0: chciałby, to by nas zainteresowało. Liked to są te wszystkie materiały, które polubiliśmy gestem kciuka w górę, tak zwanym. Jeżeli coś nam się wyjątkowo spodobało, możemy kliknąć, tak jak na Facebooku, tak i na YouTubie. Jest ten przycisk Lubię to. Mamy taką możliwość. I to jest w zasadzie tyle w tej zakładce More. Bo tu już więcej nie ma. Ja powiem szczerze, żałuję, że ta zakładka More nie została rozbita na kilka zakładek, które by jeszcze tam na dole się znalazły, bo do niektórych elementów, szczerze powiedziawszy, chciałbym mieć szybciej dostęp, zamiast wchodzić do More i jeszcze gdzieś tam głębiej. Więc teraz pokażmy może taką najprostszą rzecz, której myślę, że no... o której każdy chciałby wiedzieć, kto będzie korzystał z aplikacji Uplayer. Mianowicie z wyszukiwania. No bo jak w tej aplikacji się szuka? No bardzo prosto, proszę Państwa, bardzo prosto. Mamy zakładkę
1: Search. 4 z 5.
0: I w zakładce wideo. Search mamy...
1: Search.
0: Właśnie, mamy jakieś wideo, które oglądałem, więc się z tego wycofam.
1: Zaznaczone. Videos. Clear text. Sonda. Pole wyszukiwania.
0: I mam... sonda, wpisane już, więc powiedzmy...
1: Pole wyszukiwania. Clear text.
0: Clear text.
1: Sonda.
0: Wymazane.
1: Pole wyszukiwania. Edycja. Search.
0: Ale dajmy na to, że chciałbym tą sondę jednak jeszcze raz znaleźć, więc skorzystam ponownie, pozwólcie, z wyszukiwania głosowego. Sonda. Sonda.
1: Pink. Insert sonda.
0: Nie wiem, dlaczego za pierwszym razem nie chciało zadziałać. W każdym razie teraz wybieram...
1: Szukaj.
0: Przycisk szukaj. Stukam.
1: More. Karta. 5 z 5. 1984-04-05 sonda 001,299. Plaster rzeczywistości. Zapis obrazu na płycie LaserDisc.
0: No i tu mamy, 480. O proszę, taki jakiś materiał z 84 roku o dyskach laserowych, o płytach CD tak naprawdę. Plaster rzeczywistości. Bardzo ciekawy program, swoją drogą szkoda, że twórcy tak tragicznie zginęli i że już więcej nic nie nagrali po 89 roku. Bo to naprawdę bardzo fajny materiał, taki też dla nas przystępny, popularno-naukowy. Bardzo fajnie to wszystko tam było opowiadane. Polecam. Na YouTubie jest sporo tych sond, więc jeżeli ktoś miałby ochotę sobie obejrzeć i troszeczkę, no może nie zaktualizować wiedzy o ten takie najbardziej obecnie popularne trendy, no bo to wiadomo, że to jest materiał sprzed niemalże 30 lat, albo nawet niekiedy ponad 30 lat, ale dla własnej ciekawości myślę, że warto sobie to i owo tam obejrzeć. I teraz klikając w jakikolwiek z tych tytułów...
1: TVP sonda, przemiar 1984-04-05 sonda 001,299, plaster rzeczywistości, zapis obrazu na płycie LaserDisc, HQ 480,
0: proszę bardzo,
1: in progress,
0: stukam,
1: video, search, przycisk wróć.
0: I zaczyna się odtwarzać. Teraz wystarczy potrzeć dwoma palcami, żeby zrezygnować z odtwarzania i wrócić do wyników wyszukiwania. Prawda, że proste? Mam nadzieję, że tak. Cóż ja tu mogę jeszcze pokazać?
1: Favorites. Karta.
0: Favorites. Akurat nic nie mam tu dodanego, więc jest to puste.
1: Zaznaczone. Search. Karta.
0: Kit Space można by było dodać, tylko ja to muszę najpierw włączyć. Więc wchodzę do zakładki More.
1: Subscript, Batchlatter, Settings, Edit,
0: Settings.
1: Forcel, Settings, Mo, Set, Tan, Mich, Sign, Option, Wi-Fi, Cellular, Forcel, Always Play, Kids Space, Off. Always, Kids Space,
0: Kids Space, Off. Więc teraz wybieram On.
1: Kids Space, Settings, przycisk wróć, Kids Space, Start Using Kids Space.
0: I tu jest przycisk Start Using Kids Space.
1: Give it, Kids, Tailor, Nemetent, Color, Space, Popular, Karta, Give it, Start Using Kids Space. Bezpieczne. Pole tekstowe. Edycja.
0: I tu muszę wpisać kod. Bodajże 4 cyfry. Ja teraz wpiszę 4 jedynki.
1: 1. 1. 1. 1.
0: Tak. I...
1: Re-enter your kids and dash. Re-enter your kids space.
0: Tak. Re-enter your kids space. Re-enter your kids space passcode. Też wpiszę powiedzmy te 4 jedynki. Muszę potwierdzić.
1: 1. 1. 1. 1.

0: I?
1: Stopusing kips space. Kips space. Stopusing. Change kips spaces. Test. Pole tekstowe.
0: I teoretycznie gotowe. I tutaj właśnie w tych ustawieniach mam coś takiego jak test. To jest nowa, to jest właśnie jeden z tych miejsc, jeden z tych space'ów tak zwanych, które oni tu pozwalają tworzyć. Mam stworzony jeden o nazwie test, jedno miejsce, do którego mogę dodawać jakieś materiały.
1: Przycisk, space 2, pole tekstowe.
0: Space 2 w ogóle nie nazwane.
1: Przycisk.
0: I przycisk.
1: Add new space, wielokropek.
0: I add new space.
1: Space 3,
0: jak sobie w to
1: pole tekstowe
0: stuknę, to mam space 3. Tu jest jeszcze taki
1: przycisk
0: nieopisany. Co on powoduje?
1: Add new space, przycisk. Space 3, pole tekstowe, przycisk.
0: Chyba nic nam nie spowoduje. Szczerze mówiąc, akurat tą opcją jakoś niezbyt dużo się bawiłem, więc mogę pokazać to tylko w ten sposób. Jest to w tym momencie włączone, więc wycofujemy się.
1: Settings, przycisk wróć. Settings.
0: I dajmy na to, przejdźmy sobie do zakładki Search.
1: Kit space, Search, karta, 4 z 5.
0: Gdzie mamy te wyniki sondy.
1: 1984, 04, 05, sonda 001,299, plaster rzeczywistości.
0: No i tu jakiś tam plaster rzeczywistości, właśnie ten zapis. Zacznie nam się to odtwarzać, więc ja od razu zatrzymam.
1: Wideo, goto Dominik, strzete, wideo, szare, przycisk.
0: Jeszcze jedna rzecz. Kiedy oglądamy czyjś film udostępniony przez kogoś, to mamy często tu taki przycisk.
1: Wideo. Go to Dominik Strzetelski. Przycisk.
0: Go to Dominik Strzetelski na przykład. To jest użytkownik, który udostępnił to wideo. Ja w tym momencie mogę przejść do jego profilu i to jeszcze przy okazji pokażę. Stukam w to.
1: Wideo. Przycisk wróć. Pożar w zakładach utylizacji chemii 2013, 11, 2011, 2011, 2012.
0: No i to są jakieś materiały.
1: 11 Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe, Krosno 2000. Wideo.
0: Co jest istotne,
1: subscribe. Przycisk.
0: To mam tu przycisk subscribe. Jeżeli widzę, że człowiek ma jakieś ciekawe materiały, to ja go mogę dodać do obserwowanych. I w tym momencie będę miał zdecydowanie łatwiejszy dostęp do tego, co on publikuje, bo mogę sobie wejść w moje subskrypcje, mogę sobie wyświetlić najnowsze materiały wideo, które są wysłane przez użytkowników, których śledzę i tak dalej, więc to też jest dosyć wygodny sposób na pozyskiwanie nowych użytkowników do naszej bazy subskrypcyjnej, że tak górnolotnie to nazwę. Wychodzę z tego, pocierając dwoma
1: wideo
0: palcami.
1: Wideo. Goto Dominik Strzetelski. Wideo. Share. Przycisk.
0: I mam tu przycisk share.
1: Uwaga. Airdrop recipient place hold. Airdrop. Message. Mail. Twitter. Facebook. More. Copy. Przy. Add to kids space.
0: I mam tu przycisk właśnie add to kids space.
1: Add to kids space. Add to kids space. Test. Space 2. Space 3.
0: I mam takie mam takie trzy miejsca. Trzy te kids space. Więc dajmy na to, że chcę dodać to do trójki.
1: Space 3. Sukcesfully added.
0: Wideo.
1: Share. Przycisk.
0: I teraz zobaczmy w ogóle, jak to będzie działało w praktyce, bo ja sobie teraz przejdę do
1: kids space
0: zakładki
1: karta,
0: kids 3, space.
1: Zaznaczone. Kids space. Stopusing kids space. Change kids space pass spaces. Nabu test. Pole przycisk. Space przycisk. Space przycisk. Add new space. Options. Nabu change wheel locket. Przełącznik. Wyłączone.
0: To chyba change nam się
1: space
0: tu
1: pass kids space. Na start kids space.
0: O przycisk. Właśnie. Na samej górze mamy przycisk start kids space. Bo w tym momencie no to ta aplikacja jest cały czas można oglądać wszystko, tak?
1: Kids start
0: kids. A załóżmy,
1: space,
0: że chcemy przycisk to ograniczyć. Start kids space.
1: Test. Przycisk.
0: I w tym momencie
1: lock, przycisk, Jarek Obrecki, Józef Popieler, Jarek Obrecki,
0: w tym momencie
1: lock, przycisk,
0: mam
1: Jarek Obrecki, Popieler, Favorites, Popieler, Jarek, lock, przycisk.
0: Mogę zrobić lock.
1: Jarek Obrecki, Józef Sadowski, Jarek Obrecki, lock, test, unlock, przycisk, Jarek Obrecki, Józef.
0: Tak, dodałem tylko ten, byłem tylko w tym jednym, nie wiem dlaczego on mi to pokazuje, być może to jest jakiś błąd dostępności, a być może muszę po prostu wybrać, który ma być oglądany. Zaraz to sprawdzimy, bo szczerze powiedziawszy, aż tak bardzo się tym nie bawiłem, ale dajmy na to, zrobimy unlock.
1: Bezpieczne, pole tekstowe,
0: muszę teraz wprowadzić kod, żeby powrócić do możliwości pełnego korzystania z aplikacji.
1: Jeden. Jeden. Jeden. Jeden. Test.
0: Uda się?
1: Przycisk.
0: Tak.
1: Lock. Jarek Obrecki, popular, kart, Jarek, lock, test, przycisk.
0: I mam tu przycisk 1 1. Test. Teraz jak go kliknę...
1: Change space, cancel,
0: właśnie.
1: Przycisk.
0: I tu zmieniam sobie miejsce, czyli w danym momencie może być odtwarzane tylko materiały z jednego tego space'u tak zwanego, bo do tych space'ów to są, proszę Państwa, jakby takie playlisty, do których można dodawać różne rzeczy. Ja na przykład dodałem do trójki.
1: Change space, zaznaczam, space 2, space 3.
0: Więc wybieram space 3.
1: Space 3, przycisk.
0: Space 3.
1: Lock, przycisk.
0: I teraz blokuję, klikając na lock.
1: 1984 05 00 1990
0: użytkownik, który będzie tu oglądał, prawdopodobnie jakiś mały użytkownik, nieletni, będzie mieć dostęp tylko do tego, do czego dostęp mieć powinien. Możemy do tego space'u dodać ileś różnych rzeczy wideo, no i po prostu zostawić, żeby sobie pociecha nasza oglądała materiały z YouTube'a i żeby nie była narażona na jakieś tam niecenzuralne na przykład materiały albo inne takie, które mogłyby dla jakiegoś młodego człowieka być zagrożeniem, że tak powiem.
1: Unlock, przycisk.
0: I teraz jeżeli chcę sobie z tego wyjść, jeżeli powiedzmy osoba dorosła przejmuje kontrolę nad urządzeniem, wybieramy przycisk unlock.
1: Bezpieczne, pole tekstowe.
0: I wprowadzamy edycja. Kod.
1: 1. 1. 1. 1.
0: Jeżeli natomiast przycisk. Chodzi o te space'y, które możemy sobie tworzyć, to możemy stworzyć sobie taki space na przykład no, dla dzieci w różnym wieku, tak? Dajmy na to, jeżeli jest ileś tam u nas dzieci w domu, no to jest jedno starsze, jedno młodsze, jedno takie bajki lubi, inne takie bajki lubi, więc żeby nie było jakichś tu konfliktów, że wszyscy oglądają to samo, no bo wiadomo, że różne materiały są dostępne dla różnych grup wiekowych. No to po prostu można sobie takie miejsca tworzyć, no a to już jakby kwestia inwencji twórczej rodziców, do czego to wykorzystają. Niemniej jednak taka możliwość istnieje, tylko przypominam, że jest to możliwość płatna. Płatna, trzeba za aplikację dodatkowo zapłacić, jeżeli chcemy akurat z tego korzystać. I tak się zastanawiam, czy o czymś jeszcze warto by było powiedzieć a propos Uplayera. No... Sprawdzę może, czy ktoś ma jakieś pytania. Sprawdźmy. Zobaczmy. Zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego. O. O, właśnie. Od... Dasza mamy pytanie. Słucham od początku i nie wiem, czy ta apka jest tylko na iOS. Tak, ta aplikacja z tego co wiem, to jest tylko na iOS. Nie zauważyłem jej na Androida, natomiast nie szukałem, bo nie mam urządzenia z tym systemem, więc nawet nie mógłbym jej jak pokazać. W każdym razie aplikacja Uplayer się nazywa i jest dostępna właśnie na iOS-a jako taki alternatywny odtwarzacz YouTube'a. A ja teraz może spróbuję faktycznie pokazać to, o co mnie prosił Patryk.
1: Tak, kalendarz.
0: Czyli w
1: piątek,
0: czym,
1: 6 marca. Spotlight.
0: O co chodzi z tym zacinaniem się fokusa. Mam nadzieję, że to mi się uda, bo ja dawno YouTube'a tego oryginalnego nie używałem.
1: Najlepszy wynik wyszukiwania.
0: No gdzie jest ten YouTube?
1: Arek Kwiat. Arek programy. YouTube. Narzędzia.
0: Jest. YouTube. I teraz... Powiedzmy, mamy tu jakieś...
1: YouTube,
0: no,
1: menu,
0: nam się otwiera.
1: Wybrane 20, druk publiczny, więcej działań, 5, 4, limo, więcej, seryj, więcej, 6, 40, Janusz Siad, więcej działań. 20, nie sąd cię skarze pedów, więcej działań.
0: I proszę, i okazuje się, że chyba, w tym momencie aplikacja YouTube się po prostu najzwyczajniej w świecie naprawiła. Musiała być jakaś aktualizacja, dzięki której to, o czym mówiłem, no, zostało naprawione. I rzeczywiście, tak jak Patryk mówił, nie ma już tego problemu. Niemniej jednak, no, aplikacja Uplayer, jakoś do niej tak się przyzwyczaiłem, a rzeczywiście był jeszcze jakiś czas temu, był ten problem z YouTube'em, że po prostu to się zawieszało na tym przycisku więcej, który teraz jest nawet opisany jako więcej działań, a nie więcej. Więc rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę korzystać z oryginalnego YouTube'a, no to proszę bardzo, jak najbardziej jest to, jak się okazuje, możliwe i jest jest to przystępne i da się z tego korzystać. Chociaż ja podejrzewam, no ja się już tak jakoś przyzwyczaiłem do Uplayera, że najzwyczajniej w świecie z niego będę korzystał, o ile będzie to dobrze działało. No i ta funkcja odtwarzania na zablokowanym ekranie to jest jednak też, proszę Państwa, coś, co no, chyba dodane jednak jakoś tam przypadkowo, niemniej jednak jest moim zdaniem użyteczne. I jeszcze co do odtwarzania na zablokowanym ekranie, z dziwnych przyczyn, tak jak nie udało mi się spowodować, żeby akurat teraz zaczęło to odtwarzać następne nagranie, to już mogę śmiało powiedzieć, że nigdy, ale to nigdy nie udało mi się spowodować, żeby zaczęło odtwarzać nagranie poprzednie. Tak jak mamy zawsze poprzednią i następną ścieżkę na tym ekranie zablokowanym ekranie, tak zawsze mamy, kiedy klikniemy w poprzedni, to zawsze materiał aktualnie odtwarzany zacznie nam się odtwarzać od początku. Choćbym nie wiem, jak szybko klikał w ten przycisk poprzedni, to nie udało mi się spowodować, żeby przeskoczyło do poprzedniego nagrania. Zawsze odtwarzał od początku aktualnie oglądany materiał. I myślę, że to już rzeczywiście tyle, jeżeli chodzi o aplikację Uplayer, którą dziś przedstawiałem na antenie Tyfloradia. Zapraszam do testów, bo tak jak wspominałem, aplikacja jest darmowa. Można sobie wykupić wersję płatną. Niemniej jednak nie trzeba tego robić. Można po prostu korzystać za darmo, jeżeli ktoś ma na to ochotę. Pytań widzę, że nie ma, ale jeżeli ktoś miałby ochotę o coś zapytać, to oczywiście można w komentarzach zostawiać swoje pytania pod audycją, kiedy ona się ukaże na antenie, a właściwie na stronie Tyflo Podcastu, na www.tyflopodcast.net. Zatem zachęcam, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to śmiało, proszę, a w miarę swoich skromnych możliwości postaram się odpowiedzieć. Tymczasem ja już dziękuję za uwagę, do usłyszenia. Dzisiejszą audycję prowadził i realizował specjalnie dla Was na antenie Tyfloradia Michał Dziwisz. Kłaniam się, trzymajcie się, cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Długi weekend się zbliża, ale zanim udamy się na zasłużony odpoczynek, to jeszcze się z wami przywitamy i trochę tu pobędziemy. Witamy w nieco uszczuplonym składzie, bo co niektórzy, to już sobie ten długi weekend chyba zrobili. Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy was bardzo
3: serdecznie. Ci, którzy tego weekendu sobie nie zrobili, dzień dobry.
0: No właśnie miałem pytać, bo ty, Pawle, teraz przecież za granicą, w Austrii, jak
3: jest
0: rozumiem...
3: Jest tu wolne.
0: Jest wolne
3: tak.
0: Też?
3: Jest. Tak. No ale proszę. W piątek idę grzecznie do pracy, nie wziąłem sobie wolnego.
4: Ja tak
3: bardzo, bardzo popularną praktyką jest wzięcie sobie tak zwanego dnia pomostowego i po prostu skorzystanie z już dłuższego weekendu. Ja, że żadnych planów specjalnych nie mam, to w piątek wracam z powrotem.
0: A widzicie, czyli jestem w mniejszości, bo ja akurat sobie wziąłem wolne. Także,
3: no, także to miłego.
0: Długi weekend przed nami, a właściwie przede mną i przed być może niektórymi słuchaczami Tyflo Przeglądu. Numer 245, to tak jeszcze dodajmy porządkowo, a o czym dziś będziemy wam opowiadać, no to posłuchajcie i wszystkiego dowiecie się już teraz. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości dostępnościowe w Androidzie i w urządzeniach Pixel. Idealny zestaw do pracy na świeżym powietrzu dla niewidomego, sprzęt na 2,4 GHz. Powstają słowniki dostosowane do czytania na linijkach brajlowskich. Kolejny udźwiękowiony rejestrator Zoom trafia na rynek. TapTap, urządzenie pozwalające na dyskretną komunikację. Nowości w grach. Etykiety NFC, które przetrwają pralkę. Nowości w kolejnej becie iOS 18. Nowości dla piszących artykuły naukowe. Nowi właściciele Castro zadbają o dostępność aplikacji. Nearly Departed. Przydatna aplikacja dla podróżujących brytyjską koleją. Voice Dream Reader trafia do usługi Setup. Powstaje wersja emulatora MAME z udźwiękowionym interfejsem. Fundacja GNOME publikuje poradnik, jak pisać dostępne aplikacje na Linuxa. Poprawia się dostępność aplikacji TuneIn. Pierwszy smartfon ze sferycznym NFC. Google zaprezentowało nowe urządzenia Pixel. Chcesz posiadać własne usługi internetowe, ale nie wiesz jak zacząć? Jest strona, która w tym pomoże. O-Transcribe. Przepisuj nagrania audio w przeglądarce. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
4: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji stworzonej na system Windows przez Dawida Piepera. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie. Staramy się też zaglądać na nasz tyflopodcastowy serwer Discorda.
0: Zapraszamy do kontaktu i z tego kontaktu już aktywnie korzystacie. Na przykład Krzysiek skorzystał z WhatsAppa i do nas się odezwał, nagrał nam taką oto wiadomość głosową.
5: Witajcie. Chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że wczoraj 13 sierpnia minęło dokładnie 5 lat, jak ukazał się pierwszy numer, znaczy pierwsza audycja Tyflo Przeglądu. Życzę wszystkim prowadzącym i samej audycji wszystkiego co najlepsze. I słucham dalej. Pozdrawiam.
0: No to Krzysztofie,
3: to
0: ja powiem szczerze, ja już
6: nie zwróciłem uwagi.
0: Ja też nie zwróciłem uwagi, że to już naprawdę, że to jest 5 lat, jak my już tu jesteśmy z wami praktycznie co tydzień. Kiedyś byliśmy we wtorki, to pamiętam. Teraz pojawiamy się w środy i opowiadamy wam o technologiach. 5 lat, 2019 rok.
3: 19, ja pamiętam właśnie... jak Tyflo Przegląd się zaczynał i wiem, że to było jakoś w sierpniu, ale jakoś kojarzyłem, że pod koniec sierpnia, bo ja przyłączyłem się chyba do was przy jakiejś... Ja miałem wrażenie, że to była dość wczesna edycja. Coś kojarzę, że jakaś trzecia, czwarta? Wiem, że w jednej puściłem tylko jedno nagranie, a potem już regularnie się z wami spotykałem. Natomiast nie było mnie ze mną z wami od początku. I ja jakoś od września się dołączyłem, a Tyflo Przegląd się zaczął jakoś w sierpniu, więc... Kojarzyłem, że to jakoś teraz by było, ale myślałem, że jeszcze mamy trochę czasu, żeby sobie o rocznicy przypomnieć. No ja dzięki.
6: Ja się dołączyłem trochę później, w marcu, w zeszłym roku i to pamiętam, to był chyba 172 albo trzeci odcinek, a to akurat pamiętam.
0: A ja się chyba dołączyłem na samym początku, tak coś czuję.
6: Chyba tak.
0: I, ale z tego też miejsca myślę, że warto podziękować tym wszystkim, którzy gdzieś tam na łamach Tyflo Przeglądu się pojawiali, a którzy z nami w tym momencie tej audycji nie prowadzą, bo też jest parę takich osób. Jest Robert Łabęcki, jest Kasia Ślipek, jest Piotr Malicki, no i jest Mikołaj Hołysz. To takie osoby, które w tyfloprzeglądach się pojawiały, które albo współprowadziły, albo prowadziły te audycje czasami. No a tyfloprzegląd w ogóle pomysłodawcy też dziś z nami nie ma, aby świętował, bo tyfloprzegląd wymyślił Tomek Bilecki. I zastanawialiśmy się, pamiętam, że może tak raz w miesiącu by się spotykać, bo to, czy to co tydzień będzie o czym mówić? Okazało się, że jednak jest o czym mówić i że rzeczywiście mamy wam co tydzień więcej lub mniej, ale zawsze coś ciekawego do przekazania. No, przynajmniej staramy się wszyscy, żeby coś interesującego zawsze do przekazania było, bo jednak w tych technologiach dzieje się całkiem sporo. Dobrze, to teraz myślę, że możemy przejść już do tematów, ale ja jeszcze jedna rzecz taka dotycząca tego, co poprzednio. Tydzień temu na koniec audycji trochę rozmawialiśmy na temat ChatGPT i tej personalizacji ChatGPT. ChatGPT. Głos w sprawie zabrała m.in. Szarlotka i Szarlotka też jeszcze tu do tematu się odniosła pod jedną z poprzednich audycji, więc teraz przeczytam ten komentarz, żeby temat domknąć. Odnośnie tej nowej funkcji, o której pisałam w ostatniej audycji Tyflo Przeglądu, to ona mi zadziałała dlatego, że miałam uruchomiony VPN. Byłam akurat połączona ze Stanami Zjednoczonymi, no i ten czat myślał, że ja jestem w innej lokalizacji. Tym samym ta opcja mi się pojawiła. Dziś, jakie było moje zdziwienie, odpalam aplikację i on już nie kojarzył, jak ma do mnie się zwracać i tak dalej. Od razu przyszło mi do głowy, że to zapewne ten VPN. Czyli wniosek z tego płynie taki, że jak będziemy z aplikacji korzystać, to z uruchomionym VPN-em i koniecznie musimy być połączeni z serwerem znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wtedy mamy inne opcje tego czatu. Tak nam napisała Szarlotka. No i rzeczywiście to coś może być. No, Stany Zjednoczone to kraj zdecydowanie mniej restrykcyjny, jeżeli chodzi o ochronę naszych danych, o kwestie prywatności, o RODO tak zwane, więc tutaj no, po prostu oni chyba tam mogą więcej. OpenAI w Stanach Zjednoczonych może więcej i pewnie stąd ta opcja. Chociaż no, czy personalizacja to rzeczywiście aż tak bardzo dużo, chociaż no właśnie, może wynikać to z tego, że ten czat uczy się na podstawie naszych konwersacji z nim, a jeżeli byśmy mu wpisali w tym initial prompcie tak zwanym, na przykład jak się ma do nas zwracać i jeszcze kilka innych rzeczy, to pewnie i tak by to zadziałało. Swoją drogą, Szarlotko, jeżeli tego próbowałaś, to daj znać, czy tego typu kwestie działają, czy też nie, nawet jeżeli mu to zapiszesz w tych właśnie initial promptach. A teraz już przechodząc do tematów naprawdę bieżących, ileż można rozbiegówki robić, nowości dostępnościowe w Androidzie nam się pojawiają i w urządzeniach Pixel, konkretnie od Google'a. O tym więcej, Piotr.
6: Tak jest, bo wczoraj mieliśmy wydarzenie, na którym Google zaprezentowało nowe urządzenia serii Pixel. O tym będzie więcej w technikaliach, bo oczywiście dla mnie były tylko poruszane tematy dostępnościowe. Natomiast dostępności na tym wydarzeniu było całkiem sporo. No w sumie nie wiem, czy na samym wydarzeniu, czy później na blogu Google, natomiast ta informacja pojawiła się w tym samym czasie. Ostatnio Google wypuściło kilka aplikacji ekskluzywnych do urządzeń Pixel. Oczywiście w większości to są aplikacje, które w mniejszym lub większym mniej więcej wykorzystują różną sztuczną inteligencję, żeby nasz świat wokół nas jakoś był dla nas bardziej dostępny. I większość z tych funkcji została w jakiś sposób zaktualizowana. Mamy takie cztery główne nowości. I sobie po prostu zaczniemy omawiać je w tej samej kolejności, w której omówiło je samo Google. Oczywiście link do tego postu będzie w komentarzu. Rozpoczynając od funkcji Guided Frame, czyli takiego narzędzia w aplikacji aparatu, które ma za zadanie pomóc osobom zupełnie niewidomym, ale nie tylko, bo też pewnie osobom słabowidzącym, zrobić idealne zdjęcie, używając komunikatów dźwiękowych, haptyki i mowy, pomaga nam nakierować urządzenie w odpowiedni sposób, żeby wszystkie osoby, które chcemy wykadrować, nie tylko osoby zresztą, bo też zwierzęta chwalili się, że psy i koty też można w ten sposób ładnie złapać w kadr, no pomaga nam właśnie ustawić odpowiednio urządzenie, żeby to zdjęcie nam wyszło fajnie, utrzymać je w odpowiednim miejscu, no i kiedy już ustawimy je prawidłowo, no to zdjęcie zostanie dla nas zrobione automatycznie. I ta funkcja została zaktualizowana. Ma lepsze rozpoznawanie obiektów. Nie wiem, czy przez to mam rozumieć, że będziemy teraz na przykład informowani, tak jak to jest na przykład na iOSie, kiedy robimy jakieś zdjęcie, że oprócz właśnie osób czy zwierząt są na zdjęciu jakieś inne rzeczy, gdyby nam to pomogło na przykład zrobić zdjęcie właśnie jakiegoś konkretnego obiektu, czy tutaj bardziej chodzi o filtrowanie obiektów. Mniej więcej tak tutaj reklamuje to Google. Filtrowanie twarzy w zdjęciach grupowych, więc no tutaj też pewnie chodzi o to, żeby generalnie komunikaty, które będziemy dostawali, były no bardziej dla nas przydatne, przypuszczam. I lepsze ustawianie fokusu na głównym elemencie na tym zdjęciu, nawet w skomplikowanych scenach. Czyli no, jeśli robimy jakieś zdjęcie, powiedzmy, w miejscu, gdzie jest dużo ludzi, dużo się dzieje w tle, no ale chcemy na przykład zrobić zdjęcie tak, żeby no, było widać nas albo naszą rodzinę, naszych przyjaciół, no to oprócz tego, że nam telefon pomoże nakierować ten kadr prawidłowo, no to też powinien odpowiednio wyostrzyć no właśnie te rzeczy, których robimy zdjęcie, a nie jakiś element tla, może element tła, nie wiem, może jakąś osobę, która akurat gdzieś przychodziła i na niej telefon nie przez przypadek się wyostrzył. Ponadto wcześniej ta funkcja włączała się automatycznie tylko i wyłącznie, kiedy mieliśmy uruchomiony czytnik ekranu TalkBack. Nie wiem, czy na Jeshuo też to działało, chociaż wcale by mnie nie zdziwiło, jeśli nie. Natomiast dla osób, które chciałyby z tej funkcji skorzystać, nawet jeśli nie korzystają z czytnika ekranu, nie wiem, bo no, akurat chcą zrobić zdjęcie, nie patrząc na ekran, może jakieś osoby słabowidzące, które nie korzystają generalnie z czytnika ekranu, ale no, akurat z tej funkcji chciałyby skorzystać, no to teraz można sobie wejść do ustawień w aplikacji aparatu Pixel, tak, bo Pixele mają dedykowaną aplikację do aparatu, która ma funkcje, których nie znajdziemy na takiej standardowej aplikacji aparatu, o tym też pewnie powiem więcej przy okazji technikaliów, no to właśnie w ustawieniach tej aplikacji będziemy mogli sobie to udźwiękowienie Guided Frame włączyć. No fajnie, że cały czas gdzieś ta funkcja jest rozwijana. No Google ją reklamuje dosyć mocno, nie dość, że wielu niewidomych influencerów pokazywało, jak ona działa, ale na przykład na ostatnim Super Bowlu, czyli no to jest taki mundial w amerykańskim futbolu, gdzie reklamy kosztują najwięcej telewizyjne, no właśnie Google postanowiło zareklamować między innymi tą funkcję, także widać, że no nie dość, że promują ją gdzieś publicznie, ale też faktycznie starają się w nią inwestować, żeby po prostu faktycznie dla nas działała jak najlepiej. Ale oczywiście to nie jest koniec, bo kolejna aplikacja, która jest wyłącznie dostępna na Pixelach, to jest aplikacja Magnifier, czyli aplikacja lupy, czyli tutaj bardziej coś dla osób słabowidzących. Natomiast ta aplikacja też została zaktualizowana, oczywiście w oparciu o funkcję AI. I co konkretnie nam te funkcje AI pozwolą zrobić? Wyszukiwać konkretnych słów w naszym otoczeniu. I tutaj jest podany taki przykład, jeśli patrzymy się na tablicę odlotów na lotnisku, powiększamy ją sobie, no i chcemy znaleźć nasz konkretny lot. Możemy sobie to wpisać w aplikacji, no i pewnie jakoś to wtedy zostanie automatycznie, nie wiem, podświetlone, przybliżony ten tekst akurat, gdzie nasz konkretny lot jest wypisany. Będziemy mogli sobie otworzyć widok tej lupy w tak zwanym widoku obraz w obrazie, czyli takim malutkim pływającym okienku. Do czego nam się to może przydać? No na przykład jest tutaj przydany przykład. Jesteśmy w jakiejś restauracji, sobie przygotowujemy, nie wiem, kartę do zapłacenia, albo może w internecie jeszcze sobie sprawdzamy recenzję może, ale w międzyczasie chcemy przeglądać menu tej restauracji, no to też możemy sobie właśnie zrobić zdjęcie tego menu, powiększyć je i zminimalizować je do takiego mniejszego okienka, i wtedy możemy sobie jednocześnie zrobić coś innego na telefonie, coś przeglądać, ale mieć to menu na widoku i oczywiście powiększone tak, żebyśmy mogli je sobie przeczytać. Będzie można łatwiej wybrać różne obiektywy. No a teraz częściej różne telefony mają więcej tych aparatów i można sobie różne obiektywy ustawić, na przykład taki obiektyw makro, gdybyśmy chcieli tak bardzo się zbliżyć do czegoś, lub szerokokątny obiektyw, żeby no więcej gdzieś więcej kontekstu wyłapać na tym zdjęciu. Też w aplikacji lupa będziemy mogli łatwiej sobie to pozmieniać. No i będzie też tryb selfie i po prostu będziemy mogli sobie włączyć lupę na kamerze przedniej, jeśli chcemy, żeby po prostu lepiej zobaczyć, jak wygląda nasz twarz. Może, nie wiem, używamy jakichś kosmetyków, po prostu chcemy no, lepiej zobaczyć, jak wyglądamy, no to będziemy mogli sobie też, używając tej aplikacji, po prostu powiększyć obraz z kamerki przedniej. I ta aplikacja jest dostępna od Pixela 5 wzwyż w sklepie Play za darmo. Także no, na całkiem sporej gamie urządzeń, przynajmniej z tej serii. Funkcje Live Transcribe, czyli takie napisy na żywo, które działają w dowolnej aplikacji. Można teraz też otworzyć w... No, no wcześniej były gdzieś tam w takim mniejszym pływającym oknie. Natomiast jeśli o tą funkcję chodzi, pojawiły się dwie dosyć istotne funkcje. Pierwsza może nie istotna dla nas, bo dotyczy telefonów z serii Pixel Fold i nie tylko zresztą w ogóle telefonów rozkładanych, bo to jest akurat funkcja dostępna w całym Androidzie, nie tylko na Pixelach. Możemy teraz sobie tą aplikację skonfigurować tak, że te napisy są dostępne na ekranie całym. Na jednym ekranie po prostu będzie od razu widać tylko te napisy. I od razu też widać wszystkich mówców, ten tekst jest bardziej widoczny, więc w ten sposób tutaj jest podany taki przykład. Prosiły o to osoby, które chciały, na przykład rozmawiają z grupą osób, chcą im pokazywać tą transkrypcję, ale jednocześnie chciałyby same kontrolować to, co mówią. Tak? Takie telefony rozkładane to mają dwa ekrany, po jednej, po drugiej stronie można je w taki, ten, w taki wydaje mi się, dosyć ciekawy sposób przydatny. Natomiast bardziej istotna dla nas funkcja, też właśnie związana z tymi napisami na żywo i transkrypcjami, jest taka, że one pojawiły się działające na urządzeniu bez potrzeby połączenia z internetem, co wcześniej nie było dostępne we wszystkich językach, w 7 nowych językach. Między innymi jest to na przykład właśnie język polski. Oprócz tego jest też portugalski, rosyjski, chiński, turecki i wietnamski. Także no to jest na pewno coś, co wiele osób ucieszy. Zwłaszcza, że jeśli się nie mylę, te funkcje też są wykorzystywane gdzieś w innych miejscach w systemie. Na przykład Pixele mają własną aplikację z dyktafonu, która nam od razu przygotowuje transkrypty i wydaje mi się, że przez to, że to zostało dodane, to one chyba też powinny teraz po polsku działać, chyba że działały wcześniej. Jeśli tak, to jeśli korzystacie z Pixeli, z tej aplikacji, to ktoś mnie może poprawi. Natomiast no, to powoduje, że ta funkcja jest teraz dostępna zupełnie na urządzeniu, dane są przetwarzane w bardziej prywatny dla nas sposób już w 15 językach, a dla innych języków też to jest dostępne, tylko po prostu wtedy dane są wysyłane do internetu. No i Google obiecuje, że będą pojawiać się nowe języki co jakiś czas. No także to ponad to jest, są kolejne nowości, które gdzieś się pojawiły poza tym, co Google zaprezentowało jakiś czas temu przy okazji konferencji I/O. No jak widać, cały czas gdzieś te funkcje dostępności no, są w jakimś stopniu inwestowane. No miejmy nadzieję, że będzie tego więcej. A do Pixeli wrócimy jeszcze później.
0: Tak jest. Tymczasem teraz odrobina kolejnej informacji technicznej, dźwiękowej i wakacyjno-rekreacyjnej, czyli połączymy sobie to wszystko, bo zatytułowałem informację, którą ja chciałbym się zająć tym razem. Idealny zestaw do pracy na świeżym powietrzu dla niewidomego. No właśnie, o co tutaj chodzi? Już się informacją z wami dzielę. Otóż ostatnimi czasy zakupiłem sobie klawiaturę bezprzewodową na 2,4 GHz. I teraz być może dla niektórych będzie to coś enigmatycznego, dla tych, którzy się nieco mniej interesują zagadnieniami technologicznymi, bo jak słyszycie rzecz bezprzewodowa, no to wam się kojarzy Bluetooth, no bo to zazwyczaj łączymy z telefonami te urządzenia właśnie bezprzewodowo za pomocą tego systemu łączności. Natomiast niektóre klawiatury mają też coś takiego jak właśnie system tej łączności radiowej na 2,4 GHz. Czy na 5, nie wiem, być może już też nawet coś takiego się zdarza, ale bardziej popularny jest jednak ten system łączności 2,4 GHz. Zresztą no, w przypadku na przykład sieci bezprzewodowych to jest tak, że 2,4 jest wolniejszy, ale ma większy zasięg, a 5 GHz no, to z kolei jest nieco bardziej ograniczony, jeżeli chodzi o zasięg, a jest ten, a po prostu działa to lepiej, te osiągi możemy mieć znacznie wyższe, jeżeli chodzi o transfer. Natomiast tu absolutnie nie trzeba nam nie wiadomo jakich prędkości, tu nam po prostu potrzeba stabilnego połączenia. No i właśnie, skoro mam już tę klawiaturę na 2,4 GHz, to tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby móc ją wykorzystywać do pracy na balkonie. Akurat mam w swoim mieszkaniu balkon, do którego spokojnie zasięg tej klawiatury wystarczał, więc skoro mamy ładną pogodę, no to fajnie byłoby móc niekoniecznie siedzieć cały czas w pomieszczeniu, przy biurku, tylko sobie tam postawić jakiś stoliczek i sobie pracować, a jednocześnie trochę tego świeżego powietrza w siebie chłonąć. No i pomysł okazał się całkiem dobry, natomiast do realizacji potrzebowałem jeszcze jednego komponentu, bo mając moduł Bluetooth w swoim komputerze, to postanowiłem najpierw spróbować właśnie słuchawek albo głośnika na Bluetooth. I ja wiem, że są osoby, które absolutnie nie będą miały problemu z tym, że ten dźwięk syntezatora mowy będzie do nas dobiegać z jakimś tam pewnym opóźnieniem. Ja wiem, że niektórym to po prostu nie przeszkadza. No mi też to nie przeszkadza aż tak bardzo, jeżeli pracuję na telefonie i coś tam robię, ale umówmy się, no na komputerze robimy jednak mimo wszystko troszeczkę więcej. Tam czasem ja przynajmniej dokonuję takich operacji, gdzie ważna jest precyzja, jakaś edycja audio, jakieś rzeczy tego typu. No tu po prostu chcę mieć tę odpowiedź syntezatora mowy w czasie rzeczywistym. Bluetooth mi tego absolutnie nie zapewniał. W związku z czym ostatnio w X-Comie natrafiłem na promocję słuchawek, o których my mówiliśmy w Tyflo Podcaście jakiś czas temu. To są słuchawki Silver Monkey X Arago i te słuchawki, no jak pamiętacie, zapewne jakością mikrofonu nie grzeszyły. I rzeczywiście ja mam pewne podejrzenia, bo te słuchawki są już w moich rękach i miałem okazję przeprowadzić na nich trochę różnego rodzaju testów. Mam wrażenie, że tu nie tyle problemem był moduł łączności bezprzewodowej, co właśnie kłopotem jest jakiś algorytm odszumiający, który najzwyczajniej w świecie sobie absolutnie nie radzi z szumami. Z wszelkimi szumami. Wystarczy, że troszeczkę coś zawieje w ten mikrofon i on się już po prostu gubi, głupieje, a powinien móc sobie z tym jakoś poradzić. No ale niestety nie ma tak dobrze. Co ciekawe, ten algorytm radzi sobie idealnie na przykład z jeżdżącymi samochodami. Wycina wszystko. I zresztą, jak pamiętacie być może z tej audycji, działa to również całkiem fajnie w łączności Bluetooth. Natomiast ja nie miałem absolutnie zamiaru wykorzystywać tego zestawu słuchawkowego na potrzeby łączności Bluetooth, bo mam do tego inne słuchawki, mam słuchawki chociażby z przewodnictwem kostnym i właśnie takich słuchawek używam do połączenia z telefonem. Natomiast, no powiem tak, jeżeli chodzi o ten zestaw, czyli klawiatura bezprzewodowa na 2,4 GHz i zestaw słuchawkowy na 2,4 GHz, mi sprawdza się to idealnie. Ja nie mam absolutnie żadnych opóźnień. Siedzę sobie po prostu w odległości kilkunastu metrów od komputera stacjonarnego, mam klawiaturę, mam słuchawki, mogę sobie pracować i cieszyć się po prostu z tego, że jest letnia pogoda, że jest słoneczko, że jest ciepło, no tylko trzeba uważać, żeby się za bardzo na tym słońcu nie przegrzać, ale tak naprawdę jest to bardzo przyjemne, więc jeżeli macie tylko taką możliwość, bo pracujecie chociażby zdalnie, albo nawet zwyczajnie może nie pracujecie, ale potrzebujecie jakiegoś takiego narzędzia, które zapewni wam trochę rozrywki, macie komputer stacjonarny, albo na przykład macie laptopa, ale macie klawiaturę bezprzewodową i nie chcecie tego laptopa ze sobą zabierać, to może rzeczywiście warto sprawdzić, czy taki zestaw, klawiatura bezprzewodowa, słuchawki też bezprzewodowe, tylko właśnie nie Bluetooth. Nie Bluetooth, a 2,4 GHz może w waszym przypadku również się sprawdzą. Dla mnie, no po prostu kolejny, jak to się ładnie po polsku mówi, game changer. Mi pracuje się z tym bardzo, bardzo wygodnie. Tyle mojego, a teraz przechodzimy do następnego tematu, który ma dla nas Piotr. Będą to słowniki do czytania ich na linijce brajlowskiej.
6: Tak, no i oczywiście pierwsze pytanie, o co chodzi, po co coś takiego mogłoby się przydać? No, jak tłumaczy non-profit Seeing Hands, który co przygotowuje ten cały projekt. Jest kilka słowników, które są dobrze sformatowane na monitorze brajlowskim, kiedy mamy go podłączonego do komputera lub do telefonu, i jest też wiele słowników, które po prostu działają przez internet, tak, dostępne na stronach internetowych. No ale co się stanie, gdybyśmy nie byli online akurat w jakiejś sytuacji, no a chcielibyśmy jakieś słowo sobie sprawdzić, nie wiem, może jesteśmy w podróży, czytamy sobie coś na linijce, przygotowujemy, no i chcielibyśmy faktycznie definicję jakiegoś słowa sprawdzić. Też te wbudowane edytory tekstu na linijkach, no, nie są zawsze tak potężne jak te, które mamy na komputerach. No w notatnikach brajlowskich może tak, ale no, linijek jest wiele, no i gdzieś te edytory różnią się od siebie. Mamy takie bardziej rozbudowane i takie mniej rozbudowane, i z tego założenia właśnie wychodzi ten projekt, którego zadaniem jest właśnie przygotowanie zoptymalizowanych słowników pod czytanie na wbudowanych edytorach tekstów na linijkach brajlowskich. Na ten moment słowniki są dostępne wyłącznie w języku angielskim, natomiast nie jest wykluczone, że jakieś inne języki będą dodane, jeśli będzie na to zapotrzebowanie. Zresztą link na stronie, gdybyśmy chcieli się skontaktować, gdyby ktoś potrzebował jakiegoś innego języka, natomiast nawet z języka angielskiego myślę, że znajdą się osoby, którym coś takiego się może przydać, więc kiedy wejdziecie sobie na tą stronę, gdzie możemy to ściągnąć, zresztą w sumie myślę, że mogę od razu podać adres, bo nie jest jakiś trudny, wchodzimy na projects.seeinghands.org, czyli projects.seeinghands.org /dictionaries, czyli dictionaries. No i sobie właśnie wchodzimy na tą stronę. Tam jest nagłówek Get the Dictionaries i mamy listę Select Your Language. Klikamy na English i co widzimy? Widzimy tabelkę, na której mamy kilka słowników do wyboru. I jakie tutaj mamy słowniki? Mamy słownik Wiktionary, czyli no słownik, wikisłownik chyba to jest po polsku przetłumaczone, czyli no słownik tworzony przez Fundację Wikipedia. I on jest dostępny w dwóch wersjach. W wersji dużej, w wersji large, w której mamy oprócz samej definicji też etymologię słów, czyli no skąd te słowa się wywodzą. I mamy wersję concise, czyli po prostu wersję mniejszą, w której mamy same definicje. W obu tych słownikach mamy zdefiniowane ponad milion słów, ale oprócz tego mamy na przykład też Wiktionary w wersji w simple English, czyli takim uproszczonym języku. A myślę, że to może też wiele osób zainteresować, jeśli może nie znacie angielski, ale chcielibyście właśnie mieć jakiś do tego słownik. Natomiast tutaj niestety tych słów jest dużo mniej, ale i tak całkiem sporo, bo jest ich 46 tysięcy ponad. Także no, też trochę tych słów znajdziemy. Tutaj też właśnie on jest dostępny zarówno w wersji large i concise, czyli z etymologią lub bez. Mamy też słownik Webstera z wersję 1913. Tutaj mamy 95 tysięcy słów zdefiniowanych. I mamy też thesaurus też z Wiktionary, w którym mamy 2500 słów. No i co się stanie, jeśli klikniemy na jeden z tych słowników, na przykład wejdźmy sobie na ten słownik Wiktionary Large i na następnej stronie mamy nagłówek Download i jesteśmy pytani o format. I tutaj, co ciekawe, mamy przyciski, które pozwalają nam zdecydować, jaki format w ogóle nam się przyda. Możemy sobie rozwinąć taką sekcję, w której wybieramy model naszego monitora brajlowskiego, czy urządzenie, na którym chcemy czytać, bo tam też są na przykład komputery, smartfony i nawet odtwarzacze książek mówionych na tej liście. I strona nam podpowie, jakie formaty są dostępne. Natomiast ja po prostu sobie kliknę na przycisk See All Formats, czyli wyświetl wszystkie dostępne formaty. Jakie mamy? Format PRF w jednym pliku, plik PRF w woluminach po 40 MB, więc tutaj też już widzimy, z jakimi rozmiarami mamy do czynienia. No przez to, że nie wszystkie monitory są w stanie tak duże pliki odczytać, więc tutaj mamy właśnie wersję po 40 MB, mamy wersję po 10 MB, 5 MB, 2 MB nawet, Mamy też plik BRL, są takie dwa formaty plików VR-owskich, tu też mamy podział na 40, 10, 5 i 2 MB. Mamy format HelpTech, czyli no właśnie dla monitorów HandyTecha dawnego, dzisiaj HelpTecha. I tutaj mamy woluminy po niezałe 5 MB. I mamy jeszcze format EPUB, który nie musi się nam przydać koniecznie tylko na monitorach brajlowskich, bo to też na przykład właśnie możemy sobie na jakiś czytnik książek załadować. One też mają funkcję wyszukiwania, czy nawet na komputerze mamy wiele bardzo fajnych aplikacji, w których możemy takie coś sobie załadować i nawet mamy wtedy dostęp do spisu treści, których no w plikach BRL i BRF no niestety nie ma. No i sobie klikniemy w któryś z tych formatów i jesteśmy pytani o tablicę brajlowską. To mnie bardzo ucieszyło, bo bałem się, że może te słowniki będą dostępne tylko w tym formacie Braille'a skrótowego, ale na szczęście nie. Więc nawet jeśli my tego Braille'a nie znamy, no a raczej no, w Polsce chyba, że ktoś specjalnie się nauczył angielskiego Braille'a skrótowego, czy tego UEB, czy tego amerykańskiego, czy nawet tego brytyjskiego, bo one się różnią od siebie, no to tutaj możemy sobie po prostu wciągnąć go w takim Braille'u bez skrótów i też jesteśmy bez większych problemów w stanie to przeczytać. Zresztą tutaj mamy akurat w przypadku tego słownika Wiktionary wersję UEB ze skrótami lub bez. Dla niektórych słowników to nawet widziałem, że były dostępne wersje w starszym Braille'u amerykańskim. Jakby ktoś wolał, akurat w tym przypadku tego nie ma. No i klikamy na jeden z tych formatów i pobiera nam się po prostu plik zip. I po prostu, kiedy sobie to archiwum otworzymy, no to mamy po prostu pliki i po prostu mamy akurat w tym przypadku trzy pliki i możemy. Mamy tutaj nawet napisane od jakiego do jakiego słowa, więc jeśli szukamy jakiegoś konkretnego słowa, no to wiemy, jaki plik otworzyć, żeby po prostu wiedzieć nawet, gdzie rozpocząć ewentualnie wyszukiwanie w takim formacie. No, także pomysł wydaje mi się bardzo fajny. Miejmy nadzieję, że jakieś nowe języki będą dodawane. W sumie, gdyby jakiś polski słownik był w takim formacie dostępny, może jakieś języki, jakieś słowniki wielojęzyczne, w sumie czemu nie? Ale nawet właśnie dla słowników angielskich, no, dzięki temu na przykład przez to, że mamy tą wersję Simple English na Wiktionary, to może być fajny sposób, żeby gdzieś nauczyć się nowych słówek, albo coś sobie szybko sprawdzić. No myślę, że mogą znaleźć się osoby, którym coś takiego jak najbardziej może się przydać w pracy i to nie tylko na monitorze brajlowskim, no bo tutaj właśnie na przykład mamy ten format EPUB, a przecież na Windowsa na przykład jest kilka bardzo przyjemnych aplikacji, w których możemy takie pliki sobie czytać.
0: Oj Piotrze, nie odpoczniesz, bo nie dość, że twój temat jest następny, to jeszcze Ewelina ma do ciebie pytanie i zadała je na YouTubie. Ma pytanie do Piotra. Jak rozpoczęła się twoja historia z Tyflo Podcastem? Czy w redakcji byłeś od samego początku, od pierwszej audycji? Pozdrawiam.
6: Poniekąd, no jakoś już na to pytanie odpowiedziałem, przynajmniej na drugą część tego pytania. Nie byłem od początku, to była chyba audycja 172 albo trzecia. A jak się moja przygoda zaczęła? No po prostu słuchałem, nie wiem, może chyba też nie od początku, ale audycji kilka, nie wiem, 20-30, któreś, nie pamiętam. No i udzielałem się czasami gdzieś w komentarzach, czasami podsyłałem jakieś linki, czy Pawłowi, czy Mikiemu, Mikołajowi. I po prostu w pewnym momencie Michał się do mnie zwrócił z pytaniem, czy chciałbym dołączyć. No i od tego się zaczęło tak naprawdę. To właśnie jakoś była, pamiętam, wiosna. No i nie wiem, kiedy mi ten rok strzelił ponad.
0: A z Tyflo Podcastem jako takim, no to też...
6: Jeszcze wcześniej.
0: Tak, to jeszcze wcześniej, chociażby, czekaj, o czym na przykład, o Narratorze robiłeś audycję.
6: Tak, to był taki pierwszy duży projekt. Narrator, Focus.
0: Tak,
6: takie
0: też
6: pierwsze,
0: Focus.
6: Które mi przychodzą do głowy. Tak.
0: Zgadza się. Także no już też Piotr od pewnego czasu z nami jest w redakcji, chociaż ty zaczynałeś w ogóle od angielskich podcastów, prawda?
6: Tak, na przykład na Apple Visie ostatnio właśnie wspominaliśmy, to gdzieś tam uczyłem się, jak się to robi, że tak powiem po prostu. Ale zresztą też słuchając polskich tyflo podcastów, gdzieś już no, miałem doświadczenie z tym, jak te audycje się robi, a zawsze gdzieś interesowały mnie tematy związane z technologiami, z dźwiękiem, też z nagrywaniem, z obróbką dźwięku. No, więc od tego się zaczęło, to się po prostu wszystko jakoś tak fajnie połączyło i no, cieszę się, że w sumie taką możliwość tutaj mam być z wami.
0: No i skoro o dźwięku mowa, to właśnie kolejny udźwiękowiony rejestrator Zoom nam się objawia, prawda?
6: Tak, to jest kolejny rejestrator udźwiękowiony, tutaj napisał do społeczności niewidomych pan Samuel Green, czyli specjalista od właśnie produktów firmy Zoom, i poinformował wszystkich, że pojawił się nowy rejestrator z serii H, już nie z serii Essential akurat, natomiast to jest rejestrator, który gdzieś wchodzi pomiędzy model H1 Essential a H4 Essential, bo jest to model H1 XLR, po prostu wszystko opisane razem, i w skrócie można powiedzieć, że on wygląda tak samo jak Zoom H1 Essential, tylko że zamiast mikrofonów na górze mamy dwa wejścia XLR. I tak naprawdę wielu osobom to już dziś może wystarczyć, wyrobić sobie obraz, jak to urządzenie wygląda, natomiast oczywiście powiemy o nim trochę więcej. No to jest urządzenie, które właśnie jakieś ma za zadanie wejść pomiędzy te dwa modele i dać tym osobom, które chciałyby nagrywać w formacie 32-bitowym float, czyli w takim formacie, gdzie nie musimy przynajmniej podczas nagrywania martwić się o ustawianie poziomów, ale nie chciały nagrywać zbudowanego mikrofonu, tylko właśnie sobie coś podłączyć, no, albo po XLR, albo po jacku, do tego łatwą, no i co ważne dla nas, dostępną możliwość. I to jest zadanie tego urządzenia. I możemy sobie tutaj poczytać specyfikację tego urządzenia. Jeśli strona mi tutaj będzie współpracowała. No właśnie, tak jak to mieliśmy na przykład na H4 Essential, zamiast właśnie mikrofonu mamy dwa wejścia XLR Combo, czyli zarówno możemy podłączać do nich mikrofony na gniazdo XLR lub jacka zwykłego TRS, i w ten sposób możemy sobie właśnie podłączać mikrofony, różne miksery i tak dalej. Oprócz tego mamy też wejście 3,5 mm jacka zwykłego, więc tam byśmy mogli podłączyć sobie na przykład coś na wejście liniowe, nie wiem, na przykład jakiegoś smartfona, komputer, żeby jakąś rozmowę nagrać, tak, do jednego podłączamy jakiś mikrofon, do drugiego nasz telefon, i w ten sposób możemy sobie coś nagrać. Tutaj znów firma się chwali tym, że nie musimy martwić się o ustawianie poziomów, mamy tutaj dwa tak zwane konwertery analogowo-cyfrowe, które pozwalają na nagrywanie właśnie w formacie 32-bitowym float do 96 kiloherców, przepraszam bardzo. Mamy tutaj te wzmacniacze, mają tutaj, nagrywają z poziomem 122 dB z hałasu, czyli to są podobne parametry do pozostałych rejestratorów tej serii, oprócz H6 Essential, który tam chyba ma te wzmacniacze jednak troszkę lepsze. Teraz nie pamiętam, jakie one mają specyfikacje, ale wiem, że tam no, mają troszkę niższy ten poziom hałasu. No właśnie, tutaj jest, mamy informację o tym, że jest wejście liniowe. Oczywiście możemy nagrywać zarówno w stereo i mono, więc te dwa wejścia możemy połączyć w wejście stereo, gdybyśmy chcieli. Co tutaj możemy? No właśnie, można nagrywać koncerty, podłączyć go do kamery na przykład, przydać się do nagrywania podcastów, na przykład możemy podłączyć dwa mikrofony i przeprowadzać wywiady. No i co jest ważne dla nas, mamy wszystkie funkcje dostępności, które znamy z pozostałych rejestratorów Zooma. Ma on też wbudowany głośnik, więc nawet jeśli nie mamy do niego podłączonych słuchawek, no to i tak będziemy słyszeć, co na tym urządzeniu robimy. Oczywiście domyślnie przychodzi do nas język angielski, polskiego nie ma, mamy te języki, które mieliśmy rozsądne na innych urządzeniach tego producenta, czyli niemiecki, francuski, japoński, chiński i chyba hiszpański, chyba że ktoś mnie poprawi. Natomiast możemy sobie wybrać jeden z tych języków. Angielski jest wbudowany, inne języki musimy sobie dograć. Natomiast urządzenie wygląda bardzo ciekawie. Tutaj jeszcze zwracam uwagę, gdyby was ten sprzęt interesował, on w przeciwieństwie do Higher Essential mikrofonu nie ma. Jeśli chcielibyśmy mieć urządzenie, które ma zarówno wejścia XLR, jak i wbudowane mikrofony, to musimy zainteresować się większymi, ale też oczywiście droższymi urządzeniami, czyli H4 albo nawet H6 Essential, jeśli potrzebujemy jeszcze więcej wejść. A jeśli chodzi o ceny, to już tutaj myślę, tak kończąc pomału temat, urządzenie jest też dostępne w Polsce, na przykład na stronie midi.pl kosztuje około 720 zł, więc gdzieś na tym poziomie będą kształtować się ceny. W Stanach to jest chyba jakieś 150, nie, chyba 180 albo 90 dolarów. Teraz sobie nie przypomnę. Mniej więcej w Polsce ten rejestrator kosztuje właśnie około 700 zł.
0: To myślę, że znajdą się użytkownicy, którzy będą właśnie takim rejestratorem zainteresowani, rejestratorem, do którego będzie można sobie podłączyć coś zewnętrznego i z dobrodziejstw tego zewnętrznego sprzętu korzystać. A teraz kolejny sprzęt. Tym razem będzie to urządzenie pozwalające na dyskretną komunikację o dość intrygującej nazwie TapTap. O co chodzi, Pawle?
3: Zgadza się, TapTap, znamy już tą nazwę skądś, staje się, że taka

0: W zespole albo w orkiestrze ma korzystać z tych niewerbalnych znaków, które się przekazuje bardzo często podczas gry, czyli na przykład jakieś ruchy batutą dyrygenta, czy jakieś przerzucanie nut, stron z nutami, czy inne takie, powiedzmy, gesty, które widać, a których niekoniecznie słychać, albo da się wyczuć inaczej, które są przekazywane między członkami właśnie, czy orkiestry, czy jakiegoś zespołu, na przykład, że teraz zaczynamy grać. No i wymyślił, że zarówno osoba widząca, która takie znaki będzie dawać, jak i osoba niewidoma, która takie znaki ma przyjmować, zakładają sobie takie urządzenie na kostki i w momencie, w którym ten, nie wiem, właśnie dyrygent, nauczyciel, ktoś tam inny w zespole stuknie jakby jedną nogą o drugą, jest przesyłana wibracja i ta druga osoba wyczuwa tą wibrację u siebie na swoim urządzeniu. No i można sobie wymyślić swoje własne kody, można stuknąć ileś razy, jakieś w ogóle wystukiwać wzorce, prawie niczym alfabet Morsa, tylko chyba tam nie ma tego. Ta, jest tylko T, w sensie nie ma kreski, jest tylko kropka, czyli taka krótka wibracja. No więc można tutaj jakimś rytmem, ilością i tak dalej sobie jakieś kody wymyślać. I no ja tam z tworzeniem takiej muzyki zespołowej zbyt dużo doświadczenia to nie mam, ale przyznam szczerze, że szukałem takiego rozwiązania kiedyś w formie chociażby aplikacji na telefon. Było mi to potrzebne, kiedy jeszcze pracowałem w radiu i no gdzieś tam zanim opatentowałem sobie jakiś swój sposób na to, jak panować nad czasem antenowym i wiedzieć na przykład, ile czasu już mówię, i żeby wiedzieć, że no, wypadałoby już trochę dobijać do brzegu, no to bardzo, bardzo chciałem mieć takie rozwiązanie, gdzie osoba widząca, która jest w stanie patrzeć na zegar wiszący na ścianie, jakoś dyskretnie mi daje znać, że no, kończy mi się czas, że tego czasu już troszkę zużyłem i tak dalej. I szukałem nawet pod kątem jakiegoś, nie wiem, komunikatora, który wysyła coś tam morsem, jakaś aplikacja webowa na Androida, cokolwiek. I nie znalazłem. I też mi się wydaje trochę, że ciężko byłoby przez internet być może osiągnąć taki efekt czasu rzeczywistego, czyli naciskam przycisk i w tym momencie, jak ja go naciskam, jest wibracja. Że nie jakieś opóźnienie pół sekundy, czy półtorej, czy milisekunda, jakiekolwiek. Tylko, że moment, w którym ja naciskam, to jest moment, w którym rozlega się ta wibracja po drugiej stronie. I mi poległem. Nie znalazłem takiego rozwiązania, a no wiele takich sytuacji można by znaleźć, w których jakaś dyskretna taka komunikacja z osobą widzącą, która nas w czymś wspiera, no byłaby całkiem fajna. Ja na przykład słyszałem taką anegdotę, że w Norwegii osoby z niepełnosprawnościami mają, w tym też niewidome, dość swobodny dostęp do dość rozbudowanego systemu asysty osobistej i na przykład jedną z ról takiego asystenta, który no jest z nami na przykład obecny na jakimś spotkaniu, gdzie jest więcej osób różnych, w tym osób widzących, jest przekazywanie w sposób właśnie jakiś taki dyskretny, czy jakimś, nie wiem, czy to stuknięcie w ramię, czy jakieś inne takie no, niewerbalne sygnały, a informacji o tym, jak na przykład ktoś zareagował na naszą wypowiedź spojrzeniem, czyli powiedzmy, ja coś powiedziałem, i ktoś na przykład krzywo się spojrzał i nie powiedział mi, że na przykład ta moja wypowiedź się spotkała z jego jakąś tam nieprzychylną opinią. Pomyślał to sobie i instynktownie to pokazał gdzieś tam przewracając oczami czy w jakiś inny sposób, no, patrząc kwaśnym spojrzeniem. I ja tego już się nie dowiem, bo nie widzę. No a taki asystent, jego rolą jest właśnie mi to w jakiś dyskretny, taki niepodpadający sposób przekazać, żeby miało też tego świadomość, no bo wszyscy inni przy stole taką świadomość mają, ja jej nie mam. No więc tutaj myślę, że w takim scenariuszu no już nie trzeba by siedzieć bezpośrednio obok tego asystenta nawet czy coś. Można by sobie takie sygnały przekazywać na trochę większą odległość. No ja jakbym miał to przenieść na jakąś technologię, którą już mamy, żeby nie inwestować znowu w kolejne urządzenie, które robi tylko jedną rzecz, to bym tutaj sobie wyobrażał jakąś większą rolę na przykład dla Apple Watcha albo dla jakiegokolwiek smart zegarka.
1: W ogóle to można by było jakąś taką aplikację nawet stworzyć na Apple Watcha, której zadaniem byłoby po prostu wibrowanie na dane polecenie, tak? Że jedna osoba to ma jakiś, powiedzmy,

0: przycisk, druga osoba odbiera, a i można też się komunikować na przykład w drugą stronę. Ustalamy sobie na samym początku jakiś, powiedzmy, tryb, kto tam nadaje, kto odbiera i w ten sposób.
1: No i właśnie tak myślałem, nie? Że, bo Apple Watch wykrywa różne gesty, jakieś ściśnięcie dłoni, jakieś tam coś jeszcze innego, więc można by naprawdę stworzyć, nie wiem na ile to jest otwarte oczywiście dla zewnętrznych programistów, ale no jest potencjał, żeby stworzyć...
2: Potencjał na pewno jakiś. Jest ten gest teraz w tym nowym zegarku, to podwójne ściśnięcie. Mamy też ten przycisk akcji na Watchu Ultra, który w przeciwieństwie do iPhone'ów mają deweloperzy do niego dostęp. Także coś by się znalazło.
1: No pytanie oczywiście, na ile to wszystko by działało, na ile szybko informacja by docierała.
2: Wiesz co, po Bluetoothie myślę, że w miarę szybko.
1: No jest szansa. Także... Jest pomysł, jeżeli ktoś nas słucha i ma ochotę coś zaprogramować, to jest coś, co mogłoby się autentycznie przydać.
0: To prawda, bo takiej aplikacji rzeczywiście, no przynajmniej według naszej wiedzy nie ma, a nie wydaje się to, przynajmniej oczywiście teoretycznie, tu siedząc i tak zastanawiając się nad tym, bo wiadomo, że różnego rodzaju problemy mogą wyjść w praktyce, ale przynajmniej tak teoretycznie, na sucho, to nie wydaje się to jakimś karkołomnym wyzwaniem, więc może ktoś by chciał. Polecamy. A tymczasem, słuchajcie, mamy kolejną wiadomość na WhatsAppie. Tym razem jest to wiadomość od Sylwestra.
3: Tydzień temu nie mogłem słuchać, bo miałem gości, rodzinka była, a w tym tygodniu dzisiaj trochę później, bo miałem chwilę jeszcze gości. Chciałem się was zapytać o radio internetowe, cyfrowe, czy są mówiące radia. Patrzyłem na stronach różne Fergusony i takie inne, ale coś to nie dla mnie, bo ja nie byłbym w stanie obsługiwać. Są jakieś tam dedykowane aplikacje, ale to też mogło nie pomagać.
0: No, jeżeli chodzi o te mówiące radia, ty, Pawle, zdaje się, kiedyś coś wspominałeś, tak? O jakimś odbiorniku.
1: Tak, ale to chyba był DAB. To był DAB IFM, to co ostatnio było pokazywane na Side City w Niemczech, ten Albrecht, to było DAB IFM, tam z jakimś jeszcze Bluetoothem chyba nawet, więc można spiąć telefon i w ten sposób rozwiązać problem. Wiem, że Anglicy nad czymś pracowali, ale to był pomysł, jakieś ankiety krążyły, coś zapowiadano, jak jedna z tyflofirm brytyjskich, no i na razie nic nie wiadomo o tym. No i obawiam się, Sylwestrze, że zostaje ci to, o czym już wspomniałeś, czyli sprzęty, a nawet chyba niektóre z tych sprzętów zostały już omówione na łamach Tyflo Podcastu.
0: Tak, chociażby Kruger ostatnio na przykład, no to trochę takie droższe urządzenie, ale ten sprzęt Teufla chociażby.
1: Teufel, Kruger & Mats, takich tańszych, tak. Chyba Krzysztof Bruzda też omawiał z jakieś 2-3 lata temu. I to są odbiorniki sterowane aplikacjami. No i to jest chyba na ten moment, zwłaszcza za jakąś rozsądną cenę, najbliżej dostępności, co jesteśmy w stanie osiągnąć.
0: To się zgadza.
1: Więc możesz sobie posłuchać podcastów o tego typu sprzętach, a nuż stwierdzisz, że po takim wyjaśnieniu, jaki prowadzący ten podcast zaserwowali, będzie to urządzenie dla ciebie, kto wie.
0: Dokładnie. A tymczasem odbieramy kolejny telefon. Wojtek jest z nami. Witaj.
4: Cześć wszystkim. Wszystkiego dobrego z okazji pięciolecia.
0: Dziękuję.
4: Chciałoby
0: bardzo
4: się powiedzieć 100 lat.
0: Postaramy się dożyć.
1: Ja bym ciekaw po tych 100 latach, jak wyglądałyby porównania pierwszego z odcinkiem po 100 latach. Jak zmieniła się technologia w międzyczasie i, że tak powiem, jaki przeskok zrobiliśmy, a z czego się już możemy pośmiać, że było historią po prostu.
0: Znaczy, wiecie, no nie jest wcale powiedziane, że Tyflo Podcast musi się skończyć na nas. Może ktoś potem to przejmie, no bo tak zupełnie serio
2: może
0: mówiąc, to za 100 lat to raczej to już nas tu nie będzie, natomiast może Tyflo Podcast nas przeżyje.
4: No to był chyba optymalny scenariusz, dlatego że to by oznaczało,
1: sustainability.
4: Że no może to służyć, może to służyć wielu pokoleniom, także to by było dobre na pewno. Ja dzwonię w jednej dużej sprawie i kilku małych, do których tutaj zainspirowaliście mnie w ciągu kilku tygodni. Od razu mówię, że jestem w warunkach polowych, więc może nie wszystko tak będzie jak trzeba, mogę
0: jak
4: też zanikać.
0: Jak na warunki
4: gdzieś
0: polowe, to cię dobrze słychać, przynajmniej na razie.
4: No, FaceTime. Na razie zobaczymy, co będzie dalej. Bardzo dobry pomysł z tą klawiaturą. Ja też się nad tym zastanawiałam i powiem, że zainspirowaliście mnie też niedawno tą audycją o tych komputerach stacjonarnych. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, by takiego stacjonarnego Windowsa mieć przy moim Macu i wtedy będę mieć obie platformy, czy też obie systemy i właśnie pomyślałem sobie, że na przykład możemy się tak dzielić z Kamilą tym komputerem, że właśnie możemy po prostu nosić sobie klawiaturę i jakieś tam słuchawki, czy Bluetooth, czy inne i po prostu nieważne, gdzie stoi ten stacjonarny komputer, cyk, od razu mamy do niego dostęp wtedy, kiedy chcemy, więc super pomysł.
0: Ale to wiesz co, to naprawdę, to nie Bluetooth. Chyba, że rzeczywiście może na AirPodsach, gdybyś, ale no znowu AirPodsy pod Windowsem to nie zdadzą.
4: No właśnie.
0: To nie zdadzą egzaminu, więc ja jednak po tych swoich doświadczeniach to tam klawiatura to może rzeczywiście nie być takim wielkim problemem, jeżeli chodzi o jej opóźnienia. Nie testowałem tego aż tak bardzo wnikliwie, natomiast no dźwięk po Bluetoothie, w mojej opinii przynajmniej, ale ja tu mam, tak jak mówię, dosyć takie rygorystyczne podejście. Mnie po prostu, tak, mnie drażni. Mnie drażnią opóźnienia. Ja nie lubię, jak mi się coś muli, kolokwialnie mówiąc, więc po prostu dla mnie te opóźnienia są nieakceptowalne na Bluetoothie.
2: Z mojej strony mogę powiedzieć, że jeśli mamy te słuchawki na 2,4 GHz, one generalnie z Macami też powinny działać, bo one po prostu w systemie są widziane jako zwykłe urządzenie audio, przynajmniej ja mam akurat słuchawki od firmy Corsair i one bez problemu działają i z Maciem, i z Windowsem. No wiadomo, problem jest taki, że dongle jest jeden. I nie wiem, czy są jakieś słuchawki, które by pozwalały na przykład połączyć się z kilkoma takimi donglami. Nie
0: to
2: wiem,
0: też w ogóle fajnie by było.
2: No w sumie.
4: No tak, właśnie ta klawiatura też tak działa, że mam takiego dongla i to świetnie, świetnie. Zresztą też zainspirowany tym na wiosnę gdzieś przez was byłem, także bardzo dobrze to się sprawdza. Na pewno do moich potrzeb jest to zdecydowanie wystarczające rozwiązanie. Co do słowników, to też bardzo ciekawa sprawa, ale mnie zaciekawiło, jak oni sobie wyobrażają, że szuka się słów w takim słowniku, bo trochę sobie tego nie wyobrażam. Czy tam jest w ogóle to napisane? Jak potem się z tego korzysta?
2: No generalnie linijki jakąś funkcję wyszukiwania mają. Jeszcze żadnego z tych słowników nie otwierałem. Gdybym ja coś takiego robił, to ja bym zrobił coś takiego, że jakieś słowa, tak jak to kiedyś dokumentacje w niektórych gier tak robiły, że sekcje były oznaczone trochę jak w Magdalenie w sumie, jakimś znakiem plus, jakiegoś
0: tak,
2: krzyżyka.
0: Tak, bo przecież równie dobrze potem to słowo może występować w opisie innego słowa.
4: W definicji.
0: Dokładnie.
4: W definicji,
0: tak. I będzie problem, więc...
2: A, przepraszam.
4: No właśnie dlatego się pytam.
2: Już sobie otworzyłem, wpadli na ten sam pomysł, bo otworzyłem sobie właśnie jeden z tych słowników. Akurat na komputerze, dziwo, plik BRF jakoś nawet się daje przeczytać. I mamy napisane, ten słownik jest zorganizowany alfabetycznie i wykorzystuje sekwencję myślników, aby ułatwić nawigację. Nie są używane w następujący sposób. Każda definicja jest przed każdą definicją mamy trzy myślniki. A no właśnie, czyli po prostu wpisujemy trzy myślniki, słowo przykład na przykład.
4: Dobra, okej. Okay. Mhm.
2: Tak, pliki są gwiazdkami, no ale generalnie rozwiązali ten problem, na szczęście.
4: No dobra, no to w każdym razie jakby to ściągnąć, to na pewno można się dowiedzieć, jak z tego korzystać. No moim zdaniem to jest super pomysł i ja bardzo wszystkich zachęcam do tego, żeby z takich rzeczy korzystać, czy też w skrótach, nie wiem jak tam jest, czy skróty, czy tylko literacki, czy raczej tylko skróty, ale w każdym razie w każdej postaci jest to bardzo dobre, bo często my mamy ten problem, że ja sam mam ten problem, to nie to, że tam bezosobowo to mówię, ja sam mam też ten problem, że wiem jak to się wymawia bardzo dobrze, ale już z pisownią gorzej. Dlatego zawsze trzeba sprawdzać, słuchajcie, i uczyć się tej pisowni, bo jest to dla nas trudniejsze, a ten Braille jest zawsze jakąś szansą dla nas, żeby tę lukę nadrobić i wypełnić. Także tyle mam w tym do powiedzenia, a chciałem trochę przyspieszyć tok tutaj waszej audycji i powiedzieć o tym menedżerze bibliografii, bo tu Paweł mnie zagadywał też wiadomościami na ten temat. Ja potem no, nie będę mógł się wdzwonić, więc jeśli pozwolicie, to bym od razu ten jakby news trochę przekazał i powiedział, co ja na ten temat wiem. Więc może zacznijmy tak, może zacznijmy od tego, co to jest menedżer bibliografii, bo będziemy mówić o konkretnym, specyficznym takim programie Zotero, który jest, od razu powiem, programem darmowym i funkcjonuje zarówno na Maca, jak i na Windowsa. Ale czym jest menedżer bibliografii? Otóż przyda się to każdej osobie, która pisze jakieś prace akademickie. To może być artykuł czy publikacja naukowa, ale może to być też praca magisterska, praca licencjacka, no praca doktorska oczywiście, ale też praca zaliczeniowa. Wszędzie, gdzie proszą nas o skorzystanie ze źródeł, to się na pewno przyda. I teraz tak, do tej pory robiło się to, że tak powiem, na piechotę. Robiło się to w ten sposób, że no, podawano nam jakieś wytyczne, jak to przygotować, takie cytowanie w tekście oraz tę listę pozycji bibliograficznych. One mogą być z tyłu, mogą być też przypisy, te przypisy zdradzę od razu, że to jest koszmar. Ale to już jest inna sprawa. Według wskazanego szablonu się to robiło. Po co jest menedżer bibliografii? Po to jest menedżer bibliografii, żeby nie trzeba było tego na piechotę robić, tylko żeby komputer zrobił to za nas. Dlaczego jest to szczególnie istotne dla nas, dla osób niewidomych? No dlatego, że przygotowywanie tego jest, no, mówiąc kolokwialnie, straszliwie upierdliwe. Dlatego, że tam się liczy każdy znak. Gdzie tam kropka jest, przecinek, nawias, otwarty, zamknięty. Kursywa też jest bardzo ważna, tak? Bo tylko jeden na przykład w tym stylu najpopularniejszym, takim APA, on się dobrze kojarzy, prawda? Ale to akurat, co innego, jak inaczej się ten skrót rozwija, to ten, tam jest właśnie, że jeden tylko element może być kursywą. I ona musi się zaczynać, kończyć w określonym miejscu. Stąd też wymyślono takie menedżery bibliografii. I do tej pory niestety ja nie spotkałem się przynajmniej z żadnym takim menedżerem bibliografii, który byłby dostępny. Teraz wprowadzono wersję 7 tego programu Zotero i on jest dostępny. Ja nie słyszę żadnej informacji zwrotnej, ale rozumiem, że cały czas jeszcze jestem słyszalny.
0: Tak, jesteś słyszalny, wszystko działa.
4: Świetnie. I teraz jak to działa? Otóż to się składa z dwóch takich zasadniczych części. Jest aplikacja, którą ściągamy i którą musimy, że tak powiem, nakarmić tymi publikacjami, które chcemy później wykorzystać. Czyli musimy wprowadzić. I teraz ktoś sobie pomyśli, Boże, to jest straszna sprawa. Przecież to trzeba wszystko wprowadzić. Imię autora, nazwisko, tytuł i tak dalej. Otóż niekoniecznie. Mamy w publikacjach często różne identyfikatory takie, które pozwalają zassać, kolokwialnie mówiąc, z baz danych te informacje. I to takim w świecie akademickim najlepszym takim tego typu identyfikatorem jest tak zwany DOI, to jest Digital Object Identifier. I to jest coś, co już bardzo wiele publikacji tych nowych, zwłaszcza one właściwie wszystkie to mają. Jeżeli mamy taki numer DOI, który jest albo takim numerem, on się zaczyna przeważnie 10, kropka, coś tam i długi jest często i ma litery, cyfry, ale też może się zaczynać właśnie https://doi.org/ i tam dalej coś, no to już jesteśmy wygrani. Bo co my możemy zrobić w takim Zotero? Ja od razu mówię, że teraz wyjaśnię pokrótce, jak to wygląda, ale bardzo chętnie, jak już się ogarnę z różnymi innymi sprawami i poznam sprawę dogłębnie, jak wygląda dostępność tego, to chętnie na ten temat mogę zaproponować podcast, bo wydaje mi się, że to jest warte. Zresztą Kamila mówi od razu, jak to usłyszała, mówi, słuchaj, musisz na to teraz zrobić na pewno podcast. I tutaj jest taka opcja, dodaj poprzez ten identyfikator. To można sobie wybrać i po prostu pojawia się pole edycji i można w tym polu edycji po prostu sobie wkleić ten identyfikator. Tu od razu ja mówię, że to testowałem na Macu. Dla osób słabowidzących jeszcze informacja, że pojawi się też tryb ciemny i to jest też bardzo fajne. I od razu tutaj jest taka informacja, gdyby komuś to nie działało, przynajmniej na Macu, przy wklejaniu Command V, bo to rzeczywiście tak jest, że jak się wkleja z voiceoverem, to się używa tego, to po prostu to pole znika i nic nie dzieje się. Jest obejście, trzeba wcisnąć Vo Shift M, otworzyć menu kontekstowe i po prostu wybrać opcję wklej i wtedy nacisnąć tam return i od razu to podziała tak jak trzeba, czyli on automatycznie wypełni za nas te wszystkie pola. Można oczywiście na piechotę wypełnić. I teraz mając już taką bazę tych kilku tam pozycji, no to mówię, to chętnie pokażę gdzieś w osobnej audycji. Wchodzimy sobie na przykład do dokumentu Worda, no tam trzeba zainstalować oczywiście odpowiednie rozszerzenie i tak dalej. I wybieramy sobie dodaj cytat. I jemu po prostu wybieramy, to wszystko jest dostępne, ja to dzisiaj sprawdzałem, bo akurat w temacie pisania artykułu naukowego niestety jestem w te wakacje. I po prostu się wybiera daną pozycję i ona się wkleja, to cytowanie, w tekście. No i teraz można powiedzieć, ok, no dobra, mamy to cytowanie w tekście, a co z bibliografią na końcu? Więc nie ma nic prostszego, bardziej prostego na świecie, niż zrobienie bibliografii w przypadku tego rozszerzenia i tego programu. Bo tu od razu mając zakładkę, to się instaluje jako zakładka na wstążce, trzeba sobie po prostu wybrać taką zakładkę ze wstążki i wybrać w tym Zotero. Jest po prostu pozycja dodaj bibliografię na końcu artykułu. To się dodaje na końcu wstążki i się wciska właśnie przycisk dodaj, edytuj bibliografię. Zotero jest też w języku polskim dostępny ten interfejs. I on tam potem się tylko pyta, a czy chcesz właśnie w stylu APA, Chicago, czy jakimś tam innym, czy chcesz to jako tam pole edycyjne, tę bibliografię, czy jako co? No i tam się wybiera, to jest dosłownie 2-3 opcje są i on ciach automatycznie wstawia tę bibliografię tam, gdzie ją chcemy. I sprawę mamy z głowy. Wierzcie mi, że i sam, i w przypadku Kamili, i w przypadku innych osób niewidomych, które widziałem, to jest najgorszy koszmar, to pisanie bibliografii. I naprawdę, gdybym mógł cofnąć czas i mógł przygotowywać pracę i budować sobie tę bazę taką artykułów, odniesień bibliograficznych raczej, no to byłbym szczęśliwy, bo to bardzo dużo oszczędza czasu i pracy. Ponieważ my możemy chcieć na przykład napisać 5 jakichś tekstów i to, co my zrobimy do jednego tekstu, to już jest dla nas dostępne w kolejnych, tak? To zostaje w pamięci tego Zotero, to się pisze Zotero. I dzięki temu możemy jakby korzystać przy każdej kolejnej pracy. I jeszcze tylko ostatnie słowo, a mianowicie to, że ten menedżer bibliografii działa również w dokumentach Google, co jest bardzo fajne, bo czasem zdarza się, że trzeba napisać pracę wspólnie z jakąś grupą i wtedy można sobie właśnie zainstalować takiego menedżera bibliografii i wspólnie pracować w jakimś temacie i uzupełniać bibliografię. To tyle, jeśli chodzi o tego Zotero. Chyba, że są jakieś pytania, coś jest niejasne, chętnie to wytłumaczę.
1: Ja może tylko wspomnę, bo też troszkę czytałem na stronie samego projektu, jakie są jego funkcje różne i okazuje się, że na przykład tam można, no nie dojrze sobie tworzyć całe takie zaawansowane biblioteki pogrupowane w ogóle w kategorie tak. Tych różnych prac, jeszcze robić do nich jakieś adnotacje, jakieś notatki.
4: To można PDF-y się tym wciągać.
1: O. Mhm. I można sobie to dzielić z innymi i jakby wspólnie tworzyć taką bazę, jeżeli z kimś wspólnie pracujemy nad jakimś artykułem.
4: Tak, czyli na przykład możemy mieć na przykład 3 różne obszary zainteresowań. Na przykład, nie wiem, dostępność, tłumaczenia i kurczę, nie wiem, podcasting, tak? I robimy sobie takie 3 bibliografie, 3 te biblioteki, tak jak to ładnie nazwałeś. I teraz, jeżeli my będziemy chcieli wprowadzić jakiś tekst, to załóżmy, że mamy autora o nazwisku Masarczyk, który się w tych 3 dziedzinach udziela. I teraz, jeżeli będziemy chcieli go tego Masarczyka zacytować, to on wyskoczy nam tylko jeden z tej biblioteki odpowiedniej, którą sobie wybierzemy. Także nie będziemy musieli się przekopywać przez te wszystkie publikacje, a wierzcie mi, czasem są autorzy, którzy mają po 30-40 na przykład tych publikacji.
0: A dla osób, które na przykład nie piszą jakichś artykułów naukowych, czy myślicie, że można by to narzędzie wykorzystać jako taką swego rodzaju, no nie wiem, bazę wiedzy, czy to jednak nie do tego?
4: Znaczy, myślę, że to jest trochę strzelanie z armaty do wróbla, ale ta funkcja, że on może właśnie przetrzymywać, sobie przechowywać jakieś dokumenty, no może to być interesujące.
1: Znaczy, zależy jak ujmiemy sobie źródła, bo jak się uprzemy, to źródłem może być wszystko, tak? To może być artykuł naukowy inny, ale jak najbardziej może to być strona internetowa. No, ja na przykład pisałem swoją pracę licencjacką w dużej mierze w oparciu o jedne, no może nie jednego jedynego, ale bardzo dużo się posiłkowałem jedną konkretną stroną internetową, gdzie po prostu były zamieszczane artykuły na interesujący mnie temat. I to po prostu była strona jakiś taki, no może nie blog, to byłoby za mało powiedziane, ale strona taka dość nieformalnie prowadzona z wiedzą na ten temat, który akurat był mi potrzebny. No i ja też myślę, że pierwszy temat, kiedy spotykamy się z jakimiś przypisami, bibliografią, przynajmniej za moich czasów jeszcze, za starej reformy, to była matura, gdzie tak naprawdę bibliografię powinniśmy byli dostarczyć w oparciu o naszą, chyba już tego nie ma, ale za moich czasów jeszcze była, prezentację z języka polskiego.
0: A to prawda.
1: Więc to już był pierwszy taki dzwonek, że się pojawi taki temat jak przypisy.
0: Teraz bibliografia to zdaje się jest po prostu formacie. Egzamin taki ustny, no właśnie. Jakieś tam pytania dostajesz. No, zdecydowanie mniej kreatywne moim zdaniem.
4: Natomiast jeśli chodzi o to, co może być źródłem w tym programie, no to ja tutaj sobie to wyświetliłem w tym momencie i to się nie mieści na ekranie, taka lista rozwijalna. I mamy tu, od razu powiem tak, książkę, rozdział w książce, artykuł w czasopiśmie naukowym, artykuł gazetowy, praca magisterska czy doktorska, i to są te najpopularniejsze, ale zobaczcie tutaj dalej. Dzieło sztuki, nagranie audio, rachunek, tak, post na blogu, case, to jakiś przypadek, tak, prezentacja konferencyjna, zbiór danych, wpis słownikowy, dokument, e-mail, co to jest? A, artykuł w encyklopedii, film, post na forum i tak dalej, już nie będę tego, ale nawet wiadomości na jakichś komunikatorach, także tutaj wszystko, mapa, o proszę, patent, podcast nawet jest, no, preprint, prezentacja, audycja radiowa, także dużo tego jest.
1: No ja myślę, że zależy jak podejść do tematu, ale każde jakieś zagłębienie się, moim zdaniem przynajmniej prywatnym, w jakiś temat, który nas interesuje, jest swego rodzaju researchem, jakimś badaniem, tak? To, że my nie napiszemy o tym pracy, czy że no, nikt tego nie oceni, nie opublikuje, to nie znaczy, że my czegoś nie badamy i czegoś nie zgłębiamy, więc myślę, że takie kolekcjonowanie wiedzy na dany temat, zwłaszcza jeżeli to jest bardzo temat wąski, no, jak najbardziej takim Zotero, zwłaszcza, że jest to narzędzie darmowe. Więc no, narzędzia powstały po to, żeby ich używać w różnych, nawet nietypowych scenariuszach. Twórcy takich narzędzi bardzo lubią potem się chwalić takimi nietypowymi przykładami użycia. No, a też samo Zotero, to też kolejna funkcja, o której doczytałem, pozwala nam na automatyczne wychwytywanie przynajmniej z tych popularnych takich stron, chociaż może z mniej też, ale na przykład JSTOR był podany jako przykład. Pamiętam taki jeden dzień jeszcze, jak studiowałem na Erasmusie w Niemczech, gdzie w przeciwieństwie do mojej uczelni macierzystej dostęp do JSTOR-a miałem nieograniczony, więc po prostu ściągałem co popadnie, żeby mieć materiały źródłowe do mojej pracy magisterskiej. No ale pewnie jakaś Akademia Edu, jakiś ResearchGate i tak dalej też by pod to podpadły. No on sam powinien to wyłapać, że to jest popularny portal z pracami naukowymi i pozwolić nam zaimportować, zaciągnąć te dane do Zotero.
4: Że to jest właśnie przez ten identyfikator, tam nawet ISSN, ISBN można wciągnąć. Są różne właśnie triki, jak z tego korzystać, ale odnosząc się jeszcze do tematu, komu to się może przydać. Wszystkim tym osobom, które potrzebują w sposób systematyczny uporządkować jakiś zbiór informacji. Czy to będą artykuły gazetowe, filmy nawet, coś skatalogować, tak? Myślę, że to oczywiście głównie służy przede wszystkim to osobom, które gdzieś tam już no dalej są na poziomie doktorskim czy podoktorskim. Natomiast w naszym przypadku uważam, że i ja nawet miałem taką sytuację, bardzo tego żałowałem, bo teraz w tym roku na seminarium licencjackim zaprosiłem koleżankę, która to stosuje od wielu lat. Mówię, słuchaj, ja się na tym nie znam, pokaż to moim dziewczynom, po co mają się męczyć, jak mogą mieć łatwiej, nie? I pokazała i słuchajcie, połowa ponad grupy to z tego skorzystała. A w naszym przypadku naprawdę bardzo ciężko jest zrobić dobrze bibliografię po niewidomemu, a to nam rozwiązuje w ogóle właściwie cały problem. Oczywiście trzeba to sprawdzić, ale to już jest, no 90% problemu jest rozwiązane przez to. Także wszystkich tych, którzy piszą pracę, ja nawet miałem takie ostatnio konsultacje, no i niestety musiałem powiedzieć, że to jest niedostępne. Teraz już jest sytuacja inna i to naprawdę bardzo ułatwia, bo często uczelnie, czy wydziały, czy jednostki, gdzie studiujecie, mają swoje jakieś takie, no jakby to powiedzieć, kaprysy takie co do tej bibliografii. To na przykład musi być tylko MLA. No i nie przewalczysz tego, nie? Bo to jest zapisane w dokumentach i koniec. I nie możesz im tego przetłumaczyć, że na przykład jakiś styl jest bardzo niedobry dla osób niewidomych, bo to są te przepisy przeklęte. I to często się nam myli, że w tym przepisie potem piszemy przez pół strony, nie? I tego nie da się zwalczyć, no bo tak jest w zasadach gdzieś tam regulaminie studiów czy przygotowywania prac dyplomowych. Teraz, proszę bardzo, nie ma sprawy, chcecie wasze przepisy, mało tego, tam jest tak to zrobione, że można sobie napisać w jakimś tam stylu, powiedzmy w APA, ale w pewnym momencie ktoś powie, nie, to nie jest APA. Właśnie tak dokładnie miałem teraz przy tym artykule, ale nie miałem jeszcze tego zatem, bo nie było dostępne. I na tydzień teraz przed oddaniem dowiedziałem się, że nie, to nie będzie APA, tylko MLA. Więc gdybym miał to w Zotero, to bym po prostu powiedział mu, a weź mi zrób od nowa tę bibliografię na podstawie wszystkich informacji, które masz. I on by to w kilku kliknięciach można by było to naprawić. Także mogę tylko polecić wszystkim, którzy zajmują się przede wszystkim prace licencjackie, magisterskie. Nie myślcie o tym tak, że to jest gdzieś tam dla bardzo zaawansowanych tu naukowców, nie wiadomo jakich. Nie, to jest narzędzie, które wam tu pomoże. Mówię, te moje widzące studentki, one z tego świetnie sobie skorzystały i też im to zaoszczędziło pracę, a jak widzącym zaoszczędziło pracy tam o połowę, to nam zaoszczędzi 90%.
0: No ja się też będę musiał temu przyjrzeć, bo czasem aż by się chciało mieć jakąś tam taką bazę wiedzy, do której można sobie sięgnąć, a tu, no wydaje mi się, dziś zresztą też będę mówił o innym narzędziu, co prawda nie tak zaawansowanym, ale też dosyć, myślę, interesującym do gromadzenia różnych informacji, to w technikaliach będzie, ale no fajnie, że kolejne coś jest dostępne i coś, z czego rzeczywiście korzysta się też w mainstreamie, tak, że jest to aplikacja używana.
4: Tak, coraz częściej ta dostępność gdzieś się pojawia i oczywiście niektóre takie są fasadowe te działania na rzecz dostępności, ale też powiem, że często zdarza się, że naprawdę ludzie chcą zrobić tę dostępność, ale okazuje się, że nie ma z kim jej robić, bo czasem trudno jest dotrzeć do osób z naszego środowiska, które mają jakiś tam rodzaj wyspecjalizowanej wiedzy i mogą się nią podzielić.
1: No, także cieszymy się, że to teraz jest dostępne. To ja może, skoro już jesteśmy przy temacie, to dokończmy już ten temat. Myślę, ja bym pociągnął tą nitkę, którą ja planowałem już i tak rozwinąć w ramach audycji, czyli nowości dla osób, które właśnie piszą różnego rodzaju prace, tak to nazwałem roboczo. Bo oprócz tego, że Zotero się stało dostępne, to jakimś takim zbiegiem okoliczności, widocznie, nie wiem, dobro przyciąga dobro albo coś, powstał dodatek do NVDA, Reference Styler, który też pozwala nam, no to oczywiście do Zotero się nie umywa, jest to dużo prostsze rozwiązanie, ale jest to dodatek, w którym możemy dodawać właśnie nasze różne pozycje bibliograficzne i on wspiera 10 tylko tych najpopularniejszych stylów przypisów bibliograficznych.
4: To dużo.
1: Już wam nawet powiem, które, bo nie, bo Zotero 10 tysięcy. A tu 10. I Indifferent Citation Styles. I jest APA, o której wspomniał Wojtek. MLA, o której wspomniał Wojtek. Chicago, o którym wspomniał Wojtek. Vancouver. Harvard, AMA i ACS. No i możemy sobie dodać te pozycje. Tam są skróty klawiszowe. Tam, kto, kogoś interesuje temat, to odwołuje do README na GitHubie albo po prostu w sekcji pomocy wtyczki. I tam są skróty klawiszowe, jak dotrzeć do menedżera bibliograficznego, żeby dodawać sobie pozycje. Potem jak wybrać konkretną pozycję jako gotową do wklejenia i jak ją potem wkleić, bo są każdy z tych stylów ma osobny skrót klawiszowy, czyli mogę sobie w ramach jednego pola edycji w różnych miejscach wcześniej wybraną pozycję wkleić na 10 różnych sposobów. Także no ktoś akurat pomyślał w tym samym czasie, kiedy Zotero się stało bardziej dostępne, żeby zrobić do tego też dodatek do NVDA.
0: Okej, okay, Wojtku, to czy jeszcze coś byś tutaj chciał dodać?
4: Pomysł bardzo dobry, przepraszam, bo tak dzielę uwagę tutaj na dwa fronty, jak to na wakacjach, ale pomysł był bardzo dobry z tym NVDA. To, na co bym zwrócił uwagę, to dwie rzeczy. Po pierwsze, czy to może działać w różnych językach i produkować nam bibliografię w różnych językach, bo inaczej się pisze bibliografię po hiszpańsku czy po angielsku, inaczej po polsku. A druga sprawa, na co warto zwrócić uwagę, to jest właśnie ta możliwość eksportowania, wymieniania się, gromadzenia i potem wklejania tego w różnych formatach do różnych procesorów czy edytorów tekstu. Także no, pomysł
1: obawiam
4: świetny.
1: Się, że tego może nie być. Obawiam się, że tego może nie być. To jest prosty dodatek, dopiero co wyszła pierwsza wersja, ale przypuszczam, że można autorowi takie sugestie zgłosić, więc
4: no, bo Word też ma swojego menedżera bibliografii. No ale nigdy z tego nie skorzystałem, bo jest tylko po angielsku. No i po co mi, jak pisałem po polsku też różne prace. A w Zotero możesz sobie wybrać dowolny język i on ci po prostu przygotuje to tak jak chcesz. Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za uwagę. Mnie odciągają obowiązki wakacyjne, także żegnam się z wami.
0: To miłych wakacji w takim razie.
4: Tak, no ja będę świętował, bo dzisiaj skończyłem pisać ten artykuł na 50 tysięcy znaków, także i miałem 70 pozycji w bibliografii. Kurczę, żeby było to za tego tydzień wcześniej, czy 3 tygodnie wcześniej, to by mi to tyle pracy oszczędziło. Także wszystkich zachęcam do tego i umawiamy się, Michale, na podcast na ten temat za jakiś czas, żeby na przyszły rok ludzie po prostu, którzy będą pisać te prace dyplomowe, mieli koszmar z głowy, no bo naprawdę to jest koszmar z głowy. Ja też czasem pomagam osobom niewidomym, żeby to doprowadzić do ładu, tę bibliografię, i naprawdę to jest koszmar. Także wszyscy, którzy mają te prace dyplomowe gdzieś tam na horyzoncie, to zainteresujcie się tym, bo warto, na pewno warto. To trzymajcie się i gorąco pozdrawiam.
0: Dzięki, Wojtku, za telefon. Pozdrawiamy cię również serdecznie. Do usłyszenia. No cóż, to w takim razie teraz może trochę o grach, Piotrze. Co tam nowego?
2: Tak jest, co tam w grach? No, w grach dzieje się dużo. Bo konkretnie w zeszłym tygodniu będę miał dla was 3 informacje, 2 związane z modami dostępnościowymi i 3 po prostu związaną z aktualizacją, ale zacznijmy od tej chyba najważniejszej moim zdaniem informacji. Jest sobie taka malutka gra, którą stworzył programista jako taki projekt poboczny, żeby coś stworzyć, a później wrócić do swojej pracy gdzieś w jakiejś firmie IT. Gra się nazywała Balatro, sprawdziłem sobie z ciekawości, skąd się ta nazwa wzięła, pochodzi z starożytnego Rzymu i nawiązywała tutaj do na przykład błaznów zamkowych, czyli do Jokerów generalnie. Bo Balatro jest grą roguelike, która to okazało się w ciągu kilku miesięcy sprzedała się w ponad 1 000 000 egzemplarzy. Także no, malutki poboczny projekt okazało się, stał się ogromnym hitem w społeczności, wszyscy w tą grę grają. No bo jest dostępna zarówno na komputery, jak i później też pojawiła się wersja na konsole i smartfony przez popularność tej gry. No i też stała się dostępna dla nas dzięki nowemu modowi dostępnościowemu, ale zanim o tym modzie opowiem więcej, jak go zainstalować, to jeszcze powiem więcej o samej grze, bo myślę, że to jest gra, która może wiele osób zaciekawić z tego, że to jest taka gra no dosyć wymagająca myślenia, taka trochę strategiczna, z elementami gier karcianych, elementami gier roguelike, natomiast to jest taka gra w pewnym sensie taka trochę uspokajająca. Bo no, w przeciwieństwie do takich gier jak, nie wiem, Slay the Spire, czy Doncaster, czy nawet Hearthstone'a, no tutaj z nikim się nie bijemy. Nikogo nie zabijamy, tylko po prostu gramy sobie w pokera. Naszym zadaniem w tej grze jest stworzenie jak najlepszych rąk, po prostu takich pokerowych, używając talii, którą dostajemy, żeby zdobyć, żeby osiągnąć dane przez grę cele. Więc tak na początku możemy zacząć od na przykład od zdobycia 300 punktów. No i musimy po prostu tak grać te karty, żeby te 300 punktów zdobyć. To działa w taki sposób, jeśli ktoś na przykład grał kiedyś, nie wiem, w pokera na Playroomie, może gejście w Dice Pokera, kościanego pokera, na Klango jeszcze za czasów, kiedy Klango było. No mamy po prostu, no tutaj mamy normalnie klasyczną 52-kartową talię. No i kładamy różne kombinacje rąk pokerowych, czyli każda kombinacja ma swoją wartość, swój mnożnik, no i każda karta ma też swoją wartość, czyli na przykład wszystkie dziesiątki, jakieś walety, damy i tak dalej nam dają 10 punktów, asy nam dają 11, więc no jeśli na przykład mamy dwie pary, no to dwie pary na przykład dami i waletów, no to już samo z siebie to jest 40 punktów plus jakiś mnożnik, no i w ten sposób generalnie osiągamy te cele. Co dostajemy za osiągnięcie tych celi? Dostajemy dolary, które później możemy wykorzystać w sklepie do kupienia różnych rzeczy. No i tutaj gdzieś mamy te elementy takie roguelike, tak zwane, że rzeczy, które widzimy w tym sklepie, no, są dla nas gdzieś generowane losowo. Za każdym razem będziemy widzieć troszkę inne rzeczy. I to mogą być rzeczy typu jokery, które siedzą sobie zawsze gdzieś w osobnej sekcji w naszej talii, no i dają nam różne efekty, zwiększają wartość punktów konkretnych kombinacji, powodują, że konkretne typy kart dają najwięcej punktów, na przykład, nie wiem, trefle są liczone dwu- albo trzykrotnie, no różne rzeczy są. Są gdzieś takie jokery, które dają nam jakieś elementy bardziej losowe. Mamy też różne karty tarot, karty planetarne tak zwane, no generalnie różne karty, które możemy wykorzystać albo od razu, albo w odpowiednim momencie, żeby coś z naszą talią zrobić, na przykład zamienić kilka kart na konkretną kombinację, dodać im jakieś dodatkowe też znowu efekty, też jakieś mnożniki i tak dalej. Do tych jokerów w grze jest ponad 160, więc nie dałoby się mi omówić ich wszystkich, ale może rozumiecie, dlaczego ta gra się stała popularna, zwłaszcza, że generalnie rozgrywka wygląda tak, że mamy gdzieś te cele, które osiągamy, tak zwane te ante, chyba się mówi w pokerze, i to wygląda tak, że mamy taki pierwszy cel, który możemy zresztą pominąć i zamiast za to dostajemy jakąś inną nagrodę. Nie wiem, na przykład możemy zdobyć więcej pieniędzy, dostać więcej kart w następnej ręce, jak normalnie dobieramy tam chyba 6 albo 7 kart, ale możemy sobie to zwiększyć. Tych nagród też jest dużo, natomiast no to powoduje przez to, że pomijamy dany cel, no to następny cel, który będziemy musieli osiągnąć, będzie wyższy. No i co dwa cele też mamy bossy, czy głowy, jak to w grze zostało przetłumaczone. No i bossy, jak to bossy w innych grach, no będą nam powodowały, że będzie nam trudniej, tak zwane przeszkadzajki będą się włączać. I to mogą też być różne rzeczy. Na przykład gra nam może powiedzieć, że wszystkie trefle, które zagramy, nie są nic warte, więc wtedy musimy grać odpowiednio tak, żeby po prostu no, wykorzystywać inne karty. Niektóre karty mogą nam być zakryte, że po prostu nie będziemy widzieli, co jest pod daną kartą. No tych przeszkadzajek też jest kilkanaście, jak nie więcej. Także no, każda rozgrywka, jak to jest w przypadku właśnie tych gier roguelike, będzie zdecydowanie inna. Natomiast sama gra też jest bardzo właśnie taka spokojna, cały czas w tle nam przegrywa taki lekki jazz, nie wiem, taka bardzo spokojna muzyczka. Mamy też bardzo przyjemne dźwięki i one powodują, że generalnie no jak gdzieś gramy sobie w to balatro, no to wprowadza nas w taki stan jednocześnie relaksu i skupienia. To jest bardzo przyjemna gra, którą właśnie no można się, przynajmniej ja z powodzeniem, jak tą grę testowałem, można się przy niej naprawdę zrelaksować, no i myślę, że wielu osobom to się może spodobać właśnie Między innymi przez to, że tu nie ma w ogóle przemocy, także coś takiego bardziej zręcznościowego. Jeśli chodzi o samego moda, w końcu przechodzimy do konkretów. Gra jest oczywiście na Steamie, kosztuje 60 parę złotych, dostępna jest zarówno na Windowsie, jak i na Macu. Podobnie jak sam mod dostępnościowy, natomiast na Macu tam jeszcze jest kilka rzeczy, które muszą zostać poprawione. Zmiany w kodzie, które te poprawki mają wprowadzić, już czekają na GitHubie, zresztą tam pomogą trochę w tych zmianach, natomiast autor jeszcze ich nie włączył. Miejmy nadzieję, że to się za jakiś czas stanie. Natomiast na Windowsie wszystko nam ładnie działa. Są dwa sposoby, żeby tą grę zainstalować. Na początku to wyglądało tak, że musieliśmy to zrobić ręcznie. To generalnie polegało na tym, że musieliśmy kilka plików w odpowiednie miejsce skopiować i jeszcze sobie zainstalować Gita, tą aplikację Git na Windowsa, dlatego że autor stworzył taki skrypt wsadowy plik.bat, który nam tego moda aktualizuje automatycznie, no, pobierając go po prostu z GitHuba, ale właśnie po tym protokole Git, stąd się jego wzięła nazwa. To jest generalnie po prostu instalator plik exe, który wystarczy uruchomić i on nam się zainstaluje. Także można to było zrobić w ten sposób, natomiast wtedy mieliśmy też jeden problem, mianowicie, żeby te wszystkie mody działały, trzeba podmienić jeden plik DLL i przez to, że ten plik DLL powoduje, że do gry jest wstrzykiwany jakiś kod zewnętrzny, no to na przykład Windows Defender uważa, że to jest wirus. Chociaż to wirus nie jest, nawet można sobie ten plik DLL skopiować z kodu źródłowego, jakby ktoś chciał. Natomiast podczas instalacji trzeba nawet sobie wcześniej dodać katalog gry do wykluczeń, jeśli chcemy to zrobić ręcznie. Bo pojawił się jeszcze jeden sposób. Brazylijska społeczność niewidomych, przynajmniej jeden z jej członków, stworzył instalator. W komentarzu będzie link do wątku na forum Audio Games, gdzie będą linki do wszystkiego, zarówno do oficjalnego repozytorium GitHub tego moda, jak i właśnie do tego instalatora. I ten instalator generalnie właśnie robi wszystko za nas. Wyłącza tymczasowo Defendera, kopiuje wszystko w odpowiednie miejsce, włącza go z powrotem i po prostu później wystarczy, że klikamy sobie na ikonkę Balatro na pulpicie i gra nam się powinna otworzyć i do nas przemówić. Jeśli chodzi o samego moda, no to generalnie bym powiedział 90% rzeczy, czy tam 80% może jest czytane. W samej grze wszystko jest czytane bez problemu. Mamy też, możemy grać zarówno na klawiaturze, jak i na padzie. Jak ktoś ma pada, to gorąco polecam grać na padzie, bo po prostu jest, nie wiem, przyjemniej mi się wydaje. Sterowanie z klawiatury też zresztą działa w taki sposób, że mod symuluje nam pada, więc wszystkie przyciski, których wykorzystujemy, nie tyle służą do konkretnych funkcji, tylko właśnie symulują dane przyciski na padzie. Jest to wszystko rozpisane w dokumentacji, jest taka tabelka ze wszystkimi skrótami. Nie jest też czytany samouczek, niestety. Jest skrót, który nam ten samouczek odczytuje cały, to znaczy w grze to jest tak, że poszczególne elementy tego samouczka są wyświetlane krok po kroku, ale niestety autorowi moda nie udało się tego udostępnić, więc no, obszedł problem w ten sposób, że po prostu możemy sobie cały ten samouczek skopiować do schowka. Można też pomóc sobie internetem, poszukać gdzieś w sieci po prostu jakichś przewodników, jak w tą grę grać. Może też myślę, że za jakiś czas może jakiś podcast o Balatron nagram, bo wydaje mi się, że temat jest ciekawy. Natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć, jeśli chodzi o dostępność w różnych językach, bo wiem, że też o to wiele razy się pytacie, no i się nie dziwię, no to jest też kolejna z jednej strony dobra wiadomość, z drugiej na razie zła, mianowicie gra jest dostępna po polsku, możemy się przełączyć w menu głównym na ten język polski. I no, mod generalnie z tym działa. No, jest kilka komunikatów w samym modzie, które przetłumaczone nie są, na przykład kiedy zaznaczamy karty, którymi chcemy zagrać, no to będziemy słyszeć selected przed każdą kartą, natomiast same nazwy kart i wszystkich elementów są czytane. Samego moda też łatwo będzie dało się spolszczyć, natomiast tutaj też czekam na te zmiany z Maciem, żeby zostały włączone do kodu. No i jest jeszcze jeden bardziej poważny problem. Jeśli gramy w jakimkolwiek innym języku niż angielskim, i to nie tylko dotyczy języka polskiego, z tego co wiem, problem jest w każdym innym języku, no to w tym momencie w modzie jest dosyć duży problem. Mianowicie, kiedy właśnie decydujemy się, czy chcemy dany poziom przechodzić, po prostu grać, żeby osiągnąć ten dany cel, lub go pominąć, żeby dostać nagrodę, która jest nam oferowana, no to w wersji angielskiej no, ta nagroda jest nam po prostu czytana. Mamy komunikat skip, blind, for i tam po prostu jest czytane, co w zamian za to, że dany poziom pominiemy, dostaniemy. Natomiast w innych językach po prostu z jakiegoś powodu autor bardzo tutaj stara się znaleźć powód tego problemu. Po prostu to nie jest czytane w innych językach. Niestety. Także na ten moment, mimo to, że większą część rozgrywki możemy przejść po polsku, akurat ta informacja, jaką nagrodę możemy ewentualnie dostać, jest, wydaje mi się, bardzo istotna, to polecałbym na ten moment grać po angielsku. Jeśli pojawi się nowa wersja tego moda, w której ten problem już zostanie naprawiony, to dam wam znać, bo myślę, że to za jakiś czas powinno się stać. No i wtedy już bez większych problemów będziemy w stanie sobie przejść, czy tam właśnie grać w tą grę całkowicie w języku polskim, a myślę, że to wiele osób ucieszy. Jeszcze raz może powiem, gra się nazywa Balatro, jest dostępna na platformie Steam, a sam mod możemy ściągnąć z forum Audio Games. Będzie oczywiście link w komentarzu, możecie sobie na to forum przejść do sekcji New Releases Room, czyli no, pokój nowych wydań, i on gdzieś będzie jako jeden z pierwszych tematów, bo cały czas tam ludzie się odzywają, tam wątek jest aktywny, więc no, jest na samym wierzchu tak naprawdę strony. To jest Balatro, wydaje mi się, taka największa informacja, zwłaszcza to jest gra popularna, nie tylko właśnie bardzo popularna nawet wśród osób widzących. Natomiast kolejna gra, która jest bardzo popularna wśród osób widzących, i to od ponad 30 lat, to jest Doom. I tutaj Patryk, jak do nas dzwonił jakiś czas temu, wspominał o tym, że szykuje się duża aktualizacja moda, który udostępnia Dooma, mianowicie Tobii Accessibility Mod for Doom. No i rozmawialiśmy o tym, że ta aktualizacja miała się pojawić, ona się opóźniła kilka dni, natomiast już w końcu ta nowa wersja, wersja 7.5 się pojawiła. Wersja jest, ta jest o tyle istotna, że przynosi takie dwie bardzo istotne zmiany. Po pierwsze, mamy funkcję tak zwanego Pathfindera, który po prostu pozwala nam odnaleźć drogę do miejsca, które odkryliśmy, a do którego chcielibyśmy wrócić. Czyli, nie wiem, no w Doomie generalnie chodzi o to, że musimy dojść do końca poziomu, po drodze zabijając wszystko, co się rusza, i jednocześnie znajdując karty dostępu, które pozwolą nam, czy klucze właściwie, które pozwolą nam otworzyć zamknięte, zablokowane drzwi. No więc jest często potrzebna, no, musimy często gdzieś chodzić, no, jeśli znajdziemy jakieś zamknięte drzwi, no to za jakiś czas będziemy musieli do tych drzwi wrócić. Co dla nas nie musiało być łatwe, mogliśmy sobie zostawiać takie znaczniki, no, jeśli o tym pamiętamy, natomiast to zostało dla nas znacznie ułatwione, dlatego że zostało dodane nowe menu. Jeśli sobie to menu otworzymy, no to możemy wybrać jedno z miejsc, które znaleźliśmy wcześniej, i gra nas poprowadzi, dając odpowiednie dźwięki, tak żebyśmy mogli wrócić do tego miejsca, do którego chcemy dotrzeć. Czyli na przykład znajdziemy jakieś zamknięte drzwi, zapomnimy o nich w międzyczasie, zabijemy parę rzeczy, przejdziemy na drugą stronę poziomu i znajdziemy klucz, to możemy sobie właśnie wejść do tego menu, poprosić, żeby mod zaprowadził nas do tych zamkniętych drzwi, no i on nam po prostu pomoże wrócić do tego miejsca. Także zmiana jak najbardziej na plus, i to nie jedyna duża nowość, no bo oprócz tego ten mod nie wspiera już tylko samego Dooma, ale też inne gry działające na silniku Dooma, konkretnie jedną grę na ten moment. Jest to gra Heretic, czyli po prostu Doom w takich klimatach średniowiecznych. Czyli tak jak no, w klasycznym Doomie, no to strzelamy z broni palnej do no, głównie jakichś zombie, jakichś demonów, tego typu rzeczy, no to w Hereticu używamy albo różdżki i ciskamy jakimiś zaklęciami, albo nawet po prostu atakujemy z pięści, no i atakujemy takie bardziej jakieś średniowieczne rzeczy, jakieś posągi ruszające się i tego typu rzeczy, zamiast świateł, które nam gdzieś drogę podświetlają, bo generalnie Doom odbywał się gdzieś w stacji kosmicznej, przynajmniej w pierwszych poziomach, no to w Heretiku gdzieś chodzimy po jakichś jakichś lochach, mamy po prostu na ścianach pochodnie rozmieszczone, więc zupełnie takie inne średniowieczne klimaty. No i też właśnie jesteśmy w stanie tego heretika przejść. Podobnie jak samym Doomem, mamy zarówno poziomy tak stworzone przez autora, które są zoptymalizowane pod dostępność, ale też możemy grać w tak zwane poziomy klasyczne, czyli po prostu oryginalne poziomy, takie jak one były w oryginalnej wersji Heretica. No i to pewnie jeszcze nie jest koniec. Tutaj autorzy zapowiadają, że kolejne aktualizacje mają się pojawić, mają być kolejne gry działające na silniku Doom udostępniane, także no, warto, myślę, temat obserwować. Też wiem, że trwają prace nad na przykład udostępnieniem gry przez czytniki ekranu, to znaczy na ten moment gra mówi do nas samplami, co może dla niektórych sprawiać problemy, może chcecie sobie na przykład coś przetłumaczyć, albo po prostu wolicie, żeby do was mówił czytnik ekranu, no to trwają na tym prace. Na Linuxie to już działa, na Windowsie też już się jakieś skrypty do tego zaczęły pojawiać, także tutaj też kolejna zmiana, myślę, dla wielu osób na plus. I a propos zmian na plus, pojawiła się aktualizacja 11 Forzy, w której to już tradycyjnie pojawiły się kolejne poziomy w trybie kariery. I tutaj mi coś czytnik ekranu odmawia posłuszeństwa, ale już jest wszystko ok. Tym razem tryb kariery skupia się na porównywaniu dwóch wersji samochodów, bo niektóre samochody pojawiają się zarówno w takiej wersji ulicznej, no, który może sobie taki zwykły Kowalski kupić, oraz wersji wyścigowej, takiej podrasowanej, gdzie producent po prostu chwali się naprawdę, jakie osiągi dany samochód może osiągnąć, no tylko takie samochody generalnie na ulicy są niedopuszczalne, tylko mogą ścigać się na torach wyścigowych. No i tutaj w tym sezonie kariery będziemy mogli sobie takie samochody porównać. Ponadto pojawiła się nowa trasa, tym razem jest to Michelin Raceway w Atlancie w USA, dostępne w dwóch układach. No i jak zwykle mamy poprawki błędów i wydajności, w tym dosyć dużo zmian związanych z czytnikiem ekranu. I tak na przykład będzie nam czytany numer okrążenia, na którym jesteśmy, kiedy okrążenie przejedziemy. No to jest bardzo fajna rzecz, wiele osób o to prosiło, bo do tej pory to wyglądało tak, jeśli ktoś słuchał podcastu, to nawet zresztą to słyszał, kończyliśmy okrążenie, no to nam gra mówiła, ostatnie okrążenie trwało 2 minuty powiedzmy i 10 sekund, a teraz będziemy zamiast słyszeć ostatnie okrążenie, to powie nam okrążenie pierwsze, okrążenie drugie i tak dalej, po prostu wiemy, no, które okrążenie skończyliśmy, więc no, tutaj później już możemy łatwo policzyć, ile okrążeń nam zostało. Poza tym, kiedy dostajemy nagrody, gra nas informuje o tym, ile zdobyliśmy kredytów, no to też będzie nam czytane, ile kredytów z poszczególnych kategorii dostaliśmy. Czyli gra nam na przykład może powiedzieć, że z tych 30 tysięcy kredytów, które zdobyliśmy, 10 tysięcy to jest to z trening, 5 tysięcy to jest z poziomu trudności, 3 tysiące to jest z miejsca na podium, które zajęliśmy, no po prostu jesteśmy o tym informowani, a nie tylko ile kredytów zdobyliśmy. Kiedy wybieramy trasę w trybie rywali, no to będziemy informowani o opisie trasy i temperaturze. Na Windowsie tekst podczas kalibracji wideo jest czytany. Kiedy przeglądamy sobie listę kierowców w trybie kariery, zwłaszcza po zakończeniu wyniku, sobie przeglądamy, kto jest na jakim miejscu, to gra nas teraz będzie informowała o zmianach na tej liście. Czyli na przykład jeśli ktoś po danym wyścigu przesunie się z miejsca, nie wiem, piątego na drugie, no to gra nam po prostu powie, że no, miejsce tej osoby zmieniło się o 3 oczka w górę. Także też fajna zmiana. Kiedy tworzymy lub zapisujemy wydarzenia, presety wydarzeń w trybie gry dowolnej w multiplayerze, panel statystyk jest nam prawidłowo czytany. Właśnie tutaj mamy te zmiany z pozycjami, o których wspominałem. Kiedy tryb, dany sezon kariery się kończy i mamy kilka dni na przejście danych wydarzeń, no bo one co jakiś czas się zmieniają. Jeśli zostaje nam mniej niż tydzień, tam w menu się ta informacja wyświetla. Ona przez jakiś czas była czytana, potem z powodu jakiegoś błędu czytana nie była. To już też zostało poprawione i gra nam znów będzie po prostu, no będzie nas informować, ile dni nam zostało, jeśli jakieś wydarzenie zaraz zniknie. Prawidłowo będą czytane jakieś kary w multiplayerze. Jeśli ktoś dostanie jakieś kilka sekund kary, no to teraz to będzie czytane prawidłowo. I też kiedy zdobywamy punkty doświadczenia, no mieliśmy informację, ile punktów zdobyliśmy, jaki poziom mamy, ale teraz też będziemy informowali, jaki mamy postęp do następnego poziomu. Więc to jest ta aktualizacja. Inna sprawa jest taka, że kilka osób na Discordzie niewidomych graczy Forzy znalazło jeszcze jedną rzecz, która chyba też się właśnie w tej aktualizacji pojawiła. Rzeczy, które co ciekawe w ustawieniach dostępności nie jest, jest to w ustawieniach ogólnych, a mianowicie w poprzedniej aktualizacji został dodany dla osób widzących radar kolizyjny, czyli taki osobny radar, który ostrzega osoby widzące, bo on też no, nie zawsze widzą, na przykład jeśli ktoś podjeżdża z boku, no, czy właśnie nie wpadną zaraz na jakiś samochód. No my z tym też mamy problem, no dla nas to zostało rozwiązane w taki sposób, że przynajmniej w trybie

0: od nas jest. No, to pomaga. Trochę nam pomaga. No, nie bawiłem się tym dużo, bo po prostu nie miałem czasu przed audycją, a dowiedziałem się o tym dzisiaj. Natomiast co zauważyłem, faktycznie, jeśli ktoś do nas podjeżdża z boku, no to możemy na to zareagować i prawdopodobnie kolizji uniknąć. Natomiast byłoby fajniej, pewnie będę do twórców pisał i pewnie nie tylko ja. Gdyby dla osób niewidomych jeszcze ten radar, no bo ten radar generalnie działa głównie z lewej i z prawej strony, tam gdzie gdzieś osoby widzące pewnie gorzej widzą, jeśli ktoś do nich podjeżdża, na przykład za zakrętu. Natomiast z przodu i z tyłu nie działa wcale, także no nadal jesteśmy w stanie wejść w jakieś kolizje czołowe, więc no byłoby fajnie, gdyby dla osób niewidomych właśnie ten radar jeszcze został rozszerzony właśnie o jakieś sygnały ostrzegawcze z przodu i z tyłu. Ja myślę, że to jest do zrobienia. Jestem zaskoczony, że to już gdzieś w jakimś małym stopniu zostało dodane, natomiast żeby to było dla nas jeszcze bardziej przydatne, no to taka mniejsza zmiana jest potrzebna, ale jeśli tutaj pojawiło się tyle takich, myślę, znaczących aktualizacji, o które prosiło trochę osób społeczności, no to jest duże prawdopodobieństwo, że taka zmiana też pewnie zostanie wprowadzona. No, także to jest wszystko, jeśli chodzi o gry, przynajmniej z mojej strony. Jeśli macie długi weekend, zastanawiacie się, co z nim zrobić, no to myślę, że tutaj kilka ciekawych propozycji się znalazło.
1: To teraz proponuję, żebyśmy oddali głos słuchaczom, a konkretnie Oliwierowi, który nagrał dla nas dwie wiadomości.
2: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, takie trochę niezwiązane z tematem, bo mam takie pytanie. Czy na przykład opłaca się kupować SensePlayera w sensie w dofinansowaniu, czy nie? Bo ja kiedyś wypożyczałem i no jest dosyć modularny, bo to coś jest oparte o Androida 11 bodajże i ma ten swój sklepik z aplikacjami. Tam poprałem po prostu Google Chroma, zainstalowałem YouTube'a Revanced, Microc, Revanced Manager, żeby to wszystko zrobić i YouTube Revanced. I te aplikacje na nim wszystko działały, w sensie nie było żadnych tam opóźnień, wszystko działało. A na przykład ogólnie to się właśnie zastanawiam nad SensePlayerem, bo tak jak mówiłem, jest dosyć modularny, nawet jakby się tam poszukało, to by można było zainstalować sklep Play, bo przez APK, więc się właśnie zastanawiam, czy się go opłaca kupować, co myślicie o tym SensePlayerze, no, jaki jest waszym zdaniem ten odtwarzacz, jakie mam plusy i minusy. A i jeszcze chciałem dodać, że w tym SensePlayerze menadżer plików, co ja testowałem, jest, można w nim po prostu instalować, jest odblokowane to, że można instalować te aplikacje APK, to więc właśnie się zastanawiam, czy nie brać tego SensePlayera.
1: No, to jest zawsze bardzo ciężkie pytanie, na które trudno znaleźć odpowiedź, czy jest sens coś kupować. No, jeżeli urządzenie jest jakoś tam rozwijane, a jeszcze jakiś czas temu wspominaliśmy tu o nowościach, jakichś aktualizacjach dotyczących tego SensePlayera, no to jeżeli można tam instalować aplikacje, no to wydaje mi się, że jakiś sens jest. Pytanie jest bardziej dla ciebie i do ciebie. Czy ty widzisz w tym sens? Bo jeżeli tak, jeżeli wykorzystasz to urządzenie w jakiś sposób, no to myślę, że jak najbardziej ma to sens, żeby kupować. No, kwestia gdzieś tam ewentualnie tego Androida, tak? Gdzie tam jest ta jedenastka. Trochę, no nie jest to już najnowszy system, ale z drugiej strony są też urządzenia, które oparte są na starszych Androidach i jakoś tam nadal jeszcze działają.
3: Ja bym też z tym sklepem Play uważał troszkę, bo to, że mamy plik APK do instalacji sklepu Play, to jeszcze nam nie gwarantuje, że ten sklep Play będzie nam w pełni działał, bo żeby sklep Play działał, trzeba zainstalować usługi Google. No i pytanie, na ile to wszystko tam jest otwarte, żeby zainstalować całą machinerię związaną z tym, czego Google wymaga, żeby ten sklep Play w pełni funkcjonował. To tam czasami jest instalacja wielu różnych jakichś komponentów i ile

0: tego jest i jak bardzo ostrożnie trzeba tą operację robić zgodnie z jakimiś już sprawdzonymi instrukcjami, wiedzą ci, którzy kupowali jakiekolwiek chińskie smartfony bez tychże usług. No i którzy wiedzą, jak to potem w praktyce wygląda. Natomiast no tak jak wiesz, jeżeli ty uważasz, bo mówisz, że wypożyczałeś ten sprzęt i że go testowałeś, nawet już tutaj opowiadasz o konkretnych przykładach użycia, że coś sobie zainstalowałeś, coś ci działało. No jeżeli przemawia do ciebie ten sposób nawigacji i jeżeli spełniało to twoje oczekiwania i byłeś w stanie produktywnie z tym urządzeniem robić coś i sprawiało ci to radość, no to myślę, że czemu nie? Od tego są te urządzenia też, żeby je kupować prawdopodobnie.
1: Też mi się tak wydaje. No dobrze, to myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu i to, Pawle, twój temat, mianowicie etykiety NFC, które wytrzymają pranie.
0: Tak, bo widzicie, trzeba wyjaśnić troszkę kontekstu, dlaczego w ogóle postanowiłem poruszyć ten temat. Jest sobie taki niewidomy programista, który pochodzi, zdaje się, z Hiszpanii, ale mieszka w Irlandii. W ogóle, żeby było ciekawie, pracuje dla Microsoftu, więc jest też jedną z osób odpowiedzialnych za dostępność produktów Microsoftu. Z tego, co kojarzę, jeżeli dobrze zrozumiałem, co opowiadał w wywiadzie, to pracuje też nad Teamsami, między innymi. Postanowił wypuścić swoją pierwszą w życiu aplikację na iOS-a. Jeszcze nie ma jej w App Store, nawet nie ma jej jeszcze na TestFlightie. Na TestFlightie ma się pojawić w najbliższych dniach, tygodniach. Aplikacja TagFeed. Aplikacja, która służy do tego, żeby zapisać sobie na tagach NFC różne informacje na temat różnych części odzieży, które posiadamy. Z jednej strony, żeby oczywiście zapisać sobie jakieś informacje takie typu, jaki kolor to ma, w czym to prać, w jakich warunkach prać, co na tym jest, nie wiem, jak to jest jakiś t-shirt, to z jakim nadrukiem, albo no to wszystkie informacje takie, które warto o ubraniach wiedzieć, ale to nie jest wszystko, co ta aplikacja robi, bo aplikacja też pozwala nam zabawić się w memory z naszymi ubraniami i dopasować jedne ubrania do drugich, czyli skanujemy, nie wiem, jakąś tam bluzkę, okej, zeskanowaliśmy i teraz bierzemy sobie różne spodnie i szukamy spodni, skanując różne etykietki NFC i w momencie, kiedy trafimy na te spodnie, które do tej bluzki pasują, to usłyszymy jakiś tam a-au, czy tam inny jakiś odgłos i wiemy już, że znaleźliśmy parę pasujących do siebie ubrań. Także no, to taki pomysł wpadł Juanjo. Natomiast no, żeby to wszystko miało ręce i nogi i w ogóle miało sens, no to potrzebujemy takich etykiet NFC, które będą do tych ubrań jakoś przytwierdzone, a po drugie, no przetrwają pranie i suszenie i tak dalej, prasowanie, żeby nie trzeba było ich za każdym razem przed praniem, nie wiem, odmontowywać, odpruwać, wyciągać. No i się okazuje, że są takie etykiety termozgrzewalne. Nie wiem, tutaj już tłumacz popisał się fantazją automatyczną, tłumacząc z hiszpańskiego, które one są w dwóch rodzajach. Jeden jest jakiś, a drugi jest taki, że się wszywa trochę te etykiety do ubrań jak guzik, jako taki zapasowy guzik, pewnie przy tych metkach tam na dole gdzieś, albo jeszcze gdzieś indziej. I można, przynajmniej tak patrząc na bluzki, i można sobie po prostu tam przyszyć tę etykietę i ona sobie tam jest i one właśnie powinny być w stanie przetrwać różne zalania, wysokie temperatury, środki, detergenty i tak dalej. No gdzie takie etykiety nabyć? Ja znalazłem, znaczy autor aplikacji podaje jeden sklep. Nie mam pojęcia, czy sklep dostarcza do Polski i na jakich warunkach, bo sklep jest włoski. I języki tego sklepu to jest angielski, włoski, niemiecki, francuski, hiszpański, a waluty to jest euro, dolar i funt. Natomiast no, prawdopodobnie to ta dostawa jest jakoś tam możliwa i oni mają naprawdę dużą ofertę. Zarówno etykiet NFC, jak i tych modułów RFID, które na przykład Milestone bardzo swego czasu lubił. I można sobie wyszukiwać tam po producentach chipu, po czymś tam jeszcze, po różnych, prawda, po tym, w jakiej formie one mają wystąpić, jakiej wielkości i tak dalej. No i tam właśnie w ofercie tejże firmy są też te wodo- i wszystko odporne chipy, które można sobie jako guziki wszywać do ubrań. No więc no, o takim zastosowaniu NFC jeszcze nie słyszałem, natomiast podrzucam, bo może ktoś szukał i akurat się przyda.
1: No dokładnie. Nowa, znana już technologia, ale w nowym zastosowaniu. O, tak bym to określił. Dobrze, mamy tu kolejne wiadomości. Widzę na WhatsAppie, tym razem są to wiadomości od Sylwestra. No i chyba nawet nie tylko jedna, a kilka tu się wiadomości pojawiło. No więc posłuchajmy, co nasz słuchacz ma do powiedzenia.
2: Tydzień temu nie mogłem słuchać, bo miałem gości.
1: A to już było, więc chyba tylko jedna wiadomość nam została.
2: Bo ja szukam takiego radia, który ma wejście słuchawkowe, bo ja chcę nagrać kilka audycji, znaczy kilka czy kilkanaście z takich. I wiele radiów, tak jak Teufel, nie ma wejścia słuchawkowego.
1: No to...
0: Wydaje się, że tam ten ma Kruger Mac, którego Krzysztof Bruzda kiedyś opisywał. Powinien mieć tam jakieś, czy nawet liniowe wejście, czy właśnie słuchawkowe, coś. Ja bym w tym kierunku popatrzył.
1: Dokładnie. No ta audycja już trochę ma, bo to jakiś czas temu było publikowane u nas w Tyflo Podcaście, więc będziesz musiał, Sylwestrze, trochę pomyszkować w archiwum, ale może rzeczywiście warto, bo to może być urządzenie, które spełni twoje oczekiwania. A teraz przenosimy się do iPhone'ów, czyli do systemu iOS w wersji 18. Który to system, no, ma dla nas trochę różnych fajnych nowości. Tam cały czas programiści z Cupertino działają, pracują i rozwijają. A co takiego?
3: Cały czas mamy bety iOS 18 i już wkroczyliśmy do fazy, kiedy to te bety zaczęły się pojawiać co tydzień, a nie co dwa tygodnie, jak to było do tej pory. No tak właśnie zazwyczaj po piątej becie jest tak, że przechodzimy właśnie w fazę... w której ten iOS jest bardziej dopracowywany niż są dodawane nowe funkcje. Natomiast wbrew temu, co właśnie powiedziałem, tutaj zostaliśmy mile zaskoczeni, ci, którzy sobie tą nową betę zainstalowali, czy to właśnie była wersja 18.0, czy 18.1 z funkcjami Apple Intelligence, bo tutaj cały czas mamy ten, no mamy te dwie gałęzie rozwojowe. I co tam się nowego to pojawiło? No pojawiło się dla nas nowe ustawienie, które możemy sobie albo dodać na pokrętle, albo do ekranu szybkich ustawień. I mianowicie jest to ustawienie, które pozwala nam wyłączyć, jak to zostało przetłumaczone, dynamiczne obszary i ogłoszenia. Czyli tutaj po prostu chodzi o tak zwane regiony Aria Live, między innymi też jakieś inne komunikaty, które są automatycznie podawane do VoiceOvera przez aplikację. O co chodzi? No to jest coś, o czym mówimy co jakiś czas. Są takie obszary, które programista strony czy aplikacji może wykorzystać do tego, żeby przekazywać nam przez czytnik ekranu jakieś informacje automatycznie. Czyli na przykład, nie wiem, aplikacja do jakiś komunikator może nam automatycznie czytać nowe wiadomości, jakiś stan odtwarzacza, nie wiem, napisy mogą nam być czytane automatycznie. No generalnie to powinno być wykorzystywane w sytuacji, kiedy chcemy, żeby czytnik ekranu coś nam automatycznie przeczytał, jakby jakiś błąd wyskoczy, no tego typu zastosowania. Niestety często jest to wykorzystywane nie tak jak powinno, dzięki czemu na przykład mamy gdzieś automatycznie czytane przewijające się jakieś pokazy slajdów, upływający czas na odtwarzaczach wideo. Nawet raz spotkałem się z tym, że leciał sobie odtwarzacz, film był wyciszony, a napisy mi były czytane na stronie z wiadomościami filmiku, który w ogóle mnie interesował. Często się może po prostu przez tego typu rzeczy pojawiać spam, niestety, dla nas. Dlatego większość czytników ekranu ma jakieś funkcje, żeby to wyłączyć. Tak, w NVDA mamy skrót klawiszowy do tego. W VoiceOverze jest do tego pole wyboru. ZSR też ma do tego opcję. W Firefoxie mamy dodatek Access Hammer, o którym mówiłem ostatnio. No i teraz podobna opcja pojawiła nam się na iOSie. Możemy ją sobie właśnie dodać albo do pokrętła, albo do szybkich ustawień. No i po prostu wyłączyć w sytuacji, kiedy jej nie potrzebujemy lub jakaś strona nam sprawia problemy, to ustawienie też zapisuje się dla konkretnych aplikacji, więc jeśli jakaś aplikacja na przykład nam mówi za dużo, nie wiem, na przykład możemy się spotkać z sytuacją, kiedy w jakiejś aplikacji wyszukujemy czegoś i za każdym razem, jak coś wpisujemy, aplikacja nam mówi, znaleziono 10 rzeczy, znaleziono 10 rzeczy, no też się z tym spotkałem. No to też w
0: PKP,
3: przypadku...
0: O. Intercity.
3: Okej, okay, no widzisz, no to kolejny... Tak. No to w tej najnowszej aktualizacji mógłbyś sobie dla PKP po prostu to wyłączyć i wtedy nie będziesz słyszał nic, chyba że dotkniesz odpowiedniego miejsca. Także to jest, myślę, bardzo przydatna nowość. Nie jedyna zmiana, która się w tych wersjach beta pojawiła. Bo co się zmieniło jeszcze? Jeśli chodzi o samego iOS-a, no to mamy poprawki błędów. Na przykład coś, co nie działało tak naprawdę dla nas nigdy, a coś, co wielu osobom może się przydać, na to jeden z użytkowników zwrócił uwagę. Mianowicie, jeśli korzystamy z tej strony biblioteki, tak, mamy ekran początkowy, mamy nasze strony, jeśli przejdziemy do strony następnej, mamy tą bibliotekę, gdzie mamy pole wyszukiwania, no i nasze wszystkie zainstalowane aplikacje na telefonie posortowane według kategorii. No jeśli użyjemy tego pola wyszukiwania i sobie znajdziemy jakąś aplikację, to do tej pory z VoiceOverem tak naprawdę nie mogliśmy zrobić nic oprócz stuknięcia dwukrotnego, żeby daną aplikację otworzyć. Natomiast osoby widzące mogły normalnie sobie taką aplikację przytrzymać. No i kiedy to zrobiło, no mogłem sobie gdzieś przenieść na konkretną stronę, usunąć z telefonu, co też jest bardzo potrzebne. No to dla nas od nawet w poprzednich wersjach iOS-a po prostu nie działało, to zostało poprawione i teraz też jesteśmy w stanie z poziomu czynności sobie coś z daną aplikacją zrobić. Myślę, że zmiana jak najbardziej bardzo przydatna, bardzo na plus. Coś się jeszcze pozmieniało, na przykład w aplikacji notatki, tam gdzie zostało dodane takie naprawdę rozbudowane wsparcie równań matematycznych, które jest do tego stopnia zaawansowane, że nawet może nam tworzyć wykresy, tak? Jeśli wpiszemy sobie jakieś równanie ze zmiennymi, no to system nam może automatycznie wyświetlić wykres. Ten wykres do tej pory niestety dla nas, to znaczy on w pewnym stopniu był dostępny, ale nie oferował nam tych funkcji wykresów audio, gdzie możemy sobie odsłuchać dźwiękową wersję tego wykresu, ani przesuwać po nim palcem, stuknąć dwukrotnie, przytrzymać i po nim sobie przesłuchać i słyszeć też dźwięki. To też już zostało naprawione, teraz te wykresy też dają nam dźwięki i tutaj w sumie nagle stworzył nam się bardzo sensowny, dostępny, mobilny kalkulator graficzny. To myślę, że też jest bardzo pozytywna zmiana i w wielu sytuacjach może nam się przydać w nauce, ale nie tylko, bo nawet też właśnie gdzieś sami sobie jakieś obliczenia robimy, no to będziemy mogli je w bardzo fajny sposób sobie gdzieś odsłuchać. Co się jeszcze zmieniło? Coś, czego na razie nie wykorzystamy, bo muszą to zaimplementować programiści, natomiast trwa nadal otwieranie iOS-a bardziej dla zewnętrznych deweloperów, konkretnie w wersji iOS-a 18.1 w końcu deweloperzy dostaną wsparcie dla płatności przez chip NFC. To jest coś, o co wiele firm prosiło, żeby mieć dostęp właśnie do tego chipu. No i to się stanie. Będziemy mogli sobie w ustawieniach telefonu nawet zdefiniować domyślną aplikację do płatności NFC, czyli jeśli przełożymy na przykład jakąś telefon do terminala, czy nawet klikniemy dwukrotnie przyciskiem bocznym, co normalnie nam wywołuje Apple Pay. No gdybyśmy częściej korzystali na przykład z Blika, ale to też może być wykorzystane na przykład do aplikacji do komunikacji miejskiej. Tak mogą być karty w ten sposób zapisane, jeśli ktoś nie chce się z portfelem Apple integrować, a chce to zrobić po swojemu, takie aplikacje też będą miały do tego dostęp. Po uprzednim podpisaniu odpowiednich umów tam jest też jakaś opłata dla deweloperów, no tutaj Apple sprawdza, czy dana firma na tyle dba o bezpieczeństwo. No wiem, że na przykład polski Blik deklarował się, że jak tylko takie API się pojawi, to będą nad tym pracować, także u nas też będziemy mogli z tego korzystać, jeśli ktoś z Apple Pay nie będzie chciał, no to w końcu takie funkcje będą się pojawiać. To wszystko może zająć troszkę czasu, bo na początku właśnie wersji 18.1 ta funkcja będzie dostępna tylko w kilku krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii i tam chyba jeszcze w dwóch, co ciekawe właśnie nie w Unii Europejskiej. Mimo to, że Unia jest chyba jednym z największych krajów, które na to naciskały, natomiast no, przez to, że to było robione i nawet na Apple zdeklarowało się do Unii Europejskiej, że to zostanie zrobione, że, no to pewnie jest kwestia czasu, kiedy w Europie też po prostu to API dla deweloperów będzie dostępne, no i wtedy będziemy mieli kolejny typ aplikacji, który może nam działać na iPhone'ie. I na koniec jeszcze Mac, bo na Macu też te wersje beta się pojawiają. No tutaj zmian jest może mniej. Natomiast Mac też doczekał się tych wszystkich nowych funkcji związanych z głosami, które dostaliśmy na iPhone'ie. Czyli no, oprócz tego, że możemy sobie parametry niektórych syntezatorów dostosować bardziej, no to na przykład nowe głosy Siri też już dostały te style mowy różne, o których wspominałem ostatnio, i też doczekaliśmy się korektora, tak samo jak na iOSie, więc każdy głos może mieć jeszcze ustawiony własny korektor, możemy sobie wszystkie pasma dostosować do indywidualnych potrzeb, no i właśnie to było dostępne wcześniej tylko na iPhone'ie, a teraz pojawiło się również na Macu. Ponadto Apple też odniosło się do protestów, które pojawiły się gdzieś w mediach społecznościowych i w różnych portalach dotyczących zmian, które wprowadzi do uprawnień z nagrywaniem ekranu, które miały się pojawiać za każdym razem po restarcie komputera albo po tygodniu korzystania z danych aplikacji. Nadal nie zrezygnowano z tego, niestety, ale no, po restarcie one już się nie będą pojawiać, a ponowne uprawnienie będziemy musieli dać po miesiącu, także no, na pewno to będzie mniej uciążliwe, natomiast mimo wszystko żartobliwie niektórzy piszą, że może przydałoby się jakąś aplikację stworzyć właśnie do dodawania sobie do kalendarza, do zarządzania właśnie uprawnieniami na urządzeniach Apple. No, natomiast zbliżamy się gdzieś do finalnych wersji obu tych systemów, no i jak widać nawet w tak późnej fazie beta, no to jeszcze jakieś nowe funkcje i to takie naprawdę praktyczne, które jak słyszeliście zresztą z naszej rozmowy, mogą przydać się w naprawdę różnych sytuacjach.
1: iOS prężnie się rozwija, czas już powolutku wyczekiwać na to, aż będziemy mogli sobie go oficjalnie instalować na naszych urządzeniach i nie będzie on wersją beta. A teraz drobne newsy. Tu Piotr ma sporo tych informacji, ale teraz myślę, że może ty, Pawle, na dobry początek o tych dostępnościowych poprawkach w TuneIn opowiedz.
0: Tak, bo najnowsza wersja aplikacji TuneIn na iOS-a się ukazała. No i tak jak zazwyczaj TuneIn się chwali jakimiś tam swoimi nowymi programami, które dodał w ramach opcji premium, jakimiś ogólnikami, tak teraz rzeczywiście napisali o tym, że poprawki dla VoiceOvera zostały wprowadzone. No i tak na przykład pewne etykiety przycisków zostały ujednolicone, tak żeby były dużo bardziej czytelne i wiadomo było po prostu, do czego dany przycisk, dana kontrolka służy. No i także postarano się o to, aby kolejność przesuwania się po elementach gestami lewo-prawo odpowiadała tej konwencji od lewa do prawa, od góry do dołu. Ja z TuneIna korzystam bardzo rzadko, więc ciężko mi powiedzieć, na ile to, co ostatnio wprowadzili, zmienia w realnym użytkowaniu tej aplikacji. No, przetestowałem szybko, no i jakby dla mnie interfejs jest czytelny. Jestem w stanie przejrzeć ten ekran główny, jestem w stanie wyszukać sobie jakąś stację i przejść po wynikach wyszukiwania. No, widzę, że na przykład zakładki u dołu nie są natywnymi zakładkami, takimi, żeby iOS powiedział ile z ilu i czy wybrana. Aktualnie jest jakaś, natomiast są to zwykłe elementy nawet bez jakiejś roli, nawet nie jest powiedziane, że to jest przycisk. No są jakieś nagłówki, także nie wiem, tutaj musieliby to skomentować dużo bardziej aktywni użytkownicy aplikacji TuneIn. Zdaje się, że Patryk, jeden z naszych słuchaczy, jest zagorzałym fanem TuneIna od jakiegoś czasu i może Patryk coś tutaj opowie. No a fakt jest też taki, że jest też wiele innych aplikacji na iOS-a do słuchania radia internetowego, które mają dużo prostszy, mniej skomplikowany interfejs. Także no, ale zawsze miło widzieć, że jakieś poprawki są czynione i tych alternatyw jest więcej.
1: A warto wspomnieć też o tym, myślę, że TuneIn niestety ma taką brzydką cechę, która powoduje to, że nie wszystkie stacje, zwłaszcza internetowe, zwłaszcza jakieś niewielkie, mają szansę zaistnieć w tym katalogu. Oni są dość restrykcyjni, jeżeli chodzi o dodawanie strumieni i jeżeli chcemy mieć naprawdę taki szeroki ogląd na to, co się dzieje w sieci, jeżeli chodzi o różnego rodzaju stacje, no to chyba tak naprawdę najfajniej korzystać z aplikacji, która wspiera jakiś otwarty katalog typu Radio Browser chociażby.
3: Tak, zgadzam się w 100%. A propos TuneIna, oprócz radia też ta aplikacja wspiera podcasty, ale to też nie jest jedyna aplikacja do słuchania podcastów i tym sposobem przejdziemy do kolejnych drobnych newsów, w których to ostatnio dużo było o Overcastie, który miał dużą przebudowę, która no, niektórym się podoba, niektórym nie. Generalnie jest dostępnie, no, ale nie wszyscy lubią nowy interfejs. No i zaczęliśmy rozmawiać o alternatywach. Jedną z alternatyw, o której ja wspominałem na przykład, jest aplikacja Castro. Aplikacja, którą też bardzo lubi Jonathan Mosen, aplikacja, która miała troszkę burzliwą przeszłość niestety, bo miała tak naprawdę trzech właścicieli. Pierwszy, który naprawdę o tą aplikację dbał, drugi, który niekoniecznie, no i teraz ma trzeciego, który znów zaczyna pilnować tego. Mianowicie aktualna wersja ma, no miała właściwie dwa takie znaczące, no takie dosyć irytujące błędy. Dało się je obejść, natomiast powodowały one problemy. Pierwszy taki, myślę też bardziej poważny dla tych, którzy zwłaszcza intensywnie wykorzystują playlisty, był taki, że w tej skrzynce odbiorczej właśnie na playlistach nie było nam czytana informacja, z jakiego podcastu dany odcinek pochodzi. To jest o tyle istotne, że no okej, w przypadku może tyflo podcastu, no to może to być w miarę oczywiste, ale jeśli ktoś na przykład obserwuje wiele podcastów z wiadomościami, które na przykład pojawiają się co godzinę, gdzie mogą często omawiać ten sam temat, no to już może stanowić większy problem, na to na przykład właśnie Jonathan Mosen zwraca uwagę. To już zostało naprawione. Natomiast jeszcze zostało trochę rzeczy, które byłoby fajnie naprawić. Między innymi zwrócono uwagę tutaj na jedną rzecz a propos tej skrzynki odbiorczej. Ci drudzy właściciele postanowili do aplikacji dodać sekcję kategorii. Oprócz tej samej skrzynki odbiorczej, gdzie możemy po prostu sobie wyświetlić widok wszystkich nieodsłuchanych odcinków i możemy po prostu sobie po nich chodzić. Tam zostało też dodane kilka innych takich zakładek na górze okna, w którym możemy sobie tą skrzynkę filtrować według danego podcastu. Mamy też taką sekcję dla ciebie, gdzie aplikacja no, może nam różne rzeczy sama rekomendować. Problem z tymi sekcjami jest taki, że kiedy dotykamy nawet tych zakładek gdzieś voiceoverem, no to może nam się często zdarzyć, że po prostu ten fokus nam, gdzieś ta zakładka się przełączy, kiedy tego nie chcemy. I bieżący właściciel Castro i bieżąca osoba, która programuje tą aplikację, przychylił się do próśb użytkowników, tutaj właśnie Jonathana Mosena i nie tylko, zresztą aplikacja no przez to, że miała takie gorsze momenty, no stara się pozyskać znów użytkowników, no ci co zostali, to zostali, jest bardzo wdzięczny, natomiast nawet w swoich postach na blogu, gdzie obiecują kolejne poprawki, proszą, żeby no gdzieś mówić ludziom o tej aplikacji, żeby mogła pozyskiwać jeszcze więcej użytkowników, czy to w wersji darmowej, czy w swoim abonamencie. No i między innymi właśnie odniósł się do tych błędów dostępnościowych. No powiedział wręcz, że no poprzedni właściciele dodali te foldery dosyć niechlujnie pod kątem dostępnościowym i to będzie naprawiane. Natomiast przez to, że no niektóre części tej aplikacji to już po prostu dosyć stary kod, no to podobny problem, z którym borykał się Overcast, no to może zająć trochę czasu, no i przez to, że to też tak zostało niechlujnie zrobione wcześniej, natomiast aktualny właściciel tej aplikacji obiecuje, że będzie dbał o dostępność, wie, że aplikacja ma wielu lojalnych, niewidomych użytkowników i możemy się spodziewać kolejnych aktualizacji. To, co dostaliśmy teraz właśnie z tymi playlistami, z nazwami podcastów, to jest dopiero początek, a aktualizacji dostępnościowych będzie po prostu więcej. Także jeśli korzystaliście z tej aplikacji, kiedyś i może ją odinstalowaliście, no bo miała właśnie te problemy, a może zastanawiacie się, z czego skorzystać, no to myślę, że tak jak wspominaliśmy wtedy, warto sobie tą aplikację ściągnąć, bo ona ma taki bardzo specyficzny system do wyświetlania, właśnie do zarządzania podcastami, który wielu osobom myślę, że może się spodobać. No mi akurat bardzo przypadł do gustu i no zdecydowałem się autorów aplikacji wesprzeć. A propos dostępnych aplikacji, wspominamy tutaj co jakiś czas o różnej komunikacji, czy to kolei, czy to autobusowej, czy to samolotach. No tutaj będziemy rozmawiać o kolei. I co jakiś czas mówimy też właśnie, jak sobie radzić poza Polską. No i tutaj mamy taki kolejny przypadek. Dziękujemy Andremu Louiemu, który wrzucił informację o tej aplikacji na Mastodona. Mianowicie jest to nieoficjalna aplikacja, która po prostu pomoże nam dowiedzieć się o godzinach na przykład odjazdu w pociągach w kolei brytyjskiej. Aplikacja nazywa się Nearly Departed i tutaj muszę pogratulować deweloperom za genialną nazwę. I co możemy o tej aplikacji powiedzieć? Ona jest darmowa, jest zarówno dostępna w wersji darmowej i z abonamentem, natomiast do tego abonamentu za chwilkę jeszcze wrócimy. I co możemy z tą aplikacją zrobić? No dla ulubionej trasy możemy sobie w aplikacji definiować trasy, możemy wyświetlać rozkład nawet 20 godzin do przodu, możemy sobie definiować kilka tras, więc jeśli gdzieś często jeździmy, no to możemy mieć kilka tras zapisanych w darmowej wersji 5, w pełnej wersji nielimitowana jest ta liczba. Możemy sobie podglądać na żywo postęp danej trasy, więc jeśli jakiś pociąg jedzie, no, gdzieś ma GPS, możemy sobie sprawdzać, gdzie ten pociąg jest, czy, no, czy jedzie prawidłowo. Możemy sobie przypinać dane trasy. Nawet mamy wsparcie dla live activities, więc jeśli na przykład czekamy na jakiś pociąg, on się gdzieś spóźnia, możemy sobie ten pociąg przypiąć na ekran blokady i nawet nie odblokowując telefonu obok godziny będziemy widzieć, gdzie ten pociąg jest. Jest też widget na ekran główny, jest aplikacja na zegarek, która nam wyświetla ostatnią trasę, którą otworzyliśmy na telefonie. Mamy też informacje o opóźnieniach i o powodach tych opóźnień, jeśli dany przewoźnik udostępnia takie informacje. Jeśli są jakieś ostrzeżenia danej stacji, też mamy o tym informacje. Automatycznie będą nam wyświetlane odjazdy do najbliższej stacji, na której jesteśmy, więc teoretycznie aplikacja powinna nam wszystko wyświetlić automatycznie i nawet jeśli na przykład mamy wyświetloną trasę i jesteśmy na końcu, chcemy wrócić, no to aplikacja też jest w stanie to wykryć, że może jednak chcemy tą trasę odwrócić. Cały czas ma aplikacja dostawać kolejne aktualizacje i mamy tutaj informację, że aplikacja została dokładnie przetestowana z różnymi funkcjami dostępności, w tym VoiceOver, Dynamic Type, czyli takie właśnie dynamiczne rozmiary czcionek. Jeśli chodzi o właśnie o tą aplikację, zwłaszcza jeśli chodzi o tą wersję premium zwłaszcza, no to tutaj autor zrobił w naszą stronę taki mały ukłon. Jeśli chodzi o właśnie użytkowników korzystających z funkcji asystujących, czy właśnie VoiceOvera, czy innych funkcji, to jeśli korzystamy właśnie z funkcji dostępności, po prostu wszystkie te funkcje wersji premium będą dla nas udostępnione za darmo, dlatego że jak to uzasadnia autor, poruszanie się po Anglii publicznym transportem jest wystarczająco trudne samo siebie, więc tutaj postanowił nam pomóc. Więc jeśli tą aplikację sobie ściągniemy, no to te funkcje premium powinny być dla nas dostępne. No Andrzej przynajmniej sobie tą aplikację bardzo chwali, więc jeśli jesteście w Anglii albo będziecie i będziecie musieli korzystać z kolei, no to myślę, że warto sobie tą aplikację ściągnąć. I jeśli korzystacie z niej dużo, to nie wiem, czy ten autor ma jakąś możliwość dotacji czegoś, ale jeśli faktycznie się postarał, no to no fajnie, że no takie aplikacje są dostępne i może warto właśnie, jeśli nawet go nie wesprzeć finansowo, to nawet napisać po prostu dziękując, że faktycznie pomyślał o wsparciu osób niewidomych, no bo faktycznie jednak no, nie, może nam być trudniej. Co mamy następne? Następnie mamy Voice Dream Leadera. I tutaj niespodzianka taka, dosyć znienacka w sumie, bo jestem szczęśliwym użytkownikiem abonamentu Setup. O Setupie już mówiliśmy, co jakiś czas był o nim podcast, jest o nim artykuł w Tyfloświecie, na stronie Tyfloświata. Jest to taki abonament na, no głównie na Maca, też na iOS-a w mniejszej części, ale tutaj będziemy mówić o Macu, który nam za jeden abonament, to jest około $12 z VAT-em, czyli jakieś 40 parę złotych, 50, daje nam dostęp do ogromnej ilości aplikacji, które naprawdę mogą nam być przydatne. Tam mamy wszystko od edytorów tekstu, po kilka różne menadżery plików, wiele aplikacji, które same z siebie są dostępne w, no, często dosyć drogich abonamentach, więc no, jeśli korzystamy z kilku nawet takich aplikacji, które normalnie są dostępne w abonamencie, to taki setup naprawdę może się opłacić, zwłaszcza na przykład jeśli jesteśmy studentem, bo też są wtedy oferowane zniżki. No i a propos setupa, dzisiaj pojawił się newsletter, w którym to co tydzień firma MacPo, są właściciele setupa, pisze o nowościach, które się pojawiły w usłudze i mamy nową aplikację na Maca dostępną dla nas, aplikację, którą możecie kojarzyć, no bo jest nią właśnie Voice Dream Reader. Voice Dream Reader, który niedawno zmienił właściciela i ten nowy właściciel właśnie postanowił dodać Macową wersję tej aplikacji do abonamentu Setup. Więc jeśli macie ten abonament wykupiony, to po prostu znajdziecie go, Voice Dreama, wewnątrz tego abonamentu, wystarczy sobie aplikację otworzyć, a jeśli nie, no to możecie się zapisać na stronie, jest okres próbny, możecie też skorzystać ewentualnie z mojego linka, który tam kiedyś wrzuciłem właśnie na ramach Tyfloświata, jeśli się na niego zdecydujecie, to wtedy możecie dostać tam miesiąc gratis, z tego co pamiętam, więc on też, jeśli usługa wam się spodoba, to można też to zrobić w ten sposób, no ale mniej więcej, no, myślę, że Voice Dreama nie trzeba nikomu przedstawiać, no aplikacja, która może czasy takiej największej świetności miała ze sobą, gdzieś tam są jakieś błędy, które z czasem się pojawiły. Natomiast to jest bardzo sensowne narzędzie do czytania plików różnego formatu, które może nawet nam się na Macu przydać, więc jeśli na przykład mieliście tą wersję na iOS-a, na którą nie płacicie abonamentu, no bo kupiliście ją wcześniej, zastanawialiście się, no co z tą wersją na Maca, to może być całkiem sensowny sposób, żeby no właśnie z niej sobie skorzystać, a ona może nam się przydać właśnie, no w niektórych, wielu sytuacjach, na przykład bardzo fajnie się w Voice Dreamie mimo wszystko czyta pliki PDF, bo ma taki widok czystego tekstu, bardzo przyjemnie się w tym czyta. No dziś kolejna aplikacja, która myślę, że może spowodować to, że setup jest jeszcze bardziej wart polecenia, także no dziś kolejna zmiana na plus. Co mamy dalej? Następnie mamy coś dla, no w sumie, graczy i nie tylko, mianowicie emulator MAME, który to aplikacja, która rozpoczęła swoje życie od emulowania automatów do gier, ale nie tylko, no bo o MAME ostatnio mówiliśmy przy okazji emulowania syntezatora DeckTalk, angielskiego wersji na kartę ESA. No bo MAME też jest w stanie emulować komputery różne, od PC-ów po na przykład komputery Apple starsze, które też były udźwiękowione, i wiele, wiele więcej urządzeń, no bo właśnie oprócz komputerów i gier to na przykład nawet jakieś keyboardy stare, syntezatory, mowy i muzyczne, dużo tego jest, tam kilka tysięcy pozycji emulowanych przez MAME'a jest, także no każdy pewnie znajdzie coś interesującego. Natomiast sama aplikacja, no jest to tyle dostępna, że dziś uruchamiamy ją z wiersza poleceń, czy nawet były takie graficzne aplikacje, które nam pozwalały niektóre rzeczy skonfigurować, ale ma ona też swoje wbudowane menu. Menu to może nam być do wielu sytuacji przydatne, no bo możemy na przykład, jeśli emulujemy jakiś komputer, w momencie, kiedy ten komputer jest cały czas uruchomiony, zmienić obraz dyskietki, który mamy załadowany, tak? Instalujemy jakiś program z kilku dyskietek, no czasami trzeba ten dysk przełożyć, no to w takiej sytuacji no musimy to zrobić z poziomu menu. Tam możemy często różne ustawienia dla danego komputera lub gry zmienić. Możemy klawisze pozmieniać sobie, jeśli nam domyślne skróty z jakiegoś powodu nie pasują. No wszystko fajnie, Problem w tym, że to menu jest całkowicie graficzne, a co za tym idzie, dla czynników ekranu zupełnie niedostępne. To zdenerwowało na przykład Tylera Spivey'ego, którego możecie kojarzyć, to jest człowiek legenda w społeczeństwie, w środowisku niewidomych programistów. Stworzył wiele rzeczy, które, no, z których wiele osób korzysta na co dzień, chyba taką najbardziej znaną. Jest to dodatek NVDA Remote, w którym to, no, większa część była właśnie przez niego stworzona. No i postanowił zmodyfikować sobie właśnie Mame'a delikatnie w taki sposób, aby mówił do nas właśnie przez NVDA. I będzie do tego link, to jest bezpośrednio link do Dropboxa, ale to jest plik wrzucony przez samego Tylera, więc tam nie ma raczej niczego złośliwego, po prostu wystarczy sobie go rozpakować na przykład w to samo miejsce, gdzie mamy tego Mame'a z DeckTalkiem czy z Apple 2 ściągniętego. I kiedy to zrobimy i uruchomimy jakiś komputer, naciśniemy klawisz Tab lub klawisz Scroll Lock, to już zależy od komputera, żeby to wirtualne graficzne menu wyświetlić, no to po prostu te komunikaty nam będą podawane przez czytnik ekranu NVDA. Można sobie na przykład ten plik podmienić, jak ktoś z ZDSR-a korzysta, no to są sposoby, żeby to obejść. Są też oczywiście sugestie na przykład na Mastodonie, żeby to rozwinąć na inne systemy operacyjne, może przez schowek, może przez jakieś zewnętrzne narzędzia, więc miejmy nadzieję, że to będzie początek tego, że na przykład jakaś przyszła wersja Mame'a będzie po prostu miała do tego przełącznik, który będziemy mogli wykorzystać na każdym systemie, żeby to menu było dla nas w jakiś sposób udźwiękowione. Nawet jeśli nie, no to mamy sposób, który pozwoli nam to zrobić. I na koniec coś, co może przydać się osobom, które piszą aplikacje na Linuxa lub kontaktują się z firmami, które to robią, bo fundacja GNOME postanowiła napisać taki poradnik, jak wpisać dostępne aplikacje, które będą działać z czytnikiem ekranu Orca. Ten dokument będzie ciągle rozwijany, jest na razie dosyć krótki, natomiast już w tej pierwszej wersji pokazuje nam, jak kilka takich najbardziej potrzebnych rzeczy odpowiednio zrobić. Na przykład pokazuje nam, jak odpowiednio skojarzyć etykiety z kontrolkami, żeby nam Orca prawidłowo czytała, no jak dane pole edycji czy przycisk jest zaetykietowany, jak tworzyć właśnie takie dynamiczne powiadomienia, czyli na przykład właśnie coś w stylu tych powiadomień Aria Live, o których mówiliśmy przed chwilą, bo na Linuxie da się to zrobić, jak opisy dodawać i informacje pomocy i tego typu takie całkiem przydatne informacje, żeby tworzyć bardzo dostępne aplikacje. No i tak jak wspominałem, obiecują, że tego będzie więcej. Myślę, że dokument, nawet jeśli sami nie piszemy aplikacji pod Linuxa, ale korzystamy z tego systemu, który będzie można wysłać na przykład komuś, jeśli jakaś aplikacja jest niedostępna lub chcemy po prostu coś zasugerować. To może być fajny sposób, żeby właśnie pokazać jakiemuś programiście, jak stworzyć dostępną aplikację na Linuxa, albo przynajmniej tą dostępność poprawić, uatrakcyjnić dla nas. No i to wszystko, jeśli chodzi o te różne newsy.
1: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o informacje, chociaż to wszystko, jeżeli chodzi o Tyflo Aktualności, bo teraz przechodzimy do naszej drugiej sekcji w Tyflo Przeglądzie, czyli do technikaliów. A w technikaliach mamy między innymi trochę o różnych smartfonach i tego typu urządzeniach informacji i właśnie od nich zaczynamy. Pierwszy smartfon ze sferycznym NFC. Tako rzeczę ten nagłówek informacji, którą teraz przedstawi Paweł. Pawle, a co to jest sferyczne NFC?
0: Sferyczne NFC, czyli NFC, które nie jest skoncentrowane w jednym punkcie telefonu, tak jak to tradycyjnie jest robione, czyli gdzieś tam na pleckach albo gdzieś tam z boku.
1: Na pleckach i na przykład u góry często to tak.
0: Tak, dokładnie. Tylko jest w trzech różnych miejscach i dzięki temu, że to jest tak rozsiane, to nie ma do końca znaczenia, którą stroną my telefon przyłożymy, czy dokładnie położymy na terminalu, czy zahaczymy. Powinno nastąpić połączenie i płatność powinna przejść. Takim rozwiązaniem zainteresowała się firma Infinix i to w ogóle jest ciekawe, bo ja oczywiście gdzieś tam słyszałem, że taka firma jest. Gdzieś to kojarzyłem, że pewnie jakaś znowu chińska czy indyjska firma od tanich smartfonów. A się okazało, że to jest firma, która powstała gdzieś na zgliszczach Sarzema. Także widać, że te stare marki, które kojarzymy gdzieś tam z czasów młodości, przynajmniej nasze gdzieś tam pokolenie, lata 90-2000, nie poszło w las, nie zginęły kompletnie i coś dalej się dzieje. No ale może za portalem GSM Maniak przeczytam, o co chodzi. Uwielbiasz płacić telefonem i chcesz, by płatności zbliżeniowe były jeszcze wygodniejsze i bezpieczniejsze? Z pomocą przyjdzie ci Infinix z autorską technologią Sphere NFC. Nawet Sphere Tech NFC. Dzięki niej smartfonem i Infinix zapłacisz aż z trzech stron urządzenia, a w razie kradzieży urządzenia wyłączysz zdalnie NFC. Sam znakomitą większość płatności dokonuję telefonem. Co prawda w ostatnim czasie trochę pokłóciłem się z systemem płatności mojego banku PKO BP, ale już ten problem rozwiązałem i teraz mój smartfon na dobre stał się moim portfelem. Wydaje się, że w tej kategorii nie da się już nic nowego wymyślić. Nic bardziej mylnego. Gdyż swoje 3 grosze wtrącił Infinix z autorską technologią Sphere Tech NFC. Sphere Tech NFC od Infinix wyniesie płacenie telefonem na wyższy poziom. Infinix pochwalił się technologią Sphere NFC umieszczoną na sproszczoną na sferyczne NFC, która ma zapewnić płynne i bezproblemowe działanie technologii z trzech stron urządzenia. W telegraficznym skrócie, dzięki różnego rodzaju zabiegom, telefony Infinix z nowym rozwiązaniem mają pozwolić na płacenie nimi od trzech stron, standardowo pleckami, a do tego od góry i z przodu. By było to możliwe, producent zwiększył obszar odczytu NFC aż o 200% w porównaniu do standardowych rozwiązań tego typu oraz podwoił siłę zasięgu. Dodatkowo wprowadził on także możliwość zdalnego wyłączenia NFC w przypadku zgubienia lub kradzieży smartfona. Jasne, osoba postronna znów może je włączyć, ale my możemy znowu wyłączyć, bawiąc się w kotka i myszkę. Kiedy pojawią się smartfony ze sferycznym NFC, to wszystko oznacza, że płatności telefonami Infinix Sphere Tech NFC będą najwygodniejszymi na rynku. Urządzenia nie trzeba już będzie precyzyjnie przyłożyć do terminala, ani niemal dotykać jednego z drugim. Pytanie tylko, kiedy pojawią się Infinixy z tym przełomowym NFC. Niestety nie poznaliśmy żadnego konkretu, bo zwrot przyszłości nie mówi nam absolutnie nic.
1: Ja się tak tylko zastanawiam, czy nie będzie łatwiej wtedy na tego typu urządzeniach przeprowadzać tych ataków, przed którymi kiedyś przestrzegano i co niektórzy to nawet owijali smartfony folią, bo coś tam mogło nam po prostu przechwycić ten sygnał i kasować nas za płatności, których wcale byśmy nie chcieli, jeżeli ktoś na przykład z jakimś terminalem by przechodził obok nas. Czy to w tym przypadku, skoro to nie będzie wymagało takiego bliskiego kontaktu, to jednak przynajmniej teoretycznie nie będzie łatwiejsze?
0: Też o tym pomyślałem i no nie wiem, szczerze mówiąc, co tutaj producent wymyślił i w jaki sposób chce tą technologię zabezpieczyć, ale masz w pełni rację, że jest więcej punktów ataku, na pewno.
1: No właśnie.
0: Przynajmniej tak to teoretycznie wygląda z tego, co tu możemy przeczytać, no ale może jest jakieś rozwiązanie na to. Nie wiem, nie wynika to
1: albo
0: z treści
1: mimo
0: artykułu.
1: Tego, że to NFC będzie w kilku punktach, to i tak ten zasięg będzie na tyle minimalny, że nie będzie to miało absolutnie żadnego znaczenia i też jeżeli na przykład będziemy mieli tego smartfona w kieszeni, no to tak czy inaczej no nic się tam nie stanie złego.
0: To na pewno, no a wygoda jakaś jest, bo no mi się już przynajmniej na Androidach zdarzało kiedyś, że coś tam nie najechałem, on coś tam odczytał, ale nie do końca, czyli jakby połączenie nastąpiło, terminal coś wykrył, telefon coś wykrył, ale płatność nie przeszła, bo coś tam nie zatknęło.
3: Ale nawet na iPhone'ie się to może zdarzyć, się coś zdarzyło na iPhone'ie na zegarku.
0: To jest ciekawe, ja słyszę od innych osób, że nie mają tego problemu, a ja miewam z tym problemem.
1: Bo wiecie, to jest jeszcze wszystko kwestią tego, co tak naprawdę stanowi problem. Na przykład ja już niejednokrotnie miałem sytuację taką, że problemem był zasięg. zasięg tego terminala. Bo te terminale to często są jakieś tam, powiedzmy, też właśnie smartfony na Androidzie chociażby, czy jakieś urządzenia wyposażone w kartę SIM. No i czasem zdarza się tak, że po prostu to nie ma zasięgu. Ja po swojej stronie płatność autoryzuję, jest gotowe urządzenie do tego, żeby tę płatność przeprowadzić, no a tu się nagle okazuje, że mimo fizycznego przytknięcia wręcz urządzenia jednego do drugiego, płatność nie przechodzi, no bo po prostu gdzieś tam ten terminal nie był w stanie się skontaktować z bazą i tej płatności jakoś tam zaksięgować. Więc no, takie rzeczy też się potrafią zdarzyć i mam wrażenie, że to częściej, przynajmniej z moich doświadczeń, właśnie to było powodem tego, że coś nie przeszło, niż właśnie to, że nie przytknąłem tego telefonu właściwym punktem do terminala.
0: Okay.
1: Ale fajnie, że coś nowego jest. Ciekawe, jak w ogóle z parametrami tych telefonów, co tam będziemy mieli ciekawego, poza sferycznym NFC, jak to wszystko będzie dostępne. No i czas pokaże, po prostu. Dobrze, tu mamy pytanie od Dawida. Dlaczego, kiedy ogląda telewizję, to w tym tak zwanym przewodniku w EPG na jego dekoderze wyświetla się czasem coś innego niż to, co jest w danym momencie emitowane? Dawidzie, odpowiedź będzie chyba dość krótka. Nie mam pojęcia. Raczej nie powinno się to dziać. Być może po prostu jakieś źródło się nie aktualizuje. Być może jest czasem tak, że pojawiają się jakieś na przykład programy, których nadawca nie zdążył wprowadzić do tego przewodnika, bo dzieje się coś ważnego. Też mogą być takie sytuacje. Natomiast co do zasady, to nie powinno mieć miejsca i dziwny jest twój problem, przynajmniej z mojej perspektywy, ale może akurat ktoś jeszcze z naszych słuchaczy będzie miał tu więcej coś do powiedzenia na ten temat. A może też doświadczacie takich problemów jak Dawid? Jeżeli tak, to dajcie znać. Na YouTubie rozpisał się natomiast użytkownik o niku Piwny Kompan. Bardzo ci, Piwny Kompanie, dziękujemy za wszelkie komentarze, nawet z propozycją konkursów dotyczących chociażby jakiegoś słowa podawanego na końcu naszych tyfloprzeglądów. No, są to bez wątpienia dosyć interesujące tematy, natomiast też Piwny Kompan pyta, czy będziemy dziś mówić o pikselach. No, będziemy mówić, a właściwie już teraz uczyni to Piotr.
3: Tak, ale Google nie byłoby sobą, gdybyśmy nie zaczęli mówienia o pikselach, mówiąc o AI Gemini.
1: Po prostu.
3: Tak, bo oczywiście mimo to, że mieliśmy wydarzenie o pikselach, to było wszystko wczoraj, tak wspominałem na początku audycji, no to Google nie byłoby sobą, gdyby właśnie też nie wtrąciło motywu Gemini, który właściwie przewijał się przez całe to wydarzenie, więc akurat tak to mam w notatkach, że zaczniemy mówić o Gemini, też nawiązując do nowych pikseli, także no to się wszystko będzie łączyło ze sobą. Natomiast jakby ktoś nie pamiętał, Gemini to jest odpowiedź Google'a na Chata GPT i po części gdzieś na Siri, no tutaj głównie chodzi o Chata GPT i o co-pilota Microsoftu. Jest to ich seria właściwie modeli, które od takich małych, które gdzie działają tylko na urządzeniu, no takich zaawansowanych, które są uruchamiane w chmurze, no i właśnie gdzieś ta aplikacja Gemini głównie opiera się na tych drugich, natomiast pewnie też gdzieś niektóre rzeczy będą dostępne na samych urządzeniach. No i co nam Google zaprezentowało? Na pewno największą nowością, i tutaj wyprzedzili Chata GPT, co ciekawe, bo to będzie dostępne szerzej, to jest Gemini Live, czyli to jest odpowiednik Gemini, tego trybu zaawansowanego rozmowy, który znamy z Chata GPT. Czyli to jest ten tryb i to już nawet dziennikarze gdzieś testują i nawet niektórym to imponuje, w którym możemy sobie prowadzić w czasie praktycznie rzeczywistym rozmowę z tym asystentem. Możemy w każdej chwili mu przerwać, wtrącić się. On też w jakimś stopniu będzie w stanie usłyszeć ton naszego głosu, ma do nas mówić tak bardziej naturalnie, swoją drogą będzie dostępne 10 głosów. Więc no całkiem spory wachlarz, więc no każdy myślę, że znajdzie coś dla siebie. No i właśnie możemy z tym asystentem rozmawiać, tak? Nie wiem, zapytamy go, jak coś zrobić, on nam zacznie jakąś pierwszą sugestię mówić. Nie możemy powiedzieć, wiesz co, ja już to próbowałem, to nie działało. No dobra, no to tak dosłownie nam może powiedzieć. No dobra, to spróbuj to, tak? Ta rozmowa ma być taka bardziej ludzka, takim właśnie bardziej ludzkim tokiem ma przechodzić. Oczywiście też będziemy mogli w tym trybie sobie robić też zdjęcia i działać na obrazach. Na Androidzie to w ogóle Gemini będziemy mogli wywołać w każdej chwili, przytrzymując przycisk Power. Mówiliśmy o tym przy okazji Androida 14, ale Google znów tutaj nawiązało do tego, więc to praktycznie w każdej chwili, czy na przykład oglądamy film na YouTubie, no to będziemy mogli poprosić go, żeby coś nam odpowiedział na bazie tego filmu. Mamy jakiś otwarty dokument, no to on też będzie w stanie widzieć i odpowiadać nam na podstawie całego dokumentu. I tak dalej. I tak dalej. Google powiedziało, że właśnie ten tryb live będzie dostępny już dla wszystkich użytkowników, którzy mają wykupiony ten pakiet Gemini Advanced. Pakiet, który chyba kosztuje jakieś $20 miesięcznie, ale no tam też dostajemy inne rzeczy, na przykład 1,5 terabajta przestrzeni na dysku Google, no ale głównie chodzi tutaj o te funkcje Gemini zaawansowane. No dla ludzi, którzy już to wykupili, będą mieli dostęp do tego na Androidzie w języku angielskim. Natomiast w najbliższych kilku tygodniach Google obiecuje, że ta funkcja pojawi się też w innych językach, na razie nie wiemy w jakich, oraz pojawi się na iOS-a. Więc mimo to, że mówimy tutaj o Androidzie, a słuchają nas osoby, które korzystają z iPhone'ów, no to myślę, że też będzie na co czekać. Pytanie za 100 punktów, kto będzie pierwszy? ChatGPT czy Gemini na iPhone'ie w języku polskim jeszcze na dodatek? No, pożyjemy, zobaczymy. Jeśli jeszcze chodzi o samego asystenta Gemini, to jeśli jeszcze chodzi o ten tryb live, no to on nawet będzie w stanie działać wtedy, kiedy telefon mamy zablokowany, więc będziemy mogli sobie ten telefon na przykład zablokować i dalej z nim rozmawiać. I jeśli mamy słuchawki Pixel, tutaj troszkę może dziś wyprzedzę, bo zaraz będziemy rozmawiać więcej o tych słuchawkach, no to one też będą mogły ten tryb live wywołać, jeśli powiemy hej Google. No to mam nadzieję, że tutaj nie włączyłem nikomu smartfonów ani asystentów. No to też będziemy mogli właśnie z poziomu słuchawek tego Gemini w tym trybie takim bardziej zaawansowanym sobie wywołać i po prostu z telefonem, czy właściwie z asystentem rozmawiać na poziomie rozmawiać z asystentem właśnie w tym poziomie zaawansowanym. Co jeszcze tutaj Google nam zapowiedziało? Gemini będzie nam w stanie pomóc lepiej, dlatego że będzie łatwiej w stanie, no i to tak w niewidoczny na sposób, integrować się z innymi usługami Google. Zostały uruchomione rozszerzenia, które pozwolą Gemini na pracę na danych w Google Keep, w zadaniach Google Tasks oraz rozbudowane wsparcie dla YouTube Music. I będzie tego więcej. Google na przykład zapowiada, że niebawem ma się pojawić wsparcie dla kalendarza, więc będziemy mogli sobie rozmawiać z naszym kalendarzem. Tutaj mamy takie przykłady, że możemy poprosić, żeby nam znalazł jakiś przepis, który ktoś nam wysłał na pocztę, bo organizujemy imprezę i od razu automatycznie nam dodał do aplikacji Keep jako zadanie, żeby kupić wszystkie składniki w tym przepisie. Taki tutaj jest podany przykład. Google na tyle wierzy w to wszystko i to, jak to będzie zintegrowane z Androidem, że postanowiło, że Gemini będzie gdzieś domyślnym asystentem na Androidzie. To się zacznie od nowych pikseli, już o tym mówiliśmy, ale już na nowych pikselach jest to oficjalne. Chociaż to ciekawe, też mówią, że no, zdają sobie sprawę z tego, że duże modele językowe mogą zmyślać, są wolne i mogą nie nadawać się tak dobrze do takiego szybkiego reagowania na niektóre polecenia, na przykład tutaj, nie wiem, smart home, taki przykład, tak? Rzeczy, które no, powinny być wykonane najlepiej bez połączenia z internetem i to w mniej niż sekundę, tak? Jak myślicie, jak to można rozwiązać? Wrócić do takich tego typu poleceń do starego asystenta, może jakieś inne takie specjalizowane jakieś narzędzia, które by działały szybciej? No nie, po prostu mamy jeszcze jedną wersję Gemini, wersję 1.5 Flash, czyli odpowiedzią na złe modele językowe są modele językowe. Natomiast ten model ma być szybszy, działać w 100% na urządzeniu, być w stanie generować lepsze odpowiedzi i to też będzie model multimodalny. To jest też słowo, które pojawia się co jakiś czas, przypominam. To jest taki model, który potrafi działać nie tylko na tekście i na grafice, tylko właśnie na tekście, na grafice, ale też na przykład na dźwiękach czy mowie i jest w stanie dostosować się i odpowiedzieć w odpowiedni sposób, nawet na urządzeniu. Także właśnie to między innymi jest coś, do czego będą potrzebne te nowe procesy, procesory neuronowe, które pojawiają się coraz częściej w nowych urządzeniach, między innymi właśnie w nowych pikselach. Ja tylko mam nadzieję, że ten Gemini będzie jednak w stanie na przykład dla nas talkbacka włączyć, tak jak to potrafił asystent Google, a nie na siłę twierdzić, że działa na komputerze, gdzie talkbacka nie ma. Dobrze, przechodzimy do sprzętu. Bo oczywiście tutaj było wydarzenie związane z pikselami.

nie zawsze daje. No pytanie, jak im się to uda, natomiast na pewno tutaj bezdyskusyjnie możemy sobie powiedzieć, że no, urządzenia Pixel no to na pewno najdłużej dostają aktualizacje do nowszych wersji Androida. No i też jeśli na przykład ktoś by chciał sobie jakieś wersje testowe instalować, no to one najczęściej pojawiają się na Androidzie, ale też no poza tym, że to jest no... Czy czysty Android? Nie wiem, no bo dziś pojawiają się unikalne aplikacje tylko na Pixelach, no ale właśnie przez to, że te Pixele mają te unikalne aplikacje, wiele z nich, które może być właśnie przydatne nam, tak, patrz funkcje, które są związane z aparatem, o których mówiliśmy na początku, no to myślę, że Pixele jak najbardziej mogą być warte zainteresowania dla osób niewidomych. Mamy trzy modele, takie podstawowe, Pixel 9, Pixel 9 Pro i Pixel 9 Pro XL. Od razu powiem, jeśli chodzi o Pixela 9 i Pixela 9 Pro, one generalnie mają taki sam rozmiar, jest to konkretnie 6,3 cala. Różnią się ekranem. Pixel 9 ma troszeczkę gorszy ekran, minimalnie niższą rozdzielczość od Pixela 9 Pro, który to też może częstotliwość odświeżania tego ekranu zmniejszyć bardziej tam do 1 Hz, więc no, ten ekran może zużywać trochę gdzieś mniej energii. Natomiast w obu przypadkach są to ekrany OLED, więc no, powinny być generalnie bardzo energooszczędne, niezależnie od tego, na jakiego piksela się zdecydujemy. Mają, co jest jeszcze różnicą? Jest na przykład różnicą pamięć RAM. Pixel 9 ma tego RAMu 12 GB, a modele Pro, Pro i Pro XL mają tego RAMu 16. Skoro mówimy tutaj o modelu Pro XL, no to on ma ekran 6,8 cala, więc no tutaj mamy do czynienia z trochę większym ekranem. Mamy też różnicę w aparatach. Pixel 9 ma dwie kamery, a modele Pro i Pro XL mają już te kamery 3, więc tutaj mamy bardziej rozbudowany system obiektywów. Tutaj nie wypowiem się, jak ma wpływ na jakość wykonywanych zdjęć. Przypuszczam, że dla większości osób niewidomych pewnie kamery wbudowane w zwykłym Pixelu 9 pewnie wystarczą. Tam też pojawiła się nowa aplikacja do zdjęć, Pixel AI Studio, które też tam pozwala robić zdjęcia i później dokonywać różne obróbki, robić zdjęcia panoramiczne, właśnie też używając sztucznej inteligencji, żeby te zdjęcia wypadały lepiej. Jak dobrze to działa, to się nie wypowiem. Natomiast tutaj to jest reklamowane. Jeśli chodzi tutaj, co jeszcze nam Google reklamuje na swoim blogu, no właśnie reklamuje nam funkcje związane z Gemini, ale oprócz tego mamy też aplikację Pixel Screenshots i to jest coś ciekawe. To jest aplikacja też ekskluzywna właśnie na Pixelach. I co ciekawe, to jest coś poniekąd zainspirowane tym, co Microsoft próbował zrobić z funkcją Recall, o której Paulina wspominała kilka audycji temu, a mianowicie no, aplikacja, która będzie działała na podstawie zrzutów ekranu i na podstawie tych zrzutów ekranu i oczywiście sztucznej inteligencji będzie nam pozwalała różne informacje wyszukiwać. Informacje tekstowe, jakieś dane kontaktowe, jakieś linki. Tutaj mamy podane informacje właśnie jak to, na co to nam pozwala. Natomiast w przeciwieństwie do funkcji Microsoftu, która no, była słabo zabezpieczona i działała tak naprawdę cały czas, tam co kilka sekund system nam zrobił rzut ekranu, tutaj to zostało zrobione troszeczkę inaczej, a mianowicie to po prostu będzie działało na tych zrzutach ekranu, które my zrobimy sami, więc po prostu jeśli mamy jakieś informacje, które chcielibyśmy zapisać, niekoniecznie chce nam się gdzieś to notować, co konkretnie co, no to wystarczy nacisnąć jeden skrót, zrobić zrzut ekranu, on nam się zapisze i później możemy otworzyć sobie tą aplikację i później w sposób tekstowy informacje z tych zrzutów sobie wyszukiwać. To myślę, że może być dla nas też jak najbardziej przydatne. No to może być powód, dla którego pewnie, gdybym miał taki telefon, pewnie bym robił więcej zrzutów ekranu, zwłaszcza jeśli to będzie dla nas działało. To nie jest jedyna aplikacja, która pojawi się na Pixelach, bo Google postanowiło stworzyć też własną aplikację do pogody. Znów aplikacja dostępna wyłącznie na Pixelach.
No i to nie byłaby konferencja Google w roku 2024, gdyby nawet tutaj się nie pojawiła.

0: piło AI, bo model Gemini Nano, który właśnie działa w 100% na urządzeniu, będzie nam w stanie automatycznie wygenerować takie streszczenie tej pogody.
1: Już myślałem, że będzie przepowiadać tę pogodę.
0: No, kto wie, może coś zmyśli. Nie wiem. Natomiast no, będzie właśnie też tego AI wykorzystane, ale będzie aplikacja pogody wbudowana. Została też dodana funkcja z połączeń satelitarnych. To jest coś, co akurat w Polsce nie działa, ale to jest też, tutaj Google mówi, ciekawostka. Pierwszy telefon z Androidem, który będzie wspierał coś takiego, pewnie kolejne telefony będą się też z tym pojawiać. Też czuję, że przyszłe, na przykład Samsungi, też niebawem coś takiego dostaną. Mamy funkcję Clear Calling, która ma poprawić jakość dźwięku. W jaki sposób, nie mamy informacji. W porównaniu z poprzednimi pikselami, tylko taki mamy szczegółowy opis, co to ma nam robić. Natomiast mamy też funkcję Call Notes, czyli telefon będzie w stanie robić coś, co też zostanie dodane do iOS-a. Mianowicie będziemy sobie mogli tą funkcję włączyć. Jeśli to zrobimy, to podobnie jak na iOS-ie, wszyscy usłyszą na połączeniu komunikat, że ta funkcja została włączona. I Pixel 100% tak na urządzeniu nam wygeneruje transkrypt tej rozmowy oraz po prostu streszczenie, no bo wiadomo, tutaj mamy funkcję AI i no i po prostu nam taki transkrypt zostanie wygenerowany. Mamy informację, że takie połączenie musi mieć co najmniej 30 sekund i nie wszystkie języki i kraje są wspierane. Nie mamy konkretnie powiedziane, jakie języki są dostępne, więc przypuszczam, że na przykład takie streszczenie może być w Polsce, zwłaszcza, że tak jak wspominałem na początku, polski język do transkrypcji takiej na urządzeniu tymi nowymi modelami został dodany, więc bardzo możliwe, że to zadziała nam. Mamy połączenia satelitarne. Co jeszcze możemy o tych telefonach powiedzieć? No możemy na przykład powiedzieć o tym, że mają oczywiście nowy procesor Google Tensor G4. Głównie ten procesor ma być generalnie szybki i oczywiście ma mieć duże możliwości przetwarzania właśnie rzeczy związanych z AI. I właśnie, co ciekawe, ten procesor jest identyczny na wszystkich modelach tego Pixela. Różnią się ekranem, różnią się aparatami i różnią się też no właśnie pamięcią RAM. W 9 jest 12, w modelach Pro jest 16. Mamy też co jeszcze, na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, jeśli chodzi o różnicę. Modele Pro troszeczkę szybciej ładują się bezprzewodowo, jeśli komuś na tym zależy. Zaraz konkretnie powiem, w jakim stopniu. Pixel 9 ładuje się bezprzewodowo do 15 W, a modele Pro do 21. Też przy okazji Google wypuściło nową ładowarkę 40-watową na USB-C, jakby ktoś chciał sobie dokupić. Oczywiście mamy czytnik ekranu pod ekranem we wszystkich modelach. Mamy zabezpieczenie IP68 przeciwko wodzie.
1: Czytnik linii papilarnych chyba pod ekranem, tak?
0: Tak.
1: Okej. Okay. Powiedziałeś czytnik ekranu pod ekranem. No, to by była ciekawa funkcja.
0: Rozpędziłem się, tak. Oczywiście chodziło mi o czytnik linii papilarnych. Jest też jakieś odblokowanie twarzą, natomiast na pewno to Face ID nie jest. Też co ciekawe, w modelach Pro mamy też czujnik temperatury, którego w podstawowym Pixelu 9 nie mamy. Pojawił się jeszcze jeden Pixel, którego w Polsce nie będzie, o polskich cenach powiem na końcu. Natomiast jest to model 9 Pro XL i on generalnie, jeśli chodzi o podzespoły, jest bardzo podobny do tego, co pokazał 9 Pro Fold, nawet chyba Pro XL Fold, jaka długa nazwa. On podzespołami generalnie jakoś się bardzo nie różni, natomiast to Fold w tej nazwie może nam sugerować, o co chodzi. No bo jest to telefon, który się rozkłada. W formie złożonej mamy zewnętrzny ekran, który ma 6,8 cali, więc podobnie jak w modelach XL i on ma bardzo podobne parametry. Natomiast tego Folda możemy rozłożyć i on ma taki bardzo wytrzymały już zawias, chyba tam stworzony z tytanu, więc tutaj Google chwali się, że ten materiał powinien być bardzo wytrzymały. I kiedy go otworzymy, no to dostajemy naprawdę duży 8-calowy ekran. I możemy sobie na tym 8-calowym ekranie różne rzeczy wykonywać, mieć kilka aplikacji otwartych jednocześnie, tego typu rzeczy. No ale generalnie niestety akurat Google nie zdecydowało się wypuścić ten telefon w Polsce. Te podstawowe, pozostałe modele w Polsce dostępne będą, a jeśli chodzi o inne podzespoły, no to one generalnie są takie same jak w przypadku modeli 9, 9 Pro i 9 Pro XL. Został też wypuszczony nowy zegarek serii Pixel, Pixel Watch 3. Co ciekawe, to jest pierwszy zegarek serii Pixel, który dla nas będzie dostępny w Polsce, bo poprzednie modele, przynajmniej w oficjalnej dystrybucji, dostępne nie były, a ten będzie. I co tutaj będziemy mieli dostępne w tym zegarku? Co ciekawe, jeśli chodzi o jego podzespoły, to on generalnie ma ten sam procesor, co w Pixelu 2. To jest jakiś procesor Snapdragona. Teraz akurat nie mam przed sobą informacji, jaki to jest procesor. Natomiast on oczywiście ma inne zmiany, które powodują, że on różni się. Co ważne, pojawił się nowy rozmiar. On wcześniej był dostępny wyłącznie w rozmiarze 41 mm, a teraz pojawił się też w rozmiarze 45 mm, więc tutaj jak z Apple Watchem czy z zegarkami Samsunga mamy dwa rozmiary tarczy. Natomiast co jeszcze dostajemy w tym zegarku? No mamy taką sztandarową nowością, jeśli chodzi o takie zabezpieczenia, które mogą nam na przykład uratować życie, to jest wykrywanie utraty pulsu. Więc podobnie tak jak wcześniej to mieliśmy w wykrywaniu upadków, czy to na iPhone'ach, czy nawet właśnie na urządzeniach z Androidem, czy innych zegarkach Google i nie tylko. Podobnie to urządzenie będzie też w stanie wykryć sytuację, kiedy wykryje, że straciliśmy puls, no i podobnie jak w tych innych sytuacjach po prostu zacznie wydawać siebie głośne dźwięki, wyświetli nam się powiadomienie, czy wszystko jest z nami w porządku. Jeśli coś źle wykryje, no to po prostu możemy na to powiadomienie zareagować, zamknąć to ostrzeżenie i nic się nie stanie. Natomiast gdyby faktycznie coś było nie tak i nie odpowiemy na to powiadomienie, no to zegarek automatycznie powiadomi naszą rodzinę, kontakty, które zdefiniujemy, i zadzwoni na numer alarmowy, żebyśmy mogli w odpowiedni sposób dostać pomoc. Co jeszcze wiemy o tych zegarkach? Mają dwa razy jaśniejsze ekrany. Bardziej ekrany są większe z mniejszymi ramkami, czyli po prostu zegarek ma gdzieś podobny rozmiar, ale te ekrany są większe. Oferuje 10% więcej obszaru niż zegarek Pixel Watch 2. I między innymi właśnie przez to, że te ekrany są bardziej wydajne, mimo to, że procesor jest taki sam, to bateria nam spokojnie powinna wystarczyć na cały dzień. I oczywiście sztuczna inteligencja będzie nam tutaj pomagać, uczenie maszynowe nawet, nie użyli słowa sztuczna inteligencja, no proszę, że zegarek nam będzie w stanie automatycznie wykryć, kiedy na przykład położymy się do łóżka, kiedy usypiamy, i automatycznie nam zapisać ten sen. No to jest coś, co na przykład też Apple Watch się ostatnio pojawiło. A dlaczego Apple Watch nie ma? To, że zegarek wtedy nam też automatycznie włączy tryb nie przeszkadzać. I to myślę, że jest całkiem fajna sprawa. Może to do Apple Watcha też za jakiś czas trafi. No a jeśli zastanawiacie się nad tym Pixelem, to jest myślę, że całkiem fajna sprawa. Pojawił się też tryb oszczędzania energii, który nam może to żywotność baterii ściągnąć nawet do 36 godzin, czyli tutaj spokojnie dałoby się nawet półtora dnia podciągnąć, i to nawet to spowoduje, że nie zostaną wyłączone żadne funkcje związane z ochroną zdrowia na przykład. Co jeszcze wiemy? Ładuje się szybciej. Wersja 45 mm ma 30% większą baterię, no wiadomo, jest jednak to większe urządzenie. I mamy tutaj kilka zmian związanych ze zdrowiem. Zegarek będzie nam w stanie podawać nowe parametry związane z gotowością dzienną, jak to zostało podane, oraz z obciążeniem kardiologicznym, jak tutaj zostało określone. To jest coś, co będzie obliczane na podstawie naszych parametrów i generalnie na to, jak dobrze nam się spało, jakie mamy tętno spoczynkowe i tak dalej. Na tej zasadzie zegarek będzie w stanie nam ocenić, jak obciążone jest nasze serce w danym dniu i na przykład w ten sposób można nam powiedzieć, że no w tym dniu może byłoby lepiej, gdybyś nie trenował, albo ewentualnie gdzieś ten trening sobie skrócił, albo poszedł szybciej spać. No tego typu sugestie będziemy mogli ustalać. Będziemy mogli sami ustalić takie celowe obciążenie, które chcemy osiągnąć. I po prostu będzie w stanie nam zegarek odpowiednio powiedzieć, jak dużo musimy trenować, co musimy zrobić, żeby po prostu czuć się lepiej. Jak będziemy wstawać rano, no to od aplikacji Fitbit, bo tutaj przypominamy, Google kupiło jakiś czas temu Fitbita i wszystkie te funkcje właśnie fitnessowe są reklamowane właśnie marką Fitbit, a nie samym Googlem. No to jak wstaniemy rano, no to po prostu będziemy dostawać taki poranny raport, który nam gdzieś powie, czym powinniśmy się zająć. No i przy okazji też będzie nam podawał pogodę i jeśli jakieś parametry są poza normami naszymi standardowymi. Mamy też zmiany w aplikacji z ćwiczeń. Generalnie czujniki ruchu w tym zegarku będą, możemy sobie tworzyć serię ćwiczeń, treningów. Będziemy mogli sobie też do tych treningów dodawać interwały. Jeśli to zrobimy, no to i haptyką, i dźwiękami zegarek nas będzie informował o tym, kiedy jakiś interwał się kończy, czy biegniemy, czy no, wykonujemy to ćwiczenie odpowiednio szybko, czy spadamy poniżej naszego celu. Będzie też nam w stanie podawać więcej parametrów, na przykład jeśli chodzi o biegi, na przykład długość kroków, naszą postawę, czy odpowiednią postawę mamy podczas biegu, jak długo mamy kontakt z ziemią, takie naprawdę zaawansowane funkcje, które były dostępne na takich bardziej zaawansowanych zegarkach Fitbit do tej pory. No a teraz to będzie właśnie na tych nowych pikselach. Co ciekawe, właśnie to będzie częścią abonamentu Fitbit, bo niektóre z tych funkcji będą właśnie dostępne tylko jeśli mamy ten abonament wykupiony w wersji premium. Google nas będzie do tego zachęcać, na przykład dodając 6 miesięcy gratis, jeśli na taki zegarek się zainteresujemy. Mówiliśmy już o informacji, o powiadomieniach o tracie pulsu. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy lepszą integrację z ekosystemem Google, czyli tutaj ze smart home'em. Możemy sobie na przykład wykorzystać zegarek jako pilota do Google TV, na przykład do tego TV streamera, o którym mówiliśmy ostatnio. On tutaj właśnie też się pojawił. Możemy właśnie z poziomu zegarka tym streamer, z poziomu zegarka właśnie sterować tym. Jeśli mamy jakieś kamery, zadzwoni ktoś do drzwi, no to tam na zegarku się to może wyświetlić. Ale coś, co nam się przydać może bardziej, to tak jak wspominałem na początku, samym na telefonach Pixel one mają swoją dedykowaną aplikację dyktafonu, która nam na przykład pozwala bardzo automatycznie transkrypty robić. To się też pojawiło na zegarku, więc możemy z poziomu zegarka sobie tworzyć nagrania i to wszystko będzie automatycznie przesyłane do naszego telefonu. Będą transkrypty tworzone i po prostu będziemy mogli sobie te nagrania później spokojnie przeglądać na naszym telefonie. Mamy też funkcję Call Assist, która nam pozwoli inteligentnie na przykład urzucać niechciane połączenia, ale też w sytuacji, kiedy odbierzemy połączenie na zegarku, możemy nacisnąć przycisk poczekaj i tam jakiś pewnie głos powie tej osobie, że odebraliśmy telefon, ale jeszcze potrzebujemy moment, żeby się przygotować, nie wiem, wyciągnąć telefon, gdzieś znaleźć bezpieczne miejsce, żeby spokojnie tą rozmowę przeprowadzić, więc taka funkcja się pojawiła. Też ten zegarek został wyposażony w chip Ultra Wideband, który pozwoli nam na przykład odblokować nasz telefon, czy na przykład odpalić samochód w wspieranych samochodach, więc to coś też, co niedawno zaczęło się pojawiać na iPhone'ach na przykład i nie tylko. No, mamy tutaj wymienione, jakie są kolory dostępne. No i to jest, widzę, wszystko, jeśli chodzi o Watcha 3. No i jeszcze całości dopełniają nowe słuchawki. Pixel Buds 2, jeśli już mamy odpowiedni telefon, zegarek, no to faktycznie przydałoby się jeszcze jakieś słuchawki dokupić. I co wiemy o tych słuchawkach w porównaniu do pierwszej edycji słuchawek Pixel Buds? Też są wyposażone w chip Tensor A1, którego zadaniem jest zoptymalizowanie jakości dźwięku oraz też odszumiania. Oczywiście ten chip pozwala nam na lepszą wydajność, funkcję AI i właśnie usuwanie hałasu. I co tutaj możemy się dowiedzieć? Same słuchawki są o 24% lżejsze i o 27% mniejsze niż poprzednia generacja i powinny nam lepiej pasować w uszach naszych. Mają taki ciekawy system do pasowania. Tam coś można obracać na tych słuchawkach, żeby dostosować ich rozmiar. Ponadto mamy też cztery wymienne końcówki, żeby nam te słuchawki odpowiednio pasowały. No ciekawe, jak to działa w praktyce. No tutaj Google oczywiście chwali się, że powinno to być dla nas wygodne, no i też dobrze działać, jeśli chodzi o redukcję szumu. No i a propos właśnie redukcji szumu, dzięki temu nowemu chipowi 3 miliony razy na sekundę urządzenie będzie pobierało poziom hałasu na zewnątrz, no i się do niego dostosowywało. Dwa razy mocniej niż w poprzedniej generacji słuchawek Google. Są też w stanie usuwać więcej hałasu, między innymi jakieś rozmowy niedalekie, oczywiście dźwięk ruchu, no to jest coś, co my powinniśmy włączać tylko w sytuacji, kiedy naprawdę no, wiemy, że no, nie idziemy nigdzie na przykład, wiadomo. I dzięki temu, że ten chip jakoś może ma kilka ścieżek przetwarzania tego dźwięku, muzyka też gra lepiej, bo ma jakiś dedykowany kanon do tego. To jest ponoć coś bardzo rzadkiego nawet w słuchawkach klasy premium. W tej sprawie się nie wypowiem, natomiast tutaj Google obiecuje, że te słuchawki będą grały lepiej i miały taką samą lepszą żywotność na baterii niż w poprzedniej generacji. Konkretnie jeśli mamy to odtrzymanie włączone, no to słuchawki nam będą działały 8 godzin, a jeśli włożymy je do obudowy, obudowa nam ogólnie da 30 godzin działania, czyli tak no, kilka dni spokojnie, albo nawet taki cały dzień na używając tego futerału będziemy mogli sobie wykorzystać. Oczywiście mamy funkcję Gemini, tak jak wspominałem, będziemy mogli, jeśli mamy te słuchawki, podobnie jak z AirPodsami na przykład, wywołać Gemini jednym poleceniem i nawet korzystać z tego trybu live i zadawać pytania. Mamy też funkcję, też integrują się z tą nową siecią Google Find My, o której też wspominaliśmy. Też tak jak AirPodsy, nowe futerał tych słuchawek ma głośniczek, więc będziemy mogli z poziomu telefonu poprosić, żeby te słuchawki wydały siebie jakiś dźwięk. Ciekawe, czy też ten futerał będzie nas informował o tym, kiedy poziom baterii spadnie poniżej danego poziomu, bo to jest akurat coś, co w AirPodsach bardzo cenię i byłoby dobrze, gdyby te słuchawki też coś takiego miały. Powinna być lepsza jakość rozmów, no i tutaj też mamy wykrywanie rozmów, więc jeśli mamy włączone o to odszumianie, słuchamy czegoś, ale zaczniemy z kimś rozmawiać, no to automatycznie nam odtwarzanie się zatrzyma, odszumianie zostanie tymczasowo wyłączone, żebyśmy mogli tą drugą osobę usłyszeć. No i to są nowe słuchawki, więc myślę, że na koniec możemy już przejść do polskich cen. Tylko, że mi tutaj strona uciekła. Sekundka. Oczywiście mi tutaj wszystko uciekło. Zaraz tutaj sobie to otworzę. Natomiast już na ten moment mogę powiedzieć, że wszystkie te urządzenia są dostępne w przedsprzedaży zarówno w sklepie Google Store, czyli na stronie Google, oraz w Media Expertach, no bo akurat Media Expert jest oficjalnym partnerem, Google'a, jeśli o to chodzi. I oba sklepy nam oferują też bonusy, to znaczy, jeśli kupimy dowolny Pixel w przedsprzedaży, to dostaniemy wyższy poziom pamięci, czyli na przykład jeśli kupimy Pixela 128 GB w przedsprzedaży, no to dostaniemy na przykład model 256 GB i tak dalej. W sklepie Google też dostajemy bony, i to takie dosyć pokaźne. Już sobie te cenniki otworzyłem. I teraz tak, jeśli chodzi o Pixela 9, to tutaj zaczyna się ten cennik od 4049 zł za Pixela 9, więc tutaj mamy skok o $100 wyżej w porównaniu do Pixela 8, jak tutaj wyczytałem. Pixel 9 Pro zaczyna się od 5000 zł praktycznie, i Pixel Pro 9 Pro XL 128 giga, tutaj te wszystkie modele, które podaję, zaczyna się od złotych 5400. Są też dostępne, oprócz Media Eksperta i sklepu Google Store, u operatora Play, bo tutaj też właśnie Play jest partnerem Google'a, więc jeśli chcecie ten telefon sobie wziąć na abonament na przykład, no to właśnie tylko z Play'a. I jeszcze, jeśli chodzi o te bony, to co jeszcze akurat mam, ceny zegarków, to jeszcze może to dokończymy. Zegarek 41 mm kosztuje 1700 zł i model 45 mm kosztuje 2949 konkretnie. I jeszcze słuchawki, które też są pierwsze raz dostępne w Polsce, bo tego pierwszego modelu nie było. No to ten model Google Buds 2 kosztuje złotych 1149. I jeśli zdecydujemy się na zakup tych urządzeń w sklepie Google, to dostaniemy kupon w wartości 850 zł lub nawet w przypadku Pixela Pro XL to jest złoty 1080, także no to jest bon, który możemy wykorzystać w sklepie Google. Gdyby ktoś się tym zainteresował, no to już nam gdzieś całkiem sporo spłaca, na przykład gdybyśmy chcieli sobie jeszcze właśnie dokupić albo zegarek, albo słuchawki. No wiadomo, to nie są telefony tanie, ale jeśli kogoś to interesuje, to no myślę, że Google tutaj zaprezentowało całkiem ciekawą ofertę. Także to było wydarzenie Google. No ciekawe rzeczy firma zaprezentowała. Czy takie pójście w AI ostatecznie skończy się dobrze? No będziemy musieli zobaczyć. Natomiast zwłaszcza myślę dla osób niewidomych, to akurat urządzenia serii Pixel są warte gdzieś przynajmniej przemyślenia, no dlatego, że dostają aktualizację szybciej i jak widać Google czasami też może nam zaoferować jakieś funkcje dostępnościowe, no i dostajemy aktualizację szybko.
1: To prawda. Zaglądamy teraz do waszych wypowiedzi, bo troszkę ich jest. Mamy na przykład wypowiedź od Nuna. Tu jest kilka wątków w tej wypowiedzi, między innymi o Voice Dreamie, natomiast o Voice Dreamie już mówiliśmy, ale jeszcze jest tu kilka tematów. Devon Fink na Maca doczekał się aktualizacji z poprawkami dostępności, jeżeli chodzi o organizer tagów. To jest rzecz jedna. I tu jeszcze Nuno nie rozumie tekstu. Tu chińska czy indyjska firma od tanich smartfonów. To amerykański Microsoft robił jedne z największych bubli na rynku w tym segmencie, a chyba w publicznie nadawanej audycji taki tekst nie przystoi. No to się, Pawle, tłumacz.
2: Chodziło mi o niższy segment, mniej znane firmy, po których nie wiadomo, czego się spodziewać. No była tu niedawno audycja, którą prowadził Miłosz z Robertem, zdaje się?
1: To było ze mną, czwartek. Ze mną.
2: Z tobą tylko, tak, okej. Okay. Tak. A propos pochodzących z Chin, bo to trzeba po prostu powiedzieć, podróbek na przykład Samsungów, więc ja, no szczerze mówiąc, nie wiem, ja przewinąłem się przez w moim życiu przez wiele różnych telefonów firm, które mi nic nie mówią, w poszukiwaniu na przykład dzwonków. I tu chociażby taka strona jak Nidrom, gdzie naprawdę jest, to jest strona chińska, gdzie jest dużo oprogramowania do różnych smartfonów, firm, o których ja w życiu nie słyszałem. I to jest od wielkich oczywiście, to wiadomo, że tam Xiaomi, Huawei, mówię jeszcze o czasach przed około 10 lat, gdzie te telefony nie były aż tak może jeszcze znane. Przez jakieś Micromaxy, które w Indiach są dość popularne, my w Europie o nich nie słyszymy. I tu wiem z Indii, że to wtedy były telefony, które no były tanie i tą swoją funkcję spełniały, jak to tani Android na tamte czasy, ale nie były to telefony na przykład z dobrym jakimś dźwiękiem, z dobrymi parametrami.
1: Ja natomiast sprawdziłem, firma jest chińska, nie indyjska. Tak w ogóle. Ta, o której mówiłeś.
2: Infinix.
1: Infinix, tak. Infinix.
2: No, bo ja powiedziałem, że chińska czy indyjska na zasadzie, bo nie byłem pewien, nie sprawdziłem, szczerze powiedziawszy. Po prostu zaliczyłem do kategorii sprzętów takich firm, których nie znamy i jako, że się o nich rzadko mówi, no to nie sądzę, że są to jacyś topowi gracze na rynku. I też byłem bardzo zaskoczony.
1: Też nie sądzę, żeby jakby stwierdzenie, że coś jest tanie, to od razu miało dany produkt skreślać to, żebyśmy byli i mieli tu jasność. Ja bym na przykład bardzo chciał, żeby Apple było firmą od tanich smartfonów.
2: To nie, jak tak najbardziej. One mają albo swoje, Google. One mają swoje zastosowania, aczkolwiek trzeba sobie też powiedzieć, że sprzęty firm takich najmniej znanych z najmniej znanych, no trzeba się spodziewać, że tam będzie troszkę prawdopodobnie jakichś czy wad konstrukcyjnych, czy jakichś takich nieprzewidzianych rzeczy w oprogramowaniu, czy talkbacka nie będzie chociażby, jeżeli już ktoś by chciał.
0: Tak, to się zdarza często. Tak, to się zdarza niestety dość często. Jest taki australijski youtuber, którego bardzo lubię obserwować. Jakby ktoś chciał sobie wpisać Smoorez, tak się nazywa
1: to też
0: pan.
1: Właśnie, to też właśnie Miłosz mówił o tej, tej osobie, tak, w trakcie tej audycji.
0: Gdyby ktoś akurat nie słyszał tej audycji, no to jest człowiek, który prowadzi recenzję wielu sprzętów, też takich typowo podrób iPhone'ów, które on kupuje, wiedząc co to jest, ale też no właśnie takich tańszych telefonów, powiedzmy za tam 100 czy 200 dolarów, takich mniej znanych firm. I on chyba wie, że niewidomi go oglądają i zwraca uwagę na to, kiedy po tych telefonach chodzi po menu. Ja tutaj nawet nie mówię już o tych podróbach iPhone'ów, tylko takich po prostu tanich telefonów mało znanych firm. Często się zdarza, nawet jeśli jakiś telefon ma usługi Play, no istnieje, no nie wiem, 50-50 prawdopodobieństwo, czy w menu dostępności zobaczymy talkbacka, czy nawet zobaczymy komunikat, nie ma w urządzeniu zainstalowanych żadnych usług dostępności.
1: Tak.
2: I też myślę, że warto podkreślić, że może no, poczyniłem pewien skrót myślowy i pewien taką uogólnienie, natomiast nie chodzi mi też o to, że jak sprzęt jest chiński, to nie warto na niego w ogóle zwracać uwagi albo jest gorszy od tam, nie wiem, amerykańskich, europejskich czy innych.
1: Zresztą też no przecież sprzęt Apple jest produkowany w Chinach, tak? Więc no tak, wiele różnych rzeczy jest produkowanych w Chinach.
2: Ale trzeba sobie powiedzieć, że dużo takich firm właśnie mało znanych sprzętu taniego, które gdzieś się tam przewijają, no, jest po prostu z Chin, no. No tak
1: to też prawda, tak. Co jest z pewną oszczędnością dla naszych portfeli. Dobrze, tymczasem zaglądamy jeszcze na WhatsAppa, bo tu mamy dwie wiadomości od Maćka.
3: Cześć wam. Na początku chciałem wyrazić radość z powodu tych obszarów dynamicznych, możliwości włączania i wyłączania tegoż. Szczerze mówiąc, no nie odkryłem tego, więc tym bardziej wielkie dzięki za ten goniusa. O tej funkcjonalności to w końcu jest, bo no, brakowało mi tego dosyć mocno. Druga sprawa, było to wkurzające jak w tej bibliotece, bo wiecie, no otwieram sobie zazwyczaj apki wejściem ekranu Braille'a. A nieraz potrzebowałem po prostu szybko znaleźć apkę, bo nie mam ich zwyczajnie na ekranach głównych, bo nie potrzebuję tego skoro Braille. No i biblioteka jest, a nie można było z tego w pełni funkcjonalny sposób skorzystać, więc o tyle naprawdę spoko, że to się udało w ten sposób. I co jeszcze? Kwestie inne, które poniekąd no, nie zostały poruszone, a w sumie myślę warto wiedzieć. Na macOSie dodano poniekąd opcję, to bardziej powiedzmy dla ludzi, którzy no, pracują z większą ilością języków na macOSie. Mianowicie w tamtej wersji tego jeszcze nie było, powiedzmy w piątej becie deweloperskiej. W szóstej zostało to dodane. Mianowicie wreszcie VoiceOver, jeżeli wykryje tekst w innym języku, typu, że jeżeli tam zaczniemy sobie pisać po niemiecku, angielsku, włosku i tak dalej, liter niekoniecznie, natomiast symbole, a może i też, zacznie nam czytać obcą syntezą, to znaczy tą danego języka. I też polega nawet to na tym, że nawet jeżeli mamy ustawiony głos na sztywno, na przykład na Zochę Polską, to wtedy się nam... Wtedy nam Zocha będzie przysłowiowała, ta Polska na sztywno, czytała w tym obcym języku liter, wiadomo, że nie, ale symbole i spacje i nowe linie i tak dalej, to już tak. Cyfry nie, cyfry normalnie będzie nam czytała. Natomiast jeśli się nam przełączy na ten, jeśli przełączymy na ten główny język, chyba z tego co pamiętam, na ten, na główny głos, czyli de facto autowykrywanie, będzie można sobie w ten sposób literować też obcą syntezą, więc jest naprawdę fajnie. Ponadto ja sobie próbowałem, bo nie działał mi tak naprawdę głos Siri niemiecki, używany w VoiceOverze, i teraz na szczęście już działa w tej becie. Nie chciało się to pobierać, finalnie się pobierało, a działać nie chciało. A zanim usunąłem, bo miałem jeszcze z poprzedniego macOS-a, z poprzedniej wersji i tak dalej, no to uparcie czytało mi Zośką wszystko, więc no był z tym problem w tej w becie. Zostało to naprawione na całe szczęście. I błąd poniekąd, taki drobny, mały w Apple TV, który polegał na tym, że po wejściu w centrum sterowania i w jakieś tam opcje, nie wiem, typu usypianie dźwięki i tak dalej, trzeba było dwa razy naciskać przycisk powrotu na pilocie, żeby całkiem z tego centrum sterowania wyjść, jeżeli aktywowaliśmy daną opcję. Teraz wystarczy raz. No i się nam to ładnie zrobi. Także jeśli chodzi o taką naprawę, poprawę różnych rzeczy, no to by było na tyle. Jeszcze za chwilę przyjdę do Was z pewnym newsem. No poniekąd odnośnie właśnie bezpieczeństwa w sieci na pograniczu z Tyflo. Ale to zaraz. Jeszcze mam info o dwóch bugach, o których zapomniałem. Oba na iOSie. Jeden niestety, że został naprawiony, bo dotyczy wejścia ekranu Braille'a. A polegał on na tym, że wyjść z wejścia ekranu Braille'a można było również przekręcając na pokrętle. W momencie, gdy tego wejścia ekranu Braille'a nie mieliśmy na pokrętle aktywnego, a jedynie za pomocą gestów. Teraz to w tej ostatniej becie niestety zostało naprawione, bo ja się tego mocno przyzwyczaiłem i szczerze mówiąc rzadziej używałem tych gestów dedykowanych stricte. Więcej w podcaście, który dziś ośmieliłem się nagrać, w końcu go wysłać dosłownie na świeżo, więc miejmy nadzieję, że jakoś tam się pojawi za tygodni parę. Druga wiadomość dotyczy tego gestu na wywoływanie napisz do Siri. Ty, Pawle, w poprzednim bodaj Tyflo przeglądzie wspominałeś, czy dwa Tyflo przeglądy, że pamiętam, że jeżeli sobie machniemy wyżej, ponad ten ekran przełączania aplikacji, przeciągniemy palcem od dołu ekranu, to wywołamy to okienko pokaż do Siri, napisz do Siri. Powiem szczerze, mnie to bardzo irytowało, bo za długo sobie przeciągnąłem, a tego nie używałem. No i kurczę, musiałem gdzieś tam to zamykać i tak dalej. Być może jeżeli opcja w ustawieniach napisz do Siri będzie aktywna, to być może nadal będzie to można w ten sposób wywoływać, ale jako że ja to mam wyłączone, no mnie już ta opcja na szczęście zniknęła.
1: I to na razie wszystkie wiadomości, które do nas przysłał Maciek. To teraz w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu, który mam ja. Mianowicie dodałem go jeszcze w trakcie naszej dzisiejszej audycji, bo sobie o nim przypomniałem, a to jest narzędzie, które testuję sobie już od kilku dni. Mianowicie narzędzie Notable, czyli tak naprawdę MediaWiki zamkniętą w postaci jednego pliku wykonywalnego, na przykład na Windows Windowsa, ale też z tego, co widziałem, to jest to na kilka innych platform, więc pewnie Mac i Linux też gdzieś tam znajdą swoje miejsce, ale na pewno Windows. No z mojej perspektywy na pewno Windows. Co to takiego jest? Ano jest to MediaWiki, konkretnie FeatherWiki, zdaje się tak nazywa się ta, ten konkretny silnik, który no, jest bardzo prostym narzędziem do gromadzenia różnego rodzaju notatek. Jak to wygląda? Pobieramy sobie plik wykonywalny, plik exe, który sobie odpalamy i w tym samym momencie otwiera

0: internetowa z lokalnym serwerem www, na którym to właśnie uruchamia się ta media wiki. I co my tam możemy robić? Możemy tworzyć sobie strony, możemy pisać tam notatki, możemy nadawać tak zwane tagi, czyli po prostu słowa kluczowe, no i w zasadzie to jest tyle, co możemy zrobić. Ta media wiki konkretna ma tam jakieś różnego rodzaju dodatki, które zapisują na przykład naszą pracę automatycznie, więc nie musimy się martwić, że trzeba jeszcze gdzieś te zmiany dodatkowo potwierdzać. Wystarczy tylko zapisać daną rzecz, zapisać dany artykuł i on już zostanie uwzględniony, bo co prawda tam są jeszcze jakieś dodatkowe przyciski do wysyłania tej wiki na serwer, ale no możemy to dla spokoju klikać, natomiast według zapewnień autora nie jest to wymagane. Więc bardzo fajne, bardzo poręczne narzędzie, które przede wszystkim pozwala nam na wyświetlanie tych naszych notatek według słów kluczowych. Problemem jest to, że przynajmniej ja tam nie znalazłem żadnej wyszukiwarki. Możemy sobie to przeglądać po odpowiednich tagach, więc jeżeli mamy te notatki odpowiednio opisane, to myślę, że może być to całkiem fajne rozwiązanie. Moim zdaniem wadą, która być może kiedyś zostanie naprawiona, jest stała lokalizacja pliku z tą wiki, którą sobie tworzymy. Bo plik wykonywalny możemy uruchomić w dowolnym miejscu. Możemy sobie go nawet na pulpicie zapisać. Natomiast ten plik z media wiki zapisywany jest w naszych dokumentach. No i wszystko jest fajnie w momencie, kiedy ktoś właśnie z katalogu dokumenty w profilu użytkownika korzysta. Ja na przykład tego nie robię. Ja dokumenty różnego rodzaju zapisuję zupełnie w innych lokalizacjach, zupełnie w innych miejscach na dysku swojego komputera. Czasem gdzieś tam w chmurze też zapisuję. Szkoda właśnie, że tego nie da się, że nie da się tutaj zmienić lokalizacji tego pliku, a przynajmniej ja tego nie znalazłem. Więc istnieje takie ryzyko, że na przykład kiedy będziemy sprzątać nasz komputer i kiedy będziemy chociażby przeinstalować system, no to może okazać się, że najzwyczajniej w świecie zgubimy efekt naszej, no nie wiem, kilkumiesięcznej, kilkuletniej pracy. Ale to jest bardzo świeży projekt. Został on tak naprawdę zapoczątkowany gdzieś tam na GitHubie kilka dni temu, więc jeszcze sporo przed nim, a ta wiki jest akurat naprawdę bardzo fajnie dostępna. W bardzo wygodny sposób możemy z tego narzędzia korzystać. Więc jeżeli czegoś takiego potrzebujemy, jeżeli na przykład Zotero okazałoby się dla was zbyt dużym kombajnem, a potrzebujecie gdzieś gromadzić swoje notatki, to może właśnie taka media wiki opisywana tu przeze mnie w postaci narzędzia Notable. Link będzie oczywiście pod audycją, jeżeli będziecie sobie chcieli to pobrać. Kolejny temat, i to taki w sumie zbliżony do tego, o czym ja mówię, czyli tu wiki, usługa internetowa de facto na naszym lokalnym komputerze, a teraz będzie też o usługach, no ale o usługach jednak w internecie, ale takich naszych, hostowanych we własnym zakresie. Pawle.
1: Tak, jest taki blog, no blog, strona informacyjna, taka dość prosta, należąca do, zdaje się, tej samej osoby, która prowadzi też FediTips, czyli taki dział porad na temat Fediversum, czyli przypomnijmy tego rozproszonego systemu portali społecznościowych, do którego się podpina między innymi Mastodon. I strona ta nazywa się Grow Your Own Services. Grow Your Own to jest taka no, idea, filozofia życiowa, która polega na tym, że po prostu podążające za nią osoby produkują swoje własne jedzenie, czyli nie są uzależnione od łańcucha gdzieś tam sprzedażowego i dostaw i dystrybucji na rynku komercyjnym, tylko same się troszczą o to, żeby sobie to jedzenie dostarczyć na bazie swoich własnych produktów i pracy. No i tą samą filozofię próbuje się przeszczepić, jak chodzi o usługi internetowe. No to po co mielibyśmy to robić? No różne mogą być motywacje, dla niektórych mogą one rzeczywiście być filozoficzne, czyli chęć odłączenia się od kontroli korporacji. Dla kogoś to może być

0: po prostu zabawa dobra dla kogoś. Ktoś może po prostu mieć ochotę trochę bardziej poadministrować i podrasować sobie, jak ten jego serwis ma konkretnie działać. No co to za serwisy? No może to być cokolwiek. Już wspomniane wyżej media społecznościowe, typu właśnie jakiś Mastodon, czy PeerTube, taki zamiennik YouTube'a, czy to jakaś Friendica zamiast Facebooka, czy tam parę innych. Przykłady są na stronie. Czy jakaś własna strona na WordPressie, czy jakiś własny komunikator na bazie Jabbera, czy jakaś usługa mailowa, własna chmura nawet, w sensie no własna jak własna, no serwer skądś trzeba wziąć, natomiast no, chodzi o oprogramowanie.
1: Można hostować pod biurkiem.
0: Można pod biurkiem. Chodzi o oprogramowanie, że to my jesteśmy administratorami tego, co się w tej naszej przestrzeni dzieje. No i Michał tu wspomniał o Noted, które jest w miarę proste do uruchomienia, czyli uruchamiamy plik exe, no i modyfikujemy sobie te pliki. Ja niedawno mówiłem o stronach statycznych, jakieś parę tygodni temu, o stawianiu czegoś takiego na GitHubie na przykład. No, może się okazać, i co jakiś czas my mówimy o różnego rodzaju usługach, które możemy sobie postawić sami. Możemy postawić sami i tak to powtarzamy, zakładając oczywiście, że ktoś ma po pierwsze maszynę, na której może to zrobić, czy własną lokalną w domu, czy gdzieś tam zdalną, wykupioną jako serwer dedykowany. No a co jeżeli ktoś nie ma ani jednego, ani drugiego, albo nawet jeżeli by mógł mieć, bo to nawet czasem jakiś i stary komputer do pewnych prostych, podstawowych i mało zasobów wymagających zadań się nada, nie ma wiedzy, jak sobie poradzić, nie wiem, z administracją Linuxem, z instalacją tych wszystkich pakietów, z zabezpieczeniem tego też odpowiednim, bo to też trzeba o tym pamiętać, że to, że coś puścimy w świat, no nie oznacza, że jest to bezpieczne, wolne od spamu i że nie szkodzi nam oraz też no, innym uczestnikom, użytkownikom tych naszych usług. No więc jeżeli nie chcemy się tym wszystkim martwić i chcemy jakkolwiek zacząć przygodę z czymś, co jest chociaż trochę nasze, no to Grow Your Own Services ma dla nas poradę w postaci tak zwanych zarządzanych hostingów, managed hosting, czyli takich usług, w ramach których dostawca zainstaluje dla nas, no na naszej jakiejś tam, znaczy na swojej przestrzeni, ale na nasz użytek, tą jedną konkretną rzecz, którą chcemy mieć. Czyli przykładowo my nie potrzebujemy całego serwera, bo chcemy mieć tylko na przykład instancję Mastodona swoją własną, albo tylko jakąś tam stronkę na WordPressie. No to nie będziemy kupować całego serwera, uczyć się całego Linuxa, grzebać w plikach, jeszcze jakoś tam to dobezpieczać i tak dalej. Tylko zakładamy sobie konto na takim hostingu, płacimy oczywiście, no bo nic nie ma za darmo, ale te ceny, no to potrafi być kilka euro na miesiąc, więc nie aż tak dużo, jeżeli właśnie idziemy w jakąś jedną konkretną usługę. I mamy już wszystko poustawiane, skonfigurowane, możemy sobie nasze treści tworzyć i tym zarządzać. No myślę, że warto przejrzeć tą listę, bo jest tam trochę ciekawych usług, które nam są w stanie to czy owo zahostować, a też można się nauczyć tego i owego na temat podpinania domen. No bo to, że my sobie w danym hostingu usługę wykupimy i dostaniemy tam jakiegoś WordPressa czy inną usługę, a to nie znaczy jeszcze, że ona jest pod jakimś fajnym adresem dostępna i to też nie znaczy, że no my ją mamy dla siebie i na zawsze, bo zaczniemy teraz podawać znajomym czy tam osobom zainteresowanym jakiś adres od tego usługodawcy, który nam tym zarządza. No i teraz usługodawca na przykład stwierdzi, że on kończy z tą działalnością albo podniesie ceny tak, że my już stwierdzimy, że w to się nie chcemy bawić. No gdybyśmy mieli swoją domenę tam na przykład, nie wiem, masarczyk.pl przykładowo, no to moglibyśmy zawsze takiego dostawcę zmienić. Domena byłaby dalej masarczyk.pl, tylko kierowałaby już do czegoś innego, do jakiegoś innego usługodawcy.
1: Przy tej okazji przypominam o darmowych domenach eu.org.
0: O, widzisz. No to tam akurat Grow Your Own Services, autor tej strony, przestrzega przed darmowymi domenami, bo...
1: No, zwłaszcza no, TK, bo z domenami TK to były różne dziwne historie.
0: No tak.
1: Tak, natomiast domena eu.org, no to jest domena, która jest z nami już lata. Ja pamiętam na początku lat 2000, że ona była i tam się nic złego z nią nie dzieje. Inna rzecz, że no jak sobie założymy taką domenę, to się trzeba czasem trochę naczekać, żeby ona została zaktywowana.
0: O, No to warto wiedzieć, nie? Jak to sobie wygląda, ta nasza strona jest wtedy jak coś tam.eu.org?
1: Tak.
0: Aha, no, ciekawe.
2: Generalnie jeśli chodzi o domenę TK, to nawet nie da się już chyba taki domen kupić, jeszcze jedna taka darmowa była, nie wiem czy to było CC, czy jeszcze
0: coś takiego.
2: Coś było, mniej więcej no, przez to, że te domeny po prostu były często właśnie wykorzystywane przez spamerów i tak dalej. Przypominajmy, pamiętajmy, że też akurat te dwuliterowe, zwłaszcza domeny, to należą do konkretnych krajów. No i po prostu te kraje stwierdziły, że no, nie chcą już tak udostępniać swoich domen, więc odzyskali kontrolę nad nimi po prostu, no i dzisiaj już nie możemy akurat konkretnie domeny TK kupić na przykład.
0: No, także rzecz jest warta przyjrzenia i warta poczytania, zwłaszcza, że tam jest też kilka podpowiedzi na takie już gotowe rozwiązania, które można zainstalować na naszym komputerze, czy jako alternatywne systemy operacyjne, czy w jakiś inny sposób, które trochę upraszczają instalację pewnych usług, właśnie dają nam na przykład Juno Host, daje nam interfejs graficzny do instalacji różnych takich co bardziej popularnych rozwiązań. No więc rozwiązania są różne. Też mi teraz przyszło do głowy i to zdaje się, że dalej działa. Simon Jäger w Kanadzie tym zarządza, czyli tthub.org, tthub, czyli właśnie taki przykład zarządzanego hostingu do serwerów TeamTalka. Czyli płacimy kilka dolarów miesięcznie, Simon wszystko ustawia i mamy swój serwer TeamTalkowy na jakimś tam portach.
1: To ja mam coś z lokalnego naszego podwórka. Co prawda nie jest to taki do końca zarządzany hosting, ale gdyby ktoś chciał się pouczyć Linuxa i nie wydawać majątku na to i tak naprawdę uiścić opłatę jednorazową konkretnie w wysokości 5 zł, to warto przyjrzeć się ofercie od Jakuba Mrugalskiego, czyli człowieka, którego chociażby możecie kojarzyć albo z YouTube'a, albo z Niebezpiecznika, z podcastu Niebezpiecznik, czy po prostu z artykułów różnego rodzaju niebezpiecznikowych, bo Kuba ma swój hosting, który się nazywa Mikrus. Zresztą tam właśnie stoi Tyflo Podcast i jak widać ma się całkiem dobrze. Natomiast no, my korzystamy ze względu na to, że mamy tutaj trochę jednak plików na dyskach, to my korzystamy z oferty płatnej, natomiast Kuba oferuje też coś zupełnie za darmo albo prawie za darmo. Tak jak mówiłem, za 5 zł. frog.mikr.us to są malutkie serwery VPS. Oczywiście wiadomo, że wielu rzeczy tam nie postawimy, wiele rzeczy nam tam nie będzie działać, bo to jest 256 MB pamięci operacyjnej i 3 GB dysku twardego. No niewiele, jak na współczesne różnego rodzaju parametry. Natomiast jest to coś, co może się przydać, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z Linuxem, chciałby po prostu sobie popróbować, no i podziałać sobie, więc ja polecam, myślę, że kiedyś jakiś podcast nagram o tym, jak tam się w ogóle zarejestrować, jak postawić swoje pierwsze kroki i może to być przydatne przynajmniej części użytkowników. Pamiętam i wiem o tym, że kiedyś jak nagrałem jedną z pierwszych audycji w Tyflo Podcaście o Linuxie, to tak się jeden z naszych słuchaczy wkręcił, że potem został programistą. No więc może tym razem też się uda kogoś zainteresować, jak to się mawia, magią czarnego ekranu.
0: No a jeszcze jak tak sobie dyskutujemy o różnych hostingach, to mi się przypominają gdzieś moje początki z takimi zabawami, jak to, kto jeszcze pamięta, wirtualne znicze dla forum Mirandy dla niewidomych. Jeszcze zanim się tu wszyscy poznaliśmy, chyba dzięki temu, że to forum założyłem, to poniekąd gdzieś tam pokrętnie trafiłem w ogóle do was wszystkich. Odkryłem Tyflo Podcast, TeamTalka i tak dalej. No ale kiedyś było trochę takich usług, pamiętajmy prv.pl.
1: Zresztą RV Republika to nawet chyba jeszcze też działa. O. Republika akurat już nie.
0: Nie, ale no właśnie tam można było jakieś strony HTML-owe sobie takie zahostować i się HTML-em pobawić. Natomiast kiedyś było cba.pl i właśnie na cba.pl tam mieliśmy dostęp do... jakiś tam dostawaliśmy mini FTP. Ładowało się na przykład jakieś tam PHP, BBB i Przemo, czy inny silnik do forów internetowych. Instalowało się to, miało się bazę MySQL.
1: No tak, bo to była rzadkość właśnie, że można było dostać w tamtych czasach coś, co obsługuje PHP i bazę SQL-ową. Można było dużo darmowych hostingów znaleźć, które pozwalały wgrywać statyczne pliki HTML na serwer. Natomiast no, żeby coś za darmo dali z PHP-em, to było gorzej.
0: Oczywiście były reklamy i różne tam inne atrakcje, stopki firmowe i co tam nie jedno, ale żeby forum jakoś działało, mówię jakoś, bo tam potem były jakieś problemy, że dodatki do tych forów nie chciały działać. Ktoś mi tłumaczył, że Hamoda nie był. Dawne czasy, ale to tak przypomina mi się, że takie darmowe hostingi w jakiś sposób zarządzane, czy współzarządzane, w sensie jakiś tam ograniczony dostęp do czegoś był. Instalację rzeczywiście trzeba było przeprowadzić samemu. Chociaż nie, do forów był hosting zarządzany i to były chyba fora... PL, czy...
1: Tak, fora.pl, taki... chyba to nawet jeszcze działa.
0: Działa? Można było rzeczywiście, że oni zainstalowali nam forum i można było po prostu u nich sobie takim forum zarządzać. Oczywiście nic do niego nie dograliśmy, żadnych dodatków, ani nic podobnego, ale hosting do forum był i można było sobie podziałać, także no, przypominają się czasy młodości.
1: Tak jest, więc jeżeli chcecie też to przeżyć, to może zainteresujcie się właśnie takimi zarządzalnymi usługami, a może właśnie spróbujcie własnych sił. I jak wam nawet coś nie wyjdzie, to zawsze taki serwer możecie sobie wyzerować i bawić się od nowa, a jest to na pewno fajna zabawa, jeżeli kogoś tego typu tematy interesują. No i jeszcze jedna wiadomość od Maćka do nas przyszła.
3: Okej, dzięki za emisję moich dwóch poprzednich wiadomości. Tu jeszcze jeden drobny Mac, a zaraz przejdę w tej samej do kolejnego newsa. Mianowicie jak ekran Maca jest zablokowany, ale nie uśpiony, jak się sam wygasi, to co jakiś czas upierdliwie mi ostatnio coś zaczynał gadać, uwierzytelnianie i tak dalej. Tak jakby tam non stop się, nie wiem, blokował coś. Jakiś taki irytujący ten bug. Nawet jak nagrywałem ten dzisiejszy podcast o wejściu ekranu Braille'a w systemie iOS 18, no to niestety on mi się niekiedy dawał mocniej we znaki. Natomiast news polegający na tym, że w aplikacji mObywatel została dodana sobie usługa pod tytułem Bezpiecznie w sieci w wersji bodaj 4.39.0. No, generalnie usługa umożliwia nam zgłaszanie różnorakich incydentów związanych z naszym bezpieczeństwem w sieci. Zarówno jeśli chodzi o maile, jak i oszukańcze wszelkiego rodzaju SMS-y. No, ale też, jeżeli mamy jakąś fałszywą witrynę, fałszywy sklep, i tak dalej, wyłudzające dane. To wszystko może by w aplikacji mObywatel zgłosić właśnie w usłudze Bezpiecznie w sieci. Mało tego, mamy też opcję, to poniekąd taki skrót w tym module, w tej usłudze, do przejścia sobie do powiadomień i tam oprócz powiadomienia o, nie wiem, utracie ważności dowodu osobistego, że nam się zbliża ta data upłynięcia ważności różnych rzeczy do zapłaty i tak dalej, czy tam, no szczerze mówiąc, że pamiętam czego, no na przykład z tego, że tam chyba dokument został podpisany i coś tam. Mamy też właśnie ten usługa Bezpiecznie w sieci i o to jest akurat wyłączone. A myślę, warto sobie to włączyć. No, gdyby mObywatel przysyłał te powiadomienia z dźwiękiem i wibracją, no to by było fajnie, a niestety bywa z tym różnie. Natomiast w czym tkwi problem? No, w tym, że zgłaszanie incydentów jest niestety no, niedostępne póki co dla nas. To znaczy się na upartego o tyle dostępne, że dają się kliknąć przyciski. Natomiast etykiety niestety no, nie są obecne na tychże przyciskach i to jest tak, że jest tak naprawdę jeden przycisk i potem drugi jakby przycisk chyba z etykietą dalej, który też jest opisem tak naprawdę, co dany incydent tak naprawdę robi. Jak

0: bardziej dostępna forma w postaci mObywatela i by nam przychodziły te różne alerty z CERT-u na przykład, no to już powiedzmy to by miało większy sens, nie? Więc tak naprawdę no, polecam sobie też to włączyć. No a jeśli chodzi o niedostępność tychże przycisków, to wyboru konkretnego incydentu i tak dalej, no wysłałem zgłoszenie w sumie o tym i zobaczymy, kiedy szanowni się tym postanowią zająć, no i ów problem naprawić.
1: Dzięki Maćku za te informacje, a ja przypomnę jeszcze a propos bezpieczeństwa, że jeżeli coś was zaniepokoi, dostaniecie na przykład jakiegoś fałszywego SMS-a albo takiego SMS-a, o którym, no, co do którego macie podejrzenie, że jest fałszywy, to pamiętajcie o numerze 8080. To jest bezpłatny numer i tam tego typu materiały, czy zresztą jakiekolwiek inne, które was jakoś niepokoją, możecie wysłać bezpośrednio do CERT Polska. Ktoś się takim zgłoszeniem na pewno zajmie i prawdopodobnie też dostaniecie jakąś informację na jego temat. I jeszcze ostatni temat właśnie, ale już nie dotyczący bezpieczeństwa, tylko dotyczący narzędzia, które gdzieś tam mi się przewinęło ostatnio przez oś czasu mediów społecznościowych. Na Hacker Newsie je konkretnie wypatrzyłem. Otranscribe, otranscribe.com, aż sobie muszę tu przypomnieć. Tak, otranscribe.com to jest narzędzie dla tych wszystkich, którzy muszą przepisywać jakieś teksty w ramach swoich działań, albo czasem po prostu chcą to zrobić od czasu do czasu i nie mają żadnego programu, który by im w tym pomógł. Otóż ten program, ta strona internetowa Otranscribe, to jest nie mniej, nie więcej jak tylko właśnie narzędzie online do przepisywania tekstu. I co ciekawe, jest ono nawet w miarę dostępne. Mamy skróty klawiszowe różnego rodzaju, na przykład za pomocą klawiszy funkcyjnych możemy przyspieszać, zwalniać, przewijać w obie strony ten materiał. To są cztery klawisze, F1, F2, F3, F4. Zdaje się F1, F2 to było przewijanie, F1 wstecz, F2 do przodu, F3 zwalniamy, F4 przyspieszamy. Natomiast Escape to jest klawisz, który wznawia i zatrzymuje odtwarzanie materiału. No i tu by było wszystko ok, natomiast czasem z moich pobieżnych testów tego narzędzia wyszło, że on powoduje wyskoczenie NVDA z tego trybu formularza do trybu przeglądania. To się nie dzieje zawsze, powiem więcej, to się dzieje raczej rzadziej niż częściej. Niemniej jednak coś takiego się zdarza, zwłaszcza kiedy jesteśmy gdzieś tam na początku tego przepisywania tekstu. Jest tu też możliwość zapisywania wyniku naszej pracy na chociażby Google Docsach, jest jakiś eksport do Markdowna, mamy skróty klawiszowe do wstępnego formatowania tego tekstu, możemy wstawiać tak zwane timestampy, czyli znaczniki czasu, więc no, te najpotrzebniejsze rzeczy, które nam się mogą przydać, są, a to, że jest tu kilka fajnych skrótów klawiszowych, myślę, że może tym bardziej ułatwiać nam pracę z tym narzędziem. Jak deklaruje autor, to nic nie opuszcza pamięci naszej przeglądarki, wszystko zostaje właśnie tam, nic nie jest wysyłane na żadne serwery zewnętrzne, więc to też myślę, że jest ważna rzecz, no bo wiadomo, czasem pracujemy z takimi dokumentami, z takimi nagraniami audio, których absolutnie nie chcielibyśmy nikomu więcej ujawniać i bardzo źle by się stało, gdyby one gdzieś tam wyciekły. Tu zdaniem autorów i według zapewnień autorów nic takiego nie ma miejsca. Powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu, ale zanim to jeszcze, to wiadomość od Sylwestra.
2: A czy są zegarki Pixel, Google Pixel? Posłuchajcie mnie.
3: Dzisiaj na
2: czy możecie coś o tym powiedzieć?
3: Wyślij.
1: Piotrze, ty mówiłeś o różnych urządzeniach i tam zegarki chyba były, prawda?
4: Oczywiście, tak. Rozumiem, że było to słychać, tak?
1: Tam, tak. To może po prostu Sylwester gdzieś tam wcześniej nagrał te informacje i może dlatego.
4: No w takim razie po prostu myślę, że no, będziemy odsyłać do archiwum, natomiast tak, pojawiły się nowe zegarki Pixel Watch trzeciej generacji.
1: No cóż, powoli zatem zbliżamy się do końca.

0: naszego dzisiejszego spotkania. I teraz pierwsze pytanie, czy ktoś jeszcze z was coś ma takiego, czym chciałby się podzielić?
1: Króciutko, znów Altstore, coś ostatnio Altstore się pojawia w tych wrzutkach, nie wiem, aktywują się w środy. Ostatnio było o nowych aplikacjach, które się pojawiły, a dzisiaj wiadomość, która myślę jeszcze bardziej ucieszy wiele osób, bo to firma Epic, czyli ci od Fortnite'a na przykład, coś bardzo znanej gry, którzy też właśnie toczą batalię z Apple App Store'a między innymi, postanowili dać Altstore'owi duży grant za innowacje w dystrybucji aplikacji. Co to znaczy dla nas? No to znaczy dla nas tyle, że na przykład Altstore PAL, czyli właśnie ta wersja, którą mamy w Europie, za którą wcześniej było trzeba zapłacić. No fakt, że to było jakieś symboliczne, nie pamiętam, 2 albo 3 euro, no teraz już płacić nie trzeba. Altstore po prostu jest dla nas darmowy. Więc wystarczy sobie z poziomu telefonu wejść na altstore.io i tam możecie przejść do linku Altstore PAL, konkretnie ta wersja, która nas interesuje, i tam po prostu podążając za wskazówkami, nie wiem jak to teraz ta strona wygląda teraz, jak to już jest darmowe, możemy sobie po prostu zezwolić na instalację tego sklepu, no bo to jak to iOS, tam będziemy musieli przeklikać się przez kilka ekranów w ustawieniach, raz żeby w ogóle była dla nas tego opcja, a potem wchodzimy do ustawień, tam zezwalamy na instalację, pamiętam, że później wracamy na stronę, klikamy jeszcze raz zainstaluj, znów zezwalamy i wtedy ten sklep nam się pojawi, a kiedy już to zrobimy, no to będziemy mieli dostęp do aplikacji, które tam są, a pojawia się ich, tak jak ostatnio wspominałem, coraz więcej, od na przykład emulatora Delta, który wcześniej był dostępny wyłącznie właśnie w, no, za opłatą za samego Altstore'a, teraz już możemy go faktycznie zupełnie za darmo ściągnąć. Są aplikacje do wirtualnych maszyn, aplikacje do torrentów nawet się pojawiły, pewnie takich ciekawych, menadżer schowka, który działa cały czas nam w tle i możemy sobie właśnie historię schowka tworzyć automatycznie. Pewnie tego typu aplikacji, które w jakiś sposób w takim tradycyjnym App Store by się nie mogły pojawić, będzie pojawiało się z czasem więcej. No i teraz mamy zupełnie darmowy sposób, żeby takie aplikacje sobie ściągać.
0: Pawle, to w takim razie teraz pytanie do ciebie, czy masz dla nas jakiś dźwięk, bo mamy już czwartek.
2: Dźwięku może nie mam i na następny raz, jak będzie znowu taka sytuacja, to nawet mam konkretne nagranie, które będę chciał dla was przygotować, tylko muszę jeszcze raz je przesłuchać i się z nim zapoznać. Jasne. Żeby wam dokładnie wyjaśnić, co się dzieje, ale to nie znaczy, że nie mam nic, bo mam dla was pewną, no myślę, że w jakimś stopniu może trochę oczywistą dla niektórych, ale myślę, że wiele osób może nie znać, rekomendację muzyczną. Nie znać albo nie kojarzyć więcej niż kilku utworów, tak jak było to w przypadku moim do niedawna. A chodzi mianowicie o zespół Kraftwerk, który dla mnie był przez jakieś takie lata dziecięco-nastoletnie zespołem od kilku utworów, takich jak Autobahn, Pocket Calculator,
0: The Model słynny.
2: Słucham?
0: The Model,
2: The Model, albo Das Model po niemiecku, tak, które też chyba Rammstein coverował swego
0: Zgadza
2: czasu.
0: Się.
2: I to jest zespół, dla tych, którzy nie wiedzą, powstały w roku 70 w Düsseldorfie, który grał taką muzykę na tamte czasy bardzo futurystyczną, bo tam wykorzystywane były analogowe syntezatory i różnego rodzaju sample. Oni bardzo się odwoływali do przeróżnego typu motywów komputerowo-technologiczno-futurystyczno-science-fictionowych. Więc znajdziemy tam na przykład utwory, gdzie samplowane są syntezatory mowy. W tym, który, Piotrze, ty mówiłeś kiedyś, co Kraftwerk samplował, Dektoka?
1: Dektoka, Votraxa nawet. Tam chyba wszystko samplowali, co się dało.
2: Dokładnie. Jest na przykład utwór Numbers, gdzie lecą po prostu numerki w różnych językach. Jest utwór Telephone Call, gdzie są samplowane jakieś komunikaty, nie ma takiego numeru i jakieś odgłosy sygnałów. Szkoda tylko, że nie dokopałem się jeszcze do informacji, skąd one pochodzą, bo mnie zawsze takie rzeczy fascynują, jakby skąd ten komunikat był zgrany i tak dalej. Jakby. Bo to mam wrażenie, że wszystko tam jest jakimś symbolem i ma znaczenie, tylko trzeba się w to wgryźć. Ostatnio mnie w ogóle urzekł utwór Computer Love lub po niemiecku Computer Liebe, w którym się dzieje kilka rzeczy. Po pierwsze, motyw muzyczny, który się przewija przez ten utwór, ten zagrany na syntezatorach, został później użyty w czymś dużo bardziej współczesnym i znanym chyba właśnie w czasach moich nastoletnich, czyli utwór Talk zespołu Coldplay. Jest to taki motyw tam, ta-tam, ta-tam, ta-ta-ta-tam. I on się właśnie przewija, on jest wzięty właśnie z Computer Love, więc to jest jedna rzecz, która się tam dzieje. A druga rzecz, a ja się wsłuchałem w tekst niemiecki utworu i jest tam taka zwrotka jak, żebym teraz źle nie zacytował, Ich wähle die Nummer, ich ruf den Bildschirm Text. I to znaczy mniej więcej wybieram numer, dzwonię na... Właśnie, tekstowo ktoś zaproponował, wołam do tekstu na ekranie. No i tutaj ktoś ewidentnie tłumacząc ten tekst nie zrozumiał kontekstu, bo Bildschirm Text, czy w skrócie BTX, to jest w Niemczech poprzednik internetu. Może pamiętacie, że kiedyś w Tyflo-przeglądzie mówiłem o takim systemie Minitel, który we Francji działał, czyli po liniach telefonicznych łączono się specjalnym terminalem z numerem dostępowym i wyświetlał się na ekranie tekst i można było z tym tekstem wchodzić w interakcję po prostu klawiaturą, coś wybierać z menu, pisać, wprowadzać dane. No i we Francji było to szalenie popularne, zanim przyszedł internet i interfejsy graficzne i można było tym zarządzać bankiem, można było tym kupować bilety kolejowe, bilety na samolot, zapisywać się na uczelnie, nawet jakieś czaty internetowe, portale randkowe, fora funkcjonowały w ten sposób. I płaciło się w ten sposób, że my płaciliśmy Telekomowi za realizację usługi, za oczywiście jakieś tam minutę połączenia, ileś się płaciło, a na koniec miesiąca Telekom rozliczał się z każdym, bo oczywiście, żeby te usługi działały, to musiał stać jakiś serwer, no i ten serwer stał po drugiej stronie linii telefonicznej u tej osoby, która daną usługę oferowała, no i Telekom rozliczał się i to, co należne takiemu administratorowi wypłacał, więc w ten sposób się zarabiało na tego typu usługach. No i Minitel to była taka najbardziej chyba udana implementacja właśnie we Francji, natomiast w Niemczech był BTX i wiem, że z BTX-em to mi ktoś opowiadał, była nawet taka słynna afera, że w latach 80. znany zresztą do dzisiaj Chaos Computer Club, czyli taka organizacja niemiecka, no hakerów, ale etycznych hakerów, ludzi, którzy grzebią w systemach, żeby znaleźć w nim luki, właśnie próbują cały czas jakby zwiększyć tą świadomość, że no internet tak naprawdę jest miejscem bardzo podatnym na różnego rodzaju włamania, wycieki danych, obejście systemu, zhakowanie i tak dalej. A dość dużą sumę pieniędzy wykradli właśnie przez BTX-a obchodząc systemy zabezpieczeń jednego z banków niemieckich. Także też jest to system, który odegrał rolę. No i wracając do Computer Liebe i do Kraftwerka, no tam podmiot liryczny próbuje się umówić na randkę za pomocą tego BTX-a, szuka miłości w tym, no to nie jest jeszcze internet, tylko w tej sieci. Swoją drogą porównałem sobie, jak to jest w Computer Love i tam jest I'll dial this number, I call, to get, czy to receive a data date, czyli jakby randkę z danymi. Fajna gra słów, ale nie oddaje tego BTX-a, a bo ja byłem zawsze ciekaw, czy... Tak jak o internecie teraz jest dużo jakichś piosenek, które się odwołują do czegoś tam z internetem związanego. Ja zresztą pamiętam, jak te piosenki gdzieś powoli wchodziły w ogóle, że jeszcze w czasach, kiedy ten internet już był używany przez wiele osób, jeszcze się nie rozgościł tak w kulturze popularnej, żeby o nim śpiewano na przykład piosenki w radiu. Był taki dość duży okres przerwy, gdzie ten internet był taki dość egzotyczny. A teraz już spokojnie, znaczy no fakt, że przez media społecznościowe dużo jest w piosenkach właśnie, zwłaszcza tych nowszych, coś o lajkach, o social mediach, o czymś tam, o Instagramie.
1: Netflixy, Ubery się pojawiają, tak.
2: Dokładnie. No to nie wiem, zastanawiałem się, czy skoro Minitel na przykład we Francji był tak szalenie popularny i wszyscy z niego korzystali i prawie cały kraj podpięty, to czy były takie piosenki o tym jakieś, czy jakieś w ogóle odniesienia w popkulturze? Na to pytanie nie uzyskałem odpowiedzi, natomiast znalazłem piosenkę właśnie Kraftwerka, która odwołuje się do BTX. Swoją drogą właśnie Kraftwerka lepiej poznałem, bo byłem ostatnio tu w Wiedniu na koncercie. Na dziedzińcu zamku Schönbrunn, pałacu, przepraszam, Schönbrunn. I śmialiśmy się z kolegą, który też przyjechał na ten koncert, że no cesarz, który tutaj, jeden z cesarzy, który tu kiedyś pewnie mieszkał i pewnie bawił się na dziedzińcu właśnie i gdzieś to był jego dom i tak dalej, jakaś letnia czy tam zimowa rezydencja, Ale by się zdziwił, jakby się przekonał, że nie wiem, 200 lat później ktoś sobie rzucił projektorem, prawda, laserowo na mury tegoż pałacu wizualizację reaktora jądrowego, atomowego w Fukushimie, bo jest też piosenka Radioactivity, gdzie właśnie o tę energię atomową jak najbardziej chodzi. Także polecam Kraftwerka, fajna robota, jak chodzi o syntezatory, fajne odwołania w tekstach, dużo ciekawych sampli z urządzeń i różnego rodzaju technologii i nie tylko. Także wszystko to, co ja lubię i może to jest też jakaś inspiracja dla was na długi weekend, żeby sobie coś właśnie zresearchować.
0: To dla tych, którzy jeszcze są z nami i którzy jeszcze nie śpią i dla nas myślę też, tak na koniec naszej dzisiejszej audycji, jeszcze jeden komentarz od piwnego kompana, który tu cały czas do nas na YouTubie pisze i taki ostatni jego komentarz, go pozwolę sobie zacytować. Jesteście wspaniałymi, dobrymi ludźmi, przyjemnie tu być na waszych transmisjach. Życzę wam wszystkiego dobrego, życia z uśmiechem, radości i wszystkiego szczęśliwego. Trzymajcie się zdrowo i wesoło. Ja lecę w krzaki. To my też lecimy, może niekoniecznie w krzaki. Ale kończymy. 245. Tak. Wydanie Tyflo Przeglądu. 245 wydań przez 5 lat nam się udało zrobić w różnych składach, ale zawsze zwartych i gotowych, żeby przekazywać wam różne ciekawe informacje dotyczące technologii dla osób niewidomych, niedowidzących. No bo kto jak nie my? A dziś Paweł Masarczyk, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dobrej nocy.
2: Dobranoc.
3: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dwudziesta audycja Tyflo Przeglądu, takie dzisiaj mikroświęto, ale nie tylko my dzisiaj świętujemy. Dzień babci, przypominamy, gdyby ktoś ze słuchaczy Tyflo Podcasta jeszcze swojej babci życzeń nie złożył, o ile rzeczywiście posiada babcię, której da się życzenia złożyć, to zachęcamy do uczynienia tego.
0: Wszak jeszcze prawie 4 godziny zostały.
5: Tak, jeszcze w zasadzie 4 godziny zostały, ale oczywiście zachęcamy również do słuchania Tyflo Przeglądu, bo w godzina 20.02 zaczynamy audycję. Dzisiaj 5 osób. Mikołaj Dziwisz, nie, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz.
0: Dobry wieczór.
5: Którego już z nami dawno nie było, ale dzisiaj się pojawił na szczęście. Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i co, skoro 20 audycja, no to fajnie.
0: To fajnie, tak.
5: Że udało się tyle audycji.
0: Będzie więcej.
5: Tak, będzie więcej, także mamy nadzieję na kolejne jubileusze, ale nie przygotowaliśmy dzisiaj jakiegoś wybitnie jubileuszowego.
2: Tak, trąbek nie mamy czapeczek z daszkiem, takich fajnych wrożek i różnych innych gadżetów.
5: Tak, ale mamy jak zwykle garść różnych ciekawych ciekawostek. Dzisiaj, no dobra, to niech będzie w ramach jubileuszu. Dzisiaj Michał przedstawi newsy.
0: Tak, bo kolega Robert wybył, ale newsy są przygotowane. I proszę bardzo, przedstawiam. A dziś w programie kilka słów wyjaśnienia odnośnie aktywnego samorządu 2020 i pomysłów Unii Europejskiej na temat normalizacji ładowarek. Powstaje portal z różnościami dla niewidomych pod adresem tyflonet.com. Double Tap, kanadyjski odpowiednik Tyflo Podcastu, Tyflo Świata i nie tylko. ZTM Warszawa rekrutuje do zespołu do spraw dostępności. Skoki narciarskie z audiodeskrypcją w Telewizji Polskiej. Testowa wersja dodatku NVDA Remote dla Pythona 3. Kilka słów o Reddicie i dostępności tego serwisu. Envision. Już wkrótce, nie tylko na smartfonach. Szansa na poprawę dostępności Gutenberga, czyli edytora blokowego dla WordPressa. Sieć 5G, a osoby z niepełnosprawnościami. Discord, wreszcie fajny, dostępny i używalny. $25,000 dla niewidomych, którzy samodzielnie chcą zrealizować nietypowy projekt. Nauczą niewidomych latać samolotem. Niestety, tylko wirtualnie. Musical Aida z audiodeskrypcją w Teatrze Roma. Prolog, nowa aplikacja do audiobooków na i-urządzeniach. Problemy z iOS-em 13. Polski bus definitywnie wyjeżdża z Polski. Google być może umożliwi nagrywanie rozmów w swojej aplikacji Telefon. Nowe terminale płatnicze dla konduktorów PKP Intercity. Przeglądarka Microsoft Edge już na systemach iOS i macOS. Kilka trików na laptopy i ich śmieszne klawiatury. Bank Millennium jako drugi w Polsce wprowadza obsługę rachunków obcych banków. I tyle mamy w planach, być może będzie jeszcze więcej.
5: Być może jeszcze więcej, bo oczywiście cały czas tutaj siedzimy i zbieramy informacje, także
0: i wy też możecie mieć swoją cegiełkę, jeżeli tylko macie ochotę, jeżeli chcecie nas o czymś powiadomić, 123 834 835.
5: To jest jedna droga kontaktu. Mamy oczywiście komentarze pod audycjami różnymi. Te komentarze też tutaj monitorujemy. I oczywiście jest adres mailowy tyfloprzegląd@gmail.com, czyli gmail.com oczywiście. I to są, no są sposoby, w których można się z nami jakoś skontaktować. No
0: swoją
5: dobrze,
0: drogą, to Tomku, razie taka refleksja jeszcze mnie naszła a propos tej naszej 20. edycji Tyflo Przeglądu, bo zastanawialiśmy się, jaka ma być nazwa tej audycji i tak w sumie Tyflo Przegląd okazał się nazwą, przynajmniej początkowo, miał być nazwą roboczą, ale to jest dobry przykład na to, że prowizorka jest najtrwalszą materią, bo się jednak okazało, że Tyflo Przegląd.
5: No to jakoś zostało tak. I w sumie jest okej.
0: Okay. Tak jest.
5: I to jest trochę taki Tyflo Przegląd. No to w takim razie, skoro przegląd, to przejrzyjmy to, co się nam przez ten tydzień urodziło. Urodziło się sporo. No to zaczynamy od informacji, o której już mówiliśmy dość długo w Tyflo Podcaście na temat aktywnego samorządu i tych różnych zmian, które nam się wydawały cokolwiek dziwne. I to się okazuje, że te zmiany dotyczą głównie osób słabowidzących.
0: Tak jest, bo okazuje się, że PFRON po prostu nie wszystkim się podzielił w tym komunikacie, z którym ja miałem okazję się zapoznać. Więcej rzeczy znajduje się w dokumentach opisujących warunki brzegowe programu Aktywny Samorząd 2020. Ja zamieściłem nawet w komentarzu pod poprzednią audycją odnośnik do tego dokumentu i tu taki cytat, który myślę, że jest istotny. Jeżeli chodzi o dofinansowanie dla osoby niewidomej, to mamy 24 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15 000 zł, a dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 9 000 zł. Takie informacje można wyczytać w tych dokumentach dotyczących warunków brzegowych projektu.
5: Czyli tu się chyba nic nie zmieniło, to jest chyba tak jak w tamtym roku.
0: Tak, dużą zmianą myślę, że są te punkty i premiowanie rzeczywiście jakiejś takiej aktywności, zaradności i przede wszystkim też ten nacisk na wypełnianie wniosków drogą elektroniczną, co nie wszystkim może być
5: tak, ale
0: smak,
5: to już o tym mówiliśmy. I to rzeczywiście jest, no to ma swoje zalety i wady. I drugą rzeczą, o której mówiliśmy, tutaj Kasia zdaje się ten temat nam podrzuciła, to była ta unifikacja ładowarek i się zastanawialiśmy, czy Apple przejdzie na USB-C. I okazuje się, że to nie do końca o to chodzi. Znaczy nawet nie chodzi do końca o smartfony i nie do końca chodzi o wtyczki, tylko o ładowarki. Znaczy chodzi o to, żeby mieć uniwersalną ładowarkę do różnych rzeczy. I no i w zasadzie ładowarka może być uniwersalna do smartfonów różnych, bo da się tę samą ładowarkę często wykorzystać i do iPhone'a, i do innych smartfonów. Natomiast tutaj chodzi o na przykład małe AGD typu golarki. I te golarki, jak pewnie sporo osób wie, golarki, czy tam jakieś depilatory, czy no inny tego typu sprzęt, który się nieraz no, bierze w podróż, no to już trochę gorzej z tymi ładowarkami, bo tam się nie da często gęsto wykorzystać standardowej ładowarki. I każdy sprzęt ma swoją wtyczkę, swoją ładowarkę, swoje cokolwiek. No i tutaj ma być ponoć jakaś unifikacja, żeby te ładowarki, żeby te rzeczy miały prawdopodobnie właśnie jakieś USB czy coś tego typu, żeby dało się standardową jedną ładowarką naładować smartfona, golarkę i tam coś jeszcze tam chce.
0: Tu jest jeszcze taki problem z tym małym AGD, że one oprócz tych ładowarek, czyli właśnie takiego typowego zasilacza, jak chociażby w przypadku golarek, to one mają niejednokrotnie jeszcze taką całą stację dokującą, w którą się wkłada chociażby tę maszynkę i ona się ładuje, więc to nie jest kwestia tylko kabla. Ja mam nadzieję, że producenci tego typu sprzętu nie będą się zasłaniali tym, że mamy wspólne wejście, ale że też zostanie jakoś ten drugi element zunifikowany.
5: To powinno zostać, bo na przykład ja miałem taką golarkę, która miała stację dokującą i to już chyba parę ładnych lat temu i tam było to zrobione w ten sposób, że owszem, dało się ładować to urządzenie w tej stacji dokującej, ale dało się też wziąć ładowarkę i ją podłączyć bezpośrednio do urządzenia, no bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że wyjeżdżam gdzieś na parę dni i biorę. No dobra, teoretycznie golarka powinna te parę dni pochodzić, natomiast wszyscy wiemy, jak jest i dobrze mieć jakiś zapas, a ta stacja dokująca jest dość duża, bo to jest takie pudełko 15x20 cm okrągłe, więc to tak nie bardzo to się robi przenośne, podróżne.
0: Moja na przykład jest, jest mała.
5: Który dość łatwo wylać, także to było takie średnio fajne rozwiązanie na podróż, ale dało się to podłączyć właśnie do zasilacza.
0: A to tyle dobrego, ale widzisz, na przykład u mnie to jest inaczej, bo moja stacja dokująca przy maszynce jest raczej z tych mniejszych, że to nawet do kosmetyczki wciśniesz z innymi rzeczami, jak się postarasz, ale z kolei właśnie ma jeszcze osobny kabel, który się odczepia od tego, więc masz tak naprawdę dwie rzeczy, o których musisz pamiętać. Tu kabel z zasilacza, plus jeszcze ta stacja, plus jeszcze golarka, więc robi się tego troszkę więcej.
5: Mam nadzieję,
0: więcej.
5: Że będzie się to dało jakoś zrobić, bo
0: miło by było.
5: Myślę, że to jest technicznie do zrobienia, także mam nadzieję.
3: Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą w tym wszystkim, bo urządzenie jakieś AGD, okej, ale czy to wszystko obejmie tak naprawdę urządzenie specjalistyczne produkowane dla osób niewidomych? Bo to może być problem, bo o ile nowe urządzenia to się może jeszcze jakkolwiek dostosują, o tyle to, co, że tak powiem, gdzieś tam na tym rynku jest, produkowane jest na Amerykę, jest gdzieś sprowadzane przez Europę, może być problem.
5: Może być rzeczywiście problem, to fakt. Z drugiej strony jest taka tendencja, żeby generalnie raczej iść w coś, co już jest. Znaczy mam wrażenie, że ratuje nas w pewnym sensie w tych urządzeniach naszych specjalistycznych fakt, że nie bardzo jest jak zrobić jakieś nie wiadomo jakie złącza, bo po prostu tych urządzeń nie sprzedaje się na dziesiątki milionów, tylko dziesiątki tysięcy albo w ogóle setki na przykład sztuk. I tu nie bardzo jest jak zrobić stację dokującą, bo ona by bardzo, bardzo podniosła cenę, która jest i tak wysoka, więc pytanie, ile by osób coś takiego kupiło i mam wrażenie, że coraz więcej jest i tak urządzeń, które są zasilane po jakimś USB czy czymś takim.
0: Owszem.
5: Bo to jest zwyczajnie tańsze, to się kupuje za centy na jakiejś Alibabie czy gdzieś i można to domontować. Jakby tu nie ma takiego ciśnienia, że to teraz będziecie mieli swój zasilacz. To znaczy dla niepełnosprawnych, powiedzmy ruchowo, to może być taki problem, bo to już czasami te firmy są na tyle dużo z tych osób niepełnosprawnych ruchowo, że to może być rzeczywiście problem, ale mam wrażenie, że akurat nas ten problem może ominąć. Może się mylę, ale taką trochę nadzieję mam. Mikołaja nam jakoś...
0: Mikołaj dziś lata.
5: Zniknął.
0: Mikołaj dziś lata.
5: Dzisiaj
0: po
5: tak się pojawia się i znika.
0: Pojawia się i znika.
3: Jestem?
0: Jesteś. Jestem. Jesteś. To co, to przechodzimy dalej chyba.
5: Także w takim razie przechodzimy dalej i zobaczymy, czy to, co mówimy, się ziści. Jest to nagrane, zapisane, zarchiwizowane. Będzie można to wypominać. A tymczasem przechodzimy do rzeczy, o których nie mówiliśmy na poprzednich audycjach i zaczynamy od czegoś, o czym chciałem już powiedzieć jakiś czas temu, ale jakoś nie było to, znaczy trudno powiedzieć o tym, że to jest gotowe, bo to się cały czas będzie rozwijać. Chodzi o portal dla niewidomych, bo od długiego, długiego, długiego czasu miałem jakiś z tyłu głowy jakieś takie, trudno nazwać to marzeniem, ale jakiś taki pomysł, żeby zrobić miejsce, w którym będzie no wszystko, jak wszystko, wszystkiego się nie da, ale bardzo dużo takich rzeczy, które nas niewidomych interesują. I w końcu udało mi się postawić wiki, czyli no taki skrypt, który może, znaczy skrypt, no, no portal to jest powiedzmy, który na którym można, no tak jak Wikipedia, czyli to jest encyklopedia edytowana przez wszystkich. Tak samo tutaj na tym portalu treści mogą być edytowane przez wszystkich. Wystarczy utworzyć sobie konto. Teoretycznie na Wikipedii można anonimowo to edytować, ale tego się troszeczkę boję. Więc wystarczy założyć konto i z poziomu założonego konta można sobie to wszystko edytować. I teraz adres tyflonet.com. Na razie jest bardzo mało tutaj tych rzeczy. Głównie są opisy z kilkunastu na razie stacji kolejowych. Jest kilka stacji większych, kilka stacji mniejszych, kilka opisów, można powiedzieć, w przygotowaniu. To znaczy, czasami można wejść na stronę, której w pewnym sensie nie ma, ale to też tak jest na Wikipedii czasami, że wchodzimy na jakiś artykuł.
0: I że można go stworzyć.
5: Jakiegoś artykułu. Tak, i jest propozycja, żeby go stworzyć. Także nie przejmujmy się, że wchodzimy na stronę, której nie ma, bo to oznacza tylko tyle, że jest link do artykułu, który no jest w jakimś sensie gotowy do stworzenia, ale go po prostu jeszcze nie ma. I generalnie strona się rozwija. Myślę, że w najbliższych dniach zostanie dodanych kilka stacji, także po pierwsze warto to obserwować. Po drugie, no też szukamy ludzi do wrzucania tam różnych rzeczy, bo no chciałbym, żeby tam na tym portalu były również informacje na temat no chociażby opisów tych wszystkich różnych sprzętów, które są dostępne w różnych miejscach, natomiast nie ma takiego jednego miejsca, gdzie można sobie porównać, powiedzmy, albo sprawdzić, jakie mamy dostępne, nie wiem, linijki brajlowskie, syntezatory mowy polskiej, jakieś tam programy odczytu ekranu, jakieś inne tego typu informacje, miejsca, gdzie mamy dostęp do jakichś instytucji, które mogą podszkolić nas z różnych kwestii albo pomóc w czymkolwiek. Numery telefonów, adresy, jakieś sztuczki i kruczki na, nie wiem, na strony internetowe, na aplikacje, na jakieś, nie wiem, no różne rzeczy. Porady w zakresie życia codziennego, no chociażby gdzie można kupić kuchenkę indukcyjną z pokrętłami i czy można kupić i jakie są w sprzedaży. Oczywiście te informacje czasami mogą być nie do końca aktualne, bo to nie jest ani projekt rządowy, ani nawet nie jest finansowany w żaden sposób. To wszystko będzie robione przynajmniej na razie.
3: Też bez przesady. Nie uważajmy, zupełnie, że w rządowych projektach jest wszystko zawsze aktualne. I
0: oczywiście,
3: na
0: tak, ale jakby chodzi. Zwykle projekt, natomiast też z projektami rządowymi jest tak, że w miarę ktoś o to dba, jak projekt jest aktywny, a często jest tak, że potem projekt się kończy i ta wiedza w ogóle już nie jest aktualizowana w żaden sposób, więc.
5: Tak, w każdym razie, no, jeżeli ktoś chciałby tutaj pomóc w jakiś sposób, na przykład właśnie pisząc, jakby mógłby się jakoś tam, no powiedzmy, że zdeklarować, że byłby w stanie pisać jakiegoś działu informacji, powiedzmy, no to byłoby bardzo fajnie, no bo czegoś takiego nie ma, a w sumie fajnie by było, gdyby powstała taka baza wiedzy dla niewidomych, która by działała i która byłaby jakoś tam względnie aktualizowana. Tak jak mówię, no na razie jest to tworzone zupełnie za darmo. No i zobaczymy, co będzie dalej, ale na razie to są takie początki, także zobaczymy, co z tym będzie dalej. Na razie tu jest informacji dosłownie kilkanaście na krzyż, ale z ciekawszych rzeczy są na przykład ulgi przejazdowe na kolei, bardzo fajnie opisane.
0: Ale wszystko tak kiedyś zaczynało, przecież Tyflo Podcast podobnie no. zaczynał, a teraz mamy ponad 1600 audycji, więc...
5: No, tak, pamiętam wszystko... początki Tyflo Podcastu no, zresztą.
0: Jakaś domyślna skórka na WordPressie i jeszcze adres tyflopodcast.w.pl, to były te aliasy polboxowe, to nawet domeny nie było.
5: Także, tak, i się wstawiało odcinki na archive.org.
0: Archive.org. Oczywiście te odcinki jeszcze stare tam nawet gdzieś są. Także...
5: Tak, to jeszcze wisi.
0: Oczywiście.
3: Ja szukałem parę lat temu i znalazłem Sound RTS Single Player, audycja Tomeckiego.
0: Tak. Która zresztą
2: Windows
0: też jest...
2: Windows Live Messenger do dziś jeszcze gdzieś jest.
0: Ale słuchajcie, te
2: audycje... Część z nas nie ma takich głosów, jakie ma dziś.
0: Słuchajcie, ale też te audycje, żeby nie było, one są w Tyflo Podcaście normalnie zamieszczone, bo z tego serwisu nic nie zniknęło. Wszystko
3: Oj,
0: to...
3: nie wszystkie.
0: Wiesz co, tej pierwszej audycji nie ma. Pierwszej audycji nie ma, tej zupełnie...
5: Zaraz Mikołaj się coś znajdzie,
0: tej zupełnie zobaczysz. Pierwszej. A jak czegoś...
3: Ja ze dwie znajdę.
0: Dobrze, wiesz... To tak, bo ta pierwsza, tych kilka słów i ta jeszcze jedna, w której coś był zupełnie jakiś taki wstęp. Dwie audycje, to się jestem w stanie zgodzić, a jeżeli coś jeszcze, jeżeli czegoś jeszcze brakuje, no to trzeba będzie po prostu uzupełnić w takim razie.
3: No, Sound RTS single player chociażby, bo jest ta o multiplayer, z tego co pamiętam.
0: I są, a Sound RTS nie ma? A, no widzisz.
3: Były dwa, jest jeden.
0: A, to widzisz, to trzeba będzie w takim razie uzupełnić, bo to historia, o historię trzeba dbać.
5: Tak.
3: Czegoś o Josie Tandem chyba nie ma, a były kiedyś, ona kiedyś była i ona potem zniknęła, jak się nowsza pojawiła, z tego co pamiętam.
0: No to też trzeba będzie po prostu to przejrzeć w takim razie, ale dobrze, no, widać, że ludzie są czujni i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, bo...
5: Tak.
0: Bo w końcu te audycje...
5: Tyflo Podcast się uzupełni i mam nadzieję, że na Tyflonecie też
0: będzie
5: jakieś uzupełnienie. Będą. I tak jak mówię, bardzo bym prosił o jakieś ewentualne możliwości. Jest mail, na który można pisać. Tylko jaki ja tam mail zrobiłem? Zdaje się, tyflowiki, pisane razem przez w, tyflowiki@gmail.com. Także to można pisać i w razie czego coś będziemy myśleć razem. A tymczasem, jak już jesteśmy przy takich różnych portalach dla niewidomych, Mikołaj u Double Tap.
3: Tak. Double Tap, portal kanadyjski. Portal podobny trochę formułą do tego, co robi trochę Tyflo Podcast i Tyflo Świat razem, trochę może gdzieś Cool Blind Tech, czy dawny Blind Cool Tech. No innymi słowy, mamy jakieś takie technologiczne, przydatne niewidomym newsy. Mamy podcast i to jest taki bardziej podcast nawet na formułę Tyflo Przeglądu, czyli dzisiaj mamy odcinek numer taki, taki i taki. W dzisiejszym odcinku mówimy o tym, o tym, o tym i o tym.
0: Tak, i tych odcinków też już jest całkiem sporo, tam ponad setka, tak. 140 chyba, czy coś koło tego.
3: Ale nie ma czegoś takiego jak Tyflo Podcast, że mamy podcast o programie takim, mówi jeden o programie takim. To jest bardziej po prostu taki, nie wiem, czy cotygodniowy, czy jakoś tak, po prostu program, tak jak Tyflo Przegląd. Co ciekawe, mamy też takiego jak Double Tap TV i to są materiały wideo o technologii dla osób niewidomych. Nie wiem, czy one były tak naprawdę emitowane gdzieś u nich w telewizji publicznej, ale to robi AMI, czyli Accessible Media Inc. bodajże, kanadyjska organizacja zajmująca się dostępnością multimediów, więc w sumie bym się nawet nie zdziwił. Mamy coś takiego jak Ask Double Tap, czyli możemy, jeżeli mamy jakieś pytanie dotyczące technologii, dotyczące czegoś tego typu, mamy formularz kontaktowy, mamy podany login na Twitterze, możemy wysłać, możemy zapytać, no i można wejść i słuchać. Wszystko dostępne z Polski, wszystko działa. Jeżeli ktoś język angielski zna, no to proszę bardzo, wejść można.
5: I kolejny news dotyczący tym razem Warszawy. Tam powstaje
3: A, jeszcze adresu nie podaliśmy. doubletap.online.
2: On też będzie w komentarzu.
3: Doubletap.online.
5: Tak, double tap przez P oczywiście.
3: Tak.
5: Tymczasem przy ZTM warszawskim, czyli no powiedzmy odpowiedniku MPK, powstaje zespół do spraw dostępności, znaczy komisja do spraw dostępności. I teraz w tej komisji ma, no fajnie by było, gdyby się znalazły osoby niewidome, słabowidzące, z problemami z narządem ruchu i niesłyszące, osoby niewidome. I to jest ciekawe, ważne, żeby się poruszały bez przewodnika, tak? Czyli jakby, żeby nie miały problemów z orientacją, żeby się poruszały samodzielnie z laską lub psem przewodnikiem, żeby umiały czytać mapy i generalnie, żeby no, nie miały problemów jakby z orientacją, żeby jakby jest jeszcze druga część tego zespołu, ma się składać ze specjalistów, tam tyflokartografów, jakichś tam architektów i tak dalej, itd., itp. Natomiast generalnie rzecz biorąc, no tu jest oczywiście cały opis, ja mam właśnie przed sobą ten komunikat. Natomiast no oczywiście fajnie było, gdyby tam doświadczenie pracy w zespole, z umiejętnością wypracowywania kompromisowych stanowisk, i to rzeczywiście myślę może być dość ważne, dlatego że no różne niepełnosprawności albo i nawet pełnosprawności mają swoje różne priorytety i fajnie by było, żeby taka osoba mogła się ze wszystkimi jakoś dogadać, jednocześnie no, mając pomysł, jak to zrobić, żeby to działało dla wszystkich dobrze. No, potrafiące pisać opinie, artykuły uzasadniające przyjęte rozwiązania, które potrafią proponować rozwiązania z uwzględnieniem no właśnie tych różnych problemów, o których pisałem, o dużym odczuciu odpowiedzialności i tak dalej, umiejętności przekonywania, jakieś tam różne. I co ciekawe, imienne zaproszenie powinno zawierać życiorys kandydata, no to jakby normalny list motywujący, oraz dwie rekomendacje popierające kandydata wystawione przez instytucje lub organizacje pozarządowe, z którymi kandydat współpracuje. Dopuszczamy, by maksymalnie jedna rekomendacja była wystawiona przez organizację pozarządową z zastrzeżeniem, że dana osoba nie jest jej pracownikiem. Kandydatury osób prosimy zgłaszać w formie elektronicznej lub papierowej na adres mailowy zespol.dostępności bez polskich znaków .ztm.waw.pl. Też to wszystko będzie w komentarzu, także...
3: Zastanawiam się, czy z osób niewidomych ktokolwiek się kwalifikuje pod te wymagania.
5: Co, myślę, że ktoś się znajdzie, no bez przesady. Rzeczywiście, no są to warunki, które absolutnie nie wszyscy spełniają, ale myślę, że może ktoś się znaleźć. Oczywiście tam jeszcze było między innymi, że osoba musi jakby znać, znaczy, że musi no być w Warszawie przez, znaczy być w Warszawie, nie to, że mieszkać, ale no jakby jeździć po Warszawie regularnie w tej chwili. Tak?
0: No tak, tak, żeby być w stanie się odnieść do tego, co tam jest na bieżąco i jakie są problemy bieżące.
5: Dokładnie. Także no gdyby ktoś się czuł na siłach, no to może wysłać pismo. A tymczasem troszkę może...
0: To jeszcze a propos takich rzeczy, bo mi się przypomniało tak spoza, jeżeli ktoś miałby ochotę przeprowadzić się do Australii, to NVDA szuka specjalisty do swojego zespołu. Wczoraj widziałem ogłoszenie. Zajmować się ktoś taki ma administracją, zarządzaniem, serwerami i tym wszystkim, no ale warunek jest taki, praca zdalna, ale trzeba co jakiś czas tam się z nimi spotykać, więc no raczej trzeba by było się liczyć z tym, że trzeba by sobie...
5: Do Australii trzeba jeździć.
0: Tak, do Australii trzeba jeździć. Ale jeżeli kogoś temat interesuje, to można sobie zajrzeć na stronę NV Access i przeczytać konkretne ogłoszenie.
5: Co się tam dzieje. To może z ogłoszeń troszkę podwyższymy poziom. i będziemy skakać z audiodeskrypcją. Paweł coś o tym opowie może.
6: Tak, jeżeli popełnię tu błąd, to mnie poprawcie, znawcy sportu, którzy nas słuchają, ale chyba po raz pierwszy w ten weekend pojawiła się audiodeskrypcja przy skokach narciarskich. Były to zawody w TTZ Neustadt, był to konkurs TTZ Neustadt 5, gdzie Dawid Kubacki zdobył dwukrotnie pierwsze miejsce, natomiast z uwagi na przewagę punktową w kwalifikacjach wygrał Ryoyu Kobayashi z Japonii, zeszłoroczny mistrz, zdobywca kryształowej kuli. Natomiast to, co nas by bardziej interesowało pod kątem Tyflo Przeglądu, to jest właśnie fakt, że ta audiodeskrypcja istnieje. Ja z różnych przyczyn nie mogłem niestety jej włączyć, natomiast słyszałem opinię na temat tej audiodeskrypcji i ponoć o ile nie była najgorsza, to tacy znawcy sportu, którzy już od lat oglądają skoki, stwierdzili, że i bez niej da się obejść i, że tak powiem, nie była ona aż tak konieczna. No ale jest, w ten weekend czekają nas oczywiście zawody w Zakopanem. Mam nadzieję, że również doczekamy się audiodeskrypcji dla tych zawodów. Tym razem już się postaram bez pudełka obejrzeć je z audiodeskrypcją. Natomiast jest też ta druga strona medalu, że bywają miejsca, gdzie audiodeskrypcja jest oferowana na miejscu i takim miejscem będzie skocznia w Willingen, gdzie odbędzie się znowu konkurs Willingen 5 i tam zorganizowano pod patronatem Związku Niewidomych dla Landu Hesja audiodeskrypcję. Wydarzenie, gdzie po prostu zameldowane osoby mogą przyjść, usiąść w specjalnie wyznaczonym miejscu i osoba wyznaczona też, komentator, będzie prowadził audiodeskrypcję dla tych osób. Oczywiście, no, no niestety, po niemiecku tylko i wyłącznie. Natomiast myślę, że możemy liczyć na dobrą jakość tego, ponieważ no teraz już nie, ale kiedyś było to wspierane i doświadczenie było zbierane przy współpracy z Fortuną Düsseldorf. Ja miałem kiedyś okazję uczestniczyć w audiodeskrypcji dla Tour de France w Düsseldorfie, właśnie też z ramienia Fortuny. I było to okej. Okay. Było to bardzo fajne wydarzenie, bardzo fajnie się śledziło właśnie Tour de France z tej pozycji. Więc jeżeli ktoś jest takim fanem skoków, że aż jeździłby chętnie po skoczniach, język niemiecki nie jest obcy, to warto się wybrać do Willingen. Natomiast jeśli któregoś z tych warunków nie spełniacie, to może warto gdzieś tam już wnioskować, że bylibyście jako kibice z zagranicy chętni na audiodeskrypcję w jakimś innym języku, prawdopodobnie angielskim. Może włodarze obiektu byliby skłonni się naradzić i taką audiodeskrypcję też przygotować dla zagranicznych kibiców skoków narciarskich. Jeszcze z takich ciekawostek a propos Niemiec i czegoś, co nam tutaj w Polsce może być bliskie. W Berlinie, a raczej pod Berlinem w Wannsee, zostało otwarte muzeum, bardzo szybciutko, odnośnie konferencji w Wannsee, czyli konferencji, która odbyła się właśnie 20 stycznia 1942 roku, podczas to której opracowano plany eksterminacji ludności żydowskiej. I to jest muzeum, które z uwagi na obecne wydarzenia 75-lecia uwolnienia obozów Auschwitz-Birkenau zostało otwarte, gdzie Niemcy chcą opowiedzieć właśnie tą historię Holokaustu. I to muzeum również zostało opatrzone audiodeskrypcją, jeśli chodzi o przewodniki multimedialne. Są też linie prowadzące, część obiektów można też dotykać, więc jeżeli kogoś ten temat interesuje i rozważał, żeby podobny obiekt zwiedzić, to pod Berlinem takie muzeum można w sposób dostępny również zwiedzać.
5: To w takim razie... O, widzę, że dyskusji nie ma. To w takim razie może wróćmy, tu pewnie, tu podejrzewam, że może troszeczkę dyskusji być.
0: Bo powracamy do MVDA. Ja przypuszczam, że dyskusji nie ma, bo fanów sportu jakoś tu chyba wśród nas za bardzo nie ma.
6: I to... Ani historii.
0: Ani historii. Może
6: w komentarzach może coś się pojawi, albo ktoś jeszcze zadzwoni.
5: Owszem. To są prawdziwi Polacy, ani sport, ani...
7: A cóż.
5: Znak czasów?
0: Owszem.
5: Nie wiadomo. W każdym razie, jest testowa wersja, no właśnie, jest testowa wersja dodatku NVDA Remote dla Pythona 3. Tylko o co chodzi z Pythonem 3? Mogę powiedzieć, ale może też Michał powiedzieć.
0: Tak, no, z Pythonem 3 chodzi o to, o czym już mówimy od pewnego czasu, że NVDA całe jest portowane na Pythona 3 i w związku z tym jest spore zamieszanie. Cały czas wychodzą gdzieś tam jeszcze wersje testowe. Nie ma jeszcze oficjalnie takiej już pełnej wersji i stabilnej wersji, nawet bardziej niż pełnej, stabilnej wersji NVDA na Pythonie 3. Cały czas trwają testy. Jeszcze chyba nie została nigdzie opublikowana data, kiedy będzie to wielkie przełączenie, no bo też
5: tak,
0: nie...
5: a miało być jeszcze w 2019
0: tak,
5: roku.
0: Tak, tak, tak. Że... Nie, no ale to ja myślę, że lepiej tu akurat się wstrzymać, bo naprawdę sporo osób może zostać poszkodowanych przez brak kompatybilności tych dodatków, a niektóre z nich są naprawdę istotne, jak właśnie chociażby NVDA Remote i to już jest po prostu
5: tak,
0: no, dyskusja.
5: Dodatki to są chyba główną siłą tak naprawdę tak. W tym momencie NVDA, bo to jest oczywiście bez dodatków, a z dodatkami ten program to są zupełnie dwa różne programy, można powiedzieć.
0: Zgadza się. No i cóż, mamy NVDA Remote dla Pythona 3. Ja wrzucę link w komentarzu do Tyflo Podcastu, do dzisiejszego Tyflo Przeglądu, bo on jest taki trochę złożony, więc nie będę się nawet silił na podawanie go. Po prostu zajrzyjcie pod audycję, kiedy ona się na naszej stronie ukaże. Natomiast no, są z tym dodatkiem różnego rodzaju problemy. To znaczy, generalnie on działa. I to jest najważniejsza informacja. On działa. Ale okazało się, że na przykład są pewne komunikaty, które mogą użytkowników niepokoić, bo okazuje się, że Windowsowy system antywirusowy się czepia tego dodatku, że jest to złośliwe oprogramowanie. A co ciekawe, jak poczytałem sobie wypowiedzi uczestników listy dyskusyjnej deweloperów NVDA, to się okazuje, że jak się rozpakuje ten dodatek i przepakuje go po prostu do innego archiwum i zmieni mu nazwę, to się nagle okazuje, że wszystko jest w porządku. Że już Windows nie wykrywa tego jako złośliwe oprogramowanie. Także została zgłoszona ta informacja do Microsoftu i prawdopodobnie zostanie to naprawione, no bo też nie widziałem tam żadnych wypowiedzi, żeby rzeczywiście był to jakiś złośliwy kod, żeby coś tam się działo. Niemniej jednak no w takiej sytuacji i też z racji tego, że jest to nadal wersja beta, wersja testowa, zalecałbym ostrożność. Jeżeli ktoś używa NVDA do codziennej pracy, no to zanim to wszystko nie zostanie sprawdzone, klepnięte i potwierdzone, że jest wszystko z tym w porządku, to warto z taką pewną jednak ostrożnością podchodzić do różnego rodzaju dodatków, w tym NVDA Remote i wersje testowe rzeczywiście odpalać je w środowisku testowym.
5: Znaczy to jest w ogóle problem z wersjami beta. No wersje beta to są wersje testowe, niesprawdzone do końca i z nimi się mogą różne rzeczy rzeczywiście dziać. I tutaj też jakoś w ciągu, jakoś zwłaszcza ostatniego czasu trafiłem na kilka programów, często też związanych z nami, które właśnie w tych wersjach beta powodowały różnego rodzaju problemy i użytkownicy mieli o to wielki problem, że no jak to jest program, no może i beta, ale to powinno działać. No właśnie,
0: no właśnie po to jest beta, że nie działać. Wszystko musi działać. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę, zanim się zainstaluje jakąkolwiek wersję testową, że tu się właśnie ma prawo coś wywalać, tu ma prawo coś nie działać, tu się ma prawo po prostu coś psuć, bo po to jest to, żeby to wszystko przetestować. Więc pod żadnym pozorem nie zalecamy produkcyjnie używać wersji testowych.
5: Jakkolwiek no, producenci raczej starają się oczywiście no, nie dopuszczać do błędów, to w wersjach beta jak najbardziej coś takiego może się zdarzyć. I naprawdę czasami, zresztą było nawet, nie wiem czy pamiętacie, było kilka wersji nawet NVDA, które trochę robiły problemów nawet w systemie Windows.
0: Zdarzało takich się.
5: Grubych problemów.
0: Zdarzało się.
5: Rzadko tak? To się zdarzało, to było kilka wersji zdaje się w historii. Ale było, tak.
0: A są tacy użytkownicy wśród niewidomych i to wiemy dobrze, że instalują każdą wersję jak leci i to nie po to, żeby testować jakieś
5: tylko po
0: błędy,
5: to, żeby używać,
0: tylko tak, po to, żeby po prostu... używać, żeby mieć. A potem jest nagle wielkie zdziwienie, że coś nie działa. No, cierp ciało jak chciało.
5: Tak.
6: A także... dla zainteresowanych rozwojem jest już druga beta 2019.3, więc zbliżamy się wielkimi krokami pewnie do wersji finalnej.
0: Owszem.
6: Dla tych, którzy pytaliście nas już kiedyś o to, jak tam daleko prace postępują, no to druga beta już jest.
5: Tak. No to w takim razie...
3: też, że w betę można sobie zainstalować w wersji, no można nie zainstalować, pobrać, czy to w wersji portable, czy to uruchomić ten instalator i tam kliknąć, chyba po zaakceptowaniu tej licencji, kontynuuj używanie bodajże, czy coś takiego.
0: Albo stworzyć sobie wtedy można nawet taką wtedy przenośną kopię.
3: Bez śmiecenia nam w systemie, bez wywalania starszej wersji, która może działać różnie, a wiadomo jak to może z tym być, możemy sobie te wersje portable potestować, możemy sobie przenieść dodatki, sprawdzić co działa, co nie, jak to działa i tak dalej, i tak dalej.
0: Ja bym też mimo wszystko, nawet kiedy wyjdzie ta wersja oficjalna, no chyba, że mamy taki zestaw dodatków, którego jesteśmy absolutnie pewni i mamy to przetestowane, ale nawet kiedy wyjdzie ta wersja oficjalna, ja bym mimo wszystko radził nie rozstawać się z tą poprzednią instalacją i gdzieś ją sobie mieć zachowaną, nawet jako stworzoną przenośną kopię, tak na wszelki wypadek po prostu.
5: Na wszelki wypadek. Zresztą w instalatorze teraz NVDA można sprawdzić, które dodatki według NVDA są niezgodne. I otwiera się wtedy lista dodatków, z którymi będą problemy. Znaczy oczywiście będą problemy według jakichś automatycznych, pewnie nie wiem jak oni to sprawdzają, w każdym razie...
3: W dodatkach
0: tak. W plikach manifestu.
3: Tak, z którą wersją NVDA one
0: było testowane.
3: Jeżeli będziemy się próbować zaktualizować do czegoś, z czym one nie współpracują.
5: Ale nie tylko, bo jak tam jest wpisane 0, to też niektóre dodatki mówią, to nie będzie działać na nowej NVDA. Także oni chyba coś, po czymś jeszcze to chyba sprawdzają. Mam takie wrażenie.
0: Z tego, co czytałem, to właśnie głównie po tych plikach manifestu. Nie widziałem tam niczego jeszcze, ale być może są jeszcze jakieś komponenty. Nie wiem, no nie jestem programistą, więc ciężko powiedzieć, co tam jeszcze dodatkowo jest.
5: Także, no, zobaczymy. W każdym razie, no, jest coś takiego i teoretycznie można sobie przejrzeć dodatki i sprawdzić, czy one, czy tam będą jakieś teoretycznie oczywiście problemy, ale tak jak mówi Michał, zawsze warto zrobić sobie kopię, bo to jest dość duża zmiana.
0: Tak.
5: I tu rzeczywiście może być różnie. A tymczasem, Mikołaj, skoro pojawiłeś się i na razie nie znikasz, to może powiesz coś o Reddicie, bo taką tajemniczą notatkę. Coś o Reddicie i jego dostępności.
3: Tak, bo serwis jest iście interesujący dla osób, które język angielski znają, jakkolwiek się nie posługują, głównie jednak, bo można tam całkiem sporo ciekawych rzeczy znaleźć, a nie jest to wcale takie oczywiste. No i teraz tak, czym jest w ogóle ten serwis, bo od tego może zacznijmy. To jest swego rodzaju portal społecznościowy, bo tak go można nazwać, orientujący się wokół pewnych społeczności dotyczących jakichś konkretnych tematów. I tych tematów jest ogrom. Tam jest wszystko.
5: To jest takie jakby jedno wielkie forum złożone z forum
3: grup,
5: które chyba każdy sobie może stworzyć forum tam.
3: Każdy sobie chyba może, ale każdy ma tam swoich moderatorów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
5: Ale chyba dałoby się stworzyć forum o kombinerkach na przykład, jakby ktoś bardzo chciał.
3: No, podejrzewam.
6: Na to nie jest trochę jak wykop? Jest
3: wszystko. Tam są rzeczy, tak zwane subreddity, od takich popularnych, półśmieszne memy, obrazki kotów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jak to nowoczesny internet. Przez rzeczy typu książki, filmy, seriale, wykonawcy, zespoły muzyczne. Rzeczy typu jakieś oprogramowania komputerowe, firmy, bety iOS-a, tak, jest Reddit o betach iOS-a na przykład, po jakieś naprawdę niszowe zainteresowanie, typu na przykład konkretne fetysze, tak, od wszystkiego są subreddity. No i teraz, jak to obsłużyć jako osoba niewidoma? No jest strona i ta strona jest całkiem fajnie dostępna, nawet może nie jest to
8: jakieś mistrzostwo wygody, ale jak ktoś się naprawdę uprze, to da się to obsłużyć. Tam są skróty też klawiszowe w trybie, nie trybie przeglądania, tylko tym trybie formularza w NVDA po naciśnięciu interspacja J i K. Bodajże przemieszczamy się po elementach, że tak powiem, tej strony, ale jest sposób wygodniejszy. Na razie niestety dla użytkowników iOS-a. To jest klient, który nazywa się Dystopia. I ja widziałem w swoim życiu wiele aplikacji, ale jeżeli

0: Powiedzmy, czynności pod góra-dół są w takich miejscach, żeby do najważniejszych czynności dało się dostać najszybciej. I to takie, że część jest w dół, część jest w górę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są małe rzeczy, a cieszą, bo po prostu dużo ułatwiają, dużo przyspieszają pracę i dla użytkownika VoiceOvera to nie jest taka dostępność zrobiona na ODP, jak to wygląda w portalu pasażera, że ona jest po prostu. No jest niby stuprocentowa, ale praktycznie to można by się do paru
1: No
0: rzeczy
1: jest dostępne, ale
0: przyczepić.
1: nie jest ergonomiczne, no.
0: Tak, tutaj to jest naprawdę bardzo dobrze zrobione. Aplikacja, co ciekawe, od kilku dobrych miesięcy jest w stadium beta i nie ma jej dostępnej w App Store jako tako. Co musimy zrobić? Musimy pobrać sobie aplikację Test Flight do beta testów wszelkiego rodzaju na urządzeniach, no, na urządzeniach firmy Apple, na i-urządzeniach. Po czym wpisujemy chociażby sobie w Google'a dystopia Test Flight i tam znajdzie nam linka. Klikamy. Przejdzie nam na stronę Test Flighta, zaproponuje nam właśnie otwarcie tej aplikacji. Zgadzamy się, akceptujemy zaproszenie, instalujemy i w tym momencie aplikacja pojawia nam się na naszym ekranie początkowym. Musimy się, wiadomo, zalogować i możemy sobie korzystać. Wszystkie funkcje są wspierane, przeglądać możemy, komentować możemy. Mamy wsparcie dla wiadomości prywatnych, mamy wsparcie dla czatów. Na razie trochę ubogie, na razie bez powiadomień, na razie powiadomień są tylko dla wiadomości, ale mamy. No więc mamy wsparcie dla kilku innych przydatnych feature'ów, typu na przykład usługi, która wynajduje usunięte komentarze spod postów i pokazuje nam te komentarze jakby nigdy nic, jakby nikt ich tak naprawdę nie usunął, mimo że autor je usunął. I parę innych dziwnych, ale czasem przydatnych feature'ów. Naprawdę, jeżeli ktoś chce się zainteresować tym serwisem, ma jakieś tematy, dla których chciałby znaleźć społeczność w internecie, to warto się albo stroną, albo klientem na iOS zainteresować.
2: Z
1: A jestem ciekaw,
2: ciekawości. Proszę, Tomasz.
1: czy Reddit ma oficjalne API, czy ktoś to sobie zrobił
0: Ma i to
1: po
0: bardzo
1: czymś?
0: dobre. Takie naprawdę bardzo porządne.
2: Na
0: To
2: bazie
0: jest
2: tego
0: jeszcze ten
2: API.
0: etap serwisu, gdzie zewnętrznych deweloperów się zaprasza, żeby przyciągnąć użytkowników. Myślę, że rok, dwa i API skończy jak większość tego typu API, czyli
1: Pewnie
0: na
1: niestety tak.
0: śmietniku pojawi się
1: Ale
0: oficjalna
1: póki co
0: apka pełna
1: jeszcze się da.
0: reklam, ale na razie jest.
3: Ale
2: Ale
3: Reddit to
2: ja
3: nie
2: pamiętam.
3: jest wcale, słuchajcie, przecież taki młody serwis. Oni już parę ładnych lat mają, więc skoro przez tyle czasu tak jest, to może jeszcze nawet i
2: Twitter też
3: dłużej.
2: długo pociągnął z
3: A no też,
2: API.
3: też fakta, teraz jest jak jest.
0: Facebook też urósł sporo. Przecież po Jabberze to tam długo można było wejść.
3: To się też zgadza.
1: Zobaczymy, co
2: No
1: będzie.
2: tak, ale a propos Reddita, to oni chyba też planowali swoje własne usprawnienia dostępności, przynajmniej na stronie. I przynajmniej nie wiem, czy na iOSie też nie chcieli. Oni kiedyś w ogóle jakąś ankietę robili, żeby tam sprawdzać regularnie, co oni robią i to jakoś tam komentować. Na Reddit Blind była taka dyskusja, bo oczywiście jest też subreddit dla osób niewidomych. R-Blind. I tam była jakaś taka dyskusja. To jest jedna rzecz. W ogóle tam zresztą jest ciekawe to, że te komentarze, które się zamieszcza, są w ogóle w jakiejś hierarchii, że trochę jak na Facebooku, że komentarz można też skomentować i zacząć zupełnie nową dyskusję w konkretnym komentarzu. I to
0: Tylko
2: chyba
0: trzeba
2: idzie w
0: to rozwijać.
2: nieskończoność. I to chyba idzie w nieskończoność, prawda? Tam można w
0: Tak.
2: nieskończoność rozwijać te
1: Odpowiadać na
2: komentarze.
1: odpowiedź, na odpowiedź, na odpowiedź, na komentarz.
2: Tak. I zaczynać wątki po
0: Tak.
2: prostu do nieskończoności. Więc to też trochę chyba utrudnia nawigację po stronie. Zdaje się, że jakiś dodatek do NVDA nawet powstał, który jakoś tam wykrywa wcięcia w tekście na stronie, żeby jakoś się lepiej nawigowało po na przykład właśnie takiej hierarchii komentarzy na Reddicie.
1: A
2: To
1: jest
2: jest
1: coś takiego.
2: chyba ten
0: No.
2: Super Web Nav, czy jakoś tak się to nazywa.
0: Ten klient
1: Tak,
0: właśnie na
1: można się
0: iOS-a
1: potem
0: też to bardzo
1: poruszać,
0: ułatwia,
1: tak.
0: bo często jest na przykład tak, że jest wpis, nie wiem, dla przykładu o tym, że w pewnym miejscu był wypadek, po czym jednym z komentarzy w odpowiedzi jest to, że ktoś tam też miał taki wypadek i

0: odpowiedzi na komentarz jest to, że po takich wypadkach nie dostaje się jakichś tam zapomogów od państwa i trzeba się samemu leczyć za własne pieniądze i tak dalej, i robi się cała dyskusja o tym, jaki to rząd jest straszny. I my sobie możemy po prostu komentarz
1: ominąć
0: o tym, jak
1: całą
0: sobie to
1: w ogóle tę dyskusję
0: staje
1: i
0: się
1: przejść dalej.
0: Nie widzimy i czytamy sobie dalej resztę komentarzy.
1: Tak, które się odnoszą teoretycznie do głównego tematu.
2: Ja jestem bardzo ciekaw, czy autor tej dystopii mógłby na przykład, czy on planuje na przykład otworzyć tą aplikację, że tam to będzie open source, jako że będzie można zrobić wgląd do kodu, a jeśli nie, bo to jest wbrew jego interesom, czy mógłby opisać studium przypadku i po prostu zrobić jakiś wpis na blogu albo gdzieś indziej się wypowiedzieć w formie takiego dłuższego artykułu, jak pisał taką aplikację i jakie mu przyświecały priorytety, bo to może być bardzo ciekawe właśnie studium dla innych osób w UX designie, które by chciały tę dostępność wprowadzić.
3: Szczególnie właśnie, że jest to dostępność wprowadzona przemyślanie, że nie ktoś tylko czytał o tej dostępności, ale też tę dostępność po prostu czuje. Bo to, że ktoś sobie wpisze, że jest po prostu jakiś programista, który sobie wpisze do Google'a accessibility, naczyta się tutoriali i pozna nawet wytyczne WCAG, no to jak dobrze wiemy, to nie oznacza też, że jeżeli ktoś jest w stanie technicznie to zrobić, to że jest to też zawsze dobrym rozwiązaniem, bo okazuje się potem, że jak przychodzi co do czego, to że na przykład no, mamy tak jak właśnie na portalu pasażera, tak, że tam po prostu za dużo to nam gada chociażby.
1: Za dużo to jedno, a potem to się przenosi jeszcze na smartfony i na przykład w aplikacji na Androida jest pole edycji, naciśnij strzałki, aby tam coś
3: no
1: zrobić.
3: Właśnie.
0: No właśnie. No. Słuchajcie, jak dla mnie w tych czasach, okej, dostępność jest ważna, ale jak dla mnie nawet ważniejsze jest to, żeby serwis miał dobre API, bo dostępność zrobioną na odwal się, która niby spełnia WCAG, a praktycznie to jest jaka jest, to ona jest i mało możemy z nią zrobić. A jak jest API, to jak jest źle, to zawsze znajdzie się sposób i zawsze znajdzie się rozwiązanie.
3: No wiesz,
2: to
3: tylko...
2: Właśnie taką dyskusję mieliśmy.
3: Tylko to też nie do końca tak, bo okej, z jednej strony nie każdy to API udostępnia, a z drugiej strony też nie zawsze znajdzie się ktoś, kto to poprawi. Bo powiedzmy będzie to taki serwis, który nikogo tak aż bardzo ogarniętego technicznie nie zainteresuje. Więc ja myślę, że to też nie, że ta dostępność jednak mimo wszystko powinna być wprowadzana, może nie jakoś super przemyślana zawsze, bo to jest marzenie ściętej głowy, przez twórców, ale jednak no, twórcy też powinni mieć gdzieś tam na względzie to, żeby tworzyć to przynajmniej tak, żeby dało się tego serwisu używać. Bo nie we wszystkim i nie z wszystkim będziemy w stanie poradzić sobie we własnym gronie z przyczyn różnych.
2: Właśnie mieliśmy taką dyskusję, czy w dobie dostępności i tego, że no z jednej strony ta świadomość się zwiększa, ale z drugiej strony powstają produkty z dostępnością różnej jakości, że ona powiedzmy na papierku możemy powiedzieć, że ona jest, ale czy my się dobrze czujemy z tym jako użytkownicy, to jest inna sprawa. Jakie mają w tych czasach rację bytu różne aplikacje specjalistyczne dla osób niewidomych do obsługi różnych serwisów? Mamy tego tą dystopię i Reddita. Podobna sytuacja na Androidzie była z Telegramem, a Telelightem. Teraz już na szczęście Telegram jest jakoś dostępny, ale między jakoś dostępny, na zasadzie wszystko jest czytane z ewentualnymi błędami, a jest dostępny w Telelightie, gdzie można nawet przestawić kolejność informacji, jakie czyta screen reader, żeby było tak, jak się po prostu każdemu podoba. No to właśnie się zastanawiam, na ile takie aplikacje dedykowane po prostu z myślą o konkretnej grupie społecznej, na przykład właśnie o niewidomych, no mają rację bytu. Jakby nie, co by nie
1: to
2: mówić.
1: Chyba trzeba rozważać każdy przypadek pojedynczo, bo są takie, które mają sens. Są takie
3: I poza tym
0: Twittera na przykład.
1: To bardzo różnie.
3: I poza
1: to
3: tym
1: jest
3: też jest kwestia tego typu, że ktoś tę aplikację zewnętrzną, no tak jak mówię, musi napisać. Nie zawsze będzie zainteresowanie tym, żeby ktoś tę aplikację napisał.
2: No tak.
3: I tu jest problem.
2: Im większa marka, tym bardziej prawdopodobne, że coś ruszy.
3: Im większa grupa
2: im
3: tak naprawdę tych niewidomych zainteresowanych. Czymś.
2: Tak, albo im więcej jest programistów w danej społeczności niewidomych.
3: Owszem,
1: też.
2: A do Reddita też. Chyba też klienta chciał robić Christopher Toff na jakimś etapie. To było na jego Twitterze nawet.
3: No, znaczy, ale chyba pomysł... Chciał, tak.
2: Tak.
3: Christopher dużo rzeczy...
2: API i tego, co tak, API się
3: dużo
2: da
3: rzeczy
2: robić.
3: Chciał.
1: Tak, i w pewnym sensie zrobił raz. Znaczy... Okay.
2: No dobra,
1: już nieważne. To może zmieńmy troszeczkę temat, ale zostańmy w środowisku trochę takim dość mocno technologicznym. Envision. Pewnie każdy ze słuchaczy wie, co to za aplikacja, ale może przypomnijmy, że to jest rozpoznawacz napisów wszelakich i grafik wszelakich. Może
2: obiektów,
1: nie
2: kodów kreskowych też tak. Poniekąd, kolorów. Czyli taki Sync AI, tylko innej firmy. I
1: tak.
2: Płatne.
1: No i płatny, dość mocno płatny. I teraz ta firma sobie postanowiła, no bo dobra, no jest to można mieć na smartfonie, ale smartfon, no to wiadomo. To trzeba wyjąć, to trzeba trzymać. Nie każdy chce, bo z różnych przyczyn. I tak się zaczęli zastanawiać, a może by okulary? Tylko jakie? Testowali podobno tego kilka. Wygrały Google Lens, czyli Google okulary Google.
2: Glasy.
1: Które,
2: Google Glasy. Mhm.
1: Słucham?
2: Google Glass.
1: Tak, Glass. Tak, nie Lens, tylko Glass. Tak, rzeczywiście. I no... Podobno bateria w tych okularach z zainstalowanym Envision ma starczać na 8 godzin pracy z tym programem. Okulary, z tego co pamiętam, mają w sobie mikrofony, znaczy słuchawki z przewodnictwem kostnym, więc teoretycznie da się we względnie komfortowych warunkach tego wszystkiego słuchać. No i pewnie mają jakiś obiektyw taki, który działa. I... No co, no firma próbuje zrobić takie okulary, które miałyby wbudowany Envision, czyli takie coś jak Orcam na przykład. No tylko, że Orcam kosztuje na nasze, ile? 20 tysięcy czy 20
2: parę? No 25 nawet chyba. Coś
1: a około. Envision na okularach podobno ma kosztować tych tysięcy 6 na przykład. A może uda się troszeczkę mniej. Zobaczymy. W każdym razie nawet doliczając podatki, cła i nie wiem, marże polskich sklepów, no to pewnie i tak to będzie dwa razy tańsze od Orcama, więc może nawet będzie się dało to kupić, powiedzmy, z jakiegoś aktywnego samorządu. O ile to powstanie, o ile aktywny samorząd się nie zmieni.
0: Kwestia tylko, czy to będzie działało offline, bo Orcam z tego co wiem offline działa.
2: Sam Envision już chyba działa
3: tak,
2: jakoś offline.
3: Ma działać. Tam zresztą oni na stronie też pisali, że jak dobrze pamiętam, że będzie działać zarówno offline, jak i online. Wiadomo, ten offline, na przykład to rozpoznawanie offline nie jest tak dokładne, bo nie bazuje na tej całej tam sieci, która się uczy, ale jest na przykład szybsze. Więc jeżeli nam zależy na rozpoznaniu tego jakoś, tego tekstu i chcemy mieć to szybko, jakoś a nie zależy szybko, nam na no to... dokładności, to offline się no do tego akurat sprawdzi.
2: Na tym etapie firma Envision, znaczy tak, firma, oni się nazywają Envision w ogóle, bo Envision AI to się nazywa produkt, a sama firma...
1: Ja nie wiem, czy też nie mają czegoś Envision w nazwie.
2: Coś takiego. W każdym razie oni w tym momencie przedstawiają ten swój prototyp i są chętni go testować na różnych wydarzeniach, w różnych miejscach. No na razie niczego nie ma w Europie niestety, a tym bardziej w Polsce. No ale gdyby ktoś nas słuchający miał taką władzę...
1: Miał dojścia do firmy, no to może da słuchaj...
2: Znaczy no nie, bo to można się z nimi skontaktować, oni są chętni, tylko...
1: Zarekomendować.
2: Tylko po prostu, żeby mieć, wiadomo, przestrzeń jakąś i warunki, żeby takie spotkanie zorganizować dla większej ilości osób. To oni myślę, że byliby chętni, jakby im powiedzieć, zwłaszcza, że Holandia, Polska nie aż tak daleko, jak oni latają gdzieś do Zjednoczonych Emiratów czy do Stanów, to myślę, że Polska nie będzie dla nich problemem, jak się im po prostu zorganizuje. Natomiast co ciekawe też, jako jedną z opcji, oprócz tego, co już znamy z Envision, ma być też możliwość wykonania wideo połączenia do znajomych, czyli taka Aira poniekąd, taki Be My Eyes w okularach Envision.
1: I to by było rzeczywiście ciekawe, bo rzeczywiście możemy iść gdzieś ze znajomym coś tam sobie przeglądać.
3: Natomiast...
1: Albo może ktoś znowu stworzy jakiś... Aha.
3: Natomiast słuchajcie, w ogóle taka ciekawostka, bo ja też sobie czytałem ten tekst a propos tych okularów Google Glass i się okazuje, że tam do teraz nie było talkbacka. twórcy Envision musieli sobie stworzyć jakby taką, taką swoją wersję, bo po prostu nie było czym tego udźwiękowić. Tak przy okazji.
2: Bo sam Glass chyba też się przyjął w dość limitowanym zakresie. Jakby on na początku obiecywał wiele. Była mowa o tym, jaka to nie będzie rewolucja, że każdy takie glasy będzie miał i wykorzystywał do różnych rzeczy, po czym się okazało,
3: że to wcale
2: wykorzystują
3: tak
2: to na ograniczoną skalę, ograniczone grupy. Ja nawet myślałem, że produkcja zaprzestana została tych okularów.
1: Też myślałem.
2: A tu się okazuje, że one jednak są najlepsze. Oczywiście dalej Envision, to mi się też podoba, oni to tak fajnie rozpisują, że to nie jest tak, że oni wyskakują nagle z jakimś mega patentem, z jakąś przełomową technologią. Oni po prostu mają apkę, instalują na różnych okularach, które im w ręce wpadną. Jak stwierdzą po różnych testach, że to działa, to myślą tak, o produkcji.
1: To
2: jest rozbite na koszta,
1: że
2: na zasadzie.
1: Słuchajcie, przygotowujemy, tylko właśnie, słuchajcie, my tu sprawdzamy różne rzeczy i
3: na razie nam wychodzi,
1: że było fajnie.
3: Tak, na razie nam wychodzi, że to Google Glass. Ale jak nam wpadnie w ręce co lepszego, no to czemu nie?
2: Dokładnie. I oni też tak, nie chcą chyba do końca budować swojego sprzętu od zera, bo twierdzą, że hardware to nie jest ich mocna strona. Oni bardziej się w softie lepiej czują i nie chcą właśnie robić jakiegoś takiego przełomu, że my zbudowaliśmy rewolucyjne okulary dla niewidomych, tylko my chcemy zobaczyć, na czym pójdzie Envision AI i to sprzedać.
3: A myślę,
1: okulary rewolucyjne i to ma też rewolucyjną cenę.
3: Słuchajcie, a myślę, że nie jedna firma robiąc podobny, opierając to na podobnym modelu biznesowym, właśnie byłaby w stanie wypuścić taki komunikat. Rewolucyjne, przełomowe okulary dla niewidomych. Tak. Patrzymy tam do środka, okazuje się, że to są na przykład właśnie okulary Google'a, które zostały na przykład, nie wiem, pozbawione jakiegoś logo, a jak to rozkręcić w środku, to się nagle okazuje, że to tam, że tak, to ten sam hardware. I oni po prostu to tylko to logo sobie zdrapali, tak?
0: Słuchajcie,
3: myślę, że i tacy
1: albo
3: się
1: i nawet z logo i napiszą, że we współpracy z Google.
3: We współpracy z Google. A, no tak, we współpracy z Google.
0: Nie wiem, czy wy pamiętacie, bo to się jakoś w naszych mediach z oczywistych względów za dużo nie pojawiało, ale mi to tym nawet bardziej widzący znajomi donosili niż niewidomi, że był kiedyś jakiś rewolucyjny polski projekt studentów którejś Politechnik, czytania SMS-ów, udźwiękowienia telefonów z Windowsem i czytania SMS-ów dla osób niewidomych, 6-punktem wyświetlanym na ekranie dotykowym i wibracjami i gestami prawo, lewo do poruszania się po przedniej, następnej literce.
3: Dlaczego mam wrażenie, że żaden niewidomy tego nie konsultował? Było.
1: Ale słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, znaczy dobra, to było jeszcze zanim był voiceover na iOS-ie, więc no to powiedzmy był jakiś, ale projekt aplikacji do dzwonienia na iPhone'a dla niewidomych, że się potrząsało iPhone'em tyle razy, jaką cyfrę się chciało tam wykręcić.
2: Takie na tarczę wybieranie. Nie, ja tego nie pamiętam. Kiedy to było?
3: Ja też nie.
1: Jakiś 2008 czy któryś taki rok. A na Tyflosa ktoś kiedyś takie info rzucił, pamiętam. I to był właśnie artykuł, że to tak miałoby działać, żeby udostępnić niewidomym telefony z ekranem dotykowym.
2: No to widocznie ta historia musiała wpłynąć na mojego współpasażera w pociągu, bo kiedyś właśnie jadąc pociągiem gdzieś, umówiłem się z osobą, z którą miałem się tam zobaczyć na dworcu, że dwie stacje przed wyślę SMS-a, że dojeżdżam już powoli. No i jako, że to był Samsung Galaxy S4, głośnik z tyłu telefonu, jak i zresztą w mojej Motorola teraz, chcąc go lepiej słyszeć, a nie mając wtedy jeszcze kurtyny w talkbacku, to kurtynę się osiągało jakimiś zewnętrznymi aplikacjami,
1: tak,
2: a nie włączyłem jej sobie akurat. Pokazywałem ekran osobie siedzącej po drugiej mojej stronie, gdzieś naprzeciwko, pod drugim oknem, ale ja nie zważając na to, pisałem sobie spokojnie mojego SMS-a. Oczywiście szło mi to bardzo wolno, no bo klawiatura kuwerty o Braille'u możemy pomarzyć. Po czym słyszę nagle z drugiej strony, bardzo pana przepraszam, ale jest pan w wiadomościach, gdyby chciał pan zadzwonić.
1: Aha.
0: Słuchajcie, ale to André Louis kiedyś wrzucił na Twittera, zretweetował zresztą posta. Ktoś wrzucił taki tweet, że widziałem właśnie niewidomego w pociągu i miał odpalonego Twittera na iPhone'ie i tu widzę nick taki. Podał właśnie jego nick. Podziwiam w ogóle, że ludzie są w stanie i w ogóle.
2: No, też były historie o tym, jak ludzie pisali na telefonach z kurtynami i ktoś im wmawiał, że mają zepsuty
3: telefon.
2: Że
3: popsuty telefon, tak.
1: Ale proszę pana, pan ma zepsuty telefon i tu pan nic nie
3: widać.
2: No miejmy nadzieję, że
1: ja tak
2: Google
1: miałem
2: Glass...
1: zresztą już kilka razy. Także.
2: Miejmy nadzieję, że Google Glass się przyjmie.
3: No słuchamy.
4: Słuchamy Piotrze. Kurtyną, bo jak ten voiceover właśnie wchodził i ta kurtyna, to moi znajomi poszli do salonu jakiejś sieci, już teraz nie pamiętam. No i właśnie zaczęli się bawić tym iPhone'em, no i pani do nich podchodzi i mówi: oj, chyba ten telefon jest zepsuty, bo nie ma ekranu, a tu była włączona kurtyna, więc no to takie sytuacje były na początku.
2: No miejmy nadzieję, że Google Glass się lepiej przyjmie i że to wszystko będzie stabilniej chodzić niż eksperymentalne sposoby udostępniania ekranów dotykowych.
1: A tymczasem, jeśli chodzi o pisanie, to tutaj Michał ma coś dla tych, którzy chcieliby pisać w WordPressie.
3: Tak, bo okazuje się, że nowy WordPress, taki nowy już od jakiegoś czasu, ma nowy edytor blokowy. Ten edytor nazywa się Gutenberg i z jego dostępnością, powiem szczerze, z mojej perspektywy najlepiej nie jest. To wizualnie wygląda fajnie, bo w tym edytorze blokowym jakby każdy element naszego wpisu, jeżeli jest dłuższym wpisem, to mamy jako osobny blok i możemy sobie to wszystko tam przeciągać. Nie pracujemy jakby nad całym tekstem, tylko się skupiamy nad na przykład jakimś jednym akapitem, jakąś jedną sekcją, jakimś obrazkiem i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko fajnie. Tylko dostępność tego edytora była nie najlepsza, o czym w kilku wpisach na swoim blogu sygnalizował te kwestie Marco Ceje, czyli człowiek od dostępności w Fundacji Mozilla. No i tak sygnalizował, że go w końcu tam wzięli jako jednego z ludzi od dostępności w WordPressie. No i właśnie Marco zaczął działać na rzecz dostępności Gutenberga. Pojawiła się jakiś czas temu wersja 7.2 tego edytora, która to dostępność poprawiła ponoć znacznie. Tu zwłaszcza mowa o nawigacji z klawiatury, poruszania się tabem, że ten tab nam nie skacze w jakieś dziwne miejsca, w które nie powinien skakać, opisy przycisków, które są teraz ponoć prawidłowe i tak dalej, i tak dalej. Ja szczerze mówiąc korzystam na razie z tego klasycznego edytora, bo można sobie oczywiście doinstalować go jako wtyczkę do WordPressa, nie trzeba tam się z tym Gutenbergiem bawić, jeżeli ktoś nie ma na to ochoty, natomiast być może za jakiś czas rzeczywiście warto będzie dać temu edytorowi szansę, bo on się rozwija i jego dostępność także się rozwija, także myślę, że to jest dobra wiadomość.
2: To jest też ciekawe, jak to zostanie wszystko rozwiązane, jak chodzi o bardziej zaawansowaną edycję. Ja WordPressa osobiście nie administruję żadnym WordPressem, ale też już zdarzyło mi się różne rzeczy w internecie od tej dostępności WordPressa czytać. I chyba zdaje się, że Gutenberg jest takim edytorem blokowym w ogóle, prawda?
3: Tak,
2: że tam się jakoś elementy
3: przeciąga. No właśnie, Pawle, o tym mówię, że to jest edytor blokowy, że nie piszemy jakby całego tekstu, tylko się skupiamy w danym momencie na jakimś jego wycinku, czyli tu jest jakiś na przykład na akapicie. To każdy z tych elementów to jest obiekt, który możesz sobie tam przeciągać, w którą stronę
2: chcesz. I to
3: już też
2: jest dostępne? W sensie da się manipulować tymi obiektami już
3: dobrze,
2: tak swobodnie?
3: Wiesz co, nie sprawdzałem tego w praktyce, ale zdaje się, że tak. Marco coś pisał na ten temat również a propos tego przeciągania, że jest to możliwe. Także wygląda na to, że tak, że
2: ciekawe,
3: tam się
2: ciekawe, jakiś
3: to,
2: czas temu już widziałem wpis na blogu niewidomej pary, która sobie pisze bloga o swoich różnych przeżyciach. I oni też pisali o tym, jak administrują tym swoim blogiem. I był taki artykuł, ja się w niego nie wgłębiłem jeszcze, ale jest, o tym, jak właśnie pracowali z tym Gutenbergiem. Więc nie wiem, jak to przedtem robili,
3: tak,
2: ale dobrze,
3: różne,
2: że to się poprawia. Bo
3: wiesz co, bo dało się już wcześniej...
2: To była wielka batalia.
3: Tak, dało się i wcześniej z tego Gutenberga jakoś korzystać. To o tym już też Marco pisał, tam jakieś swoje triki publikował, jak zrobić pewne rzeczy. To nie było tak, że się tego nie dało wcześniej robić, ale nie było to przyjemne, nie było to wygodne i szczerze mówiąc ja się dość szybko poddałem, bo ja tu miałem coś do napisania i musiałem to zrobić na szybko i zdecydowanie szybciej niż rozkminianie Gutenberga i jego dziwnostek, to zajęło mi po prostu zainstalowanie odpowiedniej wtyczki i wrzucenie klasycznego edytora WordPressowego.
2: Jasne.
1: No to w takim razie, Paweł, tutaj byłeś troszkę aktywny, to będziesz jeszcze bardziej. Paweł, nasz specjalista od raportów, znalazł kolejny, tym razem Instytutu Łączności, na temat 5G i osób niepełnosprawnych.
2: Tak, Instytut Łączności, Polski Instytut Badawczy przy Ministerstwie Cyfryzacji opublikował właśnie taki raport, jak Tomek tu zacytował tytuł, no o tym, że 5G to powoli wchodzi i to 5G może się przyczynić do różnych dobrych rzeczy w życiu osób niepełnosprawnych, nie tylko niewidomych, ale też. No i wyszczególnione były różne szanse, zagrożenia, co można by zrobić, jakie mogą być tego efekty uboczne. Że normy prawne trzeba uregulować, że w Unii to już różne prawodawstwa dostępnościowe wchodzą. Bardzo ciekawa publikacja. Przede wszystkim na początku chciałbym zaznaczyć, że jest bardzo fajnie dostępna. I tu jestem pozytywnie zaskoczony. Nie czytam zbyt wielu naszych polskich raportów rządowych. Ja w ogóle wbrew temu, co tu Tomek powiedział, to też nie jest tak, że ja raport na śniadanie. Ale teraz miałem okazję tą publikację zapoznać się z nią, bo przecież też nie przeczytać całej. I jestem pod wrażeniem tego, jak jest dobrze dostępność zrobiona. Że jest spis treści, który linkuje. Są grafiki podpisane alternatywnym tekstem. Są nagłówki. Są tabele, które są i podpisane, jeśli chodzi o ich całą zawartość, i jeśli chodzi o komórki w tabeli. Więc kolumny są podpisane, nagłówki kolumn są jak trzeba. Bardzo wygodnie się to czyta, bardzo wygodnie się po tym nawiguje. I życzylibyśmy sobie, myślę, więcej takich dokumentów. Co do samego raportu... Przede wszystkim omawia on kwestię niepełnosprawności jako takiej, czyli kim jest osoba niepełnosprawna, czym się różni niepełnosprawność prawna od biologicznej, jak to wygląda w kwestii liczb w Polsce, jakie jest prawodawstwo europejskie na ten temat, że są to ustawa o dostępności stron, dyrektywa unijna o dostępności stron aplikacji i tak dalej. No i że rozwija się technologia 5G, która przez większą przepustowość łącz, i ich zwiększoną prędkość, no pozwoli nam na takie rzeczy, które wcześniej możliwe nie były do osiągnięcia przez technologię. No i jest to podzielone bardzo ładnie, bo wyszczególnione są korzyści w zakresie pracy, medycyny, mobilności, opieki, teleopieki, tak zwanej edukacji. No i w dużym skrócie wszelkiego rodzaju roboty asystujące, czyli to są na razie propozycje, to co 5G może potencjalnie osiągnąć, co poniekąd jest już gdzieś testowane w różnych krajach, że są roboty asystujące uczniom niepełnosprawnym na przykład, roboty empatyczne dla osób, które się w jakiś sposób boją społeczeństwa w ogóle, awatary, że można ludzi zastępować awatarami, możliwości telepracy. Ponoć w Tokio na przykład pracują osoby niepełnosprawne jako operatorzy robotów kelnerów, czyli taki niepełnosprawny Japończyk siedzi w domu i steruje robotem kelnerem w restauracji, która jest gdzieś tam daleko, przez swój komputer w domu i w ten sposób obsługuje klientów. Różnego rodzaju rozwiązania właśnie mobilnościowe, z takich typowych dla niewidomych wymieniony był na przykład Wayfinder, pisany Wayfinder. Czyli system właśnie dzięki 5G, dzięki zagęszczeniu tych nadajników i GPS-u i wszystkiego, lokalizacji wewnątrz budynków, na przykład na dworcach, na lotniskach, laski, konkretnie była inteligentna laska z sensorami. Ja się domyślam, że chodziło o WeWalk. Nie było to wymienione z nazwy, ale tak mi to pasuje do opisu. Był z nazwy wymieniony Orcam. Był z nazwy wymieniony Dot Watch, no zegarek do czytania Braille'em, to no nie wiem, czy 5G akurat w przypadku tego zegarka jakoś bardzo by wzmogło jego moc i poszerzyło jego możliwości, ale kto wie, z czym firma wyjdzie do nas. EVA, czyli Extended Visual Assistant, czyli projekt taki europejski, który zakłada również stworzenie okularów, które rozpoznają obiekty dookoła nas, czytają tekst. Aira była wymieniona, która co prawda z europejskich krajów to na razie działa tylko w Wielkiej Brytanii, ale jest.
0: Nawet chyba i nie.
2: Oni
0: wspierają Wielką Brytanię, ale ja ostatnio rejestrowałem właśnie Aira na nowym telefonie, a miałem gdzieś brytyjski numer pod ręką i dało mi komunikat, że sorry, ale this country is not
2: to currently supported. To widzisz, to nawet nie.
0: Mimo, że jest na liście.
2: Mhm. A widzisz, no to nawet nie, to w takim razie no Stany i tam
0: bo
2: gdzieś
0: coś...
2: Bo on
0: jest na liście i mi się też byłem tak. Świecie przekonany, że te kraje...
2: Bo pewnie na zaproszenia jest, wiesz? Pewnie na zaproszenia jest.
0: Albo co?
2: Albo coś takiego. Jeszcze. Natomiast ClearPath, też taka aplikacja do nawigacji gdzieś tam po budynkach zamkniętych, więc tutaj jest właśnie, w tym upatruje się szansę. też w wirtualnej rzeczywistości na różne sposoby rozumianej, czy przez rękawiczki, które jakieś nam podają sensoryczne odczucia, czy dźwiękowe informacje. W kontekście edukacji, że właśnie wirtualna rzeczywistość, żeby w ogóle uczniowie, którzy mają tam cięższe niepełnosprawności, mogli uczestniczyć w zajęciach ze swoich domów przez wirtualną rzeczywistość, w wirtualnych klasach, ze swoimi rówieśnikami. I by mogli się przyglądać różnym zjawiskom omawianym w szkole przez wirtualną rzeczywistość. Różne rozwiązania, które są tam wymienione. W kwestii medycyny oczywiście tam też fajnie rozpisane cały system pomiaru naszych różnych tam zachowań ciała, temperatury, nietemperatury, glukometry inteligentne, dozowanie leków, przypominanie nam o tym, że te leki mamy brać, możliwości przeprowadzenia nawet jakichś operacji, kontaktu między karetką pogotowia, salą operacyjną, domem pacjenta. Przez kamery, przez jakieś czujniki, przez roboty asystujące, więc jasne, że to wszystko brzmi jak science fiction i prawdopodobnie nawet za te kilka lat, o których mówi się w komunikacie opisującym cały raport, możemy tego nie osiągnąć w naszych realiach, ale miło widzieć, że z myślą o osobach niepełnosprawnych powstał tak obszerny raport, dostępny, ładny do przeczytania, i który różne takie czynniki właśnie wyszczególnia, bo to w jakiś sposób wytycza jakąś ścieżkę, pokazuje, że możliwości istnieją, że się o nich mówi, że się je gdzieś tam bada naukowo i że warto je rozważyć i w nie zainwestować. Fajne są też rekomendacje, które tam są zamieszczone, że dużą szansą na przykład właśnie dla osób niepełnosprawnych, w tym też niewidomych, są smart cities, czyli miasta inteligentne, planowane pod tym kątem, żeby wszystko było połączone. Transport, parkingi, nawet jakieś wodociągi, różne nawet urządzenia domowe, żeby łączyły się z miejskimi i wymieniały danymi. No tylko to wszystko powinno być wedle raportu konsultowane z tymi grupami, z osobami niepełnosprawnymi. Powinny one być brane pod uwagę już na etapie projektowania. Powinni być eksperci, z czym jeszcze jest problem wedle raportu. I normy prawne, które powinny już na tym etapie, mimo że nie mamy jeszcze 5G, być konsultowane tak i być wypracowywane w ten sposób, żeby na to 5G być gotowym, żeby nie powstrzymywać tego rozwoju i go nie hamować właśnie brakiem przygotowania legislacyjnego. No i także takie rozważne wprowadzenie tych technologii, no bo możemy na przykład popaść w taką sytuację, gdzie stwierdzimy, ok, rozwiązaniem dla niepełnosprawnych jest telepraca w dobie 5G, więc wszyscy do telepracy, a są osoby, które mogą i chcą pracować gdzieś na miejscu, żeby nie popaść w izolację społeczną. No i też chodzi właśnie o to, żeby to, na to wszystko się nie rzucić na tej zasadzie takiego masowego potraktowania, tylko żeby wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby konkretnych grup odbiorców. Ciekawy raport, będzie podlinkowany w komentarzu, można się zapoznać. Miło się czytało tą publikację.
1: Miło się czytało publikację. To w takim razie teraz jeszcze może Mikołaj, jeżeli nie znikł, na temat
0: jestem.
1: Discorda, bo tu się zaczyna robić fajnie.
0: Tak, bo po tej aplikacji coś mówiłem, że dochodziły niby do mnie jakieś informacje, że to się zmienia, że to lepiej jest, że ktoś tam nad dostępnością siedzi, ale jakoś tak mówiłem, bo słyszałem, bo podobnie dochodziły newsy, więc przekazywałem je dalej, ale sam się osobiście nie bawiłem. No, ostatnio się pobawiłem i faktycznie muszę powiedzieć, że jest progres. Jest zdecydowanie duża zmiana na lepsze i widać, że osobom w tej aplikacji w tym momencie chce się tę dostępność robić. I to nie jest dostępność zrobiona na miarę Signala, czyli że ona jest i że no dobra, jak już tak bardzo chcecie, to już wam poprawimy ten błąd, który nam tak zgłaszacie. Tutaj ta dostępność faktycznie wygląda na to, że jest jakkolwiek rozwijana, bo gdzieś się już nawet zaczyna jakaś aria pojawiać, jakieś znaczniki, jakieś, że tam jest na przykład kilka stron, strona pierwsza, druga, trzecia, już nam zaczyna mówić, bieżąca strona właśnie znacznikami ARI. Tu się na jakieś opisy grafik zaczynają pojawiać na stronie głównej. Tu coś tam, jakieś punkty orientacyjne. Więc jest to naprawdę, naprawdę fajne. I wszystko, co jest, że tak powiem, nam potrzebne, jesteśmy w stanie zrobić. Wiadomości jesteśmy w stanie przejrzeć, jesteśmy w stanie napisać. jesteśmy w stanie wdzwonić się w serwer, zarządzać jakkolwiek tym połączeniem. Nie jesteśmy w stanie na przykład głośności poszczególnej osoby jeszcze ustawić, bo to jest jakiś taki śmieszny suwak, który nie jest za bardzo dostępny. Znaczy idealnie nie jest, ale jest lepiej i widać ewidentnie postęp i do takiego jakiegoś podstawowego użytku ta aplikacja jest naprawdę całkiem fajna. Tak naprawdę mówi się o tym, że to oni się tak przynajmniej reklamują, że to wielkie dla graczy i tak dalej, ale no okazuje się, że ostatnio niekoniecznie, bo to jest naprawdę fajny sposób na stworzenie sobie jakiejś społeczności, jakiegoś takiego miejsca dla różnej jakiejś grupy osób do tego, żeby gdzieś tam ze sobą rozmawiać, bo okej, są jakieś grupy, messengery i tak dalej, ale tu mamy kanały, tu mamy podział na te kanały, mamy jakąś taką sensowną administrację, zarządzanie, kto może wejść, zaproszenie i tak dalej. Mamy połączenie głosowe, kanały głosowe właściwie, czyli nie osoba A dzwoni do osoby B względnie osoba A dzwoni do grupy, tylko mamy sobie kanał głosowy, wchodzimy sobie na kanał głosowy i ten, kto na kanale głosowym jest, ten w danej chwili może rozmawiać. Trochę jak coś jak na przykład TeamTalk, jeżeli ktoś tam zna. Mamy oczywiście też jakieś konwersacje prywatne, ale właśnie Discord stoi serwerami i tego typu społecznościami. I właśnie często mi się przynajmniej zdarzało tak, że gdzieś w jakichś społecznościach osób widzących, czy to gdzieś tam związanymi z programowaniem, czy to nawet niekoniecznie, po prostu wszystko się działo na Discordzie i trochę się czułem po prostu wykluczony, bo był problem, bo to nie było za fajnie dostępne. A teraz dostępne całkiem dobrze jest. Jest parę trików takich śmiesznych, na przykład, że ADF4 zamyka całkowicie program, nawet minimalizując go do zasobnika i musimy kliknąć w takie pierwsze nic na samutkiej górze strony, żeby do tego zasobnika zamknąć. Jest parę takich śmiesznych błędów, ale działa, dostępne jest, można się bawić, można pobrać na Windowsa, na iOS-a, Androida. Można uruchomić też wersję w przeglądarce, swoją drogą, nie wymagającą nawet rejestracji, więc to jest też bardzo duży plus. Myślę, że kiedyś można byłoby się jakkolwiek umówić w kilku i zrobić nawet podcast na ten temat, bo to ciekawa aplikacja.
3: Tak, bo to zaczyna być. Można by coś pokazać. Bo to zaczyna być naprawdę całkiem fajne narzędzie, a na przykład chociażby z TeamTalkiem to jest głównie właśnie ta bariera, bo tu trzeba coś instalować, tu trzeba podawać jakieś hosty, jakiś serwer, jakieś coś. A tu można na przykład komuś wysłać zaproszenie i sobie wejdzie i z nami gdzieś tam porozmawia.
2: Ciekawa jaka jest jakość dźwięku w porównaniu do na przykład TeamTalka,
0: Trochę, bo to jest jednak mimo wszystko z zamysłem tym graczowym gdzieś tam i bardziej się skupia na latencji, żeby były niskie opóźnienia, bo to wiadomo jest w grach bardzo ważne, żeby to działało na połączeniach lepszych lub gorszych. Nie jest to tragedia, nie jest to, nie wiem, telefon, ale no mogłoby być lepiej.
2: Ale z takich ciekawszych inicjatyw to zdaje się, że już jakieś nawet webinary są na Discordzie organizowane. Jakieś kursy, powiedzmy takie proste. Nie widziałem jakiegoś kursu HTML-a na Discordzie. YouTuberzy mają swoje Discordy, żeby było ciekawiej. Tak samo jak mają swoje grupki na Facebooku, tak samo można się przyłączyć na serwer Discordowy jakiegoś YouTubera i po prostu rozmawiać z innymi jego fanami, może nawet z nim samym. Też ostatnio słyszałem, że są na przykład Discordowe serwery, gdzie można się pouczyć chińskiego, jakby kogoś interesował. Więc jak ktoś
0: Słuchajcie, w tym momencie tak naprawdę stoi społecznościami wszelkiego rodzaju, czyli nie, chociaż też, ale mniej jakby grupy, jedna z trzech i chcemy sobie pogadać, bo do tego jest Messenger, tylko grupy lubimy Pana X, oglądamy Pana X i chcemy
1: pogadać
0: sobie Pan X.
1: No taki czat, powiedzmy, nowoczesny.
0: Słucham?
1: No taki, powiedzmy, nie wiem, czat, tylko w takiej...
3: Dokładnie. IRC albo właśnie czat, jak kiedyś było. Kiedyś każdy serwis, chyba zresztą nawet dalej gdzieś tam, czy WP, czy Interia, ma swoje czaty i tam się wchodziło i tam były różne, różne pokoje i można było sobie rozmawiać. Oczywiście pokoje towarzyskie to największe oblężenie zawsze. A te pokoje typowo tematyczne po trzy osoby, ale było jak najbardziej i można było sobie tam porozmawiać albo bezpośrednio tam z kimś, albo na tak zwanym ogóle. Zresztą tak jak na IRC-u. No to prekursor był tego wszystkiego.
1: Tak. No i cóż, Paweł niedawno mówił, to teraz znowu będzie mówił. Ogłoszone otwarcie konkursu procesu zgłoszeń produktów do nagrody Holmana. I tutaj też Paweł
2: tak,
1: o tym. Jak zarobić 25 tysięcy dolarów?
2: O. No nie jest to takie proste, ale o co chodzi? Lighthouse San Francisco, czyli taka organizacja dla osób niewidomych właśnie stamtąd, ze Stanów, co roku organizuje już od kilku chyba lat tak zwaną nagrodę Jamesa Holmana. James Holman to był taki 18-wieczny podróżnik niewidomy. Facet, który zanim jeszcze były jakiekolwiek prawa regulujące przemieszczanie się z białą laską, jakiekolwiek GPS-y, psy przewodniki, okej, były, ale różne rozwiązania technologiczne, jakaś świadomość społeczna i tak dalej, on sobie podróżował i to prawdopodobnie też po świecie. I na jego cześć została ufundowana nagroda dla odważnych niewidomych, którzy chcą robić kreatywne różne rzeczy. To może być produkt, to może być strona internetowa, która coś pomaga. Zdaje się, że kiedyś wygrał pomysł na takiego TripAdvisora dla niewidomych, czyli taki portal społecznościowy, taki portal, gdzie zbierane są informacje o różnych dostępnych lokalizacjach na świecie. Jakieś muzea dostępne, restauracje z brajlowskim menu, jakieś hotele, gdzie tam obsługa jest przyjazna i są dostępne różne sprzęty. Jakieś muzea, oczywiście jak już mówiłem, jakieś różne atrakcje turystyczne i tak dalej. Ale może to być jakiś kurs czegoś, może to być jakaś wyprawa. Zdaje się, że ktoś tam się chciał przeprawić przez Bosfor i wygrał taką nagrodę. Może to być jakaś spinaczka górska. Nie mam pojęcia, czy wymogiem jest to, że to muszą zrealizować sami niewidomi, jakby samodzielnie, bez żadnej pomocy, czy że to ma być ich inicjatywa i oni mają być tam większością w tym projekcie. To nie jestem pewien, trzeba by dostać w regulaminie. Natomiast można wygrać 25 tysięcy dolarów na realizację tego projektu i warunkiem jest wysłanie oczywiście formularza oraz nakręcenie 90-sekundowego filmiku, w którym opowie ta osoba lub opowie ten zespół, co chciałby za tą nagrodę zrobić, jak ich projekt wygląda, co chcieliby osiągnąć. Do marca jest czas na zgłoszenia. No może mają już zwycięzców z 5 krajów na 4 kontynentach, więc to nie jest tylko amerykański konkurs bynajmniej. Gdzieś z Ameryki Łacińskiej już też ludzie wygrywali na przykład. Więc jeżeli macie jakiś pomysł, chcielibyście coś zorganizować ciekawego, nietypowego, nietuzinkowego, wyłamać się jakoś ze stereotypów, no to nagroda Holmana może być dla was.
1: To jest jakaś na to szansa. No to nie wiem co prawda, czy to z tego projektu, ale może. W każdym razie ktoś chciałby niewidomych, co prawda niestety tylko wirtualnie, ale nauczyć latać. Mikołaju.
0: Tak, bo nie wszyscy wiedzą, ale są symulatory lotów tworzone z myślą o osobach widzących. To jest bodajże któryś z symulatorów firmy Microsoft i jeszcze...
3: Flight Simulator. Innych, tak.
0: Tak. Które mają jakieś funkcje dostępności, może nie wbudowane w siebie, ale są jakieś wszelkiego rodzaju dodatki, wszelkiego rodzaju wtyczki, które można gdzieś tam pobrać, zainstalować sobie i sobie w dostępny sposób po niewidomemu latać. Są nawet takie sieci WhatSim czy WatSim, to się nazywało, gdzie po prostu możemy to robić wspólnie w internecie, multiplayer. Jest to normalnie stworzone dla widzących, ale było kilku niewidomych, którym się kiedyś tam udało coś takiego zrobić. No i właśnie kwestia jest jak, bo obecnie sytuacja wygląda tak, że to jest trochę przekazywane, żeby nie powiedzieć z ojca na syna, Czyli ktoś wie, ktoś inny też chciałby wiedzieć, to się zgadza z kimś, kto wie, i ktoś, kto wie, to go nauczy, jak to zrobić i tak dalej, potem ten drugi też wie, ale nie ma jako tako, nie wiem, tutoriala, strony, poradnika, który gdzieś by to jakoś opisywał. No, będzie. Gdzieś mi się na amerykańskim Twitterze przewinęło dni parę temu, że zaczyna powstawać. To jest na razie oczywiście na etapie absolutnego szkieletu i na razie to tam zbyt wiele nie ma, ale zaczyna ponoć powstawać i będzie w przyszłości strona, która ma na celu właśnie udokumentowanie, jak to robić, co pobrać, co kupić, co zainstalować, pokazanie jakichś tutoriali, jakichś materiałów takich pomocniczych, jak to robić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby właśnie bez takiego ty mi pokażesz, potem ja komuś pokażę, żeby po prostu można sobie było wejść, zobaczyć, posłuchać, przeczytać i tak dalej, i po prostu samodzielnie się nauczyć. Jak mówię, na razie to jest wszystko w powijakach, ale jest plan, jest pomysł, jest człowiek, który chce to zrobić. Czy zrobi, zobaczymy.
2: Jest też strona, bo ja również trafiłem na tego tweeta w tym tygodniu i nawet odgrzebałem w historii mojej przeglądarki tą stronę bvipilots.net. BVI Pilots.
3: To swoją drogą, to nie wiem, czy o tym kiedyś mówiłem, być może tak, ale znalazłem takie nagranie na w takim serwisie Blind Geek Zone, gdzieś tam w archiwach dalekich, jakieś nagranie w formie chyba zgrane w ogóle z kasety z końcówki lat 80., że jeden z niewidomych umówił się jakoś tam z instruktorem lotu. On wystartował. Oczywiście, no bo start i lądowanie to raczej takie rzeczy, które tam lepiej było nie ryzykować, ale później to ten niewidomy stery dostał i on mu mówił, co tam powinien robić, jak sterować tym samolotem jakimś, czy to nie wiem, co to tam dokładnie było, no ale w każdym razie coś latającego, no i sobie latał na prawdziwym sprzęcie. No,
1: może jak czasami są jakieś takie projekty. Ja byłem na czymś takim, co się nazywa niewidomy za kierownicą, czyli było wynajęte lotnisko gdzieś tam w Dęblinie chyba, czy gdzieś, i parę ciekawych samochodów i można się było przejechać, to może kiedyś będzie niewidomy za sterami.
3: No.
1: Projekt, zobaczymy.
2: Ja natomiast widziałem, jak się gra na Microsoft Flight Simulatorze z dodatkiem, który czyni ten cały proces dostępnym. Ciekawe narzędzie, bo wprowadzany jest Mike. Mike jest naszym pierwszym oficerem, czyli my jesteśmy kapitanem. On jest tą osobą podrzędną, która kontroluje, czy wszystko jest ok razem z nami, ale jakby wykonuje poniekąd też nasze polecenia. I Mike jest jakby asystentem głosowym. I on się nam przedstawia, że witam tam kapitanie taki to a taki. Podczas dzisiejszego lotu będę pańskim asystentem, pierwszym oficerem. Co mogę dla pana zrobić? I w tym momencie aktywne jest rozpoznawanie głosu w języku angielskim, które chyba też trzeba się doinstalować z tej paczki takiej, która normalnie w Windowsie jest do rozpoznawania mowy. Mówi w ogóle, czy to się da przełączyć z Microsoft SAPI 5 do myślnego głosu. Teraz nie pamiętam, ale mówi nam syntezator. Jakieś dane takie, które parametryczne, powiedzmy, których nie da się wprogramować w sample, albo byłoby to, no, zajmowałoby dużo miejsca. A my przez mikrofon podajemy komendy. Proszę zrobić to, proszę zrobić to. I rzeczywiście była taka sytuacja jakaś krytyczna, gdzie ten samolot zaczął chyba tracić wysokość, czy coś tam się działo źle. I ten Mike próbował się ze mną skontaktować. I ja przez jakiś czas nie udzielałem mu odpowiedzi, bo on mnie tam alertował, że sytuacja jest zamknęła się trochę spod kontroli i mamy jakieś tam dane pomiarowe, nam się nie zgadzają. I kiedy ja przestałem odpowiadać, to przez parę minut było: panie kapitanie, czy pan mnie słyszy? I była prośba o to, żebym się autentycznie odezwał i coś zareagował i podjął jakąś decyzję. Nie wiem, na ile to jest ograniczone, na ile tam funkcji może nie być i tak dalej, ale znam ludzi niewidomych, którzy mają z tego wielką frajdę, nawet w takiej formie, w jakiej to jest.
0: To jest jakby jedna rzecz z tego, co wiem, bo ten dodatek właśnie z rozpoznawaniem głosowym, ale tam było coś jeszcze, taki bardziej klasyczny, z jakimś takim interfejsem, bardziej zwykłym, że tak powiem. I one chyba jak jakkolwiek razem współdziałały i współpracowały i osoby właśnie korzystały chyba z obu, bo tam był chyba FS Navigator i It's Your Plane. One się jakoś tam teraz pozmieniały, teraz to się już nawet jakoś inaczej nazywa. Ja kiedyś zresztą niestety straciłem już ten plik, ale miałem kiedyś nagrania, jak tu zresztą Tomek Kowalik bodajże w Tyflostacji, czyli hen, dawno temu poprzedniku Tyfloradia właśnie prezentował. Ale
1: trudno nazwać poprzednikiem, to była taka trochę radosna twórczość ludzi, którzy chcieli sobie panoramać i zrobić zabawę w tym rzeczy.
0: Tak, no ale było.
1: Ale tak, żałuję, było, rzeczywiście, tak.
0: Żałuję bardzo, że straciłem ten plik, ale... Ale było.
1: Były wypadki, tak, pamiętam. To było ciekawe. To mam nadzieję, że wypadku nie będzie w Teatrze Roma. Tutaj Piotrek się nie odzywał prawie od początku audycji, to dajmy szansę Piotrkowi na opowiedzenie, co się będzie działo w Teatrze Roma.
4: Tak, dokładnie. W Teatrze Roma od października dostępny jest musical Aida. Został skomponowany przez Eltona Johna, czyli legendę muzyki pop. Opowiada o losach zakazanej miłości nubijskiej księżniczki Aidy, która została wzięta do niewoli przez Egipcjan i Radometa, kapitan egipskiej armii, który miał narzeczoną Anneris, która zaś była córką faraona. To jest taka dosyć skomplikowana fabuła. Musical został zaprezentowany po raz pierwszy w 2000 roku na Broadwayu. Od tamtego czasu dostał wiele nagród i wyróżnień i w coraz większej liczbie krajów został wybrany. No i w zeszłym roku, pod koniec października, został zaprezentowany oczywiście w wersji polskiej w Teatrze Roma w Warszawie. I już byłem na tym musicalu i warto pójść, więc wszystkich zachęcam. Tym bardziej, że jest możliwość posłuchania sobie tego musicalu w wersji z audiodeskrypcji. 13 lutego oraz 18 marca tego roku o godzinie 19 są takie pokazy planowane z audiodeskrypcją. Odbywają się one w specjalnej loży w teatrze, w której z tego co słyszałem została ona specjalnie wybrana, że słychać w niej najbardziej dźwięki dochodzące ze sceny. Wszystkie. Tak, żeby osoba niewidoma miała jakby tutaj pełny wgląd na to, co się dzieje, plus słuchawki na uszach z audiodeskrypcją, czyli z opisem tego, co się dzieje na scenie. I właśnie takie dwa pokazy będą. Bilety trzeba rezerwować do 2 tygodni przed spektaklem. Jest też 20% zniżki dla osoby niewidomej oraz dla osoby towarzyszącej. I bilety można rezerwować wyłącznie drogą telefoniczną pod numerem telefonu 22 628 89 98. I tam po rezerwacji na maila nam przychodzi potwierdzenie rezerwacji, możemy dokonać przelewu i bilet możemy już odebrać przed samym spektaklem, więc zachęcam wszystkich do spróbowania.
1: O, bardzo fajnie. Pozostając troszeczkę w takich kręgach kulturowych, kulturalnych bardziej, Mikołaj znalazł aplikację do czytania audiobooków na i urządzeniach.
0: Tak. Aplikacja nazywa się Prolog i nie jest wcale taka nowa, ale ktoś ją ostatnio odkrył na AppleWiz. Jakieś też się usprawiedliwienie dostępności teraz zaczynają pojawiać, ale ludziom się zaczyna podobać. Co jest w tej aplikacji ciekawego i dziwnego? To nie jest zwykły czytnik audiobooków. No bo zwykły czytnik audiobooków, sobie wyobrażamy co aplikacja, wrzucamy audiobooki, nie wiem, jakimś iTunesem, Dropboxem, czymkolwiek, względnie pobieramy z jakiegoś serwisu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie. Ten czytnik współpracuje, czy właściwie nawet bardziej odtwarzacz, współpracuje z serwisem, systemem o nazwie Plex. Czym jest Plex? Plex, najprościej mówiąc, jest serwisem, który pozwala nam odtwarzać wszelkiego rodzaju multimedia z jednego naszego urządzenia na innym naszym urządzeniu. Jak to działa? Instalujemy sobie aplikację Plex Media Server, na przykład na naszym komputerze, podpinamy do niej, tworzymy w niej tak zwaną bibliotekę, podpinamy do niej folder na przykład na naszym dysku z jakimiś filmami, muzyką, audiobookami, zdjęciami, czymkolwiek, logujemy się do naszego konta Plex z innego urządzenia, na którym mamy zainstalowany odtwarzacz. To może być cokolwiek, smartfon, telewizor, przystawka, konsola do gier, coś, na czym chcemy odtwarzać media, nawet inny komputer to może być, albo nawet przeglądarka internetowa, tak na dobrą sprawę. Musimy być albo w tej samej sieci lokalnej, albo mieć uruchomione tak zwane UPnP, żeby komputer mógł sobie wystawić port na świat i pozwolić innym osobom ze świata, oczywiście autoryzowanym i zalogowanym na nasze konto, na łączenie się do naszego właśnie serwera Plex. No i w tym momencie możemy sobie na tych innych urządzeniach te media bez problemu odtwarzać. Oczywiście zakładając, że dane urządzenie jest w danym momencie włączone. Czyli to nie jest tak, że te media sobie gdzieś siedzą w chmurze. One siedzą u nas, mamy przez to nielimitowane miejsce na dysku, ogranicza nas tylko i wyłącznie nasz własny dysk. Nie ma czegoś takiego, że chmura, ileś giga i żeby mieć więcej, to trzeba płacić abonament miesięczny. Nie. To jest nasz komputer. Póki nasz komputer jest włączony, póki jest skonfigurowane wszystko, co się w większości routerów tak naprawdę będzie konfigurować samo i automatycznie, to jesteśmy w stanie z dowolnego miejsca po prostu odpalić sobie aplikację i zacząć streamować z komputera nasze media. No i aplikacja Plex sama w sobie z audiobookami to sobie tak radziła, jakby chciała, a nie mogła, nie miała za bardzo do tego wsparcia, jakieś coś tam gubiło, nie miało wznawiania odtwarzania itd., itd., itd. No więc powstała po prostu aplikacja typowo do audiobooków. Ta aplikacja jest dziwna. U mnie ona przynajmniej nie wykrywała wszystkiego, co ja miałem w folderze. Wykrywała coś, ale nie całość. No i trzeba by się, myślę, tym jakoś bardziej pobawić i popatrzeć, na jakiej podstawie ona w ogóle wykrywa, jak ona to dzieli i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i się pobawić i po prostu sprawdzić, jakoś bardziej zainteresować, bo aplikacja wygląda ciekawie. Dodajmy, ma możliwość pobrania. Czyli jeżeli mamy komputer uruchomiony, mamy dodaną bibliotekę, to jesteśmy w stanie sobie po prostu uruchomić aplikację, kliknąć przycisk pobierz i potem słuchać sobie offline.
1: O, no to rzeczywiście ciekawie. Muszę sprawdzić, czy na Androida jest ta. Pewnie nie jest Flex na Androida, no bo w sumie czemu nie?
2: Flex sam jako Flex jest i jest nawet fajnie dostępny.
1: I ciekawe jak tam z audiobookami na ten Flex.
0: No właśnie, w oficjalnej aplikacji podobno jest problem i dlatego właśnie powstała ta.
1: No to trzeba będzie sprawdzić, czy jest też coś, jakaś alternatywa na Androida w takim przypadku. Zobaczymy. A tymczasem, jak już jesteśmy przy iOS-ie, to Piotrek tutaj nam czasami od czasu do czasu szuka różnych błędów z tym systemem. No żaden system nie jest idealny. No i tutaj jakieś, nie wiem, bo też notatka jest dość skrótowa.
4: Tak,
1: problemy występujące w obecnej wersji iOS 13. I tak, nie wiem, dokładnie, czy to takie podsumowanie, ale...
4: Nie. To powiem tak, to są problemy, które się pojawiają u mnie na iPhone'ie. iPhone 8 Plus, iPhone 13 3 najnowszy. Problemy, które zaczynają powoli mnie trochę wkurzać, że tak powiem, dlatego tak postanowiłem na tę audycję powiedzieć, bo to jest raczej problem systemu. Też jestem ciekaw, czy u innych osób takie rzeczy się dzieją, więc jakbyście coś takiego mieli, to też piszcie w komentarzach. A mianowicie, co ja mam za problemy? Po pierwsze, w pasku u góry, gdzie mam sieć, tak, czy to Wi-Fi, czy to sieć komórkowa, często mam komunikat w toku. Przez to w toku powoduje oczywiście, że wolniej się wczytuje poczta, wolniej się wczytuje wiadomości, w ogóle mi wolniej działa przez to internet. I bardzo często mi to ostatnio takie w toku się pojawia, czego w ogóle wcześniej nigdy nie widziałem czegoś takiego, żeby było w toku pokazane obok informacji o sieci. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że wchodzę na przykład do aplikacji mail i kiedy chcę wejść w daną wiadomość podwójnym tapnięciem jednym palcem, po prostu nie mogę. Nie mogę tego zrobić. Tapię, przytrzymuję. Nawet wyłączam voiceovera i dotykam i to też nic nie daje. Pomaga dopiero w tym przypadku reset telefonu. Kiedy zresetuję telefon, dopiero wejdę wtedy w maila i tapnę w daną wiadomość, żeby sobie ją odczytać. Dopiero wtedy mogę w tą wiadomość wejść i ją odczytać. Taka sama sytuacja jest z budzikiem i z alarmami. Jeżeli mam już jakiś alarm dodany i chcę, on jest, ma status wyłączony, chcę tapnąć dwukrotnie jednym palcem, aby go włączyć, to samo, jest ciągle wyłączony i nic się nie da z

0: z YouTube'a wyjdziemy, to nic nam to nie da. I dopiero weź jeszcze raz folder i weź jeszcze raz w aplikację i dopiero ten problem się naprawia. No i nie wiem, czym to jest spowodowane, to od kilku tygodni tak mi się coś takiego dzieje. W sumie nie po jakiejś aktualizacji od razu, tylko jakoś tak nagle takie rzeczy mi się zaczęły dziać. I no i ciekawe, czy u kogoś z Was takie rzeczy się też dzieją. Więc
1: muszę
0: jeśli tak,
1: powiedzieć,
0: to
1: że ja
0: uwagę,
1: na przykład nie zauważyłem, żeby mi się działy rzeczy tego typu, no ale być może ktoś potwierdzi z naszych słuchaczy, zapraszamy albo do dzwonienia, albo do komentowania po prostu
0: dokładnie,
1: pod audycją.
0: Więc tak ostrzegam, że takie coś mam, jakby ktoś coś podobnego miał, więc jeżeli tak jest, to jest pewnie jakiś problem z systemu wersji.
1: Albo konkretnego systemu z konkretnym urządzeniem. To też tak może być.
0: Tak, tak. No właśnie, może możliwe tak, dokładnie. Bardzo możliwe, że to tak jest.
2: O, no i takie mamy... I to są w zasadzie nasze całe takie tyflowieści, czyli newsy związane no, z dostępnością sensu stricte. Ale to nie koniec wiadomości. Mamy jeszcze takie wiadomości technologiczne, jak w każdej audycji, czyli takie, które nie do końca są związane ściśle z dostępnością, ale mogą się przydać albo jakoś tam zwracają naszą uwagę. I pierwszą taką wiadomością, którą chcieliśmy się z Państwem podzielić, to jest wiadomość na temat tego, że no właśnie tu w mediach może się to pojawić na przykład pod nazwą, że Flixbus, czy przepraszam, polski bus znika z Polski, albo wyjeżdża z Polski, albo nie wiem, że polskiego busa nie będzie. I teraz podejrzewam, że mogą mieć dwie reakcje. Pierwsza reakcja to jest taka, że no jak to, ale przecież rok temu już polski bus zniknął i to jest prawda. A druga reakcja, no to jak to, no znika polski bus, czyli pewnie może Flixbus, czyli nie będzie tanich autobusów. Ani jedno, ani drugie. To znaczy, polski bus rzeczywiście został wykupiony przez Flixbusa jakiś czas temu, natomiast nadal ten przewoźnik, firma, która obsługiwała autobusy, które jeździły polskim busem, znaczy jako polski bus, no nadal jeżdżą po Polsce. I teraz Flixbus rezygnuje z usług tego przewoźnika. Oni jakoś nazywają Soter, Holding, Poland czy Polska, już nie pamiętam. W każdym razie firma znika, kończy współpracę, przynajmniej Flixbus z nią kończy współpracę. I co to zmienia dla takiego przeciętnego Kowalskiego? No podobno zmienia to, że ta firma miała najstarszy tabor z tych wszystkich autobusów. Podobno w momencie, gdy oni znikną, będzie tak, że cały tabor nie będzie mógł mieć więcej niż 3 lata, a 1/3 autobusów będzie z 2019 roku. Ja się tak zastanawiam, jak to jest, że polskie koleje państwowe mają tabor sprzed lat 40.
3: Użyłeś tu jednego kluczowego słowa, państwowe.
2: Nie, no ja się zgadzam, że tu nie ma
1: teraz
2: konkurencja.
1: Teraz to nie takie pewnie państwowe, ale ciekawe, czy tam też w PKP nie ma jakichś inwestorów takich zewnętrznych w dzisiejszych czasach? Jak oni się tak podzielili na te różne spółki?
2: A czy to są te tak zwane chyba spółki Skarbu Państwa? Ja absolutnie nie jestem ekonomistą, ale to jest taki twór, który ma mieć zalety dla, znaczy jakby zalety spółki prywatnej, tak dla właścicielów tej spółki i zalety organizacji państwowej.
1: No
2: to
1: też,
2: jest chyba taki dziwny
1: też
2: twór,
1: racja.
2: Który...
1: Natomiast tak, no, Tomku, nawet więcej niż 40 lat, przecież lokomotywy, chociażby te EU07 słynne, to one były już produkowane w latach 60.
2: No pewnie tak, ale no powiedzmy, no jakby wagony, którymi jeżdżą pasażerowie, no to tam mają.
1: No to tak, to
2: parę
1: pewnie jakieś 70, 80.
2: I powiedzmy, no jednak widać, że rynek w momencie, kiedy dostał wolną drogę, czyli PKS-y, no siłą rzeczy musiały te autobusy, bo nie da się zabronić prywatnym przewoźnikom, to nagle się okazało, że się da. No teraz na kolei się troszeczkę zmienia, no bo powoli wpuszczany jest RegioJet i tam Arriva jeszcze czegoś się tam domaga bardziej, mam nadzieję.

0: że to jakoś ruszy, zwłaszcza, że tam Unia jakoś dość podobno mocno na to naciska, żeby jednak ten rynek jakoś uelastycznić kolejowy, no i może coś się stanie takiego, że te koleje również jakoś ruszą, jak autobusy i kiedyś może będzie taki czas, że to się będzie nagle dało, ale no zobaczymy, no w każdym razie na razie Flixbus z marki taniej powoli przeradza się teoretycznie przynajmniej w markę wygodną. No nie wiem, czy luksusową, ale w każdym razie jakąś taką z takiej ma być chyba troszkę mniej
1: taką
0: eko,
1: troszkę
0: bardziej
1: premium.
0: Komfort. Troszkę chyba tak. A tymczasem...
2: To jest smutne, bo to była swego czasu bardzo budżetowa opcja. Jak komuś naprawdę brakowało, to fakt, sporo czasu stracił, ale dostał się, gdzie się chciał dostać.
0: Tak, tylko że mam wrażenie, że to było tak, że na początku było bardzo dużo tych... To było tak jak, nie wiem, na przykład z siecią Play. Że na początku było masa promocji, masa zniżek, ale to ja nie wiem, czy to nie był etap trochę jeszcze inwestycji, że to nie da się tak przez cały czas robić biletów za złotówkę. Ja też pamiętam, że jakoś na samym początku, jak jechałem polskim busem z Gdańska do Warszawy, to no nie dość, że nas przywitała miła pani, można powiedzieć, tam sobie siedziała i mówiła, to jeszcze był jeden postój, kanapki, czy tam jakieś jedno jedzenie, drugi postój, lody, trzeci postój, herbata, coś tam jeszcze. Potem jak jechaliśmy już do Pragi, to był, nie pamiętam, czy w ogóle cokolwiek było takiego, znaczy no coś może dostaliśmy, nie, ciasteczko. I to się tak zmniejszało i aż w końcu przejął ich Flixbus i to chyba, no są chyba pewne granice takiej ekonomii, po których to się zaczyna robić ewentualnie inwestycją czy reklamą jakąś taką, a mniej sposobem na zarabianie przez spółki, że to chyba też tutaj o to chodzi.
3: Znaczy ja też zauważyłem, kiedy właśnie Flixbus przejął to polskiego busa, że te ceny właśnie też poszły wtedy sporo w górę, tak? Bo wcześniej jak polskim busem jeździłem tam z Lubliny do Warszawy, Lublin-Warszawa, Warszawa-Lublin, to bilety można było kupić, tak? Za 2, za 5 nawet złoty, tak? Można było kupić bilety. A kiedy ten Flixbus wszedł, to niestety te bilety poszły dużo, dużo drożej i teraz są za 20, 40 i nawet 50 złotych te bilety, więc to, to tak też niestety się... Dla nas, dla pasażerów, niestety się zmieniło.
4: Ale za to mamy aplikację, którą możemy zamawiać bilety. Jest to wygodne, aczkolwiek nie ma opcji niestety zniżek na połączenia
3: zniżek,
4: krajowe.
3: Tak.
0: Ale to coś za coś. No też mamy z jednej strony jeden z najtańszych internetów mobilnych w Europie, z drugiej strony on zdecydowanie nie jest najszybszy w Europie, więc no jak zwykle, coś za coś.
3: Dokładnie.
0: Także no myślę, że tutaj jakieś tego typu kwestie. A tymczasem informacja, tym razem dla właścicieli telefonów z Androidem, najlepiej z czystym Androidem, choć nie tylko, ale aplikacja telefon od Google'a możliwe, że doczeka się nagrywania rozmów, możliwości nagrywania rozmów, co jest swego rodzaju rewolucją, bo Google do tej pory w Androidzie blokowało możliwość nagrywania rozmów przez wszystkie aplikacje, bo prawo amerykańskie i tak dalej. I nagle się okazało, że jak różne inne firmy zaczęły w swoich aplikacjach, w swoich modyfikacjach Androida po pierwsze wyłączać możliwość, znaczy wyłączać te ograniczenia Google'owe, po drugie w swoich telefonach takie możliwości robić, no i się nagle okazało, że można, co prawda prawdopodobnie, bo też o tym się mówiło od jakiegoś czasu, że możliwe, że Google będzie, ten telefon będzie emitował dźwięk taki ostrzegawczy, że się nagrywa rozmowa i to też nie wiadomo, czy to będzie, bo to na razie są informacje gdzieś tam, które wyciekły z jakichś kodów źródłowych aplikacji, więc no też nie wiadomo, czy to wejdzie do aplikacji tej formie, którą można zostać sobie ze sklepu Play, czy to tylko sobie państwo piszą, a zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym razie no coś jest na rzeczy. Nie wiem, czy Paweł, masz jakieś więcej informacji na ten temat, czy
4: To znaczy, na razie jedyne co w interfejsie ponoć jest zaprojektowane jako no, interfejs, że to są teksty i tak dalej, to jest przycisk, który będzie się pojawiał w trakcie rozmowy do włączania i wyłączania nagrywania. No i w samym kodzie są jakieś wzmianki, że coś może być. Podejrzenie jest też takie, że jako że Xiaomi się zdeklarowało ostatnio, że w wersjach europejskich i amerykańskich swoich telefonów będzie instalować zamiast tego telefonu z MIUI i wiadomości aplikacje od Google, odpowiedniki, no to się przestraszyło grono użytkowników Xiaomi, że stracą właśnie możliwość nagrywania rozmów przez to. No i jest taka teoria spiskowa, że być może ta funkcja będzie tylko dla Xiaomi, żeby zrekompensować tym użytkownikom właśnie tą stratę, a do innych telefonów nie trafi, ale no nie wiem, jakoś mi się to wydaje troszkę bez sensu, bo ta aplikacja no nie jest dedykowana do Xiaomi, co by nie mówić, ma dużo szersze grono użytkowników na innych markach telefonów, właśnie na czystych Androidach, na Androidach One, na Pixelach, no już nie mówiąc o tych, którzy sobie ją przeportowują, ale to jest zupełnie inna sprawa. Więc no nie wiem, czy dla jednej firmy jeszcze teraz z Chin, zwłaszcza przy obecnej sytuacji politycznej, Google by się aż tak ugiął, żeby tylko na konkretny model w aplikacji swojej, która jest dedykowana im telefonom, oni mają swoje telefony, ale w wersji na konkretny model konkurencji, czy tam nowe modele, na części tam gdzieś rynku, gdzie oni się zdecydowali używać tych aplikacji, zdecydowaliby się ugiąć i tą funkcję wprowadzić jakby tylko dla wybranych, bo to zazwyczaj Google dyktował warunki i Google ustalał co, jeżeli chcą producenci mieć ich certyfikację, co w ich telefonach i w Androidzie na tych telefonach ma być, a co nie. Więc ja liczę na to, że to będzie wszędzie.
0: No miejmy nadzieję. No, to byłby jakiś ciekawy znak, że Google się ugiął pod jakimiś monitami użytkowników. Zobaczymy. A teraz wiadomość, którą można powiedzieć ledwo zdążyłem umieścić w takim czasie, żeby można to było wpisać tutaj w nasze informacje, bo jest to wiadomość, która dosłownie, nie wiem, z półtorej godziny przed audycją chyba się pojawiła. Konduktorzy w PKP Intercity dostaną nowe terminale płatnicze. I teraz prawdopodobnie nie będzie z tym związanych żadnych problemów, ale z drugiej strony ma się ten system składać z trzech elementów. Drukarka osobno, no okej. Ten urządzenie do wpisywania PIN-u osobno i główna, no ta centralka, czy jak to nazwać, główny ten element systemu, który ma być oparty w ogóle na Androidzie 8.1. Ma mieć ekran
4: dotykowy. Możliwość update'u.
0: Ekran dotykowy tam niecałe 5 cali i tak dalej. No i teraz no, zastanawiałem się, czy ta klawiatura będzie w ogóle dotykowa, czy też nie, do wpisywania pinów.
2: Pinpad ma być osobno. I myślę, że
0: pinpad ma być osobno i mam nadzieję, że on będzie zwyczajny, a nie dotykowy. No ale raczej tak.
2: Tak, bo właśnie one też dlatego myślę, jakby to myślę, że jest jeden z powodów, dla których one są właśnie osobno.
0: No, mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie. W każdym razie, no.
1: No i poza tym też pytanie, czy to, skoro to będzie działało na Androidzie, to czy nie będzie opcji też płatności zbliżeniowych, ale faktycznie, dobra. Ja cały czas zapominam, że tu jest jednak ta kwestia tego PIN-u, mimo tego, że nawet jak płacimy, że to tylko...
0: Nie no, zbliżeniowo to chyba było do tej pory w tych terminalach.
1: Nie, ale wiesz, ale to tylko Apple Pay ma możliwość bez PIN-u, tak? Bez podawania tego PIN-u.
0: Tak, ale to niezależnie, jest problem. Czy tam Android tam cokolwiek
1: tak,
0: innego.
1: Tak, tak, tak.
4: Mnie bardziej zastanowiła inna zmianka w tym artykule. Mianowicie jest mowa o tym, że będzie możliwość odczytywania czy kontroli biletów z kart magnetycznych. Czy nie, przepraszam, z kart bezstykowych. Co prawda niżej jest zmianka, że też ma być wsparcie dla biletów kolei ukraińskich, ale no właśnie, czy w takim razie na Ukrainie chodzi o to, że są bilety na karcie już jakiejś takiej ich? Możliwe, bo dobre słyszałem opinie o ukraińskich kolejach. Czy może wejdzie na przykład w jakimś, no właśnie, tylko w czym? Bo w sumie PKP nie ma chyba oficjalnej aplikacji do biletów. Oficjalnej, podkreślam, nie mówię Skycash. Ani Koleo.
2: A Bilkom
0: jest, tak.
4: Tak, i czy on by dostał może funkcję że te bilety byłyby dostępne po NFC? Albo czy będzie jakaś karta?
0: Znaczy, na razie są tak, kody QR. Na razie są kody QR i
4: kody sumie... QR spoko, tylko w sumie fajnie byłoby, jak może po prostu przytknąć telefon bez tego, że ten konduktor musi tam pstrykać tym. Ja może bym chciał mieć zciemniony ekran albo jakiś tam zgaszony.
0: Wiesz, ty tak, nawet tylko że to jest bardzo mało osób i pytanie, czy komuś będzie się chciało taką funkcję robić tylko dla jakichś tam użytkowników niewielu. No bo tak, z drugiej strony dla konduktora, no co, widzisz sobie ten, no bo to pewnie będzie na zasadzie jakiegoś aparatu, pewnie podetknie sobie kod QR, to musimy pewnie wyświetlić na tym ekraniku, bo teraz rzeczywiście jest czytniczek, który trzeba gdzieś tam przytknąć, ale może jak to będzie pod aparatem, to sobie tylko jakoś tam nakieruje i to mu się zrobi samo.
4: No prawda, No ale ciekawe właśnie, czy PKP wprowadzi jakieś karty, czy to jest po prostu rzeczywiście tylko pod tą Ukrainę? Ciekawe.
0: No, zobaczymy.
4: Natomiast jeszcze to na szybko dodam, a propos takich ciekawostek, to Cashless dzisiaj też podał recenzję, że firma Paytel, która w Polsce jest jednym z takich wiodących dostawców różnych terminalowych rozwiązań, wprowadziła na rynek nowy PIN-pad do tych kas fiskalnych online, bo teraz część przedsiębiorstw, które operuje płatnościami na kartę, jest obowiązana do prowadzenia tych kas fiskalnych online. No i wprowadzono taki PIN-pad podpinany na USB, no i Cashless też podkreślił, że to pewnie też z myślą o osobach starszych i niedowidzących, niewidomych, które nie byłyby w stanie na tych dotykowych ekranach, więc może nie do końca jeszcze wymarły te klawiaturowe PIN-pady, może nie wszędzie jeszcze będzie dotyk.
0: No, miejmy nadzieję, że to jakoś zostanie rozwiązane. Z drugiej strony miejmy nadzieję, że rzeczywiście to chyba też o tym mówiliśmy, że Google powoli i powolutku chyba przygotowuje się do zaczęcia testowania dotykowych, znaczy transakcji zmniejszeniowych bez PIN-u, żeby Google Pay działało troszkę jak Apple Pay, bo na przykład oprócz Apple Pay jest ten cały Garmin Play,
4: który
0: też...
4: dzisiaj wszedł do mBanku na przykład. Garmin
0: tak, Play. Który dzisiaj wszedł do mBanku, który też działa tak jak Apple Pay, bez PIN-u właśnie. Więc
4: ale on na czym działa? On działa na jakichś opaskach Garmina?
5: Chyba Garmina, mam wrażenie.
0: Opaskach? Mm. Tak, bo Garmin ma jakieś takie swoje też opaski, czy zegarki, czy coś tego typu i tam. Coś tego typu. Tymczasem Piotrek się, zdaje się, pojawił. No może opowiedzieć o tym, że Edge, przeglądarka, zagościł na Macach i iOSach.
3: Tak, dokładnie. 15 to była premiera nowej wersji Microsoft Edge, oparta jest na Chromium i dostępna jest już na systemach iOS i macOS, czyli w urządzeniach Apple. Bawię się nią trochę i na iPhone'ie bardzo, bardzo fajnie się na niej pracuje, bardzo podobnie jak Safari, mamy na pętle wszystkie nagłówki, wszystko dostępne, mam pasek adresu tam przy początku strony i możemy sobie bez problemu taką stronę przeglądać. Na Macu też trochę się bawiłem, też to działa, też to jakby jest dostępne, tylko tak trochę mniej intuicyjnie, bo przynajmniej na początku jak się bawiłem, to nie byłem po wpisaniu danego adresu, nie byłem po prostu, nie znajdowałem się w treści strony, tylko na jakimś pasku, ale to pewnie też trzeba może sobie poprzestawiać, powłączać i zobaczyć dokładnie jak to działa, ale później jak wszedłem na stronę, to już wszystko było jak najbardziej dostępne, do pasku adresu wchodzi się też command L, tak jak w Safari, więc myślę, że to jest fajna alternatywa i chętnie mogą sobie ją przetestować. Na iOSie możemy pobrać ze sklepu App Store, a na macOSie musimy najlepiej w Google wpisać sobie Microsoft Edge, pobierz na system macOS i na stronie Microsoftu można sobie ją stamtąd pobrać. Więc zachęcam do testowania.
0: O, no i fajnie. A tymczasem Mikołaj ma kilka... To jest napisane trików na nowe laptopy i ich śmieszne klawiatury.
5: No tak, bo od kilku już dobrych lat laptopy nowe są wyposażane w takie klawiatury, które po prostu mają problem z klawiszami F, bo należy te klawisze wciskać z FN-em. Najczęściej nie mają klawisza aplikacji, tego klawisza menu kontekstowe. No i jest ten problem. Te klawisze F oczywiście najczęściej da się zmienić, tam się wchodzi do UEFI, robi się to interfejsem, który nie jest dostępny dla nas i trzeba to robić samowidzącą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i pojawiły się dwa triki. Jeden z nich odkryłem sam, a ja się właśnie przesiadłem ostatnio na taki komputer i mnie to przez sporo czasu irytowało. Jeden z tych trików odkryłem sam, drugi gdzieś ktoś nawet zasugerował przy okazji jakiegoś innego pytania w komentarzu pod audycją zeszłą, ale może nie wszyscy czytają. Pierwszy trik, który odkryłem sam, bardzo przydatny, w moim przynajmniej komputerze, nie mówię, że we wszystkich, ale warto tego spróbować. Po przyciśnięciu klawisza FN z prawym klawiszem Ctrl emuluje się wciśnięcie klawisza menu kontekstowe. Wiadomo, że jest Shift F10, ale ten Shift F10 działa różnie. Ja tu jakoś wiele mówił nie będę, bo mało się znam, tu Tomek więcej wie, ale doszły do mnie takie słuchy, że podobno w Reaperze jest właśnie problem. Jeżeli nie ma klawisza właśnie menu kontekstowe, to że jest jakieś menu, do którego się nie dotrze, bo Shift F10 tam nie zadziała.
0: Też słyszałem, ale ja nie mam laptopa, no nie, chyba na szczęście, i w związku z tym takich problemów nie mam, ale rzeczywiście tam, znaczy w ogóle osobiście polecam użytkownikom Reapera na laptopach kupno klawiatury takiej zwyczajnej, podpinanej na USB, tudzież Bluetooth, wszystko jedno, ale żeby miała i blok numeryczny, i klawisz aplikacji, po prostu dlatego, że Reaper ma tyle skrótów i tyle możliwości przepisania skrótów, i to jest program, który no, w większości przypadków ma być po prostu szybki, wygodny, ergonomiczny, że tutaj im więcej klawiszy, tym zwyczajnie lepiej, bo no, ilość tego, co wypadałoby sobie oprogramować, żeby jakoś sprawnie na tym programie pracować, no to po prostu wymaga pełnej klawiatury. I dobrze by było taką klawiaturę mieć, zwłaszcza, że no, praca na Reaperze to i tak jest często praca. No raczej nie w autobusie, tylko gdzieś tam mimo wszystko na siedząco w domu albo gdzieś tam nawet na wyjeździe, ale w jakiś taki sposób siedzący. Więc osobiście jestem za tym, żeby mieć w razie czego klawiaturę taką fizyczną i się nią posługiwać.
5: No ale w razie czego, we wszelkiego rodzaju aplikacjach, jeżeli nie wiem, nie chcemy wciskać Shift F10, nie jest to nam do końca wygodne i tak dalej, to warto właśnie sobie ten skrót wypróbować. Drugi skrót, który warto wypróbować, to jest skrót FN plus Escape. On przełącza nam zachowanie klawiszy F1, F12 do F12, bo domyślnie oczywiście one są najczęściej przypisane do tych funkcji sprzętowych, czyli nie wiem, wyciszenie, zwiększenie, zmniejszenie głośności i tak dalej, i tak dalej.
1: Czasem też wyłączanie Wi-Fi na przykład, i to się można zdziwić.
5: Tak.
0: Albo gładzika, myszki, no różnych rzeczy.
5: Podświetlenia klawiatury.
0: Tak.
5: Ekranu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc no czasem jak chcemy wciskać coś z F-ami, to się musimy nieźle nagimnastykować, żeby wcisnąć powiedzmy FN, Windows, Shift i F któryś tam. No więc właśnie możemy sobie wypróbować klawisz FN Escape, bo między innymi w moim przypadku i w przypadku słuchacza, który gdzieś też zamieszczał komentarz, faktycznie pomógł i faktycznie zamienił działanie klawiszy F tak, że teraz klawisze F bez FN-a działają jako klawisze F, a klawisze F z FN-em działają jako te klawisze sprzętowe, na przykład do zmiany głośności, gdzie przedtem musiały być z FN-em, żeby działały jako klawisze F, a bez, żeby działały jako te klawisze sprzętowe. I dla nas, jako dla osoby niewidomej, myślę, że to jest fajniejsza opcja, jeżeli one działają właśnie w ten sposób.
0: To fakt. No już taka, zbliżamy się do końca audycji. To jest ostatnia wiadomość, którą mamy przygotowaną w naszym redakcyjnym notatniku. Wiadomość dotyczy bankowości, Banku Millennium, bo ten bank jako drugi, pierwszy był ING, a teraz Bank Millennium pozwala na jakieś tam zarządzanie, dostanie się do rachunków innych banków, które są w systemie tej otwartej bankowości. Tam jest 6 banków, już nie pamiętam jakie to są banki. Ale jeżeli ktoś lubi interfejs Banku Millennium, no to może sobie sprawdzać również Na razie można tylko sprawdzać saldo i historię. W przyszłości będzie również zlecanie wykonania przelewu, ale na razie saldo oraz historia w bankach innych, jeżeli ma tam dostęp do konta. No i zobaczymy, jak inne banki będą się tutaj sprawować. Ale no to jest o tyle ciekawe, że można mieć konto w kilku bankach i możliwe, że za jakiś czas będzie można sobie wybrać ten interfejs, który będzie dla nas najlepszy, jeżeli chodzi o obsługę tych banków. I to jest jakaś fajna wiadomość.
2: Czy to nie jest przypadkiem tak, że ta funkcja jest dostępna, jeżeli my jesteśmy klientem, powiedzmy, kilku banków i że jakby w jednym z nich możemy sobie podpiąć konta drugiego? W sensie, czy ja jako...
0: To znaczy, klient... na razie rzeczywiście jest tak, że to są testy dla jakichś wybranych klientów Banku Millennium. Jak to będzie w przyszłości i czy na przykład nie powstaną w ogóle osobne jakieś strony, osobne portale, na których będzie można tym zarządzać, to ja nie wiem, jak to będzie wyglądało. Nie wiem też, jak jest w ING. Gdzieś ktoś kiedyś napisał, że można w ogóle se tam wejść i se sprawdzać, ale tego nie jestem pewien. Ale w sumie nie zdziwiłbym się, bo mogliby tam umieszczać reklamy, powiedzmy, swoich produktów, no bo to jest jakby dla banku też potencjalny klient, który jest już przywiązany do ich strony, którym będzie można dawać a do reklamy, a inne rzeczy, więc wydaje mi się, że z punktu widzenia banku taki klient, który nawet nie ma u nich konta, ale korzysta z ich serwisu, no nie jest najgorszy, nie jest taki zły, tak mi się wydaje przynajmniej.
2: Kwestia, ilu takich klientów będzie, bo ja myślę, że to jest mimo wszystko projektowane jednak dla osób, które tych pieniędzy mają trochę, tych kont mają również trochę i po prostu chciałyby widzieć to wszystko w jednym miejscu bez konieczności logowania się do
0: To jest możliwe, ale oczywiście to jest możliwe, ale z drugiej strony pamiętaj, że coraz więcej instytucji, również tych ogromnych, jak banki, zresztą już to banki zrobiły dawno, dawno, dawno temu, zaczęły myśleć o tych drobnych klientach, którzy mają po 2000 zł zarobku albo i 1000 i trzymają to na koncie, a nie w skarpecie. I nagle się okazało, że to jest ogromny dochód dla tych banków w gruncie rzeczy. Taki mały człowiek, zwykły szary Kowalski, tylko gdy tych Kowalskich jest milion, to nagle okazuje się, że no tu się robi tego dużo, więc no nie wiem, może coś w tym będzie, no zobaczymy w każdym razie.
1: Warto to śledzić, bo to może być też z korzyścią dla nas po prostu.
0: Dokładnie tak. No i cóż, to chyba tyle, jeżeli chodzi o te materiały przygotowane. Nie wiem, czy ktoś coś znalazł jeszcze pomiędzy, ja na razie nic nie znalazłem. Jest szansa, że dzisiaj audycję zakończymy optymistycznie.
4: Również.
0: A się istotnie tak zakończymy.
1: To chyba rzeczywiście.
0: To chyba tak zakończymy kończyć dzisiaj audycję. Udało nam się dzisiaj wszystko zrobić bardzo, bardzo planowo, można powiedzieć. 22:14 minut. Żegnamy się powoli z Państwem. 5 dzisiaj nas w 20 audycji, taki mały jubileusz. Się żegna. Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Piotrek Malicki, Paweł Masarczyk i ja, czyli tam
4: Zimilecki. Do usłyszenia.
0: No i cóż, do usłyszenia za tydzień.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
8: Menu narzędziowe, menedżer konfiguracji. Przed mikrofonem Jan Rzutkiewicz. Teraz zajmijmy się menedżerem konfiguracji. Bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o menu narzędziowe, dlatego że ten menedżer ma zastosowanie praktycznie rzecz biorąc do każdej z aplikacji. Przejdźmy tradycyjnie na pulpit.
9: Windowsem, pulpit, widok folder lista, mój komputer, 2048.
8: Klawisz DOS i litera J. Kto nie ma zminimalizowane, powtarzam, później klawiszem ALT do paska menu.
9: JAWS, menu kontekstowe, opcje podmenu, o.
8: W moim przypadku schodzę strzałką w dół.
9: Narzędzia podmenu, N.
8: Rozwijam to.
9: Podmenu, T.
8: Wszedłem w narzędzia, jestem w tej chwili w narzędziach, rozwinąłem. Naciskam literę C, żeby wejść od razu do konfiguracji.
9: C. Zamykam menu. Widok folder lista. Mój komputer. 248. Default.jcf. Manager konfiguracji JAWS.
8: Słowo default oznacza, że jest to konfiguracja dla wszystkiego. Obejrzyjmy sobie zawartość okna, naciskając w tym celu klawisz Alt.
9: Menu. Plik P.
8: Idziemy najpierw w dół tutaj, żeby obejrzeć, co tu mamy.
9: Menu. Plik menu. Nowy kropka kropka kropka CTRL plus N.
8: Jeżeli byśmy przygotowywali nową konfigurację, to byśmy to nacisnęli.
9: Otwórz kropka kropka kropka CTRL plus O.
8: Otwórz. Jakieś pliki konfiguracyjne byśmy chcieli wczytać, to tutaj po naciśnięciu moglibyśmy wybrać sobie i wczytać to.
9: Zapisz CTRL plus S. S.
8: Zapisz.
9: Otwórz plik domyślny CTRL plus Shift plus D niedostępne. D. 1 default.jcf. 1. 2 windowsos.jcf. 2. 3 ipla.jcf. 3. 4 cicero.jcf. Zakończ. K.
8: I to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą zakładeczkę w menu. Przesuwamy się teraz strzałeczką w prawo i tutaj zaczniemy już omawiać poszczególne opcje, które się będą pojawiały.
9: Ustaw opcje menu. Opcje użytkownika kropka, kropka, kropka. U.
8: Pierwsza pozycja, już spotkaliśmy się z nią, jest mniej więcej podobna do tego, co robiliśmy na starcie programu, kiedy weszliśmy do menu opcje. I tutaj, jeżeli to otworzymy Enterem.
9: Enter. Zamykam menu. Co 5 sekund. Opcje użytkownika, okno dialogowe. Ogłaszaj zmiany na pasku postępu, pole kombi. Co 5 sekund. 3 z 7.
8: Pokażemy, co tutaj jest.
9: Co 10 sekund. Co 30 sekund. Co 1 minutę. Co 5 minut. Co 1. Co 30. Co 10 sekund. Co 5 sekund. Ogłaszaj wszystko. Co 5 sekund.
8: Tak mam ustawione, tak zostawiam.
9: Tab. Wyświetl okno Virtual Viewer, pole wyboru zaznaczone.
8: Okno Virtual Viewer jest potrzebne do tego, żeby to pokazywało w razie potrzeby pomoc.
9: Tab. Echo pisania znaki i słowa, opcja zaznaczona. 4 z 4.
8: Ponieważ lubię słyszeć, co piszę i ewentualnie od razu podczas pisania zauważyć, czy zrobiłem błąd w słowie, to tak sobie ustawiłem, chociaż mogę w ogóle ustawić to na brak, bo tutaj mamy opcję.
9: Echo pisania słowa, opcja zaznaczona. Echo pisania znaki, opcja zaznaczona. Echo pisania wyłączone, opcja zaznaczona.
8: Na dobrą sprawę mógłbym to ustawić, ale po prostu zależy mi na tym, żeby w trakcie pisania usłyszeć, co napisałem, bo wiadomo, że człowiek pracując musi używać syntezy. W związku z powyższym po napisaniu od razu jestem w stanie cofnąć się i w razie czego poprawić, a nie później po napisaniu całego tekstu dokonywać korekty.
9: Tab. Echo ekranu zaznaczony tekst, opcja zaznaczona. 2 z 3.
8: Tutaj jest echo ekranu zaznaczony tekst. Można tu zrobić.
9: Echo ekranu brak, opcja zaznaczona.
8: Brak.
9: Echo ekranu cały tekst, opcja zaznaczona.
8: I cały tekst.
9: 3 z 3. Echo ekranu zaznaczony tekst, opcja zaznaczona. 2 z 3.
8: Tak zostawiamy.
9: Tab. Przerywanie mowy przy pisaniu, pole wyboru zaznaczone.
8: Chodzi o to, żeby wtedy, kiedy wpisujemy znak, żeby zdążył syntezator wypowiedzieć, co wpisaliśmy, no to musi być jakieś tam przerwy. To jest zaznaczone domyślnie i tak to zostawiłem. Można to odznaczyć.
9: Tab. Powtarzanie klawisza, pole wyboru zaznaczone.
8: Powtarzanie klawisza, chodzi o to, że jeżeli nacisnę jakiś z klawiszy funkcyjnych, to musi mi się on odezwać.
9: Tab. Tryb klawisza insert, pole wyboru niezaznaczone. Tab. Ok, przycisk.
8: I jest OK.
9: Tab. Anuluj przycisk.
8: Ponieważ nic nie robię, nie zmieniam, nie chcę nic tu zapisywać, więc anuluję to.
9: Spacja. Default.jcf. Manager konfiguracji JAWS.
8: Czyli to jest pierwsza pozycja. Teraz druga.
9: Menu. Ustaw. Menu. Ustaw opcję. Opcję trybu formularzy. Kropka, kropka, kropka. F.
8: Nowość. W wersji starszej jak dziesiątka, czyli w dziewiątce, ósemce i wcześniejszych, takiego trybu nie spotkałem. Jeżeli był, to był ukryty w innej opcji. Tutaj jest, co następuje.
9: Enter. Menu. Zamykam menu. Opcje trybu formularzy, okno dialogowe. Automatyczny tryb formularzy, włącz automatyczny tryb formularzy, pole wyboru zaznaczone.
8: Jest to ni mniej, ni więcej tyle, że jak to pole będzie zaznaczone, to w momencie, kiedy jesteśmy na stronie internetowej i trafiamy na pole do edycji, gdzie, no, na przykład wyszukiwarka Google albo też jakieś pola do logowania się na przykład na koncie pocztowym, w banku i tak dalej, jak spotkamy pole do edycji, natychmiast jest tam przestawiany JAWS na tryb z kursorem systemowym pozwalający na wpis. Przedtem, jak na takie pole trafiliśmy, trzeba było nacisnąć na tym Enter, dopiero uruchomić tryb formularzy jako włączony i wpisywać to. Teraz już tego robić nie musimy.
9: Tab. Automatyczny tryb formularzy. Opóźnienie klawiszy szybkiej nawigacji. Pole kombi. Nigdy. 8 z 8.
8: Chodzi o to, żeby opóźnienie klawiszy było w zadanym czasie.
9: 5 sekund.
8: I tutaj znowu sekundami albo minutami możemy sobie poustawiać. Chodzi o to, że jak nacisnę klawisz, żeby mi nie było próbowało przeskoczyć gdzieś, tylko naciśnięcie klawisza, który w normalnych warunkach byłby, powodował przejście do czegoś innego, no na przykład na stronie internetowej, litera H, ja potrzebuję ją wpisać, jakby było opóźnienie klawiszy jakieś, to nagle by się okazało, że przeskoczyłbym na nagłówek następny, a nie mógłbym tej litery H na przykład wpisać. Jest to domyślnie ustawione na nigdy i tak to pozostawiamy.
9: Tab. Wskaźniki trybu formularzy. Użyj dźwięków. Pole wyboru zaznaczone.
8: To pole wyboru jest zaznaczone i teraz od tego momentu JAWS dysponuje takim charakterystycznym piknięciem, jak się trafi na pole formularza i kursor jest automatycznie przywołany do takiego, który pozwala wpisywać tekst. I jak wychodzimy z niego...
9: Tab. Wskaźniki trybu formularzy. Dźwięk wejścia w tryb formularzy. Kropka, kropka, kropka. Przycisk.
8: Tutaj jest jeszcze dźwięk wejścia, czyli mogę sobie wybrać, jaki to dźwięk miałby być za pomocą tego przycisku.
9: Tab. Wskaźniki trybu formularzy. Dźwięk wejścia z trybu formularzy. Kropka, kropka, kropka. Przycisk.
8: I tu jest dźwięk wyjścia, czyli jak opuszczam pole formularza, bo mogę strzałką przesuwać się dalej. Trafiłem na pole formularza, ale nic nie pisze. Przesuwam się dalej strzałką w dół. Schodząc z tego pola, to mam charakterystyczne pyknięcie podwyższone. Wejście do pola formularza jest tak jak gdyby lekko obniżający się dźwięk, takie pyknięcie w dół. Pyknięcie w górę oznacza, że wyszliśmy z tego pola.
9: Tab, ok, przycisk.
8: I jest OK.
9: Tab, anuluj przycisk.
8: Ponieważ nic nie zmieniam, anuluję.
9: Spacja, default.jcf, manager konfiguracji JAWS.
8: I kolejna pozycja.
9: Widok, ustaw, memo, opcje tryb, opcje HTML, kropka, kropka, kropka, H.
8: Ta pozycja jest potrzebna przy używaniu przeglądarki internetowej i dokumentów zapisanych w postaci dokumentów HTML.
9: Enter, menu, zamykam menu, opcje HTML, okno dialogowe, tekst strona, pomiń tekst powtarzany na nowych stronach, pole wyboru zaznaczone. Tab, ogłaszaj bloki cytatu, pole wyboru zaznaczone. Tab, rozwijaj skróty, pole wyboru niezaznaczone. Tab, rozwijaj akronimy, pole wyboru niezaznaczone. Tab, długość bloku tekstu, edycja, 25.
8: Możemy to wszystko zmieniać oczywiście.
9: Tab, linii na stronie, edycja, 24. Tab, maksymalna długość linii, edycja, 150.
8: Taka z reguły długość jest i żeby to JAWS widział, to tak się podaje.
9: Tab, długość linii w trybie prezentacji dokumentu, edycja, 400. Tab, ok, przycisk.
8: I OK.
9: Tab, anuluj przycisk. Tab, pomoc przycisk. Tab, tekst zakładka.
8: Pierwsza zakładka był tekst, druga zakładka, teraz przejdziemy sobie.
9: Grafika zakładka. Tab, oznajmianie grafiki, oznakowana grafika, opcja zaznaczona. 2 z 3. Oznajmianie grafiki, cała grafika, opcja zaznaczona. 3 z 3. Oznajmianie grafiki, oznajmianie grafiki, brak, opcja oznajmianie grafiki, tab, opcje grafiki, użyj atrybutu alt, opcja zaznaczona. 2 z 5. Opcje grafiki, użyj etykietki wskazania myszą, opcja zaznaczona. Opcje grafiki, użyj najdłuższego, opcja zaznaczona. 4 z 5. Opcje grafiki, własny schemat wyszukiwania, opcja zaznaczona. 5 z 5. Opcje grafiki, użyj title, opcja zaznaczona. Opcje grafiki, użyj atrybutu alt, opcja zaznaczona. 2 z 5. Tab. Łącza graficzne bez znaczników. Użyj źródła obrazu. Opcja zaznaczona. 1 z 2. Tab. Ok. Przycisk. Tab. Anuluj przycisk. Tab. Pomoc przycisk. Tab. Grafika zakładka.
8: I tutaj, jak widzimy, wszystko odnosi się do prezentowania przez JAWS i przez syntezator odczytu graficznych łącz lub grafiki jako takiej na stronie internetowej. W przypadku serwisu hostingowego Wyślij To, tutaj trzeba było właśnie zmienić ten domyślny schemat, który jest ustawiony, żeby można było kliknąć w graficzny obrazek dotyczący wysyłania pliku, bo w przeciwnym wypadku, jak jest domyślnie to ustawione, to program JAWS tego obrazka nie widzi.
9: Tab, oznajmianie grafiki oznakowa, Shift Tab, grafika, łącza zakładka.
8: Teraz mamy o linkach mowę.
9: Tab, ogłaszaj typ łącza, pole wyboru zaznaczone. Tab, wyróżniaj łącza do tej samej strony, pole wyboru zaznaczone. Tab, opcje łączy tekstowych, użyj tekstu z ekranu, opcja zaznaczone. 2 z 5.
8: No tutaj możemy sobie...
9: Opcje łączy tekstowych, użyj title, opcja zaznaczone. 1 z 5. Opcje łączy tekstowych, użyj tekstu z ekranu, opcja zaznaczone. Opcje łączy tekstowych, użyj etykietki wskazania myszą, opcja zaznaczone. 3. Opcje łączy tekstowych, użyj najdłuższego, opcja zaznaczone. 4 z 5. Opcje łączy tekstowych, własny schemat wyszukiwania, opcja zaznaczone. 5 z 5. Opcje łączy tekstowych, użyj title, opcja z... Opcje łączy tekst, tab, oznajmianie łączy obrazu, wszystkie łącza, opcja zaznaczone. 3 z 3.
8: I tak to powinno zostać.
9: Oznajmianie łączy obrazu, oznakowane łącza, opcja zaznaczone.
8: Możemy 2 z 3. Tak zostawić.
9: Oznajmianie łączy obrazu, brak, opcja zaznaczone. Oznajmianie łączy obrazu, wszystkie łącza, tab. Oznajmianie łączy graficznych, wszystkie łącza graficzne, opcja zaznaczone. 3 z 3.
8: I to samo jest...
9: Oznajmianie łączy graficznych, oznakowane łącza graficzne, opcja zaznaczone. Oznajmianie łączy graficznych, brak łączy graficznych, opcja zaznaczone. Oznajmianie... Tab. Ok. Przycisk. Tab. Anuluj przycisk. Tab. Pomoc przycisk. Tab. Łącza zakładka. Listy i tabele zakładka. Tab. Ogłaszanie list, pole wyboru zaznaczone.
8: Mamy.
9: Tab. Sygnalizuj zasięg kolumn w Braille'u, pole wyboru zaznaczone.
8: Jeżeli Braille'a używamy, to pole zaznaczamy, żeby można było zobaczyć.
9: Tab. Wykrywaj tabele, pole kombi. Tabele danych. 2 z 2. Wszystkie tabele. Tabele danych. Tab. Ok. Przycisk. Tab. Anuluj przycisk. Tab. Pomoc przycisk. Tab. Listy i tabele zakładka. Nagłówki i ramki zakładka. Tab. Oznajmianie nagłówków, nagłówki i poziom, opcja zaznaczone. 3 z 5. Oznajmianie nagłówków, tylko nagłówki, opcja zaznaczone. Oznajmianie nagłówków bez nagłówków, opcja zaznaczone. 1 z 5. Oznajmianie nagłówków, czytaj nagłówek używając głosu, opcja zaznaczone. 5 z 5. Oznajmianie nagłówków, odtwórz dźwięk, opcja zaznaczone. 4 z 5. Oznajmianie nagłówków, nagłówki i poziom, opcja zaznaczone. Tab, ogłaszaj początek i koniec ramki, pole wyboru zaznaczone. Tab, ignoruj ramki wbudowane, pole wyboru niezaznaczone. Tab, ok. Przycisk. Tab, anuluj przycisk. Tab, pomoc przycisk. Tab, nagłówki i ramki zakładka.
8: Jak widzimy, wszystko dotyczy umiejscowienia nagłówków i ramek na stronach HTML.
9: Różna zakładka.
8: I różne teraz.
9: Tab, tryb prezentacji dokumentu, pole kombi. Prosty układ. 1 z 2. Układ ekranu.
8: Najlepszy jest właśnie prosty układ, dlatego że to najwygodniej się czyta wtedy.
9: Prosty układ. Tab. Streszczenie ustawień strony, pole kombi. Wyłączone. 1 z 3. Tylko czytaj. Wirtualizuj informacje. Tylko czytaj. Wyłączone. Tab. Ekran śledzi wirtualny kursor, pole wyboru zaznaczone. Czytaj klawisze skrótu na stronach web, pole. Tab. Zawijaj nawigację, pole wyboru zaznaczone. Tab. Ogłaszaj atrybuty elementu, pole wyboru zaznaczone. Tab. Filtr odświeżania strony, pole kombi. Odświeżaj na żądanie. 1 z 3. Odświeżaj co 60 sekund. Blokuj odświeżanie. Odświeżaj co 60. Odświeżaj na żądanie. Tab. Ignoruj flash na stronach web, pole wyboru niezaznaczone.
8: Można to zaznaczyć i wtedy flashowane strony nie będą nam przeszkadzały. Ja tego oczywiście nie zaznaczyłem z prostego powodu. Nieraz potrzebuję na flashe wchodzić, żeby coś tam znaleźć. A tam są przyciski. Jeżeli to bym zaznaczył, to takie strony, gdzie tam przyciski na flaszu są umiejscowione, mogłyby mi się nagle nie odezwać.
9: Tab, opcje etykiet, trybu formularzy, wybieraj atrybut label, opcja zaznaczone. 1 z 6. Opcje etykiet trybu formularzy wybieraj atrybut tytle opcja zaznaczona. 2 z 6. Opcje etykiet trybu formularzy wybieraj atrybut alt opcja zaznaczona. Opcje etykiet trybu formularzy wybierz najdłuższy opcja opcje etykiet trybu formularzy użyj label i tytle jeżeli różne opcja zaznaczona. Opcje etykiet trybu formularzy użyj label i alt jeżeli różne opcja zaznaczona. 6 z 6. Opcje etykiet trybu formularzy wybieraj atrybut label opcja zaznaczona. 1 z 6.
8: I tak było domyślnie, więc to tak. Zostawiam.
9: Opcje tekstu przycisków użyj tekstu z ekranu opcja zaznaczona. 2 z 6. Opcje tekstu przycisków użyj alt opcja zaznaczona. 3 z 6. Opcje tekstu przycisków użyj value opcja zaznaczona. 4 z 6. Opcje tekstu przycisków użyj najdłuższego opcja zaznaczona. 5. Opcje tekstu przycisków własny schemat wyszukiwania opcja zaznaczona. Opcje tekstu przycisków użyj title opcja zaznaczona. Opcje tekstu przycisków użyj tekstu z ekranu opcja zaznaczona. 2 z 6.
8: Tak było domyślnie, więc to zostawiłem. Dlatego tutaj, jeżeli cokolwiek zmieniamy w tych ustawieniach domyślnych, to warto przedtem gdzieś poeksperymentować wtedy, kiedy mamy dużo czasu. Dlatego, że później zapomnimy, gdzie zmienialiśmy. I nagle się okazuje, że na stronie internetowej coś nam nie jest czytane tak, jakbyśmy sobie życzyli, albo czytane za dużo.
9: Tab, ok, przycisk.
8: Jest OK.
9: Tab, anuluj przycisk. Tab, pomoc przycisk. Tab, różna zakup.
8: I to jest tyle.
9: Shift tab, pomoc przycisk. Shift tab, anuluj przycisk.
8: Ponieważ nic nie zmieniam, więc anuluję to.
9: Spacja, default.jcf, manager konfiguracji JAWS.
8: Wybaczycie, że zbyt dużo o tym nie opowiadam, dlatego że wszystko, co tutaj jest, opowiada sam syntezator Agata. Niewiele tu jest do powiedzenia, po prostu pokazuje tylko, jakie tu mamy możliwości. Natomiast co z tego wybierzemy, zależy od preferencji, co chcemy słyszeć później w następstwie konkretnego wyboru. Wtedy, kiedy będzie potrzebne opowiadanie, co można, no to na pewno będę tutaj coś dopowiadał, poza syntezą mowy. Idziemy z powrotem tutaj na tą...
9: Memo. Ustaw. Memo. Opcje trybu form. Opcje. Przetwarzanie tekstu. Kropka, kropka, kropka. T.
8: I kolejna pozycja przetwarzanie tekstu.
9: Enter. Memo. Zamykam menu. Przetwarzanie tekstu. Okno dialogowe. Filtruj powtarzane znaki. Pole kombi. Czytaj pierwsze trzy powtórzonych znaków. 1 z 6.
8: Tutaj możemy zmieniać...
9: Czytaj pierwsze cztery powtórzonych znaków.
8: Chodzi o to, żeby syntezator... Jeżeli na przykład w jakimś miejscu spotkalibyśmy kilkanaście znaków typu kropka albo gwiazdki i coś takiego, żebyśmy nie musieli słuchać gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka na przykład, tylko trzy razy będzie gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka i już. Dlatego jest trzy razy, a to oczywiście można zmieniać.
9: Czytaj pierwsze pięć powtórzonych znaków. Czytaj pierwsze sześć powtórzonych. Czytaj wszystkie powtarzane znaki.
8: I jak ustawimy na wszystkie... A tak nieraz bywało, gdzieś byłem u kogoś i spotkałem się z czymś takim, no to słuchając takiej linijki, gdzie jest bardzo dużo jakichś znaków, no na przykład kropki, szczególnie to widać wtedy, kiedy czytamy spis treści, no to są wstawiane kropki, żeby oddzielić numer strony od tekstu, który opowiada, co pod tym numerem strony będzie się kryło. No to słyszelibyśmy kropka, kropka, kropka, kropka, kropka, kropka, kropka i tam tych kropek ileś dziesiąt może być i na końcu jest dopiero numerek strony. Dlatego też...
9: Licz powtarzane znaki. Czytaj, czytaj, czytaj, czytaj, czytaj pierwsze trzy powtórzonych znaków.
8: I tak zostawiam, dlatego że chcę wiedzieć nieraz, co tam jest. Nie potrzebuję, żeby on mi liczył i mówił, że tyle kropek, bo to licz powtarzane znaki, to by policzył i powiedział mi, że 15 kropek na przykład.
9: Tab. Ogłaszanie wielkich liter pole kombi. Czytanie znakami. Literowanie. 2 z 4. Brak.
8: Brak.
9: Czytanie znakami. Literowanie.
8: Czyli jak ma zachowywać się wtedy, kiedy bym chciał zobaczyć, jaka jest wielka litera?
9: Czytanie słowami. Znakami. Literowanie. Czytanie liniami. Wyrazami. Znakami. Literowanie. Czytanie znak. Brak. Czytanie znakami. Literowanie.
8: Tak zostawiamy.
9: Tab. Tryb interpunkcji pole kombi. Kontrolowany przez JAWS 2 z 2.
8: Tu możemy zrobić przez JAWS lub przez syntezator. Ponieważ z reguły jest wskazane, żeby to JAWS jednak kontrolował. Tak to jest zaznaczone, bo mogę przesunąć strzałkę wyżej i mamy...
9: Kontrolowany przez syntezator. Kontrolowany przez JAWS. Tab. Przetwarzanie numeryczne daty pole kombi. Brak tłumaczenia. 1 z 3.
8: Dlatego tak jest ustawione, żeby... Data była przeczytana w całości i wtedy mi kontroluje synteza mowy. Bo mogę zrobić w dół...
9: Tłumaczenie częściowe.
8: Częściowe i to wtedy trochę dziwnie syntezator wtedy się zachowuje, szczególnie Agata.
9: Tłumaczenie rozszerzone.
8: Rozszerzone.
9: Brak tłumaczenia.
8: I to jest najlepsze rozwiązanie.
9: Tab. Przetwarzanie liczb. Pole kombi. Kontrolowane przez syntezator. 1/4.
8: Tutaj kontrolowane przez syntezator, dlatego że Agata ma specyficzny sposób czytania cyfr. Mogłoby się nagle okazać, że jak wybrałbym DOSa...
9: Pojedyncze cyfry.
8: Pojedyncze cyfry, to czytałoby mi na przykład no datę. 2009 i tak dalej.
9: Pary.
8: Pary, to by było 2009 i tak dalej.
9: Całe liczby.
8: Całe liczby nie zawsze jest wygodne, dlatego że jak przeczyta mi całą liczbę, a chciałbym coś znać, to wolę jednak tą pierwszą
9: pary.
8: Opcję.
9: Pary, pojedyncze, kontrolowane przez syntezator.
8: Wolę tą pierwszą opcję, dlatego tak domyślnie było i tak zostawiam.
9: Tab, element listy pole kombi. Ogłoszenie wybrane. 3/4.
8: Tu możemy zdecydować, jeżeli gdzieś wchodzimy w listę, patrz, menu narzędziowe i tak dalej, gdzie są ułożone jakieś listy. Czy to w folderze mogą być jakieś dokumenty i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli na czymś stoję, to mogę sobie zdecydować, co ma być w pierwszej kolejności powiedziane. Czy, że jest zaznaczone i przeczyta mi, i która pozycja z ilu, albo powie mi, nie jest zaznaczone.
9: Ogłaszaj oba. Ogłaszaj niewybrane. Ogłaszaj wybrane. Ogłaszaj niewybrane.
8: Jeżeli to zaznaczyłem, to w momencie, kiedy stanę tam, to mi zawsze, jeżeli nie jest podświetlone, a tak się zdarza, jeżeli przejdziemy na pulpit, załóżmy, z jakiegoś miejsca i może się tak zdarzyć, że nagle ikona mój komputer nie będzie podświetlona, no to ja to słyszę. Mój komputer niepodświetlony i wiem o tym, że powinienem tam nacisnąć spację, żeby to zaznaczyć, bo jeżeli tego nie zrobię, to naciśnięcie Entera nie spowoduje uruchomienia wejścia do zasobów mojego komputera. Dlatego tak sobie to ustawiłem i tylko takie możliwości tutaj możemy mieć.
9: Tab, literuj dane alfanumeryczne, pole kombi, wyłączone, 1/3.
8: To jest...
9: Literuj. Literuj fonetycznie.
8: Fonetycznie.
9: Literuj, wyłączone.
8: To jest domyślnie wyłączone i tak zostawiam, dlatego że za dużo by JOS mi wtedy gaworzył, a to jest trochę uciążliwe.
9: Tab, wykrywaj języki, pole wyboru niezaznaczone.
8: Wykrywaj języki. Pole wyboru tutaj nie zaznaczyłem z prostego powodu. Dobrym rozwiązaniem jest, żeby JOS języki jednak wykrywał, ale warunek jest do tego taki, że trzeba by było używać syntezatora mowy takiego, który byłby wielojęzyczny. Zdarza się na stronach internetowych, polskich zresztą, że twórca tejże strony postąpił jakoś niechlujnie. Opisy do poszczególnych elementów strony, nagłówki, ramki i tak dalej, są zrobione w języku angielskim. Natomiast treść w tych pozycjach jest pisana po polsku. I teraz JOS, odczytując taką stronę, wpierw bada, co to jest za element. No i napotyka na opis anglojęzyczny i natychmiast uruchamia nam się angielski loquence, który nam czyta polski tekst angielską fonetyką. No i wtedy to jest nie do zniesienia. Dlatego, ponieważ sporo po stronach muszę chodzić, przeglądając je, no to wyłączyłem, dlatego że spotkałem się już z bardzo wieloma stronami, gdzie po prostu to jest nie do wytrzymania, bo albo słucham angielskiej mowy i tylko na angielskich stronach, no to wtedy to jest dla mnie zrozumiałe, albo słucham polskiego tekstu na polskiej stronie, ale że są w trendy angielskie, to by mi pasowało, żeby mówił też po angielsku to, co jest po angielsku, no ale niestety nie jest do zniesienia wtedy to, kiedy jest właśnie polski tekst czytany angielskim syntezatorem i to jeszcze tak, no ciężko to się wtedy słucha.
9: Tab, uogólnij dialekt, pole wyboru zaznaczone.
8: No to jest uogólnienie dialektu, czyli to jest zaznaczone domyślnie.
9: Tab, zaawansowana obsługa edycji, pole wyboru niezaznaczone.
8: Tutaj nie zaznaczamy tego, dlatego że wtedy mielibyśmy szereg informacji dotyczących edytowanego tekstu albo czegoś takiego, o atrybutach, o kolorach i tak dalej, i tak dalej.
9: Tab, czytaj najpierw stan elementu, pole wyboru zaznaczone.
8: stan elementu, dlatego że jeżeli wchodzę na okno i gdzieś mam jakąś listę, no to czyta mi w pierwszej kolejności to, na czym stoję, a dopiero później, która to pozycja na liście.
9: Tab, ogłaszaj wcięte znaki, pole wyboru niezaznaczone.
8: Wiadomo.
9: Tab, zawsze literuj imionami, pole wyboru niezaznaczone.
8: Niepotrzebne.
9: Tab, przetwarzaj mieszane, pole wyboru zaznaczone. Tab, czytaj dolary, pole wyboru niezaznaczone. Tab, przetwarzanie słownikiem, pole wyboru zaznaczone. Tab, czytaj najpierw typ okna, pole wyboru niezaznaczone. Tab, czytaj najpierw stan okna, pole wyboru niezaznaczone.
8: Wszystko jest domyślnie poustawiane tak, że nawet nie potrzeba tu nic zmieniać, chyba że nam na czymś zależy, żeby stan okna był czytany i tak dalej, to tutaj możemy sobie to zmienić.
9: Tab, ogłaszaj tabelę, pole wyboru zaznaczone. Tab, inteligentne czytanie słów, pole wyboru zaznaczone. Tab, ogłaszaj nową linię, gdy edytor zawija tekst podczas pisania, pole wyboru niezaznaczone.
8: I teraz zaczynają się wpisy dotyczące ogłaszania pustych linii.
9: Tab, ogłaszaj nową linię, gdy użytkownik zmieni linię przesuwając się w lewo lub w prawo, pole wyboru niezaznaczone. Tab, ogłaszaj nową linię, gdy użytkownik czyta tekst zawierający symbole nowej linii, pole wyboru niezaznaczone. Tab, ogłaszaj nową linię, gdy w trakcie czytaj wszystko, pole wyboru niezaznaczone. Tab, ok przycisk. Tab, anuluj przycisk.
8: I anulujemy to. Wszystko to było dotyczące ogłaszania nowej linii. No ja z tego nie korzystam, dlatego że jeżeli przechodzę, no to przecież wiem, że przeszedłem. I po co miałbym słyszeć nowa linia i tak dalej.
9: Spacja, default.jcf,
8: czyli to już był przetwarzanie tekstu. Następny.
9: Ustaw opcje, przetwarzanie, dostosuj interpunkcję, kropka, kropka, kropka.
8: I dostosowanie interpunkcji.
9: Enter, menu, zamykam menu, dostosuj interpunkcję, okno dialogowe, list 1, lista, wykrzyknik. Wszystko, 1:46. Cudzysłów większość. Krzyżyk, krzyżyk, niektóre. Dolar, dolar, niektóre. Procent, procent, niektóre. Ampersand, ampersand, niektóre. Procent, procent, dolar, dolar, niektóre. Krzyżyk, krzyżyk, niektóre. Cudzysłów, większość. Wykrzyknik. Tab, wszystko, opcja zaznaczone. 4:4. Większość, opcja zaznaczone. Niektóre, opcja zaznaczone. Brak, opcja zaznaczone. Niektóre, tab, edytuj opis, kropka, kropka, kropka, przycisk.
8: Możemy wyedytować taki opis. Tam mamy oczywiście pokazane wszystkie znaki interpunkcyjne i te znaki specjalne. W tej kolumnie, po której zacząłem iść, od wykrzyknika zaczynającej się.
9: Tab, przywróć domyślne, przycisk.
8: Przywróć domyślne.
9: Tab, zaawansowane, kropka, kropka, kropka, przycisk.
8: Wejdźmy.
9: Spacja, zaawansowane opcje interpunkcji, okno dialogowe, list 1, lista, 1:10. Tab, edytuj opis, kropka, kropka, shift tab. List 1, lista, 2:10.
8: No i tu oczywiście DOS już nie czyta tego.
9: Tab, edytuj opis, kropka, kropka, tab, ok przycisk, tab, anuluj, spacja,
8: default,
9: kropka, j, tab, ok przycisk, tab, anuluj, przycisk, spacja, default, kropka, j,
8: tyle
9: c,
8: było
9: f, manager konfiguracji
8: DOS. Interpunkcję, że jak ma czytać DOS, to ustawimy sobie na początku, ewentualnie jak coś potrzebujemy, żeby nam czytał mniej, to możemy tutaj wejść i ewentualnie zdecydować, że jakiegoś znaku JOS ma nam nie czytać. Interpunkcyjnego w ogóle.
9: Memo. Ustaw opcję. Ustaw. Memo. Opcje. Przetwarzanie tekst. Dostosuj interpunkt. Menedżer mowy i dźwięków. Kropka, kropka, kropka.
8: Menedżer mowy i dźwięków. Wchodzimy teraz tutaj.
9: Enter. Memo. Zamykam menu. Classic opcje. Menedżer mowy i dźwięków. Okno dialogowe. Wybierz schemat. Pole kombi. Classic. 2:19. Classic attributes and font info.
8: Czyli tak mamy. Klasyczny atrybuty i fonty, informacje byłyby o tym.
9: Classic attributes.
8: Klasyczne atrybuty.
9: Classic attributes, font info and color.
8: O kolorze, atrybutach i tak dalej.
9: Classic attributes and colors.
8: Atrybuty i kolory.
9: Classic. Tab, opis schematu edycyjny do odczytu.
8: Tu opis można wprowadzić.
9: Tab. Edytuj bieżący schemat, przycisk.
8: Tu można wyedytować bieżący schemat. Ja tutaj nic nie robiłem z prostego powodu, że klasyczny mi odpowiada taki, jak jest domyślny.
9: Tab, zapisz bieżący schemat, przycisk.
8: Tu można zapisać ten bieżący schemat i to jest później stosowane przy mowie. Tak się zachowuje syntezator, jakbyśmy tutaj poopisywali. Można by to było pozmieniać trochę.
9: Tab, zapisz bieżący schemat jako przycisk.
8: Zapisz bieżący schemat jako.
9: Tab, utwórz nowy schemat, przycisk. Tab, ok przycisk. Tab, anuluj przycisk. Tab, wybierz schemat pole kombi. Class sheets. 2 z 19.
10: No i
9: tab,
10: tak.
9: Opis.
10: Shift, i to wróciliśmy.
9: Wybierz schemat. Shift tab. Anuluj przycisk. Spacja. Default.jcf. Manager konfiguracji JAWS. Mem. Ustaw opcji. Mem. Opcji. Opcji. Przetwarzanie. Dostosuj interpu. Manager mowy i dźwięków. M. Aliasy głosów.

0: powybierać sobie z tego, co tu jest, jakie znaki.
1: Bold Voice Sans of Daniel Full 22KHZ.
0: Czyli bold to jest pogrubienie, jeżeli byłby
1: Emboss Voice bieżący głos. Engrave Voice bieżący głos. Global Voice Sans of Agatha Full 20. Graphics Voice bieżący głos. Header Voice Sans of Samantha Full 20. Heading Level 1 Voice Sans of Daniel Full 20. Heading Level 2 Voice Sans of Daniel Full 22. Heading Level 3 Voice Sans of Daniel Full 22. Heading Level 4 Voice Sans of Daniel. Heading Level 5 Voice Sans of Daniel Full. Heading Level 6 Voice Sans of Daniel Full 22. Hicklight Voice bieżący głos. Hugo Text Voice bieżący głos. Italic Voice Sans of. Yabu S. Cursor Voice Sans of. Keyboard Voice Sans. Large Text Voice bieżący. Link Voice Sans of Samantha. Menu and Dialog Voice Sans. Message Voice Sans of Tag. Normal Voice bieżący głos. Outline Voice bieżący. PC Cursor Voice. Quotation Voice Sans. Shadow Voice bieżący głos. Single Tab Voice bieżący głos. Small Tab Voice bieżący głos. Tab. Dodaj przycisk.
0: I tu możemy teraz dodać jakiś głos i zmienić na inny do tego miejsca, na przykład, w którym jestem, ale robił tego nie będę.
1: Tab, edytuj przycisk.
0: Tu mogę teraz wejść, jeżeli już mam jakiś, wyedytować i na przykład Agacie nakazać, że w tym miejscu ma być albo podwyższona, czyli podnieść jej wysokość, albo obniżyć jej wysokość, albo ją przyspieszyć w tym miejscu, albo zwolnić i tak dalej, czyli jej parametry mógłbym nadać.
1: Tab, usuń przycisk.
0: Tu mogę usunąć taki profil.
1: Tab, ok, przycisk.
0: I OK.
1: Tab, anuluj przycisk.
0: Ponieważ nic tu nie zmieniałem, więc...
1: default.jcf, manager konfiguracji JAWS, mem, ustaw op, mem, op, op, przetwarz, dostos, manager mowy, aliasy głos, opcje oznajmiania, kropka, kropka, kropka, o.
0: Opcje oznajmiania to jest dokładnie to samo, co na pierwszej zakładce w opcjach, tam gdzie mamy mowę o głosach.
1: Enter. Menu.
0: Tylko
1: zamykam
0: z tym,
1: menu.
0: Że to
1: opcje oznajmiania,
0: zapisać.
1: Okno dialogowe. Poziom oznajmiania średni, opcja zaznaczone. 2 z 3.
0: I tu mamy początkujący, średni i zaawansowany. I każdy z tych można jeszcze sobie udoskonalić, jeżeli nam nie pasują te, które są ustawione w opcjach JAWS-a na początku, podczas jego instalowania.
1: Tab. Preferencje dla początkującego. Kropka, kropka, kropka, przycisk. Tab. Preferencje dla średniego. Kropka, kropka, kropka, przycisk.
0: Ponieważ średni jest wybrany, więc zobaczymy, co tutaj mamy.
1: Spacja. Preferencje średniego. Okno dialogowe. Odczytywane elementy. Pole listy. Balonik pomocy zaznaczone. 1 z 19.
0: I tutaj mam wszystko to, co jest odczytywane. Mógłbym po tym przejść się teraz.
1: Etykietka niezaznaczone. Informacja o stanie zaznaczone. Informacje o położeniu zaznaczone. Komunikat błędu zaznaczone. Komunikat ekranu zaznaczone. Komunikat JAWS zaznaczone. Komunikat na rozpoczęcie programu niezaznaczone. Komunikaty inteligentnej pomocy niezaznaczone. Nazwa dokumentu zaznaczone. Nazwa grupy elementów zaznaczone. Nazwa kontrolki zaznaczone. Nazwa okna dialogowego zaznaczone. Numer elementu zaznaczone. Stan elementu zaznaczone.
0: Oczywiście to, co mówią zaznaczone w tej chwili, mogę to...
1: Spacja. Niezaznaczone.
0: Proszę bardzo.
1: Spacja. Zaznaczone.
0: Zaznaczyć.
1: Tab. Długość wiadomości. JAWS. Krótka opcja zaznaczone. 2 z 2. Długość wiadomości. JAWS. Długa opcja zaznaczone. Długość wiadomości JAWS, krótka opcja zaznaczona.
0: Jak długa, to wiadomo, 2 z 2. Wszystko by mi przeczytał to, czego ja słuchać nie chcę.
1: Tab, ok, przycisk.
0: I jest OK.
1: Tab, przywróć ustawienia do... Tab, anuluj przycisk.
0: I ponieważ nic tu nie zmieniam, więc
1: spacja.
0: Zamykam to.
1: Default.jcf, manager...
0: Kolejna pozycja.
1: Preferencje dla średniego, krop, tab, preferencje dla zaawansowanego, kropka,
0: to samo
1: kropka,
0: mam
1: przycisk.
0: Preferencje dla zaawansowanego.
1: Tab, ok, przycisk, tab, anuluj przycisk.
0: I anuluję to sobie. Bo spacja. To dokładnie tak Default. Samo by wyglądało, tylko CF, mogą być inne
1: manager konfiguracji
0: do JAWS.
1: Opcje polecenia, czytaj wszystko, kropka, kropka.
0: C. Opcje polecenia, czytaj wszystko. Tutaj decydujemy, w jaki sposób ma się zachowywać program, kiedy wydamy polecenie, czytaj wszystko, naciskając sobie w dokumencie albo gdzieś, gdzie taką możliwość mamy. Skrót klawiszowy, klawisz JAWS i strzałka w dół.
1: Enter.
0: Co
1: menu.
0: Tu możemy ustawić?
1: Zamykam menu. Opcje polecenia, czytaj wszystko, okno dialogowe. Czytaj wszystko liniami bez przerw, opcja zaznaczone. 2 z 4. Czytaj wszystko zdaniami, opcja zaznaczone. 3 z 4. Czytaj wszystko akapitami, opcja zaznaczone. 4 z 4.
0: W zależności od dokumentu, albo może inaczej, od aplikacji, można sobie dopasować sposób czytania. Powiem tak, że jeżeli używamy programu pocztowego i tam chcemy

0: czytać ciągłym czytaniem, warto tutaj wybrać sobie w menedżerze konfiguracji, żeby dla tamtego programu Outlook, MS Outlook, ewentualnie nawet naszego poczciwego nietoperza, żeby czytał to akapitami. Dlatego, że jeżeli czyta liniami, a zdarzy się, że znajdzie się przerwa, bo niektórzy piszą, rozdzielając akapity, nie wcinając, czyli robiąc tabulację, tylko robią odstępy. No i Agatka potrafi się na takich przerwach zaciąć. Stanie i trzeba niestety ruszać strzałką w dół i tak dalej. Natomiast jeżeli wybrane jest czytanie akapitami, no to ona po prostu płynnie przechodzi do następnego akapitu, traktując przerwę między liniami jako następny akapit i płynnie nam to robi. No ale ponieważ jestem w tej chwili na ogólnym...
1: Czytaj wszystko liniami bez przerw, opcja zaznacz, tab, czytaj wszystko, ogłaszaj puste linie, pole wyboru niezaznaczone.
0: I to jeżeli zaznaczymy, to każdą pustą linię byśmy słyszeli, pusta linia i tam dalej, tekst później.
1: Tab, czytaj wszystko, ogłaszaj wielkie litery, pole wyboru niezaznaczone.
0: Ogłaszaj wielkie litery przy czytaniu wszystko. No, jeżeli to zaznaczymy, możemy...
1: Spacja, zaznaczone. Tab, klawisze shift, szybkie przewijanie do przodu i do tyłu, pole wyboru zaznaczone.
0: Klawisz Shift powoduje przewijanie do przodu lub do tyłu, jeżeli jesteśmy w tekście. Naciśnięcie klawisza Shift powoduje przesunięcie do następnego akapitu na przykład.
1: Tab, ok, przycisk.
0: Okej. Okay. Ponieważ
1: spacja,
0: zmieniłem to.
1: Dv.jcf, manager konfiguracji JAWS.
0: Czyli kolejna opcja jest tak wyglądająca.
1: Map, ustaw opcję. Map, klasy okien, kropka, kropka, kropka, Y.
0: Klasy okien. Tutaj będziemy mieli spis okien, jakie są przygotowane w programie. Korzystamy tutaj z tej pozycji wtedy, kiedy jakąś aplikację obłaskawiamy, żeby chciała współpracować z JAWS-em. Tak się może zdarzyć, jeżeli nie mamy żadnych skryptów, na przykład z poczciwym Total Commanderem, gdzie tutaj musimy sobie zdecydować, jaki rodzaj okna będzie nas interesował, jak ma się zachowywać JAWS, ponieważ tam są prezentowane dane w dwóch oknach. Na jednym oknie mamy jeden katalog, na drugim możemy mieć drugi katalog, czyli dwa dyski naraz pokazane. Może być na jednym oknie zawartość dysku, a na drugim na przykład atrybuty i tak dalej, i tak dalej. No i żeby nam czytał to, co my chcemy, to tutaj sobie wybralibyśmy klasę okien i co tutaj możemy znaleźć, to tylko zaprezentuję.
1: Enter, menu. Zamykam menu. Klasy okien, okno dialogowe. Nowa klasa, edycja.
0: Mamy nowa klasa. Tu możemy wyedytować nazwę.
1: Tab, przypisz do pole listy. Niezaznaczone 300 te. 300 te. But, 300 te. Button. Hexbox. Combo box. Dialog. Edit. Edit combo. Edit. Dialog. Tab, przypisane klasy, pole listy. Niezaznaczone AOL button równe button. AOL button równe button.
0: No i tu mamy, jakie są poprzypisywane domyślnie. Możemy podczas wybierania, żeby przypisać do jakiejś aplikacji, wybrać tutaj sobie z tego, nazwiemy ją jakoś i będziemy od tej pory mieli...
1: Tab, ok, przycisk.
0: Będziemy mieli od tej pory już okienko tak ustawione, jak nam będzie potrzebne. Czy to będzie prezentacja listy, czy będzie combo box. Z tego tutaj dostępnego menu wybieramy sobie, zapisujemy pod nazwą jakąś i...
1: Tab, anuluj przycisk.
0: Ponieważ nic tu nie wybierałem, więc zamykam.
1: Spacja, dv.jcf, manager konfiguracji JAWS, ustaw opcje, menu, opcje Braille'a, opcje klawiatury, opcje kursora, grafika i symbol, klasy okien, grafika i symbole, kropka, kropka, kropka.
0: Tutaj znajdziemy znowu wszystkie opisy graficzne, które są stosowane w programie JAWS, już przygotowane. Możemy na stałe włączyć odczytywanie pełnej grafiki, zapisując wtedy plik konfiguracyjny dla danej aplikacji, ale skrót klawiszowy, który powoduje możliwość takiego, podam wtedy, kiedy będę o skrótach mówił. Natomiast tak jak powiedziałem, tu znajdziemy wszystko o grafice, dokładnie. Jedynie będzie jedno pole wyboru.
1: Enter.
0: Proszę bardzo.
1: Menu. Zamykam menu. Grafika i symbole, okno dialogowe. Oznajmianie znaku, pole kombi. Brak, 1/5. Echo pisania, czyt, znak, literuj. Także czytanie słowa. Także czytanie linii. Także czytanie wszystkiego. Także czytanie słowa. Echo pisania, czyt, znak, literuj. Brak, Tab, czytaj wartość znaku heksadecymalnie, pole wyboru niezaznaczone.
0: No i to wiadomo, że szesnastkowo by to nam czytał, jakbyśmy wpisali...
1: Tab, czytaj wartość znaku jako sekwencję wielobajtowych wartości, pole wyboru niezaznaczone. Tab, tryb graficzny, pole wyboru niezaznaczone. Tab, oznajmianie grafiki, cała grafika, opcja zaznaczona. 3/3.
0: I tutaj możemy zmienić na przykład...
1: Oznajmianie grafiki, grafika etykietowana, opcja zaznaczona.
0: Albo...
1: Oznajmianie grafiki, brak, opcja zaznaczona. 1. Oznajmianie grafiki, cała grafika, tab, rozmiary grafiki, minimalna wysokość, edycja, 10.
0: Tu możemy zdecydować, jaka minimalna wysokość ma być.
1: Tab, rozmiary grafiki, maksymalna wysokość, edycja, 64.
0: To jest w pikselach oczywiście.
1: Tab, rozmiary grafiki, minimalna szerokość, edycja, 10. Tab, rozmiary grafiki, maksymalna szerokość, edycja, 64. Tab, ok, przycisk.
0: I okej. Okay.
1: Anuluj przycisk.
0: I anulujemy, ponieważ nic tu nie zmieniamy.
1: Spacja, default.jcf, manager konfiguracji.
0: I
1: jobs.
0: Następne.
1: Mem, ustaw, mem, opcje kursora, kropka, kropka, kropka.
0: I teraz opcje kursora, to będzie... O tym, jak się ma zachowywać kursor, jak ma często nam tam pulsować.
1: Enter.
0: Zobaczmy.
1: Menu. Zamykam menu. Opcje kursora, okno dialogowe. Informuję o zmianie kształtu kursora, pole wyboru niezaznaczone.
0: Jeżeli to byśmy zaznaczyli, to wtedy, kiedy tylko kursor nam się przestawi na inny kształt, bylibyśmy słyszeli, że te informacje o jego zmianie kształtu.
1: Tab. Rozszerzone wyszukiwanie, pole wyboru zaznaczone. Tab. Limit czasu wyszukiwania, edycja, 1000. Tab. Rozmiary pionowego kursora, minimalna wysokość, edycja, 4. Tab. Rozmiary pionowego kursora, maksymalna wysokość, edycja, 110. Tab. Rozmiary pionowego kursora, minimalna szerokość, edycja, 1. Tab. Rozmiary pionowego kursora, maksymalna szerokość, edycja, 4. Tab. Rozmiary poziomego kursora, minimalna wysokość, edycja, 1. Tab. Rozmiary poziomego kursora, maksymalna wysokość, edycja, 4. Tab. Rozmiary poziomego kursora, minimalna szerokość, edycja, 4. Tab. Rozmiary poziomego kursora, maksymalna szerokość, edycja, 14. Tab. Wykrywanie kursora, edycja, 1. Tab. Wykrywanie kursora, limit czasu wykrywania, edycja, 250. Tab. Wykrywanie kursora, tempo migania, edycja, 53. Tab. Ok, przycisk. Tab. Anuluj przycisk. Tab. Informuj o zmianie kształtu kursora, pole wyboru niezaznaczone. Shift Tab. Anuluj przycisk.
0: I to jest tyle co do kursora. Tutaj oczywiście każdą z tych wartości można przeedytować sobie, ale domyślnie jest tak ustawione, że to jest chyba optymalne. Jeżeli ktoś by chciał się trochę tym pobawić, no to może spróbować. Nieraz może się to przydać wtedy, kiedy obłaskawiamy jakąś aplikację i tam potrzeba by było zmienić nam kursor myszy na mniejszy lub większy, żeby mógł znaleźć to, czego szukamy za pomocą tak zwanego JAWS kursora. Ale o tym, o kursorach JAWS, które tutaj występują, będę też opowiadał w dalszej części materiału. I wychodzimy z tego.
1: Spacja. Default.jcf. Manager konfiguracji JAWS. Ustaw opcje. Mem. Opcje klawiatury. Kropka, kropka, kropka.
0: Teraz opcje klawiatury. Wszystko dotyczące klawiatury.
1: Enter. Menu. Zamykam menu. Opcje klawiatury. Okno dialogowe. Ogólne strona. Skróty do szybkiej nawigacji włączone, opcja zaznaczone. 2/3. Skróty do szybkiej nawigacji włączone tylko podczas czytaj wszystko, opcja zaznaczone. 3/3. Skróty do szybkiej nawigacji wyłączone, opcja zaznaczone. 1. Skróty do szybkiej nawigacji włączone, opcja zaznaczone. 2/3. Tab. Klawisz JAWS insert, użyj numerycznego insert, pole wyboru zaznaczone. Tab. Klawisz JAWS insert, użyj dodatkowego insert, pole wyboru zaznaczone. Tab, klawisz JAWS dla układu desktop insert, opcja zaznaczona. 1/3.
0: Oczywiście tu, jak widać, można zmieniać.
1: Klawisz JAWS dla układu desktop caps lock, opcja zaznaczona. 2/3. Klawisz JAWS dla układu desktop scroll lock, opcja zaznaczona. Klawisz JAWS dla układu desktop insert, opcja zaznaczona. Tab, stan początkowy klawisza numlock wyłącz przy uruchamianiu, opcja zaznaczona.
0: To
1: 1/3.
0: Decydujemy od razu na początku.
1: Tab, rozróżniaj klawisze numeryczne i dodatkowe, pole wyboru niezaznaczone. Tab, rozróżniaj lewy i prawy dla klawiszy podwójnych, pole wyboru niezaznaczone. Tab, włącz klawiaturę ekranową, pole wyboru niezaznaczone.
0: Oczywiście to jest nam niepotrzebne, dlatego że to jest używanie wtedy na ekranie klawiatury.
1: Tab, ok, przycisk.
0: Ok.
1: Tab, anuluj przycisk. Spacja.
0: I to jest tyle, jeżeli chodzi o klawiaturę. Czyli możemy tutaj
1: menedżer konfiguracji JAWS
0: pozmieniać ewentualnie przypisanie klawisza, insert i tak dalej. To, co robimy na starcie dla laptopa.
1: Mem. Ustaw menu. Opcje Braille'a.
0: Opcje Braille'a już były wcześniej omawiane. Tutaj możemy też w to wejść i dokładnie ustawiać to, jak ma się zachowywać monitor Braille'owski.
1: Enter.
0: Proszę bardzo.
1: Menu. Zamykam menu. Opcje Braille'a. Okno dialogowe. Zaawansowane opcje monitora Braille'owskiego. Przycisk.
0: Nie będę w to wchodził, bo to po prostu są, a to sztywność punktów, a to szybkość migania kursora i tak dalej, i tak dalej.
1: Tab. Translator Braille'owski. Tryb translatora. Pole kombi. Pierwszy stopień. 2/2. Integrał.
0: Mogę to zrobić albo
1: pierwszy
0: to.
1: Pierwszy stopień.
0: Ponieważ używam tutaj skrótów pierwszego stopnia, bo mi to jest mniej miejsca zajmuje. Więcej mi się na monitorze zmieściło, mam tylko 40-znakową linię, więc to mam włączone.
1: Tab. Translator Braille'owski. Włącz translator. Pole wyboru zaznaczone.
0: To zaznaczyłem dlatego, że jak ustawiałem na starcie, to oczywiście robimy na starcie już w opcjach JOS-a, tam gdzie była mowa o Braille'u, dodając monitor.
1: Tab. Translator Braille'owski. Rozwiń bieżące słowo. Pole wyboru zaznaczone. Tab. Translator Braille'owski. Pomijaj znaki wielkiej litery. Pole wyboru niezaznaczone. Tab. Opcje oznaczania w Braille'u. Przycisk. Tab. Przełączanie atrybutów. Pole kombi. 1000 milisekund. Tab. Tryb Braille'a. Pole kombi. Strukturalny. Tab. Definiuj tryb strukturalny. Tab. Komunikaty błyskawiczne. Tab. Tryb przewijania użytk. Tab. Skok przy Tab. Czas automatyczny. Tab. Tryb automatyczny. Tab. Aktywny podąż. Tab. Braille'owski. Tab. Automatyczny. Tab. 8-punktowy. Tab. Tryb uśpienia. Pole wyboru niezaznaczone. Tab. Zawijanie wyrazów. Pole wyboru zaznaczone.
0: Tamto tryb uśpienia to chodziło o to, że jeżeli monitor przez jakiś moment byłby nieaktywny, to byłby wszedł w stan uśpienia. No ale wtedy jest problem, dlatego że on nie chce się, sprawdzałem, nie chce się wybudzić. I trzeba restartować JOS-a, żeby łaskawie się nam zechciał do działania zabrać i pokazywać to, co na nim wyświetla się.
1: Tab. Wzorce punktowe Braille'a. Przycisk. Tab. Ustawienia kursora. Przycisk.
0: Tu możemy poustawiać, jak kursory mają wyglądać i tak dalej.
1: Tab. Ok. Przycisk. Tab.
0: Okay.
1: Anuluj przycisk. Spacja.
0: I to jest tyle, co do Braille'a.
1: Manager konfiguracji.
0: Nie będę się nad tym rozwodził, dlatego że to wszystko, co tu pokazałem, to rzeczywiście wystarcza chyba, bo Agata to dokładnie poopowiadała, no i wydaje mi się, że starczy.
1: Mem. Ustaw opcję. Mem. Opcje. Opcje własnego opcje syntezatora. Opcje Braille'a. Opcje syntezatora.
0: Opcje syntezatora. Kiedyś to była bardzo istotna pozycja, dlatego że w starszych wersjach JOS-a jeszcze 9 i starsze miały coś takiego, że domyślnie po zainstalowaniu zawsze była synteza angielska. Syntezator Loquence był. I jeżeli chcieliśmy polski język uzyskać na stałe, to musieliśmy tutaj wejść. Zresztą za chwilę wchodzę już w to.
1: Enter. Menu. Zamykam menu. Opcje syntezatora. Okno dialogowe. Pozwól odtwarzać dźwięki WAV przy syntezatorze programowym. Pole wyboru niezaznaczone.
0: W tym przypadku, ponieważ już tutaj nie ma potrzeby wybierania syntezatora, w związku z powyższym od tej pozycji się zaczyna. Natomiast w starszych wersjach DOS-a, jeżeli ktoś jeszcze dysponuje 9 albo starszymi, to pierwsza pozycja po otwarciu tejże będzie dotyczyła wyboru syntezatora. Wyboru syntezatora i wybieramy albo SAPI 5, albo jakiś syntezator z serii SAPI 4. Jeżeli taki posiadamy, albo jakiś inny sprzętowy. I po wybraniu tego, po ustawianiu tutaj tego, co potrzebujemy, domyślnie już zresztą to wcześniej powinno być ustawione w opcjach tam, przechodzimy na...
1: Tab. Częstotliwość resetowania. Edycja. Tab. Ok. Przycisk.
0: Na OK. Przechodzimy na OK, zatwierdzamy i po wybraniu tegoż syntezatora w tej pozycji trzeba było zapisać tą konfigurację. Zresztą i tak będę musiał to uczynić, bo jedną, jedyną zmianę w konfiguracji, jak słyszeliście, zrobiłem, więc nie pozwoli mi, żebym był z tego wyszedł inaczej.
1: Tab, anuluj przycisk.
0: Ponieważ tutaj nic nie zmieniam, więc wychodzę.
1: Spacja. Default.jcf. Manager. Ustaw opcję. Menu. Opcje własnego podświetlenia.
0: Opcje własnego podświetlenia. I znowu jest to przydatne wtedy, kiedy obłaskawiamy jakąś aplikację, żeby chciała współpracować z JOS-em i była nam przyjaźniejsza. Takie ustawienia na przykład, znowu posłużę się Total Commanderem. Dostaliśmy Total Commandera, nie mamy żadnych skryptów. No to wtedy musimy sobie wybrać tutaj podświetlenie, które przypisze nam kolory I co my tutaj możemy? Nacisnę Enter.
1: Enter. Menu. Zamykam menu. Podświetlenie opcji użytkownika. Okno dialogowe. List 1. Lista. 0 elementów. Tab. Kolor podświetlenia Windows i własne opcje zaznaczone. 3 z 3.
0: Mamy takie.
1: Kolor podświetlenia tylko własne opcje zaznaczone. Kolor podświetlenia tylko Windows opcja zaznaczone. 1 z 3.
0: Z reguły wybieramy trzecią pozycję, ale jeżeli jesteśmy na jakiejś aplikacji, dla której to chcemy zrobić, wchodząc właśnie w tą opcję, tylko że skrótem klawiszowym, żeby szybciej tam było, i wtedy wchodzimy tylko do menedżera narzędzi od razu, i wtedy to skutkuje dla aplikacji, a nie ogólnie, no to od razu powiem tak, że musimy sobie w pierwszej kolejności ustawić kursor JAWS, a nie kursor systemowy. O kursorach też będę mówił, ale już sygnalizuję. Kursor JAWS na tekście, który chcemy zaakceptować, żeby nam później JAWS to widzieć mógł. Po ustawieniu się tam musimy przejść teraz do podświetlenia, właśnie wybrać sobie własne podświetlenia i nacisnąć na tym Enter. On to zidentyfikuje, jakie tam są kolory, i musimy zdecydować, czy to ma być tylko tekst, tekst i tło, albo tylko tło. Z reguły wybieramy trzecią pozycję jako tło, bo tak to będzie. Zatwierdzamy to dwa razy Enter, Enter, i od tego momentu, jeżeli dopasowaliśmy dobrze, czyli dobrze ustawiliśmy sobie kursor JAWS-a na konkretnej pozycji, JAWS już podczas trafienia na taką pozycję normalnym kursorem PC będzie widział nam odpowiednio tekst. Nie zawsze się to udaje, ale można tym też spróbować powalczyć i ewentualnie jakąś aplikację sobie w ten sposób obłaskawić.
1: Tab, ok, przycisk.
0: Tutaj akurat, ponieważ to jest ogólna teraz prezentacja, w związku z powyższym nie ma nic, no to jest OK.
1: Tab, anuluj przycisk.
0: Ja robię to anuluj.
1: Spacja, default.jc.
0: Czyli to były
1: Manager
0: własne podświetlenia.
1: JAWS. Ustaw menu. Opcje zaawansowane. Kropka, kropka, kropka.
0: I opcje zaawansowane. Tutaj jest tylko istotna pierwsza pozycja, bo dalej to jest powtarzające się różne zachowania JAWS-a, jakby miały się zachowywać.
1: Enter. Menu. Zamykam menu. Zaawansowane opcje. Okno dialogowe. Tryb uśpienia. Włącz pole wyboru niezaznaczone.
0: I teraz tak, na początku tryb uśpienia. Jeżeli to włączę, to od tego momentu nie ma dźwięku. Nie ma szans na to, żeby się odezwał syntezator mowy. Używamy to wtedy, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy udźwiękowione aplikacje, patrz, Klango, wtedy dobrze jest tą opcję tutaj zaznaczyć, ale zapisać ten plik konfiguracyjny tylko dla Klango, bo jeżeli zapiszemy to źle wybrawszy, no to nagle, jeżeli ktoś nie ma monitora brajlowskiego, nagle jesteśmy pozbawieni możliwości pracy w JAWS-ie. Dlatego, że nie ma szans na to, żeby obudzić go na ślepo. To znaczy, da się, ale to jest metoda prób i błędów. Nie wiadomo, czy ktoś od razu trafi tam, gdzie potrzeba, i tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym mówię, z tym usypianiem JAWS-a bardzo ostrożnie i tylko w aplikacjach udźwiękowionych to robimy. Jak zaznaczymy?
1: Tab, wyszukiwanie etykiet, wyszukiwanie maksymalne opcja zaznaczone. 3 z 3.
0: I tutaj teraz jest reszta wszystko domyślnie, więc ja tutaj nic nie zmieniam.
1: Tab, opisy i accessible 2 pole kombi. 3 taj. 2 z 3. Tab, wirtualny kursor PC, pole wyboru zaznaczone. Tab, śledzenie prostokątnego fokusa, pole wyboru zaznaczone. Tab, opóźnienie tekstu wejściowego, edycja. 0. Tab, liczba pikseli na spację, edycja. 8. Tab, liczba pikseli na tabulator, edycja. 10. Tab, lewy margines w pikselach, edycja. 0. Tab, bliskość podkreślenia, edycja. 0. Tab, tolerancja przy klikaniu w poziomie, edycja. 1. Tab, tolerancja przy klikaniu w pionie, edycja. Minus 2. Tab, ok, przycisk.
0: I jest OK.
1: Tab, anuluj przycisk.
0: I anuluj.
1: Spacja, default.jc.
0: I to są wszystkie pozycje, jeżeli chodzi o menu narzędziowe JAWS-a. Ta ostatnia pozycja, podkreślę jeszcze raz, jeżeli ktoś wchodzi do zaawansowanych i chce uśpienia dla konkretnej aplikacji, podczas wychodzenia z tego i zamykania menedżera konfiguracji, bacznie zwracamy uwagę na to, czy podpowie nam się nazwa aplikacji w pliku konfiguracyjnym z rozszerzeniem odpowiednim, ale w nazwie przed kropką musi być nazwa aplikacji, dla której chcemy uśpienia JAWS-a. Jeżeli się pojawi na przykład dla Windowsowskiego Eksploratora, to absolutnie nie robimy polecenia zapisz, no bo wtedy mamy problem. Wejdziemy sobie na pulpit i nagle jesteśmy jak bez ręki, dlatego że JOS będzie milczał. A jak nie ma się monitora brajlowskiego, no to powiedziałem, jest możliwe, żeby go obudzić, ale trochę się trzeba nabiedzić, dlatego że nie może się tak zdarzyć, że nie zawsze się trafi od razu za pierwszym podejściem do menedżera konfiguracji, a później w zaawansowane, czy się trafi, czy nie. No różnie to może być. Dlatego też z tym usypianiem JOS-a ostrożnie. Jeżeli modyfikujemy cokolwiek, to musimy to robić świadomie w menedżerze konfiguracji, dlatego że reperkusje później są takie, że JOS czyta za mało albo klepie za dużo. Po zakończeniu zmian w menedżerze konfiguracji za chwilę usłyszycie, że będę z tego wychodził, no i się okaże, że on będzie chciał ode mnie, żebym to zapisał, dlatego że ja tam jedną zmianę jednak zrobiłem. Ale ja jednak mimo wszystko tego zapisywał nie będę. Jeżeli potwierdzę, plik konfiguracyjny się zapisze i zacznie skutkować natychmiast. Natomiast jeżeli nie zapiszę, no to zostaje wszystko po staremu, tak jak było. Ponieważ już menedżer konfiguracji omówiony, w związku z powyższym na tym mogę powiedzieć, zakończyłem omawianie menu narzędziowego. Zamykam to teraz Alt F4, żeby było słychać, że skończyłem.
1: Alt F4. Menedżer konfiguracji, okno dialogowe. Czy przed zamknięciem chcesz zapisać bieżące ustawienia? Tak, przycisk.
0: No i słyszymy, tak? Jeżeli nie nacisnąłem sam Ctrl S, to mam pytanie. Jakbym nacisnął Ctrl S i później nacisnął Alt F4, nie byłoby tego pytania, zamknąłby i już. Ponieważ ja nie chcę zmian.
1: Tab, nie przycisk, spacja.
0: To jest tyle, jeżeli chodzi o menu narzędziowe.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: O trzymaniu i nietrzymaniu z komputerem to można by wiele opowiadać i piosenka tak pośrednio związana oczywiście z telewizją, bo też rzecz jasna o telewizji tam było, że nawet i już w czasach, kiedy Majka Jeżowska śpiewała tę piosenkę, to dzieciaki wolały zajmować się komputerem zamiast oglądać telewizję. No i teraz chyba sytuacja się nie zmieniła, wręcz przeciwnie, wyczuwam pewien jej progres.
6: Oczywiście, że tak, ale myślę, że możemy się czuć usprawiedliwieni, że akurat taką piosenkę wybraliśmy, to znaczy konkretnie Michał ją wybrał, żeby już oddać sprawiedliwość. A to dlatego, że dzisiaj nie tylko o telewizji, nie tylko o radiu, no akurat o tym w tej piosence chyba nie było, ale również kwestie związane z internetem, a więc z komputerem siłą rzeczy, także się pojawią w naszym programie.
5: Tak jest. Na dobry początek małe wyjaśnienie. Nie jesteśmy dziś na żywo. Internet no, nam tu strajkuje od czasu do czasu. Zresztą myślę, że nie jesteśmy w tym odosobnieni, więc w związku z tym postanowiliśmy, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju technicznych problemów, po prostu te audycje dla Was nagrać wcześniej, ale nie nagrywamy jej jakoś dużo wcześniej, bo nagrywamy ją w piątek. Jest godzina 22 w tym momencie u nas.
6: 22:07.
5: A nawet. A u Was to tak pewnie kilka minut po godzinie 16 w sobotę będzie. I rozpoczynamy tym samym kolejny odcinek programu RTV. To już jest 77. odcinek tego programu. Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz.
5: Witamy i zapraszamy. I zaczynamy od czego?
6: No właśnie, drodzy słuchacze, przypuszczam, że się już możecie domyślać, od czego zaczynamy, ale pozwoliłam sobie takie małe wprowadzenie tutaj wymyślić. Nie wiem, czy mi się uda je dobrze wykonać, ale spróbuję. Oczywiście ty, Michale, w tym momencie nic nie mówisz.
5: Dobrze,
6: myślę, że rozumiesz,
5: dobrze,
6: to prawda?
5: Dobrze.
6: No to, drogie dzieci, jak myślicie, od jakiego tematu zaczniemy dzisiejszy program? Dobrze mówicie. Dzisiejszy program zaczniemy od tematu szkoły z TVP, bo jest to temat bardzo ważny społecznie.
5: Nie chcesz wiedzieć, co mówiłem poza anteną? Specjalnie sobie mikrofon wyciszyłem.
6: Co mówiłeś?
5: Nie powiem ci.
6: Powiem.
5: Nie powiem.
6: To a to brzydkie wyrazy to, były?
5: Oczywiście, że tak, jak zawsze. Bo
6: tak? Jak zawsze. Czekaj, się tu dowiaduję.
5: Jak zawsze, bo to przecież to jest, myślę, że oczywista sprawa, że poza anteną w mediach różnego rodzaju, co już kiedyś pokazał pan Tomasz Lis, używa się wielu brzydkich wyrazów, a jak mikrofon się włącza, to wszyscy jesteśmy tacy kulturalni.
6: Ale ty tutaj wystąpiłeś poniekąd w roli dziecka w tej scence, a dzieci, mam nadzieję, nie przeklinają i są grzeczne. Właśnie takiego dziecka, którego nie ma, to znaczy takiego, które się nie odzywa, no bo jest gdzieś po drugiej stronie telewizora. No zmierzamy oczywiście do szkoły z TVP, jak już wspomniałam, bo to temat w tym tygodniu, dyskutowany szeroko, nie tylko przez osoby zaangażowane w temat mediów, ale przez wiele osób w mediach społecznościowych podejmowany. No i my nie możemy oczywiście go pominąć w związku z tym, dlatego powiemy wam co, gdzie i jak z tą szkołą z TVP. No i nie możemy tutaj pominąć tego i być inni od tych wszystkich, którzy komentują. Też skomentujemy, no bo co, mamy do tego prawo. No a wszystko się poniekąd zaczęło, no w zeszły poniedziałek, to już wiemy, to znaczy no, w poniedziałek w tym tygodniu, ale takie zmiany, które umożliwiły zaistnienie tej szkoły z TVP, już się dokonały 28 marca, bowiem wówczas Telewizja Polska wprowadziła zmiany w zawartości ogólnopolskiego multipleksu trzeciego. Zmniejszono rozdzielczość stacji TVP Sport, a zatem ona była nadawana w HD, a teraz jest w SD, a do oferty dołączono kanał TVP Rozrywka. To zresztą w ogóle taka dosyć złożona historia jest, jeżeli chodzi o tę obecność TVP Rozrywka i TVP Sport w naziemnej telewizji cyfrowej. Tam było trochę zmian. Zatem przypomnę, że TVP Rozrywka już wcześniej była dostępna na MUX-ie trzecim. Stacja w czerwcu 2018 roku została zastąpiona przez TVP Sport. Oczywiście miał to związek z mistrzostwami piłkarskimi. Natomiast od 22 grudnia kanał ponownie można oglądać w naziemnej telewizji cyfrowej. Od tego dnia był on dostępny w multipleksie 8. No i to nie są jeszcze wszystkie zmiany tego typu, ale tak po prostu staramy się wam to mniej więcej po kolei zrelacjonować. No właśnie, po co taka zmiana? Po co ta TVP Rozrywka się miała pojawić w multipleksie trzecim i dlaczego właśnie na nim? No on ma zdecydowanie lepszy zasięg niż multipleks 8, więc może, no teoretycznie oba są ogólnopolskie, ale z tym 8 i tym jego docieraniem do wszystkich zakątków kraju, no to bym powiedziała, że bywa różnie. Zatem właśnie zdecydowano się, żeby TVP Rozrywka pojawiła się w MUX-ie trzecim, po to, aby stała się jednym z kanałów, w którym nadawane są lekcje w ramach programu Szkoła z TVP. Jeżeli ktoś nie widział, nie słyszał, co wydaje mi się dość wątpliwe w tym tygodniu, aby na ten temat się nie natknąć, no ale może jednak, no to warto scharakteryzować, że są to lekcje prowadzone przez nauczycieli, no takich po prostu typowych nauczycieli ze szkół. Lekcje trwające no 20 parę minut, no w programie 30, więc licząc reklamy tam chyba to jest 25 minut na lekcję mniej więcej, czy 27. I cztery kanały zostały poniekąd poświęcone, a przynajmniej części ramówek właśnie tym lekcjom. I wygląda to w ten sposób, że w stacji TVP3 nadawane są lekcje dla klas czwartych i szóstych, w TVP Historia dla klas trzecich i piątych, w TVP Rozrywka dla klas drugich i siódmych, a w TVP Sport dla klas pierwszych i ósmych. Dlaczego jakoś tak nie po kolei? No pewnie tak było, to była kwestia tego, w którym kanale można ile miejsca wygospodarować, bo to nie jest tak, że dla każdej klasy poświęcono tyle samo czasu. Dla klas 1-3 no to są to, jest to mniej zajęć, bodajże po trzy takie półgodzinne bloki, a dla tych klas od 4 do 8 bloki chyba 4, nie jestem pewna, ale tak mi się wydaje. I wygląda to w ten sposób, że całość się zaczyna zawsze o godzinie 8, jest wtedy ten blok dla klasy młodszej, potem blok dla klasy starszej, więc to się tak kończy koło południa, potem jest przerwa i jest tam emitowany jakiś materiał, ale też to jak, no nie śledziłam tak dokładnie, ale to są jakieś takie materiały też związane z tematem, powiedzmy, że nie wiem, czy to szkoły, czy nauki, czy wiedzy, bo na przykład jakiś felieton pana Miotka widziałam tam w przerwie i potem jak się to skończy, to mamy powtórkę, czyli znowu to pasmo dla klasy młodszej, potem dla klasy starszej, no i wszystko się kończy jakoś tak po godzinie 16, 17, zależy właśnie z którym kanałem mamy do czynienia.
5: I oczywiście no, wszystko no i... też jest dostępne na VOD TVP, gdyby ktoś na przykład nie zdążył sobie tego obejrzeć, albo na przykład gdyby miał prowadzone lekcje za pomocą innych środków z nauczycielami swoimi własnymi, no bo wszak ta nauka zdalna jest jakoś tam realizowana, różnie to z nią bywa, niektórym się udaje lepiej, niektórym się udaje gorzej, ale jednak coś się dzieje.
6: Dokładnie tak. No i cóż, my już od poniedziałku śledziliśmy tak, no oczywiście nie wszystko, no bo byłoby to bardzo dużo czasu by to zajęło, ale mniej więcej staraliśmy się oglądać, jak to wygląda, jak wyglądają te lekcje. No i co, Michale, powiesz?
5: Co ja powiem? Myślę, że wiele już powiedział też internet, bo jeżeli mówi się o czymś w kontekście szkoły z TVP, to mówi się przede wszystkim o tym, że te lekcje, przynajmniej ich część, i na tym się głównie skupiają wszelkiego rodzaju montaże, filmiki, urywki i tak dalej, to że po prostu część z tych lekcji najzwyczajniej w świecie ma merytoryczne braki albo po prostu wręcz przekłamania. No hitem bez wątpienia jest materiał z matematyki, zdaje się, tak, w której to pani nauczycielce myli się obwód ze średnicą i mówi, że no tu będzie, że to jest średnica, a mówi o obwodzie gniazda. To jest w ogóle bocianiego. To jest w ogóle dosyć ciekawy sposób na pokazanie tego. No, jest wiele różnych takich wpadek. Też było coś związanego z chemią, tak, ołowiu.
6: No to jest moja ulubiona absolutnie. Ołów występuje na stacjach benzynowych, jest benzyna bezołowiowa. Fantastycznie to jest absolutnie. Zresztą w tej lekcji chemii było jeszcze sporo takich. Ja już też nie wszystkie pamiętam, a moim celem nie jest punktowanie tego wszystkiego. Ale mieliśmy jeszcze potęgowanie i panią, która powiedziała, że jak pomnożymy liczbę ujemną przez dodatnią, to otrzymamy wynik dodatni. Mieliśmy język angielski, gdzie na tablicy był chyba przez całą lekcję tutaj, no nie jestem pewna, bo tego nie widzę, chyba był napis jakiś, że hello students learning English might be great i to learning było napisane przez E, a nie EA, learning, tak, zamiast
5: literki A tam brakowało.
6: I pół godziny chyba wisiał taki napis. No jakby nic się z tym nie wydarzyło. No i jeszcze jedna faworytka, no to, a raczej dwie faworytki, to są te panie, które tłumaczyły liczby parzyste w jakiś absolutnie dziwny sposób, że liczba parzysta to jest ta, która ma parę. Ja na tej podstawie bym się absolutnie niczego nie domyśliła. I to jeszcze właśnie były to dwie panie, więc zadały pytanie, czy ta pani jedna, czyli pani Agnieszka z panią Asią tworzy parę. Ja nie wiem w ogóle, co na to, co niektóre środowiska.
5: No nie ma prezesa Jacka.
6: Jakieś nie ma LGBT już, tu promują.
5: Nie ma prezesa Jacka.
6: Seksualizacja.
5: Tak, nie ma prezesa Jacka, to się po prostu wszystko sypie. No co on może widny jako doradca? Ale tak zupełnie serio mówiąc, to tu też się kilka głosów pojawiło z różnych stron na temat tego i ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście, no oczywiście, fakt jest faktem związany z tymi materiałami szkolnymi. Kto popełnia błędy? No oczywiście popełniają błędy ci nauczyciele, no bo to nie ma żadnego wytłumaczenia. Jeżeli ktoś coś palnął, jakąś gafę, no to po prostu ją palną. To się uwieczniło, to będzie po wsze czasy, internet zapomina i nie wybacza. Natomiast należy sobie zadać pytanie i to już też wcale nie jest takie oczywiste, jak do tego wszystkiego doszło. Ja na przykład czytałem artykuł, to był bodajże w serwisie mamadu.pl, w którym to jedna z nauczycielek anonimowo opowiedziała po prostu, w jaki sposób wygląda szukanie nauczycieli do tych materiałów. Stawki są ponoć też no, niezbyt wysokie, te te 2 miliardy na TVP, a za lekcję płaci się 250 zł ponoć. Więc no tak, z jednej strony dużo, z drugiej strony, jeżeli tam gdzieś trzeba rzeczywiście dojechać i tak dalej, no to już wcale to tak fajnie nie wygląda. Natomiast absolutnie nie ma żadnej osoby przy tych materiałach, przy kręceniu tych nagrań, która by pełniła rolę takiego konsultanta merytorycznego. Oczywiście, no może ktoś powiedzieć, no przecież nauczyciel, który uczy matematyki, to powinien odróżniać obwód od średnicy. Owszem, powinien. Tylko na jedną istotną rzecz, i to dziś rzeczywiście zwrócił uwagę Wiktor Niedzicki, który lata pracował w TVP i miał wywiady, prowadził rozmowy z różnego rodzaju naukowcami, ludźmi, którzy no, są ludźmi inteligentnymi, na pewno są inteligentnymi i mają niekiedy niemałe osiągnięcia naukowe, ale po prostu mówi, że czasem jest tak, że jak się zapala ta kamera, odpowiednie tam światełko się włącza, to po prostu ci ludzie kompletnie głupieją, nie wiedzą, co powiedzieć, tracą w ogóle jakiejkolwiek umiejętności składnej wypowiedzi. No i jeżeli nie ma tu kogoś, kto jest w stanie merytorycznie nad tym kontrolować, kto w tym momencie, na przykład jak ta pani się pomyliła ze średnicą i z obwodem, powiedzieć stop, nagrywamy to jeszcze raz, tu pani popełniła błąd, no to niestety, a z tego co można było wyczytać, na przykład właśnie w serwisie Mamadu, to są też jeszcze takie dwie problematyczne kwestie z tym związane. Po pierwsze, nie ma dubli, czyli jak się pomylimy, to, no to już tak jest, ewentualnie możemy tę frazę powtórzyć, natomiast nie nagrywamy tego od początku, później to jest jakoś montowane. Ale druga rzecz jest taka, że ci nauczyciele nawet nie mają możliwości obejrzenia tego materiału przed emisją. Co moim zdaniem no, jest dużym problemem, bo oni nawet sami już tak na chłodno, na trzeźwo mogliby pewne błędy zapewne skorygować i łapią się pewnie teraz za głowę, co niektórzy, co ja gadałam w tej telewizji.
6: Dokładnie. To znaczy ja bym rozróżniła kilka takich rzeczy według dwóch kryteriów, rzeczy związanych właśnie z tym tematem i z jego komentowaniem w mediach. Punkt pierwszy. Rozróżniałabym krytykę od hejtu, bo pojawia się coraz więcej takich głosów, że ci nauczyciele są hejtowani. A jeżeli mam być szczera, aż tak wiele głosów hejtu, to ja nie widzę. Widzę przede wszystkim krytykę. Może czytam nie te Facebooki i nie te artykuły, co trzeba, ale no naprawdę teraz no mamy takie szafowanie tym pojęciem hejtu.
5: No wszystko można podciągnąć pod hejt, tak?
6: I że nie można nikogo już skrytykować merytorycznie, bo to zawsze będzie hejtem. A tutaj no naprawdę jedyne, co widzę, no to masę teorii spiskowych, że TVP celowo pokazuje takich nauczycieli, żeby dyskredytować ten zawód w kontekście jeszcze zeszłorocznych strajków i tak dalej, no to może sobie darujmy te wszystkie komentarze, no bo one jakby niewiele wnoszą i odpuśćmy sobie teorie spiskowe, no bądźmy szczerzy. To jest jedna rzecz, a właśnie mówi się, że nie wiadomo, jakie lawiny hejtu spadają na tych nauczycieli. No oczywiście wiadomo, że realizator i opieka merytoryczna powinna być, ale jednak to oni o tym mówili, każda osoba, która występuje publicznie, my też, chociaż nasze grono nie jest takie duże jak tych, którzy występują w TVP, grono naszych odbiorców, ale nas też przecież można krytykować,
5: oczywiście,
6: prawda?
5: Bo się
6: tutaj
5: tak
6: wypowiadamy. No przepraszam, no niestety tak, takie życie. I to jakby nie zwalnia tych nauczycieli z tego to, że przygotowywali to na szybko i w nieodpowiednich warunkach. No niestety, to jest właśnie
5: zawsze, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach realizować danej kwestii, można odmówić. Problem tylko w tym, kiedy jest się osobą mało asertywną, a prikaz przychodzi gdzieś z góry od dyrekcji, albo wręcz z kuratorium, tak? No to mogą być pewne jakieś tam powiedzmy problemy, ale mając świadomość, że jednak firmuje się coś własnym nazwiskiem, to naprawdę wypadałoby dla własnego komfortu, a też i przede wszystkim z myślą o odbiorcach, czyli o wszelkiego rodzaju uczniach, się naprawdę zastanowić, czy ja na pewno podołam.
6: No właśnie, jak widać można było odmówić, jak wynika z relacji tej pani, która się wypowiedziała dla Mamadu, no ale rozumiem, że nie wszyscy byli w stanie to zrobić. Tam też się pojawiają jakieś głosy, że kilka tych nauczycielek należy do Solidarności i że je poleciła żona ministra edukacji. No ja tam nie wiem, czy to prawda, szczerze mówiąc mnie to nie bardzo interesuje, bo niezależnie od tego, kto je polecił, do jakiego związku należą bądź nie, no to powinny po prostu zrobić dobrą robotę i tyle.
5: Oczywiście,
6: więc
5: że
6: nie
5: tak.
6: ma to dla mnie znaczenia, kto je tam polecił i kogo popierają i tak dalej. No ale kwestia rozróżnienia drugiej rzeczy, czyli warstwy takiej, powiedziałabym, wizualnej, realizacyjnej tych materiałów, czyli tego, że no to jest taka po prostu typowa lekcja z polskiej szkoły, tak, że one są wizualnie nieatrakcyjne, że światło nie takie, no tutaj się akurat nie wypowiem w tych kwestiach, no ale że nie ma jakichś atrakcji, czegoś takiego, co by frapowało tych uczniów. No ale tutaj myślę, że nie mamy się prawa czepiać, dlatego właśnie, że było to robione na szybko, bez przygotowania szczególnego, bez wsparcia merytorycznego, więc trudno było się spodziewać fajerwerków. No mamy to, co mamy, mamy sytuację, która się pojawiła niespodziewanie i nagle. I to musimy odróżnić właśnie od kwestii merytorycznych, no bo one, no tak czy inaczej są te błędy, oglądają to uczniowie i to oni będą tutaj poszkodowani, bo jak uczeń widział przez pół godziny, że jest napisane learning, to on to niestety może zapamiętać, napisać na klasówce i będzie miał punkty za to odjęte, prawda? I to na niego nauczyciel nakrzyczy.
5: I ja jestem bardzo...
6: A to uczeń to widział w telewizji.
5: I ja jestem bardzo ciekaw, ilu z tych nauczycieli, którzy występują w TVP w tym momencie za tego typu błędy, które zobaczyliby na klasówkach swoich uczniów, odjęliby im sami punkty. Podejrzewam, no, że nie jeden.
6: No zapewne. Oczywiście jest też taka opcja, że część tych błędów, chociaż to aż jest w wielu przypadkach nierealne, bo jednak no, większość osób wie, nawet nie specjalizujących się w matematyce, czym jest obwód, a czym średnica, no jest niebezpieczeństwo, że część tych błędów rzeczywiście wynika z niewiedzy nauczycieli i że mają w głowach jakieś niepełne informacje, tak jak na tej lekcji chemii, gdzie padło takich dużo nieprecyzyjnych określeń, albo na lekcji plastyki, gdzie ktoś, kto się zna na tym,
5: oj, tak, to
6: wypunktował wszystkie
5: tak.
6: błędy, jakie zrobiła nauczycielka, mówiąc o Van Goghu. No ale nie wiemy tego rzeczywiście, czy zrobiły to ze stresu, czy zrobiły to, bo czegoś nie wiedzą, więc nie możemy ich tutaj oceniać. Po prostu jakby mówię o tym, że to są takie błędy grubszego kalibru niż średnica i obwód, takie mniej oczywiste rzeczy i że tutaj rzeczywiście teoretycznie można być w jakichś obszarach niedouczonym, wiesz, o co mi chodzi.
5: Oczywiście,
6: nie powinno się
5: tak.
6: być, ale to nie jest taka wiedza ogólna, ale pomylić już obwód ze średnicą wydaje mi się jednak mimo wszystko pomyłką wynikającą ze stresu. Ale
5: no.
6: Ja po prostu wierzę w ludzi, nie wiem, może nie powinnam, ale jednak, no jednak tak mi się wydaje. Więc no, odróżnijmy te rzeczy, żeby odpuścić sobie komentowanie warstwy wizualno-realizacyjnej i tego, że ci nauczyciele nie są tak fajni, atrakcyjni jak ci, którzy na YouTubie propagują naukę czy wiedzę z różnych dziedzin. No ale te błędy są i na tym ucierpią i uczniowie, bo no, oglądają, przyswajają błędną wiedzę. No i ci sami nauczyciele, którzy po prostu będą musieli po tej pandemii powrócić do szkół i spojrzeć w oczy swojej dyrekcji, swoim kolegom z pracy,
5: przede wszystkim
6: swoim
5: uczniom,
6: rodzicom. Tak, i przede wszystkim uczniom. I po prostu jak to jest, kiedy twój nauczyciel już po prostu stał się memem w internecie, że nie odróżnia średnicy od obwodu, że czy było, nie było elementarnych. Także jeżeli nie znacie tematu szkoły z TVP, to możecie zapoznać się w internecie, już jest bardzo dużo filmów również na YouTubie z różnymi wpadkami. Tam jakieś nieodróżnienie było jeszcze trzustki chyba od śledziony,
5: tak, że to problemy ze śledzioną powodują cukrzycę, zdaje się, tak?
6: Tak, tak. Jeszcze były takie fragmenty dość, może nie tyle błędne, ile po prostu, które wyszły zabawnie, jak ten moment na zajęciach w klasach 1-3, tej pani, która rozmawia z tym tukanem, który jest papugą, czy już nie wiadomo, czym on tam jest. I ta pani pyta, bo ona z nim rozmawia jakby jak ze swoim uczniem, taki sobie wymyśliła motyw, no to jest okej. No i natomiast ona pyta go, jakie zwierzątko słyszy. I nie wiem, czy ona to zwierzątko udaje, czy skądś emituje ten dźwięk. I to rzekomo ma być kotek, ale to brzmi jak, nie wiem, co. No,
5: mi, to orła, jakieś... mi to orła jakiegoś przypomina bardziej niż kotka. Zdecydowanie.
6: No bo każdy kotek robi miał, a ten kot po prostu piszczał. Więc tak, tak powiem szczerze, że taki... trudno się było domyślić.
5: Dokładnie, dokładnie. To są tego typu kwestie. Jeszcze z racji tego, że również możecie nas słuchać w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących tyflopodcast.net, to nie sposób nie powiedzieć o tych różnych takich kwestiach z naszej perspektywy. Z perspektywy jakichś niewidomych bądź też niedowidzących uczniów, którzy chcieliby coś takiego oglądać. Pewne materiały, i to ja się już oczywiście, to w tym momencie będziemy się tak rzeczywiście, myślę, trochę czepiać, bo skoro elementarne błędy zostały popełnione, to co tu dopiero mówić o jakimś większym przygotowaniu, gdzie ci nauczyciele pewnie nie mieli do czynienia z osobami z dysfunkcją wzroku, ale jednak ja to muszę powiedzieć. Ja oglądałem na przykład lekcję informatyki. Informatyki, na której to pan pokazywał, jak się programuje. I cóż, powiem szczerze, że ja z tej lekcji informatyki, gdybym nie znał już tych podstaw programowania, bo kiedyś tam się tego przecież uczyłem, studia mam za sobą, no to nie wiedziałbym, o co mu chodzi, a już zwłaszcza w momencie, kiedy no tam wpisywał jakiś tekst, nie mówił, co pisze, okej, dobrze, rozumiem, ale najbardziej, wiesz, co mnie rozbawiło? No, jestem ciekaw, czy będziesz wiedział, o co chodzi.
6: No pewnie nie, bo się nie znam.
5: No ale to czekaj, no to właśnie, to tym lepiej, powiem szczerze, tym lepiej. Sformułowanie. I tu wstawiamy dwa takie dzióbki.
6: Dzióbek. Jezu, żebym ja wiedziała, co jak dzióbek wygląda.
5: No właśnie, no właśnie.
6: To co, to
5: masz jakiś
6: dziubek?
5: Pomysł?
6: To się nauczę przynajmniej.
5: A to już ci mówię. Ja to powiem szczerze, ja to akurat pamiętam, ale to dlatego, że ja się jeszcze wychowywałem za czasów domowego przedszkola i pamiętam to z tych czasów. O krokodylkach była taka bajka w domowym przedszkolu. I dzióbki to są znaki większości i mniejszości.
6: Aha, i teraz wiesz, nie wiemy, którym wstawić.
5: No w program, oczywiście, że tak. Oczywiście, że nie wiemy. Tu akurat pan miał na myśli znaki większości. Dwa znaki większości, no bo wiedziałem w kontekście jakiej komendy to mówi. I rzeczywiście w tym języku programowania używa się dwóch znaków większości, jeżeli chcemy coś wyświetlić na ekranie. Natomiast, no, jeżeli ktoś nie wie, no to jeszcze sformułowanie dwa takie dzióbki, albo sformułowanie no to musimy tu wstawić takie coś, to już zaczyna się problem zdecydowany. No, a poza tym jeszcze taka propos informatyki, bo dziś sobie też oglądałem informatykę dla klas szóstych. Pan z akcentem, którym moim zdaniem ja też doskonale rozumiem, że no, różni ludzie wychowują się w różnych środowiskach, ale niekoniecznie powinien być promowany mówienie w sposób jeżeli, czyli i Gmail, że mamy pocztę na Gmailu i podobne zwroty. No,
6: no to, dobrze, no to ale też. Pewnie miał, ktoś go tam znał w kuratorium, bo to tak się odbywa. No. Chyba. Ktoś w kuratorium się do niego odezwał, kto go może znał z korespondencji pisanej i nie wiedział, jak ten ktoś mówił, a ten ktoś albo mu to nie przeszkadza, albo też no, nie umiał odmówić i, no, i się zgodził, bo prowadził te lekcje, więc no, nie czepiałabym się
5: i
6: aż
5: teraz
6: tak,
5: właśnie to. I teraz właśnie ja chcę powiedzieć na sam koniec, bo myślę, żeby to spiąć jakąś taką klamrą, pewną rzecz.
6: A to jeszcze nie jest koniec tematu?
5: A to jeszcze nie jest... Okej, ale ja tu... Ale ja tu chcę to powiedzieć.
6: Gdybyś patrzył w notatki, to byś wiedział.
5: No dobrze, to spokojnie. To zaraz jeszcze powiesz, ale tu w tym momencie myślę, że to jest dobry moment. Mianowicie chcę powiedzieć tak, że 20 lat temu mieliśmy w telewizji polskiej ludzi, którzy, tak zakładam, bo tak pamiętam, prawdopodobnie byli specjalistami od wszelkiego rodzaju nauk szkolnych, którzy mieli lata doświadczenia w popularyzacji nauki w sposób w miarę ciekawy. Tym ludziom 20 lat temu podziękowano. Z pewnością do tego czasu wszyscy by nie dotrwali. No bo wiadomo, to już też nie byli ludzie młodzi, a przynajmniej nie wszyscy. ale mieliśmy redakcję telewizji edukacyjnej. I ja naprawdę bardzo chciałbym zadać pytanie osobie, która podpisała się pod decyzją o likwidacji działu telewizji edukacyjnej. Jak jej się podoba to, co w tym momencie emitowane jest na antenie kanałów Telewizji Polskiej? I czy to rzeczywiście musiało się tak skończyć?
6: Nie no, ja może nie pamiętam tak dokładnie, jak wyglądały ramówki, powiedzmy, 20 lat temu, w momencie, w którym zlikwidowano telewizję edukacyjną, ale biorąc pod uwagę, jak wyglądają teraz ramówki jedynki czy dwójki w takim paśmie, nie tym wieczornym, popołudniowym, tylko tym wcześniejszym, i że tam są kolejne powtórki familiady i na dobre, i na złe, no to naprawdę zadam takie pytanie w stylu TVP. Komu przeszkadzała telewizja edukacyjna?
5: No
6: tak
5: właśnie.
6: By zapytali w wiadomościach TVP, tak by zapytał redaktor Sawicki. Jakby, no, żeby jeszcze mieli za to jakąś inną ofertę atrakcyjną dla innego widza, czy coś w tym rodzaju. No oczywiście można byłoby dyskutować, co bardziej, a co mniej jest atrakcyjne. Ale oni nie mają nic do zaoferowania. Więc no, komu by przeszkadzało po prostu coś takiego tworzyć, co ma jakąś wartość, realizuje jakąś misję i tak dalej. No.
5: I co można by też wykorzystać później na przykład na lekcjach, żeby uatrakcyjnić jeszcze chociażby przekaz taki, tak po prostu, tak, że nauczyciel może sobie te materiały gdzieś tam odtworzyć na przykład. No, na tym polega, tak mi się wydaje, misja publiczna.
6: No tak mi się też wydaje. Zdaniem prezesa Jacka polega na czymś trochę innym i tutaj przypuszczam, że ta linia może być kontynuowana. Niemniej, no oczywiście, że dobrze byłoby, aby szkoła z TVP pozostała, no bo to TVP3 myślę, że można byłoby spożytkować na takie rzeczy.
5: Owszem,
6: chociażby.
5: Tylko może po prostu...
6: Jak już nie chcecie jedynki ani dwójki, no to
5: dokładnie.
6: TVP3 myślę, że jest dobrym pomysłem. Ale właśnie, żeby to było zrobione już z pomyślunkiem i żeby w tak zwanym międzyczasie poszukać faktycznie osób, które by się tym zajęły, jeżeli już nie ci, którzy się zajmowali lata temu telewizją edukacyjną, bo już mogą nie czuć się na siłach, no to jest chociażby w internecie tyle osób właśnie, które popularyzują różne dziedziny wiedzy, że może akurat któraś by się zgodziła, żeby jakieś materiały przygotowywać. Ale rozumiem, że na to byłoby potrzeba czasu i nie da się takich rzeczy odtworzyć z dnia na dzień. Natomiast my tu sobie krytykujemy, to znaczy no krytykujemy, no wypowiadamy nasze sądy, myślę, że dość wyważone. No i na takie różne sądy obecne w internecie zareagowała Telewizja Polska, wystosowując oświadczenie na stronie Centrum Informacji TVP. I ja sobie pozwolę je odczytać teraz, bo to stanowisko jest trochę dyskusyjne, powiedziałabym. A samo oświadczenie napisane stylem może nie najlepszym. Brzmi tak. Poniżanie i dyskredytowanie nauczycieli, którzy realizując swoją misję, zdecydowali się zaangażować w projekt edukacyjny, którego celem jest zapewnienie ciągłości nauczania, świadczy o niedostrzeganiu powagi sytuacji i wyzwań, które stoją przed naszym społeczeństwem w tej trudnej chwili. Pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem, na co dzień uczący nasze dzieci w szkołach publicznych, dziś, kiedy poświęcają się i angażują w przedsięwzięcia służące dobru ogółu, stają się obiektem drwin i ataków. Jeszcze kilka miesięcy temu te same media, które wspierały nauczycieli w walce o lepsze wynagrodzenia, dziś na podstawie jednostkowych pomyłek stygmatyzują ich. Tak to się, i to jest kropka, stygmatyzują ich. Zachowanie to świadczy o niedojrzałości przedstawicieli mediów komercyjnych oraz o braku solidarności ze społeczeństwem. Nie będziemy może już tak super dokładnie się odnosić, bo już no, mniej więcej nasze argumenty za i przeciw temu, co się dzieje w szkole z TVP podaliśmy, ale po pierwsze, oddajcie spokój tym mediom komercyjnym, bo to nie tyle one krytykują,
5: co internet.
6: Przede wszystkim to wychodzi od samych internautów, a że media podchwycają, no jasna sprawa chyba, ale to ludzie oglądają, nagrywają te filmiki, wrzucają do internetu. A po drugie, że nie dostrzegamy ważności tego projektu i brak solidarności ze społeczeństwem, no to chyba właśnie dlatego ludzie to wrzucają, między innymi, no część na pewno po to, żeby się pośmiać, ale przede wszystkim, no tak jak my tutaj teraz myślimy o tym, aby ludzie, młodzi, uczniowie mieli dostęp do treści pozbawionych merytorycznych błędów, więc to jest chyba wyraz troski, jak mi się wydaje.
5: No bo chyba, że po prostu kolejnym krokiem Ministerstwa Edukacji, co już kiedyś przecież mieliśmy, to będzie taka totalna amnestia maturalna tym razem. Bo przecież niedługo egzaminy dojrzałości, tak? Czy jakieś egzaminy ósmoklasistów, to może po prostu już sobie to totalnie odpuśćmy, bo w tym momencie nie będzie miało to absolutnie sensu, jeżeli uczniowie będą karmieni wiedzą niemerytoryczną po prostu i z błędami.
6: No więc no co, nie możemy już nic powiedzieć, skoro materiał ewidentnie jest przygotowany z błędami, to już nie możemy nic powiedzieć, bo to jest brak solidarności ze społeczeństwem. No przepraszam bardzo, TVP kochane, drogie, ale to nie wszystko, bo projekt będzie się rozwijał. Ha. No i w czwartek, 2 kwietnia, czyli ten czwartek, co był u was przedwczoraj, a u nas wczoraj, do oferty multiplexu 8 tym razem dołączyła stacja TVP HD. Zastąpiła ona kanał TVP Rozrywka, który, przypomnijmy, od kilku dni można oglądać w ramach multiplexu 3, ale uwaga, będzie dobry żarcik, ale to prawda, TVP HD, czyli w tej jakości wysokiej,

0: Lekcje będą emitowane od godziny 9 w TVP HD w jakości SD oraz w TVP Kultura. Oba kanały, przypomnijmy, są dostępne w naziemnej telewizji cyfrowej na multiplexie 8, bo TVP Kultura też tam jakiś czas temu przeniesiono do tego multiplexu, który całego kraju niestety nie pokrywa tak, jak powinien. A ponadto powtórki lekcji będzie można obejrzeć po godzinie 17 w TVP Sport i TVP Rozrywka. Stacje obie są dostępne w ramach multiplexu trzeciego. No i oczywiście tutaj również wszystkie lekcje będą dostępne w internecie. No i właśnie, to powinno być już dzisiaj. Ja tak nie śledziłam dokładnie TVP HD w SD, to nie włączałam ani razu, ale włączałam na przykład TVP Kultura i osoba widząca powiedziała mi, że jest tam napisane, że leci chemia, lekcja chemii, a był jakiś film. Więc nie wiem, albo ja trafiłam na jakiś błąd, albo jakaś luka w programie, ktoś nie nagrał tej lekcji chemii. Jeżeli już oglądaliście te lekcje ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe, przepraszam, jeżeli one w ogóle były, no to nam napiszcie na naszym Facebooku lub na naszej stronie, na antenie nie odczytamy, ale no już przynajmniej będziemy wiedzieli, czy te lekcje w ogóle były, czy ich nie było, czy były w kratkę, to mi trudno powiedzieć, no ale śmiem przypuszczać, że nawet jeżeli coś tam dzisiaj nie poszło jak powinno, to przez weekend już będzie ogarnięte i od poniedziałku będziemy mieli również i te lekcje. A żeby jeszcze zakończyć pozytywnym akcentem, chociaż to też nie koniec tego wejścia jeszcze, ale tego tematu, żeby nie było, że wszystkie lekcje są takie absolutnie beznadziejne, to całkiem pozytywne recenzje wśród muzyków zbiera lekcja muzyki właśnie przeprowadzona dla klasy szóstej przez pana, który ewidentnie z muzyką ma wiele wspólnego. Lekcję poprowadził dotyczącą instrumentów perkusyjnych i sam chyba jest perkusistą, bo przyniósł wszystkie te instrumenty. No akurat miał łatwą sytuację, bo ktoś, kto nie jest perkusistą, nie ma tylu rzeczy w domu, ani w szkole, ani nigdzie, no ale mógł sobie wybrać temat, no to sobie wybrał taki, w którym się dobrze zaprezentuje. No i fajnie, bo zagrał na ksylofonie i pokazał te różne instrumenty, było super. Może ja bym tam trochę inaczej te lekcje zorganizowała, w sensie podał moim zdaniem trochę treści, które bym przerzuciła na inną lekcję, też dotyczących rytmu i metrum, które w tak bardzo szybkim tempie omówił, że nie wiem, czy uczniowie w ogóle to zrozumieją i zapamiętają, a zamiast tego bym może wyemitowała jakiś jeszcze przykład muzyczny albo pokazała jakieś instrumenty, no po prostu w komputerze, tak? Takich, których akurat nie miał pod ręką, a też przecież one istnieją, ale no to już są takie detale. Generalnie lekcja prowadzona przez osobę znającą temat, więc to nie jest tak źle i są też lekcje dobrze przeprowadzone, pewnie to nie ona jedyna, no ale nie oglądamy oczywiście wszystkiego, ani na wszystkich dziedzinach się nie znamy.
1: Zatem jeżeli jakieś lekcje szczególnie zapadły wam w pamięć, bo śledzicie może bardziej wnikliwie niż my szkołę z TVP, no to zapraszamy do tego, żebyście się z nami swoimi typami dzielili, bo czemu nie?
0: Jeszcze coś chciałam dodać, bo ty już byś chciał odbić do następnego tematu.
1: A to proszę dodawaj.
0: Tylko dodam jeszcze tyle, że dla wszystkich jakoś tak szerzej zainteresowanych tematem, przypuszczam, że dla uczniów to bardziej będzie interesujące, że każda z klas w szkole TVP ma swój własny fanpage na Facebooku, więc jeżeli was interesują szczegóły dotyczące lekcji na przykład w klasach piątych, to musicie polubić na Facebooku fanpage Bądźmy Razem w TVP klasa piąta, chyba tak się po prostu to nazywa, no i tam będą wszystkie detale, to jest jedno. A drugie odnośnie jeszcze tego, o czym mówiłeś, ale jakoś zmieniliśmy wątek, odnośnie tych nauczycieli, którzy niekoniecznie mówią to, co piszą na tablicy czy też na komputerze, bo ja na przykład widziałam takiego pana od matematyki, który absolutnie mam wrażenie, że rozwiązuje zadania sam dla siebie, to znaczy robi to w ekspresowym tempie, potrafi rozwiązać bardzo dużo zadań na jednej lekcji i to jeszcze takich zadań, nad którymi trzeba pomyśleć, bo to są zadania z treścią, do których trzeba ułożyć równanie.
1: No wiesz, lekcja ma 25 minut, o 20 minut mniej niż on ma zwykle, to się po prostu facet stresuje i pędzi.
0: Może tak. Niewykluczone oczywiście, natomiast no to nie są takie rzeczy, które się robi mechanicznie, tylko trzeba pomyśleć, prawda? Bo masz zadanie,
1: oczywiście,
0: typu Janek ma o 5 lat więcej niż Marek, a Marek jest o 3 lata starszy niż Janek. Ile mają lat razem, czy coś? No to trzeba pomyśleć, co tutaj jest z tym X-em, jak to ułożyć.
1: Już myślałem, że będziesz mi kazała to teraz rozwiązać.
0: Nie, oczywiście to zadanie nie ma sensu, po prostu sobie tak wymyśliłam jakieś, podstawiłam dane losowe pod schemat zadania. Natomiast ten pan rzeczywiście nie mówi tego, co pisze, wręcz mówi jakieś właśnie dziwne rzeczy na zasadzie to, tutaj mamy dwa,

0: To dwa. Autentycznie coś takiego powiedział. W ogóle nie wiedziałam, o co mu chodzi. Ale to się często zdarza w szkołach. Ja też miałam taką panią od matematyki, która jak się zapomniała, to mówiła, no to mnożymy to przez to, to przez to. Co?
1: Tak, no, to się zgadza.
0: Ale oczywiście trzeba mieć język w buzi i mówić, że halo, przepraszam, proszę pamiętać, ja tu też jestem. No i pozostawiłam na Facebooku Bądźmy Razem TVP taki komentarz, żeby nauczyciele po prostu może na to zwrócili uwagę, może akurat ktoś będzie to czytał z nauczycieli, kto będzie jeszcze przed nagrywaniem lekcji, będzie miał to na uwadze, pozostawiałam zresztą to w wątku, w którym pisała pani, chyba będąca osobą głuchą, że no nie ma tutaj żadnych napisów ani tłumaczenia na język migowy, ale no to do tego już by trzeba było angażować osobę trzecią i TVP. Pewnie na to nie stać, żeby to zrobić.
1: Nie, te 2 miliardy to...
0: 2 miliardy, nie no. Ale no, więc nie będziemy już tego wątku rozwijać, bo to jest oczywisty temat. No ale wiadomo, że jeżeli chodzi o mówienie tego, co się pisze, no to jest taka uwaga stricte do nauczycieli. Nie doczekałam się w sumie żadnej reakcji pod tym komentarzem, ale może ktoś to przeczyta i sobie weźmie do serca. Zawsze warto mówić i zgłaszać takie uwagi, no bo wiadomo, skąd ludzie mają wiedzieć, jeżeli nigdy nie mieli z osobami z dysfunkcją wzroku do czynienia. Uff, chyba zakończyliśmy szkołę z TVP.
1: No słuchaj, tak, chyba tak. I sporo nam czasu zeszło. A teraz jeszcze tak króciutko na temat jeszcze jednego programu edukacyjnego, który na antenie telewizyjnej Dwójki się pojawia. Tak naprawdę to jest program składający się, a właściwie jest to pasmo, składające się z dwóch programów, bo po programie Pytanie na śniadanie na antenie telewizyjnej Dwójki od poniedziałku do piątku w okolicach godziny 11.40 można oglądać nowe pasmo edukacyjne składające się z dwóch programów. Pierwszy program to jest program, który się nazywa Wesoła Nauka. Jest to trwające po 30 minut pasjonujące widowisko z zajęciami dla najmłodszych, a prowadzący Robert Elgendy wraz z nauczycielami, rodzicami, youtuberami, no ciekawe jakimi, tak, i gwiazdami telewizji poprowadzą dzieci przez fascynujący świat nauki. Zobaczymy zaskakujące eksperymenty i intrygujące doświadczenia naukowe, a także kreatywne gry i zabawy. Nie zabraknie również zajęć sportowych, prac twórczych i muzyki z największymi gwiazdami w roli domowych nauczycieli. No to rzeczywiście może być interesujące i gdyby tak było robione większość tych różnych lekcji, to myślę, że by było coś. Natomiast jest jeszcze...
0: Jeszcze tylko dodam, bo ty chyba powiedziałeś, że on się nazywa Elgendy. Chyba Elgendy go czytamy. Oczywiście nie mam tutaj na celu cię poprawić, ale żeby nazwisko jednak wybrzmiało takim, jakie ono jest, gdyby pan Robert na przykład nas posłuchał, to żeby
1: no tak,
0: nas
1: to
0: nie
1: nazwisko zawsze warto wymawiać prawidłowo, więc dobrze, że chociaż ty z naszej Dwójki wiesz, jak ten pan się nazywa. Natomiast kolejny program to Wielkie Dzieła Małych Rąk i jest to magazyn tworzony we współpracy z ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Realizuje on podstawę programu i wykorzystuje podstawy programowe opracowane przez ministerstwo. To nowatorskie podejście do edukacji obejmuje takie dziedziny jak matematyka, język polski, przyroda, języki obce, a także zajęcia ruchowe i naukę przez zabawę. A prowadzącą i autorką programu jest ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowych do spraw edukacji dzieci młodszych, pani Dorota Dziamska. To nawet ekspertka powinienem powiedzieć, ale było napisane w notatce prasowej, że ekspert.
0: Może ona chce być ekspertem. Ekspertem, bo niektóre panie preferują formy żeńskie, a niektóre uważają, że one są niepoważne i nie chcą być dyrektorkami czy ekspertkami, więc po prostu trzeba to uszanować.
1: Więc pani jest ekspertem.
0: Pani jest ekspertem. To jest temat, który na pewno można by na jakiejś lekcji języka polskiego poruszyć, prawda? Form żeńskich, no bo czemu by właściwie nie.
1: A teraz z języka polskiego przejdziemy sobie do matematyki, chyba że jeszcze chcesz coś dodać.
0: Nie, myślę, że zakończymy to nasze bardzo długie wejście. A jeszcze dużo tematów dzisiaj przed nami, także piosenka.
1: I będzie piosenka wspomnień, czar nam tu wróci. Nieraz już widziałem w kontekście programów, które obecnie produkuje TVP, Zamiast tego puśćcie Mat Planetę. No dobrze, to my puścimy Mat Planetę, przybysze z Mat Planety, świetny serial pokazujący różnego rodzaju zagadnienia matematyczne. Pamiętam z dzieciństwa, a ten serial był wyprodukowany jeszcze znacznie wcześniej niż ja miałem okazję go oglądać, bo ja go oglądałem w latach 90., a został wyprodukowany w latach 80., a piosenkę do przybyszy z Mat Planety zaśpiewa teraz na antenie Radia DHT Andrzej Zaucha. Mat Planeta zróżniczkuje, przecałkuje, spierwiastkuje i uwaga Sigma, uwaga Pi. No bardzo, bardzo fajny był to serial. Szczerze mówiąc, tak go pamiętam trochę jak przez mgłę, ale chyba sobie będę go musiał nadrobić w najbliższym czasie, po latach. Bo czemu by nie? A teraz przechodzimy z programów edukacyjnych do programów nieco innych, natomiast dotyczących jak najbardziej obecnej sytuacji.
0: Takich, których by nie było, gdyby nie.
1: Tak, tak, tak. Chociaż no, na przykład programy dla seniorów TVP miało produkować i coś tego...
0: I coś tam nawet... Nie mówię o Sanatorium Miłości, ale był jakiś taki program wcześniej, w niedzielne popołudnie, było, ale miały też być jakieś programy w porach przedpołudniowych i chyba tutaj się tylko skończyło na zamiarach. Także no, to chyba trzeba było pandemii, żeby rzeczywiście temat został potraktowany nieco poważniej, niestety.
1: Tak, natomiast przechodząc do rzeczy, to jak poinformował portal wirtualnemedia.pl, Bądźmy Razem w Domu wystartował taki program. Jest to nowy, autorski program TVP skierowany do seniorów i ich opiekunów. Głównym celem poradnikowej audycji jest pomoc widzom w odnalezieniu się w sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Cykl ma zachęcić widzów do pozostania w domu, a także przedstawiać propozycje spędzania czasu w ciekawy i wartościowy sposób we własnych mieszkaniach. Poruszane tematy będą dotyczyć profilaktyki przeciwwirusowej, umiejętności zauważenia u siebie i innych niepokojących objawów zakażenia, radzenia sobie z codziennością, a także dbania o dobrą formę fizyczną i psychiczną. W programie wystąpią lekarze różnych specjalizacji, psychologowie, a także artyści, między innymi Teresa Lipowska, Tadeusz Chudecki, czy bohaterowie programów Sanatorium Miłości i The Voice Senior. Audycja zostanie również wzbogacona o wypowiedzi widzów seniorów, którzy będą mogli na antenie TVP, konkretnie telewizyjnej Jedynki, podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z obecną sytuacją, a może też i jakimiś wcześniejszymi. Tu taką informację gdzieś wyczytałem, że do tego celu zostaną wykorzystane środki nowoczesnej komunikacji. Cokolwiek by to miało oznaczać, no i jak seniorzy sobie z tą nowoczesną komunikacją poradzą. No ale miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Program prowadzi dziennikarka specjalizująca się w tematach dotyczących seniorów. Jest to pani Urszula Rogala, a gospodarzem dodatkowego cyklu nadawanego w ramach audycji będzie znany m.in. z audycji nadawanej w Dwójce operacji Zdrowie Piotr Poraj Poleski. Premierowe odcinki Bądźmy Razem w Domu na antenie telewizyjnej Jedynki można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 15.35 od zeszłego wtorku, czyli równo 1 kwietnia wystartowali.
0: To jest jeden program, który zadebiutował w tym szczególnym czasie, ale nie jedyny. Teraz tak w tym kontekście, w tej sytuacji jest dość modne, że różne artykuły, różne teksty mają tytuły, tu pojawia się jakieś słowo, w czasach zarazy.
1: No, tak.
0: To jest takie bardzo trendy. Już trochę się staje nudne, już niektórzy mówią, zdelegalizujcie to sformułowanie w czasach zarazy, bo ile już można. Ale TVP trzyma się tego trendu i stworzyło program, który się nazywa Rozmowy w czasach zarazy. I moim zdaniem ten tytuł nie jest tutaj zbyt dobrym rozwiązaniem, bo skoro to mają być rozmowy, a więc można się domyślać, że one mają być takim pokrzepieniem, to ten tytuł powinien być jakiś taki może bardziej łagodniejszy, właśnie bardziej krzepiący, a nie rozmowy w czasach zarazy. Taki po prostu, taki no cieplejszy, że tak powiem, a nie już od razu z takim odniesieniem do tego, o czym może wielu chciałoby zapomnieć albo od czego się oderwać. No ale tak czy inaczej tematyka programu nam nie pozwoli, aby zapomnieć o tych kwestiach. Rozmowy w czasach zarazy są nadawane na żywo ze studia Pytania na Śniadanie. W programie Marzena Rogalska i Tomasz Kamel rozmawiają ze swoimi gośćmi. Zarówno zwykłymi ludźmi, jak i specjalistami z różnych dziedzin, na przykład prawa i medycyny, o wielu aspektach życia codziennego w czasie epidemii koronawirusa. Pojawią się m.in. tematy samotności, rozłąki z rodziną, tęsknoty, utraty pracy i strachu przed zagrożeniem. Widzowie mogą ponadto przekazywać swoje opinie poprzez media społecznościowe. W programie będą również wykonywane na żywo piosenki. Oczywiście można się domyśleć, że artyści nie będą w studiu, tylko będą nadawać ze swoich domów.
1: Z domów, tak jest.
0: Przez komunikatory różnego typu.
1: No w tym momencie te komunikatory to dopiero teraz pokazują, że rzeczywiście one do rozmów to się nadają coraz lepiej, ale do przekazywania muzyki z tym bywa gorzej już jednak.
0: No bywa różnie. Rozmowy w czasach zarazy są emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 23, a każde wydanie trwa mniej więcej godzinę. W poniedziałek, kiedy ten program zadebiutował, zaczął się on o godzinie 22:35. Tak to z tymi godzinami jest różnie, po to mówię te godziny, abyście wiedzieli, że to nie jest zawsze 23, to tylko jakim tam wypadnie po filmie, serialu, czy co tam innego jest emitowanego w tym czasie. Na przykład we wtorek emisja była o północy, w środę i czwartek o 23:05, a w piątek o 22:30, przepraszam. Także no jeżeli wam zależy na tym programie, no to musicie śledzić ramówkę telewizyjnej Jedynki, bo to tam program jest nadawany i no po prostu orientować się, o której godzinie dokładnie jest nadawany konkretnego dnia. No i takie to są propozycje, jeszcze nie wszystkie, jeżeli chodzi o te, które powstały specjalnie na czas epidemii. No i mówiliśmy już o tym, że słowo i muzyka są teraz transmitowane bardzo często przez internet, no bo wszyscy, którzy możemy, zostajemy w domu i artyści również to robią. No i skoro mamy program Bądźmy Razem w domu, no to teraz taka właśnie piosenka nagrana przez artystów. Właśnie, możecie, jeżeli nie znacie piosenki, chociaż no może znacie, ale no to umówmy się, że jesteśmy uczciwi i bawią się ci, którzy nie znają piosenki i nie wiedzą, kto w niej śpiewa. Piszcie na naszym Facebooku, jakich wokalistów rozpoznaliście spośród tych, którzy w tej piosence występują, a nie wszystko jest tutaj takie łatwe do rozpoznania, bo niekoniecznie są to takie bardzo znane osoby, ale znane również. Również melodia, myślę, że bardzo znana, a hasło, które również bardzo często ostatnio się w mediach pojawia, czyli właśnie zostań w domu.
1: Tak jest. I teraz tej piosenki posłuchamy. My też was namawiamy do tego, żebyście robili swoje i zostawali w domu.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i taka to ładna, przyjemna piosenka, której oryginalną wersję możecie usłyszeć na antenie Radia DHT. To tak na marginesie tylko dodam. Jeżeli macie ochotę posłuchać sobie pana Młynarskiego, to nas słuchajcie uważnie. Gdzieś tam na pewno kiedyś się z tą piosenką spotkacie.
0: No i przypominamy, że w mocy jest nasza zagadka. Piszcie na Facebooku, kto tam śpiewa. Na żywo waszych odpowiedzi nie odczytamy, ale jeżeli ktoś odpowie, no to docenimy go, myślę, w kolejnym wydaniu, prawda?
1: Owszem.
0: I przekażemy nagrodę w postaci naszego dobrego słowa. Myślę, że
1: tak
0: to
1: jest.
0: Nagroda zdecydowanie warta wiele. Kolejna pozycja programowa, która nie pojawiłaby się, gdyby nie ta szczególna sytuacja. No właśnie, powiedzieliśmy, że artyści też przebywają w domach, nagrywają się z domu. Wielu transmituje swoje koncerty realizowane ze swoich domów, tak jak Urszula swój koncert, który zrealizowała ze swojej piwnicy. I jako, że fanką Urszuli nie jestem, no to mogłoby się wydawać, że nie będę tego oglądać, ale muszę powiedzieć, że to było naprawdę fajne. Także mam nadzieję, że pani Urszula jeszcze coś kiedyś tam tak zaśpiewa ze swojej piwnicy. Natomiast nie o niej tym razem, bo TVP postanowiło jednak trochę złamać ten trend. Mimo, że się mówi o zakazie zgromadzeń, o zostawaniu w domu, to TVP postanowiło zainaugurować nowy cykl muzyczny, który się nazywa Muzyka na Dobry Wieczór, który emitowany będzie w soboty o godzinie 21:35 i są to koncerty, ale nie nagrywane u artystów w domu, tylko w studiu. Podobno jest to największe studio, jakie TVP ma do dyspozycji, więc zachowane zostają ponad wszelkie środki ostrożności i odległości pomiędzy osobami pracującymi przy koncercie. No ale co, no przecież, przepraszam, ale wokaliści nie będą śpiewać w maseczkach, prawda? Więc
1: no raczej. Moim
0: zdaniem tak średnio bym powiedziała, jak to się mówi. Także no moim zdaniem to jest takie średnio rozsądne, bo przecież przy każdym takim koncercie pracuje ileś tam osób. To nie jest tylko jeden wokalista, ale muzycy. Oni też mają często gości, jak się zaraz okaże, o czym wam opowiem. No i cała ekipa, która musi zrealizować ten koncert, więc moim zdaniem to jest no naprawdę średnio rozsądne i byśmy się obyli bez tych koncertów. A jeżeli się okaże, że któryś z muzyków czy też twórców będzie zakażony koronawirusem, no to myślę, że nie będą wszyscy tak uśmiechnięci. Oczywiście rozumiem, że wiele programów musi być realizowanych jak programy informacyjne, ale i tam no, wszelkie środki ostrożności są zachowywane. No ale program informacyjny versus program muzyczny, no to nie muszę mówić, co jest tutaj.
1: Poza tym nawet i w programie,
0: co można sobie odpuścić.
1: Poza tym nawet i w programie informacyjnym można zminimalizować ilość ludzi zaangażowanych w tworzenie takiego programu. No naprawdę są rzeczy ważne i ważniejsze. Nie trzeba się bawić w jakieś animacje z wirtualnego studia chociażby, tak?
0: No właśnie, tak to widzę. Tydzień temu ten pierwszy koncert się pojawił. Nas tydzień temu nie było, ale też nie ukrywam, że mam wrażenie, iż ta inicjatywa nie była za bardzo promowana w portalach medialnych, albo też mi coś umknęło. I o tym koncercie sobotnim przeczytałam w piątek późnym wieczorem, więc gdybyśmy mieli jeszcze zebrać jakieś inne informacje, które już wtedy mieliśmy, ale było ich nie za dużo, plus jeszcze to, no to mielibyśmy dość mało czasu na przygotowanie tego programu wówczas, dlatego przepraszamy, że nie powiedzieliśmy wam o tym od razu i że nie wiedzieliście tydzień temu, że jest ten koncert. Być może, chociaż no, może niektórzy wiedzieli, na przykład oglądają TVP i widzieli jakąś reklamę. Albo czytają stronę Bądź Razem TVP na Facebooku, która o tym poinformowała. Także przepraszamy za to, że nie wiedzieliście, no, ale to nie jest nasza wina do końca, aczkolwiek czuję się usprawiedliwiona, bo koncert z zeszłego tygodnia jest dostępny oczywiście w serwisie VOD.TVP.pl, VOD.TVP.pl, tam można tego posłuchać i fragmenty są również na YouTubie. A kto wystąpił? Wystąpił zespół Pectus, który jakiś czas temu wziął na warsztat teksty wspomnianego przed chwilą Wojciecha Młynarskiego, ponieważ w ręce muzyków wpadły teksty z archiwów tego słynnego autora, do których dotychczas nie powstała muzyka. I panowie stworzyli do nich muzykę, nagrali taką płytę i zaprosili na tę płytę kilka pań, które wystąpiły właśnie w duecie z głównym wokalistą zespołu Pectus i wykonały te premierowe utwory do tekstów nieodżałowanego Wojciecha Młynarskiego. I na tym koncercie oczywiście no, nie pojawiły się wszystkie te panie, no bo na przykład na płycie jest Kaja między innymi, z tego co kojarzę. A tutaj mieliśmy, z tego co pamiętam, panią Halinkę Młynkową i zespół Tulia. No więc tutaj już trudno mówić o duecie, a raczej o współpracy dwóch zespołów. Tak więc to był ten koncert tydzień temu, a dzisiaj muszę uważać, żeby się nie pomylić, bo przecież u nas jeszcze piątek cały czas. Dzisiaj kolejny koncert i będzie to koncert projektu warszawskie Kombo Taneczne, a więc projektu pana Jana Młynarskiego, a więc też wspominanego przez nas niedawno, ponieważ ten projekt u nas, jeden z jego utworów był u nas również emitowany chyba w poprzedniej audycji, kiedy to się okazało, że pan Jan zrezygnował z pracy w Radiowej Trójce. No a zatem, jeżeli wam się spodobała piosenka o Rumunkach, którą wtedy zagraliśmy, no to myślę, że i spodoba się wam koncert projektu warszawskie Kombo Taneczne, bo myślę, że to jest całkiem ciekawa muzyka, zdecydowanie różniąca się od tego, co najczęściej możemy obecnie usłyszeć, no bo sięgająca do dość ciekawych tradycji. No ale jako, że Rumunki, czyli warszawskie Kombo Taneczne u nas ostatnio było, to teraz postaramy się wam zrekompensować to, że wam nie powiedzieliśmy tydzień temu o koncercie zespołu Pectus w cyklu Muzyka na Dobry Wieczór. Ach, jeszcze dodam tylko tyle, że za tydzień, z tego co mi się udało sprawdzić, koncertu nie będzie. Jest Wielka Sobota, więc ramówka wygląda trochę inaczej, no a nie wiem, co będzie dalej, więc trudno mi tutaj wskazać, czy cykl będzie kontynuowany i jacy będą wykonawcy w nim występować. No a my wam teraz zrekompensujemy, skoro był Pectus i skoro w tym konkretnym koncercie wzięła udział grupa Tulia, to my wam teraz zagramy utwór, który pojawił się właśnie na tej płycie zespołu Pectus z utworami Wojciecha Młynarskiego, no bo skoro Tulia wystąpiła na tym koncercie, no to można być pewnym, że ten utwór tam wówczas zabrzmiał. Jeżeli się wam spodoba, znajdziecie na pewno płytę w jakichś tam serwisach streamingowych, a cały koncert, przypomnę, na vodtvp.pl. Zatem teraz Pectus i Tulia w utworze pod tytułem Michale, przypomnij proszę.
1: Proszę bardzo, Dwa miasta.
0: Dwa miasta.
1: Gdybyście się zastanawiali, czy dziś będzie coś o radiu, to będzie o radiu, ale jeszcze nie teraz. Także spokojnie, spokojnie.
0: W sumie to chyba się nie mają co zastanawiać, no chyba, że włączyli w trakcie albo nie słuchają nas uważnie, bo na początku powiedziałam, że będzie telewizja, będzie radio i będzie...
1: I będzie internet.
0: Internet.
1: Tak jest.
0: Także taka sytuacja. Jeszcze taka moja refleksja odnośnie tego utworu, który przed chwilą zabrzmiał. Zobaczcie, jak zupełnie inaczej może zabrzmieć tekst Wojciecha Młynarskiego w takiej zupełnie innej oprawie niż jego teksty, które były umuzyczniane wcześniej, jeszcze za jego życia, prawda?
1: Oczywiście.
0: Podejście zespołu Pectus zupełnie inne. Czy lepsze, czy gorsze? Pozostawiam waszej ocenie, to nie jest wszak program o muzyce, lecz o mediach. No właśnie, media i koronawirus. No, wymusza znów kolejne zmiany, to jest już stały punkt naszych programów od jakiegoś czasu. Kolejne zmiany w ramówkach, ponieważ no, oczywiście zdjęcia do kilku produkcji nie mają możliwości być kontynuowane, zatem muszą być one przerwane, te produkcje. Oczywiście przed wakacjami, sporo przed wakacjami, przed planowanym czasem zakończenia poszczególnych sezonów. I tak oto w piątek, czyli kiedy my do was mówimy, to jeszcze dzisiaj, dla was to było wczoraj, został wyemitowany ostatni przed przerwą odcinek serialu Klan.
1: Smutne to.
0: Z taką bardzo smutną niespodzianką dla widzów, ponieważ zawsze było tak, że odcinki emitowane na koniec sezonów kończyły się po prostu muzyką, a w normalnych odcinkach Klanu na tle tej muzyki na końcu zawsze są emitowane zapowiedzi tego, co się wydarzy w odcinku następnym. No i jako, że odcinki na koniec sezonu no, jeszcze nie miały takiej kontynuacji, no to po prostu była muzyka, była ta melodia, życie jest nowelą. A dzisiaj na koniec odcinka, ostatniego w sezonie, mieliśmy fragmenty tego, co teoretycznie ma się wydarzyć w odcinku kolejnym. Więc wynika z tego, że oni coś nagrali, tylko nie chcą nam tego pokazać.
1: Być może, ja miałem taką teorię, jak rozmawialiśmy o tym, że być może nagrali rzeczywiście coś, nagrali może jakieś przebitki do tych zapowiedzi i część scen, ale może na przykład nie jest to jeszcze nagrane jakby cały odcinek, może nie jest on zmontowany, może jeszcze jakieś tam rzeczy tego typu mają miejsce, albo po prostu rzeczywiście woleli zrobić sobie jakiś tam kilkuodcinkowy taki mały zapas na wypadek, gdyby, no nie wiem, miało to, jeszcze mielibyśmy się w tym sezonie spotkać z Klanem, chociaż no w to akurat ciężko uwierzyć, no już nie, raczej, raczej nie, nie będzie realne, takiej sytuacji.
0: Powiedzmy sobie szczerze, że będziemy cierpieć i czekać do września. I ciekawe,
1: i obyśmy się we wrześniu doczekali.
0: Mamy nadzieję. Ciekawe, czy wtedy pokażą to, co nakręcili, czy będą kombinować od nowa i część scen pójdzie na zmarnowanie. No to nie jest łatwa sytuacja, to na pewno.
1: Natomiast no, nie... no dlaczego nie, nikt po prostu nie przemontował tego? Czy to jest tak naprawdę bardzo skomplikowane, bardzo złożone? Czy wszyscy teraz są zajęci montowaniem szkoły z TVP?
0: Wszyscy montują szkołę, jak jeszcze im dołożyli te lekcje do szkół ponadpodstawowych, to już w ogóle wszystkie ręce na pokład.
1: Chyba.
0: Natomiast Klan, no to nie jest jedyna produkcja, do której zdjęcia należało zawiesić. No i na przykład nowe odcinki Teleturnieje Jaka to Melodia oglądać będzie można tylko do niedzieli 5 kwietnia, a później w tym samym paśmie pokazywane będą powtórki teleturnieju. Z kolei 14 kwietnia przerwana zostanie premierowa emisja 1 z 10. W to miejsce również powtórki zostaną wstawione. Z kolei 3 dni później przerwana zostanie emisja Korony Królów. I z Koroną Królów ma być tak, z tego co wiem, oczywiście TVP lubi zbijać decyzje, ale na ten moment, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli po 2 odcinki Korony Królów, a więc jeden z odcinków będzie zawsze w miejsce Klanu. Taka sytuacja, no i tak będzie do tego 17 kwietnia, oczywiście wiadomo, że pewnie tam z przerwą w jakąś wielkanocną, tutaj jeszcze nie znam dokładnych szczegółów, czy w poniedziałek wielkanocny obejrzymy, czy nie, bo z tym było różnie w różnych latach. Natomiast co się stanie po 17 kwietnia? Otóż te produkcje obie zastąpi hiszpański serial zatytułowany Velvet. Także tak to wygląda. Informacja, której mam wrażenie, że nie przekazałam w ostatnim wydaniu, więc pozwolę sobie ją szybko nadrobić, odnośnie programu Dance Dance Dance, bo to już było wiadomo, ale chyba o tym nie powiedziałam. Tam wygląda sytuacja w ten sposób, że nagrano do przodu kilka odcinków, ale nie cały sezon, bo ten program nie jest na żywo, wbrew temu, co by się mogło niektórym wydawać. To takie wielkie widowisko, ale jednak nie na żywo. I te odcinki są emitowane, ale są dzielone na pół. Czyli w jednym tygodniu, powiedzmy, mamy odcinek, nie wiem, załóżmy piąty, nawet jakiś taki numer sobie wymyśliłam, bo tego nie oglądam i nie wiem, który to teraz. Więc mamy pierwszą połowę odcinka piątego z duetami, a w następnym solówki z odcinka piątego i tak potem odcinek szósty. To się jakoś miało w połowie kwietnia chyba skończyć, więc nie wiem, co będzie dalej. No na pewno nie będzie zdjęć, przynajmniej na razie, do odcinków kolejnych. No i przypomnijmy jeszcze, że w połowie kwietnia miał ruszyć kolejny projekt dwójki pod nazwą Ameryka da się lubić, czyli bazowany program na Europie dającej się lubić, ale już tutaj nie z panią Moniką Zamachowską, wcześniej Richardson, tylko z Idą Nowakowską w roli prowadzącej. Informacja o tym się pojawiła chyba w dzień, kiedy już te obostrzenia pierwsze zostały wprowadzone, no i wtedy jeszcze się wydawało, że uda się ten program nagrać, no ale teraz, no to myślę, że to nie jest realne, chociaż jeśli Telewizja Polska nagrywa muzykę na Dobry Wieczór, no to już mi
1: wiele
0: się
1: rzeczy
0: skończy.
1: Może się wydarzyć.
0: Tak,
1: jeszcze.
0: Tak, może też uznają, że nagrają to w dużym studiu i że nic nikomu nie będzie. To tyle, jeżeli chodzi o Telewizję Polską. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, strasznie dużo dzisiaj było o nich, ale pewne zmiany programowe również w telewizji TVN7. Ponieważ również chyba wam tego nie zdążyliśmy przekazać jeszcze, że program Hotel Paradise, którego pierwsza seria jest obecnie emitowana, miał się niedługo doczekać z serii kolejnej, która miała być emitowana od razu po tym, jak się skończy pierwsza. Czyli po jej finale w piątek, już w poniedziałek 20 kwietnia, mieli pokazywać serię drugą, ale nie dojdzie to do skutku, nie będziemy mieli teraz tej drugiej serii, co również nie jest zaskakujące. W udostępnionej przez nadawcę ramówce drugi sezon Hotel Paradise został zastąpiony pasmem filmowym. Od poniedziałku do czwartku to konkretnie się dzieje, że będą filmy. Natomiast w piątki o godzinie 20 telewizja TVN7 pokaże program Ślub od pierwszego wejrzenia, wcześniej emitowany o 21. O tym ślubie jeszcze zaraz będzie. No właśnie, może jesteście zaskoczeni, czemu ja tutaj mówię o ślubie od pierwszego wejrzenia, przecież on miał być w TVN, a nie TVN7. Zaraz wyjaśnię. Nadawca zrezygnował także z dalszej emisji premierowych odcinków produkcji paradokumentalnej Szkoła. I to już się stało w tym tygodniu, bo od 30 marca stacja o godzinie 18 pokazuje amerykański serial komediowy Przyjaciele, więc wielki hicior.
1: Jak ktoś chce sobie powspominać, to warto, ale przypuszczam...
0: Szczególnie, że nie ma klanu.
1: Ale przypuszczam, że jest wersja lektorska, niestety.
0: No na pewno tak. To nie ma się co oszukiwać.
1: Chociaż wiesz, teraz TVN, Kanal Plus, to wszystko gdzieś tam powiedzmy pod jednym brandem, to może.
0: No ale mieli to, co mieli. Oni już to pokazywali milion razy, to co sobie będą kombinować. Już pewnie wszyscy zapomnieli, że była inna wersja. Ponadto 23 kwietnia siódemka zakończy emisję seriali 19+, oraz Zakochani po uszy, a więc to miało się skończyć w czerwcu, skończą się teraz. Swoją drogą, tylko krótka uwaga, moim zdaniem serial Zakochani po uszy jest kontynuowany zupełnie niepotrzebnie i mógłby nie być. I byłoby to z korzyścią dla wszystkich, dlatego że to po prostu teraz nie jest dobre i jest... Nigdy nie, oczywiście nie było jakąś wybitną produkcją, natomiast może być produkcja niewybitna, ale no taka przyjemna, może już być...
1: No, robiona na siłę.
0: Robiona na siłę i tak mam wrażenie, że jest tutaj, oglądam z przyzwyczajenia, ale chyba się cieszę, że to się skończy w kwietniu, bo będzie spokój z tym. No właśnie, o tym ślubie od pierwszego wejrzenia. Wspominałam, przypomnę, w ostatnim programie, że zostanie zawieszona emisja serialu Kod Genetyczny w stacji TVN, emitowanego w poniedziałki o 21.30 i że w jego miejsce pojawi się program Ślub od pierwszego wejrzenia, przeniesiony z TVN7. A że w ten weekend poprzedzający te zmiany, które się miała dokonać 31 marca, chyba dobrze liczę, że w ten weekend poprzedzający zostaną emitowane w TVN-ie poprzednie odcinki Ślubu od pierwszego wejrzenia i one rzeczywiście zostały tam wyemitowane, a w poniedziałek się okazało, że jednak ta zmiana jest nieaktualna, bo jak to na koniec odcinka Milionerów powiedział lektor, wsłuchujemy się w wasze głosy. Ponoć widzowie się domagali, aby jednak nie przerywać emisji kodu genetycznego, dlatego też wszystko zostaje tak, jak jest. Czyli mamy kod genetyczny dalej w poniedziałek o 21.30, ślub od pierwszego wejrzenia w TVN7 w piątki o godzinie 21.00, a kiedy się skończy Hotel Paradise, czyli chyba licząc od piątku 20, bodajże 4 kwietnia, będziemy mieli o 20. Także tutaj żadnej zmiany nie ma. Też dodam na marginesie odnośnie tych dwóch produkcji, powiedziałam o hotelu genetycznym, o kodzie genetycznym, ale nie powiedziałam jeszcze o serialu Motyw, że one obie chyba są jednak dosyć trudne, jeżeli chodzi o oglądanie bez osoby widzącej. Części rzeczy można się domyślić, ale nie jest łatwo, przyznam szczerze. Jeżeli macie podobne lub inne doświadczenia, to się z nami podzielcie na naszym Facebooku. A skoro to taka tematyka związana z niewidzeniem, to również w komentarzach pod podcastem w serwisie Tyflo Podcastu.
1: Tak jest. I jeszcze tak na marginesie tych kwestii związanych z oglądalnością i tak dalej, to ostatnio wyczytałem, co zresztą wcale mnie nie dziwi absolutnie, że wszystkim tak naprawdę spada oglądalność. Mówię tu o głównych antenach telewizyjnych, ale zgadnij, komu rośnie.
0: Stacjom informacyjnym.
1: Oczywiście, że
0: wygrałam.
1: Tak. I to brawo. Dobre słowo. No co?
0: Myślałam, że w końcu ten tort.
1: Nie, no. Okej, okay, wygrałaś możliwość zrobienia torta, jak się skończy epidemia koronawirusa.
0: Ostatnio przeczytałam zresztą ci wczoraj podesłałam relację jednego z lewicowych publicystów, Łukasza Najdera, który pisał, że jego żona w czasie zarazy zajmuje się odtwarzaniem dawnych receptur na torty i zrobiła mu ostatnio tort czekoladowy z migdałami. Podesłał nawet link do przepisu. Mówi, że zaleca. Także jeżeli jesteście zainteresowani przepisem, to możemy wam gdzieś tam link odkopać i podrzucić. To taka mała kulinarna wzmianka w audycji o mediach, ale wracamy do tematyki mediów, bo kulinaria to teraz będzie biznes.
1: Teraz będzie biznes. No, biznes kulinarny to teraz, jak się nie przekształcił i nie przełączył w wszelkiego rodzaju dowozy, to cienko wszędzie. Ale Biznes 24 niedawno ruszyła, ta stacja telewizyjna, no i chyba na razie jakoś tam funkcjonują. A oprócz tego, że funkcjonują, to dostępni są za darmo. Już w zeszłym programie mówiliśmy o tym, że są dostępni z kilku nadajników, no to jeszcze warto to rozszerzyć, że dostępni są także z innych lokalizacji, mianowicie Szczecin, Wrocław i Radomsko. Też są dostępni w paśmie naziemnym, niekodowani są. Jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć program Biznes 24, nad którym merytorycznie czuwa Roman Młotkowski, no to myślę, że jest okazja, bo ten program prędzej czy później będzie zakodowany. Będzie go można oglądać tylko i wyłącznie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, więc jeżeli chcecie teraz sobie to pooglądać, bo macie na przykład więcej czasu, siedzicie w domach, to jest okazja, żeby tego dokonać. No a teraz gramy.
0: Teraz będzie najlepszy artysta w tym kraju. Tak. Mieliśmy przed chwilą o lewicowym publicyście, a teraz będzie prawicowy publicysta i muzyk. To jest to, co niektórzy nazywają symetryzmem, a my to nazywamy obiektywizmem. Bo jak jest dobry artysta, no to czemu by go nie docenić?
1: A pan Rychu?
0: Pan Rychu nie próżnuje. Już wam w ostatnim programie prezentowaliśmy jego pierwszy utwór nagrany w tej szczególnej sytuacji, czyli Koronawirus Blues. I pan Rychu kolejne utwory nagrywa z tym związane. On to jakoś nazwał Scena, nie pamiętam, Kwarantanny czy jakoś tak. Wszystko oczywiście jest u niego na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie. I nagrał jeszcze dwa utwory. Drugi utwór się nazywa Wielki Test, a my wam zagramy ten kolejny, ale jak dokładnie się nazywa i o co w nim chodzi, no to chyba nie musimy mówić, bo pan Rychu sam się pięknie przedstawi.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Czujesz się pokrzepiona piosenką pana Rycha?
0: Jak słyszę pana Rycha, to zawsze się czuję pokrzepione. Przypomnijmy może, bo nie wszyscy może słuchali poprzedniego wydania, że ten utwór brzmi tak specyficznie, bo pan Rychu się stosuje do zaleceń, zostaje w domu, nie to, co
1: tak
0: tam ci, co do TVP chodzą, i nagrywa to w domu. Także no, to są, ale jak na warunki domu. domowe. Myślę, że brzmi to całkiem dobrze i krzepiąco i myślę, że mam nadzieję, że happy end rzeczywiście nadejdzie. A teraz kolejna informacja, którą też zasygnalizowaliśmy poprzednio. Powiedzieliśmy, że no wiemy, że będzie tutaj premiera kolejnego sezonu pewnego serialu, ale jeszcze nie znamy szczegółów co do tego sezonu, także jak się dowiemy, to wam powiemy. No i już w końcu wiemy.
1: Już wiemy, to możemy wam powiedzieć. Możemy wam powiedzieć przede wszystkim, kiedy ta premiera będzie miała miejsce, a będzie ona miała miejsce 7 kwietnia na antenie telewizji AXN. Wtedy to właśnie pojawi się pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu Znaki. No i co najważniejsze, to myślę, że warto teraz kilka słów powiedzieć na temat tego, co w drugim sezonie będziemy mogli zobaczyć. A w drugim sezonie akcja będzie toczyła się wokół historii zaginięcia córki komisarza Trelli, a później także jej przyjaciółki. W niewyjaśnionych okolicznościach zniknie również para podróżników. Prowadzone są ciągłe poszukiwania. Śledztwo jednak zbacza z torów, gdy komisarz dowiaduje się, kto odpowiada za zaginięcie jego jedynego dziecka. No to rzeczywiście może być interesująco, natomiast teraz zapewne wszyscy się będą zastanawiać, o co chodzi, ale tak przez chwilę tylko, bo w tle pojawi się wątek zbliżających się wyborów. Ale nie,
0: matko.
1: Nie tych. Bo wyobraź sobie, że w Sowich Dołach pojawi się tajemniczy mężczyzna, który proponuje wsparcie kampanii wyborczej burmistrza. Czyli nie te wybory, co tam one będą albo nie będą w maju, ale takie lokalne wybory. Jednak Paszkę pewny swojej pozycji odmawia, nieświadomy konsekwencji takiej decyzji. W obsadzie serialu znaleźli się m.in. Andrzej Konopka, Helena Sujecka, Andrzej Mastalerz, Piotr Trojan, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik i Rafał Cieszyński. W nowym sezonie pojawią się również nowe postaci grane przez Barbarę Wypych i Rafała Mochra. Przypomnijmy jeszcze tylko tak króciutko, że Znaki to serial będący połączeniem kryminału z elementami mystery i jeszcze w dodatku thrillera obyczajowego. Także rzeczywiście, jeżeli ktoś się interesuje tym, jeżeli ktoś lubi tego typu produkcje, no to myślę, że oglądać będzie co, zwłaszcza jeżeli oglądał pierwszy serial. Pierwszy sezon.
0: Który mieliśmy chyba półtora roku temu?
1: Jakiś czas temu.
0: Jakoś tak, pamiętam, że to jesienią było, a nie poprzedniego roku, więc wychodzi na to, że jeszcze poprzedniego. Także, no ale tak z reguły nawet już takimi porządnymi produkcjami praca rzeczywiście tyle trwa. No a skoro minęło półtora roku, no to może już niektórzy zapomnieli, jaka jest piosenka występująca w czołówce tego serialu. No chyba się nie zmieni w sezonie kolejnym, przynajmniej nic nam o tym nie wiadomo. I ja się dopiero teraz zorientowałam, że tak się to ułożyło wszystko, że u nas ponownie dzisiaj Tulia. Gdybym wcześniej zorientowała, to może bym wybrała jakiś inny utwór, na przykład z płyty zespołu Pektu z jakąś inną panią wykonany. No ale może nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może są wśród nas jacyś fani Tuli, którzy czują się tym ukontentowani, że wcześniej Tulia z zespołem Pektus, a teraz Tulia solo w utworze serialu Znaki, który już u nas był, no ale chyba może zabrzmieć ponownie. Utwór nosi tytuł Wstajemy już.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No my nie wstajemy, my siedzimy, chociaż jest taka moda w niektórych stacjach radiowych, ale to trzeba mieć do tego przystosowany odpowiedni sprzęt i to ponoć całkiem nawet interesująco człowiek się wtedy czuje, jak program prowadzi na stojąco. W telewizji to słyszałem o tym, ale kiedyś się właśnie też dowiedziałem, że w radiach tak niektórzy mają.
0: No ale to by nie było do końca wygodne, bo biorąc pod uwagę na przykład pomoce, które ja stosuję do czytania, to byłoby to dla mnie takie sobie.
1: Wiesz co, to znaczy podejrzewam, że to jest wszystko kwestią odpowiedniego dostosowania mebli, bo to nie jest nigdy...
0: No musiałaby mieć stół odpowiedniej wysokości.
1: Tak, a teraz tak jeszcze a propos tych wszystkich home office'ów, to ostatnio widziałem coraz więcej właśnie ofert mebli, które są w stanie dostosować swoją wysokość do twoich potrzeb. Także jak widać, biznes nie znosi próżni.
0: Słuchajcie, o wszystkim to dzisiaj było, o jedzeniu, o biznesie, o meblach. boję się, jakie tutaj tematy się dzisiaj jeszcze pojawią, niezwiązane z mediami, ale chyba nie będzie zespołu Tulia, nic mi o tym nie wiadomo.
1: Chyba
0: ale
1: nie.
0: Będą teraz inni muzycy i to rzeczywiście temat muzyczny, ale możemy już chyba oficjalnie ogłosić, że zamykamy blok telewizyjny i otwieramy blok radiowy, a informacji przed nami jeszcze sporo, więc mimo, że taki okres wydawałoby się, że no koronawirus, wszyscy siedzą w domach, nic się nie dzieje, to szykuje nam się chyba jakieś najdłuższe wydanie w
1: historii tego
0: programu.
1: Może właśnie dlatego, że wszyscy siedzą w domach, to wiesz, to jednak...
0: No może. No. I że mimo, że nic się nie dzieje, to jednak sytuacja wymaga pewnych szczególnych środków i pewnych rzeczy, których byśmy nie mieli.
1: A niektórzy właśnie, tak zaspoiluję już troszeczkę, niektórzy właśnie, u niektórych się coś dzieje właśnie dlatego, że siedzą w domach. Ale o tym będzie później.
0: Biegniemy dalej, bo dużo mamy do powiedzenia, także cierpliwości, kochani słuchacze, drodzy nasi, bo jeszcze sporo przed nami dzisiaj. Blok radiowy rozpoczynamy właśnie od tematu jednego z, w zasadzie dwóch muzyków. Bo fale odejść z Trójki, którą już tutaj szeroko omawialiśmy. Przypomnijmy, że nie ma pani Anny Gacek, Wojciecha Mana, Gaby Kulki, Jana Młynarskiego i Jana Chojnackiego. I teraz już nie ma kolejnych dwóch osób, pana Wojciecha Waglewskiego i jego syna Bartosza Waglewskiego, występującego pod pseudonimem Fish. Ci panowie prowadzili we wtorki program zatytułowany Magiel Wagli i Magiel się już nie pojawi na antenie Trójki. O tej rezygnacji poinformowali panowie w poście, który umieścili w grupie fanów audycji Magiel Wagli, w grupie na Facebooku. No i w tym poście wytłumaczyli, że odejście tych pięciu wspomnianych przeze mnie osób z radiowej Trójki zubożyło znacząco tę ofertę stacji.
1: Nie da się ukryć.
0: Szczególnie jakby dało im do myślenia to, w jakim stylu zwolniono Annę Gacek. No i mimo tego, że dalej w Trójce jest wiele bogatych osobowości i wiele dobrej muzyki można tam usłyszeć, no to jednak panowie już uznali, że to nie jest miejsce dla nich. No ale oczywiście, jak to zwykle się pisze w takich sytuacjach, no ale na pewno tak myślą, jak napisali. Są wdzięczni za ten czas, cieszą się z nawiązanych tam znajomości. No i mają nadzieję, że wkrótce, kiedy już ta zaraza ustanie, zobaczą się ze swoimi fanami na przykład na koncertach. Ostatnia audycja Magiel Wagli została wyemitowana 10 marca. No teraz przypomnijmy, że i tak mamy ramówkę w innym kształcie niż normalnie, bo są te 5-6-godzinne bloki, więc trudno powiedzieć, co tam się dokładnie w tym miejscu pojawi. A myślę, że warto jeszcze dodać, że audycja Magiel Wagli była obecna w trójkowej ramówce od roku 2008, ale to nie był debiut tych panów w radiu, ponieważ wcześniej związani byli z Radiem Roxy. Tak było przecież kiedyś takie radio jak Radio Roxy, obecnie Rock Radio i jeszcze za czasów Radia Roxy tam rzeczywiście było kilka audycji autorskich prowadzonych przez znane muzyczne osobowości. Tam była pani Maria Peszek chyba, była pani Kasia Nosowska jeszcze z którymś z członków zespołu Hej. No i jak widać, państwo Waglewscy też się przez to radio przewinęli. No ale potem zagrzali sporo miejsca, sporo czasu w Trójce. No to cóż, skoro pan Wojciech Waglewski i pan Bartosz Fisz-Waglewski, no to są osoby, którym muzyka nie jest obca, no to nie możemy teraz uczynić inaczej, jak tylko zagrać utwór z ich repertuaru, a tak się składa, że mają na swoim koncie wspólnie nagraną płytę. Wystąpił na niej również drugi syn pana Wojciecha Waglewskiego, występujący pod pseudonimem Emadę. Ta płyta nosi tytuł Męska muzyka i usłyszymy teraz tytułowy utwór z tego wydawnictwa, który, o ile dobrze pamiętam, nie jestem pewna, ponieważ jakoś tak Magla nie słuchałam za bardzo, ale wydaje mi się, że on był dżinglem właśnie do audycji Magiel Wagli, więc tam się tym lepiej ułożyło. Wcześniej radiowo wspólnie, a teraz wspólnie muzycznie panowie Waglewscy i Męska muzyka.
2: Muzyka na każdą pogodę. To właśnie Radio DHT.
1: Z radia nomen omen publicznego przechodzimy do radia komercyjnego i konkretnie do Radia Z, do Eurozetu.
0: Ale zanim do Radia Z, to jeszcze malutka wzmianka o innej stacji radiowej, ale potem już obiecujemy rzeczywiście, że będzie nieco dłużej o Radiu Z.
1: Tak.
0: Ale najpierw krótka wzmianka o stacji RMF Classic, bo tam już nie usłyszymy pani Magdy Miśki-Jackowskiej, która z radia odeszła. No, jak tłumaczy, dojrzewała do tej decyzji, miała potrzebę dokonania zmian w swoim życiu, no więc taki komunikat, który w zasadzie niewiele nam mówi, ale no nie ma tu takiej atmosfery skandalu czy czegoś takiego, kto w Trójce, no tylko po prostu taką panią Magdę podjęła decyzję. No znamy ją z... Fani stacji RMF Classic znają ją z licznych audycji, między innymi z listy przebojów muzyki filmowej, którą pani Magda stworzyła. Oprócz tego udziela się jako konferencjerka na różnych imprezach kulturalnych, w tym również na festiwalu muzyki filmowej, no i również chyba jest związana z jakimiś uczelniami wyższymi, gdzie również prowadzi wykłady, no i na tych polach nadal będzie aktywna, a na jakich jeszcze i czy radiowo, to zobaczymy. No a teraz rzeczywiście, jak Michał zasygnalizował, to tak być musi. Radio Z. Już jakiś czas temu się pojawiła pewna audycja, o której wam nie powiedzieliśmy, ale no teraz myślę, że jest ku temu okazja, ponieważ ona w obecnej sytuacji zyskała bardziej rozbudowany kształt. Mam na myśli audycję, która się nazywa W Waszej Sprawie i prowadzi ją pani Justyna Dżbik-Kluge. Jest to program interwencyjny. Pani Justyna zaprasza słuchaczy do zgłaszania spraw i problemów na stronie radioz.pl, a wybrane z nich zostaną poruszone na antenie Radia Z. I czy tobie czegoś to nie przypomina?
1: Dzwonię do pani, pana w bardzo nietypowej sprawie. Oczywiście.
0: Nie ma przypadku.
1: Przynajmniej tej drugiej formuły, bo pierwsza formuła tego programu to była taka bardziej rozrywkowa i trzeba...
0: Tak.
1: I tak, Janusz Weiss to był pierwszy człowiek, który robił tak zwane wkręty. Zanim
0: tak
1: to
0: było.
1: Się stało modne.
0: Zanim robił to Wojewódzki z Figurskim.
1: Tak.
0: Ale tutaj rzeczywiście mamy nawiązanie do tej formy, co zresztą przejawia się również w czasie emitowania audycji, bo że tak powiem w czasie takim normalnym, kiedy jeszcze nie było pandemii, epidemii, jak to zwał, tak zwał, to ten program był emitowany po godzinie 13:00 i był takim była to taka kilkunastominutowa audycja, więc rzeczywiście nawet czas się zgadza
1: owszem.
0: Z tym, jak to wyglądało, kiedy jeszcze pan Janusz Weiss był w Radiu Z, a teraz program jest obecny między 12 a 14, więc no, zyskał taki rozbudowany czas. No i pewnie rzeczywiście jest to potrzebne, żeby słuchacze mieli z kim porozmawiać, poruszyć te ważne dla siebie w okresie pandemii problemy. No także przypuszczam, że taka forma nie zostanie, no bo przecież na antenie Radia Z musi być przede wszystkim dużo muzyki.
1: Muzyka,
0: słowo to tam... No tyle, co...
1: Słowo wieczorami ewentualnie.
0: No tak, to tyle, co tam koncesja wymaga, no ale... Taką mamy obecnie sytuację, więc jeżeli ktoś chce, no to zachęcamy do słuchania, a jeżeli ktoś potrzebuje pisania na radioz.pl, może pani Justyna do was zadzwoni i omówi z wami ważne dla was sprawy. No to taka przyjemna informacja o Radiu Z, ale mamy tutaj dwa, w sumie trzy łącznie, prawda? Bo trzy odejścia dwóch osób związanych z jednym programem, no i jednej produkującej kolejny program. No to Michał wam opowie o tym pierwszym programie.
1: Tak jest. Jak poinformował press service z anteny Radia Z, po 6 miesiącach spada audycja satyryczna Macieja Orłosia zatytułowana Z Express. Rozgłośnia nie przedłużyła Maciejowi Orłosiowi umowy. Taka jest decyzja zarządu. Jak zrozumiałem, nie jest to związane z jakością programu, tylko z ogólną sytuacją, tak powiedział dla press serwisu Maciej Orłoś. Umowa została zawarta do końca marca i nie zostanie ona przedłużona. Tak z kolei potwierdza rzeczniczka Eurozetu Małgorzata Kozieł, nie podając powodu tej decyzji. Program Z Express nadawany w piątki po godzinie 17 zadebiutował w Radiu Z we wrześniu 2019 roku. I tu właśnie a propos tej drugiej osoby współtworzącej tę audycję, to warto jeszcze wspomnieć, że Maciej Orłoś współtworzył tę audycję z aktorem Michałem Zielińskim.
0: I kolejne odejście. Po 4 latach pracy z Radiem Z pożegnał się Tomasz Michniewicz, autor audycji Mapa Świata. Dziennikarz swoje odejście uzasadnia chęcią większego zaangażowania w pracę pisarską i działania związane z tworzeniem dwóch nowych reportażowych formatów telewizyjnych, ale także potrzebą odpoczynku, o tym również mówi. Oprócz Mapy Świata prowadził również cykl W Drogę, polecając ciekawe miejsca w Polsce. A przypomnijmy, że współpracę z Radiem Z Michniewicz rozpoczął w maju 2016 roku. Przeszedł do Radia Z z Radiowej Trójki. Z kolei nie jest mu obca również telewizja, bo w TTV realizował program Inny Świat, a jest również autorem książek reportażowych i ma tych publikacji całkiem sporo na swoim koncie, no to skoro będzie miał więcej czasu, no to może i również kolejne ciekawe książki powstaną.
1: Tak, i to jest taka, a propos tych różnych odejść, to jest taka dobra sytuacja, jeżeli ktoś ma ileś różnych źródeł zarobku, czy ileś różnych umiejętności, nie jest przywiązany do jednej konkretnej, tak jak na przykład no teraz pan Maciej Orłoś, no chociażby produkuje swoje audycje na YouTubie, więc nie jest tak również, że zostaje kompletnie bez pracy. To teraz sobie posłuchamy piosenki. Piosenki zespołu K-Pa, A Map of Your Secret World. Co prawda mapa naszego świata to jest jak najbardziej jawny dokument, ale tu będzie takie jakiś utwór o świecie nieznanym. I teraz na antenie Radia DHT odrobina mocniejszego uderzenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Rozbudowany to utwór. To taki utwór, którego usłyszeć szansę macie w pewnej stacji radiowej, tak sobie myślę, o której jeszcze dziś będziemy mówić, ale na pewno raczej szans nie macie na usłyszenie go w stacji, o której będziemy mówić teraz.
0: Na pewno, bo teraz taki temat, no oczywiście związany z tym, co się dzieje, no bo temat koronawirusa nas nie ominie i nam tutaj się pojawia co chwilę, no bo w stacjach radiowych oczywiście również funkcjonowanie musi się różnić od tego, do jakiego ich pracownicy są przyzwyczajeni na co dzień i to funkcjonowanie jest inne, wprowadza się pracę rotacyjną, według zmienionych grafików, na przykład w stacjach z grupy radiowej Time są również takie bloki trwające chyba poranek 4, a potem po 5 godzin. Podobnie jest w Meloradiu, tam mamy chyba tylko dwa bloki, a więc to takie dosyć długie one muszą być. W Muzo FM też mamy pracę rotacyjną, tam to jest w ten sposób zorganizowane, że pracownicy zostali podzieleni na 3 grupy. W jednym tygodniu pracują tylko ci z grupy pierwszej i ramówka jest pod nich ułożona. Od poniedziałku do piątku, w kolejnym tygodniu od poniedziałku do piątku tylko grupa druga, a grupa trzecia, czyli w sumie tak naprawdę tylko dwie osoby obsługują weekendy. No i jakby co za tym idzie, grupy ze sobą się nie stykają, więc jest mniejsze zagrożenie, że gdyby coś się stało, no to że spora część redakcji byłaby zakażona. No właśnie, wspominałam już zresztą w poprzedniej audycji, że zakażenie się zdarzyło, jeżeli chodzi o członka zespołu PR24 i tam była taka sytuacja, że jako iż większość członków redakcji musiała w związku z tym udać się na kwarantannę, to przez kilka dni Polskie Radio 24 w ogóle nie emitowało programu na żywo.
1: No, trochę bo nie to, było, tak, jak to mówią, kim robić.
0: Trochę to wygląda, no wiadomo, że słabo, bo stacja informacyjna w takiej szczególnie sytuacji no powinna być tą, która stała i na czele informowania, no a tam były jakieś powtórki, wypowiedzi z innych stacji i inne takie dziwne rzeczy. Z tego, co kojarzę, to chyba już jakoś to wróciło do normy, udało się przywrócić program. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, bo nie słucham PR24. Dajcie znać, jeżeli znacie szczegóły facebook.com/radio-dht albo na naszej stronie internetowej, albo w komentarzach pod Tyflo Podcastem. No ale potrzeba i sytuacja generuje to, że stacje radiowe wymyślają również specjalne programy. No nie ma tego dużo, bo w sumie na razie jeden taki znaleźliśmy, ale może będzie więcej. No i na ten pomysł właśnie wpadła stacja RMF FM. Taki program, w sumie nie wiem, czy komuś do czegoś potrzebny, to znaczy przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale no taki, żeby się nie narobić, a zrobić program, prawda? I żeby to dobrze wyglądało. Ty też masz takie wrażenie?
1: Mam wrażenie, że najdłużej zajęło wymyślenie nazwy. Bo formuła jest, to już... Bo to formuła
0: jest to,
1: już to
0: wykluczone. Program się nazywa Jesteś Superbohaterem. Jest to nowa audycja RMF FM stworzona z myślą o tych wszystkich, którzy mimo szczególnej sytuacji muszą codziennie udawać się do pracy, aby normalne funkcjonowanie było możliwe. No bo wiadomo, ten kto może, ten zostaje w domu, ale lekarze, sprzedawcy i wiele innych osób jednak do tej pracy chodzić musi. I w ramach wspomnianego programu każdy zainteresowany może zadedykować piosenkę osobie, którą podziwia w obecnej sytuacji. Audycja emitowana jest od poniedziałku do piątku po 18, a utwory, które są w niej emitowane, mają umilać czas osobom, które walczą o lepszą przyszłość. No także wiadomo, jeżeli chcemy tutaj wykonać jakiś ładny gest, no to fajnie. Ja bym tylko się po prostu zastanowiła, czy nie lepiej w tym czasie na przykład, no jeżeli nie możemy bezpośrednio pomóc, jeżeli nawet nie możemy uszyć maseczki, to chociażby wpłacić pieniądze gdzieś, gdzie na jakąś fundację, która zajmuje się właśnie pomaganiem służbie zdrowia. Nie musimy przecież wpłacać wiele, tylko tyle, ile możemy, a przecież każdy grosz się liczy w takiej sytuacji. A myślę, że będzie to więcej warte niż gesty, bo nawet chyba któryś z lekarzy ostatnio powiedział, my nie potrzebujemy gestów, no bo sytuacja jest na tyle trudna.
1: Dokładnie.
0: No, że gestom, dziękczynieniom, piosenkom, pokłonom, wierszykom,
1: wpisom no to, na fejsie.
0: Tak, no to oni nie będą zawdzięczać tego, że będzie im się lepiej pracowało i że będą mieli lepsze warunki do tego, żeby pomagać osobom chorym zarówno na koronawirusa, jak i na wszystkie inne choroby,
1: bo pamiętajmy,
0: one nie ustają w czasie epidemii.
1: Dokładnie, pamiętajmy, że cudowne ozdrowienie z pozostałych chorób nie nastąpiło. To gdyby ktoś nie wiedział, to nie.
0: Nie, no i jest tym gorzej oczywiście, bo przecież szpitale są obciążone...

0: Stanowisko przedstawiliśmy, a na decyzja należy do was. No, a tymczasem
1: piosenka.
0: Skoro audycja nosi tytuł Jesteś super bohaterem, o super bohaterach to jeszcze dzisiaj będzie, to tak możemy zapowiedzieć. Na razie będzie utwór, który się nazywa Jesteś bohaterem, a więc niewiele ten tytuł się różni od tytułu audycji. Także, no nie wiem, może można go zadedykować, ale chyba nie, bo nie słyszałam, żeby był kiedyś emitowany w RMF FM, więc wątpię, żeby zrobili taki wyjątek, no ale my go przynajmniej zagramy, a zaśpiewa go oczywiście Michał Szpak.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.
1: A my nadal w kwestiach radiowych. Tak jeszcze na marginesie dodam tylko, że przed momentem zerknąłem na zegar i teraz już możemy śmiało powiedzieć, że nagrywamy tę audycję dziś, w czasie, kiedy
0: jest
1: będziecie
0: tego słuchać. Jest 8 minut po północy.
1: Tak, a my jeszcze siedzimy i nagrywamy ten program.
0: Jeszcze posiedzimy troszkę.
1: Jeszcze posiedzimy, oczywiście, bo jeszcze kilka tematów jest do omówienia. Teraz przechodzimy do radia, które tak już jakiś czas temu wystartowało, nieśmiało, z taką pewną emisją testową. Radio Bezpieczna Podróż, czyli radio dedykowane kilku grupom odbiorców. To są osoby niepełnosprawne, kierowcy i emeryci. Niczego nie pokręciłem?
0: Chyba nie. Przypomnę tylko, że tutaj taka pokrętna logika została zastosowana, że wiele osób staje się niepełnosprawnymi w wyniku wypadków i dlatego to jest i do kierowców, i do niepełnosprawnych. Tego można było się dowiedzieć z materiału, który pokazał Polsat, który w pewnym momencie dość usilnie promował Bezpieczną Podróż. Nie wiem, czy o tym wspominaliśmy i nie wiem, czy to widzieliście, ale no, rzeczywiście próbowano te stacje wypromować na antenie ogólnopolskiej Polsatu. Ale tam jeszcze wtedy się za wiele nie działo, a teraz się będzie działo już więcej.
1: Teraz się będzie działo już więcej, konkretnie od 4 kwietnia, czyli od dziś. Czyli od dziś startuje ich ramówka z większą ilością audycji autorskich różnego rodzaju. No i co my tu mamy? Mamy między innymi audycje muzyczne, ale nie tylko, bo mamy także audycje poświęcone kulturze. I pierwsza taka audycja to w sobotę po godzinie 14 będzie miała miejsce, więc ona już się odbyła dziś, także... Musicie sobie tydzień poczekać, chyba że będzie powtórka, bo mnie tu zastanawia to, co wyczytałem na Facebooku Radia Bezpieczna Podróż, że premierowa emisja, więc może tam gdzieś potem, wiesz, żeby było więcej słowa?
0: Nie? No nie jest to
1: jakieś powtórki może będą, ale to już musicie tego wypatrywać na antenie. W każdym razie ta audycja o godzinie 14 się odbyła dziś, także już chyba jest po audycji albo jesteśmy w jej trakcie. Sound Traffic to jest audycja muzyczna, w soboty po godzinie 17 będzie się pojawiała na antenie Radia Bezpieczna Podróż. Wieści z Lądka, audycja polonijna w soboty po godzinie 19. Ten program z kolei będzie miał swoje miejsce na antenie. Gra podpada w niedzielę po godzinie 14, audycja muzyczna. Natomiast to jest ciekawy program, który się pojawi w Radiu Bezpieczna Podróż. Tematy tabu. Audycja o sprawach trudnych. W niedzielę po godzinie 20 zagości na antenie właśnie ten program. No jestem ciekaw, jakie to trudne sprawy będą
0: trudne sprawy
1: poruszane na antenie.
0: Samo prosiło.
1: Tak, oczywiście, no to się samo prosiło. Natomiast także w dni powszednie co nieco będą mieć do zaoferowania słuchaczom. Od poniedziałku do piątku między 14 a 17 autorskie pasmo poprowadzi Pełko Laskowski. To pan o bardzo charakterystycznym imieniu, trzeba przyznać. Bardzo charakterystyczny.
0: Ja znam tylko rycerza Pełkę z Korony Królów, ale on był Pełka, a nie Pełko.
1: No, a tu jest Pełko z Radia Bezpieczna Podróż. Wiesz. Będzie ciekawie, miejmy nadzieję. Zobaczymy, co tam się pojawi i czy na przykład zmotywuje mnie do tego, żeby zastąpić popołudniówkę z Wojtkiem Krzyżaniakiem.
0: Przypuszczam, że nie. Nie ma niczego lepszego niż Szczerej Słowiańskiej Szczytery.
1: Oczywiście, oczywiście. To jest po prostu program, który ja zawsze będę polecać i każdemu, kto oczywiście ma odpowiedni dystans.

0: bo jak nie ma, to szybciej wyłączy niż włączył Halo Radio. Natomiast później, i to już z panem Wojtkiem nie będzie kolidować, więc myślę, że mogę sobie to włączyć. Od poniedziałku do czwartku, między godziną 17 a 19, rock'n'rollowa popołudniówka, w której tylko ważne wiadomości, ciekawostki i odkrycia naukowe, kosmiczne kolizje, kalendarium historyczne, spiskowe teorie.
1: O Jezu! To będzie Jerzy Ziębaczy.
0: Zdarzenia i zjawiska... Jakie? Niezwykłe. Aha. I niewyjaśnione i tajemnicze. Nie, no to po prostu jest, wiesz, ja mam wrażenie, że ta audycja głównie się będzie opierać na różnego rodzaju teoriach spiskowych i rzeczach podobnych, ale naprawdę jestem ciekaw, co tam się będzie działo. Być może co niektórych również to zainteresuje. Oprócz tego w ramówce pojawiać się będą nadal te audycje, które już gdzieś tam krążyły w tym paśmie emisji testowej. Motomagazyn RBP, Kurier Lokalny, i tajemnice historii, tajemnicze dzieje Ziemi. Takie programy już gdzieś tam można było usłyszeć w trakcie testowej emisji. Przypomnijmy, że Radio Bezpieczna Podróż nadaje cyfrowo w niektórych miastach. Nie wiem, czy pamiętasz, w których? Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc.
1: W Gdańsku mówiąc. Chyba i czy w Warszawie chyba tak, ale oni tam jeszcze przecież wygrali.
0: Oni tych koncesji to dostali ileś?
1: Tak, w tych multiplexach lokalnych w wielu miastach, ale te multiplexy jeszcze nie funkcjonują. Dlatego też na to jeszcze trzeba poczekać, no ale tak czy inaczej w internecie mogą tego słuchać wszyscy.
0: Tak, w internecie jest stream dostępny, także jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać na przykład audycji o zjawiskach niewyjaśnionych, ciekawostkach naukowych i kosmicznych kolizjach, czymkolwiek są kosmiczne kolizje.
1: Strasznie brzmi w ogóle, no. Dobra.
0: Dobrze, to zapraszam.
1: Ktoś musi mieć upodobanie do takich dziwnych tematów ewidentnie. No to teraz, skoro bezpieczna podróż, to my sobie się teraz wybierzemy w bezpieczną podróż do Ełku. Ha, jak to pięknie wymyśliłam.
0: Brawo ty.
1: Po prostu sekundę mi to zajęło, ale tak wyszło. Bowiem w sobotę, 28 marca w Ełku na częstotliwości 91 pojawił się sygnał radia Yard, stacji już znanej, przypomnę za chwilę, gdzie jeszcze ta stacja nadaje. Natomiast w konkursie o ełcką częstotliwość rozpatrywano jeszcze wnioski nadawców takich stacji jak ESK, WAWA, Antyradio, Meloradio i RMF Max. Na Meloradio nawet z dwoma wnioskami, bo chcieli albo oddział ełcki, albo rozszerzyć oddział z Giżycka. RMF Max z kolei oddział Podlaski, ale nic z tego wszystkiego nie wyszło, bo to właśnie nadawca Radia Yard okazał się zwycięzcą, a przypomnieć warto, że Radia Yard można słuchać również w Białymstoku na częstotliwości 89,2 oraz w Bielsku Podlaskim na 95,5.
0: Tak jest. Z informacji, jakie mamy od naszego redakcyjnego kolegi Roberta Łabęckiego, w Suwałkach odbiór jest raczej znikomy. Szumi, szumi i szumi. Także to tak a propos możliwości odbioru gdzieś tam, powiedzmy, dalej. Natomiast teraz posłuchamy sobie piosenki o Ełku. Mieliśmy zagrać inną piosenkę, ale w naszej przepastnej płytotece jednak udało się odnaleźć piosenkę poświęconą dokładnie temu miastu, no to jak tak, to nie wypada zagrać.
1: Myślę, że
0: innego.
1: Odpowiadającą muzycznym profilem,
0: tak,
1: temu, co usłyszeć można na antenie Radia Yard.
0: Chociaż teraz, wiesz co, tego disco polo tam jest troszkę mniej. Oni teraz tak oprócz disco polo grają też różnego rodzaju muzykę taneczną, co nie znaczy, że oczywiście disco polo nie pojawia się na antenie Radia Yard. Nie, nic z tych rzeczy. Oni z disco polo to nie zrezygnują, bo podejrzewam, że słuchalność poleciałaby zdecydowanie na łeb, na szyję. A teraz sobie posłuchamy właśnie utworu o Ełku. To będzie utwór w wykonaniu niejakiego Nazira, Moje Miasto Ełk. Tak teraz się trochę nostalgicznie zrobi.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Wspominaliśmy już jakiś czas temu, że obecne czasy epidemiczno-pandemiczne sprzyjają temu, że niekiedy coś powstaje, że nie tylko jest tak, że wszyscy tracą pracę, że coś się wszędzie kończy, że programy spadają z anten, ale też, że czasem i te rzeczywiście trudne momenty, bo to się nie oszukujmy, że one są trudne dla nas wszystkich w większym lub mniejszym stopniu, ale prowadzą do powstania czegoś nowego, czegoś interesującego. I tak też się właśnie stało, konkretnie 23 marca, to był poniedziałek o godzinie 7. Wtedy to na stronie radiospacja.pl pojawiło się nowe radio internetowe. Z czym byś sobie skojarzyła nazwę Radio Spacja?
1: Radio Spacja, no brzmi jak radiostacja, to przypadek?
0: Nie. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek, bo radiospacja ma nawiązywać do czasów radiostacyjnych, że tak powiem, ale pamiętajmy, że jako radiostacja, no to to radio funkcjonowało też w kilku odsłonach. Czarne hity, dance'owe bity między innymi były. No i jeszcze kilka gdzieś tam innych, a potem się zamieniło w planetę. Natomiast to radio, które na stronie radiospacja.pl gra, ma nawiązywać do czasów, kiedy radiostacją zarządzał duet Justyn Depo i Paweł Sito. O panu Justynie nic nie wiadomo, czy jest w jakikolwiek sposób zaangażowany w rozwój tego projektu, natomiast wiadomo, że Paweł Sito to jest osoba, która wszystko ruszyła. I właśnie dla tych, którzy pamiętają, jak między rokiem tam powiedzmy 98 a 2002 funkcjonowała radiostacja, którzy byli w zasięgu tego radia, no to mogą się czuć usatysfakcjonowani, bo usłyszą między innymi znane głosy. Mamy Andrzeja Szajewskiego, człowieka, którego tak jakoś przez mgłę kojarzę, bo miałem okazję słuchać radiostacji gdzieś tam na ostatku, kiedy oni byli jeszcze w tym swoim takim formacie, zdecydowanie bezformatowym, tak bym to powiedział, takim bardzo alternatywnym. I ten człowiek to po prostu za nic sobie miał na przykład to, że piosenka ma intro, outro i że generalnie na piosenkach się nie gada. Andrzej Szajewski prowadził poranki i charakterystyczne dla jego poranków było to, że on sobie po prostu gadał, kiedy chciał na tych piosenkach. I tak robi teraz. Na przykład. Kogo jeszcze tu mamy w ekipie? Mamy Huberta Augustyniaka, jest też Marcin Chłopaś w ekipie obecnej Radiospacji i mamy między innymi Kasię Nowicką, czyli Nowikę, no, która też przez różne stacje radiowe się przewinęła. Mamy Wojtka Szymochę między innymi. A jeżeli chodzi o audycje, które się pojawiają w Radiospacji, no to mamy na przykład Raptown, prowadzona przez Leszka Kaźmierczaka, czyli przez Eldo. Lubię Jazz Piotra Majewskiego. Audycja oryginalna. Polski lektor Andrzej Leszczyński. Taka audycja na przykład się też pojawia. Kogo my tu jeszcze mamy? Mamy prowadzących Tak Gra. Taką audycję prowadzoną przez Gabi Andrychowicz. I dookoła rock'n'rolla prowadzoną przez Jacka Olechowskiego. No i oczywiście Paweł Sito też się na antenie pojawia, radiospacji ze swoimi audycjami. I teraz dochodzimy, bo to jest, myślę, że co niektórzy, co pamiętają radiostacje z tych czasów, to się ucieszyli już tak, że o super, będzie radio, którego będę słuchał. No właśnie, tu dochodzimy do pewnych mniej optymistycznych kwestii związanych z tym projektem. Ja oczywiście życzę radiospacji jak najlepiej, bo myślę, że na takie radio mimo wszystko gdzieś tam jest zapotrzebowanie, ale problemem podstawowym jest to, że to radio funkcjonuje bez jakiegokolwiek zaplecza technicznego. Paweł Sito, wypowiadając się dla różnych portali medialnych, czy nawet i na profilu facebookowym, też podkreślał to, że wszyscy prezenterzy nadają z domów. I sytuacja problematyczna jest o tyle, że ci prezenterzy nie są w żaden sposób wyposażeni w sensowny sprzęt, dzięki któremu ten głos byłby dla słuchaczy fajnie słyszalny. Oni nadają z wykorzystaniem tego, co mają. Więc oni nadają z wykorzystaniem smartfonów, z laptopów, w których to mikrofony są naprawdę różne, a i jeszcze mają często powłączane różne takie rzeczy, żeby ten głos był słyszany jakkolwiek, ale po prostu czasem brzmi to tragicznie. Ci prezenterzy bardzo często też po prostu nie znają oprogramowania, z jakiego korzystają. I no, na przykład nierzadko pojawia się sytuacja, w której ktoś mówi i prawie go nie słychać, bo muzyka jest głośno, zapomniał sobie ściszyć. Gdzie ktoś na przykład w trakcie, jak ktoś nadaje z telefonu, to potrafi telefon zadzwonić, no i stream się rozłącza. Więc radio naprawdę na chwilę obecną okraszone jest mnóstwem wpadek. Nawet jak na nadawcę internetowego, moim zdaniem można było to przemyśleć, zrobić lepiej od samego startu, bo po prostu... No, w takiej sytuacji może to słuchaczy zniechęcać. Ale najciekawsze jest to, że przynajmniej z komentarzy na Facebooku to ja jakoś nie widzę, żeby ci słuchacze czuli się zniechęceni. To tam jest raczej taki entuzjazm ludzki, że wszyscy się cieszą, że to radio jest, że od tyle czasu nie słuchałem takiej muzyki, że jak fajnie, że znowu jesteście, o coś tutaj nie gra, ale dobra, już gra, już jest wszystko w porządku, więc ludzie się po prostu z tego cieszą, że mogą słuchać takiej muzyki, mogą słuchać wybranych piosenek przez prezenterów, bo to jest ważne, że w radiospacji nie ma czegoś takiego jak jakaś narzucona playlista, ani baza muzyczna, to każdy prezenter gra co chce. Ja na przykład trafiłem niejednokrotnie na muzykę drum and bass, na jungle, na house, na jakieś później utwory z takiego classic rocka, takiego totalnego classic rocka, lata 70. Piosenki, które nawet czasem się pojawiają na naszej antenie, na antenie głównego kanału Radia DHT. Ty, zdaje się, trafiłaś na jakieś hip-hop takie bardziej rzeczy, tak?
1: Tak, coś takiego, a wczoraj wieczorem na jakieś takie bardziej jazzowe z kolei, no więc rzeczywiście to jest różnie i niewykluczone, że się dla każdego coś znajdzie, no ja muszę tego więcej posłuchać, bo jeszcze aż tak wiele nie miałam okazji, też może dla siebie coś znajdę. Tam zresztą z tego, co mówiłeś, to się sporo zmienia, bo się na początku mówiło, że się jakieś tam postaci pojawią, jacyś
0: na przykład, tak, na przykład
1: potem okazało, że nie.
0: Na przykład Marzena Hełwiniak w informacji dla portalu wirtualnemedia.pl się pojawiła taka informacja, że będzie Marzena Hełwiniak. Teraz na przykład w takim branżowym czasopiśmie dla radiowców radionewsletter.pl widziałem wpis Huberta Augustyniaka, który już tak sygnalizował, że nie wiemy, czy Marzena Hełwiniak się pojawi. Więc no, być może się po prostu nie pojawi, albo się waha, albo jeszcze nie jest to wszystko dogadane. No jest to totalny spontan, tak? To jest na zasadzie, ej, słuchajcie, chodźcie, robimy radio. I zrobili. Brzmi to jak na razie źle. Czy będzie lepiej? Myślę, że bez jakichś inwestycji technicznych, które w przypadku radia internetowego również są potrzebne, o czym doskonale wiemy, tworząc Radio DHT, czy tworząc Tyflo Radio, czy Tyflo Podcast, realizując różnego rodzaju Tyflo Podcasty, to dobrze wiemy, że tego nie da się dobrze zrobić z komputerem, z laptopem tylko i wyłącznie. Tu jest potrzebna inwestycja w sprzęt, tu jest potrzebna inwestycja w technikę, bo prowadzący w takiej sytuacji jest realizatorem. To już w dzisiejszych czasach nie jest wcale nowość, bo w stacjach komercyjnych to prezenterzy się sami realizują i muszą po prostu umieć obsługiwać konsoletę, albo jest to dobrze przyjęte i mile widziane, żeby sami sobie to wszystko byli w stanie ogarnąć, ale oprócz tego musi być technikiem i musi być specjalistą od IT. A z tym to już bywa gorzej i to rzeczywiście niestety się odbija na przekazie radiospacji. W każdym razie, ja życzę powodzenia, bo myślę, że taki projekt ma szansę, tylko po prostu, żeby zostało to jakoś technicznie mimo wszystko lepiej zaopiekowane. A teraz co, zagramy sobie jakąś piosenkę?
1: Tak będzie.
0: Tak będzie. I zagramy sobie piosenkę ona cię zdziwiła, tak? Jak wczoraj układaliśmy listę piosenek, bo ja mówię, bo ja tak powiedziałem od razu, jak radiostacja to futro.
1: No to ja akurat powiedziałam, że nie bardzo kojarzę tę historię, więc bądź łaskaw przybliżyć ją mnie oraz słuchaczom.
0: Proszę bardzo, sytuacja jest krótka i treściwa. Posłuchamy Nowiki, czyli właśnie Kasi Nowickiej. I,
1: no tak.
0: Tak, i dwóch jeszcze osób. Jedna z nich to na pewno był Wojciech Apel, drugiej imienia i nazwiska już teraz nie pomnę, ale Wikipedia wam to na pewno przypomni. Oni poznali się w radiostacji. I stworzyli zespół w roku 1999, zespół Futro. Mieli kilka piosenek takich prezentowanych dość często na antenie radiostacji, ale najbardziej znaną piosenką Futra, której posłuchamy sobie zresztą teraz, był utwór zatytułowany Spacer po miłość.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę www.radiodht.com.
0: No to my już ze spacerku wracamy i wracamy do tematów internetowych, bo to jest ten ostatni blok, który dziś mamy dla was w programie RTV, bo radio teraz i telewizja zresztą również, o czym przekonacie się za moment, z internetem się przenikają. Natomiast to internet, o telewizji w internecie będzie za chwileczkę, teraz radio. Radio w osobie Anny Gacek, czyli byłej dziennikarki radiowej Trójki, która to zaczęła prowadzić drugą audycję muzyczną w Audiotece. Pierwszy odcinek...
1: Nawet nie wiedziałam, że tam są audycje muzyczne.
0: No właśnie. No właśnie, dokładnie. Ja też szczerze mówiąc nie wiedziałem, ale człowiek co chwilę dowiaduje się więcej i uczy się całe życie i cały czas, jak to nasz prezydent na przykład. Pierwszy odcinek podcastu Don't Give Up udostępniono w środę, a kolejne zamieszczane mają być co tydzień. Przez 48 godzin od premiery audycja będzie dostępna w aplikacji Audioteka bezpłatnie, a następnie w ramach usługi subskrypcyjnej Audioteka Klub. Don't Give Up to piosenki, które dodają skrzydeł. Piosenki nadziei i siły, stworzone w momentach euforii, by zatrzymać ją w melodiach na zawsze i chwilach najgorszych, by nigdy nie przestać wierzyć, że i to minie, opowiada o swojej audycji Anna Gacek. A jeszcze tu a propos tej audycji wcześniejszej, bo wspomnieliśmy o tym, że to druga audycja. Od zeszłego roku, co piątek w Audiotece, Anna Gacek przygotowuje już audycję Sweet 90s z muzyką lat 90. Przypomnijmy, że Anna Gacek na początku marca po 19 latach rozstała się z radiową Trójką. Prowadziła w tonacji Trójki z Wojciechem Manem program Aks Summit i w tym paśmie przynajmniej przez chwilę był obecny Marek Wiernik. Raz.
1: No a teraz mamy taką ramówkę, wiadomo,
0: tak
1: na czas zarazy, więc trudno powiedzieć.
0: Różnie czy, może być.
1: Czy pan Wiernik tam będzie już na dłużej, czy nie. Pan Wiernik chyba w ostatnich latach z RDC związany, prawda?
0: Ostatnich, to nawet nie w ostatnich, to już długo z RDC jest związany, tak te z dobre 20 lat,
1: no tak,
0: albo i dłużej. Albo i dłużej. Pamiętam taką audycję jej rozrywkową na początku lat 2000, Szpiedzy Szoguna z Arturem Orzechem po 14. Jak dobrze pamiętam. Takie ciekawostki różne, zabawne podawali w duecie na przykład.
1: Ale pani Anna to nie jest jedyna osoba, która zdecydowała się na działalność internetową, no tylko ona pod auspicjami Audioteki, czyli jakiegoś oficjalnego serwisu. Natomiast pani Gaba Kulka, no wokalistka, prawda, ale również przypadło jej do gustu tworzenie audycji radiowych. Przypomnijmy, że jej trójkowa audycja nosiła tytuł Głowa, Serce, Baza. Natomiast postanowiła kontynuować tworzenie audycji i ta jej nowa audycja udostępniana w internecie nosi tytuł Dom, po prostu. I pani Gaba udostępnia ją na Mixcloudzie. A więc w serwisie, z którego my również korzystamy i gdzie zamieszczamy wydania zarówno audycji RTV, jak i innych programów emitowanych w Radiu DHT. Te wydania można znaleźć na jej Facebooku. Jeżeli byście szukali, tylko zaznaczę, że na Facebooku nie nazywa się Gabakulka, czyli tak jakby ten jej pseudonim nie jest jej nazwą, tylko Gabriela Kulka, czyli ten fanpage się nazywa tak, jak pani ma na imię i na nazwisko. Więc ten fanpage musicie znaleźć, Gabriela Kulka, i tam znajdziecie link do tej audycji. Mają być chyba udostępnione raz w tygodniu. No, pani Gaba mówi o tym, że zamierza tam realizować swoje pomysły, które miała na głowę, serce, bazę, ale nie zdążyła ich zrealizować. No, a kto wie, może wkrótce pojawią się również jakieś nowe pomysły.
0: Tak, bo Mixcloud to, dodajmy jeszcze tak tylko króciutko, że jest to na tyle fajny serwis, że umożliwia bezkarne wrzucanie audycji z piosenkami, bo z innymi serwisami to jest o tyle problem, że tam się trzeba liczyć z różnego rodzaju kwestiami związanymi z prawami autorskimi, a Mixcloud to jest serwis na tyle miły i uczynny, że w naszym imieniu te wszystkie tantiemy na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania opłaca, i dlatego, jeżeli ktoś tam ma ochotę, to może takie audycje muzyczne zupełnie bezpłatnie tworzyć. Tyle jeszcze tak tytułem wyjaśnienia, a teraz pozostaje nam posłuchać piosenki. No skoro Don't Give Up, to myślę, że żaden inny utwór tu nie mógłby się pojawić jak ten wyśpiewany przez ten słynny duet Petera Gabriela i Kate Bush.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Nie wiem, czy też masz takie wrażenie, że radia to chyba tej piosenki nie grają w całości. Jakoś tak...
1: A to jest możliwe, no bo długa.
0: Długa, 6 minut ponad. Więc miejmy nadzieję, że jesteście wyluzowani, bo piosenka taka spokojna i jesteście przygotowani na to, że z nami jeszcze tu chwilę pobędziecie. Ale spokojnie, teraz to już rzeczywiście tylko chwilę. Teraz przechodzimy do telewizji łączącej się z internetem, mianowicie do serwisu player.pl, bo właśnie tam wczoraj zadebiutował nowy talk show Kuby Wojewódzkiego. W programie 250 metrów kwadratowych Kuby Wojewódzkiego gospodarz zaprasza gości do domowego zacisza na prywatną kanapę. Choć wyjątkowa sytuacja przyspieszyła zakończenie wiosennego sezonu Kuby Wojewódzkiego, showman nie da nam o sobie zapomnieć. Tym razem dziennikarz zaprosi widzów do swojego domu. Zmieniają się okoliczności, ale nie prowadzący. W programie padnie wiele kontrowersyjnych pytań. Jako pierwszy na kanapie Kuby Wojewódzkiego zasiadł raper Kebonafide. Mam nadzieję, że wymawiam dobrze ileś różnych wersji.
1: Bo różnie to wymawiają. Jedni Kebonafide, drudzy Kwebonafide, a sam artysta nie poprawia, więc nie wiemy, czy jemu to robi jakąś różnicę.
0: Tak jest.
1: A my się też nie znamy się na rapsach, hip-hopach i innych tam takich, także jak chcecie, to nas poprawiajcie.
0: Oczywiście, jesteśmy otwarci na krytykę w przeciwieństwie do co niektórych.
1: TVP.
0: Tak jest.
1: A już tak pokazałam palcem.
0: Tak jest, tylko. No, tak trudno. Dobrze, ale nie wykonałaś gestu posłanki Lichockiej.
1: Skądże znowu?
0: Nie. Więc jeszcze tu tak nawiasem mówiąc, to jest pierwszy odcinek. Nie wiadomo, ile odcinków będzie miało to show, ale no, jest szansa na to, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze z odbiorem tego pierwszego, to będzie ono kontynuowane. A jak powiedział Maciej Gozdowski, dyrektor zarządzający player.pl, czyli człowiek, od którego tu zapewne sporo zależy. Funkcjonujemy w bezprecedensowych czasach, ale nie dajmy się temu przytłoczyć. Player, jak i cała firma TVN Discovery Polska, próbuje nowych rozwiązań i tak jest od zawsze. A obecna sytuacja zmobilizowała nas do kręcenia projektów w domach, a Kuba Wojewódzki to jedna z ulubionych osobistości wśród użytkowników Playera. Cieszymy się, że jego nowy talk show poszerzy ofertę produkcji Player Original. Liczę, że taka formuła spodoba się widzom. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli rzeczywiście odbiór będzie pozytywny, to pewnie będzie to kontynuowane. Zobacz swoją drogą, jak rzeczywiście wiele różnych takich metod i środków można teraz wypróbować, sprawdzić, czy się coś opłaca, czy się coś w ogóle ogóle udaje technicznie zrealizować. Ja myślę, że specjaliści od techniki w stacjach radiowych i telewizyjnych, to tak oczywiście pomijając jakieś tam swoje osobiste lęki związane z koronawirusem, ale teraz to się muszą tak gdzieś tam w kąciku trochę cieszyć, bo tyle rzeczy, które oni mogą zawsze tych innowacyjnych, technologicznych wykorzystać, a zawsze był taki opór, że nie, to tego nie, bo to może nie pójść, bo coś, a teraz jest w końcu okazja.
1: No nie wiem, czy się cieszą, nie wiem, jakie mają podejście do tego. No, w sumie trudno się cieszyć z drugiej strony, więc gdyby sytuacja była bardziej pozytywna.
0: Właśnie mówię o samym, dlatego to podkreśliłem, że osobista sytuacja jest zapewne inna, ale tak wiesz, z takiego zawodowego punktu widzenia, no to mamy coś, możliwość sprawdzenia różnych rzeczy.
1: To z pewnością. No w każdym razie fani Kuby Wojewódzkiego mogą liczyć na, no myślę, że kolejne programy pewnie będą, no bo przypuszczam, że widzą się to spodoba, bo ostatni odcinek programu został wyemitowany we wtorek, nie w tym tygodniu, który nam mija, tylko w poprzednim i chyba on był bez udziału publiczności.
0: Tak,
1: w tym
0: był bez udziału publiczności.
1: Już mieliśmy film w tym paśmie, także tak sytuacja wygląda, ale w internecie można pana Kubę oglądać. No pan Kuba, nie no, w sumie też ma epizod wokalny, prawda? Moglibyśmy teraz zagrać utwór Po trupach do celu, który
0: tak, z Michałem Figurskim.
1: Szczególnie, że 10 lat minęło, a aktualny jest znów, co by nie powiedzieć. Nawet zresztą sam pan Kubo z takim komentarzem zamieścił go ostatnio na swoim Facebooku.
0: Tak jest.
1: No ale jakoś nam to nie przyszło do głowy i może nie będziemy tutaj prowokować, może by się ktoś obraził na nas albo coś. Chociaż no w sumie jakoś tak zawsze może się w sumie tak zdarzyć, no ale staramy się tutaj pokojowo żyć i nikogo nie urazić i mamy nadzieję, że teraz też nikogo nie urazimy, bo będzie trochę brzydkich wyrazów, no ale tak to już jest w piosenkach tego nurtu, w którym odnajduje się Kue Bonafide, mam nadzieję, który wydał niedawno swoją nową płytę Romantic Psycho, którą promuje i będzie to utwór... Jeden z właśnie z utworów z tej płyty, który pan Kuebo nagrał ze swoją dziewczyną, którą jest popularna wokalistka Natalia Schroeder. Nie wiem, czy wiedziałeś, ale już się dowiedziałeś.
0: Nie wiedziałem.
1: No i ona właśnie teraz tutaj zaśpiewa, pan Kuebo będzie rapował, a utwór o nieco innej porze roku niż ta, którą mamy obecnie, chociaż za oknem to bywa różnie. Czasem to wygląda tak, jakby była wiosna, no ale czasem wygląda tak, jakby była jesień. Zresztą może lepiej by było, żeby to była jesień, bo wtedy by mnie prowokowało, żeby z domu wychodzić. Więc sobie wyobraźmy, że jest jesień i posłuchajmy Kuebo i Natalii Schroeder.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.
0: I tak oto zbliża się powoli do końca nasza audycja, ale zanim się pożegnamy, to jeszcze masz dla naszych słuchaczy jedną informację.
1: Mam jedną informację, taką bardzo aktualną, bo już dziś będzie miał miejsce koncert, o którym wam powiem. No i znów powraca temat tego czegoś na K. Na YouTubie to już lepiej tego hasła nie wymieniać, prawda? Nie mówić koronawirus albo kwarantanna, bo tam wtedy się traci.
0: Zasięgi, tak, jakieś i monetyzacje.
1: Zasięgi, monetyzacje przede wszystkim. Dlatego niektórzy YouTuberzy po prostu wyciszają to słowo, jeżeli na przykład w jakimś kontekście u nich ono występuje, ale my nie musimy w ten sposób postępować, więc mogę wprost powiedzieć koronawirus i mogę wprost powiedzieć koncert dla bohaterów, bo tak się nazywa wydarzenie muzyczne, które będzie miało miejsce już dziś wieczorem, a w koncercie tym weźmie udział sporo artystów. Pojawią się m.in. takie gwiazdy jak Maryla Rodowicz, Sarsa, Patrycja Markowska, Kasia Stankiewicz, Enej, Roxana Węgiel, Krzysztof Jary Jaryczewski, czyli pan znany z oddziału zamkniętego, zespół Pieśni i tańca z Śląsk. To jest w ogóle dosyć interesujące, bo ja za chwilę powiem o tym wszystkim. To nie jest tak znowu jak w tym TVP, że oni tam gdzieś będą występować na scenie i narażać się na zakażenie. Kasia Moś, Magda Bereda, Bowska, Lanbery, Alicja Szemplińska, Natalia Grosiak, Wiki Gabor, Marcin Wyrostek i Sławek Uniatowski, a więc osoby z bardzo różnych światów, z jednej strony Magda Bereda, popularna w internecie, z drugiej chociażby Wiki Gabor i Roxana Węgiel, czyli artystki tego najmłodszego pokolenia, ale z trzeciej strony Natalia Grosiak, która tworzy muzykę, no taką nieco bardziej, powiedziałabym, ambitną. Każdy z wykonawców przygotuje specjalny występ, a sceną będzie jego własny dom lub mieszkanie. Dlatego zastanawiam się, jak z tym zespołem Śląsk. No przecież oni wszyscy razem ze sobą nie mieszkają, prawda?
0: Zdecydowanie,
1: nie. Ma swój dom, swoje mieszkanie, więc jak oni to zsynchronizują? Szalenie mnie to ciekawi, bo nie mam na to pomysłu. Natomiast wszystko to poprowadzi Marcin Prokop i on wirtualnie połączy się z każdym z uczestników tego koncertu i będzie z nimi rozmawiał. No i takim celem tego koncertu jest podziękowanie osobom zaangażowanym w radzenie sobie z tą pandemią, a więc celem jest przede wszystkim właśnie podziękowanie lekarzom. No ale to taki cel, już wspominałam, no od dziękowania nikomu nie będzie lepiej, ale jest cel taki drugi, bardziej wymierny, bo podczas koncertu organizowana będzie zbiórka na rzecz Fundacji TVN, a zebrane pieniądze przekazane zostaną na walkę z epidemią, a zatem na zakup środków ochrony indywidualnej dla służb medycznych i ratunkowych, takich jak kombinezony, maseczki, gogle, przyłbice, rękawice czy czepki. Za chwilę powiem dokładnie, co trzeba zrobić, aby fundację w tej kwestii wesprzeć, ale zanim no to jeszcze powiem, gdzie i kiedy koncert będzie można oglądać. No kiedy wspomniałam, że już dzisiaj. Wydarzenie będzie dostępne dla wszystkich internautów, a więc nie trzeba mieć jakiejś subskrypcji w playerze czy czegoś tam takiego. Można tak czy inaczej bez konta i bez niczego to oglądać. Transmisja z koncertu będzie odbywać się na żywo w player.pl, a koncert rozpocznie się dziś o godzinie 20. Przypomnę, bo może wcześniej nie zaakcentowałam tego zbyt wyraźnie, że w playerze będzie ta transmisja, a więc nie w telewizji, nie w TVN-ie, a wyłącznie w playerze. No właśnie, i co można zrobić, aby tę zbiórkę organizowaną podczas koncertu wesprzeć? Otóż akcja Koncerty dla Bohaterów organizowaną przez Fundację TVN Nie Jesteś Sam, można wesprzeć na kilka sposobów. Osoby indywidualne mogą wysyłać SMS-y o treści pomagam pod numer 7126, SMS o treści pomagam pod numer 7126. Mogę robić posty dla, te spoty reklamowe dla Fundacji TVN Nie Jesteś Sam.
0: Możesz.
1: Tylko no. Oni tam mają takie. Takie SMS kosztuje złoty 23, oczywiście VAT się w to wlicza. Można też dokonywać wpłat na specjalne konto Fundacji TVN Nie Jesteś Sam, ale nie będę czytać numeru tego konta, bo bym w tym momencie wyglądała jak te panie z Radia Maryja i zaraz by wyszedł ojciec Tadeusz i zapytał: słuchasz, ale czy pomagasz? Z kolei firmy i instytucje mogą przekazać zadeklarowaną kwotę na podstawie umowy darowizny podpisanej z Fundacją TVN Nie Jesteś Sam. To tak mówię, gdybyście byli firmą. No bo właśnie przede wszystkim do firm i koncernów Fundacja kieruje swój apel, no wiadomo, że one mogą potencjalnie dysponować największymi środkami, no ale do wszystkich oczywiście ludzi dobrej woli. Jeżeli was interesuje konkretnie ten numer konta, którego tutaj czytać nie będę, to na pewno go w internecie, pewnie na stronie fundacji znajdziecie. Jeżeli chcecie wesprzeć fundację większą kwotą niż ta, którą możecie ją wesprzeć wysyłając wyłącznie SMS-a. To nie jest zresztą jedyna taka forma zbiórki, bo również przez to, że nas tydzień temu nie było, to wam nie powiedzieliśmy niestety, i tutaj trochę żałujemy, że w czwartek na antenie Polsatu wyemitowano specjalny blok reklamowy przed wydarzeniami o godzinie 18.45, którego celem było właśnie również wspieranie zbiórki, tym razem oczywiście Fundacji Polsat, na rzecz przeciwdziałania koronawirusowi. No, zatem zasady te same jak w przypadku tych mikołajkowych bloków reklamowych, które Polsat zawsze emituje w grudniu, a zatem im więcej osób jest przed telewizorem, im więcej osób ogląda reklamy, tym potem większa kwota wędruje na konto fundacji. I już wiadomo, że około 7 milionów osób obejrzało ten blog, także mamy nadzieję, że byliście w tym gronie, jeżeli oczywiście chcieliście pomóc, że się jakoś dowiedzieliście, mimo tego, że wam o tym nie powiedzieliśmy. I to się przekłada na około 3 miliony na konto fundacji, więc 3 miliony na rzecz walki z koronawirusem.
0: To już jest całkiem sporo.
1: A więc to już jest coś, także jeżeli nie mieliście okazji oglądać bloku reklamowego, albo no, uważacie, że chcecie wesprzeć jeszcze bardziej, no to dzisiaj koncert dla bohaterów w Playerze o 20, a przy okazji będzie można posłuchać no, sporo muzyki w różnych stylach, a więc dla każdego się coś znajdzie.
0: Tak, i miejmy nadzieję, że dla każdego też znalazło się coś w dzisiejszym 77. wydaniu programu RTV. No nie było trudno, żeby się coś dla każdego znalazło. W końcu byliśmy z wami 3 godziny.
1: Matko, rekord no. Jakiś. I pytacie nas, ja już tak gadam właśnie jak z wami, mimo że was nie słyszę, jak te nauczycielki z TVP. Chociaż akurat o to bym się nie czepiała, no bo rozumiem, że ona chce sprawić wrażenie...
0: Takiej lekcji, po prostu interakcji. Dzieciach,
1: żeby te dzieci odczuły, że ktoś do nich mówi.
0: Tak.
1: Przecież momentami to się robi po prostu karykaturalnie, jeżeli one powtarzają to za dużo, jeżeli na przykład pani zadaje pytanie i mówi, słyszę jakieś głosy.
0: Oj.
1: No to wiadomo, że to się robi memem, prawda? No bo ona słyszy głosy.
0: Oj.
1: No to, ale jeżeli mówi właśnie, dobrze mówicie, no to... Okej, okay, no to z tego bym się akurat nie śmiała tak bardzo, a inni się śmieją, a ja mam dobre serduszko. No więc pytacie nas, bo słyszę to w mojej, słyszę głosy, że pytacie, kiedy następny RTV? A
0: nie wiemy.
1: Odpowiadam, że nie wiemy, bo sytuacja jest dynamiczna. Wydawałoby się właśnie, że będzie medialna stagnacja, to się bardzo dużo dzieje, rzeczy, które by się normalnie nie wydarzyły, więc trudno absolutnie powiedzieć, co będzie w kolejnych tygodniach. Za tydzień pewnie nas nie będzie, dlatego że jest Wielka Sobota, więc jednak ten przyszły tydzień będzie się rządził swoimi prawami i pewnie ten czwartek i piątek już będą wyłączone z potencjalnych medialnych ogłoszeń, ale no nic nie jest pewne, także wypatrujcie na naszym radiowym Facebooku, facebook.com/radio-dht, tam na pewno was poinformujemy, kiedy będzie kolejne wydarzenie. Ono może być za tydzień, a może być za miesiąc. Absolutnie nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć.
0: Dokładnie. Tak czy inaczej, skoro święta tuż, to nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć wam, żeby te święta, no mimo obecnej niepanującej sytuacji, były dla was w miarę możliwości przyjemne, rodzinne. I pamiętajcie, zostańcie w domu. Co by się nie działo, zostańcie w domu, nie narażajcie zdrowia ani swojego, ani swoich bliskich, bo wam się może nic nie stać, ale na przykład osobom starszym jak najbardziej już zdecydowanie więcej może się złego wydarzyć. Także zostańcie w domach, słuchajcie Radia DHT, słuchajcie Tyflo Podcastów. Właśnie, jak ktoś teraz na przykład ma jakieś podcasty zaległe albo audycje z archiwum Radia DHT z naszego Mixclouda, jest okazja, żeby sobie to wszystko ponadrabiać.
1: To prawda, jest tak. Czas na to. No jest też czas na ponadrabianie zaległości muzycznych, jeżeli takie macie. Chociaż przypuszczam, że akurat Vicky Gabor i przebój Superhero chyba nie będzie dla nikogo zaległością, bo w mediach go akurat bardzo dużo. A jako, że Vicky Gabor dzisiaj zaśpiewa w tym koncercie dla bohaterów, no i właśnie Superhero, czyli piosenka o superbohaterach. Znów motyw bohaterów dzisiaj. No to właśnie tym utworem zakończymy. Vicky co prawda u nas była całkiem niedawno, bo w listopadzie graliśmy jej utwór przed konkursem piosenki Eurowizji dla dzieci, który wygrała właśnie, nie mówiliśmy chyba, że, w ogóle nie wiem, Krzysztof pisał coś do nas, ciekawe, nie jesteśmy na żywo, to nie wiemy.
0: To nie wiemy.
1: Że w listopadzie ma się odbyć Eurowizja Junior w Krakowie, więc znowu w Polsce, znowu u nas. Fantastyczna wiadomość, mamy nadzieję, że wszystko już dojdzie do skutku, że wtedy już się świat upora z pandemią. No w każdym razie utwór zwycięski Vicky graliśmy w listopadzie, zagramy go znowu. No i w związku z tym, że tak mało czasu minęło, to postanowiliśmy nieco urozmaicić i będzie wersja wyłącznie anglojęzyczna. Nie wiedziałam, że taka istnieje, ale w naszej płytotece różne się rzeczy znajdują. Na Eurowizji, przypomnijmy, była wersja pół po angielsku, a pół w języku polskim. Tutaj mamy wersję wyłącznie anglojęzyczną, tak żeby było inaczej, bo przypuszczam, że takiej też mogliście wersji nie słyszeć.
0: No dobrze, to kończymy. Dziękujemy wam bardzo za uwagę.
1: A że ja dużo mówiłam, bo tak odczułam teraz.
0: Absolutnie nie. A chcesz o tym porozmawiać?
1: To już może poza anteną, bo już rozpoczynamy czwartą godzinę, a to już trochę za długo. W takim razie Vicky Gabor, Superhero, trzymajcie się i zostańcie w domu. Cześć!
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: The best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio DHT.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu wtorek, 8 dzień maja 2018 roku. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Tyflo Radia. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Zapraszam na bardzo dziś krótką audycję Tyflo Podcastu na żywo, bo prezentować będę bardzo prostą aplikację. Prostą, ale moim zdaniem bardzo użyteczną, przydatną, chociaż niestety przyjdzie nam za nią zapłacić. I to nie jeden raz, bo to jest aplikacja w modelu subskrypcyjnym. Nie wiem jak was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, ale mnie po prostu strasznie, ale to strasznie irytują telefony od telemarketerów. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, że być może nawet niektórzy słuchający te audycje, czy to na żywo na antenie Tyfloradia, czy to później w formie podcastu, będą słuchać perspektywy i z pozycji kogoś, kto taki zawód wykonuje. No cóż, ja absolutnie nie mam nic do nikogo osobiście, w żadnym wypadku, natomiast no niestety irytuje mnie i myślę, że nie tylko mnie, natrętne dzwonienie i wciskanie mi ofert, których po prostu no sobie najzwyczajniej w świecie nie życzę. Dzwonili do mnie różni ludzie z różnych ofert, z różnych firm, składając mi różnorakie oferty. Ja nie przypominam sobie, żebym jakąkolwiek, kiedykolwiek z tych ofert przyjął. Nie przypominam sobie, żeby była mi przydatna kiedykolwiek taka oferta zgłoszona przez telemarketera. To jest najzwyczajniej w świecie strata mojego czasu. A ja cenię swój czas i chociażby dzięki temu, że nie zabierają mi go jakieś natrętne telefony, mogę coś tam dla was obmyślać i proponować wam kolejne audycje Tyflo Podcastu. O, to tak przy okazji. Dziś będę mówił o aplikacji, która pozwoli nam się odciąć od natrętnych telemarketerów, od różnego rodzaju niechcianych połączeń, których możemy sobie nie życzyć, i ta aplikacja jest w stanie uczynić to w sposób automatyczny. Mowa tu o aplikacji Should I Answer, która to na pewno występuje na telefony z systemem iOS, podejrzewam, że na Androida, też jest na Androidzie, tak, bo nawet gdzieś tam był link na stronie tej aplikacji, więc także można z niej skorzystać na Androidzie. Aplikacja może działać w dwóch trybach. Może nas ostrzegać, że numer telefonu jest numerem podejrzanym i że nie ma sensu odbierać od tego numeru połączeń, albo może też po prostu blokować takie niechciane połączenia. Ja zdecydowałem się na skorzystanie z tego drugiego trybu. Szczerze powiedziawszy, od tego czasu przez dwa miesiące miałem zaledwie dwa niechciane połączenia, które ta aplikacja przepuściła. A no gdzieś tam w wiadomościach dostaję zdecydowanie więcej informacji, że taki i taki nadawca próbował się ze mną połączyć, bo takie wiadomości są przepuszczane. Natomiast ja osobiście już od jakiegoś czasu także takie numery telemarketerskie blokuję. W końcu iPhone ma taką funkcję, która pozwoli na blokowanie niechcianych połączeń od niechcianych numerów. No i zebrało mi się tam już chyba kilkadziesiąt, myślę, że do koło setki dochodzi liczba tych numerów, a tymczasem po prostu nie muszę ich blokować, bo robi to za mnie zewnętrzna aplikacja. Aplikacja, tak jak wspominałem, Should I Answer, jest to aplikacja działająca w modelu subskrypcyjnym, więc sama instalacja tej aplikacji jest darmowa, natomiast jeżeli chcemy z niej niej korzystać, jeżeli chcemy używać programu Should I Answer, musimy uiszczać opłatę. I to w zależności od tego, na jaką opłatę się zdecydujemy, mamy dwa modele do wyboru. Pierwszy to jest model w rozliczeniu miesięcznym i to nas kosztuje 8,99 zł, tak jak wspomniałem, miesięcznie. Natomiast jeżeli chcemy przyoszczędzić, to mamy 39,99 zł. To jest model roczny. Subskrypcja roczna. Niecałe 40 zł, 40 zł bez jednego grosza nas kosztuje. I co to nam tak naprawdę daje? Daje nam to dostęp do bazy danych użytkowników tych niechcianych numerów. Ta baza jest tworzona tak naprawdę przez samych użytkowników. Tu niestety kłania się problematyczność aplikacji, przynajmniej na iOS-ie. Ja z iPhone'a korzystam, więc właśnie na iPhone'ie będę ją pokazywał. Na polach do sprawdzania numerów, na polach do zgłaszania tych numerów najzwyczajniej w świecie więźnie Focus i zdecydowanie lepiej jest takie zgłoszenia wysyłać za pomocą strony internetowej shouldianswer.net, shouldianswer.net to jest ta pierwotna anglojęzyczna wersja aplikacji, natomiast polska wersja, do której zresztą jesteśmy także przekierowani, jest taka sugestia na anglojęzycznej stronie odebrać telefon.pl, odebrac telefon.pl. To tłumaczenie tej aplikacji jest dość nieudolne, szczerze powiedziawszy, i to ewidentnie jest robione jakimś automatem, natomiast no działa, spełnia to swoje zadanie, nie dostałem żadnych skarg przez 2 miesiące używania tej aplikacji, żeby ktoś nie mógł się do mnie dodzwonić, więc jakieś takie tak zwane false positives na razie przynajmniej nie występują. Ludzie z mojej książki adresowej, a i także numery spoza niej bez większego problemu mogą się do mnie dodzwonić, więc aplikacja działa i swoje zadanie spełnia. Na dobry początek pokażę interfejs tej aplikacji, jak też ona wygląda, co my tu mamy, a później jeszcze pokażę tak bardzo krótko interfejs webowy, dlatego że nam interfejs webowy może się przydać do sprawdzania numerów telefonów.
5: 1908.
0: Właśnie, to może najpierw zwolnijmy mowę, żeby wszyscy zrozumieli, co też ten telefon do mnie będzie gadał, a właściwie nie tylko do mnie, bo i też w tym momencie do was. To teraz tak. Na dobry początek otworzymy sobie aplikację Should I Answer. Proszę bardzo. Aplikacja aplikacja składa się tak naprawdę z 4 zakładek. Pierwsza zakładka to jest zakładka Overview, następnie Whitelist, Blocked i About. Więc mamy 4 zakładki. Pierwsza zakładka to jest zakładka Overview. Właśnie. I tu mamy informację, że jesteśmy bezpieczni, że nic nam się złego nie dzieje z naszym telefonem, że jesteśmy zabezpieczeni, że aplikacja działa.
5: Block negative numbers. Znak zapytania. Przycisk. Przełącznik. Włączone.
0: Właśnie. I to jest informacja, czy aplikacja ma blokować negatywne numery, czyli te, które mają jakąś tam negatywną reputację, czy też nie. Ta aplikacja może działać, tak jak wspomniałem, w 2 trybach. Ja korzystam z trybu tego mocniejszego, czyli tego trybu, za pomocą którego od razu automatycznie numery są blokowane.
5: Search for phone number information.
0: Tu mamy pole, za pomocą którego mogę sprawdzić, czy dany numer telefonu jest w bazie danych. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, to nie do końca chcę działać tak, jakbym sobie tego życzył. Działa to nie fajnie, więźnie tu Focus, to się wszystko zawiesza. Zdecydowanie lepiej jest skorzystać z aplikacji internetowej, po prostu ze strony www.odebrać telefon.pl. To jest pierwsza zakładka. Jak sami widzicie, jest tego niewiele. Tu jest whitelist. Czyli biała lista. Załóżmy, że no, jakiś numer od naszych znajomych trafił na taką czarną listę, ma dużo negatywnych opinii, więc aplikacja by go po prostu blokowała. Ale my no, chcemy utrzymywać kontakt z tą osobą, mimo tego, że dzwoni, jakieś tam spamy telefoniczne rozsyła i ogólnie rzecz biorąc, no różnie może być, tak? Możemy tu, ale tylko dla siebie zrobić takie lokalne wykluczenie. Właśnie jeszcze zablokował mi się tu ekran, więc może odblokujmy go. I co my tu mamy?
5: Przycisk, phone number, pole tekstowe.
0: Tu wprowadzamy numer telefonu. Numer telefonu w formacie międzynarodowym, czyli plus 48 i tak dalej, i tak dalej. I możemy dodawać tu elementy do tej listy.
5: Przycisk.
0: I przycisk ADD, który pozwoli nam na dodanie numeru telefonu do białej listy, czyli listy połączeń, które będą przez aplikację przepuszczane.
5: Zaznaczone. Blocked. Zaznaczone.
0: Mamy blocked, czyli karta. Możemy sobie 3, lokalnie też blokować za pomocą aplikacji Should I Answer połączenia.
5: Znak plus.
0: Tu właśnie 4, 8, mam wprowadzony 5, 3, tak 1, testowo 0, 5, 7, jakiś 7, numer. 8. Działa to identycznie jak w przypadku czarnej, jak w przypadku białej listy. Jest takie samo pole edycji, jest taka sama kontrolka do wprowadzania i tak dalej, i tak dalej. Identyczne są to ekrany. Możemy sobie ten numer, który mam wprowadzony,
5: delete,
0: za pomocą czynności usunąć.
5: Aktywuj.
0: I tak naprawdę to tyle, co możemy z tym zrobić.
5: Zaznaczone.
0: I mamy jeszcze karta. Ostatnią zakładkę. 4. Zakładkę
5: zaznaczone.
0: About.
5: About. Should I answer. About.
0: I co my
5: about
0: tu mamy?
5: About. Should I answer. Prawa. Zaznaczone. Subscription.
0: Tak, mamy subskrypcję. Możemy sobie sprawdzić, czy podlegamy subskrypcji. Możemy tę subskrypcję zakupić. Tak jak wspomniałem, mamy dwie opcje. Opcję w rozliczeniu rocznym i opcję w rozliczeniu miesięcznym. No wiadomo, że ta w rozliczeniu rocznym zdecydowanie bardziej nam się opłaci.
5: No,
0: tu mamy jeszcze podręcznik, warunki korzystania, politykę prywatności i to jest dość ważne. Update database, warto sobie to od czasu do czasu kliknąć i wtedy nam się baza danych aktualizuje, baza danych tych różnego rodzaju numerów, które nie powinny być przepuszczane. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o aplikację jako taką. Bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której zresztą po zainstalowaniu aplikacja nas informuje. Jeżeli chcemy, żeby aplikacja automatycznie blokowała połączenia, które znajdują się w bazie danych, od tych numerów, które znajdują się w bazie danych, to musimy wykonać rzecz następującą. Wejść sobie w ustawienia.
5: Ustawienia. Kontakty, kalendarz, kontakt, mail, konta i iTunes, prywatny, bateria,
0: poszukać alarm, sobie kaczy, teraz chwili,
5: dwie, tap, ekran, ogól, nie przeszkadza,
0: w złą stronę,
5: prywat, iTunes, kont, mail, kont, kalendarz, no, przypomnę, telefon, wiadomo, telefon,
0: musimy wejść przycisk, sobie w telefon,
5: zaznaczone, ustawienia, przycisk, odpowiedź z wiadomością, na innych urządzeniach, blokowanie i identyfikacja połączeń, przycisk,
0: mamy coś takiego jak blokowanie i identyfikacja połączeń, wchodzimy w to,
5: telefon, blokowanie i identyfikacja połączeń, edycja. Przycisk. Pozwalaj tym aplikacjom blokować połączenia i prezentować ich dzwoniącego. Nagłówek.
0: I tu jest ważna rzecz. Mamy aplikacje, które pozwalają na blokowanie połączeń i ID dzwoniącego.
5: Should I answer.
0: I włączone. Mamy aplikację Should I answer. Możemy ją włączyć, możemy ją wyłączyć. Jeżeli chcemy, żeby iPhone był w stanie blokować połączenia za pomocą tej aplikacji, to musimy ją włączyć. Nieważne, że zaznaczymy w ustawieniach samej aplikacji, nieważne, że jej pozwolimy na to, żeby blokowała, to jeszcze musimy włączyć to tu, bo w tym momencie pozwalamy systemowi operacyjnemu na to, żeby używał tej aplikacji i używał bazy danych tej aplikacji do blokowania niechcianych połączeń. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o aplikację Should I Answer, aplikację mobilną. Natomiast ja jeszcze pokażę, jak wygląda strona internetowa odebrać telefon.pl. W tym celu muszę sobie przełączyć syntezę. Włączę sobie SAPI.
6: Strona główna odebrać telefon.pl. Google Chrome Samaryt strona.
0: Właśnie, mamy stronę główną odebrać telefon.pl.
6: Odwiedzony link grafika, mogę odebrać. Odwiedzony link wyszukaj, link opis, link blok.
4: link kontakt.
0: Blog na przykład jest w języku angielskim, ale też nawet całkiem ciekawe rzeczy znajdują się na tym blogu. Ostrzegają przed różnego rodzaju niechcianymi połączeniami albo przed tymi takimi sekundowymi połączeniami, które są do nas realizowane gdzieś tam z zagranicy na przykład i namawiają, żeby oddzwonić, a potem płacimy za to horrendalne stawki. I tu mamy coś takiego, pole edycji. Mamy pole edycji do tego, jeżeli nam się to nie pokaże od razu, to możemy trafić za pomocą odnośnika wyszukaj. Ja jeszcze dla pewności w to wejdę. I tu mamy pole edycji, więc od razu przechodzę na to literką F. I teraz mam tu taki numer, który wczoraj do mnie dzwonił i to był jakiś numer reklamowy, bo rzeczywiście przebił się przez te aplikacje.
6: Strona, link, pole edycji.
0: Wklejamy sobie ten numer.
6: Przycisk wyszukaj.
0: I mamy opcję wyszukaj.
6: Kto do ciebie dzwonił z Glenn 31 milionów Glenn 37.
0: Dokładnie, jakiś numer telefonu.
6: Klikalne, kto dzwonił do ciebie plus 47.
0: I tu mamy różne formy tego numeru telefonu pokazane.
6: Nagłówek poziom 2 Glenn 31 Glenn X negatywna. Czy X neutralna.
0: Dokładnie. I widzimy informację, że ma 5 negatywnych opinii, 3 opinie neutralne.
6: 3X call center, 1X firma, 1X niechciany telefon, 1X złośliwe połączenie, klikalne przycisk pokazać więcej.
0: Jeżeli wybierzemy przycisk pokazać więcej, to w tym momencie nam się rozwinie.
6: Użytkowników wyznaczył go z negatywna opinia, czy użytkowników neutralna recenzja, numer telefonu.
0: No właśnie.
6: Powinien być komórkowy, możliwe
0: tak,
6: forma.
0: Numer telefonu powinien być komórkowy i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy te formaty tego numeru telefonu.
6: Mamy dla ciebie proste rozwiązanie.
0: No właśnie, tu oczywiście, że mamy dla ciebie proste rozwiązanie. Zainstaluj naszą super aplikację i będziesz w stanie pozbyć się telefonów od tego numeru. Pewnie, pewnie.
6: Czy dodaj twoja ocena. Numer telefonu należy do wzywania pomocy. Przycisk tak, przycisk nie.
0: No właśnie, i tu możemy przejść taki prosty kreator, za pomocą którego będziemy zgłaszać ten numer. Dostaniemy kilka takich pytań. Czy numer telefonu należy do wzywania pomocy? No, nie należy do wzywania pomocy, więc to nie jest jakiś numer na

0: reklamowych z modułem reklamowym telemarketer zgłoszone przez Michał.
1: Dokładnie. I to jest moja ostatnia recenzja tego numeru.
0: Klikalne, dodaj komentarz.
1: Można tu jeszcze dodać komentarz do tej recenzji. Mogę zażyczyć sobie usunięcia tej recenzji.
0: Na główek poziomczy mierczamy telefon zgłoszony przez 176-102-176.
1: Dokładnie, tu jakieś tylko adres IP, więc tu się nikt nie przedstawił.
0: Reklama w gazecie.
1: Właśnie, reklama w gazecie. I mamy takie kolejne opinie na temat tego numeru, jeżeli chcielibyśmy się zapoznać z tym. Bo też może to służyć do weryfikowania różnych numerów. Jeżeli na przykład widzimy w internecie, na jakichś aukcjach czy w innych miejscach jakiś numer telefonu kontaktowy, to możemy sobie wejść na stronę odebrać telefon.pl i sprawdzić, czy ten numer nie widnieje w tej bazie. Więc jest to też zawsze jakaś podpowiedź, jeżeli ktoś na przykład nie decyduje się na używanie tego numeru, tej aplikacji właściwie nawet do ochrony swojego numeru telefonu. No ja na razie się zdecydowałem, nie mam żadnych wyników negatywnych, jest wszystko w porządku. Jeżeli wy macie jakieś negatywne wyniki, no to piszcie koniecznie w komentarzach, bo to też jest ważne. Ja testuję tę aplikację już drugi miesiąc i no odsetek spamu telefonicznego u mnie zmniejszył się drastycznie, ale u was może to wyglądać inaczej i na przykład wam to może działać gorzej, bo pamiętajcie, i to też jest bardzo ważna rzecz, o której myślę, że trzeba wspomnieć, że to jest baza danych tworzona przez użytkowników. Można sobie wyobrazić sytuację, że ktoś, kto nas nie lubi, zgłosi ten numer i zgłosi go ileś razy. Może się tak stać, prawda? No, łatwo sobie coś takiego wyobrazić. Nie wiem i ciężko mi powiedzieć, bo nie zawiaduję tą instytucją, jaki musi być odsetek tych połączeń, żeby numer był blokowany. Bo jak sami widzicie, nie jestem pierwszą osobą, która zgłasza uwagi względem tego numeru, ale na przykład aplikacja ten numer, połączenie z tego numeru przepuściła. Więc przypuszczam, że musi tam być dużo ocen negatywnych, żeby numer został zablokowany, więc musi mieć jakąś tam proporcję tych negatywów do neutralnych, albo musi mieć same negatywy. Jak to dokładnie wygląda, ciężko stwierdzić, no ale łatwo sobie wyobrazić, że jest taka sytuacja, że ktoś nas nie lubi i zgłosi nam ten numer. To Jest to możliwe? Jest, oczywiście, w końcu złośliwych ludzi nie brakuje. Natomiast prawda też jest taka, że przynajmniej w teorii, kiedy wysyłamy takie zgłoszenie, dostajemy komunikat, że zgłoszenie jest weryfikowane. Jego zasadność tej naszej oceny. Więc jeżeli będzie ona, coś będzie z nią nie tak, to nie zostanie zaliczona i nie zostanie opublikowana. A jeżeli będzie wszystko w porządku, no to w takiej sytuacji bez problemu znajdzie się recenzja taka nasza tego numeru. Więc tak to wygląda, drodzy słuchacze. Ja teraz pozwólcie, zmienię sobie syntezę, bo tak naprawdę to już jest wszystko i to tak definitywnie wszystko na temat aplikacji Should I Answer. Przypominam, odebrać telefon.pl, to jest w wersji polskiej, jeżeli mielibyście ochotę z tego skorzystać. To tyle w dzisiejszej audycji, w dzisiejszym Tyflo Podcaście, bardzo zresztą krótkim, ale mam nadzieję, że treściwym i mam nadzieję, że komuś się to przyda. Dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, no i do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyflo Radiu, a będzie ono już jutro. Cześć!
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Środa, 5 dzień lipca, to w kalendarzu. My startujemy po raz 191 z Tyflo Przeglądem, czyli audycją, w której rozmawiamy głównie o kwestiach technologicznych dotyczących osób niewidomych i słabowidzących. Dziś skład taki, powiedziałbym, lekko uszczuplony, no ale to wakacje. To wiecie jak jest. Witamy was bardzo serdecznie przy mikrofonach Michał Dziwisz mówiący te słowa oraz Paweł Masarczyk i Piotr Machacz.
3: Witajcie. Cześć, dobry wieczór.

0: Dobry wieczór. W sumie to chyba jeszcze nawet dzień dobry. Spokojnie możemy powiedzieć naszym słuchaczom, bo jeszcze ten dzień długi i tą jego długością będziemy się mogli przez najbliższe tygodnie, tak podejrzewam, jeszcze spokojnie cieszyć. Mamy wakacje, mamy nadzieję, że wy z tych wakacyjnych uroków korzystacie, że macie czas na to, żeby nas w spokoju posłuchać. A o czym dziś słuchać będzie można? A to posłuchajcie teraz mnie. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Nowości w dodatkach dla NVDA. Także nowości, ale w grach. I jeszcze jedne nowości, tym razem z konwencji NFB 2023. MLM, klient Lemiego na iOS, dostaje poprawki dostępności. Muzeum Zamojskich w Kozłówce bardziej dostępne. Zbiórka na rzecz Polskiej Grupy Młodzieży uczestniczącej w obozie ICC. Voice Vista, kolejna aplikacja na bazie Microsoft Soundscape. Nadchodzi alternatywa dla Twittera od twórców Facebooka. YouTube bierze się za adblockery. Masa nowości w testerskich wersjach Windows. Oraz oczywiście co nieco o sztucznej inteligencji. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
1: W tym przeglądzie jesteśmy zawsze otwarci na Państwa pytania, uwagi oraz newsy. Zapraszamy na stronę kontakt.tyflopodcast.net, gdzie można uzyskać szczegóły na temat połączenia na Zoomie oraz napisać do nas wiadomość. Można to zrobić także z poziomu transmisji na Facebooku, YouTubie oraz aplikacji na iPhone'a od Arkadiusza Świętnickiego i na Windowsa od Dawida Piepera. Czuwamy także na tyflopodcastowym serwerze Discorda. Zapraszamy więc do kontaktu.
0: Zapraszamy do kontaktu. Wasze wypowiedzi są nieodłączną częścią tej audycji i za wszystkie wypowiedzi bardzo serdecznie dziękujemy. Skoro mowa już o wypowiedziach, które możecie do nas wysyłać, to oczywiście nie tylko wysyłać, ale możecie też dzwonić i już jedna osoba korzysta z tej okazji, żeby do nas zadzwonić, więc tak już rzutem na taśmę, idąc za ciosem, odbieramy to połączenie. Jest z nami Arek, którego serdecznie witamy. Ja myślę, że Arek to się nawet nie spodziewał, że to tak szybko pójdzie. No ale dobrze, witaj Arku. Z czym do nas przybywasz?
2: Z czym do nas przychodzę? Godzinę temu, dokładnie o godzinie 18.57, ukazały się nowe wersje systemów od Apple. iOS 17.0 beta 3, macOS 14.0 beta 3, watchOS 10.0 beta 3 i tak dalej, i tak dalej. I tak, na macOSie aktualizacja zajmuje na moim Macu Mini M2 Pro. Aktualizacja zajmuje 3,23 GB, co pozwala sądzić, że wiele usług systemowych zostało spatchowanych i podmienionych, co z kolei pozwala sądzić, że kilka błędów zostało naprawionych, a pewnie też nowe błędy się pokazały. iOS 17 beta 3 na moim iPhone 14 Pro to rozmiar aktualizacji 1,3 GB, tak samo jak w przypadku macOS-a, również jest to dość spora aktualizacja. A jako, że jest to beta trzecia systemów od Apple, to możemy powoli zauważać prawdopodobnie to, że jakieś feedbacki, które były zgłaszane przez użytkowników, będą stosunkowo szybko i skutecznie poprawiane, bo jak pewnie wam mówiłem, beta druga została skompilowana 10 czerwca, więc ludzie nie mieli jeszcze czasu, inżynierowie od Apple nie mieli jeszcze czasu, żeby połatać problemy bety pierwszej, problemy, które zgłaszali użytkownicy. Beta była już gotowa 10 czerwca, więc zaledwie kilka dni po WWDC, a była jeszcze przechowywana jakiś czas, no bo taki mają tam cykl wydawniczy. No i tak, będę jeszcze prawdopodobnie do was dzwonił później, to tak zapowiadam, tylko że będę prawdopodobnie do was dzwonił, bo teraz zabieram się za studiowanie bet, zarówno iOS-a, jak i macOS-a. Bawiłem się jeszcze jedną aplikacją na Maca, nazywa się ona Clip Tools, aplikacja stworzona przez pana, nie znam niemieckiego, nazywa się Gary Rosenzweig, jakkolwiek prowadzi bardzo znany kanał na YouTube o nazwie MacMost Video, to jest kanał poświęcony poradom, tutorialom i tak dalej związanym z macOS-em. I napisał sobie taką aplikację, która jest menedżerem schowka, ale nie tylko. Możemy też robić rzeczy w stylu sortowania zaznaczenia, dodawania do siebie zaznaczenia, czyli że mamy na przykład jakieś liczby, możemy wykonywać operacje matematyczne na zaznaczeniu, czyli zaznaczymy sobie w tekście jakąś operację, możemy od razu ją wykonać tym programem, możemy zamieniać liczby na słowa, niestety chyba tylko w języku angielskim i wiele innych przydatnych rzeczy. Aplikacja jest całkowicie darmowa, jest do pobrania z App Store'a, czyli jeżeli boimy się pobierać aplikacje z zewnętrznych źródeł, no to możemy pobierać je, możemy sobie tą aplikację Clip Tools pobrać z App Store'a. Co więcej, mamy też to, o czym mówiłem w tamtym tygodniu, a propos moda do Gothic i Gothic 2 Noc Kruka. Kontaktowałem się z ludźmi od silnika Open Gothic w celu ogarnięcia tego, czy będzie sens przepisywać tak zwaną jagę na Open Gothic, czy nie. Jeżeli ktoś chce śledzić postęp tych prac, no to zapraszam na stronę www.github.com/try/opengothic/issues/479. Tam toczy się dyskusja na temat dostępności gry, czy jest dalej sens rozwijać to na Unionie, czy jest sens rozwijać to na jednak nowym, nowocześniejszym silniku Gothica. Jeszcze a propos gier, to też informacja sprzed chwili. Ma 7 lipca ukazać się nowy serwer gry Miss World. Jest to MMORPG audio, w które wiele osób się zagrywało. Nowy serwer jak na razie chyba tylko w języku chińskim, przynajmniej mi nic nie wiadomo o tym, żeby miał się ukazać w wersji angielskiej. Pewnie on się ukaże dla nas też za jakiś czas, ale jak na razie tylko w języku chińskim. Ma być dużo poprawek związanych z balansem, z gameplayem i tak dalej. Więc też z niecierpliwością na to czekam, bo jednak Miss World to gra, w której bardzo dużo czasu spędziłem i chciałbym, żeby jakoś to się dalej rozwijało i nadal szło do przodu. Co jeszcze? O Cryptoolsie mówiłem. Pojawiła się nowa wersja aplikacji ChronoSync, o której też mówiłem na Maca, do tworzenia kopii zapasowych. Nowa wersja z poprawkami już do Sonomy, do macOS 14. Więc jeżeli ktoś ma betę, coś mu w ChronoSyncu nie działało, no to może mieć nadzieję, że teraz już będzie działało. Firma Ecom Technologies jest odpowiedzialna za ten program, naprawdę dość szybko te błędy łata, więc no pozostaje mieć nadzieję, że będzie się to rozwijało dalej. Produkty od Rogue Ameba nadal niestety nie zostały przeportowane pod macOS 14, więc jeżeli ktoś używa loopbacka, audio hijacka i tak dalej, no to sobie niestety nie pokorzysta.
0: Trzeba czekać.
2: To chyba tyle ode mnie na razie, tak?
3: Arku, ja miałbym dwa pytania. Znaczy tak? Pytanie jest jedno, ale o dwie kwestie zbliżone. Chodzi o modowanie gier, nie wiem, czy się przyglądałeś, jaki byłby potencjał. Chodzi mi konkretnie o gry troszkę starsze, ale nadal klasyczne i nadal dobre, czyli Heroes 3 Might and Magic i Wormsy, jakakolwiek wersja preferowana Armageddon. Czy ty, wiem, że Heroesy mają na pewno całą społeczność moderską, a Wormsy, nie wiem, ale była reedycja w 2015, oczywiście bez dostępności, bo czemu by miała być?
2: No ta reedycja jest na Unreal Engine, tyle wiem, więc to jest nie do zmodowania niestety. A oryginał jest też na własnym silniku i podejrzewam, że dałoby się to zmodować przy odpowiednim nakładzie pracy i sił. Mhm. Nigdy nie zajmowałem się akurat Wormsami. Ja mam też, uczę się powoli silnika Wiedźmina jedynki, tak bardziej dla siebie. Na pewno wiem, że Wormsy dałoby się zmodować. Mhm. Wormsy, szczególnie właśnie Armageddon, czy jeszcze starszą edycję, dałoby się. Jest to własny silnik, jest to silnik dość modowalny, bo kiedyś gry robiło się w taki sposób, że skrypty były na wierzchu, gry były niesamowicie modularne. To wynikało z wielu rzeczy, z takich między innymi, że bardzo ciężko było patchować gry jako tako. Patche do gier bardzo często były generowane przez społeczność i właśnie te skrypty były patchowane, więc gry powiedzmy były tak półotwarte, można to powiedzieć, w tym sensie, że silnik był zamknięty, silnik był własnościowy, ale skrypty były możliwe do podejrzenia. Z tym, że w Wormsach problemem jest to, że Wormsy to jest gra taka mocno nastawiona na grę myszą.
3: No właśnie, tam każdy centymetr, każdy milimetr mapy ma znaczenie, jak celujemy i w ogóle jak tą mapę możemy sami sobie narysować też w edytorze.
2: No właśnie, o to chodzi, dlatego czasami w modowaniu gier jest tak, że nawet jeżeli technicznie coś jest proste i przyjemne, to pojawia się problem natury takiej logistycznej, jak to ugryźć, żeby było dobrze. To jest taki tak naprawdę główny problem przy modowaniu wielu pozycji, na który wiem, że wiele osób też się natrafiło. Teraz ktoś pracuje nad modem do czego? Jak to się nazywa? Do Final Fantasy, zdaje się, którejś tam edycji.
4: Tak, to siódemki, o tym jeszcze będzie później.
2: O tym będzie jeszcze, no... Życzę powodzenia, bo fajnie, że gry się pojawiają. Ja osobiście nie mogę się na ten temat powiedzieć nic a nic. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Wiem tylko, że ta gra jest na PSX-a. W sensie była chyba oryginalna wersja na PSX-a i że to jest turowy JRPG. I wiem tak naprawdę o tym tylko tyle i nic więcej. Ale bardzo dobrze, że coraz gier dostaje tą dostępność, że moderom się coraz bardziej chce, mimo tego, że nowsze gry są coraz trudniejsze do modowania. Gry stają się monolitami niestety, tworzonymi cały czas na jednym i tym samym silniku. Słyszałem takie opinie, że no skoro gra jest na Unity, czy skoro większość gier jest na Unity, czy skoro większość gier jest na Unreal Engine, to przecież spoko, bo przecież więcej gier może otrzymać dostępność. No niestety nie tak to działa, bo silnik to jest tak naprawdę tylko renderowanie tekstur, modeli, system cieni, system fizyczny i tak dalej. A rzeczy w stylu interfejs, mapy, każdy implementuje po swojemu, każdy implementuje według swojej wiedzy i uznania. Bo niestety technologie na przykład map, czy technologie właśnie rysowania interfejsu, które są oferowane przez silniki, są niewystarczające. Więc w gruncie rzeczy to, że mamy teraz dwa w sumie silniki, powiedzmy, bo mamy Unity dla tych gier takich mniejszych i Unreal Engine dla tych większych, to wcale nie oznacza nic dobrego dla moderów i dla modowania, bo gry stają się monolityczne, skrypty są wcielane nierzadko w kod samego silnika, a nawet jeżeli nie, to skrypty mają naprawdę bardzo mało do powiedzenia. Skrypty są odpowiedzialne tylko za renderowanie bardzo wysokopoziomowych elementów gry, takich jak NPC, w sensie postacie, które w grach się pojawiają, czy jakieś inne mało znaczące elementy. I modowanie takich gier niestety nie jest zbyt proste. Jestem w kontakcie z grupą moderską gry Sifu. To jest taka rosyjska gra, która jest, dzieje się w Chinach i to jest gra z naprawdę bardzo wymagającym systemem walki. Gra, która potencjalnie mogłaby być grywalna dla osób niewidomych, ale nie jest. I przez to, że gra jest robiona na Unreal Engine 4, to zrobienie czegokolwiek poza tak naprawdę detektorem ścian jest graniczy praktycznie z cudem. Przez to, jak bardzo monolityczny, jak bardzo jednolity jakby jest to silnik. No i tak to właśnie jest tutaj. Odnoszę się do tego, co ludzie mi mówili, bo wiele osób się mnie pytało, ale słuchaj, jak to jest? Dlaczego ty narzekasz na to, że większość gier jest na jednym, dwóch silnikach? Jak to powinno być dobrze dla dostępności? No to teraz, jak ktoś nie wiedział, to mam nadzieję, że już wie, o co chodzi w tym. No, deweloperzy mają dużo większe zaplecze. Teraz każdy system operacyjny, nawet system operacyjny konsol, mają teraz systemy TTS, mają systemy podwyższonego kontrastu, mają systemy filtrowania shaderów, mają systemy... Mają systemy anti-aliasingowe, mają systemy dla osób, które mają daltonizm i tak dalej, i tak dalej. I teraz przez to, że deweloperzy zabrali moderom możliwość, czy to specjalnie, czy to niespecjalnie, bo to też jest kwestia wygody, to jest trochę tak jak z elektronem, zabrali moderom możliwość tworzenia modyfikacji do gier, otrzymując przy tym bardzo, bardzo duże zaplecze do tworzenia tej dostępności samemu i to, że gry nie mają dostępności. Przepraszam bardzo. To jest tylko
0: na zdrowie.
2: I wyłącznie wina. A dziękuję. Niestety alergia daje się we znaki, jest gorąco. To jest tylko i wyłącznie wina deweloperów, że nada relatywnie mało tytułów posiada wbudowaną dostępność. Tak? Także to nie jest tak, że nagle moderom się odechciało i nagle ludzie nie walczą o dostępność gier, bo walczą, tylko po prostu mamy coraz mniej narzędzi, żeby cokolwiek z tym zrobić. I właśnie dlatego powstają mody głównie do starych gier, nie licząc gier pokroju Hadesa czy Stardew Valley. Tak naprawdę Hearthstone jest jedyną grą, która zrobiona na mainstreamowym silniku, dokładniej na Unity, która otrzymała modyfikację, bo spójrzcie na ostatnie mody, jakie pojawiły się do gier. Factorio to jest własny silnik. Stardew Valley tak samo.
4: Slay the Spire też.
2: Co takiego?
4: Slay the Spire też.
2: Slay the Spire też, własny silnik. Hades to samo, własny silnik. Zwróćcie uwagę na tę zależność, że tylko tak naprawdę poza Hearthstone'em World of Warcraft, własny silnik, swoją drogą silnik World of Warcraft to jest coś, za co podejrzewam nie jeden programista dał mu się pokroić. To jest bardzo, bardzo technicznie zaawansowany i sporo wyprzedzający swoje czasy silnik. O tym może innym razem opowiem. No w każdym razie bardzo, bardzo, bardzo dużo tych modów powstaje tylko i wyłącznie dzięki temu, że gry mają tak naprawdę własne silniki. No to się trochę rozgadałem o modowaniu gier tym razem. Niestety taką mam przypadłość, że lubię sobie pogadać, ale mam nadzieję, że kogoś to choć trochę zaciekawiło. Tymczasem chyba będę leciał aktualizować swoje systemy od Apple, żeby wam jeszcze trochę poględzić za jakiś czas.
0: Okej, Jarku, to w takim razie jasne. Powodzenia z testowaniem i daj znać, co tam nowego. Jak już
2: dzięki.
0: Ogarniesz
2: na razie.
0: Co i jak. Trzymaj się, do usłyszenia.
2: Życzę dobrej audycji. Do
0: a dziękujemy bardzo.
3: Dzięki.
0: Pozdrawiamy. A teraz tak, w międzyczasie widziałem, że też do nas dwie osoby próbowały się dodzwonić, no ale się poddały, przynajmniej na razie. Cóż my tu mamy jeszcze? Na YouTubie Kacper do nas wysłał kilka emotek. Prosimy o może trochę tekstu, żeby było co czytać.
3: Pozdrawiamy.
0: Ale pozdrawiamy, tak. Fajnie, że pozdrawia, fajnie, że nas słuchacie, fajnie, że jesteście z nami, ale tak tekst po prostu lepiej się interpretuje, jednak mimo wszystko. A teraz już przechodzimy do tematów, które mamy w naszych notatkach. Między innymi tu jeszcze takie trochę odniesienie do audycji poprzedniej, bo ostatnio mówiliśmy, że SharePlay się pojawił w aplikacji Broadcast i ty, Pawle, to testowałeś.
3: Testowałem i mogę troszkę o tym opowiedzieć. No i cóż... Wraz z moim znajomym umówiliśmy się na rozmowę na FaceTime'ie i postanowiliśmy tą opcję przetestować. No i jak to działa? Kiedy chcemy zainicjować taką sesję SharePlay, w ogóle to było moje pierwsze doświadczenie z SharePlay'em w ogóle, z jakąkolwiek aplikacją, no i wybrałem sobie na cel właśnie Broadcast, bo akurat mam takiego znajomego, z którym się bardzo często wymieniamy jakimiś radiowymi odkryciami, czy to muzycznymi, głównie muzycznymi, ale w kwestii właśnie różnych ciekawych rozgłośni, które nadają jakąś muzykę, której my obaj słuchamy. No więc stwierdziłem, że można by do naszych rozmów dodać po prostu ten element puszczania od razu sobie na żywo tego, o czym rozmawiamy. No i cóż, okazuje się, że jest to dość proste w inicjalizacji, bo w samym Broadcast klikamy na przycisk udostępnij, znaczy share, i wybieramy tam opcję SharePlay. Jeżeli jesteśmy w trakcie rozmowy na FaceTime, to u drugiej strony, akurat tu kolega inicjował, więc u mnie pojawiła się informacja. To nie jest coś, co mi VoiceOver przeczytał automatycznie. No przez to, że kolega to zrobił, to mi o tym powiedział. Na ekranie pojawia się informacja, że aktualnie odtwarzane i tu nazwa rozgłośni, którą druga strona sobie odtworzyła. Oczywiście, żeby to wszystko zadziałało po obu stronach, my musimy też mieć zainstalowaną aplikację Broadcast. Czyli to nie jest tak, że ktoś nam może przestreamować radio po FaceTime'ie, tylko no, obydwie strony muszą tą aplikację mieć. Klikamy w tą nazwę tego nadawcy i Oczywiście pojawia się zapytanie, czy chcemy otworzyć. Otwiera się nam Broadcasts. W tym momencie to samo radio podłącza się u nas, no i zaczyna się granie. I tak naprawdę nie różni się to wiele od sytuacji, w której po prostu byśmy się umówili z drugą osobą albo z grupą znajomych, żeby sobie każdy po swojej stronie puścił to samo radio. Tylko że jeżeli ktoś zainicjował sesję, to może też tą stację zmienić, czyli kliknąć stop, wtedy nam przestaje grać cokolwiek. I my możemy w tym momencie wybrać inną stację, to znaczy wybierają ta osoba, która inicjowała. Nie wiem, czy druga strona też może, tego jeszcze nie testowałem.
4: Powinno tak być.
3: Powinno być, okej. Okay. No i w tym momencie rozpoczyna się granie tej nowej stacji, więc my nie musimy się martwić o to, żeby się też przełączyć w tym samym czasie. Jest to zsynchronizowane. Do czego to może być przydatne? No właśnie do tego, o czym mówiłem, czyli do odkrywania nowych rzeczy. Bo z jednej strony Broadcast to jest przepotężny katalog cały Radio Browsera, ponad 30 tysięcy stacji. Chociaż w praktyce jest ich mniej, bo Radio Browser, pamiętajcie, no nie uwzględnia tego, jakby każdy stream jakościowy, czyli powiedzmy, jeżeli jedna stacja ma stream w bitrate 128 kilobitów albo 256, albo tam jakieś 96, to niestety Radio Browser wymaga, żeby dodać każdy taki stream jako osobną stację, więc troszeczkę sztucznie podbija to ilość nadawców, którzy są w bazie Radio Browser, no ale tu nic nie poradzimy. Ale oprócz tego Broadcast pozwala nam również na dodawanie naszych własnych jakby stacji z linków, które posiadamy, no a tego to już sami sobie nie wyczarujemy. Może nam ktoś oczywiście taki link podesłać, ale no, my musielibyśmy go wpierw dodać do naszej kolekcji, bo oczywiście Broadcast ma swoje kolekcje, tak jak demonstrowaliśmy w audycji o przeróżnych aplikacjach do słuchania radia na urządzeniach iOS. No i tak naprawdę dzięki temu ktoś może nam pomóc odkryć jakąś stację. To, co jeszcze jest fajne, no to fakt, że w trakcie takiej sesji rzeczywiście jest tak, jak ty, Piotrze, mówiłeś, w momencie, w którym zaczynamy mówić, to u drugiej strony cisza się to radio i nas słychać trochę głośniej. Kiedy my przestajemy mówić, radio wraca na głośność tą oryginalną, co sprawia takie fajne wrażenie, jakbyśmy byli DJ-ami.
0: A jak bardzo to się przycisza? Czy to jest mniej więcej ten poziom, co złagodzenie dźwięku w stosunku do voice-overa, czy bardziej?
3: Chyba podobnie. Znaczy, jest to dość delikatne, na tyle, że muzyki można spokojnie słuchać.
4: Na pewno coś się wolniej zgłaśnia, z tego co pamiętam. Chyba, tak. Chyba to jest... No nie pamiętam, jak bardzo to się zcisza. Na pewno pamiętam, że samo ściszanie jest takie no dość gwałtowne, zwłaszcza jeśli dużo mówimy, to jest też na tyle mądre, że na przykład jest w stanie odrzucić dźwięki, nie wiem, jakbyśmy coś tam zaczęli ścili, zaczęli pisać na klawiaturze, takie rzeczy ignoruje, tylko jeśli faktycznie zaczniemy mówić, to wtedy się to zacznie ściszać i jak już skończymy mówić, to zgłaśnianie to jest powolne, na pewno wolniejsze niż voice-over, to tam może 2 sekundy zajmuje, więc to jest takie bardzo, bardzo delikatne. Mhm.
3: No, ale przy słowie mówionym bym prawdopodobnie nie ryzykował, więc to bardziej do jakichś takich stacji typowo muzycznych. Natomiast rzecz, która mi się nie podoba, to jest to, że no, nie ma w Broadcast żadnej opcji, żeby z poziomu ekranu teraz odtwarzane, bo to jest jedyne miejsce, gdzie my w ogóle widzimy i możemy sterować tym odtwarzaniem tej stacji. Nie można dodać stacji do ulubionych, czyli jeżeli mój znajomy pokaże mi stację, której ja nie mam w swojej kolekcji, to no, oczywiście mogę sobie odpisać jej nazwę albo linka i dodać ręcznie. Jest to bardzo czasochłonne, a przecież nie zawadziłoby mieć na tym ekranie teraz odtwarzane o przycisku dodaj do kolekcji. I to byłoby naprawdę fajne, bo rzeczywiście tak jak ja podałem ten przykład, że my ze znajomym sobie odkrywamy różne stacje, on tam czasami do mnie coś nagra, że odkrył właśnie nowe radio, które coś tam super muzykę gra, no to fajnie by było, jakbym mógł sobie od niego, zwłaszcza jak on mnie streamuje po FaceTime, jak robi ze mną sesję SharePlay, mogę sobie tą stację od niego po prostu skopiować i zapisać od razu bez przepisywania nazwy albo linku no, do mojej kolekcji.
0: Też może kiedyś to dodadzą, kto wie. Chyba, że to jest ograniczenie SharePlay jako takie.
3: Nie sądzę, bo to, co się dzieje tak naprawdę z SharePlayem, no to otwiera się lokalnie u ciebie to samo, co u tej drugiej osoby. Jakby wysyłana jest akcja do twojego broadcasta, że otwórz mi tą stację. Tylko, że te akcje są synchronizowane, więc nie sądzę, żeby to było problemem. Natomiast... przez chwilę udało mi się, i szkoda, że nie na dłużej, w jakiś sposób, zwłaszcza na początku, jak zaczęła się transmisja, potem już było, jak ja zacząłem chodzić po okienkach i tam grzebać, to już nie chciało to za żadne skarby świata wrócić. Udało mi się puścić to radio razem z moim znajomym przez słuchawkę do rozmów. I to było całkiem fajne, no bo ja jednak... ja rozumiem, że muzyka jest po to, żeby jej słuchać z głośników, ale mimo wszystko nie miałem akurat ochoty, żeby całe moje otoczenie słyszało moją rozmowę. A nie miałem problemu z tym, żeby przez ten głośniczek, zwłaszcza, że te rozmowy FaceTime'owe są w bardzo dobrej jakości, żeby też mi grało fajnie ściszające się radio. Nie miałbym z tym problemu. Także no, tutaj taka sytuacja. No i tak to wygląda. Przy okazji przetestowałem sobie funkcję Shazam w Broadcast. Bardzo ciekawe zjawisko, bo jeżeli stacje nie podają po prostu tytułu utworu, który jest grany, to możemy sobie nacisnąć jeden przycisk. On przez chwileczkę będzie nasłuchiwał tego, co aplikacja gra i uaktualni nam to, co normalnie byłoby aktualizowane przez stream, czyli informacje o aktualnie odtwarzanym utworze, uaktualni nam w tym okienku odtwarzania, tak jakby radio samo podało tą informację. Więc mamy te wszystkie opcje, takie jak na przykład otwórz Apple Music, historia mamy odgrywanych utworów i tak dalej. Więc no, to wszystko jest w Broadcast bardzo ładnie zintegrowane. Także na ten moment, o ile stacje działają w katalogu, to jest moja preferowana aplikacja do odtwarzania. Natomiast, no, tak jak już wspominaliśmy w audycji, są też inne, bo każda ma jakąś swoją przewagę, której nie ma inna. Chociaż do autora Broadcast chyba będę pisał maila z różnymi sugestiami, więc no zobaczymy, na co będzie otwarty.
0: No, może się uda i może jeszcze dodatkowo jakieś rzeczy w kwestii dostępności zostaną uwzględnione. No i tego, co, o czym mówiłeś, jeżeli chodzi o SharePlay, tak, że można było sobie chociaż dodać po prostu tak te stacje do naszych streamów. Widzę, że połączył się z nami Łukasz, tylko Łukasz tu ma jakiś jeszcze na razie problem z podłączeniem się do dźwięku, więc Łukaszu, dajemy ci szansę, a tymczasem mamy kilka komentarzy od Borysa na dobry początek. Tu pytanie do Arkadiusza. Czy pomiędzy starym a nowym serwerem Mist World będzie można się przełączać? To, no, Arka nie ma z nami, ale może nas słucha. To jakoś nawiąże do tego tematu. Drugie pytanie do wszystkich. Czy Forza Motorsport na Xboxa będzie potrzebować, aby konsola była ustawiona na angielski, by być dostępna? To Piotrze, coś wiesz na ten temat?
4: Pisałem do Brandona w momencie, kiedy chyba Paweł się zapytał, czy to będzie działało wszystko w języku polskim i on mi wtedy powiedział, że prawdopodobnie interfejs będzie udostępniony we wszystkich językach, w których gra jest zlokalizowana, natomiast nie był pewny co do audiodeskrypcji. Obiecał, że jeszcze mi da znać, jak będzie wiedział coś więcej, no natomiast nic więcej nie usłyszałem, więc... No na 100% trudno mi powiedzieć, ale można mieć nadzieję, no głosy polskie w Microsoftie są, wiem, że w poprzedniej Forzie był z tym problem, no ale jeśli tak powiedział i w poprzedniej grze, nad którą pracował, czyli to było Last of Us, faktycznie dało się zmienić język bez problemu, to mam nadzieję, że tutaj też tak będzie. Jeśli będziemy mieli więcej informacji, no to od razu damy wam znać.
0: No i teraz jeszcze kolejne pytania od Borysa. Jak z dostępnością Disney Plus na telewizorach LG? Czy ktoś z was coś wie na ten temat?
3: Nie.
4: Nie, wiem, że na Samsungu jest okej, ale no... Więc przypuszczam, że teoretycznie na LG też to powinno działać, ale no też tutaj nie jestem pewny.
0: Już widzę, że się Łukasz do nas podłączył, ale poczekaj chwilkę, Łukaszu. Jeszcze przeczytam kolejne pytania od naszego słuchacza. Jeżeli telewizor już został ustawiony pod moją rodzinę, jak mogę z tej pozycji włączyć przewodnik głosowy na telewizorach tej marki? Domyślam się, że tu chodzi o LG. Ja nie mam telewizora LG.
3: Ja też nie, ale były chyba podcasty były o LG, prawda?
0: A to szczerze powiedziawszy, to nawet nie pamiętam, ale sprawdź, Borysie, bo na pewno o jakichś telewizorach z udźwiękowieniem było, więc...
3: O Samsungu na pewno, ale tak mi się coś kojarzy, że LG...
0: Więc warto to po prostu sprawdzić, a oprócz tego no na pewno instrukcja gdzieś tam, a nawet wystarczy, podejrzewam, wygooglać i coś znajdziesz. I zapomniałem dodać do poprzedniej wiadomości tego pytania. Jak na Disney Plus włączyć audiodeskrypcję? Pytanie, czy tam w ogóle Jest?
3: Jest audio description.
4: Po angielsku jest, tak mogę powiedzieć. Nie wiem, czy tam jakieś polskie materiały z audiodeskrypcją są. Generalnie audiodeskrypcja zarówno na Disney Plus i właściwie na większości innych serwisów streamingowych, które coś takiego oferują, włączamy poprzez przejście do ścieżek językowych, tam zazwyczaj jakiś menu język i napisy, tak zazwyczaj to się nazywa dźwięki, napisy, i tam sobie w sekcji języków szukamy po prostu języka z audiodeskrypcją. To będzie albo angielski audiodeskrypcja, polski audiodeskrypcja, albo jakieś inne języki. W jakich językach ta audiodeskrypcja jest, zależy od dostawcy treści. No Disneyu to większość jest po angielsku. Na Netflixie na przykład jest tak, że generalnie audiodeskrypcja jest robiona w tym języku, w którym powstaje dany materiał, więc nie wiem, polskie produkcje mają polską audiodeskrypcję, angielskie angielską, koreańską, chociaż tutaj jest wyjątek Squid Game. Tak, czy Dom z Papieru, który był hiszpański, też dostał angielską deskrypcję, ale generalnie to tak to wygląda. I tutaj zazwyczaj niestety, bo często telewizory też mają swoją opcję audiodeskrypcji w ustawieniach dostępności, przynajmniej Samsungi tak mają, więc myślę, że LG też, to niestety w tych aplikacjach nie działa, musimy to mimo wszystko sobie zrobić ręcznie.
0: A teraz odbieramy połączenie od naszego słuchacza Łukasza. Łukaszu, czy jesteś z nami? Oj, a... Wyglądało, że jest wszystko w porządku, a wygląda na to, że jednak nie. Jeszcze sprawdźmy. No nie, Łukasz teoretycznie ma odciszony dźwięk, a chyba nas po prostu nie słyszy. No nic, poczekamy. W takim razie może się Łukaszowi uda jakoś z nami połączyć. Może coś tu się zadzieje i będzie okej. Próbuj, Łukaszu, w każdym razie. A teraz... komentarz, który ukazał się pod naszą audycją, to jest pytanie naszego słuchacza Michała. Proszę o pomoc, jeśli ktoś ma pomysł. Przypuśćmy, że użytkownik iPhone'a z najnowszym iOS odebrał wiadomość e-mail natywną aplikacją poczta od Apple. Przypuśćmy, że wiadomość nie była plain text i autor wiadomości pewne fragmenty oznaczył jakimś kolorem czcionki, a inne fragmenty innym kolorem. Pytanie brzmi oczywiście, jak sprawdzić kolory poszczególnych miejsc w wiadomości. Przypisałem w poleceniach VoiceOvera do jednego z gestów akcję przeczytania stylu tekstu, ale to absolutnie w niczym nie pomogło. Ostatecznie jakoś udało się sprawdzić te kolory, ale była to metoda dość karkołomna. Zakładam, że metoda pewnie sprowadza się do udostępnienia wiadomości do jakiejś apki, która chętnie przekazuje atrybuty czcionek we współpracy z VoiceOverem. Ktoś coś dzięki z góry za pomysły. Czy ktoś z was coś podpowie?
3: No ja chyba nie mam tutaj na ten moment żadnego pomysłu. Właśnie też bardzo liczyłem na ten gest stylu czcionki, o którym Michał
4: mówił. Tak, ewentualnie stuknięcie trzema palcami raz, bo to w niektórych polach działa, natomiast w poczcie niestety nie. Też to przed audycją sprawdziłem i no poza tym nie mam niestety pomysłu.
0: Jeżeli mówisz, Michale, o eksporcie do jakiejś aplikacji, która może coś nam podpowiedzieć więcej, ja bym spróbował może do Pages.
3: Może.
4: No Pages może nawet do zwykłych notatek, bo tam chyba tekst formatowany da się skopiować.
0: Chyba też,
4: nie testowałem tego.
0: Ale na to bym stawiał, tu bym celował albo właśnie notatki, albo Pages, także...
4: Pages może więcej tego formatowania przyjąć może.
0: Dokładnie. Więc... Może właśnie w ten sposób udałoby się rozwiązać twój problem. A teraz, tu jeszcze mamy jeden komentarz od Michała.
3: Tak, i tutaj Michał nam poleca stronę. Mała polecajka, to znaczy nie wiem, czy polecam firmę, bo jeszcze nie znam skutków dokonanego zakupu, ale jeśli ktoś musi skorzystać z usługi wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej, to firma, a właściwie sklep pod adresem e-świadectwa.com zdaje się mieć bajecznie przystępny formularz i jedynym wyzwaniem staje się być wiedza o tym, jak odpowiadać na pytania, a ze znajomością danych i wcześniejszym przygotowaniem zdjęć sam zakup to kilkadziesiąt sekund. Ta dostępność to być może zasługa WordPressa na szybko stawianym sklepie, ale jakoś bardzo krytyczne dane osobowe tam się nie przewijają. No i mam nadzieję, że dokumentację załatwią, ok, a za drogo też podobno nie jest. Najpierw wybór, czy dostawa e-mail, czy kurierem. Następnie wielki formularz pytań i pytanie i kilka pól do podłączania graficznych załączników. A następna podstrona to zwyczajna płatność Apple Pay, Blikiem i wszystkim innym włącznie. PS. Nie mam pewności dlaczego, bo kilka kwestii wystąpiło jednocześnie, ale WordPress po pierwszy raz potwierdzeniu formularza rzucił błędem krytycznym. Okazji na następny test szybko nie będzie, ale te pola formularza, do których można coś wpisać, chyba nie lubią Unicode i bezpieczniej stosować znaki z zakresu jednobajtowego. Jednak jak wyżej, nie wiem czy to, czy integralne i przeterminowane cookies lub na przykład źle przesłane pliki załączników lub jeszcze coś innego. Drugie podejście było zupełnie ok, ale jednocześnie wyczyściłem ciastka pliki. Zamiast iCloud przesłałem z dysku iPhone i zrezygnowałem z Unicode'a. W ten sposób nie wiadomo o co poszło, ale zależało mi na szybkim rozwiązaniu problemu, a eksperymenty mogły nie spodobać się systemowi sklepowemu. No i to dzięki Michale, bo to jest taki aspekt no jakiegokolwiek funkcjonowania chyba w nieruchomości czasem.
0: To się zgadza. Ja ostatnio też miałem potrzebę wykonania takiego audytu. Ja akurat skorzystałem z pierwszego wyniku z Google'a, czyli z serwisu audytomat.com i też tam nie miałem jakichś większych problemów, chociaż ta strona nie była jakoś bajecznie intuicyjna i mam wrażenie, że można było ją zrobić prościej i w bardziej dostępny sposób. A słyszymy, że Łukaszowi udało się okiełznać materię. Witaj, Łukaszu.
3: Witamy.
5: Tak, witam serdecznie. Dobry wieczór, słychać mnie?
0: Tak.
3: Tak.
5: Ten Zoom na Blindshellu, no to dzisiaj tak chodzi jak chce. Jakoś nie za bardzo chciało to wszystko załączyć, no ale wreszcie działa. No dzisiaj mam właśnie troszkę tematów. Najnowszy news ze wczoraj, no to jest właśnie to, że na Blindshellu możemy już robić zakupy, bo doszła aplikacja Amazon.
3: A tak, pisał nam o tym też słuchacz Dawid, więc dzięki wam obydwu za czujność i że dajecie znać.
5: No, jeszcze nic nie zamawiałem, tylko dopiero wczoraj założyłem konto na tym. No, bym powiedział, jakie pierwsze w sumie wrażenia, no... Bym powiedział, że szybkie to nie jest. Troszkę ta responsywność tu, że tak powiem, no nie jest taka jak w innych programach, no ale jest to w sumie dostępne.
3: Bo to chyba w ogóle jest aplikacja tradycyjna jakby na Androida Amazonu, tylko przepisana tak, żeby pod Blindshellem działała i tam zawsze... Wiem, że aplikacje w ten sposób robione, tak właśnie tak samo jest WhatsApp i Messenger.
5: Dokładnie tak.
3: One będą zawsze troszkę mniej optymalne niż takie dedykowane doświadczenia pisane pod Blindshella. Wiem, że z Audible jest podobna sytuacja. No, nas w Polsce to nie dotyczy, bo audiobooki tam no, raczej po polsku nie są.
5: I co ciekawe, do założenia konta tam trzeba podać maila i potem nam przychodzi właśnie kod. I tu mamy też taki trochę mały problem, że jak jest ta aplikacja uruchomiona, to nam nie działa ten prawy przycisk do właśnie ulubionych aplikacji. I wtedy nie możemy otworzyć poczty mailowej, żeby ten kod przeczytać. I potrzebujemy jakiegoś drugiego urządzenia w tym samym czasie, czy to będzie komputer, czy drogi telefon i wtedy sobie otwieramy skrzynkę i po prostu ten kod trzeba wpisać.
4: Ja bym tutaj tym lajkiem, jeśli chodzi o Blindshella, ale czy nie da się z poziomu aplikacji otworzyć listy powiadomień w ten sposób? Może tego otworzyć?
5: Nie, bo wtedy w tym mailu to tam się ustawia, co ile czasu mają te powiadomienia przychodzić. No,
4: okay.
5: Albo co 5 minut, albo co 15, co godzinę, codziennie. No a tu jest to, że my ten kod no, w sumie potrzebujemy natychmiast. No i tu właśnie no, potrzebujemy jakieś drogie urządzenie, żeby to sprzytać właśnie. No, no ale konto jest założone, no i powiem, że aplikacja działa.
4: Okay. To jeszcze może dodam tak przy okazji Amazona. W przyszłym tygodniu mamy Amazon Prime Days. Pewnie jak słuchacie radia, nie wiem czy w telewizji też są reklamy, ale w radiu na pewno, więc to może być dobry moment, żeby rozejrzeć się po tej stronie. To jest chyba od 11 do 12 bądź 13 lipca. Teraz nie pamiętam, czy to trwa jeden czy dwa dni.
5: Tak, tak. Są te reklamy właśnie. A teraz mam jeszcze pytanie związane ze starym programem w sumie, ale to jeszcze działa. Czyli to jest program K9 Mail. I w jaki sposób tam otworzyć załącznik? Jeżeli jest wiadomość z załącznikiem, bo tam mamy przycisk pobierz i on gdzieś pobiera. Tylko gdzie to potem nie wiadomo. Otwieram folder pobrane i tam w sumie tego załącznika nie ma. Czy coś wiecie na ten temat, czy polecacie im już tam jakiś inny program nowszy do obsługi poczty na Androida?
3: Teraz
5: właśnie, jakie jest wasze zdanie?
3: Thunderbirdem, więc tam się mogło dużo pozmieniać. Ja też dawno nie używałem tego programu. Być może on ma jakiś swój folder w pamięci urządzenia, albo bezpośrednio. Albo w folderze Android i tam chyba data, czy jakoś tak, i tam dużo aplikacji ma swoje podfoldery i tam trzyma też jakieś rzeczy, więc można spróbować w ten sposób popatrzeć. Jak rozumiem, tam gdzie kliknąłeś pobierz, nie zmienia się to później w jakiś otwórz.
4: Może na to pliku jeszcze raz trzeba kliknąć, nie wiem.
5: Tylko mówisz, załącznik został pobrany. Okay. No ale właśnie nie mamy przycisku, właśnie przycisku otwórz, czy w jakimś folderze, czy za pomocą tam czytnika dokumentów, czy Voice Raudoidera. Mhm.
3: Ja bym spojrzał w te dwa miejsca, czyli popatrzeć, czy w głównym folderze pamięci naszego urządzenia nie powstał jakiś folder K9 Mail. Też można sprawdzić tam folder downloads po prostu zwykły. Ja wiem, że to jest to samo, co pobrane jakby przez skrót, ale dla pewności.
5: No, tak, tak.
3: Menedżerem plików, jakimś takim porządnym. No i jak nie, jak w żadnym z tych dwóch miejsc, to Android, potem data i potem czy tam nie ma jakieś com.coś tam.k9mail i czy tam się to nie chowa. Bo to najczęściej są takie podejrzane lokalizacje, gdzie to może być.
5: No dokładnie. No to tu, że tak powiem, dzięki za pomoc. Ja się tym właśnie pobawię. I na dzisiaj to by było w sumie tyle tematów. I że tak powiem, życzę miłego słuchania i sam też dalej będę właśnie was słuchał.
0: Dzięki Łukaszu za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie i do usłyszenia. A teraz myślę, że możemy już przejść do konkretnych tematów, które mamy. Na dobry początek zaczynamy od tego, co nowego, jeżeli chodzi o dodatki dla NVDA.
3: Tak, mamy dodatki 3, no one są dość drobne. Po pierwsze, wyszedł dodatek do Android Studio. Android Studio, czyli środowisko takie najbardziej podstawowe, programistyczne od Google do tworzenia aplikacji natywnych na Androida. I ja szczerze mówiąc byłem zdziwiony, że do tego powstał dodatek, bo ja tak, jak moja pamięć sięga, ale fakt, że ta wiedza może być bardzo, bardzo nieaktualna, no to Android Studio nie było dostępne nigdy, więc jak tutaj można cokolwiek w ogóle dodatkiem zdziałać, ale jakieś tu powstały skróty klawiszowe do przemieszczania się po jakichś konkretnych tu elementach tego programu. Ja to jeszcze potwierdzę, bo to autorstwa Queen dodatek. Tak, i autorka pisze, że na tym etapie jest to bardzo prymitywny dodatek. Ale już sprawił, że korzystanie z Android Studio jest dużo bardziej produktywne. Dodaje skrót klawiszowy NVDA plus E, aby przeczytać stany, pasek stanu. I także sprawia, że klawisze F2 i Shift F2 czyta, do której linii się przemieszczamy. W sensie, kiedy F2 i Shift F2 to są skróty wbudowane, które pomagają nam w przemieszczaniu się, nie wiem, czy do jakichś błędów najbliższych, czy czegoś, i dostajemy wtedy informację, do której linii kodu się przenosimy. Także no tutaj taka pomoc. Natomiast drugą rzeczą jest Autoclip, bardzo prosty dodatek, który odczytuje nam w czasie rzeczywistym zmiany w schowku. Czyli jak coś tylko w schowku nowego się pojawi, dostaniemy o tym informację automatycznie. Można to włączać lub wyłączać skrótem NVDA Ctrl Shift K. Możemy też w narzędziach odpowiednią opcją. No i też tutaj jest możliwość przełączenia, czy te komunikaty z tego schowka mają przerywać to, co aktualnie jest czytane, czy mają się ładnie nam kolejkować. No a zamysł dodatku jest taki, że jeżeli gramy w jakąś grę, i to zwłaszcza chyba te gry zagraniczne, ile dobrze kojarzę, te japońskie, chińskie i tak dalej mają, chociaż chyba nie, może nie tylko, mają taką funkcję właśnie kopiowania komunikatów do schowka. No i wtedy my możemy je czytać NVDA. Takie obejście, jeżeli jakiś program lub gra nie wspiera NVDA bezpośrednio, no to można sprawić, żeby rzeczy były kopiowane do schowka i NVDA nam to przeczyta, więc takie obejście. Chyba Brock Investigator też w ten sposób działa. Chociaż nie wiem, tam coś chyba weszło, jakieś wsparcie dla screen readerów.
4: Nie, właśnie przez schowek, tak to weszło,
3: przez
4: bo
3: schowek. No to
4: tak, tam po prostu silnik na, tak, silnik tylko pozwala na coś takiego, właśnie a propos silników, to Arek mówi, tutaj się nie dało bezpośrednio przemówić przez konsolę czy komputer, dlatego tam były w angielskiej wersji zastosowane sample, no a żeby temat obejść dla innych języków, to właśnie tak było to najłatwiej rozwiązać.
3: Tak. No i ostatni dodatek, który ja przygotowałem, czyli NVDA Highlighter Plus. No tutaj ekipa z Babbage, czyli no Leonard de Ritter i spółka z Holandii, będą chcieli rozbudowywać tą opcję podświetlania, którą mamy w NVDA, czyli no osoby widzące mogą zobaczyć, jak to my się przemieszczamy tym naszym kursorem, na czym my aktualnie stoimy. Bardzo sympatyczna funkcja, kiedy na przykład robimy jakąś prezentację, gdzie bardzo jest ważne, żeby pokazać osobie widzącej, jak screen reader się przemieszcza, kiedy na przykład współpracujemy z kimś widzącym i chcielibyśmy, żeby ta osoba wiedziała, gdzie my teraz jesteśmy na tym naszym komputerze. No to tutaj ekipa postanowiła rozbudować o nowe funkcje. Na ten moment jedyne, co mamy, to regularne sprawdzanie pozycji obiektów nawigatora i jej aktualizowanie. No czyli tutaj nie jest to już statyczne, tak jak było kiedyś, a aktualizuje się w miarę jak tam, nie wiem, obiekt się na przykład przemieści, bo jakaś tam się zmiana wydarzy, programy są dynamiczne, prawda? No ale są też problemy na razie, jeżeli już raz otworzymy i zamkniemy to okienko, to już go drugi raz nie otworzymy, bo wyświetli się nieznany błąd. No ale to jest pierwsza wersja dodatku, więc no, na pewno będzie i więcej nowych funkcji dodanych i też ten błąd zostanie wyeliminowany.
4: I na koniec jeszcze jeden dodatek ode mnie, dodatek, który został niedawno odnaleziony przez społeczność Forum Audio Games, czyli dodatek Subtitle Reader, który przychodzi do nas z chińskiej społeczności NVDA i to jest dodatek, który pozwala nam odczytywać napisy na niektórych stronach internetowych. Konkretnie to jest YouTube, Netflix, Disney+, to z takich stron, które mogą nam być przydatne. Vimeo, tutaj Paweł też mówił, że mu to działało, i też jakieś chińskie czy tam strony, o których nie słyszałem, też tam kilka takich stron obsługiwanych jest. Dodatek jest tak połowicznie przetłumaczony, strona na GitHubie nie jest, ale dokumentacja już na szczęście tak. Troszeczkę, kilka rzeczy możemy skonfigurować w tym dodatku, zwłaszcza jeśli chodzi o YouTube'a, i te wszystkie opcje konfiguracji znajdziemy w menu narzędzia. Ten dodatek tam stworzy swoje podmenu, które też nie jest nieprzetłumaczone, więc tutaj warto mieć jakiegoś tłumacza w gotowości, bo tam na przykład możemy ustawić sobie, czy dodatek ma nam czytać te napisy w tle, kiedy kontrolki odtwarzacza nie mają fokusu, a też jeśli chodzi o YouTube'a, to tam możemy ustawić, czy ma być czytany czat automatycznie oraz przeczytaniu czatu, czy mają być autorzy wiadomości czytani, bo to oni często mają długie niki, więc tutaj można sobie to ustawić. Jak już jesteśmy na jednej z obsługiwanych stron, no to możemy skrótem Caps Lock Y, domyślnie NVDA Y właściwie, sobie ten dodatek włączać lub wyłączać. Jak to działa? No ja to testowałem na Chromie i na Firefoxie, na YouTubie i Netflixie i w Chromie to wszystko ładnie działało, te napisy były czytane bez problemu na obu z tych stronach, a na Firefoxie były już z tym większe problemy, bo YouTube nie działał w ogóle i sypał błędami, to tak akurat mam wersję alfa, więc to może być z tym związane, natomiast przez to, że miałem dźwięki na błąd włączone, to taki karabin maszynowy błędów mi się zaczął w konsoli pojawić, więc tutaj ten dodatek średnio chciał działać na YouTubie z Firefoxem, a natomiast jeśli chodzi o Netflixa, no to tutaj to już powiedzmy, że działało, natomiast za każdym razem jak jakiś napis był czytany, to był powtarzany komunikat Firefoxa o trybie Picture in Picture, bo Firefox dodaje do większości odtwarzaczy wideo taki właśnie przycisk, który pozwala nam ten odtwarzacz odczepić do osobnego pływającego okna, no i ten dodatek, ten opis tego przycisku wyłapywał jako część napisów, więc to tak chciało działać średnio, natomiast jeśli właśnie chcemy obejrzeć coś, co nie jest dostępne w języku, w którym mówimy, a co posiada napisy, czasami takie produkcje mogą się znaleźć, właśnie które nie mają angielskiego ani polskiego dubbingu, a chcielibyśmy je obejrzeć, no, napisy łatwiej dostać nawet właśnie na Netflixie czy zwłaszcza, no to ten dodatek może się przydać, szkoda tylko, że no, lepiej działa w Chromie, więc jeśli ktoś korzysta z Firefoxa, no to warto wyposażyć się w jakąś jeszcze przeglądarkę albo właśnie Chroma, albo Brave'a lub Edge'a, bo z tymi przeglądarkami ten dodatek też działa i tutaj raczej też nie powinno być problemów, bo one wszystkie działają na jednym silniku.
0: No to teraz, zanim przejdziemy do kolejnych tematów, zajrzyjmy do komentarzy. Tu Arek odpowiada Borysowi, że tak pomiędzy serwerami będzie się można przemieszczać. Co do Blind Shella, to sprytna zagrywka twórców, żeby kupić drugiego. Taka ironiczna, kąśliwa uwaga na dziś. Cóż, następny komentarz od Borysa. Zapomniałem o jednym ważnym newsie. Amazon Alexa jest dostępna na Sonos w Polsce bez manipulacji kątem Sonos. Uwaga, w formularzu konfiguracji Alexy zalecam zostawienie jako kraju Stanów Zjednoczonych, ponieważ wtedy będzie nam działało więcej skilli, na przykład Pocket Cast. W celu dodania wchodzimy w apkę Sonos, ustawienia, usługi i sterowanie głosowe, następnie dodaj asystenta głosowego. Pozdrawiam. Jeszcze mamy jeden komentarz od Borysa. Chciałem również polecić serwis Pocket Cast. Działa wyśmienicie na iPhone'ie, Androidzie, Sonosie oraz na urządzeniach Alexy. Alexa wspiera również głosowe sterowanie tymże serwisem na Sonos. I to zdaje się kiedyś Mikołaj, kiedy tu z nami się w Tyflo Przeglądzie pojawiał, to mówił o Pocket Caście albo o jakimś...
4: To chyba przeglądarkowa wersja tego serwisie. Jest. Nie wiem, jak dostępna, ale też jak go na komputerze.
3: Ja używam Pocket Casta na tym, na telefonie, na iPhone'ie jako mojego odtwarzacza podcastowego. Jestem w zasadzie zadowolony. Parę rzeczy mógłby robić lepiej, ale no, bardzo fajna opcja. To oni wycofali się z webowej wersji ostatnio? Nie, czy Overcast chyba, tak? Ktoś się wycofywał i nie mówię o Stitcherze.
4: A to nie wiem. Okay,
3: może mi się coś myli.
4: Nie słyszałem, żeby Overcast się z czegoś wycofywał, ale może mi minęła ta informacja.
3: Okej.
0: I jeszcze jeden komentarz, którego autorem jest Nuno, czyli Arek. W ZDSR... Wsparcie Android Studio jest natywne i ta dostępność jest bardzo dobra. Skróty można ustawić w samym IDE. No to też dobrze o tym wiedzieć. Dzięki, Arku, za te informacje. Teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Nieco rozrywki nam Piotr zapewni dzięki informacjom o nowościach w grach audio.
4: Dokładnie i jak zwykle trochę się dzieje. Po pierwsze, skrótowo przejrzymy sobie biuletyn Audio Games, który też już jak zwykle na koniec miesiąca się ukazał. Standardowo dużo rzeczy, które się w nim pojawiło, informowałem o nich was na bieżąco, co nie znaczy, że w międzyczasie nie zdążyło się kilka ciekawych informacji pokazać. I tak na przykład, jeśli chodzi o nowe gry, które się pojawiły, to na przykład pojawiła się nowa gra przeglądarkowa Elves of Alphaville. I to jest klon takiej serii gier LOGD, czyli Legend of the Green Dragon. To są takie proste gry RPG, które gdzieś chyba były kiedyś udostępnione na otwartym kodzie, bo tych klonów tej gier jest bardzo dużo. Nie wiem, ile z nich jeszcze działa, no natomiast to jest nowy, który jak najbardziej działa i jest cały

jakieś proste gry można w tym tworzyć, głównie oparte na pisaniu plików tekstowych. Jest też taki prosty kreator, który nam pozwala te gry tworzyć. Autor to stworzył po części w przygotowaniu na ten game jam nadchodzący, o którym Paweł ostatnio mówił, i tutaj prosi jak najwięcej osób, żeby sobie go ściągnęły i wysyłały mu jakieś informacje zwrotne, jak wszystko działa, czy chcielibyście jeszcze jakieś funkcje w tym zobaczyć. To narzędzie jest robione w taki sposób, żeby było jak najprostsze do używania, także ktoś, kto nie ma w ogóle doświadczenia w tworzeniu gier, ale na przykład potrafi tworzyć fajne fabuły, mógłby sobie coś w tym tworzyć. Oczywiście to jest dosyć wąskie skupienie, bo tutaj są takie typowe gry RPG z turowym systemem walk tworzone. Natomiast właśnie przez to ten interfejs może być maksymalnie uproszczony i takie gry powinno się być tworzyć bardzo łatwo. To jest wszystko dostępne za darmo i znajdziecie do tego link w komentarzach. Teraz aktualizacje. Tutaj tradycyjnie WarSim dostał aktualizację. W poprzedniej wersji wspominałem o tym, że gra dostała możliwość tego, że możemy zostać nekromantą i gdzieś sobie tworzyć armię żywych trupów, która może dla nas walczyć. No i w tej wersji zostały dwie takie istotne rzeczy dodane do tego. Po pierwsze, możemy teraz czerpać do naszej armii z lokalnego cmentarza, a po drugie, nasi poddani też mogą zareagować na to, że robimy takie rzeczy. Jest dodane kilkanaście nowych zdarzeń, które mogą nam się zdarzyć na naszym tronie. Mogą do nas podchodzić różne osoby, albo inni nekromanci, albo właśnie jacyś poddani, którzy uważają, że to, co robimy, to szaleństwo i powinniśmy przestać. No i przez to, że no, oczywiście jesteśmy królem naszego królestwa, no to możemy zdecydować, co chcemy z takimi osobami zrobić. O Hearthstone już wspominaliśmy, o Sanortiesie też, natomiast dzięki temu, że tej aktualizacji doszło sporo nowych funkcji dla autorów modów, no tutaj właśnie też a propos modowania, mod Soundartes Ancient War, to jest taki mod, który dodaje takie właśnie nowe jednostki oparte na prawdziwych oddziałach ze średniowiecza, został zaktualizowany w taki sposób, aby właśnie wykorzystywać te nowe funkcje tego moda, i ponadto otrzymał kampanię single player. Więc jeśli nie mamy z kim pograć w Sauna RTS-a z tym modem, no to możemy sobie teraz przejść fabułę, która jest teraz dołączona do tego modu. Sanctuary in Time, kolejna gra, która często się pojawia, dostała dwie aktualizacje. W pierwszej z nich dodano możliwość zmiany stosunków z osobami, które za nami podążają, bo tam w tej grze generalnie rekrutujemy ładne dziewczyny, w dużym skrócie, z przeszłości i przeszłości, bo tutaj w tej grze są też elementy fantazy i podróży w czasie. No teraz możemy z nimi zrywać lub poprosić ich o rękę i to też będzie później miało wpływ na to, jak one z nami rozmawiają, czy będą cały czas nas słuchać i walczyć dla nas. To była pierwsza aktualizacja, a druga, która na razie jest tylko dostępna dla patronów przez pierwsze dwa tygodnie, czyli tam pewnie też jeszcze jakiś tydzień został, dodała opcje, które pozwalają nam budować jakieś zdalne, jakieś oddalone posterunki, w których możemy osadzać nasze osoby, które gdzieś za nami idą. Możemy zmieniać im nazwy i dodano też nowe opcje zmiany wyglądu tych postaci. Na przykład jest fryzjer, możemy różne fryzury im robić i inne tego typu rzeczy. Periphery to jest gra webowa, w której eksplorujemy obcą planetę takim pojeździe, który może chodzić, ale też może zamieniać się w pojazd na kołach i jeździć, też możemy wbijać się w powietrze, mamy taki jakby plecak odrzutowy. Też została aktualizacja, która poprawia miks dźwięku, dzięki czemu powinno nam być łatwiej znajdować przedmioty w tej grze i
Gra też powinna działać lepiej na słabszych komputerach. Tam niektóre efekty zostały trochę zmienione, powłączane w ten sposób, aby gra działała lepiej. To jest o tyle ciekawa gra, że cały dźwięk w tej grze

0: jest kompletnie syntezowany, tam nie ma żadnych sampli, tylko wszystko jest tworzone na bieżąco różnymi takimi syntezatorami, używając API Web Audio. To jest taki fajny przykład na to, co naprawdę możemy osiągnąć w przeglądarce, więc warto sobie w tą grę pograć, zwłaszcza, że jest dostępne darmowe demo, a sama gra też nie jest jakoś bardzo droga, bo bodajże kosztuje chyba 2 albo 3 dolary, jakby ktoś ją chciał sobie kupić na itch.io lub na Steamie. W modzie Alter Eon tradycyjnie doszły nowe zaklęcia praktycznie dla każdej klasy, zmiany w gildii kartografii, więc tutaj tworzenie map, jakieś zmiany w labiryncie i to właściwie wszystko. Natomiast jest jeszcze jedna istotna informacja, jeśli chodzi o ten biuletyn, że nadal odbywa się letnia wyprzedaż Steama, która trwa do 13 lipca, więc jeszcze macie trochę ponad tydzień, żeby jakieś gry sobie kupić. A co możemy kupić? No praktycznie wszystko na Steamie jest w tym momencie przecenione mniej lub bardziej, więc albo zarówno jeśli szukacie typowych gier audio, takich jak na przykład The Veil czy Blind Drive, które są dostępne na Steamie, gier, które stały się w pełni dostępne, jak na przykład Brock, o którym już mówiliśmy, czy 1428, czy Skullgirls, czy gry, które mają mody, które czynią je dostępne, właśnie Slay the Spire czy Stardew Valley, o których już tutaj dzisiaj mówiliśmy, no to te wszystkie gry są przecenione i wiele, wiele innych, jakieś Street Fightery, Mortal Kombat czy inne tego typu gry też. Generalnie jeśli jakaś gra was ciekawi, to po prostu poleciłbym otworzyć sobie Steama, no i w polu wyszukiwania wpisać nazwę tej gry, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie ona przeceniona i dzięki temu możecie całkiem sporo zaoszczędzić, a przy okazji, jeśli jakaś gra was interesuje, nawet kiedy nie trwa jakaś wyprzedaż, warto ją sobie dodać do listy życzeń, jeśli macie konto na Steamie, bo dzięki temu, gdyby jakaś przecena się pojawiła, no to Steam wyśle wam wiadomość e-mail i poda wam nową cenę, więc warto to sobie zrobić, jeśli nie chcemy w tym momencie jakiejś gry kupić, ale nas interesuje. To pierwsza sprawa, a teraz Euroflight 3, bo to jest temat, który też wraca już od jakiegoś czasu, są cały czas jakieś nowości zapowiedziane, gra jest coraz bliżej oficjalnej premiery, no i właśnie ukazała się dosyć duża demonstracja tej gry w języku słowackim.
1: Tak, ja też słuchałem tej demonstracji, ale fajnie, że jest też podsumowanie po angielsku, bo ja oczywiście mam wrażenie, że wiele zrozumiałem, natomiast za bardzo nie orientuję się w tej terminologii lotniczej i też nie grałem w poprzednie wersje, więc mam wrażenie, że miałem jakieś luki w wiedzy, no ale jest ciekawie.
0: Jest ciekawie, ja właśnie też tej prezentacji słuchałem. Później planowałem sobie to przepuścić przez Whispera i przetłumaczyć, natomiast ktoś mnie na forum Audio Gamesa uprzedził i dokładnie to samo zrobił, dzięki czemu właśnie mogłem tutaj kilka takich, sobie takie notatki zrobiłem, co w tej grze się zmieniło. Ja też grałem w poprzedniej części, też troszeczkę orientuję się w symulatorach lotu, więc postaram się tutaj na najciekawsze rzeczy zwrócić uwagę, a zmieniło się całkiem sporo. Sama demonstracja zajmuje godzinę 20 i większość tego to jest jeden lot, więc no tutaj widać, że to jest bardziej złożona gra. Po pierwsze, samoloty, które posiadamy, zostają na lotnisku, na którym je wylądowaliśmy, więc nie możemy sobie po prostu z menu po bliskich lotnisk teleportować tych samolotów, więc no tutaj jeśli chcemy nawet sobie jakiś lot nieplanowany zrobić, no to musimy go wykonać z takiego lotniska, w którym jakiś samolot mamy. A propos lotnisk, to jeśli pamiętacie w poprzedniej wersji, no to te lotniska tego były podzielone na w kategorii pierwszej, drugiej, trzeciej, takie małe, średnie i duże, ale tak naprawdę wszystkie były takie same. A teraz te lotniska mają prawdziwe układy wzięte no, z prawdziwych tych lotnisk, więc mamy tutaj kilka hangarów, wiele bramek, w których dosiadają pasażerowie, drogi kołowania, takie prawdziwe, którymi dojeżdżamy do konkretnych pasów. No a propos pasów, tutaj te pasy też już są prawdziwe. To już nie są po prostu, już nie jest po prostu pas 1, 2, 3, chyba tak to się nazywało, a teraz te pasy są nazywane od kierunków, w którym one idą, tak jak to jest w rzeczywistości. Każdy pilot ma swoją unikalną identyfikację, którą będzie wykorzystywać wieża, bo tak jak wcześniej wieża zawsze mówiła do nas SK737, to był nasz identyfikator. Teraz te identyfikatory będą inne. One chyba będą przydzielane przez grę, bo tam z tego co się orientuję, będziemy musieli teraz założyć sobie profil w internecie, bo chyba ta gra teraz będzie połączenia na stałe wymagała. No, w prawdziwym świecie identyfikator to ma konkretny lot, a nie pilot, no ale tutaj rozumiem, dlaczego to zostało w ten sposób zrobione. No i to jest i tak fajne, że faktycznie mamy unikalny dla siebie identyfikator. Większe samoloty wymagają holowania i tak faktycznie też w rzeczywistości jest. Taki Airbus czy Boeing, jak jest wyprowadzany z hangaru, to nie może sobie po prostu z tego hangaru wyjechać, tylko musimy poprosić kontrolę lotów właśnie o tak zwany pushback, odholowanie. Wtedy przyjeżdża specjalny samochód, podczepiany jest pod samolot i odholowuje go na miejsce, gdzie możemy odpalić silniki i dopiero potem sami zakołować na konkretny pas. Samoloty podczas lotu będą się psuć. W okienku informacji o samolocie mamy kondycję samolotu, która zaczyna się od 100%, no ale stopniowo jeśli jakiś samolot będziemy eksploatować, no to ta kondycja będzie spadać, no i w pewnym momencie będziemy po prostu musieli poprosić też przed startem o jego naprawę. Jeśli tego nie zrobimy, no to pewnie podczas lotu jakieś awarie nam się będą mogły zdarzyć. Klapy mają kilka ustawień i to jest też coś, co faktycznie tak naprawdę jest w realu. To nie jest tak, że klapy mogą być po prostu całkiem włączone, wyłączone, schowane, rozsunięte, tylko mają kilka pozycji, które są ustawione na podstawie tego, co akurat robimy, czy startujemy, czy podchodzimy do lądowania, czy po prostu lecimy. No i fajnie, że tutaj też to jest teraz odwzorowane. Jest symulowany zewnętrzny generator, tak zwany APU, który jest potrzebny do, no, do zasilania systemów samolotu, zanim zostaną uruchomione silniki. No to jest też taki mniejszy silnik odrzutowy, który jest przy większych samolotach, który też generuje nam moc, zanim te silniki odpalimy. A propos silników, to w końcu samoloty też mogą mieć różną ilość silników, bo w poprzednich wersjach pamiętacie, że niezależnie czy to była jakaś mała Cessna awionetka, czy to był jakiś duży Boeing 747, czy Airbus A380, który w realu miał 4 silniki, no bo to jest bardzo duży samolot.
2: Zawsze były dwa.
0: Zawsze były dwa, no właśnie, a teraz już tak nie jest, to po pierwsze. A po drugie, nie ustawiamy już prędkości w klawiszami dosłownie, tylko no, klawiszami ustawiamy po prostu moc pracy tych silników. To jest też podawane w procentach, więc no, jeśli chcemy lecieć szybciej albo wolniej, no to po prostu ustawiamy silniki na konkretny procent i jeśli samolot nie ma systemu automatycznego ustawiania prędkości, no bo te większe oczywiście mają, no to musimy monitorować, co te silniki robią i w odpowiednim momencie po prostu zwiększyć lub zmniejszyć ich moc. No i też oczywiście silniki w różnych samolotach będą różnie reagować. No to znów tutaj taki silniki, ten jeden silnik w małej Cessnie dużo szybciej przyspiesza lub zwalnia niż odrzutowe silniki w, no, w odrzutowcach, tak? Więc na to też będziemy musieli zwracać uwagę. Tutaj też było powiedziane, że można na przykład lecieć na jednym lub dwóch silnikach, to już będzie wszystko zależało od samolotu i faktycznie różne samoloty mają różne specyfikacje, jeśli o to chodzi w razie jakichś sytuacji awaryjnych. Są symulowane nowe systemy bezpieczeństwa, no i to jest też związane z tym, że tutaj samolot jest bardziej teraz skomplikowany. System ostrzegawczy przed przeciągnięciami, czyli po prostu jeśli lecimy za wolno, tak, w pewnym momencie samolot po prostu zacznie nam spadać i to też już jest symulowane w grze. System też lecenia za szybko, bo to jest też możliwe, albo właśnie jeśli mamy nieodpowiednio ustawione klapy lub podwozie, bo one też mają swoje limity prędkości. System ostrzegania przed przeszkodami, tak zwany GPWS. To jest ten system, który mówi to słynne pull-up, jak kiedyś oglądaliście jakieś filmy, coś w samolotach, że zawsze taki słynny komunikat, to jest właśnie ten system, który generalnie działa na podstawie radarów, GPS-ów i wykrywa przed nami jakieś przeszkody, góry i tak dalej, ale też mówi nam, jak wysoko jesteśmy od ziemi podczas lądowania. I to też teraz w grze jest bardzo fajnie odwzorowane. Bardziej realistyczne sterowanie. I to jest też fajne. Jeśli ktoś grał w na przykład 3D Velocity, to tam też by to było bardziej realistycznie odwzorowane i teraz tak samo jest w Eurofly. Na ziemi skręcamy kołami, więc tutaj też musimy wejść w skręt, ale kiedy już osiągniemy interesujący nas kurs, no to musimy te koła wyprostować, a jak już lecimy, no to te same skróty będą nam przechylać skrzydła w prawo albo w lewo i dzięki temu właśnie wchodzimy w skręt w prawo, lewo. No i tutaj też jak już osiągniemy kurs, jaki chcieliśmy osiągnąć, no to musimy ten samolot wyprostować, a nie tak jak wcześniej, po prostu jedno naciśnięcie strzałki to był skręt o jeden stopień, więc tutaj też musimy bardziej zwracać uwagę na to, co z tym samolotem robimy. Też nie możemy zbyt ostro skręcać, bo po prostu możemy ten samolot obrócić do góry nogami, a to się pewnie źle skończy. Na to też jest zresztą system ostrzegania osobny. Dużo bardziej rozbudowana kontrola lotów. Tutaj też jest kilka rzeczy. Po pierwsze, jest kilka częstotliwości, bo osobna częstotliwość jest dla tak zwanego groundu, czyli kontroli na ziemi danego lotniska. Osobno jest approach, czyli kontrola, która zajmuje się startami, lądowaniami samolotów na danym lotnisku. No i osobną częstotliwość ma kontrola danego kraju, w przestrzeni, w powietrzu danego kraju. I tutaj faktycznie to wszystko jest odwzorowane i będziemy musieli odpowiednio przełączać się między tymi częstotliwościami, no i z odpowiednimi osobami komunikować się. A propos komunikacji, będziemy mogli, z tego co zrozumiałem, tutaj może być błąd w tłumaczeniu, jeśli tak to przepraszam, ale z tego co zrozumiałem, to będziemy mogli z kontrolą lotu komunikować się przez polecenia głosowe, chyba po angielsku, ale też spokojnie będzie można to zrobić z menu. I tak zresztą właśnie w demonstracji to było głównie przez menu robione. No i musimy komunikować się z nimi dużo więcej. Tutaj bardziej faktycznie tak to jest w rzeczywistości. Musimy poprosić najpierw właśnie o holowanie czy o zatankowanie samolotu, bo to też jest zrobione przez kontrolę lotów. Później musimy zgłosić im nasz plan lotu. Kiedy wejdziemy w tą opcję, to otwiera się osobne okienko dialogowe, w którym musimy podać cel naszej podróży i to, czy będziemy zabierać pasażerów lub nie. I więc tutaj też nie jest tak, że możemy, nie wiem, w połowie drogi stwierdzić, że w sumie chcielibyśmy polecić gdzieś indziej, no bo kontrola lotów ma już nasz plan lotów zapisany. Też jakieś punkty, w których chcemy jakieś kraje ominąć, to też będziemy musieli sami przed startem pozaznaczać. Czy o czymś zapomniałem? No oczywiście przed startem właśnie też musimy poprosić o pozwolenie na kołowanie i oni nam wtedy powiedzą, jaką drogą mamy kołować. Musimy poprosić o start silników, bo to też faktycznie tak jest. No i oczywiście muszą nam odpowiedni pas do startu przydzielić, no i prosimy o pozwolenie, tak to już było zresztą wcześniej, ale jak najbardziej to też zostało. Kiedy już wystartujemy, no to możemy sobie słuchać radia internetowego lub muzyki lokalnej. I tutaj chyba z tego co zrozumiałem, to każdy kraj będzie miał jakąś stację radiową przydzieloną. Myślę, to też fajny sposób na odkrywanie muzyki z całego świata. Może też będzie jakiś menu, żeby sobie tę stację wybierać, zmieniać. Nie wiem, akurat to nie było pokazywane, natomiast radio faktycznie było słychać, działało i po starcie jakaś muzyka leciało. No, wspominałem wcześniej, że został dodany system ostrzegania o przeszkodach, a to dlatego, że podczas lądowania teraz musimy schodzić ostrożnie, bo wokół lotnisk będą różne przeszkody, czy to budynki, czy góry. I podczas lotu jest tam podana informacja, każde lotnisko ma taki tak zwany bezpieczny obszar i bezpieczną wysokość, którą musimy utrzymać podchodząc do tego lotniska. Jak już ten bezpieczny obszar miniemy, to wtedy możemy schodzić niżej i obrać kurs na konkretny pas, do którym zostaliśmy poproszeni o wylądowanie. I to jest takie też właśnie fajne, no bo w poprzedniej wersji żadnych przeszkód nie było, po prostu lecieliśmy prosto do danego lotniska, no chyba, że musieliśmy jakiś kraj z przyczyn fabularnych ominąć, no tutaj już to nie będzie takie takie proste. A propos tych lotów, to też będziemy widzieli innych graczy. To już było wcześniej, ale czego nie było wcześniej, to to, że wszyscy tak jakby jesteśmy w jednym świecie, więc jeśli kilka osób podchodzi do lądowania w jakimś lotnisku, no to jak już ta pierwsza osoba zacznie lądować, a my poprosimy kontrolę lotów o lądowanie, no to kontrola może nam odmówić. I jeśli ich nie posłuchamy, no to możemy się z tą drugą osobą zderzyć. Dlatego ja tutaj przypuszczam, że może być wymagane stałe połączenie z internetem, jeśli coś takiego jest planowane. No ale to jest też właśnie fajne, więc jeśli latamy nad jakimś terenem, na którym jest dużo osób, a będziemy mogli sobie podejrzeć, gdzie każdy gracz akurat jest, no to tutaj też będziemy musieli na siebie uważać. I to wszystko, co wiemy na razie. Możecie sobie oczywiście też tej demonstracji posłuchać. No, języki są w wiarę podobne, więc na pewno coś z niej wyciągniecie. No, też zawsze można posilić się tym angielskim tłumaczeniem. Z tego, co wiem, to albo na koniec lipca, albo w sierpniu jeszcze ma się pokazać pierwsza wersja beta Euroflight 3. Na razie tylko w języku słowackim. Natomiast gdyby coś takiego się pokazało, no to na pewno damy wam znać, bo już będzie można sobie coś ściągnąć i testować. Wersja angielska pojawi się nieco później. I na koniec informacja, która pojawiła się wczoraj i w ciągu kilku godzin zgarnęła chyba ponad prawie 100 postów na forum Audio Games, więc tutaj ludzie są podekscytowani i jest o co być podekscytowanym, bo dzięki Tomkowi Tworkowi trwają prace nad modem, który udostępni nam grę Final Fantasy VII, a właściwie jej wersję na komputery. Było pokazane bardzo krótka demonstracja, która trwała 2 albo 3 minuty. Generalnie w tej demonstracji było pokazane, jak że są czytane dialogi, menu, i wkrótce był pokazany system nawigacji. Tam były jakieś dźwięki przeszkód i można było pokazane, jak można rozglądać się po planszy, jakie przeszkody czy przedmioty na niej się znajdują. A jeśli chodzi o samą grę, no to jest kultowa część. Nie martwcie się, martwicie się, że no to jest siódma część, a co z pierwszymi sześcioma, jeśli nie grałem w Final Fantasy 1-6, no to czy ja się połapię? Spokojnie, połapiecie się, bo każda gra Final Fantasy opowiada osobną historię i to jest w ogóle pierwsza gra, która w tej serii, która pojawiła się na konsoli PlayStation i pierwsza gra, która pojawiła się w Europie, bo wcześniej te gry się tylko w Stanach i w Japonii pojawiły. Fabuła rozpoczyna się od tego, że gramy Clouda Strife'a i jego przyjaciół, którzy są członkami takiej organizacji ekoterrorystycznej. Walczymy z korporacją, która zajmuje się produkowaniem prądu, wysysając życie z jądra Ziemi. I gra zaczyna się od tego, że akurat robimy napad na jakiś pociąg w celu wysadzenia jednego z ich reaktorów. Ale no, mamy tutaj szczytny cel. Tak się gra zaczyna, natomiast cała fabuła trwa 30 godzin i później pojawiają się też różne inne elementy. Te gry Final Fantasy są o tyle ciekawe, że łączą właśnie elementy w takie typowo fantasy, jakieś miecze, magię, walkę wręcz z takimi elementami steampunk i science fiction, bo też tam mamy sterowce, łodzie podwodne, jakieś bronie laserowe, roboty, więc tam właściwie wszystkie elementy się pojawiają. No i cała fabuła, z tego co pamiętam, to chyba ponad 20 godzin, jak nie nawet nie 30 zajmie nam do przejścia i też jest dużo jakichś historii pobocznych, które możemy sobie też w międzyczasie wykonywać, więc kiedy ten mod się ukaże, no to na pewno wrócimy do tematu, bo Zapowiada się mega ciekawie. To jest jedna z naprawdę bardzo bardziej znanych i kultowych gier dla widzących, więc jeśli będziemy w stanie sobie w to pograć, no to na pewno byłoby bardzo fajnie. Tutaj Tomek obiecuje, że ten mod powinien za kilka tygodni się ukazać. Gdyby ktoś chciał już sobie tą grę szybciej kupić, no to też wracając do tego, co mówiłem wcześniej, ona też jest dostępna w letniej wyprzedaży Steam, w której kosztuje 6 euro, czyli tam pewnie koło 20 parę złotych, a normalnie to też nie jest jakoś bardzo droga, no bo to jest gra, która już ma 20 parę lat i też tam więcej jak 40 czy 50 zł normalnie też nie będzie kosztować.
1: Właśnie, pamiętasz może w którym roku wyszła ta siódma część?
0: 97 rok na początku.
1: Wow, no to rzeczywiście klasyka. Ja właśnie kojarzę Final Fantasy z dobrych ścieżek dźwiękowych też takich, że ta muzyka była taka wpadająca w ucho i chyba się ją też zalicza takich klasyków tej muzyki jeszcze.
0: Tak, no było Uematsu bodajże, z tego co pamiętam, stworzył muzykę do tej gry i to jest też fajne. W tamtych czasach ci kompozytorzy naprawdę musieli pracować w bardzo ograniczonych warunkach, no bo te konsole miały bardzo mało pamięci, a mimo to naprawdę ta muzyka była zrobiona w takim stylu takim orkestralnym, ale takim naprawdę fajnym, takim symfonicznym, zwłaszcza nawet na warunki, które były w tamtych czasach i właśnie sama muzyka tego jest fantastyczna. Nawet właśnie w tej krótkiej demonstracji, która jest, znajdziecie do niej link, też można sobie tej pierwszej piosenki, która się pojawia podczas otwarcia, posłuchać i to naprawdę brzmi fantastycznie.
1: A z szesnastką są jakieś chyba problemy, bo się okazało, że widzę jakiś artykuł właśnie, że opcje dostępności karają w jakiś sposób graczy. Nie czytałem właśnie o co chodzi, ale tam chyba ten asystent nie najlepiej wychodzi w szesnastce.
0: No tam generalnie w ogóle z tego co pamiętam, to faktycznie pojawiły się jakieś opcje asystujące, które w innych grach ostatnio były po prostu jako opcje w menu dostępności, na przykład nie wiem, coś co delikatnie zwalniało czas, kiedy ktoś nas atakował, dzięki czemu mogliśmy zrobić unik łatwiej, a tam też chyba dla osób niewidomych się wtedy dźwięk pojawia. No w innych grach to byłyby opcje, a w tej grze to jest tak zrobione realistycznie, że to jest przedmiot, który fakt, że dostajemy zaraz na początku, więc to nie jest tak, że musimy jakoś dalszą część tej gry przejść, no ale przez to, że to jest przedmiot, no to zajmuje nam miejsce w slot na ekwipunku, tak? No i przez to nie możemy jakiegoś innego przedmiotu założyć, więc no właśnie.
1: Nie przemyślano. No tak. Mhm.
2: Tymczasem kilka komentarzy od Arka. W naszym panelu kontaktowym pierwszy komentarz. O Boże, legenda zielonego smoka. Grało się w to za dzieciaka. Miło wiedzieć, że ktoś pamięta jeszcze o tym i że to jeszcze żyje. Następny komentarz. PS Piotrze, nie zapomnij o Iceberg Game Editor.
0: No właśnie, to jest kolejny silnik, który też właśnie służy do tworzenia gier RPG. Tutaj też zahaczyliśmy o ten temat w zeszłym tygodniu. Ja osobiście bardzo czekam na to, kiedy wiem, że wspomniałeś na forum, że jakaś wersja demo się może ukaże. Jeśli się ukaże, to bardzo chętnie to osobiście sprawdzę, bo no po pierwsze lubię gry RPG, więc gdyby coś takiego się pokazało, chętnie bym to przetestował.
2: I jeszcze tu komentarz kolejny od Arka. Z ciekawszych gier na przecenie jest Rytm Doktor. I komentarz jeszcze od Borysa. Pytanie dotyczące Eurofly. Czy trzeba będzie do gry Eurofly 3 instalować launchery oraz inne jakieś rzeczy?
0: Nie wiemy.
2: Tak jest. Dobrze, a teraz odbieramy kolejne połączenie. Tym razem jest z nami Patryk, więc przypuszczam, że jakaś tematyka gier tu nam się jeszcze zaraz pojawi, a właściwie będzie kontynuowana. No zobaczymy, co nam ciekawego Patryk powie. Patryku, jesteś?
3: Właśnie jestem.
2: Witaj i słuchamy.
3: No to ja tutaj, skoro już mówimy o Final Fantasy, to ja się, że tak powiem, będę kontynuować. Przede wszystkim tak. Final Fantasy 16 i ta opcja, która się nazywa Zwierzęcy Instynkt, to absolutnie, absolutnie nie jest żadne ułatwienie dostępu dla nas, osób niewidomych. To jest pomagacz nawigacji dla osób widzących, który ma poniekąd trochę jak mapa w Diablo 4 ma poniekąd troszeczkę naprowadzić nas na cel, a nie ma nas za zadanie prowadzić za rączkę. Więc ja się wcale nie dziwię, że Final Fantasy XVI kara graczy za używanie tego systemu, nadużywanie często. Poza tym ten system jest zawodny, bo jeżeli mamy na przykład cel zadania, wiem, bo ja się troszkę tym bawiłem, więc wiem, jak to działa, jeżeli mamy cel zadania jakiś fabularnego, nie daj Boże, ten cel zadania jest nad nami, na górze, bo to jest gra 3D, dodatkowo TTP, czyli widoku trzecioosobowego. Więc jeżeli mamy jakąś rzecz na przykład na samej górze i trzeba dojść do tej rzeczy w jakichś schodach czy po czymś, to ta nawigacja nas prowadzi po linii prostej, ale nas nie doprowadzi do tych schodów czy do tam czegoś. Co do tego instynktu zwierzęcego, to tak naprawdę nie dostajemy go zaraz na początku gry, bo musimy się kilka razy pomęczyć w tym tutorialu ze skakaniem na czuja i w ogóle robieniem na czuja pewnych rzeczy, zanim to dostaniemy. Co jest najgorsze w tej grze, okropne, to że interakcja, czyli przycisk interakcji jest tożsam z funkcją skoku. Więc no, nie mamy żadnego dźwięku, oczywiście, że jesteśmy w zasięgu obiektu, który możemy wejść w interakcję, więc jak już tam coś OCR nam pomoże, a będziemy za daleko od tego, to postać nam podskoczy, a jak postać skoczy, to pójdzie dalej i się oddali od postaci. Także według mnie to jest zupełnie niegrywalne. Z mojej opinii Tomek Tworek na swoim Twitchu próbował zmagać się z tą grą i ktoś tam mu nawet pomagał w nawigowaniu, natomiast według mnie nie ma na co czekać, jeżeli chodzi o tą grę. Natomiast co do Final Fantasy VII, to jest informacja, która mnie bardzo ucieszyła. I już mogę więcej troszeczkę na ten temat powiedzieć, bo mam trochę więcej informacji. Będzie to osobny silnik i to nie będzie żaden emulator ani nic takiego, tylko będzie można grę uruchomić chociażby wersję Steamową, tudzież można kupić ją ze strony Square Enix, tak się chyba twórcy nazywają, i tam można to kupić, z tym, że tak, domyślnie ten mod będzie uruchomiony przez specjalny launcher. Normalnie, jeżeli byśmy chcieli uruchomić tą grę po prostu z pliku exe, wówczas gra będzie nas zmuszała do tego, żebyśmy się zalogowali na koncie MX Square i uruchomi nam launcher, który będzie do nas niedostępny totalnie. Natomiast ten launcher od moda będzie nam, z tego co wiem, pozwalał na pominięcie tych kroków, że już nie będziemy mogli po prostu, nie będziemy tego musieli używać. Więc do launchera będzie osobny, do moda będzie osobny launcher. Natomiast można tą grę oczywiście kupić na Steamie i tam, gdzie powiedziałem, na tej stronie. Tak, to jakby to było. Teraz jeszcze powiem o jednej rzeczy a propos Eurofly'a, o której mi powiedziałeś, a która może być fajna. Możemy się przełączać między widokiem między widokiem silnika a widokiem z kabiny pilota, dzięki czemu na przykład nie słyszymy dźwięków silnika w danym momencie, ale słyszymy, co się dzieje jakby w samolocie, czyli te wszystkie sygnały i tak dalej.
0: W ogóle tam są osobne poziomy głośności, to też fajnie, że przypomniałeś o tym, bo tam było pokazywane okno ustawień, tam były osobne suwaki dla radia, dla właśnie dla silników, dla dźwięków nawigacyjnych i tam chyba coś jeszcze było. Radio chyba w zwierzę, więc...
3: No tak. Natomiast ja mam jeszcze takie pytanie do ciebie a propos Warsima, który tutaj wymieniasz, o którym tu mówiłeś. Czy ty kiedykolwiek miałeś z tą grą styczność i mógłbyś więcej powiedzieć, jakby na czym to polega, bo ja trochę tym czytałem, natomiast... Nie jestem za bardzo co do tego był przekonany, czy to jest takie rzeczywiście losowo generowana tekstówka, bo tam dużo takiej proceduralności jest. Czy to jest faktycznie takie fajne, że tworzę sobie królestwo i tam faktycznie nim zarządzam i tam się coś dzieje i...
0: Tak, mogę to gorąco polecić, bo tam faktycznie dużo rzeczy, w tym na przykład rasy czy imiona postaci, z którymi się będziemy spotykać, jest generowane losowo, a też jest dużo takich miejscówek stworzonych na stałe, które możemy sobie eksplorować, ale tam możesz robić wszystko od ustalania podatków do nawet proszenia o jakąś rozrywkę i ci przychodzą grajkowie różni i jakieś jeszcze inne osoby. Jest koloseum, w którym możesz jakieś walki tworzyć. Możesz budować swoją armię, zatrudniać też najemników, czy właśnie teraz ta aktualizacja nekromantów doszła. No i możesz oczywiście poszerzać swoje ziemie, atakować inne królestwa i tam można tworzyć podczas bitwy różne formacje, można wykorzystywać jakąś magię. Są jakieś miejsca, do których możesz sam dotrzeć, jak już je podbijesz, i tam na przykład są jakieś stare biblioteki, w których możesz jeszcze jakieś informacje znajdować. Naprawdę to jest gra, która jest od kilku lat chyba już rozwijana. Całkowicie tekstowa, bo ją się gra w konsoli Windowsowej, ale też są w niej efekty dźwiękowe i to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione. I też nie jest jakoś bardzo, bardzo droga. Ja teraz nie pamiętam, ile kosztuje, ale przypuszczam,
3: teraz
0: że to jest kolejne...
3: Teraz kosztuje 21 zł, bo sprawdzałem
0: czasem. No właśnie.
3: Dobrze, natomiast jeszcze chciałem powiedzieć a propos, no właśnie, też wspaniałej strategii, którą trzeba grać z OCR-em, ale jest mod, czyli Crusader Kings 3. Bo tutaj rzecz się niestety komplikuje i nawet na Discordzie za bardzo nie ma o tym wspomniane w takich oficjalnych, informacyjnych kanałach, bo pojawiła się ostatnio wersja gry oznaczona numerem 193 bodajże. I niestety ta wersja nie jest kompatybilna z tymi modami OCR Support i God Game... God Mode, czyli ten z gry o tron, gdzie sobie można pograć. I trzeba niestety robić migrację do wersji 1.8.2. Z tego, co autor mówi, to tam się grubo podziało w tym internecie. Właśnie Arek tutaj zapomniał powiedzieć o grze Crusader Kings 3, bo to też jest gra, która ma swój oficjalny silnik moderski. Więc to też jest gra, która ma swój własny moderski silnik autorski. Natomiast no tutaj oni się szykują do wydania kolejnego DLC, co skutkuje tym, że się zmienił interfejs, więc trzeba zmigrować się do wersji 1.8.2 na Steamie. To się robi bardzo prosto, klika się w bibliotece menu gry prawym i wybiera się właściwości. I z właściwości wybiera się, że tak jakby się chciało testować wersję beta. Tam jest coś takiego, to się chyba nazywa wersję beta. I tam jest takie zapytanie, wybierz wersję beta, do której chcesz dołączyć. I tam on cię pyta o klucz, żeby tam podać klucz beta testerski. To my wybieramy, że wersja żadna. Tam się przycisk chyba nazywa żadna. I jak po wybraniu tego pokazuje się bardzo obszerna lista wszystkich patchów, jakie do Crusader Kinga wyszły i wybieramy stamtąd wersję 1.8.2 i po zaznaczeniu tego on nam aktualizuje się do tej starej wersji. Natomiast należy pamiętać, że przy instalacji on nam zainstaluje najnowszą wersję i trzeba się w ten sposób zmigrować. I dopóki my tego nie odznaczymy we właściwościach sami, to on z tej wersji 1.8.2 się nam nie zaktualizuje do tej 1.9.3. Nie wiem, kiedy nastąpi aktualizacja moda do tej najnowszej wersji. Nie, pewnie nie prędko, bo to już
0: ale prace trwają?
3: No, myślę, że tak. Ja nie pytałem się autora, ale myślę, że tak. Myślę, że on... Zresztą on sam mówi, no, że na razie nie. Na razie trzeba tak robić. Ale jest to w ogóle gra, którą no będzie trzeba kiedyś pokazać. Nie wiem, Piotrze, czy ty się tym grałeś, ale...
0: Nie. No,
3: nawet można grać polskimi królami, Bolesławem Śmiałym i tak dalej, także można naprawdę tam ciekawe rzeczy się... Bo wiesz, na czym to w ogóle polega, nie? Wiesz, co to za gra jest?
0: Jeszcze raz?
3: Wiesz, co to jest za gra, Crusader Kings 3?
0: Tak, orientuję się.
3: No, To ci polecam, a właśnie a propos obniżki, myślę, że też jest cenowo obniżona, to ci polecam też to spróbować. Natomiast Piotrze, teraz pytanie takie do ciebie, ponieważ jakiś czas temu mówiłeś o grze System Fault. Ja się zastanawiam, czy w ogóle nie będę dał autora pisać o zwrot pieniędzy za tą grę, ponieważ no, ta wersja ze sklepu nadal nie jest aktualizowana i powiem nawet więcej, mam z nią problem, którego nie udało mi się rozwiązać z autorem już jakieś pół roku temu. Czasami się gra u mnie uruchamia, czasami jest po prostu brak odpowiedzi. W sensie system fault, nic się nie dzieje, a jak zrobię alt-tab, to jest brak odpowiedzi i po prostu się nie ładuje.
0: No tutaj rodzi się pytanie, czy ten problem nie został naprawiony, bo on w międzyczasie tam dużo pozmieniał, ten silnik audio się cały zmienił. Czy tutaj
3: ja tego nie sprawdzę.
0: No właśnie. Ja bym tutaj nawet spróbował wersję demo z Itcha najnowszą ściągnąć. I to chociaż potestować.
3: No, wersja demo też zawiesza. Nie, wersja demo nic nie zmienia. Ja w ogóle nie wiem, czy wersja demo jest zaktualizowana.
0: Bo raczej powinna być. On raczej tych rzeczy pilnował. Tam, jeśli chodzi o tą wersję w sklepie, to Microsoft mu stworzył sporo problemów niestety, jeśli chodzi o problemy kłody, które mu podłożyli podczas aktualizacji, no i nie wiem, czy coś w tej sprawie się zmieniło.
3: No to ja napiszę w takim razie do autora, jeżeli on z tego zrezygnował, z Microsoftu, no to w takim razie poproszę o zwrot pieniędzy i po prostu zakupię na Itchu.
0: No to musisz z nim porozmawiać, może też byłby w stanie ci klucz wygenerować może nawet do Itcha. Nie wiem, musiałbyś z nim porozmawiać.
3: Napiszę do niego. Natomiast jeszcze tutaj mam pytanie do użytkowników w ogóle, którzy słuchają muzyki na iPhone'ie, tudzież korzystają z Apple Music, bo jest ostatnia rzecz, która bardzo mnie irytuje, a mianowicie, że Apple Music, nawet jeżeli nie korzystam długo, na przykład nie słucham aplikacji muzyki nic i aplikacja jest ubita, no to bardzo często jest tak, że kończę sobie rozmawiać przez telefon, rozłączam rozmowę często stuknięciem dwoma palcami w ekran. I co się w tym momencie dzieje? Rozłącza się rozmowa, ale też włącza się muzyka. Ostatnio w połowie słuchany track przeze mnie na cały ryk głośno, znaczy w zależności od tego, jak mam puszczony telefon, niezależnie od tego, czy aplikacja muzyka jest ubita, czy nie jest ubita, czy resetowałem i włączałem telefon. On próbuje dwukrotnym, jak stuknę dwa razy palcami, z jakiegoś powodu odtwarza mi ostatnio słuchany utwór z Apple Music. Czy to się da jakoś wymazać, poza oczywiście odinstalowaniem aplikacji muzyka, co się mija z celem? Czy ktoś z was ma na to jakiś patent w tym momencie?
1: Panie, to jest chyba domyślne zachowanie po prostu. Jak nie jest nic odpalone, zrobisz gest, to on odtwarza, jakby wraca do korzeni i przypomina sobie, no, jedyną rzecz domyślną, jaką mógłbyś chcieć grać, jest to muzyka. I jeżeli muzyka, no to ta domyślna...
3: No ale pomyśl, Pawle, że na przykład ja sobie siedzę w autobusie czy gdzieś, rozmawiam sobie przez telefon, chcę rozłączyć rozmowę z rozmówcą, a tu nagle się muzyka odgrywa.
1: Ja wiem, to znaczy wiesz, kiedy się tak dzieje? Kiedy rozmówca się tak naprawdę rozłączy pierwszy i ty słyszysz już tylko pip, pip, pip i się nie wyrobisz w czasie. Mi się tak dzieje.
3: Aha.
1: I tak, oczywiście, że mi się tak dzieje. Powiem więcej. Fajnie można wpaść w limbo, w którym pokazana jest, na przykład w Spotify'u, pokazana jest klawiatura na wyszukiwaniu. Szukałeś utworu. Znalazłeś sobie, po wpisaniu utworu, on już sobie tam przefiltrował, znalazłeś utwór, zacząłeś go grać. Stuknąłeś w niego dwa razy, utwór gra, ale klawiatura do wyszukiwania jest nadal widoczna. I teraz chcesz zapauzować utwór i jesteś w limbo, bo klawiatura jest dalej widoczna, więc stukasz dwa razy, pum pum, dyktowanie, ale ty nie chcesz dyktować, więc stukasz dwa razy, pam pam, wraca muzyka. I dopiero musisz zlikwidować klawiaturę, żeby on chciał tą muzykę zamknąć. I rzeczywiście, jak masz jakieś grające multimedium i pokazaną klawiaturę na ekranie, to jest problem, więc ja znam ten ból, ale nie wydaje mi się, żeby było na to jakieś permanentne rozwiązanie.
3: Okej, okay. Jeszcze sobie przypomniałem o jednej rzeczy, jak ktoś z was tęskni za quizwaniem, no to dowiedziałem się wczoraj od znajomej, że quizwanie stało się lepiej dostępne i faktycznie teraz już można bez problemu na pytania odpowiadać. Można bez problemu tych znajomych sobie wyszukiwać.
2: W ogóle a propos quizwania, to Patryku, wejdę w słowo, bo ostatnio znalazłem też dosyć ciekawą aplikację. Niestety są z nią pewne dostępnościowe problemy. Grać się da, problem jest taki, że nie dowiemy się, jaką odpowiedź prawidłową powinniśmy tam zaznaczyć, jaka odpowiedź jest prawidłowa. Dopiero potem się okazuje na koniec rozgrywki, ile punktów zdobyliśmy. Nie wiem, czy kojarzysz taką aplikację Quicks?
3: Nie.
2: To polecam, słuchajcie, od razu powiem, moim zdaniem pytania sporo trudniejsze niż w quizwaniu, ale też i tam jakieś rzeczowe nagrody są nawet do wygrania. To jest aplikacja, za którą odpowiada ten sam człowiek, który stworzył te takie dość popularne w mediach społecznościowych konta Konflikty i Katastrofy Światowe i aplikacje. I też przy okazji właśnie jest ta apka Quicks, czyli no, jak quiz, tylko KS i no, bardzo podobna zasada do quizwania. Także jeżeli lubicie takie rzeczy, to polecam.
1: Była próba kontaktu z twórcą?
2: Jeszcze nie, ale myślę, że warto, bo to może być fajne, I tam rzeczywiście ludzie bardzo szybko, jak w quizwaniu, to bardzo rzadko tam od jakichś nieznajomych osób dostajemy zaproszenie do gry. Tu jak się zalogowałem, to już na start dostałem chyba z 10 zaproszeń do rozgrywki.
1: Ciekawe.
2: Zachęcam.
1: A propos quizwania, no to ostatnio my z grupką znajomych z serweru Tyflonet zrobiliśmy sobie taki mały comeback i powróciliśmy do quizwania i rzeczywiście sobie w nie gramy. Ja tam mniej lub bardziej regularnie, ale jakbyście chcieli mnie wyzwać na pojedynek.
3: Zwyzywać?
1: Tak, do piciok dalej pod starym nikiem, kto mnie miał w znajomych, ten mnie dalej ma, bo ja nic nie zmieniałem, nie ruszałem. No jak ktoś mnie nie ma, to pod piciokiem mnie zawsze znajdzie.
3: Nie wiem, jak jest z tą zawartością pozostałą, bo na przykład tam dzisiaj dostałem informację o tym, że są jakieś tygodniowe tam quizy.
1: To niestety nie jest dostępne. W ogóle ponoć cała sytuacja jest o tyle ciekawa, że gra stała się dużo bardziej atrakcyjna teraz dla nas niż dla widzących, ponieważ no, firma Quizduel AP postarała się gdzieś tam i zrobili dla nas dostępność, która jest tak naprawdę osobnym interfejsem. I ta gra wygląda zupełnie inaczej dla osób widzących niż dla nas, łącznie z tym, że widzący normalnie widzą zakładki u dołu i tam można te jakieś quinder, jakieś te quizy miesięczne, tygodniowe, quizy z wydarzeń bieżących, quizy coś tam, wyzwania, coś tam robić. My mamy
3: może dla nas to będzie dopiero.
1: Jedna rzecz, której dla nas nie ma i no, my się możemy cieszyć, że jej nie będzie, ale przez to ratingi i oceny aplikacji lecą mocno w dół ze strony osób widzących, są dość uciążliwe reklamy. My ich nie widzimy. Osobom widzącym one się wtrążają co jakiś krótszy raczej niż dłuższy czas.
3: I o, nie będą, już... bo ja mam premium. Ja już jakiś czas temu...
1: Tak, i to fajnie, że masz, bo teraz premium już nie jest jednorazową opłatą, a jak zwykle, jak wszystko, subskrypcją.
3: O, jak miło.
0: To było tak. Podobnym... A to osoby widzące mają jakiś bardziej skomplikowany ten interfejs, tak?
1: Tak, tutaj tam jest jeszcze... dużo więcej elementów podobno.
0: Aha. No, no. Podobnym klimacie też jest taka fajna, właściwie to seria gier Song Pop. Ta pierwsza gra to w ogóle była na Facebooku jaka gra flashowa i to się nawet dało obsłużyć, tylko tam trzeba było sobie bawić się z łagodzeniem dźwięku i tak dalej. Później był Song Pop 2, który był dla nas kompletnie niedostępny. Natomiast najnowsza część chyba to jest Song Pop 3. Już idealnie nie jest, ale dostępne to trochę jest. Natomiast tam problem to jest... w sumie powinienem najpierw powiedzieć, o co w tej grze chodzi. To jest, można powiedzieć, quizwanie, ale do piosenek. Wybieramy playlistę, tam są różne playlisty, które też możemy kupować za monety, które zdobywamy pokonując przeciwników. No i wyzywamy przeciwników, czy to znajomych, czy to losowe osoby, na wiedzę o konkretnych muzykach. To działa w ten sposób, że gramy chyba 5 tur i w każdej turze najpierw jedna osoba wybiera jakąś playlistę ze swoich ulubionych, no i dostajemy tam 5 próbek piosenek i po prostu zgadujemy albo artystę, albo utwór, to jest tam jakoś losowo wybierane, po czym druga osoba też zgaduje te same piosenki, no i też są nasze wyniki porównywane, kto poradził sobie lepiej, kto gorzej, a potem druga osoba wybiera.
3: Ja miałem problem z rozpoczęciem rozgrywki tam z kimś. Jak już ktoś mnie wyzwał, to miałem problem z tym, żeby...
0: No tam... Tam też pamiętam, że chyba w niektórym momentach się trzeba było bawić się rozpoznawaniem ekranu, natomiast dlaczego też przestałem tą grę grać właśnie przez to, że tam są naprawdę bardzo uciążliwe reklamy, których jest dużo, jest jedna przy starcie, bo tam chyba można było coś dostać za reklamę, a la Dice World, potem przy starcie rozgrywki, chyba po zakończeniu, no i była wersja premium, która oczywiście to wszystko usuwała, ale to wersja premium kosztowała chyba 40 zł miesięcznie, ale to im było jeszcze mało, bo potem chyba jakieś premium ultra się pojawiło. Też subskrypcja, żeby nie było, która chyba się o 90 zaczynała, więc ktoś...
3: Co? A propos uciążliwych reklam, no to jest też takie coś mobilnego, to się nazywa World Empire 2077 i tam jest chyba kilka tych wersji, jest Europe Empire 2077. I tam Afrika Empire 2077 chyba. I to są takie strategie tekstowe, tylko że tam zawsze po każdej turze jest reklama. I co ciekawe, jest mnóstwo mikropłatności, ale gdzie jest coś, żeby reklamy usunąć, to nie wiem.
2: To ja jeszcze też dodam, że ta aplikacja, o której mówiłem, ten Quix, no to też tam są reklamy. Też są reklamy. Jest wersja premium do wykupienia oczywiście i tych reklam można się pozbyć i wtedy też odblokowujemy sobie limit jednocześnie przeprowadzonych rozgrywek, natomiast no z tymi reklamami da się grać. Da się grać.
3: A ktoś z was próbował się w ogóle kontaktować z tą firmą Quix? No, od quizwania, bo ja tam w ustawieniach nie znalazłem żadnego maila, gdzie ewentualnie można im spytać się na przykład o tą dostępność, czy ta pozostała zawartość będzie dodawana dla nas, czyli te express quizy, bo to też jest bardzo fajne i fajnie by było, gdyby to wróciło, czy te quizy miesięczne.
1: Zwłaszcza, że przynajmniej dla iPhone'a istnieje natywna wtyczka do Unity. I byłoby dobrze, gdyby autorzy mieli tego świadomość i to wykorzystali.
3: I czy gdzieś można im o tym powiedzieć?
1: Na pewno jest jakiś e-mail w App Store przy sekcji kontakt, więc można tam próbować.
3: Bo tam jest użyta ta tragiczna wtyczka, ta
1: co była dla wszystkich.
0: No, z jednej strony tak, z drugiej strony niestety, owszem, Apple zrobiło swoją wtyczkę, no to jest tylko na iOS-ie, więc no z drugiej strony też rozumiem, dlaczego ludzie mimo wszystko się na nią decydują, no bo...
3: ona działa na wielu platformach, na Windowsie.
0: Tak, to nie wyklucza osób z Androidem, no nie mówię o Windowsach i Macach, ale to też, ale...
1: Dwie różne implementacje, to prawda.
0: Tak, no Unity nad czymś pracuje, miejmy nadzieję, że to prędzej czy później się pokaże, bo to by dużo też ułatwiło.
3: Unity to Microsoft chyba też, zdaje się.
0: Nie. Unity to własna firma.
3: No dobrze, słuchajcie, to tyle ode mnie.
2: Okej, dzięki Patryku za telefon. No i do usłyszenia, pozdrawiamy cię.
1: Do usłyszenia.
2: No to dobrze, to teraz kolejne tematy. Tym razem będą nowości z konwencji NFB tegorocznej.
1: Tak. Houston, mamy... konwencję. Tak ukradłem ten żart Jonathanowi Mosenowi, ale było to w medium publicznym, więc nie sądzę, że się obrazi. Zresztą to jest tłumaczenie, udomowienie i adaptacja. Jest konwencja NFB. No oczywiście jak świat by się zawalił, gdyby jednocześnie nie było też konwencji ACB, czyli drugiej z organizacji wiodących amerykańskich osób z dysfunkcją wzroku. No i jest to takie coroczne spotkanie wszystkich jakby oddziałów NFB i wszystkich zainteresowanych niewidomych, głównie ze Stanów, ale no to już wydarzenie ma taką rangę, że też sporo osób z zagranicy przyjeżdża, jeżeli mogą sobie na to pozwolić. No i w tym roku w Houston, w Teksasie. Za rok wiemy już, że gdzieś w stanie Floryda. Natomiast na razie mamy Houston. No i jest to też taka okazja, żeby firmy, twórcy rozwiązań nam asystujących odkryli pewne karty a propos tego, co chcą wprowadzić. No i nie inaczej jest tym razem. Teraz chyba to jest pierwszy rok, kiedy Mastodon się wykazuje jako to medium, gdzie śledzimy te nowości. Ja mam otwarte aktualnie dwa bufory na Mastodonie. Jeden to użytkownik, który podpisuje się jako Joe G, no a drugi to oczywiście Jonathan Mosen, aczkolwiek dzisiaj bardziej Joe G będzie bohaterem, bo Jonathan raczej pokrył te rzeczy, które pokrył Joe G, natomiast Jonathan trochę bardziej wyjaśnia kwestię rezolucji, bo oprócz tego, że oczywiście no, nas najbardziej będą interesowały prezentacje różnych produktów, ta część wystawowa i prezentacyjna, oczywiście tych wielkich firm, no, ale nie tylko, no to też NFB to rezolucje, czyli takie sprawy, którymi NFB ma się w najbliższej przyszłości zająć. I to każdy z członków tej organizacji może taką rezolucję przedstawić i no jeżeli zostanie to przegłosowane komisyjnie, no to jest to gdzieś wynoszone na plenum, no i potem NFB podejmuje też jakieś działania, no jakiś tam, jakiś posłuch ta organizacja w Stanach Zjednoczonych ma, no więc jest potem też szansa, że to przerodzi się w jakiś silny głos w tym, żeby, no, czy powstało jakieś nowe prawo, czy żeby firmy posłuchały głosu ludu. Natomiast na razie zajmijmy się tym, co na tej konwencji nowego dowiedzieliśmy od przeróżnych firm, które różne produkty dla nas tworzą. Także mamy Joe'a G, który już pierwszego dnia, zdaje się 1 lipca, bo konwencja dziś się skończyła, od 1 lipca do 6 sobie trwała, poszedł sobie na prezentację Freedom Scientific, raczej Vispero. No i oczywiście oprócz tego, że Joe różne rzeczy w tych aktualizacjach ostatnich wprowadza i my o tym na bieżąco informujemy, no to dowiedzieliśmy się już, mamy już pewne informacje o tym, co takiego pojawi się w JOSie 2024. No i tu mamy pierwszą opcję, pierwszą nowość i to jest informacja o tym, co widać w naszym strumieniu wideo, czyli co widać z naszej kamery. To są takie informacje oczywiście skrojone pod kątem tego, czy my, jak się prezentujemy w czasie konferencji wideo, czyli czy my mamy naszą twarz widoczną, czy naszą twarz widać, czy też nie. No i pewne informacje dodatkowe, na przykład czy mamy zamknięty obiektyw kamery, czy otwarty, czy on jest zasłonięty, czy otwarty. No i takie informacje właśnie, które nam pomogą stroić się, żeby było nas dobrze widać w czasie przeróżnych właśnie wideokonferencji. Czyli mniej więcej to, co robi aplikacja Can You See Me, która bardzo fajnie się sprawdza, darmowa aplikacja, polecam, do właśnie informowania nas o tym, w jakim w stosunku do obiektywu, jak jest nasza twarz. Natomiast tam jeszcze jakieś dodatkowe informacje będą podawane. Teraz będzie to po prostu wbudowane w JOSa. No i druga rzecz to tryb podzielony na monitorach brajlowskich. I to jest ciekawe, bo powiedzmy mamy monitor 40-znakowy i będzie można pewne rzeczy wyświetlać na pierwszej połówce, na pierwszych 20 znakach, a pewne rzeczy na drugiej połówce. I przykłady, które są tu podawane, no to przykładowo uczymy się Braille'a z instruktorką bądź instruktorem, no i ta osoba ucząc nas Braille'a pokazuje nam z lewej strony Braille'a bez skrótów, a po prawej ze skrótami. No tutaj jest to przykład bardziej chyba właściwy dla języków, które te skróty rzeczywiście używają, bo język polski póki co jeszcze, no w Braille'u komputerowym poza Apple'em nie może się poszczycić wsparciem dla skrótów. No ale inna rzecz to jest na przykład kwestia formatowania tekstu, że po lewej stronie widzimy tekst, a po prawej atrybuty dane tego fragmentu, który widzimy po lewej, czyli jakieś czcionki, jakieś kolory, właśnie to, co Michał prosił, jakiś krój, rozmiar i tak dalej. Nie wiem też, czy nie jest możliwe tak naprawdę podglądanie pewnych danych z dwóch różnych aplikacji, czyli mamy po lewej stronie monitora otwarte coś, a po prawej coś innego. Tu jest też
0: to byłoby super.
1: Właśnie próbuję się tu doczytać, czy to rzeczywiście coś pomaga. Chyba nie, bo tu jest tak na przykład podane, że mamy na przykład buffer view, czyli możemy mieć podgląd bufora i możemy mieć po lewej stronie monitora ten tekst właśnie skopiowany, a po prawej stronie możemy przełączać aplikację, żeby ten skopiowany tekst wklejać.
0: No to już by się dało coś zrobić, nie wiem, jak na przykład mieć jakąś stronę właśnie w buforze otwartą w tle, tak? My sobie pracujemy w jakimś Wordzie, czy na przykład właśnie w Zoomie robimy prezentację, nie wiem, i możemy sobie do notatek zaglądać.
1: Tak.
0: No. Nie przełączając okien.
1: Tak. No więc bardzo ciekawa funkcja. Ja zawsze się uśmiecham, jak Joss wprowadza nowe funkcje, kiedy ktoś zrobi dodatek do NVDA, który robi to samo. Ale nie, dobrze, dobrze, niech Joss wprowadza nowe funkcje. Super, że dochodzą takie rzeczy bardzo użyteczne, bo był taki okres przecież w historii Jossa, kiedy no ja osobiście przynajmniej miałem poczucie, że są to bariery, ale okej.
0: Okay. Ja też nie wiem, czy to nie jest jakieś preludium, tylko ci wejdę w słowo na sekundę, proszę, do monitorów wielowierzchowych, tak? No bo
1: może.
0: To w ogóle by wtedy mogło mieć naprawdę duży potencjał i może tutaj na to się szykują, szukają jakichś jeszcze zastosowań na tego typu sprzęty.
1: Mhm, bardzo jest to możliwe. No i patrzymy, co tam dalej. Humanware ma nowy system OCR, Odyssey. Jest to urządzenie mniej więcej rozmiarów puszki z kawą. Tak jest to przeczytane. Jest to tak opisane. Oczywiście jest to taki system OCR z kamerą, tak? Czyli mamy urządzenie z kamerą do skanowania tekstu. Mamy tu tryb automatyczny czytania, czyli no skanujemy tekst i jest on rozpoznawany, odczytywany. I tryb palca.

teraz Humanware, też nowy Victor Reader Stream, ale tu już wszystko wiemy. 16 giga wbudowanej pamięci, wspierane karty do terabajta. No, New Tuning Radio będzie wprowadzony i też menu kontekstowe. Tu jest podany przykład Newsline'a NFB, czyli portalu z gazetami. Więc na przykład naciskając siódemkę na NFB Newsline wyświetla nam menu dotyczące NFB Newsline. No, czyli pewnie różne te opcje będą miały swoje tak jakby pod menu w tej półce z książkami. O, w ten sposób. Więc takie uproszczenie. No i oczywiście TuneIn Radio, to już też wiedzieliśmy, że ma być. Tutaj Microsoft, że ten czytnik imersyjny jest wbudowany teraz w Outlooka i formularze Microsoftowskie. Microsoft też ma technologię AI, która tłumaczy naszą mowę na inny język. To już widzieliśmy w Skype'ie, nie wiem, czy to będzie jakoś rozbudowane. I Jonathan Mosen, podbity przez Joe G. Jonathan Mosen poszedł sobie na stoisko Orbit Research i rozmawiali tam sobie o Optimie. Nawet widział tą Optimę i Optima, zgodnie z sugestią chyba nie tylko Jonathana, ale też, bo był wywiad przecież z Adim Kushnirem i z Venkateszem z Orbit Research, i prosił on o przyciski, te podkciuki takie do przesuwania linii na monitorze brajlowskim. Są one na przedzie. Ponoć są bardzo przemyślany sposób umieszczone, więc są wygodne pod palcami. Ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądała wydajność tego urządzenia, ale no, na tyle, na ile Jonathan mógł się tym pobawić, to było dość responsywne. Ma też czytnik linii papilarnych na przycisku Power. No i tutaj Jonathan pisze, że może być to rzeczywiście rewolucja na rynku. Troszkę cięższy od Mantisa, nie jest to lekkość Mantisa, jest to troszeczkę cięższe urządzenie od Mantisa. Trochę grubsze, ale niedużo. Tak. I o, też widział Jonathan Orbit Speaka. To jest też kolejne urządzenie, które już było zapowiadane, czyli taki, no coś jak eBay, jeżeli pamiętacie, czyli taki notatnik brajlowski, ale że brajlowska jest tylko klawiatura, a nie ma brajlowskich komórek brajla, tylko mowa jest metodą wyjścia. No i tutaj to urządzenie już miało rok temu, było zapowiedziane, przez rok nic nie słyszeliśmy na jego temat, ale już wiemy więcej. Stwierdził, że jest to śliczne urządzenie, troszkę grubsze i troszeczkę większe niż Orbit Writer. No czyli pewnie będzie takie bardziej no, jakoś kieszonkowe, może się uda. Wersja Elite, odtwarzacz multimediów i inne zaawansowane narzędzia, czymkolwiek są te zaawansowane narzędzia. Wyposażony jest w Bluetooth, więc można podłączyć klawiaturę QWERTY i głośniki. Opóźnione jest wydanie do września i na tym etapie były syntezatory wokalizerowe wgrane i dość responsywne to urządzenie też było. No więc gdyby miało ono się w Polsce pojawić, ale no nie wiadomo, bo na razie Orbit Reader jakoś nie bardzo, więc jeszcze chyba my nie zaczęliśmy orbitowych rzeczy sprowadzać, Writer również nie. No ale Orbit Speak. No i potem co my mamy dalej? Chyba Amazon będzie następny. Nie, Google, przepraszam, dostępność Google'a. I co my się tu dowiadujemy? Będzie Lookout uaktualniony, ma teraz odczytywanie tekstu po tych akapitach, czyli jeżeli rozpoznamy sobie dokument Lookoutem, to on powinien nam go teraz ładnie sformatować po akapitach i będzie można się przemieszczać, a nie w taki sposób, że będzie nam podawał jedną wielką papkę. Mi się wydawało, że to już w zasadzie było w trybie dokumentów. Może to tyczy trybu czytania w czasie rzeczywistym, ale to chyba nie ma sensu. No, w każdym razie ponoć lepiej już formatuje. I też Lookout ma usprawniony tryb opisywania obrazów, bo przy zdjęciach, które zaimportujemy, będzie nam podawał datę i godzinę zrobienia oraz lokalizację, gdzie zostało zrobione. Oczywiście prawdopodobnie na bazie danych znaczników Meta Exif, więc jeżeli ktoś je wyczyści z pliku, no to ich tam nie będzie, tak się domyślam. Android i Braille. Wsparcie dla Braille'a. Tak. Dużo naraz mi tu mówi. Wsparcie dla brajlowskich monitorów tych NLS BART, które nie były wcześniej wspierane z uwagi na wsparcie tego standardu HIT przez USB, ale to już chyba było. No i wsparcie dla ponad 30 języków Braille'a, to też chyba mieliśmy już w TalkBacku 13. Ponoć został

0: wypuszczony TalkBack 14. Nie wiem dla kogo. Czy tylko dla Androidów 14, czy to powoli będzie się...
1: Ja myślałem, że coś ciągle beta, ale może nie.
0: Tak. No bo tam mówiliśmy, że będą usprawnienia w klawiaturze brajlowskiej w formie no, gestów do edycji tekstu. Jakaś ma być ponoć rozszerzona opcja opisywania ikonek, że będzie więcej informacji o ikonach. Nie wiadomo, jakie to informacje, coś ma być. I też w TalkBacku 14 jest nowe pokrętło do działań, podobne do tego iOS-owego, czyli na przykład na mailach będą działania związane z mailem, ale to chyba też już było w 13, tak pamiętam, więc nie wiem, cóż to za nowość. Tak, w czymś wprowadzono zoom dla Trony. Nie wiem, czy to chodzi o przeglądarkę Chrome. W wiadomościach Google, tych SMS-owych, w tej aplikacji do wysyłania wiadomości, na Pixelu 7 możliwa jest transkrypcja wiadomości głosowych na tekst, pewnie tylko po angielsku, ale nie wiem. No i Chrome, aktualizacja do Chroma. Wkrótce nadchodzi tryb czytania, czyli ten Reader Mode, który też już na Androidzie był pokazywany. No to będzie to, o czym mówiliśmy, czyli no tak jak Firefox ma ten tryb czytania artykułów, F9, no to tam też będzie taki tryb z jakąś jeszcze opcją personalizacji i dodano do Chroma tryb przeglądania karetowego, czyli przeglądania kursora, no czyli kursor tekstowy może strzałkami nawigować po tekście. No, zdaje się, że w Firefoxie F7 załatwiało sprawę. Google Kalendar ma więcej skrótów klawiszowych, to też wiedzieliśmy, ale... Aha, no i jest strona od Google'a dotycząca tego wszystkiego, co zostało na tym NFB ujawnione. Będzie można do niej zajrzeć. Patrzymy dalej. Aha, no dalej mamy rezolucje, te, które mają być przepuszczone, więc tu się przełączam do Jonathana Mosena. I pierwsza rezolucja, nie będę opisywał wszystkich, bo one nie wszystkie będą nas jakoś dotyczyły. To są takie wewnętrzne amerykańskie sprawy. Natomiast pierwsza apeluje o to, aby żeby rozpowszechniono jakiekolwiek regulacje, które by no, umożliwiały rozliczanie dostawców stron internetowych, osób tworzących strony internetowe z tytułu ADA, czyli Americans with Disabilities Act. Bo na razie były precedensy, były pewne wygrane sprawy, ale dalej nie jest to jakoś bardzo mocno prawnie rozpowszechnione i miały być jakieś wytyczne upublicznione, żeby w świetle tej ustawy można było też podciągać strony jako no, medium, gdzie jesteśmy dyskryminowani, strony internetowe. Tutaj jest kwestie amerykańskie. Ja szukam, bo to było bardzo fajne. O, rezolucja numer 3. Dostępność Twittera. NFB potępia to, co zrobił Elon Musk i będą domagać się tego, ażeby Twitter się tą dostępnością zaopiekował. W jakiej formie? No, to się okaże. Z tymi rezolucjami można się też zapoznać na stronie NFB. Czy będzie chodziło o to, żeby powołano znów zespół dostępności, czy będzie chodziło o przywrócenie API, tak samo może nawet na zasadzie takiej trochę quasi-redditowej, tylko dla aplikacji dostępnościowych. No, zobaczymy. Natomiast, no, na pewno coś NFB z Twitterem chce zrobić. Przypominamy, że NFB również zaadaptowało na razie Mastodona jako swoje główne medium społecznościowe, gdzie są aktywni. Dalej patrzymy. Tutaj jakieś opóźnienia audio w transmisjach radiowych, w jakieś tam, nie wiem, czy chodzi o jakieś sportowe transmisje. Dalej, a kwestie amerykańskie. Wiem, że też, o, formatowanie tekstu odświeżalnym Braille'u w czasie rzeczywistym. Rozumiem, że chodzi o to, żeby jakieś właściwości były przez monitory przekazywane co do tekstu na monitorach brajlowskich. Ewentualnie, żeby stworzono technologię pozwalającą na formatowanie tekstu i reprezentację tego jakoś w Braille'u. Że tego będą się domagać od producentów, no nie wiem, monitorów brajlowskich, czytników ekranu. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj dalej jakieś kwestie amerykańskie. Tak, jakieś szkolenia Czerwonego Krzyża. Żeby stanąć w opozycji i walczyć z powrotem eugeniki w kontekście osób z dysfunkcją wzroku. Nie słyszałem o tym, żeby coś się działo, ale żyjemy w takich czasach, że nic mnie nie dziwi. Tak, to praktyki eugeniczne względem osób z dysfunkcją wzroku w Stanach Zjednoczonych były bardzo popularne. Jakieś 100 lat temu, na początku XX wieku, były przeróżne. Na szczęście się to nie stało prawem, a prawie by się stało. Tutaj II wojna światowa się przyczyniła i postępy względem eugeniki ze strony nazistów. Natomiast też lata 20., które pokazały, że gdy tylko pojawi się technologia, zaczęły pojawiać się jakieś maszyny brajlowskie i tak dalej i no niewidomi sobie już nie dali w kaszę dmuchać, ale było bardzo blisko przepuszczenia takich rozwiązań na przykład prawnych, że jeżeli dwie osoby niewidome biorą ślub i istnieje zagrożenie, że może się począć z tego związku, z tego małżeństwa potomstwo, które również będzie obciążone wadą genetyczną, no to na ten poczet, i tu były przeróżne pomysły, od obciążenia, w ogóle już na początku, przy zawieraniu związku małżeńskiego, swego rodzaju depozytem finansowym takich osób, które się decydowały na taki związek, żeby z tego depozytu pokryć ewentualne koszty utrzymania takiej osoby niewidomej, które te osoby w pewien sposób świadomie przyniosły na świat, albo nieświadomie, badania genetyczne wtedy też mogły być na dużo niższym poziomie. Przez jakieś pomysły ze sterylizacją osób, które niewidome, które gdzieś tam genetycznie są obciążone, po jakieś nawet kwestie zamykania w więzień. Bardzo dziwne pomysły były wtedy, takie, które jak my dziś na nie patrzymy, no nie brzmią za dobrze i nawet nie brzmią już teraz jak coś, co by mogło wrócić, a jak widać jakieś powroty do trendów są, no więc tutaj też rezolucja powstała. Rezolucja dotycząca dostępności niewizualnej aparatów słuchowych. No okazuje się, że aparat słuchowy to też urządzenie, które pomaga osobom z niepełnosprawnością, konkretnie słuchu, no ale osoby niewidome, które tracą słuch, również są. No i się okazuje, że im bardziej te aparaty się stają skomplikowane, a teraz aparaty, no, bywają wyposażone w różne tryby, w różne ustawienia, jakieś equalizery, to się oczywiście dostraja przy ścisłej współpracy z audiologiem, natomiast jakieś aplikacje mobilne, bo to wszystko teraz się też staje smart, no i się okazuje nagle, że no nie wszystkie aparaty słuchowe może obsłużyć osoba niewidoma.
1: No bo też kwestie tego, że tak samo jak w współczesnych smartfonach coraz mniej aparatów ma możliwość podłączenia jakiegoś urządzenia do nich przez jacka. I tutaj Jonathan właśnie o tym opowiadał, jakie miał historie, bo właśnie mu wejście się w ten moduł do tego wejścia się zepsuł i właściwie producent bardzo ciężko mu było to chyba gdzieś nawet z Polski część ściągali, bo tak, gdzieś tam znaleźli.
0: Tak, pamiętam.
1: Że mu w sumie powiedzieli, że to w sumie mało kto dzisiaj chce. A no wiadomo, że dla nas są opóźnienia ważne i to, że mowa się nam nie zrywa, bo te urządzenia też często usypiają te głośniki Bluetooth, więc no to jest złożony problem, tak.
0: Dokładnie. Jeszcze tu patrzę. O, coś, co prawie by nie przeszło, bo proponent tego, osoba, która zaproponowała tą rezolucję, się nie pojawiła i trzeba było wystawić kogoś, kto zastępował. Dotyczące sztucznej inteligencji robotów, znaczy chatbotów i ich wiedzy na temat dysfunkcji wzroku. Żeby wymóc w jakiś sposób na firmach, które takie boty tworzą, czyli tutaj jakieś ChatGPT i pokrewne, żeby miały one no, aktualną i zgodną z rzeczywistością wiedzę na temat właśnie życia z dysfunkcją wzroku. Bo jak popytamy takiego czata GPT na przykład o zalety bycia niewidomym, wady bycia niewidomym i różne takie filozoficzne pytania mu postawimy, no to usłyszymy symfonię stereotypów czasami na swój własny temat. Sami możemy się zdziwić, czego my to nie możemy, a co możemy. Więc tutaj takie pomysły. I coś jeszcze? Nie, tutaj też stanowe rzeczy wewnętrzne i dobrze, bo nie, to chyba to tyle. I też Mark Riccobono, czyli prezes podczas jednego ze swoich wystąpień NFB, wyraził się niepochlebnie o tym, że nadal usługi różnego rodzaju taksów przejazdowe, Uber, Lyft, popularny w Stanach, nie wpuszczają osób niewidomych z psem przewodnikiem. Dalej, kontynuując streamem Joe G, tutaj patrzymy, tak, Florida wraca za rok, to już mówiliśmy. Blind Shell się podobał panu Joe, Amazon. I tu będzie troszkę nowych produktów, na przykład, 10. rocznica współpracy w sektorze dostępności dla Amazonu. Fajnie. Tak. Kindle Scribe rok temu był wprowadzony i tablety Fire. O, i Amazon miał Fire Sticka, który był po prostu wpinanym dodatkiem do naszego telewizora, a aktualnie ma telewizory od 32 do 75 cali. Oczywiście jest na nich Voice View. Mamy Echo, 15-calowy głośnik z ekranem i kamerą, z technologią Fire TV, czyli wszystko to, co na Fire TV jest, jest też i tam. Nowy Echo Spot, czyli głośnik, jest to dot przekrojony na pół. Taka piłka spłaszczona od dołu, przekrojona na pół po prostu, taka połowa piłki spłaszczona od spodu. To jest Echo Spot, czyli nowy głośnik Amazonu. Amazon Echo Buds, czyli te słuchawki do uszu, takie pchełki smart. 3 mikrofony w każdej pchełce. I dzięki temu no, nie będzie słychać tego, jak inne osoby gdzieś tam w pokoju używają tych naszych słów wywoławczych dla asystentki wiadomych. Jeden z mikrofonów kierowany jest na nasze usta, a dwa pozostałe filtrują otoczenie. Tak, Fire TV Cube, było pokazane wideo, filmik, który demonstrował. Były 6 elementów. Ma od dołu 4 gumowe nóżki. I na szczycie, z góry ma 4 przyciski. Na samej górze jest to przycisk działań, action button. I przemieszczając się teraz w kierunku wskazówek zegara od tego przycisku, ma głośność w dół, wyłączanie, włączanie mikrofonu i głośność w górę. Od lewej do prawej wejścia to USB, infrared tu napisał ktoś, czyli jakby podczerwień chyba, HDMI i zasilanie. I ten port właśnie infrared, czyli pewnie infrared, jak się domyślam, pomaga Fire TV w komunikacji z innymi urządzeniami. Będzie trzeba kupić swój własny kabel HDMI. I to chyba tyle, bo jeszcze patrzę. Aha, no i to chyba tyle. Także jeśli chodzi o konwencję, no to tyle. Oczywiście teraz będą się pojawiały informacje przez cały tydzień, no bo dopiero ludzie wracają, nie każdy miał czas, żeby raportować na żywo. No Double Tap na pewno przez cały tydzień będzie miał materiały. Ja już słyszałem materiały, które były wczoraj opublikowane, dzisiejszych jeszcze nie. No i do soboty tak będą ciurkiem wychodziły codziennie jakieś. No i oczywiście Jonathan Mosen w Living Blindfully też będzie swój odcinek nagrywał a propos NFB konwencji, więc będziemy się jeszcze prawdopodobnie jakichś smaczków dowiadywać.
2: Natomiast teraz zaglądam do komentarzy, bo się pojawiły się dwa komentarze konkretnie. Pierwszy jest od Bartka. Cześć, pisze w sprawie, o którą pytał Patryk. Chodzi o aplikację Muzyka. Co prawda moja rada nie rozwiąże sprawy w 100%, ale jest jedno rozwiązanie, które przyszło mi do głowy. Mianowicie wyłączyć dane komórkowe w aplikacji Muzyka. Wydaje mi się, że w części problem powinien się rozwiązać. Pozdrawiam. No z jednej strony tak, z drugiej strony pozbawiamy się tym samym możliwości korzystania gdzieś mobilnie z muzyki, a jeżeli jesteśmy w domu, to problem wraca. Więc no, ale dzięki Bartku za sugestię, może komuś i taka się przyda, może i Patryk właśnie będzie chciał skorzystać z tej rady. Kolejne pytanie właśnie od Patryka. Czy można prosić właśnie o nazwę tego polskiego quizu? Mam problem ze znalezieniem tego w App Store. Już literuję. Q-U-I-K-S. Quiz po prostu. Tak nazywa się ten quiz. Jeżeli wpiszesz, bo ja też początkowo miałem jakieś takie problemy ze zlokalizowaniem go. Jeżeli nie uda ci się przez wyszukiwarkę App Store'a, to może Google pomoże i on tam się pojawi też na początku wyników wyszukiwania i będzie oferta do pobrania tej aplikacji po prostu ze sklepu Apple, więc jeżeli nie w ten sposób, to może właśnie w taki udałoby ci się to zainstalować. No a teraz kolejna informacja, informacja od Piotra, tym razem o kliencie do Lemiego na iOS, który to zyskuje na dostępności.
1: Dokładnie, to jest klient, o którym Arek chyba raz czy dwa nawet wspomniał, bo to jest aplikacja MLM albo MLM, a może MLM, nie wiem jak się to wymawia, mniej więcej w ten sposób się to pisze. No i w ogóle aplikacji do Lemiego się pojawiło całkiem sporo, ostatnio mówiliśmy o Fanderze, który też dostaje poprawki dostępności, no a teraz właśnie przyszła kolej na MLM-a, który ukazał się w test flight'cie w wersji 0.2. No i tutaj nowości było kilka, ale taką sztandarową nową funkcją były poprawki dostępności. W komentarzu znajdziecie link do oficjalnego ogłoszenia z tą nowością, aczkolwiek niestety coś mi się strona nie chce załadować, natomiast aplikację sobie sam przetestowałem, więc mogę powiedzieć, i co tutaj mogę powiedzieć, no jeśli ktoś korzystał z dystopii na przykład na Reddicie, no bo Lemmy to jest portal społecznościowy, który jest inspirowany na Reddicie, no to dostępność w MLM-ie jest zrobiona bardzo podobnie, natomiast jedna dosyć istotna różnica, o której warto pamiętać, mianowicie deweloperzy tej aplikacji zastosowali wszystkie możliwe sztuczki na to, co można zrobić z elementem, bo kiedy przeglądamy jakąś społeczność sobie i przeglądamy sobie posty, no to każdy element, oczywiście tutaj gesty w lewo, prawo są, przesuwają nas od postu do postu, więc tutaj nie ma jakichś przycisków, które by nam przeszkadzały. Natomiast każdy post jest czytany, jego skrót, ile ma łapek w górę, ile ma komentarzy. Natomiast taki post jest zarówno przyciskiem, zarówno regulacją i jeszcze ma czynności. Dlaczego to jest tak zrobione? Na czynnościach, no oczywiście samo kwestia, że coś jest przyciskiem, wciśnięcie taki post powoduje to, że zostanie nam otworzony widok z komentarzami. Jest regulacją, dlatego że w ten sposób zostało zaimplementowane głosowanie w górę lub dół. I to jest bardzo fajnie zrobione. Przesuwamy palcem w górę i wtedy głosujemy na tak. Przesuwamy palcem w dół, no to głosujemy łapkę w dół na nie i wtedy ten post gdzieś jest dawany niżej w tym algorytmie na naszym serwerze. No a na czynnościach mamy całą resztę, tam znajdziemy opcje takie jak zapisz, bo posty tak jak na Reddicie możemy sobie zapisywać do takich zakładek. Mamy też linki do wszelkich nazw użytkownika, które były wspomniane w poście, no i opcje więcej, która wyświetli nam pozostałe opcje. I tutaj taka uwaga, że domyślnie VoiceOver ustawi się na tym suwaku, więc jeśli wy, tak jak ja, po prostu z przyzwyczajenia na każdym poście zaczynacie przesuwać palcem w dół, żeby przeglądać czynności, no w tej aplikacji lepiej tego nie robić, bo z automatu zaczniecie wszystkim postom, które was interesują, dawać łapkę w dół. Więc do tego się na pewno trzeba przyzwyczaić, jeśli chcecie z tej aplikacji korzystać, no ale jeśli o tym pamiętacie, to nie ma problemu. Jeśli jeszcze chodzi o czytanie samych postów, no to na przykład to, jak akapity i linki w tych akapitach są prezentowane, jest całkiem fajnie zrobione, no bo VoiceOver czyta akapit jako jedno, linki nie są osobnymi elementami, natomiast są czytane jako linki, więc jeśli mamy w VoiceOverze ustawione, ja na przykład mam to po prostu ustawione tak, że odgrywają dźwięk, no to będziemy ten dźwięk słyszeć i na pokrętle szukamy sobie opcji linki, która wtedy się pojawi i w ten sposób możemy sobie w wszelkie linki klikać i możemy też sobie przeglądać komentarze. Niestety na razie komentarze są bardziej porozbijane, ale tutaj też głosowanie na tak na nie jest zrobione jako suwak, tylko ten suwak jest osobnym elementem. No można mieć nadzieję, że tutaj to też będzie zrobione w taki sam sposób jak w dystopii, że przynajmniej te posty wtedy będą rozbite na, nie wiem, góra 2-3 elementy, tak, jeden element z nagłówkiem, autorem i czasem komentarza, a później sam komentarz rozbity na akapit, może osobna opcja komentarzy na pokrętle też, to myślę, że mogłoby być zrobione, natomiast na razie to jest zrobione w ten sposób i jeszcze nagłówki nie są pokazywane, mimo to, że one są napisane większą czcionką i tutaj akurat ten skrót trzema palcami mówi nam formatowanie w przeciwieństwie do aplikacji poczta. Natomiast właśnie jedyną różnicą nagłówków jest to, że one są napisane większą czcionką, ale VoiceOver ich nie widzi jako nagłówki, a normalnie na stronie Lemmy czy Kabin zresztą też korzystają z Markdowna i w przeglądarce te nagłówki jak najbardziej widać, a na razie w tej aplikacji niestety nie. Natomiast są dwa błędy jeszcze. Po pierwsze, nie możemy na razie z VoiceOvera przechodzić do linku społeczności z postu, chociaż mi się wydawało, że to działa, ale to jest wspomniane jako znany błąd, który zostanie naprawiony. A po drugie, czasami jak są jakieś dłuższe posty na liście, to gesty przewijania prawo-lawo mogą nam nie przesunąć ekranu i VoiceOver zamiast przejść do następnego postu może nam po prostu przeskoczyć na przykład na pasek kart na dole i wtedy musimy ręcznie trzema palcami ekran przewinąć i wtedy możemy dalej sobie czytać, ale autorzy aplikacji obiecują, że dalsze poprawki dostępności nadchodzą, więc przypuszczam, że wszystkie z tych błędów będą naprawione, a już teraz to jest naprawdę bardzo przyjemna w użyciu aplikacja, więc jeśli ktoś szuka czegoś dostępnego na iOS-a, no to warto się Blemem zainteresować. On jeszcze w App Store nie jest, musimy go ściągnąć sobie z Test Flighta, ale nie jest problem, żeby ten link znaleźć. On jest zresztą w tym ogłoszeniu, które wrzuciłem w komentarzu.
2: Tak jest, więc zachęcamy Was do testów, a tymczasem mamy kolejnego słuchacza na linii. Tym razem Wojtek jest z nami, witaj.
3: Cześć, dobry wieczór. Pierwsza rzecz to, że coś, jakieś problemy się pojawiły na YouTubie, Michale. Nie wiem, czy potwierdzacie to, ale ja w ogóle na tym kanale Was nie, no jakby jesteście, ale jakoby Was nie było, tak.
2: O, a to ciekawa nie sprawa. Wiem.
3: Tak, pisałem Wam o tym na Facebooku w Waszej transmisji, ale chyba Wam to umknęło, jakby no po prostu w ogóle ten przekaz nie działa. U mnie przynajmniej, bo no nie wiem, czy to tak ogólnie, czy ten. Natomiast dwie sprawy. Pierwsza to zmiany w Time for Busie. Nie wiem, czy tam ktoś tam mówił o tym już dzisiaj, ale...
1: Nie,
3: ale
1: jeszcze nie.
3: No, a jeszcze. No to w każdym razie generalnie deweloper tam dzielnie walczy i chyba tam jakieś... Generalnie chodzi o te zmiany, które są dotyczą powiadomień o tym, że mamy wysiąść. Pamiętam, że przed tygodniem do Was dzwoniłem i tam żywo relacjonowałem, że mam taki przycisk, że tam sobie możemy ustalić, gdzie chcemy wysiąść. Teraz jest to troszkę inaczej rozwiązane, mianowicie nie ma w ogóle żadnego przycisku, tylko jeżeli dana linia ma wsparcie GPS-u, czyli że autobus bądź tramwaj, bądź tam nie wiem, metro czy tam coś tam, jakiś tam inny pojazd jest pod GPS-em, no to w tym momencie jakby my przesuwając się kursem, fokusem VoiceOver słyszymy coś w stylu, że chyba kliknij dwukrotnie i przytrzymać, aby tu wysiąść. I po prostu jak sobie przesuwamy po liście wyników dla danej linii, to po prostu klikamy sobie z przytrzymaniem na danym przystanku i po prostu w ten sposób jakby zaznaczamy, że chcemy tam wysiąść. Natomiast nadal są to powiadomienia, nie jest to tak jak mówicie, nie jest to synteza, nadal jest to po prostu takie no, lokalne, że tak powiem, taki lokalny monit, który nam po prostu wysyła w sumie no chyba
1: powiadomienie push takie.
3: Tak, push, o, dokładnie. Mhm. Właśnie, taki baner bądź na zablokowanym ekranie. Więc tak to wygląda. Druga sprawa, chciałem Was zapytać, czy ktoś z Was albo ktoś z Waszych tam, nie wiem, znajomych na przykład, testował już aplikację mObywatel 2.0 w wersji właśnie beta.
0: Jeszcze nie, ale wiem, że jest test flight publiczny.
3: Tak, tak, ja właśnie się chciałem, noszę się z zamiarem do napisania, ale tak właśnie myślałem, że zapytam, bo rzeczywiście jest tam kilka fajnych nowości, ale no nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy jak to wygląda z VoiceOverem. Ja mówię o iOSie, a zmiany są takie dość ciekawe, moim zdaniem, nie? Bo...
0: Jakbyś mógł wymienić, bo może nie wszyscy czytali jeszcze, o co chodzi.
3: Generalnie oprócz tego, że jest to aplikacja, jakby już ma zmieniony interfejs, da tam coś się przestawiać, te kafle jakby na tym głównym ekranie są gdzieś tam, no mnie niespecjalnie interesuje, pewnie was też, ale na przykład już będzie wprowadzone wsparcie dla polskiego systemu płatności Blik, czyli jeżeli ktoś na przykład podczas rocznego zeznania podatkowego ma tam coś do uiszczenia, to już może sobie z poziomu M obywatela zapłacić. Tak, to jest fajne moim zdaniem bardzo. Od września, co mnie zaskoczyło bardzo i na plus, im plus, będzie można zablokować sobie, zastrzec w sumie PESEL. To z tego, co czytałem, miało być dopiero w czerwcu przyszłego roku prowadzone. No, oby, że rzeczywiście było już teraz we wrześniu, czyli możemy sobie zastrzec nasz PESEL. No jak to jest ważne, no to myślę, że sobie wszyscy zdajemy sprawę, tak?
2: Znaczy to chyba nawet nie tyle jest zastrzeżenie tego numeru, co jakby zablokowanie tego numeru. Dobrze pamiętam, to ma to tak działać, że blokujemy sobie w tym momencie na przykład nasz numer PESEL i dopóki go nie odblokujemy, to żadna instytucja nie ma prawa
3: użyć
2: tego numeru. W tym momencie, ja się właśnie zastanawiam, jak to ma działać w praktyce, bo już kiedyś o tym mówiliśmy, to zdaje się Paulina wspominała o tym, że po prostu, że gdzieś tam będzie można zastrzec numer PESEL, no ale numer PESEL, no to jest numer generowany według jakiegoś konkretnego algorytmu, to nie jest tak, że ten numer jest jakoś wybitnie tajny i bardzo, bardzo gdzieś tam powiedzmy ciężko go odgadnąć, a na pewno ileś tych pierwszych cyferek jest bardzo łatwo odgadnąć, tam potem kolejne te cyfry też no to nie ma jakichś wielu prób, ale generalnie zastanawiam się, jak to ma działać, ale i ta idea to jest całkiem niezła, po prostu blokujemy sobie ten numer i w momencie, kiedy mamy potrzebę, to go odblokowujemy i blokujemy go znowu.
3: Znaczy, no na tyle, na ile ja się orientuję, no to problem polegał na tym, gdzieś tam, myślę, że wypłynął wtedy, kiedy się zaczęły te takie pożyczki, tak? Gdzieś tam.
2: Zgadza się, tak, no, oczywiście.
3: I to ma temu przeciwdziałać, podejrzewam. Natomiast no pewnie gdzieś tam się będą pojawiały inaczej, no jeżeli to się będzie dało zastrzec, czy tam zablokować i odblokować, to będzie fajnie, bo na przykład mamy gdzieś tam jakieś na przykład płatności Allegro, tak? Allegro Pay, gdzie tamten nasz PESEL jest potrzebny chyba, z tego co pamiętam, no to wtedy to będzie przydatne, tak?
2: To się zgadza. Zastanawia mnie na przykład, jak to będzie, jeżeli chodzi o podpisy elektroniczne, czy na przykład za każdym razem, jak będziemy chcieli podpisać nasz dokument tam profilem zaufanym, to trzeba będzie odblokowywać ten PESEL? Ciekawe.
3: No to tutaj też się śpieszę z wyjaśnieniem, bo jeśli dobrze to pojąłem, co tam było napisane, to będziemy sobie mogli właśnie autoryzować, nie będziemy musieli używać podpisu, tylko będziemy sobie mogli właśnie to autoryzować poprzez obywatel. To też mi się bardzo podoba, bo szczerze ten podpis elektroniczny jest okej, fajny, ale no czasami wolałbym prostsze, tak, rozwiązanie. Skoro jestem zalogowany do tego obywatela, no to ten. No i oczywiście z wyłączeniem chyba bankowo wizyt w banku będziemy mogli sobie autoryzować nasze, że tak powiem, nasz dowód będzie honorowany, tak, u notariusza, czy gdzieś tam w innych instytucjach, nasz e-dowód, tak?
2: Jasne.
3: I to jest też duża zmiana, bo jednak ja sam pamiętam, że gdzieś tam pokazywałem e-dowód, no jakby no wiadomo, że no skoro jestem teorii, skoro jestem zalogowany do tego obywatela, no to raczej gdzieś tam przyszedłem te weryfikacje, gdzieś tam zostałem zweryfikowany, ale jednak niektóre instytucje nadal twierdziły, że nie, muszę pokazać dowód w formie plastikowej, tak? No i to było takie...
2: No tu jest jeszcze kwestia tego, że ta weryfikacja tego dowodu to nie jest, to nie polega ona tylko na pokazaniu tego, że pokazujemy telefon, no proszę bardzo, tu jest aplikacja, tak? Tam jeszcze jest ta cała procedura i z tego, co gdzieś tam widziałem, a jestem akurat na grupie jednej z grup dla ludzi z administracji publicznej i tam są różne dyskusje na te tematy, to tu problem jest w materii urzędniczej, bo po prostu ci, którzy... No tak, powinni się tym zajmować, albo którzy powinni mieć po prostu taką wiedzę, to nie bardzo chcą ją posiąść.
3: Ale zobacz, Michał, że tam w M-Obywatelu to nie jest tylko numer, tam też masz zdjęcie swoje. Zdjęcie, jaki jest, taki jest, to już tak powiem, każdy widzi, kto widzi.
2: No tak.
3: No, więc wiesz, no jakby co stoi na przeszkodzie, żeby honorować także no, tę wersję elektroniczną, no tym bardziej, że tak, ja na przykład
2: Ja cię rozumiem, Wojtku, absolutnie cię rozumiem, tylko po prostu też gdzieś tam no, uczulam na to, że ta weryfikacja tego dowodu to nie polega tylko na pokazaniu, tak? Tak, żeby to było wszystko zgodnie ze sztuką, tak? I żeby ta weryfikacja faktycznie była jeszcze jakoś tam potwierdzona, tam się jakiś kod QR generuje, ktoś tam sobie go skanuje, jak dobrze pamiętam, jakaś taka jest ta procedura. Jeszcze nigdy z tego nie korzystałem, ale to nie jest takie proste, tak? To nie jest tak proste jak wyjęcie dowodu z kieszeni. O proszę bardzo, tu sobie proszę zobaczyć.
3: No tak, ale ja, no to w każdym razie ja sobie dołączę do tej bety. No właśnie, jestem ciekaw, jak to będzie z dostępnością dla VoiceOvera, ale przypuszczam, że jeżeli, bo co by nie mówić, no jednak te aplikacje rządowe są takie, myślę, w miarę przyzwoicie dostępne. Więc
2: czasem
3: nadzieję,
2: ta dostępność w bólach się rodzi, ale jakoś jest.
3: Ale jest, ale myślę, że nie ma najgorzej. No to teraz gdzieś tam w Tauronie były małe problemy przejściowe.
2: To nie tylko w Tauronie, w Enerdze tak samo. Ja myślałem, że popsuli już dokumentnie ten serwis, gdzie są rozliczenia, ale na całe szczęście nie popsuli, tylko... No ten starszy trochę bardziej mi się podobał, powiem szczerze, natomiast ten nowszy też jestem w stanie obsłużyć. Tak. Troszeczkę inaczej tam to wygląda i na początku właśnie zastanawiałem się, czy coś ze mną jest nie tak, czy z czytnikiem ekranu, czy z nimi, ale okazało się, że z nimi, bo to były jakieś błędy po prostu jeszcze po stronie tego serwisu na samym początku, gdzieś tam drogi, kiedy oni go wdrożyli.
3: No jasne. No okej, no to ode mnie to tyle. No,
2: takie swoją drogą sprawdziłem YouTube'a, Wojtku, i to jest w ogóle ciekawa sprawa, wyobraź sobie, bo rzeczywiście, jak kiedy ja nadaję i mam otwartą tę kartę studia, no to też rzeczywiście się pojawia informacja o tym, że no transmisja idzie, próbuję odciszyć, ale poczekaj, bo to jeszcze nie koniec opowieści. Próbuję ją odciszyć i faktycznie jest cisza, nic się nie dzieje, odświeżam stronę i nagle okazuje się, że wszystko działa.
3: To znaczy, no ja was w tym momencie pewnie słyszę, że ja się łączę z wami z telefonu i też was właśnie w aplikacji YouTube'a na iOS-ie próbuję słuchać, no
2: i nic.
3: No jest cisza. No to... Było dobrze, jakoś do jednej godziny. No bo jeszcze słuchałem was sobie, kiedy mówiliście tam o... Chyba skończ... Teraz nie pamiętam dokładnie na czym, ale było dobrze przez godzinkę z okładem, a teraz cisza. Nie wiem, o co chodzi. Przyznam, że no, ja zdecydowanie wolę YouTube'a, bo sobie mogę zablokować ekran, tak?
1: Ja sobie teraz otworzyłem
3: na Facebooku.
1: Mi to przynajmniej w przeglądarce działa. Więc może spróbuj sobie jeszcze raz otworzyć, myślę.
2: Tak, tak, być może jakiś... No tak.
3: To właśnie, a ja Mówię tu
2: no ja
3: o
2: YouTubie.
1: Spróbuj z aplikacji też wywal ją z przełączania ekranu, żeby w razie czego tam się odświeżyło wszystko i jeszcze raz.
2: Bo być może to jest jakiś problem na YouTubie, bo widzę, że ileś osób też jest z nami na YouTubie i żadnego komentarza tam o problemach nie ma. A Facebook niestety, i widzę też twój komentarz, a Facebook niestety ma taki brzydki zwyczaj, że nie zawsze się odświeża. To jest w ogóle, słuchajcie, taka dziwna rzecz, że YouTube sobie bardzo ładnie odświeża te sekcje komentarzy. Na Facebooku one się odświeżają jak chcą. One czasem się pojawią, czasem nie. To jest po prostu no, śmieszna sprawa. No ale w każdym razie, Wojtku, dzięki za telefony. Czy coś jeszcze masz dla nas?
3: Nie, z ciekawości rzeczywiście zamknąłem YouTube'a i odpaliłem go sobie ponownie. I słyszę teraz to, co się dzieje wcześniej, więc
0: chyba
3: więc rzeczywiście działa.
2: Chyba działa.
0: Tak.
2: No to...
0: Wojtku, to ja jeszcze pytanie, zanim od nas odejdziesz tutaj z anteny. Time for Bus na Śląsku. Czy ty też masz ten problem, że ci zniknęły dane z GPS-u?
3: Wiesz co, Paweł, zastanawiałem się nad tym. Czekaj, wiesz co, wyłączę YouTube'a, tego...
0: Okay.
3: Bo mi się nakładało. Wiesz co, powiem tak. Rzeczywiście przed aktualizacją miałem wrażenie, że więcej linii jest tym GPS-em objętych. Teraz jakby mniej, ale właśnie sobie jeszcze przed wejściem na antenę sprawdzałem, jak to jest z tym nazwijmy to wyświetleniem na przystanku i niektóre linie mają to. Ale też sobie z ciekawości sprawdzałem to na przykładzie Krakowa i Warszawy. No nie wiem, może się mylę, ale Warszawa no to powinna być raczej tak bardziej objęta niż tam, nie wiem, jakieś inne miejscowości. I rzeczywiście mało jest tych takich zGPS-owanych. Jest, nie wiem, o co chodzi, tak, ale no...
0: No właśnie w Warszawie ja ich znalazłem wbrew pozorom dość dużo. W Krakowie znowu mi coś siadło i nie widzę żadnych. A na Śląsku właśnie kiedyś było, a potem przestało być. Nie wiem.
3: Wiesz co, no... Ja mogę teraz nawet wejść w sobie w Time for Bus.
0: Ja jeszcze wspomnę, bo też Wojtku nie wspomniałeś, że teraz powiadomienia mają swój własny dźwięk w Time for Busie i mamy pośród nas autora tego dźwięku.
1: Dokładnie. Ja właśnie zastanawiałem się, czy powiem, że ja dostałem informację w niedzielę bodajże, że...
3: Ale o co chodzi z tym dźwiękiem? Bo ja tego, bo szczerze, ja tego nie rozumiem, bo ja dostaję normalne powiadomienie, ten właśnie pop-up, czy tam push z tego i z...
1: To może się to nie weszło.
0: Nie słyszysz dźwięku? Bo ja słyszę. Taki trójdźwięk ładny.
3: Aha, bo ja mam włączone dźwięki.
0: To nie usłyszysz.
1: To tak mniej więcej faktycznie tutaj miałem swój wkład, żeby taki fajny dźwięk w miarę krótki stworzyć i no, myślę, że się spodoba, mam nadzieję przynajmniej.
0: No jest ładny.
1: No i który właśnie będzie informował o tym, jak jest już pora wysiąść właśnie.
0: Ja na ogół lubię właśnie, jak programy implementują estetykę taką dźwiękową, ale to jest naprawdę rzadkość i wiem, że mało osób to lubi. Taką właśnie 8-bitową, to Czesi bardzo lubią w swoich aplikacjach. Czy Dotwalker, czy te piszczenie przy Blind Shellu tych wywoływaczy, tych no, przywoływacza do kluczy tego Echo Keya. Czy tam inne jakieś aplikacje, które robili wcześniej, Ace Designs i tak dalej. Właściwie oni bardzo lubią jakoś te takie prostokątne fale stosować. Ja nawet lubię tą estetykę, ale myślę, że taki dźwięk powiadomień trójdźwiękowy, taki grany jest... przypomina w ogóle dźwięk transportu miejskiego, takie typowe...
3: Tylko, że
1: to było założenie, ale zarazem też coś takiego no, unikalnego. Tutaj była taka kwestia właśnie, żeby to było coś różnego od tego, co jest. No. Mhm.
3: Tak, tylko że dopóki to, tak naprawdę wiecie, że dopóki to są takie zwykłe powiadomienia typu push, to nie, w moim mniemaniu gdzieś tam to w ogóle nie rozwiązuje sprawy, no bo nadal
1: wiesz co,
3: musimy czytać voice-over te.
1: Wiesz co, z jednej strony tak, ale z drugiej strony właśnie, jeśli to powiadomienie ma swój dźwięk i masz te dźwięki włączone, no to poniekąd rozwiązuje o tyle, że jeśli ja to rozumiem, to tak, że na razie to jest tego na tym przystanku, który sam zaznaczyłeś, tak?
3: Tak.
1: Mhm. No to jak słyszysz ten dźwięk, konkretny, który tutaj jest faktycznie inny od innych aplikacji, które masz na telefonie, no to już
2: nie musisz
1: daje
2: już nawet czytać
1: informację.
2: Tego powiadomienia.
3: No w pewnym sensie tak. No, tylko że mnie z kolei irytuje, że jak sobie, wiecie, przykładowo w moim przypadku zaczynam sobie czasy od przystanku Bytom Dworzec i mam czasy, które tam biegnie przez naście, dziesiąt przystanków, przesuwając się po liście, na każdym przystanku słyszę dopisek, w cudzysłowie, kliknij dwukrotnie, aby coś tam, aby wysiąść, nie? No, i dla mnie to jest takie mega irytujące na przykład, nie?
0: Tak, to mogłoby być zrobione przez zwykłe podpowiedzi voiceover i wtedy by było...
3: No, tylko to było w Chincie i w tym momencie te osoby, które mają włączone podpowiedzi, by tego nie słyszały, nie?
0: No tak.
1: Ale z drugiej strony po to są te podpowiedzi. Dokładnie. Właśnie do takich komunikatów.
0: W sensie jakby dobrą praktyką jest mieć je włączone w aplikacji, której nie znasz.
3: No tak, tylko że chyba voiceover się nie ogranicza do aplikacji. Tylko
0: ale
3: do...
1: czynności się polecają. Na pokrętło można dodać, no, tak.
3: Dobra, tak, macie rację. Znaczy, nie wiem, powiem wam tak, dla mnie optymalny jest ten mechanizm z Mówita. On naprawdę jest okej, moim zdaniem.
0: Tylko tak, gdyby... Ja się zastanawiałem, czemu eliminować przycisk. Przycisk był... Był jakby, ja na przykład nie wiedziałem z początku, bo ja nie wsłuchałem się w te podpowiedzi, nie spodziewałem się ich tam przede wszystkim. I ja autentycznie na początku nie wiedziałem, jak to się aktywuje i myślałem, że jest błąd w apce.
3: I masz przycisk i w tym momencie wszystko jasne. Tak,
0: a jak jest przycisk, to właśnie tak, to jest bardziej intuicyjne, tak mi się też wydaje. Ewentualnie jakaś czynność na pokrętle, no też by było intuicyjne.
3: Tu nie ma czynności na pokrętle. No,
0: nie ma, ale mogłaby być.
3: No tak, natomiast no... Ja powiem tak, ja jak tam zgłaszam uwagi do Time for Bossa, to raczej skupiam się na tym właśnie, żeby się dobrze gdzieś tam sprawdzało rozkłady i tak dalej. Gdzieś tam dla mnie to informowanie o tym, że będzie przystanek, jest tam kwestią drugorzędną. Jeżeli dobrze działa, to, no, to pokazywanie, gdzie dany autobus był, no jeżeli tam tramwaj, jeżeli jest ta funkcja GPS. I tak patrzę, Paweł, na tą listę i rzeczywiście, no, jakby mniej tych GPS-ów,
0: tak.
3: No, ale no, zakładam, że oni te dane pobierają z tego GPS-a, więc no, nie wiem, o co chodzi.
0: Też nie wiem. Albo coś padło po stronie ZTM-u, albo, znaczy tego, no, Metropolia GZM.
3: No, ZTM-u, tak. Tak. Znaczy, no, czy tam GZM-u, no, to jak tak. To tak zwał.
0: Tak. No albo nie wiem, albo aplikacja coś inaczej pobiera, ale domyślam się, że u nas coś padło, po prostu.
3: Ja mi tak się wydaje, tym bardziej, że rzeczywiście widzę takie linie, które są non-stop pod GPS-em, a takie linie, które, no, na przykład wiesz, no masz M3, to jest taka linia, no wiesz, nie, Katowice, Chorzów, Bytom, Tarnowskie Góry, która na przykład teraz notorycznie jest bez GPS-u.
0: Mm-hmm. A kiedyś była?
3: A kiedyś była, no bo to jest, no, chyba, no nie wiem, no może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest jedna z głównych linii, czyli metropolii, tak? Takie dość właśnie miasta łączy, tak.
0: No nic, no, my tu nic nie radzimy, chciałem tylko porównać wyniki, ale...
3: Ale wiesz co, też patrzyłem na Mobile MBK, bo na przykład ciekawiło mnie, czy w Mobile MBK były te informacje o tym, o czym mówiłem w tamtym tygodniu, czyli o przekraczaniu tych stref. Tak, i tego nie ma.
0: No proszę.
3: Czyli to jest jakieś tam autorskie rozwiązanie chyba Time for Bossa.
0: Możliwe.
3: To jest fajne.
0: Wyciągają więcej danych po prostu z tych danych, które dostają.
3: Tak. No jasne, że tak, bo to na tym to się opiera, no bo no jasne, tak. No i to jest fajne, moim zdaniem. To jest fajne.
0: Jasne.
3: Tym bardziej, że jak, nie wiem, czy przyuważyłeś, że jak jedziesz właśnie takimi liniami typu 91, 185, etc., to często, gęsto podają ci informacje właśnie, jeżeli autobus jest objęty tymi komunikatami. No też tak. Masz komunikaty.
0: Granica stref, coś tam, granica stref.
3: No,
0: jest taki komunikat. Tak, dokładnie.
3: I on też się opiera o GPS, no bo jak inaczej, nie?
0: Mogli mieć to nagrane po prostu wcześniej jako sample.
3: Jasne, że ma to nagrane, ale to się nie może, jak ja jechałem, to się zgadzało z tym, no, z tym, gdzie byłem, tak? Więc to jakoś ma, jest no, to wspólne z GPS-em. A swoją drogą, a propos tego, też jeszcze wam powiem jedną rzecz, a właśnie, bo Time for Bus, jak sobie ustawiłem, nie umiem teraz tego wywołać, ale to sobie przyuważcie, że jeśli miałem rozkład linii bez GPS-u, to dostałem komunikat, że Time for Bus jakby, że komunikaty się będą opierały na, że komunikaty będą podawane mi w oparciu o pozycję mojego urządzenia.
0: Mm-hmm. No,
3: tak, czyli, że jeżeli jadę daną linią i jestem w tym autobusie, w tym środku transportu, i on to sobie jakoś tam scali z moim urządzeniem, tak?
0: Mm-hmm.
3: Tak chyba podobnie jest też na Mówicie właśnie.
0: Tak, zdaje się, że tak. Mhm. Bardzo praktyczne, bardzo fajne rozwiązanie.
2: No dobrze, Wojtku, to myślę, że o transporcie to byście tu jeszcze mogli rozmawiać i rozmawiać, ale mamy jeszcze trochę tematów i nawet jeszcze mamy jednego słuchacza w kolejce. Także
3: ja już nie przedłużam. Dzięki, trzymajcie się.
0: Dzięki, na razie.
2: Trzymaj się, pozdrawiamy cię serdecznie i od razu proponuję, żebyśmy jeszcze odebrali jedno połączenie. Jest z nami Witold, tylko Witoldzie jeszcze odcisz sobie mikrofon, to znaczy zezwól na nagrywanie, żebyśmy mogli porozmawiać tu na antenie, jeżeli chodzi o komentarze, przed momentem zajrzałem, no i na razie jest cisza.
0: Spokojnie.
2: Tak, na razie jest spokojnie, mam nadzieję, że wszędzie nadajemy,
4: halo?
2: Wszystko jest okej. O, witaj, słyszymy się.
4: Cześć. Chciałem zadać jedno pytanie i może później jeszcze jak mogę to powiedzieć o systemach Linux i Chrome OS.
2: Słuchamy.
4: A to pytanie to odnośnie Gmaila. Czy można wysłać maila do kilku osób, ale tak, żeby nie było widać, żeby ta osoba, do której wysyłamy, tak, nie widziała, że wysyłamy jeszcze do kogoś innego. Podobno właśnie można, że tam wpisywać te adresy po przecinkach i to się tak ma robić, że ta jedna osoba tak nie będzie widziała, że jeszcze do kogoś innego wysyłamy, ale nie działa to tak. Próbowałem ze spacjami, bez spacji.
2: To znaczy, musisz to wpisać w odpowiednie pole. Ja nie wiem, jak to jest na Gmailu, bo ja nie korzystam z webowego maila, ja korzystam z klienta pocztowego. Ale
4: to chyba tak samo.
2: Ale powinieneś szukać pola, które nazywa się albo po polsku to będzie UDW, to na przykład w Outlooku.
0: Albo ukryta kopia.
2: Tak, albo ukryta kopia, albo po angielsku BCC.
4: Tak, tam są dwa takie pola. Jedno właśnie jest do tych szyfrowanych jakoś, a drugie jest bez szyfrowania.
2: To nie wiem,
4: jak to dokładnie określić.
2: Nie bardzo wiem, o czym mówisz, natomiast tak nazywają się te pola w większości klientów pocztowych, tak jak podaliśmy, i to działa. I sytuacja wygląda tak, jeszcze powiem taką ciekawostkę, że jeżeli nie wpiszesz, bo oczywiście możesz w pole do też wpisać jakiś adres. I jeżeli na przykład nie wpiszesz żadnego adresu w to pole, ani w pole CC, czy tam DW, a tylko wszystko wpiszesz w to pole UDW albo BCC, jak kto woli, to mail będzie wyglądał tak, jakbyś ty wysłał go do samego siebie.
4: Czyli trzeba w jedno i w drugie wpisywać?
2: Nie.
1: Ja to sobie jeszcze w międzyczasie sprawdziłem i na webowym Gmailu, przynajmniej w tym interfejsie współczesnym, nie wiem jak to wygląda w tym interfejsie klasycznym, wygląda tak, że kiedy otwieramy okno do pisania nowej wiadomości, musimy cofnąć się, co ciekawe, shift-tabem i tam znajdziemy dwa linki, żeby dodać, akurat mam po angielsku, więc tutaj mi się wyświetla dodać pole CC i pole BCC, nie wiem jak to będzie...
0: Dodaj UDW.
1: Okej, czyli to będzie tak to przetłumaczone. Też są do tego skróty. Tak. Ctrl-Shift-C dodaje DW, a Ctrl-Shift-B dodaje UDW, więc możesz też w ten sposób spróbować.
4: Tak, i właśnie to pierwsze był jakiś komunikat, że z szyfrowaniem jest, a drugie, jeśli ktoś ma jakąś skrzynkę, która nie obsługuje
1: szyfrowania. Gmail oferował jakieś swoje szyfrowanie, ale to chyba nie powinno być z tym związane, bo to są generalnie standardowe opcje maila.
2: Standardowe opcje protokołów pocztowych, tak.
4: A druga rzecz to odnośnie systemów. Testowałem niedawno Linuxa, tak? I jeszcze wcześniej dzwoniłem, bo też nie miałem czasu tak dłużej testować. I można w tym MintMate ustawiać skróty w ustawieniach. Na przykład do menedżera plików można ustawić Windows E. Oryginalnie tego nie było, a już w innym, w tym środowisku graficznym, XFCE, czy jakoś podobnie, dawno testowałem, było to domyślnie ustawione. I jeszcze co do LibreOffice, to czyta poziomy nagłówków. Też Paweł chyba mówił, że mu nie czytało, tak? Ale na Windowsie.
0: Tak. Mhm, tak.
4: Tylko nie wiem, jak się przełączać między tymi dwoma trybami, gdzie się w NVDA-u przełącza NVDA w Patria.
0: Aha, czyli tryb jakby aplikacji.
4: Wiem, że to się przełącza na pewno, bo jak chodzę po stronach, to się przełącza.
1: Tam chyba też jest... nie, czy Orka Spacja otwierała to ustawienia? Kurczę, już parę lat było, jak używałem Linuxa.
4: Nie, ja to testowałem.
1: I w ogóle... jest na pewno do tego skrót.
4: W ogóle to jest ciekawe, bo chciałem sprawdzić czas. To Orka T, tak, time, a baterii już nie, albo power też nie. I nie wiem, jak sprawdzić tam baterię.
2: No my tu, Witoldzie, obawiam się, że wiele nie podpowiemy, bo chyba żaden z nas nie używa Linuxa na co dzień, przynajmniej jeżeli chodzi o graficzny interfejs, więc obawiam się, że gdzieś może w jakiejś dokumentacji znajdziesz listę skrótów do Orki. No my tu wiele nie jesteśmy w stanie pomóc.
4: Czytałem czatem GPT i w ogóle też do NVDA mi skróty wymyślał, których w ogóle nie było.
2: No, ChatGPT potrafi wymyślać różne rzeczy. Dlatego z jego wiedzy to tak ostrożnie trzeba korzystać. Chociaż czasem jakiś na przykład skrypt potrafi rzeczywiście dobry napisać po kilku naszych jakichś tam poprawkach, jak mu się powie, co jest nie tak.
4: I to tą aplikacją Bing można robić?
2: Nie, raczej nie. Raczej po prostu chat openai.com.
4: Aha.
2: Bo ta wersja z Binga, no to jest taka bardziej nastawiona na wyszukiwanie.
4: Ja to właśnie tą wersją robię aplikacją na iPhone'ie. Dokładnie tą, co
2: ale
4: mówiłeś.
2: Którą? Chatem GPT?
4: Tą oficjalną, Bing.
2: A to zainstaluj sobie też jeszcze oficjalną ChatGPT.
4: Próbowałem, ale to nie chciało mi się zalogować. Coś.
2: A to dziwne, u mnie działa, tylko ja się logowałem Googlem. To też...
4: Też się logowałem Googlem.
2: I nie zadziałało.
4: Nie zadziałało.
2: A to ciekawe, bo powiem ci, że u mnie właśnie jest tę sesję googlową, to ja już mówiłem o tym kilka tyflo przeglądów temu i powtórzę. U mnie sesję googlową, bo ja się wszędzie logowałem właśnie i na przeglądarce na Chromie i na komputerze i na telefonie właśnie z aplikacji. Ja się wszędzie logowałem Googlem i tę sesję googlową to w aplikacji mobilnej trzyma mi do dziś, a logowałem się tam z miesiąc temu albo coś koło tego. Natomiast przeglądarka to jest zupełnie inna sytuacja. Tam co chwilę mnie wyrzuca i każe się logować ponownie. Całe szczęście, że już pozwala, bo też miałem z tym problemy.
4: No to dobrze, że się poprawiło.
2: No, chociaż tyle. Okej, Witoldzie, czy coś jeszcze?
4: Jeszcze odnośnie Chrome OS-a.
2: Aha, słuchamy.
4: mówiłem pół roku temu, że to dziadostwo, że tak, że jest, że wolno działa. No i tak rzeczywiście jest trochę, ale też ten komputer może jest winny, bo jest stary, tak, to jest netbook 2010 czy 11 roku.
2: Oj.
4: Procesor dwurdzeniowy taktowany, 1 GHz z czymś tam powyżej. Ale bawiłem się tym systemem, to znaczy znowu go zainstalowałem, bo tego Linuxa nie udało mi się okiełznać, to znaczy nie udało mi się zainstalować sterownika do linijki, tak, czy połączyć. Właściwie sterownik się udało zainstalować, tylko nie udało mi się podłączyć linijki, a zależało mi na tym, żeby właśnie z tym komputerem połączyć linijkę, bo jest mały i żeby go mieć jako taki notatnik. Ale z tym Chrome OS-em też się nie udało tego zrobić.
2: No cóż, Witoldzie, no...
4: Jeszcze dzwoniłem do Harpo, żeby może zapytali,

0: to jeszcze chwila będzie ku temu. A teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Pawle, co tam w Polskim Związku Niewidomych dzieje się ciekawego?
1: Ja wybrałem sobie dzisiaj z całych wiadomości, jakie przez ostatni tydzień się zebrały właśnie na stronie PZN, dwa newsy. Po pierwsze, konkurs poetycki dla miłośników słowa. Tutaj mamy coś dla miłośników słowa, zwłaszcza Edwarda Stachury. Także tutaj konkurs taki. Organizatorzy ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Infinitivus Stachury zachęcają miłośników słowa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Jest to okazja do zaprezentowania swojego talentu oraz zdobycia uznania w środowisku literackim. Konkurs jest skierowany do wszystkich wielbicieli poezji bez względu na wiek czy doświadczenie. Jak piszą organizatorzy na stronie, w obecnych czasach, gdy życie, a co za tym idzie, literatura, są tak bardzo zdominowane przez technologie i media społecznościowe, warto od czasu do czasu powrócić do korzeni i docenić piękno poezji. Jury składa się z renomowanych poetów i krytyków literackich, którzy przeanalizują każde złożone dzieło. Konkurs składa się z dwóch kategorii. Do pierwszej kategorii uczestnik zgłasza dwa wiersze. Prace powinny być związane z twórczością Edwarda Stachury. Kategoria druga, dobrowolna, to wiersz o tematyce uroki ziemi raszyńskiej, zainspirowany okolicą gminy Raszyn. Nagrody przyznane w konkursie to nie tylko prestiżowe wyróżnienia, ale także nagrody książkowe. Wyróżnione przez jurorów wiersze zostaną opublikowane. Regulamin konkursu znajduje się na stronie stachuriada.pl. Tu jest zresztą cały link do tego, będzie podany. Wiersze należy przesłać na adres mailowy konkurs.niebieskatancbuda, to jest jedno słowo, @gmail.com. Do 5 sierpnia bieżącego roku. Obrady jury odbędą się na początku sierpnia, natomiast rozdanie nagród odbędzie się 19 sierpnia na 5 niebieskiej tancbudzie Stachuriadzie. No i to tyle, jeśli chodzi o konkurs, więc jeżeli wśród nas są poetki, poeci, to piszcie śmiało, bo to może być wasz sposób na to, jak zabłysnąć w środowisku literackim, a dla miłośników bardziej pasywnego cieszenia się kulturą, zwiedzania na przykład, no to poleca się Muzeum Zamojskich w Kozłówce, które staje się jeszcze bardziej dostępne. Od 4 lipca Muzeum Zamojskich w Kozłówce będzie można zwiedzać tam cztery nowe, odremontowane trasy, obiekty o łącznej powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych. Wszystkie przestrzenie zrewaloryzowanych budynków zostały przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynkach i na poszczególnych ekspozycjach wprowadzono tyflografiki z planami obiektów, informacje w alfabecie brajlowskim, komentarze audio wyświetlane w postaci napisów, a także interaktywne multimedia. Jest to efekt zakończonego właśnie w Kozłówce projektu przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Celem projektu było nie tylko zakończenie trwającego ponad 40 lat procesu rewaloryzacji zabytkowego obiektu, ale także zwiększenie atrakcyjności muzeum. Co się zmieniło w Muzeum Zamojskich po przebudowie? W czterech wyremontowanych budynkach powstało 8 nowych ekspozycji, między innymi nawiązujących do dawnej kultury ziemiańskiej, pokazujące etapy remontu, czy pokazujące rzeczywistość po 1945 roku w oficynie północnej mieści się nowoczesne centrum obsługi ruchu turystycznego. Znajdują się tu kasy biletowe oraz terminale informacyjne, gdzie prezentowana jest oferta turystyczna muzeum, a także atrakcje regionu. Na tym samym poziomie znajduje się wystawa multimedialna Kozłówka na osi czasu, gdzie przedstawiona jest historia założenia pałacowo-parkowego zespołu w postaci wideomappingu, który uzupełniony jest projekcją filmową z komentarzem córki ostatnich właścicieli, Jadwigi Inki Zamojskiej. Turyści mogą także zajrzeć do pokoju zagadek i pokusić się o rozwiązanie tajemnicy zaginionego klejnotu z naszyjnika Anieli Zamojskiej.

0: Najmłodsi zwiedzający mogą pobawić się interaktywnymi puzzlami z widokami pałacu i muzealnych eksponatów. W piwnicach oficyny urządzono ekspozycję lapidarium przybliżającą funkcjonowanie dawnej siedziby arystokratycznej. W trzech salach można obejrzeć z bliska przedmioty, które stanowiły dawne wyposażenie pałacowej kuchni lub były związane z działaniem sieci wodno-kanalizacyjnej czy ogrzewaniem. W lapidarium znajdują się także przedmioty, które zostały odkryte podczas remontu. Kocioł parowy, który zasilał niezwykle nowoczesne, jak na początek XX wieku, ogrzewanie kaplicy pałacowej oraz ponad 100-letnie wina. Na piętrze oficyny znajduje się 8 stylowo urządzonych pokoi pracy twórczej, którym patronują dawni mieszkańcy pałacu. Na samej górze urządzono 4 magazyny studyjne oraz przestrzeń edukacyjną służącą do zajęć warsztatowych. Przygotowano 7 nowych tematów zajęć, które sukcesywnie będą wdrażane do oferty edukacyjnej. W oficynie południowej zwiedzający mogą dowiedzieć się, jakie tereny należały do ordynacji Konstantego Zamojskiego dzięki multimedialnej grze Mapki zamiast Apki, a przez przeszklone archiwum zobaczyć, w jaki sposób przechowywane są archiwalia dotyczące muzeum. Na piętrze oficyny urządzono wystawę Rodzinny album powiązaną z genealogią rodu i olbrzymią kolekcją fotografii Konstantego Zamojskiego. Główną atrakcją wystawy jest 8-stanowiskowy fotoplastykon z prezentacjami polskie rody arystokratyczne, celebryci XIX wieku, zamojscy w Angolii i rezydencje i fundacje zamojskich. Zaaranżowano również atelier fotograficzne, a w gablotach umieszczono dawne aparaty fotograficzne oraz akcesoria służące do wykonywania zdjęć. Natomiast na parterze turyści mogą skorzystać z oferty, jaką zaserwuje bistro u szafarki. W teatralni odnowiona została sala audiowizualna, którą przystosowano do organizacji koncertów i spektakli teatralnych. Można tam również zobaczyć drugą odsłonę wystawy Rodzinny album, gdzie prezentowane są fotografie z kolekcji hrabiego ułożone poszczególnymi gałęziami rodu Zamojskich. W dawnej stajni remontów, czyli koni hodowanych dla wojska, urządzono wystawę, drugą odsłonę zbiorów sztuki socrealistycznej, socrealizm Galeria Sztuki. Poprzez liczne aplikacje i multimedialne prezentacje archiwalnych ukazujących dorobek artystów po 1945 roku, ten trudny okres w historii Polski przedstawiono w sposób przystępny dla młodzieży. Na piętrze budynku znajduje się magazyn studyjny oraz przestrzeń edukacyjna. Zasady zwiedzania, ceny biletów, godziny otwarcia, a także informacje o dostępności można znaleźć na stronie internetowej www.muzeumzamojskich.pl. No i to tyle, jeśli chodzi na ten tydzień, na nowe wieści z PZN.
1: Ale nie tyle, jeżeli chodzi o twoje informacje, Pawle, bo jeszcze tu masz dla nas informacje na temat ICC tegorocznego.
0: Tak, no ICC odbywa się od 19 do 26 lipca, przepraszam, sierpnia w Telczy, czyli w Telcz, taka miejscowość no, w Czechach, niedaleko Brna, też niedaleko Pragi, po 2 godziny od każdego z tych miast. Jest to jedno z miejsc, gdzie Uniwersytet Masaryka, który podejmuje młodzież w tym roku, ma swoje wydziały. No i tam wybiera się też grupa młodzieży z Polski. I można grupę wesprzeć, bo jak zwykle jakieś tam finansowanie jest, ale nie pokrywa to wszystkich potrzeb. Już widzę, że zebrano całą kwotę, natomiast no, można zawsze jeszcze gdzieś tam dołożyć, jest 20 wspierających. Więc gdybyście chcieli jeszcze, żeby ta kwota została przekroczona i może jakieś nieprzewidziane wydatki zostały pokryte, bo różnie bywa w czasie takich obozów, no to...
1: Albo myślę, po prostu, żeby uczestnicy zapłacili mniejszą kwotę, bo teraz chyba
0: tak,
1: właśnie...
0: to jest też możliwe.
1: Po to jest ta zbiórka dalej prowadzona.
0: Tak. Tak. Więc możecie wpłacić i te osoby, które będą jechały już za no, ponad miesiąc, wesprzeć i dać im przygodę życia. Więc ja myślę, że się opłaca. Jako ktoś, kto kiedyś organizował takie obozy, naprawdę wiem, że warto zainwestować w młodzież, która tam jedzie.
1: Tak, a przypomnijmy, że w tym roku Fundacja Prowadnica odpowiada za organizację tego polskiego wyjazdu na ICC. Mhm. Teraz kolejny temat, nowej aplikacji, nowej starej aplikacji, bo nowa odsłona Soundscape'a nam się pojawiła i to, co ciekawe, dostępna też dla nas, mianowicie aplikacja Voice Vista.
2: Właśnie, no bo tych klonów Soundscape'a to ostatnio kilka się pojawiło, no właściwie no jeden gdzieś był planowany, jeden jest w jakichś zamkniętych testach beta, a tutaj pojawił się kolejny i jak już powiedziałeś, ta aplikacja jest jak najbardziej dostępna w Polsce i nawet po polsku, ale o tym za sekundę, bo no właśnie, to jest kolejny...
1: Z tym polskim to rzeczywiście ciekawa tak, historia. A,
0: dobra, macie najnowszą wersję, bo ponoć w najnowszej wersji jest już lepiej.
2: No, ja mam wersję 1.0.1.
1: Ja zainstalowałem wczoraj i...
2: Ja też.
1: Jest dziwnie.
2: Okay. Jest dziwnie, no mniej więcej to jest aplikacja stworzona no, na bazie kodu Microsoftu, ale zmodyfikowana przez pana Jiangfenga Wu, którego mogą kojarzyć gracze, bo on stworzył kilka takich gier na iOS-a, które nie były stworzone na niewidomych, ale kiedy dowiedział się, że one były tam jakoś dostępne, to dużo w nich poprawią i jak widać chyba no, przez to nawiązał jakiś większy kontakt ze społecznością niewidomych, bo chyba ktoś, nie wiem jak się o tym dowiedział, czy ktoś do niego napisał. No mniej więcej po jakimś ponad miesiącu prac stworzył własnego klona Soundscape'a, który, jak już wspomnieliśmy, jest jak najbardziej dostępny u nas. Możecie sobie go ściągnąć. W komentarzu będzie link do Apple Visa, a stamtąd już bez problemu dojdziecie do App Store'a, ale też możecie sobie wpisać Voice Vista, dwa razy tutaj V, do App Store'a i aplikację powinniście bez żadnych problemów znaleźć. No i jeszcze raz przypomnę, idea Soundscape'a jest taka, że podczas kiedy poruszamy się po środowisku, no to aplikacja dźwiękiem binauralnym i mową, troszeczkę tak jak jest to w niektórych grach audio, informuje nas o tym, co znajduje się w okolicy. Konkretnie tutaj najczęściej chodzi o skrzyżowania, więc kiedy dochodzimy do jakiegoś skrzyżowania, no to nam powiedzmy może powiedzieć ulica Marii Curie Skłodowskiej przed tobą jest kontynuowana, a na lewo jest z ulica tam jakaś inna, powiedzmy. I też możemy poprosić, żeby aplikacja powiedziała nam o jakichś interesujących innych punktach i tutaj taka nowość, której w oficjalnym Soundscape'ie nie było, jest taka, że możemy sobie na dedykowanej do tego zakładce poprosić o podanie informacji o konkretnych typach miejsc. Czy to są restauracje, czy to są jakieś szpitale, czy to są jakieś sklepy. No i tutaj właśnie pokazuje się problem z tym tłumaczeniem, bo tam na przykład jest taka kategoria jak marnowanie chyba. To po angielsku się nazywa waste i ta też do końca nie wiem, o co tutaj chodzi. Czy są jakieś kosze na śmieci, czy oczyszczalnie? A.
0: Kosze. Mnie... Ja myślę, że kosze, bo OpenStreetMap ma dużą bazę, zdziwiłbyś się, koszy na śmieci.
2: Okej, no akurat u mnie na tutaj, gdzie to testowałem na ulicy, to nic nie wyświetlało, więc no, akurat nie złapało mi, ale może o to chodzi, jeśli tak, no to tutaj faktycznie trzeba by to tłumaczenie poprawić, ale generalnie no poza tam kilkoma dziwnymi rzeczami, to generalnie nie jest źle, jeśli chodzi o te same komunikaty. Też zakładki na dole nie są podpisane, nie są przetłumaczone, mimo to, że nagłówki na górze już jak najbardziej są, ale aplikacja jest na tyle prosta, że można się odnaleźć. Co jeszcze ciekawego potrafi? No możemy oczywiście też sobie zaznaczać, zapisywać interesujące nas punkty, trochę tak jak w Lodestone na przykład, i budować z tych punktów trasę. I to właśnie wygląda w ten sposób, że oprócz tych komunikatów, o których już wspominałem, będziemy też słyszeli odległość do punktu, który zaznaczyliśmy, no i dźwięk, który będzie stopniowo stawał się coraz głośniejszy, jak my będziemy się do tego punktu zbliżać, i tak możemy sobie stworzyć całą trasę, łącząc kilka takich punktów ze sobą, i te trasy możemy też sobie zapisywać i udostępniać innym osobom, więc można w ten sposób komuś na przykład pomóc. I możemy jeszcze jedną fajną rzecz zrobić. Jeśli znajdziemy sobie na tej liście właśnie miejsc, albo też tam jest pole wyszukiwania, możemy przenieść się na dowolną ulicę, na dowolną okolicę właściwie na całym świecie i dokonywać wirtualnej eksploracji. I to jest naprawdę bardzo fajnie zrobione, bo to wygląda tak, że no, aplikacja zaczyna nam podawać komunikaty tak, jakbyśmy byli w tym miejscu i możemy się normalnie wokół siebie obracać z naszym telefonem i w miarę jak będziemy kierować się na jakąś ulicę, to będziemy dostawać haptykę i dźwięki i po prostu będziemy mieli przycisk idź, który pozwoli naszą wirtualną postać przenieść dalej w tą ulicę. Więc jeśli idziemy prosto ulicą, mamy jakieś skrzyżowanie w prawo, w lewo, obracamy się w lewo, naciskamy idź, no to jest takie bardzo fajne dźwięki, jakbyśmy przechodzili przez jakiś portal czy coś w tym stylu. Jesteśmy przenoszeni na następne skrzyżowanie i tutaj znów możemy rozglądać się, patrzeć jakie mamy ulice, zaznaczać punkty, rozglądać się właśnie nad jakimiś innymi miejscami i w ten sposób, zanim gdzieś wyjdziemy, możemy sobie taką wirtualną eksplorację zrobić. Możemy też aplikację uśpić, czyli tymczasowo wyłączyć nie tylko mowę, ale też GPS i pobieranie danych, co też pomoże nam zachować baterię, gdybyśmy na chwilę chcieli zatrzymać trasę, ale nie wychodzić całkiem z aplikacji, to można to bez problemu zrobić. Autor jest otwarty na sugestie, na razie skupia się na tym, żeby nadgonić to, co miał Soundscape, a czego w tej aplikacji jeszcze nie ma. Ja dokładnie też nie wiem, czego jeszcze tutaj brakuje. Wiem, że właśnie tej wirtualnej...
0: obracanie głową, jak niektóre słuchawki wspierały AirPodsy na przykład, samo obracanie głową już powodowało to, że zmieniała się nam perspektywa.
2: No to w AirPodsach myślę, że to by się dało jak najbardziej zrobić. Ja to testowałem faktycznie na AirPodsach, ale chyba to faktycznie nie działało, z tego co pamiętam, więc to tak. Też chyba w Soundscape dało się głosy zmieniać. Tutaj jest używany głos, który my wybierzemy w systemie i on też mówi dosyć wolno, niestety, więc też jak ktoś jest...
0: Ale w przestrzeni, tak?
2: Tak, w przestrzeni, ale no to nie
0: to
2: jest...
0: mówi nasz głos systemowy z jakiś ten eSpeak czy tam Zosia.
2: Tak,
0: czy
2: ja sobie ustawiłem Krzysztofa chyba kiedyś tam w ustawieniach tego mowy tam w dostępności na polski i faktycznie mówił mi Krzysztof w angielskim i Eloquence mówił, więc jest domyślny głos, tylko nie jakoś bardzo szybko, więc jak ktoś ma voiceovera szybko ustawionego, no to tutaj to mówi troszeczkę wolniej. Tam w Soundscape chyba dało się coś więcej skonfigurować, ale no, aplikacja rozwija się bardzo dynamicznie. Autor jest na Apple Visie aktywny, więc myślę, że następne aktualizacje będą w miarę szybko się pojawiać, więc jeśli ktoś jest ciekawy, jak to Soundscape, które się tak wielu osobom podobało, działało, no to w końcu możemy je na własnym podwórku za darmo przetestować.
0: Ja właśnie dlatego mówiłem, ja tylko to dodam, że dlatego mówiłem, że i tak jest w 1.0.1 dobra zmiana, że tak powiem, bo w wersji 1.0 właśnie ten komunikaty i wszystko było po angielsku, więc ja rozumiem, że tłumaczenie jest maszynowe i jest śmieszne, ale to i tak dobrze, że jest, bo w pierwszej wersji po polsku były tylko ustawienia i jakieś tam parę komunikatów, więc no jak widać...
2: Tak jak mówiłem, ma dziwne rzeczy, ale generalnie naprawdę nie jest źle.
0: Tam to używalne.
2: Tak, to tam to marnowanie to taki naprawdę jedno dziwne rzecz, ale generalnie mówię, to najważniejsze rzeczy w porządku przetłumaczone, więc...
1: No to aby aplikacja się rozwijała, tego myślę, że pozostaje nam życzyć i żeby autor wytrwał, a faktycznie on tych aplikacji różnych to tam ma w swoim portfolio całkiem sporo, to zwłaszcza to są takie aplikacje do nauki gry w różne gry, między innymi chyba w jakieś chińskie szachy, a skoro o Chinach mowa, to Arek jest z nami, ponownie witany. Tylko jeszcze ma wyciszony mikrofon. O! Arku!
3: No. O! Jesteś. Dzień dobry. Jest. Ciekawa rzecz. Nihao, dzisiaj nie o Chinach, co prawda, ale śmieszna rzecz. Padł mi komputer z Windowsem. Jak zapisywałem sobie rzeczy, które są nowe w betach iOS-a, nagle komputer przestał mi mówić. Straciłem mowę, straciłem wszystko, nie mogę włączyć komputera z Windowsem. Elegancko. Oj. Ale nie o tym też mowa. Co nowego w becie? Miałem czas się zająć iOS-em i tak, są poprawki. Działa wreszcie szybka akcja w Braille'u, poprawili to. Zniknął błąd ze znikającą klawiaturą, który był niesamowicie irytujący. zniknął błąd z niedziałającymi niektórymi czynnościami, w sensie my klikaliśmy, to się głównie objawiało z czynnościami edycji tekstu, takimi jak kopiowanie, wklejanie, wycinanie. Klikaliśmy w daną czynność, a akcja się nie wykonywała. To zostało poprawione też. A jeżeli chodzi o nowości, to tak. Bardzo ciekawa nowość w aplikacji Apple Music. Teraz, jeżeli mamy jakąś piosenkę i klikniemy sobie w ten przycisk więcej, nie w tym mini odtwarzaczu, tylko jak sobie klikniemy na tytuł utworu i później więcej, to mamy opcję, która nie jest jeszcze przetłumaczona, pisze View Credits. I jeżeli w tą opcję klikniemy, to możemy sobie dokładnie podejrzeć, kto pracował przy, kto śpiewał dany utwór, kto odpowiadał za inżynierię, za mastering, kto odpowiadał za mix, w którym roku utwór się ukazał i tak dalej, i tak dalej. Fajna opcja. Co ciekawe, nie działa to dla albumów, działa to tylko dla pojedynczych utworów. Ale no możliwe, że to się rozwinie jeszcze.
1: Ale to chyba też dlatego, że w albumach, czy na albumach za pojedyncze utwory mogą odpowiadać różni ludzie. Znaczy na jednym albumie na przykład możesz mieć pierwszą, drugą, trzecią piosenkę napisaną przez kogoś, czwartą, piątą, szóstą przez kogoś.
3: No tak, tak dalej, ale to tak by mogło jakoś listować, no nie wiem.
1: No można by było, to się oczywiście, ale ja podejrzewam, że właśnie lepiej było to tak rozbić na pojedyncze utwory.
3: Ale bardzo fajny feature.
1: Zgadza się.
3: Wyobrażam sobie to na przykład w taki sposób, że jeżeli na przykład na Macu korzystalibyśmy z jakiegoś programu pokroju Radio Bossa, swoją drogą ciekawe, czy jest coś takiego, no to wtedy moglibyśmy sobie podglądać informacje o utworach, jak na przykład prowadzimy audycję w radiu, no nie?
1: A do radia to ma to jeszcze jedno zastosowanie, zwłaszcza dla nas, jeżeli gdzieś tam powiedzmy pracujemy w jakiejś stacji i odpowiadamy za rozliczanie emisji utworów z tymi tak zwanymi organizacjami zbiorowego zarządzania, zwłaszcza w Polsce to niestety jest dość powszechną praktyką, że tam trzeba uzupełniać takie raporty. To się oczywiście w programach emisyjnych, w stacjach radiowych uzupełnia raz i potem te raporty się generują, ale jak są nowe piosenki, to trzeba sobie powprowadzać i potem właśnie są odpowiednie metryczki dla właśnie ZAX-ów i podobnych organizacji związane z informacją na temat piosenki, kto jest autorem słów, kto jest autorem muzyki, kto jest producentem i tak dalej, żeby było wiadomo.
3: Bo to wynika z tego, że tam te godziny jakieś polskie...
1: To, wiesz, nie o to chodzi, to jest zupełnie inna kwestia. Tu mamy typowo rzecz związaną z prawami autorskimi i z rozliczaniem.
3: Swoją drogą sugestia a propos audycji. Michale, bardzo bym cię prosił kiedyś, jakbyś mógł nagrać audycję i opowiedziałbyś, jak wygląda profesjonalna praca w radiu. To jest coś, co podejrzewam wiele osób niewidomych by ciekawiło, jak to wygląda tak, nie że ktoś sobie postawi shoutcasta w domu i sobie gra muzykę, tylko wiesz, w profesjonalnym radiu.
1: A to ja polecam, polecam audycję, w której sporo jest o tym, z Edwinem Tarką rozmawiamy sobie na ten temat.
3: O, rozumiem, to nie wiedziałem, to dziękuję
1: jest,
3: bardzo.
1: Jest.
3: A propos jeszcze bugfixów w iOSie 17, poprawili błąd. Jest taka nowa opcja w iOSie, że jest crossfade między piosenkami, płynne przejście. I jak mieliśmy to ustawiane na 7 sekund, ni mniej, ni więcej, swoją drogą ekstremalnie ciekawy błąd z takiego inżynieryjnego punktu widzenia, dlaczego on występował. Jak mieliśmy ten crossfade ustawiany na 7 sekund, no to wówczas niektóre piosenki się tak bugowały, że po prostu 7 sekund wcześniej kończył się utwór, była cisza przez te 7 sekund i później wchodził nowy utwór, ten błąd też zniknął. Słuchałem sobie Apple Music cały czas praktycznie jak badałem tę betę. Numer wersji kończy się nam literką H, tak samo jak beta 2, co pozwala nam sądzić, że jeszcze dużo bet przed nami, co najmniej 3 lub 4. Dla mnie takim ewenementem jest to, że druga beta z rzędu ma tę samą literę przy buildzie. To z kolei na moje oko pozwala nam sądzić, że mają bardzo dużo raportów błędów i dlatego ta litera nie została podbita, bo im litera jest bliższa początkowi alfabetu, tym bliższe wydanie jest w wydaniu finalnego. Także jeżeli na przykład mamy wersję B, powiedzmy, no to pozwala nam sądzić, że przyszła wersja to już będzie RC albo nawet finalna wersja, tak? Teraz mamy H na końcu, tak samo jak przy becie drugiej, też mieliśmy literkę H, co pozwala nam sądzić, że jeszcze trochę rzeczy przed nami. Poprawki jeszcze w funkcji, o której mówiłem, ale nie mogłem jej pokazać na audycji, bo miałem system po polsku. W przypomnieniach możemy sobie tworzyć listy zakupowe. Teraz jeżeli system się pomyli, to pojawi się taka lista z sugestiami kategorii, czyli jeżeli coś będzie nie tak, to nie musimy tego całkowicie ręcznie zmieniać, tylko system wyświetli inne rzeczy, które mu się wydają, że też mogłyby pasować. Testowałem to na ciastkach, na pieczywie i faktycznie to działa. Te sugestie się pojawiają. Na przykład po wpisaniu coli pokazują się nam lizaki jako kategoria, więc ma to powiedzmy jakiś tam sens. Co jeszcze z takich rzeczy, to opcja kurtyny dźwiękowej, o której rozmawialiśmy, została przetłumaczona już na język polski. Nie ma już sound curtain, tylko jest kurtyna dźwiękowa właśnie chyba nawet. Także też to jest. Mamy jeszcze ekran powitalny, ten splash screen tak zwany, jak uruchomimy aplikację Dom. Po raz pierwszy na tej becie to mamy co nowego w aplikacji Home, co pozwala sądzić, że prace nad Home'em, nad aplikacją Domu są już mniej więcej zakończone na TV, na 17.0. No i tak, i to wiem, że niewiele udało mi się jeszcze odkryć, ale niestety trochę mnie zbiło z tropu to, że mi komputer nagle padł. No ale mam nadzieję, że cokolwiek wam to da, że macie jakieś info. No, nie wiem, czy tam coś, pewnie Piotrek, czytałeś coś pewnie na Mastodonie. Nie wiem, czy coś pisali, czy nie.
2: Tak, pisali. Też coś tam zdążyłem szybko u siebie sprawdzić i co mogę jeszcze powiedzieć, też jeśli chodzi o Maca i inne systemy. No jeśli chodzi o Eloquenza, słowniki nadal są, nie da się ich nadal wyłączyć. Natomiast
3: a to skrypt dalej nie działa na
2: Tak,
3: Macu.
2: Niestety, właśnie miałem to powiedzieć, że Apple Script niestety nadal nie działa, też cały czas niestety nie działają zmiany wysokości. Tu też cię pewnie zaniepokoi, bo mi cię
3: tak,
2: też to
3: wiem,
2: w becie zepsuło.
3: Mnie to boli, po prostu. To zgłosiłem. Po raz kolejny zgłosiłem.
2: Tak, to jest niestety cały czas zepsute i... Też cały czas ten komunikat wyłącz caps lock się wyświetla i zabiera nam fokus, jeśli używamy caps locka jako klawisza
3: zgłosiłem, aczkolwiek jestem chyba rekordzistą, jeżeli chodzi o ten błąd z wysokością liter, zgłosiłem go już 5 razy, w sensie teraz odbiłem 5 swoich poprzednich zgłoszeń i zgłosiłem 6, więc niedługo mnie pewnie zbanują. Ale dla mnie
2: w końcu,
3: to jest krytyczny błąd.
2: A wyświetliły się podobne raporty, tam coś tam
3: nie,
2: się...
3: Jeszcze nie. No, co jest ciekawe, bo używam tych samych słów dokładnie, cały czas. Pitch changing features do not work.
2: Mniej więcej jeszcze jedna rzecz, o której słyszałem, to Eloquence ma jeszcze jeden nowy parametr, mianowicie rate multiplier, więc też można sobie przyspieszyć albo zwolnić ten syntezator. Też niektórzy ludzie narzekali, że ta skala zmiany prędkości była nierówna, albo też za wolna lub za szybka, no teraz można to sobie jeszcze bardziej dostosować. Niestety inne syntezatory nie dostały nowych parametrów, więc u nas nic się nie zmieniło.
3: Właśnie
2: i
3: nadal
2: z kurtyną dźwiękową trzeba uważać, bo cały czas nie ma ostrzeżenia, nie ma nic i wszystko się wycisza nadal.
3: Tak, to też sprawdzałem. No martwi mnie dalej, to ten Apple Script mnie martwi.
2: Nie tylko ciebie.
3: Potrzebuję OCR-a.
2: No to jest dla wielu z nas, zwłaszcza takich bardziej power userów Maca, dosyć myślę na poważny problem,
3: no,
2: więc mam nadzieję, że do końca...
3: W sensie ja jak na razie to swoje takie narzędzia, z których korzystam, przeportowałem, żeby korzystały z NS Speech Synthesizer.
2: No niektóre rzeczy da się tak przeportować, ale na przykład, no nie wiem, takie narzędzia, które, nie wiem, symulują nam historię mowy albo tłumaczą, ja na przykład miałem skrót, który mi tłumaczył ostatnio wypowiedzianą frazę, to niestety już się nie da tak łatwo przeportować.
3: To znaczy jest na to jeden sposób, ja to może powiem, to jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo techniczne. Co można zrobić? Można stworzyć nowe okno modalne, odczekać milisekundę lub dwie, i wysłać do tego okna powiadomienie NS, jak to się nazywa? NS Accessibility Notification? Zdaje się, tak, NS Accessibility Notification to jest takie powiadomienie, które możemy wysłać. To z tego na przykład korzysta Osara. Osara tak działa, że ona wysyła to powiadomienie.
2: No tak, to nam rozwiąże komunikaty, ale niestety właśnie skrypty, które robią coś innego z voiceoverem, właśnie uzyskują ostatnio wypowiedzianą frazę lub zawartość kursora, tak jak VoCer, tak, ma skrót do okna, ale też ma skrót do tylko elementu pod kursorem Vo, no to to niestety jest cały czas zepsute i miejmy nadzieję, że to poprawią.
3: Miejmy nadzieję, że oni się nie szykują do wywalenia na przykład wsparcia AppleScripta, chociaż wątpię.
2: No, gdyby skróty dostały możliwość sprawdzenia, co jest pod kursorem i to by się nawet na iOSie też przydało, no to no okej, okay, to by się dało przeżyć, ale niestety tego też nie ma. A na iOSie też by się takie rzeczy przydały. Czemu nie zrobić sobie taki skrót, który nam po prostu działa jak dodatek tłumacz do NVDA czy ZSR-a, żeby jednym gestem sobie przetłumaczyć to ostatnią rzecz, którą wypowiedział VoiceOver.
3: Ja bym się ucieszył. Ja zrobiłem taki skrót jak ambasador, on działa w taki sposób, że tłumaczę schowek.
2: No tak.
3: To nie, to jest suboptymalne.
2: No, to jest jeden gest dodatkowy, no i schowek sobie zastępujemy, tak więc.
3: No tak, no więc to jest niestety, o ile w przypadku iOS-a beta dobra, o tyle w przypadku macOS-a trochę rozczarowanie. Jeszcze nie mówiłem o macOS-ie tak sam z siebie, dlatego że sam go nie zbadałem jeszcze na tyle. Może tam jakieś nowe opcje są czy coś. Dalej występuje taki błąd, że jeżeli mamy ukryte opcje menu, na przykład pod klawiszem Option, to dalej nie możemy się do tych opcji dostać z VoiceOverem. W sensie kliknięcie na przykład, bardzo popularne wśród użytkowników Maca jest klikanie Option Enter zamiast Enter na restarcie, żeby zrestartować system. I jeżeli my sobie klikniemy to Option Enter, to VoiceOver nam kliknie w jakikolwiek inny element, tylko nie w to, co trzeba. Też błąd zgłaszałem w becie drugiej, nie został niestety poprawiony. No ale pozostaje nam czekać. Niedługo publiczna beta, więc prawdopodobnie bety przejdą teraz na cykl wydawniczy cotygodniowy, więc następna beta prawdopodobnie w przyszłą środę. Tak no to śmiem twierdzić.
1: To czekamy, co tam nowego
3: No czekamy,
1: będzie.
3: Zobaczymy, co będzie nowego, zobaczymy, jakie bugfixy. No i jeszcze bardzo mnie ciekawi Xcode. To jest narzędzie, z którego korzystam na co dzień i zawsze troszkę z jednej strony bardzo z niecierpliwością, a z drugiej strony boję się po prostu, czy będę mógł dalej wykonywać swoją codzienną pracę. No, ale zobaczymy. Bo oczywiście nowa wersja Xcode'a też. Ważna rzecz, jeżeli ktoś chciałby instalować WatchOS'a, nową wersję WatchOS'a 10, jest od Apple'a powiadomienie w aplikacji Developer, że nie wszystkim ta aktualizacja się pokazuje. Jeżeli należycie do tej grupy, jeżeli macie WatchOS'a 10 beta i chcecie zaktualizować sobie WatchOS'a do bety trzeciej i ten WatchOS wam się nie pokazuje, to musicie wejść sobie w aplikację Watch na iPhone'ie. Następnie w zakładkę ogólne uaktualnienia beta wyłączyć, żeby w ogóle nie było żadnego profilu beta testerskiego aktywnego. On sobie wtedy sprawdzi aktualizację, powie, że nie ma nowej wersji. Wtedy znowu włączamy profil WatchOS 10 Developer Beta i uzyskujemy już dostęp do bety trzeciej WatchOS-a 10. Także jeszcze taka ważna rzecz, o której należy pamiętać, jeżeli chcemy testować WatchOS-a.
1: No to dzięki, Arku, za te informacje. No i cóż, powodzenia w dalszym testowaniu.
3: Dzięki.
1: Oby ten Windows teraz nie wiem, się podniósł.
3: Właśnie, bo to jest ciekawe. Nie mam monitora, nie mam jak tego sprawdzić. No nic, będziemy się bawić. Dzięki i do usłyszenia.
1: Trzymaj się, do usłyszenia. Pozdrawiamy cię serdecznie. A teraz kolejne informacje i to ostatnie informacje z kącika Tyflo Wieści, Tyflo Aktualności. Technikalia jeszcze przed nami, to za moment. A tymczasem garść drobnych informacji od Pawła.
0: Tak, i te informacje są rzeczywiście drobne. Po pierwsze, powstaje fork OpenTwina ze wsparciem dla Mastodona. Na razie nie ma żadnych instalatorów, jest tylko surowy kod. Oczywiście w dalszym ciągu OpenTwin to, przypomnę, to ten japoński klient Twittera na Windowsa, on kiedyś się nazywał właśnie Twin, był rozwijany przez grupę programistów z Japonii, potem on się przerodził w OpenTwina, czyli taką wersję open source na GitHubie. On miał dość dużo takich ciekawych skrótów klawiszowych, tam się w zakładkach różne rzeczy otwierały, różne listy, osie czasu i tak dalej. On był taki typowo okienkowy dla widzących, ale taki przy okazji też tekstowo surowy. Więc dla niewidomych on też fantastycznie się nadawał, jak ktoś chciał mieć taki standardowy, okienkowy klient, bez jakichś tam buforów, wodotrysków i tak dalej. Tam była też taka ciekawa zasada, że do każdej zakładki się przypisywał osobny dźwięk, więc można było sobie naprawdę te dźwięki spersonalizować, zakładka po zakładce. Tam był streaming, no tam dużo różnych fajnych rzeczy było w czasach, gdy no, Quitter się nie rozwijał do końca tak, jak powinien, bo to początek z minionej dekady, kiedy właśnie Twin królował. No natomiast wygląda na to, że ktoś kontynuuje dzieło, bo nawet jak już było gdzieś mówiono o wygaszaniu API Twittera, to Twin w najlepsze się dalej rozwijał. No a tymczasem ktoś tworzy moda, forka, który będzie wspierał Mastodona. No i czemu nie? Zawsze chętnie będzie się z tego korzystało, zawsze fajnie, że jest troszkę więcej alternatyw. Uber Eats, tutaj ostrzeżenie, bo jeden z użytkowników w Stanach zgłaszał błąd. Podobno na ekranie Uber Eats, na głównym, nieodczytywane są restauracje, stały się one niezaetykietowanymi przyciskami. Może znowu to jest jakaś zmiana AB? Może tylko Stany, może coś tam jeszcze, ale gdyby was to dotknęło, no to wiedzcie, że. Firefox 115 został wydany i jest to ostatnia wersja wspierana przez Windowsa 7 i 8.1. Będą jeszcze wychodziły wersje ESR, czyli Extended Support Release. Tak jest z poprawkami bezpieczeństwa, ale nowe funkcje to już raczej nie na ten system. Tam też poprawki dla osób używających lupy systemowej, powiększenia. Kolejna to taka ciekawostka. No, zastanawialiśmy się, jak tam Reddit sobie poradzi w takim szybkim tempie z funkcjami dostępności. Obiecali, że już od 1 lipca, że już od momentu, gdzie wyłączą API, będzie dostępna jakaś wersja już z ulepszeniami dla właśnie screenreaderów. No to się okazało, że moderatorzy AirBlind otrzymali do testów te funkcje no, na parę godzin przed wyłączeniem API. Więc no, jakby ktoś się zastanawiał, jak wyglądają konsultacje dostępności w Reddicie, no to właśnie tak. Android, za to androidowa aplikacja Mastodona została wydana i nowa wersja i od teraz ma ona opcję przypominania o brakujących opisach alternatywnych, jeżeli publikujemy zdjęcia, więc możecie swoim widzącym znajomym, którzy na Mastodonie coś publikują, dać znać, że taka opcja jest, żeby ją sobie włączyli, to będą prawdopodobnie pamiętać o tym, żeby opisywać obrazki.
1: A też alternatywą jest zaśledzenie sobie takiego bota, prawda? Który tak będzie przypominał o tym.
0: Tak, jest taki bot, ja teraz nie pamiętam jego adresu Mastodonowego, ale jest i nie zdziwiłbym się, jakby tych botów było więcej. Dobrą praktyką jest też, jeżeli zauważycie, że zdjęcie nie ma opisu alternatywnego, znaczy zauważy to ktoś, kto widzi i może opisać, żeby, jeżeli ma pomysł na taki opis, umieścić go w odpowiedzi i ohasztagować jako alt for you. Alt 4 y o u.
1: A to też fajna praktyka, rzeczywiście.
0: Tak. Tak. Wtedy osoba niewidoma może wejść w taki wątek i się zapoznać z opisem zdjęcia. Tak, tak też to działa. No i to tyle, jeśli chodzi o drobne newsy.
1: A teraz przechodzimy do technikaliów. Na dobry początek kącik sztucznej inteligencji. Tu Paulina nam podrzuciła kilka tematów. Ja sobie trochę o tym poczytałem, bo Pauliny, no jak zresztą słyszycie, dziś z nami nie ma. No i kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to związana ze Steamem, który jasno się wypowiedział, a właściwie pracownicy Steama jasno się wypowiedzieli, że oni to gier tworzonych przy użyciu, czy właściwie przez sztuczną inteligencję, no to nie chcą publikować na swojej platformie. I ktoś mógłby się zastanawiać, dlaczego? Ano dlatego, że jeszcze nie zostały tu i podejrzewam, że tak długo to jeszcze nie zostaną uregulowane wszelkiego rodzaju prawa autorskie i kwestie związane z prawami autorskimi. Bo no okej, teraz sztuczna inteligencja może nam generować różne rzeczy. Może nam generować kod, może nam generować dźwięk, może nam generować obraz. może nam generować teksty różnego rodzaju. I teraz pytanie jest jedno podstawowe i zasadnicze, kto jest właścicielem praw autorskich i czy rzeczywiście kiedyś na przykład OpenAI, czy Microsoft, czy jacyś inni duzi właściciele tych modeli językowych albo innych modeli, które są używane do generowania tego typu rzeczy, no po prostu nie powiedzą, że hola hola, ale to my jesteśmy właścicielami tych praw autorskich do tego właśnie, co jest na tej platformie, co jest na Steamie, no i teraz proszę się z nami rozliczać. Dlatego no jak na razie taka jest decyzja, a nie inna. Pewnie jeżeli tu prawo autorskie zostanie jakoś wyklarowane, ale jak wiemy, to w różnych krajach już są podejmowane różne deklaracje, jak chociażby w Japonii, tam Japonia chce być Mekką dla sztucznej inteligencji, no to może być z tym naprawdę różnie. Kolejna rzecz to TikTok ma zamiar wprowadzić nowe narzędzie, które pozwoli na generowanie muzyki za pomocą sztucznej inteligencji. I to ma być bardzo proste, jak zresztą wiele różnych rzeczy na TikToku. Przeglądanie TikToka jest nieskomplikowane i to też ma być nieskomplikowane, bo jeżeli będziemy chcieli stworzyć jakąś muzyczkę za pomocą sztucznej inteligencji, to wystarczy zanucić coś do mikrofonu i na podstawie tego ma być wygenerowane jakieś małe dziełko. No i może to będzie kolejny hit taki TikTokowy. Kto wie, bo niektóre piosenki to się w radiach zaczynają pojawiać, kiedy mają bardzo wiele wyświetleń na TikToku jako podkłady do różnych filmików, więc może i takie dzieło wytworzone przez sztuczną inteligencję również będzie miało na to potencjał. Następna rzecz, którą podrzuciła Paulina, to jest Codigan. Tu Paulina napisała, że to generowanie czegokolwiek z czegokolwiek. I rzeczywiście jest to dosyć ciekawe. Ja się, szczerze mówiąc, tym nie bawiłem i no szkoda tu, że Pauliny nie ma, bo może coś więcej powiedziałaby nam na ten temat, ale rzeczywiście tu może to działać w dwie strony, bo możemy za pomocą tego narzędzia, za pomocą tego modelu generować muzykę, generować tekst, generować obraz, ale właśnie na podstawie dowolnej z tych zmiennych, więc na przykład możemy wygenerować jakąś muzykę na podstawie obrazu bądź tekstu, ale możemy też wygenerować jakiś tekst na podstawie obrazu chociażby, więc no, teoria jest bardzo zachęcająca. Gdzieś tam jest możliwość pobawienia się tym, możliwość zainstalowania tego u siebie. Jak to działa w praktyce? Sam jestem ciekaw, no ale tu brak mi jakiejś takiej praktycznej wiedzy na temat tego rozwiązania. No, ale za to mam praktyczną wiedzę na temat rozwiązania następnego. MyReader jest to aplikacja webowa dostępna pod adresem myreader.ai i jest to rzeczywiście bardzo interesujące narzędzie, które to pozwala nam wczytać książki, które mamy na naszym dysku, potrafi czytać PDF-y i EPUB-y i tym książkom, a właściwie sztucznej inteligencji, która te książki będzie przeglądać, możemy zadawać pytania. Ja wprowadziłem sobie tam jedną książkę, bo też warto wspomnieć o tym, że MyReader to jest usługa, która ma ograniczenia pewne, a im więcej zapłacimy, tym te ograniczenia są mniejsze, natomiast no, nie jest tak, że dostajemy możliwość wrzucenia sobie 1000 książek, nie, nie, nie, to tak fajnie nie będzie, możemy wrzucić, ale nawet i w tej darmowej wersji możemy wrzucić kilka książek. I tam też jest ograniczona ilość pytań, jakie możemy zadać dotyczące tej albo tych publikacji. Jeżeli zapłacimy, no to możemy wtedy te limity sobie zwiększyć, czy nawet chyba w tej najdroższej opcji możemy nawet pozbyć się tego limitu zadawanych pytań, nie pozbędziemy się limitu znaków, które możemy wrzucić na nasze konto. No i o co chodzi? Wrzucamy sobie taką książkę, ona jest przetwarzana, następnie mamy takie standardowe okienko, które znamy z czata GPT i zadajemy pytanie. I teraz, ja sobie wrzuciłem tam jedną książkę i była to książka w języku polskim, no i słuchajcie, to działa. Rzeczywiście, zadałem kilka pytań i uzyskałem odpowiedzi, i to nawet po polsku. Więc było to naprawdę dosyć pozytywne zaskoczenie. Co prawda w pewnym momencie to z jakiegoś powodu zaczął odpowiadać mi po angielsku, ale to było takie raczej bardzo ogólne pytanie, więc może dlatego, że po prostu no, tam domyślnie serwis jest w języku angielskim, to być może właśnie to spowodowało takie zachowanie, a nie inne tej usługi. Ale jeżeli książki mamy po polsku, to możemy próbować się też tym po polsku bawić. No i teraz jeszcze taka jedna informacja związana z sztuczną inteligencją i z posunięciami Ilona Muska, który to postanowił ograniczyć, ale nie tylko różne takie rzeczy, jakie no, do tej pory ograniczał, typu API, ale też postanowił ograniczyć ilość wyświetlanych tweetów użytkownikom. I tak oto użytkownicy zweryfikowani mogą zobaczyć 6000 tweetów dziennie, natomiast niezweryfikowani użytkownicy mogą zobaczyć 600 tweetów dziennie. No to jest rzeczywiście niewiele, jeżeli ktoś dość często tego Twittera przegląda i tam sobie tak scrolluje, to jeżeli ktoś nie jest zweryfikowanym, to faktycznie może boleć. Natomiast nowi niezweryfikowani użytkownicy to mają jeszcze większe ograniczenia w tym zakresie, bo mogą zobaczyć tylko 300 tweetów dziennie. No, ale tu się ma to jakoś zwiększać za jakiś czas. Elon Musk po prostu obawia się tego, że następne jakieś modele sztucznej inteligencji będą się podczepiały do Twittera, będą zasysały różnego rodzaju konwersacje, no i przez to po prostu te modele będą karmione, a on nie zarobi na tym ani dolara.
2: No jeszcze jeśli chodzi o Twittera, to tam też przez to, w ogóle powody, dlaczego to się stało, to tak on powiedział, że to przez to, ale też krążą teorie, że tam coś, jakaś usługa padła, też sam Twitter spowodował taki swojego rodzaju błąd, bo tam przez to, że on coś nie mógł właśnie tych postów załadować, może dlatego, że ktoś przekroczył limit, to zamiast ten, bo to zawsze jest podzielone i ta strona, zamiast spokojnie po prostu wyświetlić błąd i nie wiem, spróbować za 5-10 sekund, wpadała w jakąś pętlę, która powodowała, że Twitter sam siebie zdedosował, czyli po prostu strona zaczęła wysyłać kilkadziesiąt zapytań na sekundę i jeszcze bardziej obciążyła sieć. Przez te ograniczenia też na jakiś czas padły zagnieżdżone tweety, które są bardzo popularne w mediach,
1: no
2: wiadomości
1: właśnie,
2: wszelkiego rodzaju.
1: Też, o tym chciałem też powiedzieć. Ja się zastanawiam, jak te limity, które Elon wprowadza, jakie będą miały wpływ właśnie na to osadzanie
0: to
1: tych tweetów.
0: Znaczy chyba ogólnie odcięto możliwość czytania tweetów osobom niezalogowanym. Tak, jeżeli dobrze rozumiem.
1: Dziennikarze lubią to.
2: One chyba już działają z tego, co wiem, bo ja chyba nawet się nie zalogowałem tutaj.
0: Żeby ludzie niezalogowani nie mogli czytać.
2: A może, natomiast co też się uderzy... No?
0: Ja tak to widziałem rozpowiedziane, musiałbym sprawdzić.
2: A może.
0: Natomiast... czytać, ale no nie.
1: Znaczy,
0: no.
1: Ja powiem szczerze, ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu, bo mnie te ramki z tweetami to zwyczajnie irytują. Jeżeli to jest... Zazwyczaj jest tak, że w jakimś artykule napisane jest, co ktoś powiedział na Twitterze, a poniżej oczywiście, żeby tekst był dłuższy i można było wcisnąć tam jeszcze może obok tego jakąś reklamę, jest osadzony dokładnie ten sam tweet. Także jak o mnie chodzi, to niech tam sobie Elon to zamyka. Ale
2: co ciekawe, tam też w regulaminie Twittera było powiedziane jasno, że jeśli ktoś chce cytować tweety, to musi właśnie tego mechanizmu używać. Tak? Nie wiem, czy to zostało. Wiem, że jakiś czas temu taki zapis był, co ciekawe.
0: Na pewno padł mi Twitter i nie mogę już po Twitterze RSS-em dociągać tweetów.
2: No pewnie właśnie to są efekty uboczne tego. Jeszcze jedna rzecz, która uderzyła bardzo właśnie w takich dziennikarzy, power userów, to to, że Twitter dorzucił kolejną rzecz do subskrypcji, a to jest klient TweetDeck. To jest aplikacja, którą bardzo lubią osoby właśnie, które mają kilka kont pootwieranych jednocześnie. To jest aplikacja, która wyświetla kilka kolumn obok siebie, więc osoby widzące widzą kilka osi czasów koło siebie po prostu i mogą sobie je tam osobno przewijać i przeglądać, więc to jest dla nich bardzo fajne. Natomiast, no po pierwsze trzeba za niego zapłacić. Po drugie, dostępne jest tylko, tam też jakieś były dwie wersje tego Twittera, jakaś klasyczna i jakaś nowa. Niestety teraz jest tylko ta nowa, a w niej dużo funkcji brakuje. Między innymi coś bardzo potrzebnego w większych organizacjach, mianowicie możliwość przydzielania danych do logowania kilku osobom. Tak, mamy jedno główne konto, powiedzmy konto Tyflo Podcastu. Jakby każdy z nas miał mieć osobne uprawnienie do tego, no to tego w tym nowym TweetDecku się nie da używać. Więc to faktycznie zdenerwowało dziennikarzy, to też zdenerwowało wielu po prostu celebrytów i inne osoby, bo faktycznie dużo osób nie mogło oglądać Twittera. Ja akurat oglądałem kogoś na Twitchu, takiego znanego dosyć, i on właśnie bardzo narzekał, że po prostu mu ten Twitter padł, więc jak te inne rzeczy tam powiedzmy jakoś przeszły bokiem, to to naprawdę już społeczność zauważyła.
1: Ale wiecie co, ja w końcu zaczynam zauważać też na polskim Mastodonie, ja akurat korzystam z 10.10.10.pl, że się zaczyna coraz więcej nowych użytkowników pojawiać. Te chyba ostatnie posunięcia Ilona Muska, no zaczyna mają powodować to, że też i w Polsce zaczyna ten Mastodon być coraz bardziej zauważalny i tacy użytkownicy, no powiedzmy, którzy może nie byli jakimiś power userami, ale korzystali z Twittera, zaczynają odwiedzać serwery Mastodona i zaczynają tu się logować i pisać różne rzeczy. No niestety czasem efekty zostanie. Tego też są.
0: Tak, rozumiem. Ale zobaczmy, ile ich zostanie.
1: A to też prawda. A może wszyscy przejdą na to, co ma zaoferować Facebook, Piotrze, i to chyba już jeszcze jutro. A nie, już dziś. Czwartek mamy.
2: Jeszcze raz? Mi coś uciekło?
1: No, mówię o tym, tak. Że mówię o tym, że być może wszyscy przejdą na to, co ma nam zaoferować Facebook, i to chyba już dziś.
2: No właściwie tak, bo tak, bo 30 sekund temu minęła północ.
1: No właśnie.
2: Natomiast jeszcze szybko wracając do tematu AI, tam jeszcze jedną informację dorzuciłem na koniec. Google sobie zaktualizowało regulamin i pozwala sobie trenować wszelkie modele, tutaj jest powiedziane Bard, ale też tłumacz Google i inne usługi na naszych publicznie dostępnych danych. Tego wcześniej nie było, przypuszczam, że oni już to robili wcześniej, ale teraz sobie taką furtkę zrobili prawną. Też niektórzy administratorowie stron się zaczęli zastanawiać, czy na przykład nie chcą blokować wyszukiwarki Google'a, bo nie chcą, żeby im jakieś publiczne dane były trenowane przez inteligencję Google'a, więc to też taka informacja, też jakby ktoś tego nie chciał, to no, można na przykład, nie wiem, zmienić dostawcę poczty, ale też nie na Microsofta, bo Microsoft jeszcze tak regulaminu nie zaktualizował, natomiast pewnie też się nad tym zastanawiają. Ale przechodzimy dalej. No właśnie. Aplikacja Threads, bo tak się to nazywa, to jest aplikacja pod Instagrama, aczkolwiek no to jest wszystko firma Meta, czyli no też właśnie ludzie odpowiedzialni za Facebooka. Nie wiemy za dużo o tej aplikacji, ale no wiemy to, że to ma być alternatywa dla Twittera, oparta na rozmowy tekstowe, więc tutaj będziemy mogli też właśnie pisać, obserwować różne osoby, podawać dalej posty, polubiać na pewno, jakoś reagować na nie, odpowiadać, takie funkcje, które znamy z innych stron. Natomiast co wiemy? No, aplikacja ma ruszyć dzisiaj, ale ruszy tylko w Stanach Zjednoczonych i w Anglii. Nie ruszy w Europie, dlatego że po prostu zbiera bardzo dużo danych. Facebook ma swoją europejską siedzibę w Irlandii i tutaj już irlandzki oficer odpowiedzialny za ochronę prywatności już tam był kontaktowany i no na razie ta aplikacja nie jest gotowa i jeśli wejdziecie sobie na stronę App Store'a tej aplikacji, to tam już jest ta etykietka prywatności i co ta aplikacja może zbierać, tam jest 14 elementów: zdrowie, zakupy, informacje finansowe, lokalizacje, dane o naszym kontaktach, historia wyszukiwania i przeglądania, identyfikatory. I to jest wszystko wszystko związane z nami. Więc nie jest anonimowane. Dane wrażliwe, co to by miało nie znaczyć, nie wiem, ale też jest tutaj taka informacja wpisana. Więc no, pobiera tego dużo. Natomiast co zrobiło jeszcze Meta, żeby ta aplikacja miała dobry start? Już zaczęli kontaktować się z osobami, które mogą z jakichś powodów mieć dosyć Twittera i wielu z nich już na tą stronę będzie się zapisywało. Tutaj jest na przykład podany DJ Slime, ale też były rozmowy z Oprah Winfrey, z Dalai Lamą, jakieś już też korporacje, na przykład Netflix ma mieć na tym konto, no i też będziemy logowali się do tego poprzez naszego Instagrama, no i co za tym idzie, też wszyscy nasi znajomi z Instagrama też na tym będą dostępni, więc to może publikę do tej usługi zachęcić, na razie no, tylko w Stanach i w Anglii. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że o tym już się mówiło się kilka miesięcy, że Meta zaczyna się interesować coraz bardziej ActivityPub, czyli tym protokołem, na którym działa m.in. Mastodon, PixelFed, Kalki, no i te wszystkie inne usługi. Co się stało? No, jakiś miesiąc albo dwa temu ludzie z Meta zaczęli rozmawiać z administratorami największych instancji na Mastodonie. Tylko zrobiono to pod klauzulami poufności. To jest, co się wtedy jeszcze nazywało Projekt 92, to takie bardzo wszystko było anonimowe. Natomiast informacja o tym, że niektórzy administratorowie mieli takie poufne spotkanie z Metą, wyciekło. No i to z przyczyn oczywistych zaniepokoiło i wręcz można powiedzieć zdenerwowało wielu administratorów mniejszych instancji na Mastodonie, ale nie tylko. No niektórzy, nie wiadomo dokładnie co tam było omawiane, czy tam na przykład jakieś wsparcie finansowe Meta może im zaoferować na rzecz udostępnienia jakichś danych, takie były pogłosy, ale co tam dokładnie było omawiane do końca nie wiemy. Natomiast sentymentów przeciwko Mecie na Fediversum jest dużo. No i po tej całej sytuacji było ich na tyle dużo, że jeden z administratorów instancji stworzył taką publiczną stronę fedipact.online, na której administratorzy instancji, bo wielu administratorów już wcześniej mówiło, że oni generalnie Mety na Fediversum nie chcą. Dlaczego? No bo po pierwsze firma tutaj nie dba kompletnie o prywatność użytkowników, no i tutaj to, co przed chwilą powiedziałem, trochę to też poniekąd pokazuje. Nie radzi sobie z moderacją. Tutaj były podane przykłady jakichś mniejszości osób transpłciowych. Tutaj nawet był podany przykład, że Meta nawet chętnie sprzedawała reklamodawcom informacje o orientacji seksualnej użytkowników, czego nie wszyscy mogą chcieć. Więc tutaj tego typu problemy są. No i trzecia kwestia jest taka, że jeśli jakaś duża korporacja implementowała jakiś otwarty protokół, no to często na początku go implementowali, a potem go pomału wygaszali. Taka strategia Embrace, Extend, Extinguish, to się po angielsku mówi. Nie trzeba daleko szukać, bo na przykład protokół XMPP, czyli Jabber, tak? Bo były czasy, kiedy mogliśmy sobie spokojnie po Jabberze rozmawiać na Facebooku, to był wtedy po prostu Facebook Chat nawet, nie Messenger jeszcze. No ale z czasem to wszystko zostało wyłączone, no i teraz możemy tylko rozmawiać w aplikacji, gdzie no, Meta wie o nas więcej, no i przy okazji nam może wyświetlać reklamy. Ja też się zastanawiam, jakby, bo na razie ta obsługa Fediversum nie będzie jeszcze dostępna. Będziemy mogli rozmawiać tylko z osobami, które mają konto na Threads i na Instagramie, a wsparcie dla Fediversum pojawi się później. Ja też zastanawiam się, jak to będzie wyglądało kwestie związane z RODO, jeśli jakieś dane będą Mecie bezpośrednio przekazywane, a dużo serwerów Mastodona jest w Europie, jak to wszystko będzie wyglądało prawnie, bo to są chyba bardzo skomplikowane dyskusje. Natomiast wracając do tej strony fedipact.online, na tej stronie administratorzy różnych instancji fediwersowych mogą wpisać swoją chęć tego, że zablokowali już teraz serwery Mety, bo te serwery już są jakiś czas znane, lub niedługo je zablokowali blokują. Ilu administratorów to zrobiło? No, na tej stronie na razie mamy 500 wpisów, tutaj 509 dokładnie. Te większe instancje, tak jak Mastodon.social czy Universidon, miały ponad te spotkanie i oni nie mówili takich, że doplanują. Natomiast te mniejsze instancje, no wiele z nich to planuje. Z takich instancji, z których my korzystamy, na przykład Dragon's Cave jest na tej liście. Twistcake'a nie widziałem, też chyba 10.10.10 też nie ma. Nie ma. Nie, więc
0: chyba do takich różnych tych. Hmm? Oni się chyba nie przyłączają do takich różnych inicjatyw, bo oni chcą być takim chyba dużym, ogólnodostępnym serwerem.
2: No właśnie, to takie właśnie bardziej ogólne instancje, właśnie większe, właśnie. To... No właśnie prawdopodobnie z takimi administratorami Meta miała kontakt, więc tak to wygląda. Więc jak to będzie, zobaczymy, czy... No, aplikacja ruszy w Europie, to było powiedziane, tylko musi zostać przystosowana, no i wtedy zobaczymy też, jak będzie z jej dostępnością. Jest już dla osób w trybie tylko do czytu dostępna wersja internetowa, natomiast u mnie ona nie chce działać. Po zatwierdzeniu informacji o ciasteczkach i przekazywaniu danych, które było bardzo długie, po prostu wyświetlała mi się pusta strona. Natomiast gdzieś tam w Stanach to ponoć jakoś działa, że można coś przeglądać,

0: moment jest dobry, no bo Twitter miał naprawdę ogromną wpadkę, a prace nad tą aplikacją zaczęły się dużo szybciej. Akurat tutaj taki ciekawy zbieg okoliczności się zdarzył. No i zobaczymy, no niby tutaj wsparcie celebrytów jakieś mają, czy prawdziwe, czy faktycznie dużo ludzi zacznie z tego korzystać, nie wiemy. Czas pokaże, jak to wszystko będzie się rozwijać.
1: Sam jestem ciekaw, no na pewno jeżeli będzie możliwość potestowania, to chętnie to zrobię, bo przynajmniej przez, tak sądzę, przez kilka lat będziemy mieli no, kolejny taki serwis z dużą ilością użytkowników dostępny i to całkiem możliwe, że za pomocą naszego ulubionego klienta. Natomiast no, ja nie mam złudzeń po tym, co się dzieje, to ktoś prędzej czy później wyciągnie wtyczkę, ale jak to mawiają, chwilotrwaj. Teraz kolejna informacja, tym razem od Pawła, dotycząca YouTube'a. I tych, którzy chcą walczyć z reklamami, no to YouTube walczy z nimi.
2: Tak, adblockery będą poskromione. To już nie pierwszy raz, bo YouTube się już zabierał do tych adblockerów i zabierał. Natomiast teraz rzeczywiście chcą już iść z nimi na kompletną wojnę. Ma to działać tak, że po obejrzeniu chyba 6 filmów czy 3, kilku filmów w każdym razie, zostanie wyświetlony komunikat, że no właśnie, używasz adblockera, proszę nie używaj adblockera. No a jeżeli użytkownik nawet nie przestanie dalej gdzieś tam będzie używał, to jest nawet szansa, że zostanie zablokowane konto, dopóki my adblockera nie zdejmiemy. No ja bym o tym zazwyczaj nie wspominał, no bo ja sam nie używam. Ja jakoś te reklamy jestem w stanie nawet znieść. Nie mam też potrzeby kupowania premium. Natomiast zacząłem się zastanawiać, bo tak, w komentarzu znajdziecie link, na który ja się powołuję. Powołuję się na Antyweb. I Antyweb no to jest portal, w którym no nie tylko przeczytamy suche fakty, ale autor artykułu zazwyczaj też się podzieli jakimiś swoimi przemyśleniami na temat. No i tutaj autor też wysnuł taką teorię, że no to nie będzie skuteczne, bo ludzie zawsze znajdą jakiś sposób obejścia tych, jak nie taki adblock, to po prostu unowocześni się sam mechanizm adblockera, a jak nawet nie, to zastosuje się alternatywne interfejsy, takie na przykład jak Vanced, YouTube Vanced czy NewPipe. No i właśnie ja się zastanawiam, jaki tu YouTube ma biznes. Pewnie chodzi o to, że to jest potrzebne do jakichś tam konkretnych urządzeń, żeby to działało i tak dalej. Ale YouTube przecież od wielu, wielu, wielu lat, od początku istnienia ma oficjalne API. I po tym oficjalnym API da się dość dużo informacji wyciągnąć, dość dużo zrobić. I to API no też między innymi chyba jest użyte w YouTube DL, nie, może nie, no YouTube DL to jest jakiś scraping, ale no YouTube DL dalej się dobrze ma i YouTube jak chciał z YouTube DL-em walczyć, to prędzej już szedł w to, żeby banować na GitHubie repozytoria i jakieś tam wysyłać prośby o zdjęcie z tytułu naruszenia praw autorskich, niż jakieś zamykanie API. Tu jestem ciekawy.
0: No natomiast... Natomiast najnowsze wersje YouTube DL-a naprawdę już muszą wykorzystywać coraz bardziej skomplikowane sztuczki, bo na przykład YouTube ostatnio zaczął robić coś takiego, że co jakiś czas wysyłał jakieś polecenia poprzez WebSocket bodajże, które sprawdzały, czy to, co akurat pobiera film, jest przeglądarką. Jeśli nie, no to prędkość zwalniała do 50 kB na sekundę. Może to zauważyliście. Zaczęło się po prostu od tego, że aplikacja symulowała urządzenie z Androidem bodajże, bo to wtedy działało. To potem przestało działać i teraz chyba nawet jest jakiś interpreter JavaScriptu używany, bo tam są jakieś zapytania wysyłane. Więc to, ten system co chwila sprawdza, czy to jest człowiek i tam jest no, generalnie wyścig kotka i myszki tak naprawdę cały czas.
2: No ale jakieś interfejsy są, bo budować się dalej te interfejsy jakieś da. Po jakimś no API, jakieś te alternatywne klienty istnieją. No i pytanie, czy jak YouTube zacznie się brać za adblockery, to się też nie zacznie brać za to bardziej. I wszystkie TCA Media Downloadery, jakieś tam inne klienty, no nie pójdą znowu w zapomnienie, bo się okaże, że...
0: No Invidius dostał ostrzeżenie pozwu, więc...
2: Który?
0: Ten alternatywny interfejs, ten Invidius, no nie? Tak.
2: No właśnie, więc tutaj to jest tak dynamiczna sytuacja, znaczy no nie wiemy tego i prawdopodobnie no, nic na to nie wskazuje na razie. To są nasze domniemania i jakieś nasze domysły.

0: Czy Google nie ruszy też tego swojego API? Natomiast, no właśnie, no, na ten moment wygląda na to, że coraz więcej serwisów się gdzieś tam w tych kwestiach radykalizuje. No i te nasze upraszczacze różne, te programy, które dość mocno ułatwiają korzystanie, no może się okazać, że no, nie będą dla nas już dostępne. No i to szkoda. No ale. Cóż, no żyjemy w bardzo ciekawych czasach, to trzeba przyznać.
1: Co prawda, no czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Już YouTube próbował swego czasu z YouTube DL walczyć. Na razie to tak wygląda na trochę zawieszenie broni, no ale zobaczymy, co właśnie to blokowanie przyniesie, bo to reklam, bo to może być jednak coś, co będzie eskalowało. I zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego 191. wydania Tyflo Przeglądu. Tu jeszcze jedna informacja od Pauliny. Piotrze, ty mówiłeś, że ty też się z nią zapoznałeś, że czytałeś o tym.
2: Tak.
1: W testowych wersjach Windowsa 11. Sporo zmian.
2: Tak, bo pojawiła się wersja 23493. I ona się pojawiła w kanale Dev i faktycznie dużo się w niej zmieniło. Największą zmianą jest Windows Copilot, o którym już mówiliśmy. Generalnie to jest, można powiedzieć, taki Bing Chat na Windowsie. On zastępuje pomału Cortana, bo Cortana jest pomału z Windowsa wycofana. Nawet ten Copilot dostał ten sam skrót Windows C, który teraz nam będzie wywoływał takie malutkie okienko, które wyświetli nam się gdzieś z boku ekranu i możemy sobie z tym chatbotem po prostu możemy sobie z tym chatbotem rozmawiać. I co, o co go możemy prosić? Tutaj mamy kilka takich przykładów. Możemy go poprosić o zmianę ustawień. Tutaj włącz tryb ciemny, włącz nie przeszkadzać, zrób zrzut ekranu. Streść tą stronę internetową. I to ponoć działa na otwartej, aktywnej karcie w Edge'u. Napisz opowiadanie o piesku, który mieszka na Księżycu. Więc tutaj też mamy takiego typowego czata, więc też możemy go jakieś bardziej abstrakcyjne rzeczy, nawet możemy go poprosić o tworzenie zdjęć, obrazków, więc to jest też jakoś zintegrowane. Będzie jeszcze tego więcej, bo na przykład jeszcze nie ma wsparcia dla wtyczek, więc aplikacje się z tym nie mogą integrować, ale ostatecznie będą. Co będzie? Reklamy. Już będą tam czasami w odpowiedziach jakieś reklamy popierane z Binga wyświetlane, więc to jest kolejne miejsce w Windowsie, w którym będziemy widzieć reklamy. Co jeszcze widzimy? Co jeszcze się zmieniło? Nowa strona główna ustawień, która będzie nam oferować dynamiczną, zmieniającą się, spersonalizowane doświadczenie. Na tej stronie głównej będzie nam się wyświetlało kilka kafelków, które będą zmieniać się na podstawie tego, jak używamy ustawień. To będą po pierwsze ustawienia zalecane i to właśnie będzie się jakoś dynamicznie dostosowywać. Zużyte miejsce w chmurze, tutaj pewnie chodzi o OneDrive'a. Odzyskiwanie konta, więc tutaj możemy sobie, nam będzie przypominać, żeby ustawić dwukrokowe uwierzytelnianie, hasła, takie rzeczy. Personalizacja. Tutaj będziemy mogli szybko zmienić sobie motyw, zmienić kolory. Microsoft 365. Tutaj będziemy widzieć, czy mamy aktywną subskrypcję i będzie przycisk, żeby łatwo sobie subskrypcję wykupić. Xbox i tutaj podobnie, tylko chodzi o Xboxa Game Pass. Też będziemy mogli sobie zobaczyć, czy mamy subskrypcję aktywną. Jeśli nie, to będzie można jednym kliknięciem przejść do ekranu zarządzania tą subskrypcją.
1: Czy to są na pewno najważniejsze rzeczy, które chcemy widzieć na stronie głównej ustawień?
2: Nie wiem, no ale takie rzeczy są oferowane. No ciekawe, że jakoś większość związane z subskrypcjami. No i ostatnie, to faktycznie możecie przeczytać, bo będziemy mieli też szybki dostęp do urządzeń Bluetooth i tutaj też będziemy mogli łatwo sobie nowe urządzenie sparować. No to się akurat może przeczytać. To jest też powiedziane, że te strony będą się dynamicznie zmieniać, więc nie wiem, czy z czasem te kafelki o subskrypcjach po prostu znikną. To może są takie jakieś sugerowane pierwsze wersje, ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pojawiła się opcja odzyskiwania danych niektórych aplikacji ze sklepu Microsoft. O tym wspominałem przy okazji konferencji Microsoft Build, czyli po prostu jak będziemy odzyskiwać system z kopii zapasowej i Windows sam automatycznie ściągnie aplikacje ze sklepu, które mieliśmy ze sklepu pobrane, no to tak jak na iOSie czy Androidzie też automatycznie dane tych aplikacji będą pobierane. Co jeszcze mamy? O, kolejna rzecz, która była powiedziana podczas konferencji. Windows Explorer, eksplorator Windows będzie teraz w stanie otwierać więcej typów archiw. Tutaj jest podane pliki tar, tar.gz, tar.bz2, tar.zst, tar.xz, tgz, tbz2, tbzst, RAR, 7-zip i jeszcze więcej, czyli to pewnie jakieś inne jeszcze obrazy. Tu jest jakaś otwarto źródłowa biblioteka wykorzystana. No fajnie, swoją drogą na Macu też Finder może nie tylko, kiedyś tylko mógł pliki zip otwierać, teraz już też bez problemu możemy bez zewnętrznych aplikacji pliki RAR czy 7-zip rozpakować bez problemu na Macu, więc fajnie, że coś się pojawiło. Nowy mikser głośności w szybkich ustawieniach, który pozwoli nam dostosować głośność różnych aplikacji i też pozwoli nam szybko zmieniać ustawienia domyślnych urządzeń, zarówno chyba całego systemu, jak i też pojedynczych aplikacji. I będziemy mogli sobie ten interfejs wyświetlić jednym szybkim skrótem Windows Control V. Ja nie wiem, czy już jakaś aplikacja tego skrótu nie wykorzystywała gdzieś. Natomiast fajnie, jeśli to będzie dostępne, to myślę, że to nam się całkiem może przydać. Też z tego miejsca będziemy mogli szybko sobie przełączyć dźwięk przestrzenny, czy to jest Windows Sonic, czy Dolby Atmos lub DTS, bo też możemy sobie ze sklepu te inne formaty włączyć, no i wtedy niektóre aplikacje jak na przykład Netflix, czy gry wideo, niektóre też te dźwięk przestrzenny wspierają, będziemy mogli sobie łatwo to włączyć. Kolejna rzecz, która przyda się nam, aczkolwiek niestety nie po polsku, naturalne głosy narratora w angielskim, w języku angielskim Wielka Brytania i w japońskim. Też te głosy się będą same pobierać, jeśli mamy taki język ustawiony, ale też możemy je oczywiście tam w ustawieniach narratora ręcznie pobrać. Z tego co widziałem, to tam są dwa głosy angielskie, żeński i męski, oraz dwa albo trzy głosy japońskie. Jeszcze ogólne zmiany, jakieś zabezpieczenia, które zabezpieczą nam, że aplikacje nie będą nam mogły zmieniać ustawień, jakie pliki ma dana aplikacja otwierać. Coś tam zmieniło się w API automatycznego przypinania ikon na pasek zadań. Tutaj zmiany takie wizualne.
1: Coś tam w Explorerze też poprawili, tak? Że jakieś wycieki pamięci chyba, czy
2: szybciej powinien archiwa otwierać. No to są poprawki błędów, właściwie Explorer się nie wysypywał, poprawki w tej aplikacji DevDrive, takie aplikacje dla deweloperów. No i tutaj chyba są takie poprawki,
1: no to już takie pomniejsze,
2: błędów. Tak, tam
1: pomniejsze.
2: Oczywiście też są jakieś błędy, między innymi ten Copilot, jeśli go otworzymy, a dziś sobie opuścimy fokus alt-tabem, no to nie możemy tego fokusu przewrócić łatwo, mimo to, że okno cały czas jest widoczne i otwarte, to też ma być później poprawione. No natomiast faktycznie kilka takich istotnych zmian w tej wersji insiderskiej jest. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało dalej.
1: Zaglądam jeszcze po raz ostatni już dziś do waszych wypowiedzi. Witold napisał, co do Chrome OS Flex, zapomniałem dodać, że uruchamia się szybciej niż graficzny Linux. Po zalogowaniu się do konta wczytały się ustawienia w edytorze tekstu, tekst jest do włączenia, obsługa czytnika ekranu, trzeba dojść do ustawień albo do menu, które trzeba rozwinąć. Nawigacja po tekście działa mniej więcej z taką prędkością jak w Wordzie. Na Windowsie można włączać aplikacje spółki cyframi, tak jak w Windowsie, tylko zamiast Windowsa wciskamy lewy Alt. Wychodzą aktualizacje systemu, ma mieć wsparcie do 2029 roku. Do menu z aplikacjami wchodzimy Alt Shift L, powiadomień Shift N, a do aplikacji pliki Alt-Shift-M. Postaram się przetestować ten OCR. Ciekawe, czy w ogóle będzie, czy to tylko na Chromebookach. Dziękujemy ci, Witoldzie. I jeszcze komentarz od Arka. O tyle dobrego, że Steam nie chce gier robionych przez AI. Kolejny powód, żeby wspierać tę platformę. I jeszcze coś tutaj od Arka. Chyba, że ten Windows mi padł, to dobry znak. To tak chyba a propos Windowsa 11 i planowanych zmian. Zaglądam jeszcze tak na szybko, czy do nas coś piszecie. Aleksander napisał do nas, jak nazywa się ta aplikacja, tylko która? To jest dobre pytanie, bo niestety nie wiemy.
2: Trochę aplikacji tak, dzisiaj było.
0: Tak.
1: O niej jednej dziś mówiliśmy. Czy coś jeszcze? Jeszcze tak na szybko na Facebooka zerknę, bo tu jeszcze nie sprawdzałem, czy do nas czegoś przypadkiem nie napisaliście jeszcze. Ale chyba nie pojawiło się już więcej komentarzy. Także tak, przed naszą dzisiejszą audycją, to tak, któryś z was wspominał, że dziś to będzie raczej krótko. Okazało się, że dziś nasi słuchacze naprawdę dopisali. Dziękujemy wam za wszystkie telefony i wszystkie komentarze i za to, że bardzo aktywnie dziś braliście udział w Tyflo Przeglądzie. No cóż, no to Pawle, żeby tradycji stało się zadość, co nam dziś zaprezentujesz?
0: Zakwalifikowaliśmy się na dźwięczek, to prawda. Dzisiaj wam zaprezentuję coś, o czym już mówiłem wczoraj, jakby to było wczoraj, czyli w zeszłym tygodniu, w ostatnim odcinku. Mianowicie mówiliśmy o komunikatach, które w Poznaniu przez miasto Poznań zostały udostępnione. I ja wspominałem wtedy, że to jest bardzo ciekawe posunięcie, że coraz więcej miast jakieś takie małe rzeczy nam udostępnia, dźwiękowe jakieś takie kawałeczki. No i miasto Wiedeń udostępniło na swojej stronie nagrania tego, jak brzmią ich światła na przejściach dla pieszych. Sam efekt dźwiękowy niczym chyba wybitnym nie jest, no bo efekt jak wiele, ale fajny ruch, więc myślę, że warto zwrócić na to uwagę i warto ich za to wyróżnić. No i też usłyszycie, jak ktoś się nieszczęśliwie załapał na nagranie, kiedy ktoś dla miasta Wiedeń te nagrania czynił. No więc spróbujmy. Chyba się słyszymy.
3: Ampeln für blind.
0: Tak, więc tak, na stronie miasta Wiedeń jestem aktualnie pod działką akustyczne światła na przejściach dla pieszych. No i mamy tutaj opis, że 65% świateł na przejściach dla pieszych w mieście w Wiedniu jest wyposażone w elementy akustyczne, w ten system dźwiękowy. Są też linie prowadzące. Można też gdzieś, zdaje się, zgłaszać, jeżeli światła nie działają. Natomiast możemy sobie też odsłuchać, jak światła brzmią. Światła posiadają dwa stany. Jest to stan, kiedy one są do znalezienia, czyli jest czerwone światło i po prostu one sobie są i my słyszymy ich klikanie, żeby je zlokalizować. Natomiast drugi stan to kiedy jest zielone światło i wiadomo, że musimy przejść. Ja tu teraz puszczę
3: wideo na główkę. Herprobe des Auffindungs Signals.
0: To jest próbka dźwięku, kiedy światła
3: klika.
0: Możemy sobie po prostu znaleźć. Jest czerwone światło i my mamy sobie po prostu odszukać, gdzie to światło, gdzie ten słupek jest i przejście również.
3: Pauzę.
0: No, takie standardowe klikanie. W wielu miejscach takie chyba usłyszymy. Natomiast samochód przejedzie.
3: Okej, Abspielen.
0: Tu się ktoś właśnie załapał na nagranie. Natomiast kiedy światła są zielone i mamy przejść...
3: Nagłu klik przycisk. Pauz.
0: Takie klikanie.
3: Abspielen.
0: No więc kiedy wybierzecie się do Wiednia, do czego z całego serca zachęcam, to będziecie już wiedzieli, jak brzmią tam światła. Swoją drogą, i to muszę przetestować, podobno jedna z niemieckich aplikacji do właśnie sterowania światłami na przejściach działa też w Wiedniu. Ja muszę ją przetestować. To jest aplikacja, która jest dostępna na iPhone'a, więc ja niedługo będę miał okazję w Wiedniu być. Jak sobie zainstaluję ją, to sprawdzę, jak działa, no i na pewno dam o tym też znać.
1: No cóż, to w takim razie chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy Tyflo Przegląd, dzisiejszo-wczorajszy nawet bym powiedział. Dziękuję wam bardzo, zarówno tym, którzy nas słuchali, no jak i też dzisiejszym współprowadzącym, Piotr Machacz, Paweł Masarczyk. Dzięki wam za dziś.
0: I do usłyszenia.
1: I do usłyszenia. Tak jest, do usłyszenia. Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania w Tyflo Radio.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dobry wieczór. Witam serdecznie. Dziś wyjątkowo w środowy wieczór, ale oczywiście jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić kolejny wieczór w naszym towarzystwie, w towarzystwie Tyflo Radia. Dziś z moim gościem, którym jest Joanna Witkowska, przepraszam bardzo. Witam Cię, Asiu, serdecznie.
1: Witam.
0: Cieszę się, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Będziemy rozmawiać o urządzeniu kuchennym Thermomix, więc tutaj będzie o gotowaniu, będzie o szatkowaniu i tak dalej. Tematy dla mnie bardzo interesujące, mam nadzieję, że dla części z Państwa również. Gdybyś mogła, Asiu, tak w takim najbardziej ogólnym schemacie opowiedzieć, czym ten Thermomix jest, jak wyglądały u Ciebie początki jego użytkowania, gdzie w ogóle się zetknęłaś z nim, czy korzystałaś z jakiegoś pokazu i tak dalej, i tak dalej.
1: Thermomix jest nazywany takim kombajnem kuchennym, ponieważ można w nim robić mnóstwo rzeczy. Można siekać, miksować, ucierać, wyrabiać ciasta, gotować, ubijać pianę i robić naprawdę, naprawdę mnóstwo rzeczy. A moje początki z Thermomixem to najpierw gdzieś, nie wiem gdzie, już w tej chwili zetknęli się z nim moi rodzice, moja mama, i u nas był pokaz. I najpierw miała Thermomix moja mama i ja bardziej go poznawałam od strony tego, co on potrafi, a nie tego, co ja z nim potrafię.
0: Aha, czyli od strony gotowych dań poznawałaś.
1: Tak, tak, tak. I trochę się przyglądałam, jak się to robi. No a im bardziej się przyglądałam, tym bardziej stwierdziłam, że to jednak dałoby się ogarnąć przy odrobinie sprytu i zaangażowania. A moje początki użytkowania Thermomixa tak na serio to dość niedawno, bo to jest zeszła jesień, kiedy mam już swoje mieszkanie i mam u siebie Thermomix. No i wtedy zaczęłam go właśnie użytkować. I użytkuję go z powodzeniem, z radością i naprawdę jest to bardzo fajna, bardzo ciekawa sprawa.
0: A tutaj zadam takie pytanie dodatkowe, bo być może ktoś z naszych użytkowników byłby zainteresowany taką kwestią. Czy orientujesz się, jaka jest możliwość zorganizowania takiego spotkania? Czy to jest tak, że trzeba zebrać jakąś grupę uczestników i zaprosić ewentualnie osobę, która mogłaby zaprezentować możliwości tego urządzenia? Czy to jest jakoś indywidualnie, czy po prostu w jakichś miejscach konkretnych są organizowane te spotkania i można tam pójść i zobaczyć?
1: Nie, nie. Też bywają w różnych miejscach, ale może też przedstawiciel handlowy przyjechać, zrobić pokaz. No, ja nie jestem licencjonowanym, przeszkolonym przedstawicielem, ale gdyby ktoś z osób niewidomych byłby zainteresowany, to mogę pokazać. No i mogę też dać kontakt do przedstawicielki handlowej, która no byłaby gotowa na przykład gdzieś pojechać, zrobić prezentację, pokazać.
0: Jasne. To jeśli ktoś z Państwa będzie zainteresowany, to zapraszam do kontaktu przez komentarze. Asia tam na pewno odpowie. Oczywiście zapraszamy również do kontaktu w trakcie trwania naszej dzisiejszej audycji. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania bądź wątpliwości związane z tym, jak można Thermomix obsłużyć lub co z jego pomocą można przygotować, to zapraszam do zadawania pytań Asi, a można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na nick tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Oczywiście jak zwykle zachęcam do kontaktu. To teraz, jeśli możesz, Asiu, gdybyś mogła troszeczkę szerzej opisać, nie dokładnie jak, ale jakie procesy kulinarne z pomocą Thermomixu można wykonywać? Co to robi? Jak to działa?
1: Thermomix to jest generalnie taka baza, dosyć duża, na której mieści się cały panel sterowania i do której wkłada się tak zwane naczynie miksujące, czyli dzbanek. W środku dzbanka są noże i generalnie większość procesów odbywa się w tym dzbanku. W dzbanku przy pomocy noży można na przykład miksować owoce, robić koktajle, ale też rozdrabniać warzywa na surówkę. Można też bardzo mocno rozdrobnić w zależności od tego, jakie obroty tych noży się wybierze. Można też gotować, powiedzmy, makaron. Makaron się gotuje w samym dzbanku, a kiedy się włoży taki specjalnie wyprofilowany koszyczek do środka, można w tym koszyczku ugotować ryż, ziemniaki, warzywa i można też gotować na parze na takiej specjalnej przystawce, która się nazywa waroma. Przystawkę się stawia na zamkniętym naczyniu, na pokrywie naczynia. Przystawka jest tak wyprofilowana, że idealnie pasuje do pokrywy i tam się trzyma, czyli nie ma możliwości na przykład lekkiego potrącenia ręką i zrzucenia tego wszystkiego.
0: Jasne. Pieczenie.
2: Alu, zanim przejdziesz dalej, tak? To może pierwsze pytanie od słuchacza. Rafał do nas napisał krótko i treściwie. Witam, czy Thermomix jest drogi? Ile kosztuje?
1: Właśnie. No niestety jest drogi. To muszę powiedzieć. Obecnie kosztuje około 4200 zł, ale wiem o tym, że można go kupić na raty i od czasu do czasu są takie kredyty o bardzo niskiej prowizji, że spłaca się tylko naprawdę niewiele więcej niż to urządzenie kosztuje. No to generalnie tak wygląda. Można go kupić albo na raty, albo za gotówkę i pewnie w zależności od PCPR-u można próbować uzyskać na niego dofinansowanie jako na sprzęt, który no, ułatwia jednak życie osobom niewidomym.
0: Aha, rozumiem. Czyli znasz takie przypadki, że komuś udało się zdobyć dofinansowanie?
1: Znaczy, powiem szczerze, ja nie wiem. Ktoś o tym myślał, ale nie wiem, czy w końcu mu się udało zdobyć to dofinansowanie. Myślę, że warto przed pomyśleniem o zakupie się dopytać w PCPR-ze, troszkę wytłumaczyć, w czym to urządzenie pomaga, że jest bardzo bezpieczne, ponieważ urządzenie nie ruszy, jeśli nie jest zamknięta pokrywa.
0: Jasne, ale o...
1: No, duże bezpieczeństwo. Ale jasne. O bezpieczeństwie to pewnie później powiemy.
0: Tak, tak. Chciałabym zapytać Cię, bo ja miałam swego czasu okazję jeść, nie wiem, czy one były przygotowywane z jakichś półproduktów, czy z całkiem produktów takiej wersji podstawowej, ale takie jakby miękkie bułeczki pieczone w Thermomixie.
1: A, pewnie bułki na parze.
0: Aha, czyli to na parze się robi, tak?
1: Tak, to są takie... No zależy, kto gdzie mieszka. W Poznaniu to są drożdżowe pyzy, w Radomiu to są kluski na parze albo bułki na parze, jeszcze gdzieś indziej to...
0: Tak, tylko że te bułki na parze zwykle robione, to one są takie puszyste i lekko wilgotne, a tamte wyglądały w taki sposób, jakby były po prostu pieczone, więc dlatego chciałam Cię też zapytać...
1: Bo to mogły być też bułki pieczone. Bo to się robi tak, że ciasto się wyrabia w termomiksie, a później bułki się piecze w piekarniku. Też takie bułki można zrobić.
0: Aha, rozumiem.
1: Albo można zrobić bułki na parze na przystawce waroma i nawet można zrobić samemu na przykład mąkę z ziaren pszenicy. Ja przyznaję, jeszcze tego nie robiłam, ale dużo rzeczy można zrobić samemu, przyprawy różne, Można zrobić też majonez, jakby ktoś miał naprawdę dużo czasu, to nie dodawać majonezu kupionego, tylko zrobić samemu. Ja używam na przykład, nie używam już od dawna kostek rosołowych, tylko używam taki koncentrat bulionowy właśnie wykonany w Thermomixie. No przyznaję, że nie wykonywałam go sama, ale wiem, że można i że to jest w Thermomixie wykonane.
2: I jeszcze jedno pytanie od Rafała. Rafał zapytał, czy Thermomix mówi?
1: Nie, Thermomix nie mówi. Thermomix piszczy, ewentualnie gra muzyczkę, jak się zakończy czas wykonywania jakiejś procedury. No i wydaje taki cichy dźwięk pracy. Czasami może być też głośno, jeśli na przykład rozdrabniamy, powiedzmy, mrożone truskawki na taki sorbet truskawkowy albo lód do kawy mrożonej, no to wtedy jest przez chwilę taki dość nieprzyjemny hałas.
0: Jasne. To teraz chciałabym, żebyś, jeśli to możliwe, opowiedziała nam, jak to urządzenie wygląda, mniej więcej jaki jest jego kształt, jak designersko się prezentuje, jakie są mniej więcej jego wymiary, w sensie takim, gdzie możemy je ustawić?
1: Wymiary to akurat pamiętam dokładnie, bo się dokształciło.
0: Aha. Więc?
1: Wysokość Thermomixa jest 30 cm, jego szerokość i głębokość około 28,5 cm. I wygląda on tak, że na dole jest mniej więcej na bazie prostokąta o takich zaokrąglonych rogach, powiedzmy. I na dole jest taka pod kątem 45 stopni albo pewnie zbliżonym jest cały panel sterowania. Po prawej stronie jest pokrętło do obrotów, po lewej są wszystkie guziczki.
0: Czy to pokrętło działa skokowo, czy płynnie przechodzi?
1: Nie, pokrętło działa płynnie, ale można sobie mniej więcej zapamiętać jego położenie, bo jest takie podłużne. I ja jeszcze zrobiłam tak, że sobie oznaczyłam obroty 1, czyli takie prawie najmniejsze. Obroty 4, no i później tam 8 i 10, już te największe, takim wypukłym flamastrem. Takim flamastrem, którym jak się zrobi kropkę, to ta kropka jest wypukła.
0: Jasne, rozumiem.
1: A dlatego akurat sobie 4 oznaczyłam, że 4 to są obroty największe, przy jakich można użyć takiego dodatkowego mieszadełka, motylka tak zwanego, o którym też później opowiem. No, bo powyżej obrotów 4 motylek zostanie niestety zmielony.
0: Aha. A sam ten dzbanek ma kształt takiego właśnie dzbanka. Walca, bardziej prostokąta?
1: Tradycyjnego dzbanka.
0: Mhm. Aha,
1: lekko
0: rozumiem.
1: Się zwęża ku dołowi i dzbanek jest tak jakby ponad panelem sterowania są 2 takie dość wysokie boki, a pomiędzy tymi bokami jest takie półokrągłe miejsce właśnie na dzbanek i dzbanek podobnie się na bazę nakłada jak czajnik elektryczny, tylko że czajnik się nakłada na taką wypustkę, a dzbanek się raczej wkłada do takiego okrągłego, nie wiem jak to nazwać, gniazda powiedzmy
0: tak,
1: dużego, tak, takiego zagłębienia.
0: A jakiej pojemności jest ten dzbanek?
1: 2 litrów.
0: Jasne. To całkiem sporo, bo powiedzmy sobie na jakiś koktajl czy coś, taka ilość jest jak najbardziej wystarczająca.
1: No.
0: I w trakcie gotowania oczywiście na przykład jakichś warzyw czy ziemniaków normalnie wlewamy wodę, tak? Wrzucamy ziemniaki.
1: Tak.
0: A jak wygląda...
1: Ziemniaki wrzucamy do koszyczka i koszyczek wkładamy do środka, do dzbanka. On jest tak wyprofilowany, że sobie wpadnie do odpowiedniej wysokości dzbanka i tam sobie zostanie. Nie wpadnie na noże, nie zmiele się, nic się strasznego nie stanie. I później bardzo łatwo jest wyjąć ten koszyczek, ponieważ jako jeszcze jedna dodatkowa część jest tak zwana kopystka. To jest taka stworzywa, taka łopatka, która służy do zgarniania różnych rzeczy ze ścianek czy z dna naczynia, ale też ma taki specjalny haczyk, który się wkłada w przeznaczoną do tego dziurkę w koszyczku, którą bardzo łatwo wymacać, nawet jeśli mamy gorące, coś gorącego w środku, bo to jest z samego brzegu tego koszyczka i można po prostu sobie ten koszyczek elegancko wyciągnąć i gdzieś przenieść na tej kopystce. Tak
0: zwłaszcza, jakby, że ta dziurka w koszyczku, jak się domyślam, zawsze jest w tym samym miejscu, bo nie da się inaczej
1: tak,
0: tego koszyka włożyć,
1: tak? Tak, tak, tak, o, dokładnie.
0: Tutaj chciałabym zapytać Cię jeszcze w takim razie o te, bo mówiłaś o pokrętle, a przyciski same, to jakby tym pokrętłem nastawiasz, nazwijmy to tak kolokwialnie, jakby program, tak?
1: Mhm, obroty noży. Nie, obroty noży.
0: Aha, obroty noży, a resztę jak ustawiasz?
1: Szybkość obrotów noży. Są dwa przyciski też do ustawiania czasu. One są tak osobno, że trudno jest czymkolwiek pomylić. I są od tak jakby od dołu do góry, tak dookoła przyciski, że najniżej jest przycisk do włączania Thermomixa, a coraz wyżej jest najpierw temperatura 37 stopni, później 50, 60, 70, 80, 90, 100. I varoma, czyli 120 stopni, taka temperatura do gotowania na apale.
0: Jasne. A chciałabym Cię zapytać jeszcze o te przyciski odnośnie czasu. Klikasz tyle razy, ile ma być minut, czy jak to wygląda?
1: Już mówię.
0: To jest
1: już
0: plus, mówię, minus?
1: Bo to jest, no właśnie, to jest plus i minus. Mhm. I jeśli mamy jakiś dłuższy czas, to wciskamy najpierw minus i wtedy jest minuta. I plusem jedziemy co pół minuty, do 10 minut co pół minuty.
0: Jedno to kliknięcie to jest pół minuty,
1: pół
0: tak?
1: Minut.
0: To jest. Czyli do 10 będzie 20 kliknięć, tak?
1: Tak. Mhm. Znaczy ja, mówiąc szczerze, nie liczę kliknięć, tylko sobie, jak to się mówi, przepowiadam. Minuta, półtorej, dwie, dwie i pół, trzy, trzy i pół, cztery, cztery i pół, pięć i tak dalej. A od 10 już dalej jest co minutę tym plusem. Mhm. A jeśli mamy ustawić sekundy, powiedzmy 10 sekund albo 15, no to w ogóle nie ruszamy minusa, tylko klikamy plusem co sekundę.
0: Aha, rozumiem.
1: No chyba, że mamy ustawić na przykład 40 sekund, no to wtedy klikamy sobie minutę minusem. I minusem zjeżdżamy te 20 sekund w dół.
0: Jasne, bardzo logiczne.
1: Może to troszkę skomplikowane.
0: Nie skomplikowane, oczywiste.
1: No tak, tak to jest i powiem szczerze, że jak się używa, to wchodzi w krew.
0: No pewnie.
1: I się pamięta, bez trudu.
0: To powiedzmy, chciałabym Cię zapytać na przykładzie takich rzeczy, które mniej więcej każdy ogarnia z gotowaniem. No, powiedzmy ziemniaki, tak? Od momentu, jak zaczną się gotować, to w zależności od tego, czy są miękkie, czy twarde, tamten kwadrans 20 minut i powinny być ugotowane. Jak długo gotują się w Thermomixie?
1: Ja gotowałam, ponieważ to były nie za duże ziemniaki, gotowałam je chyba 27 minut od momentu włożenia do zimnej wody i były idealne.
0: Aha, czyli mniej więcej czas jest porównywalny z takim zwykłym gotowaniem.
1: Dużego doświadczenia nie mam w gotowaniu ziemniaków, powiem szczerze, bo ja raczej ziemniaczana nie jestem.
0: No, ale ja tak, też, ale chodziło mi o sam przykład.
1: Tak, w związku z audycją postanowiłam wypróbować i wypróbowałam.
0: Świetnie, bardzo Ci w takim razie dziękujemy za próbę, bo to rzeczywiście jakiś punkt odniesienia jest potrzebny. Dobrze, to powiedzieliśmy sobie o bazie i o dzbanku. Chciałabym Cię zapytać o pokrywę, o której wspominałaś. Ona jest zamocowana do bazy, czy zamocowana do dzbanka? Czy jest na stałe, czy jest zdejmowana
1: zupełnie? Jest zdejmowana zupełnie. Ma takie po jednej stronie ma taki uchwyt, że jak na przykład zdejmujemy coś po gotowaniu, nie wiem, na parze, powiedzmy, ziemniaków, bo ziemniaki się gotuje przy użyciu temperatury varoma, więc żeby nam wrzątek nie poszedł na rękę, jak zdejmujemy pokrywę, to ona ma taki uchwyt, że nie chwytamy tak bardzo blisko przy samym tym miejscu, gdzie to będzie parować. I pokrywa ma taką gumową uszczelkę wewnątrz, którą można zdjąć i też wymyć. A na wierzchu jest, nie jest płaska, jest taka wyprofilowana, ma taki brzeg, jakby taki, brzeg właśnie trochę wyższy. I do niego bardzo ładnie pasuje przystawka varoma. A mało tego, na środku pokrywy jest dziura okrągła. I do tej dziury idealnie pasuje kolejna dodatkowa część, czyli miarka. Miarka MT, miarka Thermomixa o pojemności 100 ml. I tą miarką się zatyka pokrywę, jeśli nie jest nam potrzebne dodawanie czegoś tam w trakcie gotowania. A jeśli na przykład, bo mi się kiedyś zamarzyła zupa pieczarkowa z lanymi kluseczkami. No i nie zrobiłabym lanych klusków normalnie tak w zwykłym garnku, no bo by mi rąk nie starczyło. Trzymać garnek, wlewać ciasto i jeszcze mieszać, to już ja bym sobie nie dała rady. A w Thermomixie to się odbywało tak, że zupa się gotowała, więc mieszał ją Thermomix, a ja właśnie wyciągnęłam miarkę i przez otwór w pokrywie wlewałam ciasto. I tak samo na przykład gotuje się makaron. Tylko makaron gotuje się tak, że najpierw się gotuje wodę 12 minut na tej temperaturze varoma, później się Thermomix wyłącza i przez otwór się wlewa makaron. Wtedy, kiedy Thermomix nie pracuje, nie miesza.
0: Wsypuje, tak?
1: Tak, wsypuje się, przepraszam, bo już gadam głupoty.
0: Jasne. Ja tylko chciałam uściślić. No,
1: dobra. I później się już niższą temperaturę stosuje 90 stopni, ale używa się tak zwanych obrotów wstecznych. Czyli takich obrotów, gdzie Thermomix miesza, ale nie kroi tego, co tam jest w środku. Dzięki temu na przykład możemy sobie ugotować zupę, nie krem, tylko zupę jarzynową, powiedzmy z kawałkami brokułów, czy z kawałkami jakichkolwiek jarzyn.
0: Rozumiem.
1: Bo starszy model Thermomixa nie miał tej funkcji obrotów wstecznych. I tam się wszystko mieliło. A tutaj jak nie chcemy, żeby nam coś zmieliło, no to po prostu dajemy te obroty wsteczne i wtedy się nie mieli.
0: Jasne. A chciałam cię zapytać o coś takiego. Mówisz, że górą się wydobywa para, więc jeśli powiedzmy, to ja wyszłam z takiego założenia, że na co dzień miałabym go postawiony na blacie pod szafkami tymi wiszącymi z góry. Na czas gotowania rozumiem, że musiałabym go wyjąć i przesunąć gdzieś w jakieś inne miejsce, gdzie góra byłaby wolna, żeby nie parował, tak? Na meble.
1: No, najlepiej dla mebli by to było pewnie. I ja tak robię. Tak.
0: Jasne, rozumiem. To kontynuujemy.
1: Ja właśnie mam tutaj tak w kuchni, mam taką półeczkę, znaczy taki kącik, w którym stoi Thermomix, to jest jeszcze pod szafkami. A zaraz obok, na takiej samej wysokości, mam taki malutki stolik na jedną, maksimum dwie osoby, bo nie mam dużej kuchni. No i sobie właśnie tu wysuwam Thermomix. Teraz nie mogę, bo tu mam komputer, także się nie da, ale tutaj sobie wysuwam i on sobie paruje wtedy w cały świat, jak to się mówi.
0: Jasne, nie uszkadzając tej politury, która jest na medlach nad nim. To idźmy dalej tą drogą, że tak powiem, opowiadania o poszczególnych elementach. Wiemy już, jak wygląda baza, wiemy, jak wygląda dzbanek, pokrywa, a jaki kształt ma ta przystawka do gotowania na parze? Ona ma kształt misy, lejka?
1: Przystawka Ta dolna część to jest taka prawie okrągła miska, która się rozszerza ku górze. Dół jest okrągły i dół idealnie pasuje do okrągłej pokrywy.
0: Tak.
1: Bo tam się go stawia, wtedy się wyciąga miarkę i stawia się właśnie przystawkę warstw. I później jest jeszcze, ja to na to mówię, pięterko, czyli taka druga tacka, już bardziej podłużna niż okrągła, na której też można ułożyć jedną warstwę. Na przykład można na samym dole mięso, a na pięterku jarzyny. I jeszcze później ta przystawka Varoma ma pokrywę, też już taką podłużną.
0: Aha.
1: Bardziej, tak mniej więcej w kształcie elipsy.
0: Rozumiem. To teraz chciałabym, żebyś, jeśli możesz, opowiedziała troszeczkę o tej jakby sile sprawczej tych wszystkich nożach, mieszadełkach. Jak one wyglądają, do czego służą, ile ich jest, z czego są zrobione? Przypuszczam, że z jakiejś stali nierdzewnej, tak?
1: Tak, noże są zrobione ze stali nierdzewnej. Nawet wiedziałam nazwę, ale w tej chwili, przepraszam, mi zleciało z głowy.
0: Jasne, jasne. To.
1: Nóż wygląda tak, że jest oś taka na środku. No, tak jak się na przykład wskazówki od zegarka spotykają, tylko że na tej osi są nie dwie łopatki, a cztery. Dwie są wyżej, a dwie są niżej. I one się obracają. Taka jest 11 pozycji obrotów. Najmniejsza pozycja obrotów to jest tak nawet mniej niż jeden taki, to jest chyba oznaczone, nie pamiętam czym rysunkowo, ale to jest 40 obrotów na minutę, czyli wolno, a najwięcej pozycja 10 to jest 10200 obrotów na minutę.
0: Ojej, to rzeczywiście w zawrotnym tempie się obracają w takim razie. I te, jak rozumiem, noże służą do właśnie szatkowania, kruszenia lodów.
1: Do miksowania owoców, do rozdrabniania też na przykład jarzyn na zupę. Zależy, jak chcemy bardziej rozdrobnić, dajemy wyższe obroty, jak mniej niższe. Do siekania różnych koperków, pietruszek, no do rozdrabniania wszelkiego rodzaju rzeczy. A na te noże, tak jakby na oś tych noży, na wierzch tej osi można nałożyć taki motylek. To jest takie mieszadełko faktycznie w kształcie motyla, w kształcie bardzo podobnym do motyla. I ono służy do wykonywania wszelkiego rodzaju mas, o których się mówi, że trzeba na gładką masę ubić, na aksamitną masę.
0: I majonez na przykład, tak?
1: Tak, majonezy,
0: sosy sałatkowe,
1: pasty, sosy, budyń czekoladowy, mój ulubiony, kasza manna, no i na przykład do powideł śliwkowych też się chyba motylek zakłada.
0: Aha,
1: ale jeszcze w sezonie na śliwki
0: też
1: to nie robi.
0: Do wyrabiania, nie, czy nie?
1: Nie, do wyrabiania ciast właśnie nie. Jest specjalne tylko funkcja noży. To się nazywa interwał, a przycisk jest oznaczony płoskiem. Przepraszam za to. To jest funkcja do wyrabiania ciast. Różnych ciast, takich do ciast słodkich, ciasta na pizzę, no przeróżne, na pierogi, no jakie tylko
0: ale
1: ciasta.
0: Ale co, tego specjalnej zakładki nie ma, to dalej działają te noże, które masz?
1: Tak. Te same noże, tylko że po prostu trzeba wcisnąć ten przycisk z kłoskiem.
0: Jasne.
2: Mamy kolejne pytanie i to kolejne pytanie od Rafała. Rafał, widać, dziś bardzo zainteresowany tematem Thermomixa.
0: Ale bardzo się cieszymy.
2: Oczywiście.
0: I bardzo dziękujemy za wszystkie pytania.
2: Pytanie od Rafała jest następujące, bo Rafał widział kiedyś u kolegi, że można było w blenderze miksować orzechy, czy tam je mielić. Czy coś takiego możliwe jest również w Thermomixie?
1: Tak, możliwe jest. Możliwe. Nie wiem dokładnie na jakich obrotach, ja nie mieliłam orzechów, ale z spokojnie można zmielić mrożone truskawki, dodać do tego banana dla zagęszczenia, cukier, razem to zmiksować i powstają bardzo fajne takie lody owocowe.
0: Rozumiem, a chciałabym cię zapytać, rany, wyleciało mi pytanie z głowy. Aha, a powiedz mi, jak wygląda kwestia tych noży, ich na przykład konserwacji, ostrzenia, czy one wymagają takiego serwisowania?
1: Nie,
0: czy...
1: one nie wymagają serwisowania, nie wymagają ostrzenia. One się ostrzą, gdy się rozdrabnia lód. I noże można odkręcić i myć w zmywarce, ale rzadko się to robi, chyba że już są wybitnie obklejone jakimś ciastem. Tak można normalnie je wymyć ręką albo taką standardową jakąś szczotką na rączce, którą się używa do mycia naczyń.
0: Jasne. A chciałabym cię zapytać, czy to urządzenie jest wyposażone na przykład w jakąś taką swego rodzaju instrukcję, bo ja na przykład mam taki zwykły automat do chleba. Oczywiście tam nie tylko chleb się robi, bo i ciasto na pizzę, i na makaron, i właśnie tak jak tutaj już ty też wspominałeś, na jakieś powidła i można piec w nim ciasta i tak dalej. I otrzymałam do niego, to jest akurat urządzenie firmy Moulinex, otrzymałam taką instrukcję, gdzie są podane tak jakby i to, jakie ustawienia musimy wybrać w tym urządzeniu, żeby dane jakieś tam produkty przygotować i tak jakby konkretne przepisy też wagowo, czy do tego Thermomixa też jest dołączona jakaś taka broszura informacyjna, książeczka, gdzie jakieś takie jest, wskazówki.
1: Jest, tak? Taka dość gruba. Kilka nawet jest książek, czasami są promocje, że są trzy książki dołączane lub dwie. Na pewno zawsze jest jedna. I tam są takie przepisy już z podaniem, jakie obroty, jaka temperatura, jaki czas. Też są takie różne ogólne zasady. No i jest taki portal przepisownia.pl, tam się ludzie wymieniają przepisami, dzielą się doświadczeniami. Ja przyznaję, że tam mało zaglądałam, bo trochę przepisów własnego pomysłu, trochę właśnie z książki, tak połączyłam to z kolekcjonowaniem głosów, że tak powiem.
0: A w jaki sposób się zapoznawałaś z tą książką? Skanowałaś ją?
1: Właśnie chcę powiedzieć.
0: Aha, to przepraszam bardzo. Połączyłam
1: to z kolekcjonowaniem głosów członków mojej rodziny i nagrywali mi przepisy po prostu.
0: Rozumiem.
1: Którymi oczywiście mogę służyć na dyktafon, który mam w elektorze, a że ja bardzo dużo książek słucham, więc elektor jest prawie zawsze pod ręką. No tylko jak coś gotuję, to się przełączam na dyktafon, czyli na moją książkę kucharską i sobie tam odtwarzam.
2: Mamy telefon. Rafał się do nas dodzwonił. Rafale,
3: witam,
2: czy nas słyszysz?
3: Witam.
2: O, jest.
0: Dobry wieczór, witamy Rafale.
3: Ja przepraszam, że jeśli... Bo to pytanie, przepraszam. Odnośnie jeszcze tego płukania, tego Thermomixa, bo... No tak, bo noże to noże, tak? A co zresztą? Bo zawsze, prawda, podczas tego mielenia, miksowania może coś tam, nie wiem, wpaść, coś tam się zdarzyć. Co wtedy,
1: znaczy,
3: tak?
1: Powiem,
3: czy da się to jakoś...
1: Tak. Baza może się jedynie ubrudzić podczas dodawania różnych rzeczy do Thermomixa, więc ja mam taki patent, że ja jak dodaję różne składniki, zwłaszcza takie jakieś
0: płynne,
1: płynne i takie no trudne w dodawaniu, to wyciągam sobie Thermomix poza bazę i później już jak jest pełny i gotowy, dopiero go daję na bazę. Ale baza czasami może się tylko zapylić. Powiedzmy, jeśli mielemy, nie wiem, cukier na cukier puder, czy kawę rozpuszczalną do kawy mrożonej, baza się może zapylić. Wtedy ją lekko przecieramy wilgotną szmatką. Jeśli się ten panel sterowania ubrudzi, bo coś tam jakąś tłustą ręką coś tam nastawimy, czy ręką po koncentracie pomidorowym, to też można go przetrzeć, ale ja generalnie polecam ten patent, żeby jak najmniej brudzić bazę, żeby dodawać poza nią po prostu. I później się zamyka urządzenie, ono nie ruszy, nawet jak nie jest dobrze domknięte, to nie ruszy. Wtedy jest opór na pokrętle, nie da się ustawić obrotów, czyli nie da się urządzenia wystartować, trzeba poprawić, domknąć pokrywę i pokrywa sygnalizuje piśnięciem, że jest domknięta.
3: Mhm. Jeszcze jedno pytanie odnośnie tych noży. Czy je z tym, że tak się wyrażę, myciem, czy coś, to trzeba je jakoś wyjmować z tego Thermomixu, w sensie demontować?
1: Bardzo rzadko. Chyba, że są jakoś wybitnie obklejone, można je wykręcić. Powiem szczerze, ja nigdy tego nie robiłam, nie umiem tego robić, ale jest to podobno do zrobienia. A ja myję tak na normalnie w dzbanku te noże. Jedno co mi powiedziano, że podczas mycia dzbanka to dobrze, żeby on nie stał swoim dnem w wodzie. Czyli no, staramy się myć go, mieć wodę w środku, myć go, ale żeby on nie stał w wodzie swoim dnem.
0: Czyli tak jak na przykład z frytownicami, wszelkimi podobnymi tego typu urządzeniami, że po prostu nie można zamoczyć tego...
1: Nie używałam frytownicy, no ale nie można zamoczyć tak tego dna.
3: Dziękuję, przepraszam, za wszelkie rady i za wszelkie odpowiedzi.
0: Jasne, my też dziękujemy bardzo za pytania i zapraszamy do słuchania i do zadawania pytań, jeśli coś wzbudzi Twoją ciekawość. Dziękujemy Ci bardzo, Rafale, do usłyszenia. Tutaj jeszcze chciałam Cię dopytać, rozumiem, że ten dzbanek jest plastikowy, tak? Nie.
1: Dzbanek ma plastikową rączkę z tworzywa, która się bardzo dobrze trzyma. I plastikową ma tą część, która wchodzi do bazy, a dzbanek jest cały wykonany ze stali nierdzewnej. Plastikowa jest pokrywa, koszyczek, miarka, motylek, ten, który się zakłada do mieszania, i kopystka. No i przystawka Varoma. Co jest bardzo fajne, no bo wiadomo, że tworzywo się zawsze mniej nagrzewa i mniej parzy niż metal. Więc stosunkowo bardzo łatwo jest tą przystawkę Varoma zdjąć, bo ona ma uszy.
0: Tak. A rozumiem, że poza tymi nożami, których mówisz, że nie trzeba tak często wyjmować, i samym dzbankiem, który myjemy, że tak powiem, nie wkładając go do żadnego zlewu, miednicy czy czegoś, wszystkie pozostałe elementy, te kopystki, koszyczki, pokrywy i tak dalej, wszystko spokojnie możemy umyć pod bieżącą wodą, tak?
1: Tak, oczywiście.
0: Rozumiem.
1: I w pokrywie możemy zdjąć uszczelkę gumową, co jest o tyle fajne, że jak chcemy po zupie cebulowej zrobić budyń czekoladowy, no to dobrze, żeby nam się dobrze wymyło, żeby nam później budyń nie zalatywał cebulką.

0: już się nie włoży koszyczka do dzbanka.
1: Aha, rozumiem.
0: Czy kopystki, czy jeśli się włoży kopystkę, nie włoży się koszyczka. No już nie ma co mówić o przystawce Varoma, ona jest jednak dość duża, ponieważ dół ma swój okrągły, no ale coraz bardziej się ku górze rozszerza, żeby tam sporo się na niej zmieściło, więc ona jest jednak dość spora i mieści się w takiej dużej, głębszej szufladzie. W takiej bardzo płytkiej się nie zmieści, ale w takiej głębszej na naczynia kuchenne spokojnie.
1: Dobrze, to teraz już chciałabym porozmawiać chwilę o samym użytkowaniu, bo myślę, że o budowie już...
0: Jeszcze tak? Jednej rzeczy nie powiedziałam, bo to jest rzecz jedyna dla nas niedostępna. Waga. Waga jest z możliwością doważania, czyli na przykład jak chcemy, nie wiem, 200 gram cukru, do tego, nie wiem, 300 gram mąki, powiedzmy, to nie musimy wysypywać tego cukru z banka, czy tylko doważamy tą później mąkę, no i wiemy, ile mamy, nie musimy tego zapamiętywać.
1: O, to bardzo sprytne.
0: Sprytne, no ale niestety waga jest jak na razie dla nas niedostępna.
1: Ale jest wyposażona w jakiś wyświetlacz. Osoba, tak, która tak, jest w stanie kontrolować wzrokiem, odczytuje tak. Ten wynik na wyświetlaczu, tak? Tak.
0: Powiem szczerze, nie wiem, nie przyszło mi do głowy spytać, czy to jest jakiś wyraźny wyświetlacz, czy w miarę duże są te cyferki, no ale chyba nie są złe, bo wiem, że moja mama tam patrzy bez okularów.
1: Jasne. To chciałabym Cię na początek zapytać, jaki jest przebieg tych procesów przygotowywania? Na przykład takie czasy jak, nie wiem, kruszenie, załóżmy lodu, czy też jakichś zamarzniętych owoców. Ile czasu średnio to zajmuje? Oczywiście rozumiem, że to zależy od ilości. Chodzi mi o taki czas przeciętny.
0: Od pewnie przepisu, jak to trzeba tam bardzo rozkruszyć, ale kruszenie lodu do kawy mrożonej to chyba było 30 sekund.
1: Aha, czyli błyskawicznie.
0: Albo nawet mniej. Powiem szczerze, że no nie sprawdziłam.
1: Nie gotujesz akurat, zegarkiem w ręku.
0: Nie sprawdziłam akurat tego, bo wczoraj się miałam przygotować trochę teoretycznie, ale przygotowywałam się praktycznie, bo odwiedził mnie kolega. Okazało się, że kolega jest głodny, no i trzeba było głodnego nakarmić. I tak mniej więcej w pół godziny do 40 minut zrobiliśmy makaron z tuńczykiem. Takie ciepłe danie.
1: O, to rzeczywiście bardzo fajne. A chciałam Cię zapytać, Joanna, o coś takiego. Załóżmy, że coś tam gotujesz, dodajesz poszczególne składniki. Rozumiem, że ważna jest kolejność ich dodawania, bo jeśli to na przykład w trakcie gotowania zupy, na tym, że tak powiem, biegu do przodu, nie tym wstecznym, gdzie tylko miesza, ale też rozdrabnia, to myślę, że tak powinno się dodawać składniki w kolejności od tych najtwardszych do największych, prawda? Żeby nie było tak, że te twarde pozostają kawałkami, a te miękkie są już rozdrobnione na kompletną pastę, tak?
0: W niektórych przepisach jest ważna kolejność, w niektórych nie jest. Zwykle to jest zaznaczane w przepisach.
1: Jasne, rozumiem.
0: Jakby co, to ja służę moimi przepisami, tymi nagranymi. No nie jest to super jakość, ale są nagrane tak, że spokojnie się da z nich korzystać.
1: A to ja Cię jeszcze spytam tak odrobinę prywaty. Próbowałaś robić powidła kiedyś w tym Thermomixie?
0: Robiła moja mama. Ja je jadłam, bo jak był sezon na śliwki, to ja dopiero zaczynałam swoje użytkowanie Thermomixa, także no jeszcze do tego nie doszłam, ale wszystko przede mną. Sezon na śliwki.
1: Orientujesz się mniej więcej, jak sam proces przebiegał przygotowywania tego?
0: To chyba się gotowało przez pół godziny z motylkiem. Chyba najpierw się rozdrabniało te śliwki, a później się je gotowało z motylkiem.

0: żeby te powidła były dobrze wymieszane.
1: Ja rozumiem.
0: Chyba około, ja wiem, 30-40 minut.
1: Rozumiem. I dodawało się oczywiście owoce, jakiś tam cukier, tak? Wszystko miało właściwą konsystencję i smak.
0: Powidła były pyszne, no powiem szczerze, że niestety jeszcze wtedy się aż w takie procesy nie wgłębiałam, także.
1: Ale już pojawia się coraz więcej rodzajów śliwek, więc pewnie niedługo będziesz się wgłębiać tak wszystko przed tobą.
2: I też a propos słodkości mamy jeszcze pytanie, bo Ewelina do nas napisała, zapytała, czy w tym urządzeniu można piec torty na biszkopcie, na przykład torty z kremem i galaretką.
0: Znaczy, sam piec nie można. Można robić ciasto ewentualnie na parze, a ciasto można wyrobić, ale trzeba je upiec w piekarniku później.
1: Ale przypuszczam, że krem do tortu spokojnie można.
0: Krem oczywiście, tak. Krem masy na sernik, bardzo fajny jest sernik z rosą, z Thermomixa. Ja powiem szczerze, jeszcze ciast nie piekłam, ale już się do tego przymierzam. Tylko wolę, żeby jednak przy pierwszym moim cieście, zwłaszcza przy tym, żeby je później we właściwym czasie i w odpowiedni sposób wyciągnąć, żeby był ktoś, kto się na tym zna. Czyli na przykład moja mama.
1: Rozumiem. Dziękujemy tobie, Ewelino, też za pytanie. Chciałam cię zapytać w takim razie o sam ten przebieg. Załóżmy, że zaczynasz przygotowywać dowolną potrawę, powiedzmy no jakiś tam...
0: Mogę powiedzieć o tym makaronie z tuńczykiem. Mogę, bo go mam na świeżo. Jak się to
1: jasne, robi. To opowiedz, a jeśli, że tak powiem, w trakcie opowieści nie pojawi się odpowiedź na moje pytanie, to zadam je później.
0: Dobrze. To najpierw zagotowałam wodę, tak jak opowiadałam, na makaron. To było około 12 minut, waroma, obroty 1. Wcześniej oczywiście tą wodę osoliłam. Po 12 minutach Thermomix elegancko zagrał melodyjkę, wyłączył się, a wyłączenie Thermomixa to jest ustawienie pokrętła obrotów w pozycji 0, czyli tak jakby na godzinę 6. Moment, zerknę, czy dokładnie na 6. Tak, na 6 dokładnie jest 0. I później sobie wrzuciłam makaron właśnie przez otwór w pokrywie, zatkałam go miarką, dałam temperaturę 90 stopni, czas 7 minut, bo był taki podany, na opakowaniu było chyba 8, a ja dałam 7 minut, no bo lepszy jest moim zdaniem makaron al dente, czyli taki nie do końca rozgotowany, nie do końca miękki. No i ten makaron się po tych 7 minutach był już gotowy, ja go odlałam, ostudziłam i wypłukałam to naczynie miksujące, osuszyłam je, wytarłam w środku, no i wrzuciłam obraną i przekrojoną na ćwiartki cebulę, to sobie zrobiłam w międzyczasie, i obrany ząbek czosnku. Czosnku już nie trzeba kroić, czosnek się w całości wrzuca ząbek, no i 3 sekundy obroty 5. Czosnek i cebula były elegancko rozdrobnione na takie bardzo drobne kawałeczki. Zgarnęłam to kopystką. Otworzyłam oczywiście urządzenie, zgarnęłam to kopystką ze ścianek, żeby było na dnie naczynia, no bo jak to są szybkie obroty, to trochę rozrzuca po ściankach. I dodałam później olej i to dusiłam. Przez 2,5 minuty temperatura waroma, czyli ta taka najwyższa, nie, 2,5 minuty to się dusiło. Później dodałam odsączonego tuńczyka i to się dalej się dusiło z tym tuńczykiem. Później dodałam przyprawy, sól, pieprz, właśnie ten koncentrat bulionowy lub kostkę bulionową, a ja dodałam koncentrat, wodę, mąkę i powinna być śmietana, a ja dałam jogurt naturalny, bo akurat nie miałam śmietany w domu. I ogólnie jest taka zasada gotowania, że jak coś chcemy zagęścić mąką, to najpierw tą mąkę rozprowadzamy zimną wodą. Tak, rozmieszamy ją z zimną wodą i dopiero ją wlewamy do czegoś gorącego. A tu w Thermomixie nie trzeba, wystarczy zwyczajnie wsypać, bo on tak dokładnie miesza, że...
1: Żadne kluski się nie zrobią,
0: nie,
1: tak?
0: Nie robią się kluski. Mhm. No i to się wszystko gotowało bodajże przez 6 czy 6,5 minuty w 100 stopniach. No i potem było to już gotowe. Można było wylać do miski czy na talerz. Trzeba było troszkę sobie pomóc łyżką, bo to jednak było dość gęste. No ale było całkiem przyzwoite.
1: To w bardzo szybkim czasie całkiem dobre danie. To chciałabym tutaj uściślić, bo po części była odpowiedź na moje pytanie, chciałabym tylko doprecyzować, czyli cokolwiek robimy zgodnie z przepisem, przed każdym następnym etapem procesu wyłączamy, dodajemy kolejne składniki i nastawiamy cały program jakby od nowa na tą konkretną czynność, tak?
0: Na konkretny następny krok nastawiamy czas, ewentualnie temperaturę, jeśli jest taka potrzeba.
1: I prędkość przewrotów, tak?
0: Tak. Mhm. Ale bywa też czasem tak, że dodajemy coś w trakcie gotowania, no tak jak na przykład ciasto nalane kluski.
1: To wtedy nie zmieniamy nic, wszystko działa
0: nie,
1: tak jak działa do tej pory.
0: A my tylko przez ten... Wyciągamy miarkę i przez dziurkę tam wlewamy. I ta pokrywa, ja mam wrażenie, że ona jest tak jakby ku środkowi, ku tej dziurze jest, troszkę się obniża. Ja nie jestem tego pewna, ale tak mi się wydaje, bo akurat tak mam, że ja nie potrafię takiej rzeczy wyczuć, ale...
1: Ale jeśli tak zobaczyć. Jest, to na pewno jest dużym plusem, bo nawet jeśli czymś nie trafimy w tą dziurkę w środku, to po tej pochyłości powinno się zsunąć do środka.
2: Mamy kolejny telefon. Halo?
1: Halo, dobry wieczór.
3: Witam serdecznie. Tu Mateusz Bobrusz z tej strony. Ja tym razem dzwonię z telefonu stacjonarnego, bo z tym Skype'em to wiecie, był ostatnio problem. Ale mam takie właśnie jedno pytanie na temat chyba to nie zostało poruszone w audycji, bo jakby są różne blendery, są różne miksery, tam multicooker. Wiesz, Asia, Philips ostatnio reklamował multicookera na przykład tam z różnymi przypisami i tak dalej, ale co wyróżnia tak naprawdę ten Thermomix od innych blenderów, że osoba niewidoma musi go kupić, a nie kupi na przykład, nie wiem, Philipsa za tam, nie wiem, 1000 zł, czy tam... Ale czego tak jakby...
0: Już ci mówię, co wyróżnia. Wyróżnia przede wszystkim to, że nie tylko miksuje, ale od razu gotuje tak jakby w jednym. Można robić całe posiłki. Jest na przykład taka możliwość, że na dole w dzbanku robi się zupa czy sos, a na górze na przystawce w aroma robi się mięsko. I jeszcze można
3: Rzymywać, jak się zmieszka. No tak, A czy można na przykład...
0: Jeszcze moim zdaniem jest to fajne, że dużo rzeczy można zrobić samemu, na przykład budyń nie robi się z budyniu z torebki, budyń się robi powiedzmy od zera, zupełnie, z czekolady.
3: Tak, budyń z budyniu, tak, mąka, wiadomo, woda,
0: mąka
3: tak,
0: ziemniaczana, i... nie, właśnie nie woda, mąka, mleko, jajko, czekolada prawdziwa.
3: Tak,
0: No ja ostatnio... Właśnie, bo tam zachęcają do własnych pomysłów, więc ja zrobiłam budyń z kawy rozpuszczalnej. Też był niezły, tylko że trochę jednak fajnie smakował.
3: No to fajnie gotujesz. A właśnie, nie wiem, bo ostatnio właśnie Philips reklamował Multicooker i też tam jest taka książeczka z przepisami, czy że tak powiem, jak to się mówi potocznie, w wypasie dostałaś książeczkę z przepisami, czy nie?
0: Tak, zawsze się dostaje jedną, nawet nie książeczkę, tylko taką dość grubą książkę dużego formatu. A czasami jak są promocje, to się dostaje dwie albo trzy. Kiedyś była taka właśnie promocja.
3: I to jest jakiej firmy?
0: To jest firma Vorwerk czy Vorwerk. Pisze się przez V, a później W. Vorwerk Polska, nie wiem. To chyba Vorwerk się powinno powiedzieć. Nie wiem, bo ja nie znam niemieckiego.
3: A czy na przykład, nie wiem, czy testowałaś, nie wiem, inne termomiksy, czy po prostu akurat ten kupiłaś, bo ten ktoś ci go polecił?
0: Ale właściwie posłuchaj, nie ma wielkiej możliwości testowania innych, bo są tylko dwa modele, stary i nowy model. Starszy model się różnił tym, że troszkę inaczej wyglądał, to po pierwsze. Po drugie miał temperaturę ustawianą nie przez przyciski, tylko przez pokrętło. Tak jak tutaj są obroty, to tamten miał i obroty, i temperaturę. I nie miał funkcji obrotów wstecznych, czyli nie można było ugotować, powiedzmy, zupy z kawałkami jarzyn, tylko wszystko się mieliło na zupę krem.
3: Znaczy nie chodzi mi o to, czy testowałaś inne modele tego Vorwerka, tak? Tylko na przykład, nie wiem, czy kupowałaś, czy miałaś możliwość, nie wiem, przetestowania termomiksów innych firm, nie wiem, czy Philips, czy
0: nie czy ma, Bosch, nie ma termomiksów innych firm, ja przynajmniej nie słyszałam o termomiksach.
3: A to zachęcam, znaczy ja się nie znam akurat nad tym, ale polecam ci, tak dla własnej ciekawości, zajrzenie na stronę Philipsa i to się pisze z angielskiego Philips Multicooker i sobie zajrzysz. No i przede wszystkim ja się pytam, no bo tak ta cena, no 4200 złotych, to tak trochę, no...
1: A tamten Mateusz, z ciekawości, że zapytam, ten multicooker z Philipsa w jakiej cenie jest? Orientujesz się?
3: To znaczy, on jest gdzieś tak, gdzieś 4000 złotych, gdzieś tak, ale no to nie taka aż duża cena jak tamten, tak? No i mnie to
1: tak, tylko że
3: tak, no bo tego multi...
1: Jasne. Mhm. Tylko że też zachodzi jeszcze jedna kwestia, bo tutaj cena ceną, natomiast nie mniej ważną kwestią jest to, na ile on będzie mógł być obsługiwany przez osobę niewidomą. W tej materii tutaj chyba to ma decydujące dla nas znaczenie, bo oczywiście można, powiedzmy, kupić tańsze urządzenie, droższe urządzenie, ale myślę, że tutaj takim jakby podstawowym wykładnikiem tego, na co się zdecydujemy, będzie to, czy będziemy w stanie to urządzenie obsłużyć. No bo jeśli nie, no to w tym momencie stanie się ono dla nas bezużyteczne. Ja dlatego zaprosiłam Asię dziś, żeby opowiedziała o termomiksie, ponieważ po prostu on jest, poza tym, co mówiła o wadze, w pełni dostępny i całkowicie bezpieczny w użytkowaniu przez osoby niewidome, wiesz?
3: No tak, ale masz na myśli, Alu, w pełni dostępny, to znaczy, że on mówi, czy ma jakoś przyciski opisane?
1: Zaraz będziemy o tym mówić. Zaraz będziemy o tym mówić. Już mówiła Asia, że ustawia się pokrętłem, że ustawia się przyciskiem. Zaraz będziemy mówić o tym, co i jak sygnalizuje i też o kwestiach bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem. Bardzo ci dziękuję za pytania. Jeszcze jakieś
0: masz
1: w tej kwestii?
3: A ja mam jeszcze pytanie. Czy ten termomiks na tle innych termomiksów, to on mówi, czy nie?
1: Nie. Nie mówi.
0: Nie mówi.
3: Nie mówi. Dobrze. Dziękuję bardzo za głos w dyskusji i pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo, również pozdrawiamy i do usłyszenia. Dobrze, Asiu, to już nie będę cię męczyć dodatkowo z tymi kolejnymi daniami, bo tutaj już uzyskałam odpowiedź, że na każdy etap ustawiamy osobno. To rzeczywiście może przejdźmy teraz do kwestii tego użytkowania Thermomixa przez osoby niewidome. Chciałabym cię zapytać, jak właśnie jest sygnalizowany jakby początek, od momentu jak wkładasz produkty, przez czas pracy, do, że tak powiem, kolejnych, każdy kolejny etap i jego zakończenie. I czy jest też jakaś sygnalizacja dźwiękowa poza tym takim klikaniem, które słyszymy naciskając przycisk, czy on też jakoś piszczy, czy po prostu musimy liczyć te kliknięcia wydawane przez naciskany przycisk?
0: Jeżeli ustawiamy czas, musimy liczyć kliknięcia albo sobie mówić, wiedzieć co ile dane kliknięcie posuwa czas i sobie mówić, i moim zdaniem tak jest łatwiej. No ale to już jak kto tam. Przyciski temperaturę się ustawia jednym przyciskiem, tylko jak się wie jaką, to trzeba wiedzieć który przycisk, a mówię, że to jest dość logicznie, bo najniższa temperatura najniżej, najwyższa najwyżej. Jeszcze z drugiej strony pokrętła obrotów są dwa przyciski tak zupełnie osobno, że ich z niczym nie można pomylić, jeden pod drugim. Ten pierwszy wyżej to są te obroty wsteczne, a drugi to jest ten przycisk z kłoskiem do wyrabiania ciasta. Jeszcze jest taki nietypowego kształtu, taki trochę trójkątny przycisk do wagi. Jego też trudno z czymś pomylić, no ale niestety go z wiadomych względów nie używam. I to jest...
1: I żaden z nich nie sygnalizuje jakimś pikaniem. Sami musimy się zorientować po kliknięciu, czy został naciśnięty, czy nie.
0: Przyciski zawsze dana funkcja... Znaczy, ale to nie, bo to... Jest piśnięcie. To nie jest klik naciskanego przycisku, tylko jest piśnięcie.
1: O, właśnie o to mi chodziło.
0: Na przykład jak wciśniemy temperaturę 90 stopni, ten odpowiedni guzik, to on nam piśnie.
1: Rozumiem. Jak wciśniemy, bo wiesz, o co mi chodziło? O to, żebyśmy mieli pewność, że on zareagował, tak?
0: Mamy pewność. Jasne. Mamy pewność, bo on piszczy.
1: Jasne.
0: Na przykład w mojej pralce nie ma takiej pewności, a tu jest.
1: Jasne. I chciałam ci jeszcze zapytać, bo mówiłaś jakoś, że sygnalizuje rozpoczęcie, to znaczy kiedy zamykasz tą pokrywę? Znaczy,
0: powiem tak, jak się zamyka pokrywę, ona musi, ją się nakłada na dzbanek, ona musi tak spasować, to się czuje i później się ją w lewo, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak się dopycha. Jeśli ona jest dobrze dopchnięta prawidłowo, to ona piknie, zamykając się. Też piśnie właśnie.
1: Jasne.
0: I później już ustawianie obrotów nie piszczy, tylko słyszymy, że się tam pracuje Thermomix coraz szybciej.
1: Czyli w trakcie nie musimy wyłączać, tylko zmieniamy obroty pokrętłem również w trakcie danego procesu możemy zmieniać.
0: Też,
1: tak?
0: też możemy. Jak na przykład coś nam za nie wiem, za bardzo kipi, uznamy, o kurczę, za mocno, za bardzo kipi, a to zmniejszymy obroty. Też możemy.
1: Jasne.
0: I na przykład jest wiele takich...
1: Teraz jest wiele.
0: Teraz mi przypomniało, zupa pomidorowa. Jak się chce z niej zrobić zupę krem, miksuje się, no to jest taka pozycja, że tam czas, nie pamiętam ile, chyba 20 sekund i stopniowo zwiększając obroty od 1 do 8. Więc się tak nastawia się te 20 sekund, daje się tą jedynkę, Thermomix rusza i się po prostu tym pokrętłem kręci, aż on tak coraz głośniej, no i aż się skończy czas. A jak się skończy czas, to on wtedy po prostu taką melodyjkę odgrywa krótko.
1: I wtedy wiemy, że możemy spokojnie odjąć pokrywę, tak? I...
0: Znaczy, powiem tak, możemy też wyłączyć i otworzyć przed skończeniem czasu, tylko że wtedy musimy dać pokrętło na zero, na godzinę szóstą. To jest wyłączenie. My wtedy otwieramy Thermomix, coś tam powiedzmy dodajemy jeszcze i znowu puszczamy obroty i on dorobi ten czas, który został.
1: Aha, jeśli czyli ten czas nie biegnie w momencie, kiedy przerywamy.
0: Jeśli tak? ustawiliśmy 5 minut, a po dwóch wyłączyliśmy, no to on dorobi te pozostałe 3 minuty. Ale na przykład, gdybyśmy chcieli, no nie wiem, o kurczę, ustawiliśmy 5 minut, a tu trzeba 2 minuty, prawda? Pomyliliśmy się. No to wyłączamy Thermomix, dajemy pokrętło na 0 i naciskamy plus i minus razem. Wtedy się czas resetuje i od nowa go ustawiamy.
1: Rozumiem.
0: Bo ja dzisiaj tak jak sobie robiłam na jutro obiad, to tak ze 3 razy resetowałam ten czas, bo mi się myliły te, już nie wiedziałam ile ustawiłam, a nie chciałam, żeby mi się za bardzo ryż rozgotował.
1: Oczywiście. To, ale to bardzo dobrze, że można sobie w każdej chwili zresetować, nie ma problemu z ustawianiem, zwłaszcza, że robi się to błyskawicznie, więc większego problemu nie ma. Czyli w Twoim odczuciu z punktu widzenia osoby niewidomej jest to urządzenie w pełni dostępne, oczywiście za wyjątkiem owej wagi, tak?
0: Tak, tak. Moim zdaniem jest. Jest też dużym ułatwieniem z punktu widzenia osoby z porażeniem mózgowym.
1: Aha. A chciałabym Cię
0: zapytać... Bo też takową osobą też jestem.
1: Jasne, rozumiem. To znaczy ułatwia to w kwestii takiej, że nie musisz korzystać z iluś tam garnków, obsługiwać płyty i tak dalej, tylko wszystko robisz w jednym miejscu, tak?
0: Nie muszę, to też, ale na przykład, no tak jak te przesławne już kluski lane, nie muszę nic mieszać, tylko wlewam ciasto, a to już samo się miesza. Albo, no nie wiem, nie muszę drobno kroić cebuli, co zawsze mi ta cebula gdzieś tam uciekała w cały świat, tylko przekroję, jak jest mniejsza na połówki, jak jest większa, to na ćwiartki rzucę do Thermomixa i się rozdrobni.
1: Oczywiście. To teraz na koniec chciałabym Cię zapytać o taką bardzo ważną kwestię bezpieczeństwa użytkowania. Co może stanowić ewentualne zagrożenia? Jakoś wykipić woda? Które części nagrzewają się tak, że w trakcie gotowania nie powinno się ich dotykać? Czy są jakieś elementy wystające, o które można zawadzić i jakoś nieszczęśliwie strącić ten dzbanek wraz z gotującą się zawartością na siebie? Czy nie ma takich zagrożeń? Czy ty nie postrzegasz tego w ten sposób?
0: Znaczy, troszkę wystaje plastikowe ucho dzbanka, co jest też bezpieczeństwem, bo się fajnie trzyma to plastikowe ucho, ono się nie nagrzewa. Ale ten dzbanek na tyle mocno siedzi w tej bazie i on siedzi w jednej pozycji, on się nie obraca, że nie ma możliwości go strącić.
1: Rozumiem.
0: Podczas gotowania się nagrzewa dzbanek, ale to jest takie nagrzanie, że jak na przykład chcemy zobaczyć, o kurczę, nie pamiętam, czy ustawiłam temperaturę, no to mogę szybko dotknąć tego dzbanka i nawet jak on jest gorący, no to nie umrę.
1: A chciałam Cię zapytać, czy ten dzbanek po założeniu to ucho ma zawsze w jednej pozycji, tak jakby frontem do Ciebie?
0: Tak,
1: bo to też jest ważne właśnie dla bezpieczeństwa.
0: Tak, zobaczę, czy dokładnie frontem. Tak jest, frontem.
1: Rozumiem.
0: Frontem do klienta.
1: No tak. To o wystających elementach było, o tych nagrzewających się, a zagrożenie
0: też,
1: właśnie...
0: Też, poczekaj jeszcze chwilkę, tak? Jak możesz. Też się może nagrzać pokrywa, ale pokrywa jest plastikowa i jedynym zagrożeniem jest, jak się ją ściąga, żeby ją chwycić za takie uchwyty, które ma po dwóch stronach, żeby nie, tak jakby nie podsadzić rąk pod nią, no bo jak się ją podniesie, no to może buchnąć para gorąca.
1: Oczywiście.
0: No ale to jak się wie, to jest do zrobienia, nawet jak ktoś ma, no może nie tak całkiem do końca sprawne ręce. Znaczy no, ja mam sprawne ręce, na szczęście mam troszkę inny problem z wyczuwaniem poziomów, czyli czy coś jest idealnie poziomo, czy nie. A nawet gorzej, bo to, co ja czuję jako poziom, to poziomem nie jest. I im szersze naczynie, tym mam z tym większy problem. A ten dzbanek jest dość wysoki, a za to nie jest taki bardzo szeroki, więc to też jest dla mnie ułatwienie.
1: Rozumiem. A co z ewentualnymi zagrożeniami wynikającymi z samego przebiegu procesów gotowania? Właśnie jak wydobywająca się para, ewentualne kipienie, czy przez tą uszczelkę i jeśli mamy założoną tą miarkę od góry, nic się nie przedostaje, jak to
0: znaczy,
1: wygląda?
0: Trochę się przedostaje pary i może być pokrywa mokra. Czasami jak się coś na przykład gotuje mocno, no to też słychać, że miarka skacze w tej swojej dziurze. I miarka też skacze, tylko że to wtedy nie jest zagrażające, to jest raczej śmieszne. Przy wyrabianiu ciasta tak fajnie podskakuje, bo ciasto ją wypycha od spodu.
1: Rozumiem.
0: No ale to, nie wiem, no nie jest
1: niebezpieczne, nie stwarza jakichś większych zagrożeń, tak?
0: Zagrożenie. W trakcie użytkowania. Nagrzewa się też przystawka, tak. Nagrzewa się przystawka Varoma, ale przystawka jest plastikowa, ma dosyć mocno od samej przystawki odstające uszy, więc ją można bardzo fajnie chwycić i można ją chwycić od razu tak, żeby chwycić wszystkie trzy części i pokrywę, i część środkową, i tą część dolną, bo one idealnie do siebie pasują, więc jak się chwyta, to się chwyta całość.
1: Czyli nakładają się na siebie dokładnie, tak?
0: Tak.
1: Rozumiem. Dobrze, to myślę tyle. Wszystkie przynajmniej moje wątpliwości zostały rozwiane. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy też. Jeśli będą się pojawiały jakieś pytania, rozumiem, że możemy liczyć na twoje odpowiedzi w komentarzach, tak?
0: A to na stronie, tak?
1: Tak, na stronie tego podcastu. Jeśli będą się jakieś pojawiały pytania, to ja oczywiście prześlę ci je pocztą, e-mail i mam nadzieję, że będziesz mogła tutaj jakimś komentarzem czy dodatkowym objaśnieniem nam służyć. Oczywiście w granicach zdrowego rozsądku pytania i twoich możliwości odpowiedzi. Bardzo ci dziękuję, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji. Państwu oczywiście w imieniu swoim i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza dziękuję za uwagę. A przypomnę, że naszym gościem była...
0: Jeszcze, tak? Przepraszam, że wejdę w słowo. Nie wiem, czy to by było słychać, ale może bym spróbowała chociaż tak jakąś wodę w termomiksie pomieszać, żeby go...
1: Jasne, światopoglądowo.
0: Bo troszkę tutaj zrobiłam kombinacji alpejskich, żeby przynieść komputer do kuchni, także może warto z tego skorzystać.
1: No to zobaczymy, jaka będzie prezentacja audialna, tak?
0: Tak, tylko muszę odejść od komputera, zostawić słuchawki, także może mnie nie być słychać przez chwilę.

0: W tej chwili włożyłam dzbanek do bazy. Nie wiem, czy mnie słychać.
1: Słychać, słychać.
0: Biorę teraz pokrywę i miarkę. Nakładam pokrywę. O, nie zapiszczało, bo termomiksio sobie zasnął. Zaraz go obudzimy. O, już się obudził. O, dopchnęłam pokrywę, zapiszczała pokrywa i nie będziemy ustawiać temperatury. Ustawimy sobie powiedzmy minutę czasu i obroty 1. A zwiększymy obroty. Nie wiem, czy słychać, jak się tam ta woda miesza.
1: Oczywiście, że słychać.
0: Już jestem.
1: Świetnie. Oczywiście, że słychać. Było słychać i piszczenie.
0: Sprzęt sobie pracuje. Zaraz będzie słychać jego melodyjkę końcową.
1: To świetnie. Bardzo się cieszę, że i taką prezentację udało się
0: długo.
1: Tutaj.
0: Słychać zwykłe chlapanie, bo się miesza najzwyklejsza zwykła woda.
1: Jasne, nawet ale daje to jakieś pojęcie tego o tym mniej więcej, jakiego rodzaju jest to dźwięk i...
0: Słychać melodyjkę?
1: Oczywiście.
0: To ja go... O. Wyłączyłam już.
1: Jasne. Bardzo Ci, Asiu, dziękuję również za taką audialną prezentację i bardzo dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do naszej audycji. Państwu przypomnę, że naszym gościem dziś była i o termomiksie opowiadała Joanna Witkowska. Dziękuję Ci, Asiu,
0: ja
1: bardzo.
0: Bardzo, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w audycji.
1: Ja myślę, że nasi słuchacze i ja oczywiście też cieszymy się jeszcze bardziej. Państwa zapraszam do wysłuchania naszego babiego lata w Tyflo Podcaście. Tym razem wszystko wraca do starego układu, czyli słyszymy się w czwartkowy wieczór. A dziś już dziękuję bardzo za uwagę. Życzę miłego wieczoru i kłaniam się. Ala Witek, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Godzina 16 minęła i to już dłuższą chwilę temu. Czas zatem najwyższy, aby powiedzieć dzień dobry. No to dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. My tak dość pozytywnie jesteśmy do was nastawieni i do siebie nawzajem.
4: No do was zawsze jesteśmy pozytywnie nastawieni.
3: Tak.
4: No w ogóle nie wiem, czemu to podkreślasz. Myślałam, że to widać.
3: Nie, no podkreślam dlatego, że sytuacja jest poważna w naszym kraju i zresztą nie tylko w naszym kraju, więc można by tu się spodziewać, że będziemy mieli jakieś, no nie wiem, grobowe miny czy coś, ale nie, no proszę państwa. No po prostu zachowajmy zdrowy rozsądek i tyle. Tytułem komentarza, jeżeli chodzi o to wszystko, co dzieje się obecnie w kwestii koronawirusa, chociaż temat rozwiniemy jeszcze w jednym z wejść 75. wydania programu RTV.
4: Tak, jeszcze o tym będzie, ale oczywiście nie będziemy analizować, czy decyzje rządu są słuszne, czy za późno, czy za wcześnie, czy dobrze, czy źle.
3: Bo to się okaże, tak naprawdę.
4: Bo to się okaże i to wszyscy inni już robią, którzy prawdopodobnie lepiej się na tym wszystkim zdają niż my. No a my oczywiście odniesiemy się do tego wszystkiego w kwestiach medialnych, no ale to będzie nieco później, bo w tym tygodniu nie tylko koronawirusem żył medialny świat i się działo, oj, oj bardzo dużo rzeczy.
3: Owszem, więc, w mediach publicznych zwłaszcza.
4: Tak, zwłaszcza, więc myślę, że może się tak zdarzyć, że troszeczkę ten nasz regulamin, nowy czas nam się uda wydłużyć, a może nie tyle uda, no ile tak po prostu nam wyjdzie, no ale wierzymy, że siedzicie grzecznie w domach z powodu właśnie tego, aby no, nie narażać się na zarażenie koronawirusem, więc wierzymy, że z przyjemnością zostaniecie z nami i wysłuchacie nas do końca. No bo sporo wam mamy do powiedzenia.
3: A i owszem, 75. wydanie programu RTV rozpoczynamy. Milena Wiśniewska
4: i Michał Dziwisz.
3: Zapraszamy bardzo serdecznie. Jesteśmy na żywo, więc możecie do nas pisać, jeżeli tylko macie na to ochotę. Jesteśmy na Facebooku, facebook.com/radiodht. Prosimy przy okazji dać lajka, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. Także na naszej stronie internetowej jest coś takiego, co nazywa się Shoutbox i tam możecie również swoje uwagi, myśli, komentarze, wnioski, refleksje, zażalenia, także pochwały i wszystko inne pisać. Będziemy tam od czasu do czasu zaglądać. A tymczasem zaglądamy, nomen omen, do telewizji. I to w dodatku publicznej.
4: Tak, bo już Michał wspomniał, że w mediach publicznych działo się w tym tygodniu sporo. Będzie o telewizji i będzie o radiu również publicznym, ale od telewizji właśnie zaczniemy, bo tydzień temu w piątek wieczorem no, działy się takie wydarzenia, które elektryzowały wielu Polaków, nie tylko fanów mediów, ale po prostu wielu naszych obywateli. Ja tego akurat nie mogłam śledzić tak na bieżąco, bo byłam w podróży, ale wszyscy czekali na godzinę 22:30, kiedy to prezydent Andrzej Duda ogłosi, co uczyni z tą słynną kwotą 2 miliardów złotych, czy na telewizję, czy na onkologię. Czyli
3: z której to się ponoć, z której to się ponoć tak naprawdę sporo więcej tych miliardów robi, bo to tam co roku miało być wypłacane przez ileś lat, jak,
4: tak, do
3: jak dobrze kojarzę.
4: Tak, do 2024.
3: Więc to wcale nie takie dwa.
4: Jeszcze. Kwota nie mniejsza niż właśnie ta teraz, więc nawet może być więcej teoretycznie. No i wszyscy czekali, co powie prezydent. Potem wszyscy zobaczyli, że pojawiały się dwie mównice. Towarzyszył mu premier podczas tego spotkania. No ja go nie oglądałam wówczas w telewizji. Wszyscy oglądali, wyjmowali wino i popcorn. Ale później oczywiście czytałam relacje w mediach społecznościowych. No i już pewne wyniki tej po piątkowej konferencji były znane oczywiście na bieżąco i były znane już w sobotę, przekładały się na kolejne losy telewizji. Niestety, jako że nasz program był wówczas wyemitowany z nagrania, to nie mogliśmy wam o tym opowiedzieć na bieżąco, dlatego też poinformowaliśmy was na Facebooku, że na pewno za tydzień wrócimy do tego tematu.
3: I wracamy.
4: I tak też właśnie czynimy, no bo już też wiadomo coś więcej. No bo przypomnijmy, że pan prezydent rzeczywiście zdecydował się przekazać te pieniądze na telewizję publiczną i radio publiczne. Oczywiście no, taka była argumentacja, że no przecież właśnie radio publiczne, że rozgłośnie regionalne, że regionalne ośrodki telewizji polskiej potrzebują pieniędzy i przecież tak jest, bo Telewizja Polska i publiczne radio to nie jest tylko propaganda, no wiadomo, że tak najprościej jest powiedzieć, ale to jest też wiele audycji kulturalnych, transmisji tego rodzaju, z jakichś ważnych wydarzeń, oczywiście właśnie wspieranie ośrodków lokalnych, które są niedofinansowane. No i też oczywiście w związku z tym prezydent posługiwał się tymi argumentami, no bo no tak lepiej wygląda, prawda, że no nie przeznaczamy tylko na tej naszej informacji, jest tyle ważnych rzeczy do dofinansowania, a w ogóle to jeszcze będziemy mówić w telewizji, jak walczyć z rakiem, więc mamy czysto teoretycznie większość rzeczy załatwioną.
3: To już co, tak trochę co oczywiście później się sprowadzało także do różnych zgryźliwych komentarzy i memów w mediach społecznościowych, tak, sprowadzających się do tego, że pacjenci za oglądanie telewizji w szpitalach muszą jeszcze dodatkowo tak czy inaczej płacić.
4: No, to już tak trochę zakrawało na Jerzego Ziębę po prostu w pewnym momencie na propagowanie jakichś nie do końca wiarygodnych i skutecznych metod leczenia. No i oczywiście koniec końców się okazało, że to nie jest tak do końca, że te środki będą w miarę równomiernie rozłożone. No trudno może tego oczekiwać, bo wiadomo, że telewizja ma większe potrzeby niż radio. Ale do radia publicznego i odpowiednio do ośrodków regionalnych trafi jakieś 100 milionów, czy coś ponad to, a znaczna większość tej kwoty trafi właśnie do głównych kanałów telewizji publicznej, także żebyśmy mogli oglądać Wiadomości, Studio Polska, Koronę Królów, na całe szczęście Klan. Którego zdjęcia teraz zostały zawieszone z uwagi na wiadome wydarzenia. No, Familia Dekoło Fortuny i tam inne takie rzeczy. Także to jest najważniejsze wszystko, ale no, coś za coś. Tak generalnie sytuacja została postawiona, pieniądze przeznaczone na media publiczne, ale coś za coś. No i właśnie w piątek wieczorem szef Rady Mediów Narodowych, czyli Krzysztof Czabański, ogłosił korespondencyjne głosowanie w sprawie odwołania Jacka Kurskiego z funkcji prezesa Telewizji Polskiej. No mi się już chce płakać, jak ja to czytam. Na konferencji, na której prezydent Andrzej Duda ogłosił podpisanie nowelizacji dającej 1,95 miliarda złotych rekompensaty abonamentowej, Czabański poinformował, że 4 członków Rady Mediów Narodowych zagłosowało za odwołaniem Kurskiego. Jak oni tak mogli? Również nieco później 5. osoba opowiedziała się również za dymisją Kurskiego. Tak.
3: Patrz, jaka jednogłośna ta rada, a w sumie z różnych opcji politycznych.
4: No tak, bo z PiSu tam jest chyba, są chyba 3 osoby, ktoś z Platformy i ktoś
3: i Kukiza,
4: z Kukiz 15.
3: Tak.
4: Tak. Oni zagłosowali trochę wcześniej niż musieli, bo formalnie głosowanie zaplanowano do poniedziałku. No,
3: ale tak, ale już jakoś tak weekend, sobotę albo niedzielę, najpóźniej było wiadomo, jakie będą wszystkie głosy i że wszystkie będą za odwołaniem.
4: Tak było. Natomiast uchwała w tej sprawie została opublikowana przez Radę Mediów Narodowych we wtorek przed południem. Przed publikacją uchwały w sprawie odwołania prezesa Jacka, rzeczony prezes Jacek zdążył jeszcze wspólnie z Mateuszem Matyszkowiczem skierować wniosek o zawieszenie Marzeny Paczuskiej w funkcji członka zarządu TVP. W piśmie do szefa Rady Nadzorczej spółki wyliczył szereg poważnych zastrzeżeń wobec jej pracy.
3: Dopiero co teraz?
4: Co się wydaje zaskakujące, bo kiedy pojawiały się takie pierwsze typy, no dobrze, ale kto zastąpi tego prezesa Jacka, kiedy już było wiadomo, że on będzie odwołany, ale jeszcze nie było oficjalnej informacji, kto to będzie, no to właśnie jedną z osób branych pod uwagę przez typujących była pani Paczulska, jeszcze pana Matyszkowicza typowano, ale to się okazało, że to nie będzie żadne z tych osób, o czym za chwilę. Także tutaj z naszej perspektywy się wydawało, że ona jest tam całkiem lubiana, dobrze pracuje, przynajmniej no, jest tak uznawane, że dobrze pracuje, to się okazało, że nie do końca inaczej relacje w firmie wyglądają, niż nam się tutaj wydaje. Nie wiemy wszystkiego. We wtorek o godzinie 11 Telewizja Polska poinformowała oficjalnie o zmianach w zarządzie. Napisano między innymi, że Rada Nadzorcza TVP SA delegowała pana Macieja Łopińskiego jako pełniącego obowiązki prezesa zarządu. No, także to jest ta osoba, która pełni obowiązki prezesa zarządu, a więc no, za jakiś pewnie czas teraz, no to tym bardziej nie wiadomo, kiedy to będzie, no bo wiadomo, że trochę czym innym wszyscy żyją, ale będzie musiało się to dokonać, że zostanie wybrany już oficjalny prezes. Zobaczymy, czy to będzie pan Łopiński, czy kogoś tam jeszcze innego wybiorą, ale pewnie po prostu będzie to wybór przez wskazanie, nie będzie jakichś tam wyborów, w których mieliby wziąć udział członkowie Rady Mediów Narodowych, którzy mieliby właśnie taką osobę wskazać spośród kandydatów, tylko taki kandydat już gdzieś tam zostanie wybrany na górze. Natomiast na briefingu, który miał miejsce we wtorek w południe, poinformowano, że prezes Jacek zostaje w TVP. Teraz też po prostu uśmiecham, to chyba słychać, prawda?
3: Oczywiście,
4: będzie doradcą zarządu. Także no, komentarze są takie, że pan prezydent Andrzej Duda, no tutaj no, trochę wyszło to, jaka jest jego rola, że nie do końca jest to wszystko poważne, że nie do końca on jest tutaj osobą najbardziej decyzyjną, bo gdyby tak było, to prezesa Jacka już by w ogóle tutaj nie było, a został na całkiem dobrym stanowisku, będzie miał cały czas wpływ na to, co się dzieje. Chyba
3: i
4: nawet
3: będzie zarabiał chyba 1000 złotych tak, mniej jedynie, bo kwota, którą właśnie taki doradca zarabia, to jest z tego, co gdzieś tam wyczytałem, właśnie dokładnie o tyle mniejsza od kwoty prezesa zarządu TVP.
4: Ale dostanie jeszcze odprawę chyba z funkcji prezesa, prawda?
3: Ale czy przypadkiem on nie miał zrezygnować z tej odprawy?
4: A to nie wiem.
3: Gdzieś czytałem, że Jacek Kurski zrezygnuje z odprawy. Taki szlachetny gest ma zamiar wykonać.
4: Przekazać na Caritas.
3: No na przykład. No, myślę, że jest to całkiem prawdopodobne. Gdzieś taka informacja mi mignęła. Także no jest to, także tak to wygląda. No ale zresztą nie ma co się dziwić, wszak nie odchodzi z TVP, więc i odprawiać go też nie ma za bardzo z czym.
4: Owszem, także słuchajcie, fantastycznie, że prezes Jacek zostaje z nami, bo naprawdę byłam smutna, kiedy się okazało, że go nie będzie. No i mimo tego, że będzie miał decydujący albo jeden z decydujących głosów, jeżeli chodzi o to, co się w telewizji polskiej będzie działo, no to chyba nie będzie już tak eksponowany, bo on tam sobie lubił przyjść na przykład na finał The Voice Kids albo zwykłego Voice'a i wręczyć nagrodę i coś powiedzieć, albo na tych wszystkich konferencjach ramówkowych miał tyle do powiedzenia. No chyba, że teraz nie będzie występował prezes, tylko doradca zarządu.
3: To
4: się okaże ważniejszą funkcją niż prezes.
3: To znaczy, no ja się spotkałem z takimi komentarzami, że po pierwsze, obecny pan prezes, pełniący obowiązki prezesa, z panem Jackiem Kurskim znają się, wręcz czytałem takie informacje, że się przyjaźnią, także wszystko jest możliwe tak naprawdę, jak to będzie wyglądało. No i również warto zauważyć, że jeszcze na sam koniec wiadomości TVP no, pokazywały takie laurkowe materiały, jeżeli chodzi o Jacka Kurskiego i o to, co zrobił dla rozwoju TVP. I powiem szczerze, no o ile wiadomo, miało to taki wydźwięk dość mocno propagandowy, ale też nie można stwierdzić, że prezesura Jacka Kurskiego przez tych ostatnich kilka lat to był tylko i wyłącznie rozwój propagandy i to było tylko i wyłącznie kwestia wiadomości i TVP Info. No nie, no produkcji trochę różnego rodzaju swoich TVP zrobiła. Postawiono bardzo mocno na sport, który rzeczywiście może być interesujący dla widza. Także rozwój technologiczny TVP również no, poszedł dość mocno do przodu, jeżeli chodzi o technikę cyfrową, bo tak mówiono nawet o Jacku Kurskim, że zastał TVP analogową, a on zostawił cyfrową. On zostawia cyfrową, bo tam sporo różnej infrastruktury jeszcze pamiętała czasy analoga, mimo tego, że emisja była już cyfrowa od kilku lat. Także no nie, no, to też nie jest tak, że Jacek Kurski robił coś, a właściwie inaczej, że robił wszystko źle. On naprawdę tę telewizję polską rozwinął w jakimś tam stopniu.
4: No i przede wszystkim wiele propozycji programowych, które się pojawiły za jego kadencji, zyskało naprawdę dobrą oglądalność. I oczywiście wiem, że teraz by się pojawiły głosy, że w telewizji publicznej ważniejsza od oglądalności jest misja, no i na pewno jest ona gdzieś tam elementem ważnym, ale bądźmy szczerzy, to żeby się dobrze oglądało, żeby były dobre wyniki, też mimo wszystko się liczy. A takie dobre wyniki między innymi zapewniały wszelkie koncerty, festiwale, wydarzenia, na których pojawiał się pewien gatunek muzyczny, którego wcześniej nie było praktycznie. My to zawdzięczamy prezesowi Jackowi, a mowa oczywiście o disco polo. I słuchajcie, nie może być teraz innej piosenki, musi być ona, no bo prezes Jacek, mimo tego, że kiedyś jeszcze zanim był prezesem, no to tam lubił coś sobie z gitarką zagrać, Kaczmarski, nie Kaczmarski, no to już za czasów swojej prezesury, no to właśnie z Zenona Martyniuka uczynił króla, mówił do niego per excellencio. Zenka mogliśmy wielokrotnie w telewizji polskiej oglądać. No i skoro ten ostatni czas był dla prezesa Jacka taki niełatwy, no to jest taka piosenka, która to myślę oddaje. To, co mógłby sobie zaśpiewać, może sobie to śpiewał w domu przygoleniu. O tym, że los chce z nim grać w pokera. Raz mu daje, raz zabiera. No raz mu dał prezesurę, za kilka lat odebrał, a potem poniekąd znowu mu dał, bo jednak funkcję bliską związaną z zarządem, więc rzeczywiście ten los gra z nim w pokera, więc los jest przekorny. I teraz ten swój wielki przebój pod tytułem Przekorny los z dedykacją dla prezesa Jacka zaśpiewa ekscelencja Zenek Martyniuk.
3: Wraz z zespołem Akcent.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Jest taka stacja należąca do Polskiego Radia, gdzie chyba disco polo pojawiało się niezwykle rzadko. To jakieś w ogóle epizodyczne sytuacje były.
4: No przypuszczam, że jeżeli coś było, to dla żartu. Nie pamiętam takiej sytuacji, natomiast nie są one wykluczone. Wszak w tej stacji na przykład zdarzyło się, że Last Christmas poleciało w sierpniu, żeby się ochłodzić, ale nie będzie mowa dzisiaj o dziennikarzu, który właśnie Last Christmas w sierpniu wyemitował, a był to Piotr Baron, chyba, z tego co pamiętam, ale będzie mowa o kilku innych osobach, bo trochę się w Trójce w tym tygodniu zadziało i to się już działo od początku tego tygodnia i nie zdziwię się, jeżeli będzie się działo dalej. Otóż w poniedziałek pani Anna Gacek dowiedziała się, iż już więcej na antenie Trójki się nie pojawi, a zatem nie miała nawet możliwości pożegnania się ze słuchaczami, co przecież mogłaby uczynić w swojej audycji poniedziałkowej, bo akurat w poniedziałki o godzinie 19 prowadziła swoją audycję zatytułowaną Aksamit. Już ostatnie wydanie Aksamitu, takie, w którym mogłaby się pożegnać, nie pojawiło się na antenie. Po 19 latach pani Anna przestała w Trójce pracować. Przypomnijmy, że oprócz programu Aksamit wcześniej prowadziła również audycję Atelier emitowaną w nocy z soboty na niedzielę między 2 a 6 rano. Również jako wydawca współpracowała z Piotrem Stelmachem przy jego audycjach różnych, na przykład przy audycji Ofensywa. Również uczestniczyła w takich przedsięwzięciach jak Męskie Granie, jak Off-Festival. Przeprowadzała wiele wywiadów, w tym wywiady z osobami z zagranicy. I te wywiady pojawiały się no, najczęściej właśnie w audycjach Piotra Stelmacha, jak również w jej autorskich. No więc osoba taka, której sporo w Trójce było, no i już jej w Trójce nie będzie.
3: I już jej w Trójce nie będzie, a decyzja o rozwiązaniu umowy z panią Anną Gacek przyszła z samej góry, bo taką decyzję ponoć podjęła prezes Polskiego Radia, pani Agnieszka Kamińska.
4: Tak, tak właśnie było. No i cóż, pani Anna jeszcze nie podjęła decyzji, co uczyni dalej. Podobno spływa do niej sporo propozycji po tym, jak Trójka się z nią rozstała, ale rozważa to, która byłaby dla niej najlepsza. No najgorsze jest tak naprawdę to, że zdążyła kilka wywiadów przeprowadzić, na przykład z Alicją Keys, z takich gwiazd zagranicznych, a z Arturem Rojkiem z Gwiazd Polskich, które miały być wyemitowane w najbliższych tygodniach, no i wyemitowane nie zostały.
3: No, pytanie, czy rzeczywiście nie zostaną wyemitowane, czy na przykład nie zostaną użyte gdzieś tam, powiedzmy, w jakichś innych audycjach, bo to różnie jeszcze być może, wiesz.
4: No tak, tłumaczenie podłoży po prostu ktoś inny, no bo często to pani Anna przecież podkładała wtedy głos, no ale pewnie wybiorą jakąś inną osobę z redakcji, no i tam przecież nie trzeba mówić, kto przeprowadził wywiad, to już najmniej ważna informacja. No,
3: dokładnie,
4: w tym
3: tak, tak. Ważne, kogo słychać. Natomiast w ogóle przy okazji zwolnienia Anny Gacek z programu Trzeciego Polskiego Radia, to też nie jest to wszystko takie do końca jasne, bo informacja ze strony rzecznika prasowego Polskiego Radia jest taka, że to nie do końca tak wyglądało. Mianowicie, no przynajmniej oficjalna wersja jest taka, że po prostu pani Annie skończyła się umowa, bo ona nie była pracownikiem czy etatowym, czy po prostu na jakiejś takiej stałej umowie, tylko że skończyła jej się najzwyczajniej umowa, którą tam miała podpisaną na jakiś konkretny okres czasu, no i dostała inną propozycję, ponoć propozycję wydawcy, bycia wydawcą, i ona się nie zgodziła na tę propozycję. No, jaka jest prawda, to ciężko stwierdzić.
4: No nie dowiemy się tego. Natomiast
3: nie ułatwia tego fakt, że sama Anna Gacek nie bardzo chce mówić na temat okoliczności związanych z zaprzestaniem jej pracy, jeżeli chodzi o antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. O samym fakcie mówi, oczywiście tego się absolutnie nie wypiera, natomiast nie bardzo chcę zdradzać kuchni tego zajścia.
4: Owszem. Natomiast samo to zajście pociągnęło za sobą szereg dalszych konsekwencji, personalnych również. I o tym będziemy wam jeszcze mówić w dalszej części programu, bo poświęcimy sporo miejsca tematowi właśnie trójki. I każdą z postaci, o której powiemy, uczcimy piosenką, to już możemy zapowiedzieć. Ale zanim to nastąpi, no to właśnie, co się po kolei wydarzyło? Otóż w poniedziałek, tak, dobrze mówię, że w poniedziałek ukazał się w mediach społecznościowych pewien filmik, którego warstwę dźwiękową wam za chwilę wyemitujemy.
3: Dokładnie. Głosy myślę, że rozpoznacie, bo głosy będą dwa. A zatem posłuchajcie.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, to jest Anna Gacek.
5: A to jest Wojciech Mann. Przez ponad 10 lat mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotykać się z Państwem we wtorki w audycji w tonacji trójki.
6: Aż do niedawna, ponieważ ktoś, kto ma co prawda władzę, ale nie ma wyczucia i nie rozumie radia, zakazał Ani występów na antenie programu trzeciego.
5: Dlatego dzisiaj nie usłyszymy się po 14:00, przynajmniej ze mną Państwo się nie usłyszą. A z Tobą, Wojtku?
6: Ze mną też nie, ponieważ postanowiliśmy poczekać, aż ktoś położy kres destrukcji polskiego radia.
3: No właśnie, i taka wypowiedź
4: się... Wtorek było opublikowane, tak. Bo wydawało mi się, że w poniedziałek wieczorem, a to jednak we wtorek rano, przed audycją w tonacji trójki, której też nie wymieniłam wśród

0: oczywiście pani Annie Gacek, no mnie przede wszystkim pani Anna będzie się kojarzyła z tymi wykonawcami, których prezentowała, a więc między innymi Florence and the Machine oraz zespołem Kings of Leon, zespołem Kasabian również, no sporo było tych zespołów, które pani Anna sobie podobała, ale oprócz muzyki również interesowała się modą i to była jej specjalność. Prowadziła bloga przez pewien czas, nie wiem, czy on jeszcze jest prowadzony, ale na pewno ma swój fanpage na Facebooku, tak więc zachęcamy do polubienia wszystkich, których będzie interesowało, co dalej u pani Anny słychać. My na pewno o tym powiemy, no ale tymczasem właśnie jeden z zespołów najbliższych pani Annie, a więc Kings of Leon. No i skoro takie, a nie inne okoliczności, to piosenka The End.
1: Day and all night. Especially for you, this is DHT.
2: This is the end, ale myślę, że to wcale taki koniec dla pani Anny Gacek nie będzie, że gdzieś na pewno medialnie występować będzie. Po prostu no, pytanie, jakie tam propozycje do niej obecnie spływają.
0: No i co wydarzyło się dalej? We wtorek pan Wojciech Mann istotnie nie poprowadził wydania programu w tonacji trójki. Została wówczas przedłużona muzyczna poczta UKF, a więc ten program, w którym można zamawiać piosenki, został i trwał on do 15 tego dnia. No i już chyba we wtorek właśnie pan Mann powiedział, że
2: w środę podejmie decyzję.
0: Swoją decyzję, tak. Co dalej, jeżeli chodzi o jego obecność w trójce. W sumie to już tak naprawdę się można było domyślać, bo gdyby nie miał żadnych planów odejścia, no to pewnie by czegoś takiego nie powiedział.
2: Wiesz co, ale jeszcze wtedy ja się raczej w różnego rodzaju takich serwisach opiniotwórczych, medialnych spotykałem z taką wersją wydarzeń, że, no, że raczej nie. Że raczej Wojciech Mann nie odejdzie z programu Trzeciego Polskiego Radia. Ja też myślałem, że odejdzie i rzeczywiście się sprawdziło. Także...
0: Tak, się sprawdziło. W środę pan Wojciech podjął decyzję, że po 55 latach współpracy, chociaż czy tam nie było jakiejś przerwy po drodze w tej współpracy
2: no,
0: jego?
2: Nie była czasem to przerwa na przykład na Radio Color w
0: no
2: latach 90.
0: No, tak, tak, tak. No ale w każdym razie 55 lat temu z trójką zaczął współpracować. O to
2: no najpierw zaczął współpracować powiedzieć. Też jeszcze z rozgłośnią harcerską. Tak w ogóle.
0: Tak, oczywiście. Natomiast tak tylko mówimy, no bo jednak wiele źródeł to upraszcza i mówi o tych 55 latach, a nie do końca wszyscy precyzują właśnie kiedy ta przerwa miała miejsce i ile trwała lat. No ale było, nie było sporo czasu, który pan Mann w trójce spędził w ostatnich latach, no to programy Maniak Potiemku, Piosenki Bez Granic, właśnie w tonacji trójki z Anną Gacek oraz piątkowe wydania Zapraszamy do Trójki.
2: Tak jest.
0: W związku z tym, że pana Manna tam nie będzie, to również zniknie Piotr Bukartyk i jego piosenki.
2: Ale oni zdaje się jakoś gdzieś przechodzą do internetu. Gdzieś coś takiego mi mignęło na Facebooku, że będzie można Piotra Bukartyka i Wojciecha Manna oglądać na YouTubie.
0: To fajnie byłoby. Zresztą, co do internetu, to pan Wojciech założył fanpage na Facebooku, więc wszyscy, którzy są zainteresowani jego dalszą aktywnością, lajkujemy. Ja już to zrobiłam.
2: No i zresztą internetowo przecież jest jeszcze Radio Baobab, w którym to Wojciech Mann, Jan Chojnacki i jeszcze kilka innych osób gdzieś tam się udziela. Ja nie wiem, co prawda, jak to wygląda obecnie, czy tam w ogóle są nagrywane jakieś nowe audycje, bo Radio Baobab istnieje już od dłuższego czasu, to już parę ładnych lat. Natomiast jak tam z dodawaniem nowych treści, szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast jest coś takiego, jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać sobie tych głosów znanych z dawnej trójki, to myślę, że warto tam zajrzeć.
0: Natomiast takie pytanie do ciebie. Bo wiele było dyskusji o tym na Facebooku. Jakub Wątły, tam redaktor, podjął ten wątek.
2: Tak jest.
0: Co sądzisz na temat postawy Wojciecha Manna, tego, że tak naprawdę na odejście zdecydował się teraz, dopiero kiedy Anna Gacek już nie jest obecna na antenie, kiedy zakazano jej występowania w trójce, a nie wcześniej, bo przecież dobra zmiana to już tak od kilku lat hula, no i dlaczego nie zrobił tego wcześniej? Czy sądzisz, że robił dobrze, robił źle? Nie masz zdania.
2: Wiesz co, ja po pierwsze nie uważam, żeby odejście Wojciecha Manna było jakimkolwiek czynem bohaterskim. Zacznijmy od tego, bo tu o to się rozbija, bo wszyscy i są dwie strony tego sporu. że Wojciech Mann zrobił tak, że to...

0: bohaterskie odejście z programu Trzeciego Polskiego Radia, a inni twierdzą, że a czemu dopiero na taki krok zdecydował się dopiero teraz? A ja myślę, że to wcale nie ma nic wspólnego z żadnym bohaterstwem, tylko po prostu najzwyczajniej w świecie ze zmęczeniem. Pan Wojciech nie jest już człowiekiem młodym, powiedzmy to sobie szczerze, tam jest po 70. Tak. Swoje w życiu zrobił i najzwyczajniej w świecie, jeżeli ktoś podkłada mu co jakiś czas kłody pod nogi, tak może do końca nie wprost, ale no mówi się, że rezygnacja ze współpracy z Anną Gacek była wymierzona w Wojciecha Mana, no to po prostu...
1: Dokładnie, bo są takie hipotezy, tak, że tak. Dlatego zwolniono Annę Gacek, bo wtedy wydawało się bardziej prawdopodobne, że Wojciech Man odejdzie sam. No a gdyby zarząd zdecydował o zwolnieniu Wojciecha Mana, no to wiadomo, że nie jest to dobra wizytówka, tak można powiedzieć, no przecież sam zdecydował, my za to nie odpowiadamy w żaden sposób. No i taka prawda.
0: Dokładnie, dokładnie. Więc dla mnie po prostu to nie jest absolutnie żaden czyn bohaterski. Ja tu nie przypisuję panu Wojciechowi żadnych cech takiego, wiesz, bohatera, co to walczy z systemem. Ale taka jest narracja w niektórych miejscach. No zwłaszcza fanpage Ratujmy Trójkę. Tu przede wszystkim no, dla nich, jako dla takich naprawdę wiernych słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, no, Wojciech Man jest ikoną. I ja się wcale nie dziwię, bo rzeczywiście, no tak. to absolutnie. Natomiast no, to odejście po prostu moim zdaniem wynika przede wszystkim ze zmęczenia i z takiej niechęci użerania się z ludźmi, którzy no, najzwyczajniej w świecie, powiedzmy, nie są ci życzliwi. Jeżeli była ta współpraca z panią Anną Gacek, no to oni sobie mogli tam porozmawiać na antenie. Zresztą jakoś tak właśnie, czy to on, czy to ona stwierdziła, że przywróciła młodość tak naprawdę taką radiową Wojciechowi Manowi przez to, że oni się mogli tam na tej antenie poprzekomarzać, tak, porozmawiać sobie.
1: Tak, bo to był właśnie taki styl, taki, tak. Że nie, że sobie gadamy grzecznie, tylko właśnie takie zaczepki pani Anna, udająca przeciwniczkę zespołu Pink Floyd, który tak naprawdę lubi trochę, ale zawsze na antenie występowała w tej roli, że ona sobie ubierze koszulkę I Hate Pink Floyd i on tam ją próbował przekonywać, żeby jednak polubiła ten zespół. Także no, słuchało się tego rzeczywiście dobrze, natomiast co do postawy Wojciecha Mana, no to mnie się wydaje, że to ma dwie strony i trochę, oczywiście należałoby jego zapytać, co sądzi i dlaczego akurat teraz, a nie wcześniej.
0: Zresztą Wojciech Man sam stwierdził, że na pewno będą takie głosy. On to przewidział, że takie głosy będą. No i rzeczywiście się pojawiły, tak, że czemu dopiero teraz?
1: Natomiast rzeczywiście z jednej strony czemu dopiero teraz, nie od dzisiaj, przecież zwalnia się dziennikarza, a dopiero kiedy osobę nieco bliższą się zwolniło, no to pan Wojciech taką decyzję podejmuje. Z drugiej strony pamiętajmy jednak, że pan Wojciech tak do końca bierną i potulną osobą to nie był.
0: Oczywiście.
1: Bo po pierwsze, kiedy pan Paweł Lisicki prowadził wywiady polityczne w piątki w czasie audycji pana Mana, to pan Man tam jakichś komentarzy nie szczędził, takich nieco uszczypliwych, aż chyba w końcu zrobiono tak, żeby akurat w piątki pan Lisicki dyżuru nie miał. Po drugie, piosenki pana Bukartyka emitowane w audycjach pana Wojciecha Mana, który to zresztą pan Bukartyk chyba wcześniej był na takiej jakiejś bardziej oficjalnej umowie. Ona została też z nim zerwana, ale sobie po prostu przychodził do Wojciecha Mana jako gość. Tak po prostu przychodził do studia, nikt mu przecież tego nie mógł zabronić.
0: Nie mógł zabronić, dokładnie.
1: A w tych piosenkach też był czasem różny przekaz, na przykład wówczas, kiedy Arthur Andrews i Robert Canterite zostali zwolnieni. A po trzecie, ten epizod, o którym mówiliśmy w zeszłym roku, który się otarł o Radę Etyki Polskiego Radia, czy jak się tam nazywa ten organ, czyli piosenka o Neandertalczyku i porównanie do naszego premiera, który nie podał ręki Aleksandrze Dulkiewicz.
0: I chyba do dziś ta sytuacja nawet ze strony Rady Etyki Mediów, czy jakiejś Komisji Etyki Polskiego Radia. Komisji Etyki Polskiego Radia, ponoć to w ogóle nie zostało jeszcze rozwiązane. No i już nie zostanie.
1: No to już chyba nie ma sensu, żeby za to zabierali. Także no tutaj musielibyśmy zapytać pana Wojciecha Mana o to, czy kiedy właśnie odchodził Andrew, Canterite i inni, to czy wtedy nie miał czegoś takiego, ale zaraz w sumie co ja firmuję swoim nazwiskiem, ale też to są takie głosy, że no, być może dla niego jednak mimo wszystko najważniejsza jest muzyka, granie tej muzyki i chciałby mimo wszystko w tym pozostać, dopóki jednak się dało, no, a już chyba się teraz nie dało. No dobrze, ponieważ jeszcze mamy dużo do powiedzenia i dużo do zagrania, to teraz wam zagramy piosenkę. Słuchajcie, teraz to się wydarzy. No oczywiście moglibyśmy zagrać na przykład piosenkę Znajdziesz mnie znowu Zbigniewa Wodeckiego, do której Wojciech Mann napisał słowa, ale już kiedyś ona u nas była, to po co się powtarzać, jak nie trzeba, prawda?
0: Owszem.
1: No przyznam, że ta stylistyka muzyczna Wojciecha Manna, w której on się najczęściej obracał, no to może niekoniecznie najbliższe mojemu sercu klimaty, tak powiem szczerze. Natomiast, no i też z tego powodu nie najczęściej słuchałam na przykład jego porannych audycji Zapraszamy do Trójki w piątki. Natomiast jest taka piosenka, którą słyszałam tam kilkakrotnie i chyba nawet słuchacze się jej domagali, także nie wiem skąd pan Wojciech to w ogóle wziął, no ale wziął i słuchaczom się spodobało. Zupełnie inna od stylistyki zarówno jego, jak i całej Trójki. No to...
0: Ale nie będzie to Zenek.
1: Ale nie będzie to Zenek. Ja już nie mam po prostu więcej komentarza. Chacaron? Macaron? Song? Czy jakoś tak? Posłuchajmy tego uroczego utworu.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Zawsze, kiedy słyszę takie piosenki, naprawdę zastanawiam się, co trzeba wpisać w wyszukiwarkę YouTube'a, żeby je znaleźć.
1: To, nie mam pojęcia.
0: To mnie intryguje.
1: To jest zagadka. Może pan Mann by nam powiedział, gdyby sam pamiętał to, a może już nie pamiętać.
0: Może już nie pamiętać.
1: Natomiast nie dodaliśmy jeszcze do tej sprawy, że nie było wiadomo, kto zastąpi pana Wojciecha w piątkowym wydaniu audycji Zapraszamy do Trójki, ponieważ dziennikarze konsekwentnie odmawiali. I Michał Olszański, i Marcin Łukawski, i Krystian Hanke, oni wszyscy nie chcieli w to wejść i zastąpić pana Wojciecha, więc już się wydawało, że tam nic nie będzie, będzie muzyka z tak zwanej puszki, ale jednak się okazało, że się znalazł taki chętny, czyli pan Piotr Łodej, to ten od audycji trójkowy budzik emitowanej między 4 a 6 rano.
0: Czyli on co on 6 godzin, czy tam ileś prowadził?
1: Ale może na przykład nie było budzika wtedy.
0: Może.
1: Nie wiem, co tam było. No przecież nie wstaje o 4, no uspokój się. Także nie wiemy, co będzie w kolejnych tygodniach, czy to będzie pan Łodej w piątki, czy kto inny, ale łatwo nie będzie znaleźć zastępstwa na stałe. Natomiast co do właśnie zastępstw, to dziś po 22 pojawi się pan Piotr Metz, a więc to będzie dla niego no 4 godzina z rzędu na antenie, także jeszcze nie tak źle, bowiem zabraknie Gaby Kulki, która w czwartek poinformowała, że już nie będzie emitowanej audycja Głowa, Serce, Baza, sama złożyła wypowiedzenie. I tutaj również moglibyśmy zastanawiać się, no bo przecież pani Gaba dołączyła do ekipy Trójki już za dobrej zmiany, tak? No to chyba ze 3 lata temu to było, albo no 3 lata z hakiem. Tak więc no już wiedziała, na co się pisze poniekąd i w jakiej atmosferze do tej Trójki dołącza. No także można powiedzieć, że wiedziała, co robi. Ale tak sobie analizowałam to z drugiej strony, że gdyby na przykład teraz ktoś zaproponował mi wejście do jakiejś instytucji czy no czegoś takiego, co ja bardzo cenię i zawsze ceniłam, ale wiem, że atmosfera tam, no teraz powiedzmy jest nie za dobra, ale z drugiej strony taka szansa się może już nie powtórzyć, no to no co bym zrobiła? Czy uniosła się honorem? Czy pomyślała, no dobrze, będę tam już teraz, mimo że jest mi za dobrze, ale będzie przecież kiedyś lepiej, to przetrwam to, no i będę tam w przyszłości.
0: Tym bardziej, że nie wszystko naprawdę trzeba rozpatrywać przez pryzmat polityczny. Polskie Radio, instytucją zależną od ekipy rządzącej i tak samo jak i telewizja, jest, było i podejrzewam, że będzie zawsze.
1: Zawsze.
0: Bez względu na to, jaka ekipa. Ja, ekipy się zmieniają, radio jakoś tam powiedzmy przetrwa, więc myślę, że tak naprawdę jeżeli ktoś rzeczywiście kojarzy przede wszystkim Trójkę, Trójka kojarzy mu się ze stacją typowo muzyczną, ze stacją, z którą ma jakieś tam związane takie naprawdę pozytywne wspomnienia. Jest okazja, żeby tam poprowadzić chociaż godzinę jakiegoś tam swojego programu, no to myślę, że część z artystów, która wychowywała się, których ta Trójka muzycznie kształtowała, no to po prostu takiej szansy jednak nie odrzuca, a później, tak jak w przypadku pani Gaby Kulki, jak widzi od środka, co tam się zaczyna dziać i że zaczyna się dziać naprawdę źle, to jest taki moment, w którym po prostu trzeba powiedzieć stop. Tym bardziej to jest jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że wspomnieć warto. I ja powiem szczerze, nie zazdroszczę absolutnie obecnym prowadzącym różnego rodzaju audycje na antenie Trójki, którzy czytają komentarze w mediach społecznościowych. I zapewne, którzy otrzymują różnego rodzaju maile. Po prostu taka fala hejtu po prostu, jaka się wylewa z wypowiedzi tak zwanych wiernych słuchaczy Trójki, to myślę, że już abstrahując od tego, że no na antenie Trójki dzieje się nie za dobrze, że są właśnie takie czy zwolnienia, czy po prostu odejścia i tak dalej, ale że to naprawdę nikomu po prostu najzwyczajniej w świecie nie służy. A też jest taka jedna rzecz, jeszcze już poza w ogóle kwestią odejść i tak dalej. Ja spotkałem się z taką opinią i nie wiem, czy się z nią zgodzisz. A propos programu Trzeciego Polskiego Radia, że ta stacja ma jeden podstawowy, poważny problem. Mianowicie nie wychowała sobie młodych albo młodszych osobowości antenowych. Takich, które naprawdę byłyby bardzo intensywnie, bardzo mocno kojarzone z Trójką, z programem Trzecim Polskiego Radia. No bo co? Bo Trójka no to Mann, Kaczkowski, Niedźwiecki i powiedzmy Metz, ale ja nie uważam, że Metz jest osobowością wychowaną przez Trójkę, bo Metz mi się zawsze będzie kojarzył z RMF FM.
1: No dobrze, a Szydłowska?
0: Wiesz co? Powiem szczerze, dla mnie na przykład nie, ale to widzisz, to jest właśnie to, może dlatego, że po prostu te osoby właśnie takie, na przykład jak Agnieszka Szydłowska i jeszcze pewnie kilka innych osób, mają takie...
1: Maciej Łukawski, Krystian.
0: Tak, mają swoje, ale wiesz, na przykład chociażby pani Szydłowska ma jakąś grupę swoich fanów, która czeka na jej audycję, która słucha tych audycji, a powiedzmy te osoby, takie właśnie jak pan Kaczkowski, Niedźwiecki, miały okazję zjednywać sobie słuchaczy w czasach, kiedy Trójka kształtowała gusta muzyczne nie tylko ludzi, którzy byli zainteresowani muzyką alternatywną, ale którzy byli zainteresowani muzyką w ogóle. Wtedy to...
1: No właśnie, ale też jest chyba tak, że nie wiem, mam to roboczy nazwał z zasady ograniczonej pojemności. To znaczy, chodzi mi o to, że jest ileś osób, które jesteśmy w stanie wchłonąć i uznać je za takie właśnie osobowości. I no jest ich tych kilka, które wymieniliśmy. I przecież na antenie Trójki są młodsi dziennikarze. No Piotr
0: no oczywiście,
1: Sternach, ma to, prawda, dzisiaj te 50 lat, no ale to jest mniej niż Wojciech Manna czy Piotr Kaczkowski, prawda? Sobie,
0: ale to już kiedyś rozmawialiśmy. Dla mnie Piotr Stelmach to zawsze będzie ten młody taki dziennikarz, tak? Który...
1: No dobrze, ale no nie słuchasz Trójki, no to nie wiem. Tak jak ostatnio jeden z naszych znajomych, pozdrawiam, może nas słucha, Michał, napisał, że no Gacek odeszła po tych 19 latach, dla niego to ciągle jest ta młoda dziennikarka.
0: Tak. Ale ja się poniekąd z tym gdzieś tam, z tą wypowiedzią tak trochę identyfikuję, bo ja mam podobnie. I myślę, że te osoby...
1: No ale nie wiem, jak mają tacy trójkofani. No w każdym razie, no dobrze, ale to są takie osobiste odczucia już bardzo. Chodzi mi o to, że nie jesteśmy w stanie tych kilka osób uznać za te autorytety, za te osobowości, bo one do tego doszły w pewnych czasach, kiedy też była ograniczona ilość kanałów, źródeł do słuchania muzyki i tak dalej. I potem kolejne osoby, które przychodzą, nie są w stanie do tego grona tak łatwo dołączyć, bo tam mają już ugruntowaną pozycję.
0: Oczywiście. No i pytanie teraz zasadnicze będzie takie, co się stanie, kiedy te osoby, a prędzej czy później to nastąpi, zakończą definitywnie z takich czy innych przyczyn współpracę z programem Trzecim Polskiego Radia. Czy wtedy rzeczywiście będzie miejsce na rzeczywiście takie kolejne nazwiska, z którymi ta stacja będzie identyfikowana? Czy to już zawsze będzie tak, że Trójka to będzie kilka tych nazwisk, a szkoda, że ich nie ma?
1: No właśnie, wydaje mi się, że to już po prostu nie jest możliwe w tych czasach, bo tamci ugruntowali swoją pozycję w czasach, jak już wspomniałam, kiedy było mniej stacji radiowych, nie było Spotify'ów, innych Deezerów, a teraz już trójka nie ma tej pozycji, którą miała wtedy, więc i tym osobom nowym, czy też będącym od 20 lat tak. również, nie jest tak łatwo po prostu osiągnąć tej samej pozycji, choćby i tego Niedźwieckiego, Kaczkowskiego zabrakło w tej trójce.
0: Owszem.
1: No, no Mana już zabrakło. No, no cóż, zatem zagramy teraz utwór pani Gaby Kulki, której audycja Głowa, Serce, Baza już się na antenie nie pojawi. Przypomnijmy zresztą, że to nie był radiowy debiut pani Gaby, bo być może pamiętasz, że jeszcze wcześniej, jakieś 10 lat temu miała audycję w czwórce. To się nazywało Gabofon.
0: Było coś takiego.
1: W niedzielę po 15, ale tam grała tak właśnie bardziej czwórkowo, bardziej elektronicznie. Ta muzyka w trójce jednak była taka, no, bardziej znośna, oczywiście kwestia gustu to jest. No ale pani Gaba to przede wszystkim wokalistka, no tutaj osobisty akcent bliska mojemu sercu. I teraz utwór z płyty Hot Rabbit z 2009 roku, jednej z, no, takich ważniejszych płyt akurat dla mnie osobiście, bo kiedy ta płyta wyszła, to akurat moje gusta muzyczne bardzo się, no, zmieniały, kształtowały i ta płyta myślę, że też miała na to wpływ. A pierwszym singlem z tej płyty był utwór Niejasności i to jego teraz posłuchamy.
0: Cały czas słuchacie programu RTV, a my jeszcze nadal pozostaniemy przez moment, ale już tylko dosłownie przez moment w okolicy programu Trzeciego Polskiego Radia.
1: Bo teraz informacja o odejściu, która to informacja, mam wrażenie, jakoś tak nie zyskała rozgłosu i mało się o tym mówiło, ale właśnie to pani Gaba Kulka u siebie na Facebooku udostępniła post pana Jana Młynarskiego, który, przypomnijmy, że w trójce prowadził audycję Dancing Salon Ulica, która została wprowadzona do ramówki wakacyjnej w roku 2000, którym to było? Pamiętam, że już w RTV mówiliśmy o tym.
0: To może o 18?
1: No za albo, chwilę sobie przypomnimy w każdym
0: albo 19.
1: razie. Albo 19. Nie, to w czasie wakacji było, to chyba 18 to musiało być jednak. Rzeczywiście tak musiało być. No i chyba tak się spodobała słuchaczom i wszystkim innym, że została w ramówce na stałe. W ostatnim czasie też były jakieś takie wydania z publicznością. No i tak właśnie w niedzielę po godzinie 13 można było tej takiej trochę starszej, sporo starszej muzyki sobie posłuchać. No bo w takiej to pan Jan Młynarski się specjalizuje, również wykonawczo. I zaraz takiego utworu sobie posłuchamy, będąc nie oryginalną kompozycją pana Jana, ale no coverem, jak to się mówi teraz. No i już pana Jana w roli prowadzącego nie usłyszymy, również zdecydował się na odejście z trójki. Tak więc to zobaczymy, czy będzie szukał jakichś radiowych okazji jeszcze gdzie indziej, no czy też po prostu poświęci się śpiewaniu, graniu, tworzeniu, aranżowaniu, no bo to mu wychodzi całkiem nieźle. Efekty jego pracy są lubiane. Wtedy, kiedy mówiliśmy o początku jego audycji, zagraliśmy naszą ulubioną piosenkę, którą zaaranżował się Abdul Bey. Projekt Jazzband Płynarski-Masecki, to teraz dla odmiany inny projekt, projekt Warszawskie Kombo Taneczne, w którym również pan Jan Młynarski się udziela i piosenka o Rumunkach, jakie te Rumunki są i jak całują. Ach, te Rumunki, w oryginale to Tadeusz Faliszewski, z tego co wczoraj szybki research wykazał, no a teraz właśnie Jan Młynarski i Warszawskie Kombo Taneczne, no w niedzielę już nie usłyszymy w radiu, no ale muzyka nam pozostaje.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tak, my wiemy, sytuacja jest poważna i oczywiście nie trzeba nikogo do tego przekonywać, mam przynajmniej taką nadzieję. Natomiast no, nie mogliśmy sobie odmówić.
1: Ale ja to dzisiaj znalazłam w internecie, jeszcze podpisane do hymnu.
0: Tak jest. Czekaj, gdzie? Jaki to fanpage opublikował? W tym antyludzkim państwie.
1: W tym antyludzkim państwie.
0: Tak, tak. Także taka pioseneczka na dobry początek wejścia naszego kolejnego. Szczerze powiedziawszy, jak ja to usłyszałem, to sobie pomyślałem od razu, że mogłoby to się ukazać w jakimś programie Wojciecha Cejrowskiego, bo to tak do niego pasuje, takie rytmy pasują do programów pana Wojtka. Natomiast no teraz o koronawirusie, ale w ujęciu medialnym, w ujęciu takim, jak się media przygotowały na ten czas i co mają nam do zaoferowania.
1: bo jest trochę zmian takich, no, naprawdę nietypowych. Rozpoczniemy od tego, że w związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Telewizja Polska wprowadziła zmiany w ramówce TVP ABC oraz TVP Kultura. Stacje pokażą więcej produkcji edukacyjnych. Dodatkowe pasma nie będą przerywane reklamami. No i kanał dziecięcy TVP ABC zaprasza w godzinach 8-13 na codzienne edukacyjne pasmo dla dzieci w różnym wieku. Wśród wielu propozycji anteny jest m.in. emitowany codziennie program Alchemik, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne oraz zaczarowany świat, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza najmłodszych również na takie programy jak Teleranek, Zagadki Zwierzę Gromadki, Zwierzaki Czytaki oraz Studio ABC. Z kolei TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo edukacyjne dla rodzin, literatura, sztuka i muzyka. Codziennie w godzinach 13-17 będziemy mogli oglądać filmy, spektakle teatru, telewizji i seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur, na przykład Szatan z siódmej klasy. Jak ja byłam młodsza, to lekturą nie było. Więc muszę przyznać, że nie czytałam, ale byłam na przedstawieniu w teatrze z klasą, owszem.
0: Ja jak dobrze pamiętam, to czytałam, aczkolwiek nie pamiętam, czy było to za moich czasów lekturą.
1: W pustyni i w puszczy nie ma wątpliwości, Zemsta też nie ma wątpliwości. Natomiast z takich nielekturowych programów to mamy Niezapomniany Leonard Bernstein, Spotkania z muzyką. No dajcie spokój, kogo to z młodych zainteresuje, już nie mówiąc o tym, że do programu nauczania muzyki to niewiele to ma odniesienia, bo aż tak szczegółowo przypuszczam i jakby w takim nurcie się nie mówi o muzyce na lekcjach muzyki, czy tam jak teraz to się nazywa. Poczet królów polskich i szlakiem miejsc niezwykłych, pomniki historii. No to oni tam całe życie mogą takie programy nadawać.
0: Ja przepraszam bardzo. Gdzie są nauki ścisłe? Gdzie... jest...
1: A to masz ten Alchemik rano na
0: no,
1: tym.
0: No tak, ale to tylko. A jakaś, nie wiem, na przykład fizyka, jakaś biologia gdzieś tam bardziej pokazana.
1: No bo powiedzmy sobie szczerze, tutaj chodzi o to, że oni tak chcą nawiązać do tradycji telewizji edukacyjnej, ale z rzeczoną telewizją edukacyjną to ma
0: niewiele wspólnego.
1: Niewiele, bo no nie są to te programy, chociaż no oczywiście rozumiem, że być może nie wszystkie one dzisiaj się do emisji nadają po prostu, bo nie byłyby atrakcyjne na przykład dla młodszego widza i trzeba byłoby zrobić nowe.
0: Myślę, że przybyszy z Mat Planety jakby puścili, to jeszcze kogoś mogłoby to zainteresować.
1: No, a po drugie, no, TVP Kultura i TVP ABC, czyli cały czas takie kanały niszowe, byleby się w głównych kanałach za bardzo nie nakombinować. A w głównych kanałach też będą takie pewne zmiany w przedpołudniowej ramówce, bo w TVP1 właśnie w godzinach przedpołudniowych emitowane będą seriale Mister Twister oraz Hotel pod żyrafą i nosorożcem, zaś w TVP2 od poniedziałku do piątku po jednym odcinku The Voice Kids. No to walorów edukacyjnych żadnych z powyższych nie ma, żadnych, więc w ogóle to jest bez sensu. I tyle mam komentarzy.
0: Ten Mister Twister to mi tak trochę może przypomina chęć zrobienia czegoś, co się kiedyś nazywało teleferie. Czyli tak wiesz, w głównych antenach telewizji polskiej prezentowane jakieś takie rozszerzone pasmo dla młodzieży i dla dzieci. Kiedyś było coś takiego.
1: No tak, ale no to mogło być feria. Tutaj jednak powinniśmy mieć więcej takich edukacyjnych treści. Ponadto w serwisach VOD i TVP.pl zostaną wyeksponowane filmy fabularne i dokumentalne, seriale oraz programy rozrywkowe. A co tam jest eksponowane tak poza tym, w czasie poza epidemią? No mi się wydawało, że filmy, seriale i programy rozrywkowe, ale co ja tam wiem. To jest jedna grupa zmian. Będziemy tak trochę skakać od stacji do stacji, ale tak trochę podzieliłam te zmiany na różne grupy. Bo kolejna grupa to są specjalne programy, No i na przykład TVN takie specjalne programy emitować będzie, na przykład program Uwaga Koronawirus emitowany o 19.25, chyba od poniedziałku, a więc wydanie uwagi poświęcone koronawirusowi, jak również dzisiaj o godzinie 18, a więc już niedługo, przypuszczam, że do tej godziny jednak nie skończymy, ale właśnie wówczas zostanie wyemitowane wydanie na żywo, po raz pierwszy programu 36.6 Ewy Drzyzgi, właśnie z ekspertami, którzy no na koronawirusie się znają i pewnie wszystkie wątpliwości wyjaśnią. W głównych stacjach informacyjnych również pojawiły się programy związane z koronawirusem. W TVN24 koronawirus raport, który zastępuje czarno na białym, czyli od 20.30 jest emitowany. Zrezygnowano z kampanijnych rozmów Konrada Piaseckiego emitowanych rano, o których mówiliśmy wam niedawno, czyli chyba dwa wydania wstecz. W TVP Info jest to koronawirus poradnik, który nie wiem z tym, o której jest emitowany, mam wrażenie, że wtedy, kiedy jest potrzeba. Natomiast w Polsat News wczoraj pojawił się program Wszystko o koronawirusie, był o 20.30. No i zobaczymy, jak często będzie emitowany, czy codziennie, czy jak to będzie wyglądało. No, sytuacja przecież jest dynamiczna. Natomiast
0: tak, prawda inaczej, jest taka, że te kanały informacyjne, no właśnie, przynajmniej TVN24, ja wczoraj miałem okazję oglądać przez kilka godzin ten kanał, tak cięgiem, i powiem szczerze, ja tam nie za bardzo widziałem jakichkolwiek innych informacji, oprócz informacji na temat koronawirusa.
1: Tak, to prawda, to prawda. Kolejna ważna dla wielu osób rzecz dotyczy transmisji mszy świętych, no bo tutaj cały czas dyskusje z biskupami, mimo tego, że mówi się o tym, że nie zaleca się zgromadzeń publicznych, no to, że świątynie powinny być otwarte, bo to jest szpital duszy, to również mówią niektórzy politycy. No teraz się mówi, że zakazuje się zgromadzeń powyżej 50 osób. Czyli co, będą w świątyni liczyć, a 51 nie wejdzie i będzie musiał czekać na następne.
0: Zastanawiam się, jak to w ogóle będzie liczone, czy 50 wiernych tam będą liczyć, czy...
1: No właśnie, ministranci, no. Tam organista, ksiądz i tak dalej.
0: Dokładnie.
1: Tak więc wszyscy, którzy chcą uniknąć tego zamieszania, a mimo tego, no i chcą przede wszystkim zostać w domu i nie narażać się swojego zdrowia, a dla których msza święta jest ważna, no to będą mieli wiele możliwości, żeby mszę obejrzeć, lub jej posłuchać. Zresztą no zawsze jest taka możliwość, choćby transmisja mszy w Radiowej Jedynce i w Radiu Maryja o 9 rano. To jest transmisja z Kościoła Krzyża Świętego w Warszawie, czy jakoś tak? Nie znam się.
0: Ja
1: stoi w Polsat News również o 9 będzie transmisja, ale nie wiem, czy z tego samego kościoła. W TVN24, no właśnie, tutaj mam pewne wątpliwości, bo na pewno transmisja mszy będzie o 11 w TVN24.pl, ale również tam, gdzieś tam mi mignęła informacja, że w TVN24, w sensie w telewizji, też ona będzie. No to już byłoby zaskoczenie do prawdy. Tak więc nie wiem, jak to do końca będzie, no ale na pewno w internecie tam msza będzie, również będzie w Onecie, w Wirtualnej Polsce, tam na WP Pilocie specjalny kanał, na którym właśnie będzie można mszę zobaczyć. I tutaj w notatce zapisałam sobie informację, że Superstacja o 15 codziennie ma emitować Koronkę do Bożego Miłosierdzia, natomiast na razie wycofali się z tego planu. Skoro jesteśmy przy Superstacji, no to ma być właśnie mniej tematów show biznesowych obecnie, a więcej właśnie wydań programu Super Temat, no czyli nastawienie na temat koronawirusa.
0: No, powiem szczerze, że jak usłyszałem Super Stacja i jeszcze, jak powiedziałaś, Koronka do Bożego Miłosierdzia, to tak sobie pomyślałem, że no, chyba ktoś naprawdę tam rzeczywiście bardzo mocno pofantazjował, jeżeli chodzi o jakby złożenie tego wszystkiego, i wcale się nie dziwię, że się z tego mogli wycofać, bo po prostu być może co niektórzy mogliby uznać, że to jakiś żart jest tak naprawdę.
1: No to... Do obecnej, zresztą do żadnej wcześniejszej formy Superstacji to nie pasuje, ale jeszcze msza,
0: no okej,
1: no msza jako takie podstawowe nabożeństwo, ale Koronka, no to ja już, no nie wiem, ale no okej. Okay. Ciekawe zresztą, czy redaktor Wątpy o tym wie, że w jego dawnym miejscu pracy jest pokazywana Koronka. Gdyby tam dalej pracował, to by im chyba powiedział, co sądzi na ten temat.
0: Co sądzi na ten temat swoją drogą teraz w ogóle, też jeżeli chodzi o redakcję, no to TVN24 na przykład jakiś inny tryb pracy sobie obrał, tak? Gdzieś była taka informacja, że w trybie
1: ale
0: rotacyjnym.
1: Ale przecież ja chcę to wszystko powiedzieć, to ja nie rozumiem, dlaczego ty się wtrącasz.
0: A, no to proszę bardzo.
1: Przecież wszystko jest tu napisane.
0: To proszę bardzo.
1: No właśnie, bo rezygnuje się przede wszystkim z udziału publiczności w programach telewizyjnych. Na przykład to jest, słuchajcie, smutna wiadomość. Teraz w ogóle jakiś marsz żałobny powinien być przygotowany.
0: Aha.
1: W TVP odwołano dzisiejsze Studio Polska. I w ogóle do odwołania zawieszono je. Ja płaczę! W Polsacie bez publiczności odbył się wczorajszy Taniec z Gwiazdami i to był ostatni Taniec z Gwiazdami tej wiosny, ale nie, nie zakończono tej edycji, tylko zostanie ona jesienią wznowiona w tym samym składzie. No i zresztą szczerze to tak trzeba było od początku zrobić, bo nawet jeżeli nie ma publiczności podczas wydania programu, no to i tak spora ekipa musi nad nim pracować, prawda? Prowadzący, jurorzy, tancerze, muzycy,
0: więc pewnie więcej już samej ekipy jest niż 50 osób.
1: Dokładnie, więc tak, to jest i tak duże zgromadzenie, także moim zdaniem trzeba to już było wcześniej zrobić. Podobnie zresztą bez publiczności odbyło się wczorajsze wydanie programu Stary Wojsk Gwiazdy Mają Głos w dwójce. Natomiast widowni nie będzie również w nagraniach polsatowskich programów The Four czy Twoja twarz brzmi znajomo, realizowanych od minionej środy, a więc dzisiaj jeszcze zobaczymy wydania nagrane wcześniej, także publiczność będzie. Przynajmniej zobaczymy, na jak długo mieli zapas nagranych odcinków.
0: Właśnie.
1: I o ile z twoją twarzą, która brzmi znajomo, to nie jest problem, to na przykład z The Four jest taka sytuacja, że tam jest taki element, że to publiczność decyduje, który z uczestników ma przejść dalej. Więc no, na razie jest taki scenariusz, że albo zdjęcia zostaną zawieszone, albo wymyślą jakieś inne rozwiązanie, no ale wtedy musieliby format zmodyfikować. Więc to nie wszystko da się tak bez zmian, bez publiczności przeprowadzić. No właśnie, TVN24, o czym już mówiłeś, zrezygnowało z zapraszania gości do studia przede wszystkim. Działają studia regionalne, a niektóre programy będą realizowane za pomocą Skype'a, co już zresztą dzisiaj miało miejsce. Drugie śniadanie mistrzów, tak się odbyło jutro, tak się odbędzie loża prasowa. No i również jest ta praca rotacyjna, aby ograniczyć liczbę osób w studiu, więc może się tak zdarzyć, że niektóre pasma będą prowadzić osoby kojarzone wcześniej z innymi pasmami. Tak się na tę chwilę zdarzy. No w Polsat News również mamy zmiany, niektórych programów nie będzie, jak na przykład śniadania w Polsat News, no bo wtedy będzie msza, czy wszystko co najważniejsze. Ogranicza się również obecność gości w studiu, a jeżeli ktoś lubił w porannych programach Nowy Dzień z Polsat News oglądać panią Joannę Górską, to jej tam nie zobaczy, ponieważ ta pani z uwagi na jakieś przebyte choroby ma obniżoną odporność, dlatego no chwilowo została odsunięta od prowadzenia programów, aby no nie narażać jej zdrowia. Dodatkowo kwestia związana z telewizją TVN, która będzie transmitować treści nadawane w TVN24. Codziennie między 6 a 8 na antenie TVN będziemy mogli oglądać to, co jest w TVN24, czyli część poranka, wstajesz i wiesz. Natomiast od poniedziałku do piątku od 16 do 17 będzie analogiczna transmisja, a zatem programu Fakty po południu. No i to dobrze, bo w tych programach pada najwięcej takich najważniejszych informacji, więc aby no, wszyscy mieli do nich dostęp, nie tylko ci, którzy mają TVN24, wszak nie jest ono stacją ogólnodostępną. No i oczywiście radio również nie może pozostać bierne na tę sytuację, bo w ramówce Polskiego Radia również wprowadzane są zmiany, emitowane są programy poświęcone koronawirusowi, a ponadto zrezygnowano z udziału publiczności, bo też są tam takie programy, w których publiczność występuje, na przykład Płytowy Trybunał Dwójki, który będzie po prostu obradował bez publiczności w studiu. Nie było jej tam nigdy zbyt wiele, bo to takie mniejsze studio imienia Władysława Szpilmana, ale jednak zawsze była, no ale przecież możemy słuchać Trybunału w radiu, a to jest przecież najważniejsze, żeby posłuchać, co mają do powiedzenia jurorzy, którzy oceniają płytowe nagrania najwybitniejszych dzieł z gatunku muzyki klasycznej i wybierają to najlepsze, nie wiedząc, na kogo głosują i dopiero na końcu dowiadując się, kto dyrygował, czy kto grał danym wykonaniem. Także takie to są zmiany na ten moment.
0: To jest w ogóle, myślę, że taka dość dobra sytuacja, o ile można gdzieś wyszukiwać sobie różnego rodzaju takich pozytywnych aspektów, to jest to sytuacja, w której można naprawdę przetestować w boju, i to takim ciężkim boju, różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, które pozwalają na pracę z domu. Zresztą wiele firm w ten sposób działa. Chociażby no Halo Radio na przykład teraz sporo audycji również realizuje domowo, że tak powiem, zdalnie.
1: Gości w studiu nie ma. Tak. Gości w studiu nie ma, a niektórzy prowadzący nadają z domu. A niektórzy nadają ze studia, ale tak czy inaczej łącząc się z gośćmi przez telefon.
0: Dokładnie.
1: Także no, sytuacja na pewno interesująca z tego względu, że nie było wcześniej aż takich potrzeb, aby takie tego rodzaju zmiany wprowadzać, ale część tych zmian na pewno, no myślę, że będzie można, jeżeli się sprawdzą,
0: wykorzystać w przyszłości.
1: Oczywiście. Chociażby właśnie ta decentralizacja i to realizowanie programów na przykład właśnie przez Skype'a, no bo czemu nie? Wtedy można zapraszać gości spoza Warszawy, prawda? Oni nie muszą specjalnie jechać, podróżować i można z nimi porozmawiać. No, dobra, piosenka o koronawirusie już była.
0: Była.
1: No, ale teraz musi być jeszcze jakiś akcent muzyczny, prawda? No i słuchajcie, teraz się tak mówi tyle o tym, że trzeba myć ręce, że to jest taki warunek, abyśmy no, zneutralizowali to działanie tych potencjalnych zarazków. No, ale tak nie wystarczy sobie wziąć pod wodę, umyć 2 sekundy, minęły, do widzenia, tylko trzeba je myć przez 30 sekund. No i pojawił się taki rysunek w mediach społecznościowych, że aby dobrze umyć ręce i wiedzieć, że się myło tyle czasu, ile trzeba, to należy w trakcie mycia rąk 2-krotnie zaśpiewać refren piosenki Biała Armia. Oczywiście nie tylko piosenka Biała Armia może do tego służyć. Jest taka strona w internecie, to myślę, że bardziej dla naszych widzących słuchaczy, że można wpisać tytuł swojej ulubionej piosenki i jej wykonawcę i ona wygeneruje nam plakat, na którym będzie właśnie tekst naszej ulubionej piosenki podzielony na fragmenty odpowiadające kolejnym fazom mycia rąk, więc w ogóle genialna sprawa. No ale skoro ta Biała Armia działa, no to przynajmniej posłuchacie, przećwiczycie sobie, no może kogoś to zachęci, żeby tam mieć radio DHT na podsłuchu i w międzyczasie umyć ręce, a w międzyczasie sobie podśpiewać z panią Beatą Kozidrak. Oczywiście dodam na koniec, że te zmiany, o których powiedziałam, no to są zmiany na ten moment, bo sytuacja jest na tyle dynamiczna, że lada dzień telewizje czy stacje radiowe mogą decydować się na kolejne zmiany, ale no to jest na dziś, na sobotę. Uff, no dobrze, no to teraz wielki przebój, Biała Armia i jak mówił Rysiek z klanu, umyjcie rączki.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.
0: I tak nam Baim o Białej Armii pośpiewało. My tymczasem zaglądamy na naszego...
1: Wszyscy umyli rączki.
0: Tak. Prawie wszyscy, no ja umyję później, bo teraz muszę tu sprzętu pilnować. Ale umyję, obiecuję. Po programie.
1: Okay.
0: Tak, natomiast zaglądam teraz na naszego radiowego Facebooka i tu mamy pytanie od twojej imienniczki, od Mileny, która chciałaby się dowiedzieć, co się dzieje z programem Kafe Piosenka, bo go nie ma ostatnimi czasy po godzinie 21 na antenie Trójki telewizyjnej. No cóż, z tego, co widzę, to na antenach tych regionalnych ośrodków, tam TVP3, Bydgoszcz, Rzeszów i tak dalej, w niedzielę o godzinie 21 Kafe Piosenka jest. Tak przynajmniej mówi program.
1: Także nie wiemy, o co chodzi. Być może program swoje, a w stacji coś się tam dzieje innego i oni tego nie emitują, także my naprawdę nie mamy pojęcia, o co tam chodzi, że tego programu nie było, nie wiemy. No, informacja jest taka, że jutro będzie, także Mileno, sprawdź i nam daj znać z ciekawości, ale no, nie wiemy, o co tutaj chodzi.
0: Tak, a teraz przechodzimy do...
1: Jak to może to nie najlepiej o nas świadczy, nie? Powinniśmy na wszystkie pytania mieć mądre odpowiedzi, wszak prowadzimy audycję o mediach, powinniśmy się znać na wszystkim, nie? Ale to różnie z tym jest. Natomiast chyba znamy się na kolejnej propozycji, o której powiemy za chwilę, bo czytaliśmy książkę, na podstawie której jest ona zekranizowana. No bo koronawirusem i zmiany w ramówkach są, no ale pewne rzeczy mogą się wydarzyć zgodnie z planem. No i tak też będzie, jeżeli chodzi o nowe propozycje telewizyjnej Jedynki, które startują od jutra. Skończyło się Sanatorium Miłości, więc mamy dwie propozycje na wieczór niedzielny, dwie propozycje, które już zadebiutowały w zeszłym roku, no i teraz powracają. Pierwsza z nich to nowy sezon serialu Stulecie Winnych, zrealizowany według drugiego tomu sagi Stulecie Winnych autorstwa Aubeny Grabowskiej, tomu zatytułowanego Ci, którzy walczyli. My przeczytaliśmy książkę, już w sumie trzy książki, więc tutaj no, będziemy wiedzieli, co się dokona, no chyba, że będą jakieś znaczące zmiany względem książki, no bo pierwszy tom i serial troszeczkę jednak się różniły. Natomiast no, o co tutaj generalnie będzie chodziło? Otóż akcja drugiego sezonu będzie rozgrywać się w latach 1939-52. Wydaje mi się, ale mogę się mylić, że drugi tom troszeczkę jednak dalej sięgał, że chyba do 60-tych lat, czy to tylko mnie się tak zdaje?
0: Chyba tak. Powiem szczerze, raczej, już aż tak bardzo nie pamiętam, ale wydaje mi się, że był faktycznie dłuższy.
1: Nie no, bo policz sobie na przykład niektórzy bohaterowie typu Ewa, która przecież na początku wojny jest małą dziewczynką, nie będziemy mówić, kto to jest Ewa, no ale tam pod koniec drugiego tomu to już jest osobą dorosłą i pracuje.
0: Owszem.
1: Prawda? Kiedy tam się dokonują te ostatnie sceny, najbardziej emocjonalne. Natomiast no, tutaj z tego wychodzi, że kiedy się skończy ten tom, no to ten sezon, przepraszam, to ona jeszcze będzie dziewczynką. Może nastolatką dziewczynką. Także no, wydaje mi się, że oni wcześniej to trochę chcą skończyć. Jednak. Więc może tamte wydarzenia będą w kolejnym sezonie, te, które zakończyły tom drugi, no albo coś w ogóle pozmieniają. No, ale nad wszystkim czuwa pani Obena Grabowska, także krzywdy swojej książce zrobić nie da. W nowych odcinkach bohaterowie zmierzą się z okrutnym czasem II wojny światowej, no bo cóż by innego mogło być w tym czasie, skoro wówczas się właśnie w czasie wojny serial będzie rozgrywał. Bohaterowie stają w obliczu śmierci i narodzin. Jedni walczą z bronią w ręku, inni zmagają się z okupacyjną codziennością, walcząc o zachowanie życia i godności. W tym czasie w rodzinie rodzą się dzieci, jedni winni kochają, drudzy nienawidzą. Kiedy nadchodzi koniec wojny, okazuje się, że upragniona wolność niewiele ma wspólnego z tym, o czym marzyli. Inwigilacja, represje, więzienie to chleb powszedni powojennych dni. Niezabliźnione rany i skrywane tajemnice, a będą tajemnice, bo będą, stają się przeszkodą na drodze do normalnego życia. W rolach głównych ponownie zobaczymy m.in. Kingę Price, Jana Wieczorkowskiego, Weronikę Humay i Karolinę Bacie. Przypomnijmy te ostatnie panie w rolach odpowiednio chyba Ani i Mani, jeżeli nie pomyliłam. Do obsady dołączyli również Stefan Pawłowski, Piotr Rogucki, tak, ten pan zespołu Koma jest też aktorem, jakby ktoś nie pamiętał, Mateusz Janicki i Lesław Żurek. Drugi sezon będzie się składał z 14 odcinków emitowanych od najbliższej niedzieli o godzinie 20.15 co tydzień, rzecz jasna.
0: I chyba też z audiodeskrypcją będzie.
1: No mam taką nadzieję, poprzedni sezon był.
0: Był, więc miejmy nadzieję, że i tym razem Telewizja Polska stanie na wysokości zadania. W końcu te 2 miliardy prawie co roku, no to niech i my jako niewidomi odbiorcy też coś z tego mamy. A teraz przechodzimy do kolejnego programu, który będzie się ukazywał tuż po stuleciu winnych, czyli do programu To Był Rok. Jest to widowisko muzyczne, w którym dwie drużyny rywalizują w różnych konkurencjach, w których uczestnicy odpowiedzą na pytania dotyczące ówczesnej popkultury, obyczajów życia codziennego, mody, sportu, motoryzacji, zabawek czy staromodnych gadżetów. Każdy odcinek jest poświęcony konkretnemu okresowi przeszłości od lat 60. ubiegłego wieku do początku obecnego stulecia. Drugi sezon rozrywkowego programu Telewizyjna Jedynka pokazywać będzie od jutra o godzinie 21.15. Natomiast tu się trochę zmienia, jeżeli chodzi o obsadę prowadzących i kapitanów drużyn właściwie.
1: Tak, bo prowadząca zostaje
0: ta sama, ale kapitanowie nam się zmienią, bo nowymi kapitanami drużyn będą Katarzyna Zielińska i Maciej Kurzajewski. Względem pierwszego sezonu zastąpią w tych rolach Annę Muchę i Antoniego Królikowskiego. Show ponownie poprowadzi Marzena Rogalska, czyli jak widać tu się nic nie zmienia.
1: Ja muszę coś skomentować. Tak? Czy teraz to wam się nie kojarzy jeszcze bardziej z czymś, co już było? To znaczy to się do tej pory kojarzyło i tak, siłą rzeczy, ale
0: no
1: skoro
0: takie
1: mamy
0: kocham
1: skład,
0: cię Polsko. No.
1: Ale skoro mamy skład Rogalska, Kurzajewski i Zielińska, no to przecież taki dokładnie skład prowadzący plus kapitanki drużyn był na samym początku emisji Kocham Cię Polsko, z tą tylko różnicą, że to Kurzajewski był prowadzącym, a Zielińska i Rogalska były kapitankami drużyn. No potem tam się coś pozmieniało, kto inny był, już tego tak dobrze nie pamiętam, a potem też w ogóle prowadziła Barbara Kurdej-Szatan. Natomiast tutaj mamy właśnie ten skład z Kocham Cię Polsko, a więc to mamy ewidentne nawiązanie i się cofamy o lat 11 chyba, no tylko się państwo rolami pozamieniali.
0: Jak widać, starsze formaty, jak to w ogóle brzmi, że to już jest starszy format, tak, który został gdzieś tam trochę odgrzebany, się po prostu sprawdzają i skoro coś się podobało widzom, to jest nadzieja, że i to w odnowionej wersji i ze zmienioną nazwą będzie również budzić uznanie. Jeszcze warto wspomnieć,

0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Aplikacja Val już dostępna. Ruszyły testy Pikibota na okulary Meta. Masz słuchawki Sennheiser Ambio i nowego iPhone'a? Nie wyrzucaj ich, kup przejściówkę. Humanware ujawnia nowy stacjonarny odtwarzacz książek. Blind RSS i inne programy Brandona Bracia mają nowy dom. 64-bitowy NVDA zbliża się wielkimi krokami. Wersja RC1 została wydana. Nowa wersja Bookworm. Cosimo, nowa dostępna aplikacja pod Windows do tworzenia fiszek. Accessible Sensor Readout, dostępne sprawdzanie podzespołów komputera. Sporo zmian w Ableton Move 2. Nowości w grach. Notepad++ dostępny na Maca, ale czy na pewno? Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600, oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
3: Dzień dobry, 330 audycja Tyflo Przeglądu się właśnie zaczęła. Piotrek Machacz, Paweł Masarczyk, Michał Dziwisz i
4: dobry,
3: ja,
4: czyli Tomek. Witajcie.
3: Tak, Pilecki, witamy. Dzisiaj zapraszam oczywiście do kontaktu. Formy kontaktu są takie jak zwykle. No i żeby nie przedłużać, no to zacznijmy sobie jeszcze od informacji z poprzedniej audycji, w zasadzie od komentarzy. Od informacji na temat aplikacji VAL.
4: VAL, tak. Dokładnie. VAL, czyli Voice and Alarm, to jest po prostu zegarynka na platformę Apple i to taka naprawdę bardzo rozbudowana, która jest w stanie zasymulować nam zarówno takie zegary, które dzwonią, jak i takie, które mówią godzinę na wiele różnych sposobów. Jest to generalnie aplikacja, która, jeśli pamiętacie może taką aplikację Steve's Talking Clock na system Windows, no to VAL jest kompatybilny ze wszystkimi zegarami stworzonymi właśnie pod tą aplikację, więc już na start ta biblioteka dostępnych zegarów jest naprawdę imponująca, ale aplikacja też ma kilka dodatkowych schematów, tak to myślę można nazwać, metod chyba tak to się w aplikacji nazywa, na tworzenie bardzo realistyczne zegary bijące, wygrywające kuranty na przykład. No i w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że aplikacja była dostępna w App Store w ramach przedsprzedaży, miała się pojawić 4 maja, no i właśnie równo 4 maja ta aplikacja już pojawiła się oficjalnie. U nas chyba to było jakoś o pierwszej w nocy, tak przynajmniej wtedy mi przyszedł e-mail. No już więc cena przedsprzedażowa się skończyła, wcześniej aplikacja kosztowała 20 zł, teraz kosztuje 30, ale jest i muszę powiedzieć, że po prostu działa i działa naprawdę dobrze. I też te zegary, które z nią przychodzą w standardzie, to też muszę przyznać, że są naprawdę taktowne. I myślę, że pokrótce pokażę wam interfejs tej aplikacji, bo nie jest jakoś, no z jednej strony nie jest dużo do pokazania, z drugiej strony aplikacja ma dużo funkcji, więc tak myślę, że będziemy po prostu tą funkcjonalność omawiać tak pokrótce. Oczywiście sobie przełączę syntezę na polską. Aplikacja generalnie nie jest spolszczona, ale interfejs nie jest jakiś bardzo skomplikowany, więc myślę, że po prostu sobie poradzimy, wam trochę opiszę jak, co, gdzie i jak. Pokażę aplikację na przykładzie wersji na Maca, no bo po prostu będzie ją lepiej słychać, ale na chwilę też później zajrzymy do iPhone'a. Mam nadzieję, że moją syntezę już słychać.
1: Tak, słychać.
4: Fajnie, dobrze, to jeszcze ją troszkę może i generalnie deweloper bardzo fajnie dostosował aplikację do realiów obu systemów. I tak na iPhone'ie aplikacja generalnie działa używając powiadomień push, więc przy pierwszej instalacji przechodzimy taki kreator, w którym wybieramy sobie jeden z domyślnych zegarów, możemy sobie wszystko odsłuchać, testować, jak często mamy dostawać komunikaty o godzinach, czy to ma być właśnie co kwadrans, co pół godziny, co godzinę, ustawić sobie ewentualnie jakiś czas ciszy i przyznajemy powiadomienia, natomiast na Macu, przez to, że aplikacje mogą sobie działać w tle, no to takiej konieczności nie ma, po prostu aplikacja nie używa powiadomień, a po prostu siedzi sobie na pasku menu, więc sobie teraz przejdziemy do paska menu.
5: Agram, status menu, fal, agram, status, fal, 8, 12 pm, status menu.
4: I mam to informację z bieżącą godziną, 8.12, naciskamy sobie WoSpacja i wyświetla nam się takie proste menu.
5: Spraktimenow.
4: W którym to? Mogę poprosić, żeby aplikacja mi podała godzinę obecną, co mogę zresztą nacisnąć.
6: It's 8.13 pm.
4: I tutaj mam zainstalowany jeden z głosów Andrego Louiego z Steve Scocka oryginalnego. Też w głównym oknie można sobie przypisać skrót klawiszowy, domyślnie ten skrót to jest Command F12, więc tutaj trochę nawiązanie do Windowsa, ten skrót zresztą też mogę pokazać.
6: It's 8.13 p.m.
4: Proszę bardzo, godzina jest mi czytana. I co mamy jeszcze w tym menu? Wyłącz powiadomienia, więc gdybyśmy chcieli aplikację tymczasowo wyciszyć, to po prostu możemy to stąd zrobić.
5: Settings, wielokropek, command, przecinek.
4: Command, przecinek, ustawienia, zaraz sobie to otworzymy. No i wyjście, command Q.
5: Settings, wielokrop, finder, desktop, slash, application, val, settings, general, command 1, selected, button, haskell, and focus.
4: Wchodzimy do ustawień. W ustawieniach na Macu mamy 4 zakładki ogólne.
5: Schedule, command 2, button.
4: Harmonogram.
5: Wiefand, manatec, locks, command 3,
4: zarządzanie
5: button.
4: Zegarami.
5: Help, command 4, button.
4: I pomoc, to jest command 4. Na iPhone'ie mamy jeszcze zakładkę alarmy, której na Macu nie ma. Tutaj deweloper chyba stwierdził, że w sumie chyba więcej sensu ma ustawianie budzików na iPhone'ie. Swoją drogą budziki też są traktowane, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, tak jak na równi tak naprawdę z budzikami systemowymi używają tego nowego API, które w iOS 26 zostało dodane, więc te budziki będą w stanie przebić się przez, jak na przykład tryb nie przeszkadza,

0: nie będzie przechodził w tryb uśpienia.
1: 100% unknown cement volume sleeper.
0: Możemy ustawić głośność.
2: It's 8:15 p.m.
0: A proszę bardzo, właśnie nam minął kwadrans po nie 8 i nam ładnie aplikacja to przeczytała. Możemy ustawić skrót klawiszowy. I tutaj można ten skrót można sobie zmienić.
1: Unknown cement heading slot. On it's lock 2, lock default unknown cement, lock pop-up button.
0: I tutaj możemy sobie wybrać, jaki zegar ma być używany na wszystkie automatyczne komunikaty. Można też osobno ustawić zegar, który ma być używany, kiedy ręcznie naciśniemy ten skrót powiedz godzinę. Zegary, jakie to przychodzą z aplikacją, zaraz pokażę, kiedy przejdziemy do w tej sekcji zarządzania zegarami, myślę.
1: Unknown server. Every 15 minut jest unknown server, pop-up button.
0: No właśnie, czytaj co. I możemy sobie tutaj wybrać
1: every 15 minut.
0: Co kwadrans.
1: Every hour.
0: Co godzinę.
1: Every 30 minut.
0: Co pół godziny.
1: Znak oznaczenia every 15 minut.
0: No nie ma opcji co 3 kwartały, jakby ktoś bardzo chciał. No ale generalnie takie najbardziej potrzebne opcje są.
1: Time voice. Use unknown cement slot. Time voice slot. Pop-up button.
0: No właśnie, tutaj możemy.
1: Slot set hand press spack no for set global global shortcut. Set to a different slot. Hand unknown cement slot if desired.
0: No właśnie, tutaj generalnie każda opcja jest opatrzona dość szczegółową pomocą. Można ustawić inny głos na czytanie godziny skrótem klawiszowym. Więc gdybym na przykład chciał, żeby mówił mi...
1: Menu,
0: a na przykład...
1: Ingraham Ginterbread. On it's lot. West hits. Unknown cement male. Ingraham
0: Ginterbread. Chyba tutaj na Macu nie mam wszystkich zegarów zaimportowanych. Chciałem tutaj wybrać taki bardzo typowy taki zegarek stary, ale dobra.
1: Audio output. Gamegoxel. Audio output. Device. Pop-up.
0: Można wybrać sobie kartę dźwiękową, na jaką te komunikaty mają iść.
1: Call of system time format. Follow system time format off.
0: Czy aplikacja ma podążać ze systemem, jeśli chodzi o format 12 albo 24 godzinny? To jest w tym momencie niezaznaczone, więc obok mamy pole. Czyli ma aplikacja używać 24 godzinnego formatu. Tak słyszeliście, by mówiło 8:15 p.m., a jak gdybym to sobie zaznaczył, no to
2: it's 20:16.
0: Mamy godzinę 20:16 i tak faktycznie jest to w tym momencie czytane.
1: Odlock typ intervals heading. Allowlock typ stoset hello intervals. Allowlock typ stoset hello intervals of fix settings for talking clocks.
0: Tutaj mógłbym sobie ustawić w Steve Clocku to też było, żeby każdy interwał był odgrywany przez inny zegarek, czyli na przykład o pełnej godzinie mówi inny zegar, po kwadrans pomówi inny i tak dalej. Można sobie to przepisać. W sekcji harmonogramu to w ogóle można się bawić, że na konkretne dni na przykład można sobie przypisać zegary, albo nawet na konkretne pory roku na przykład. Jeśli bardzo chciał tam w okresie świątecznym z jakichś inny zegarek sobie wybrać, można.
1: Spacet button. As recorded, selected button.
0: Czy między cyframi mają być dodawane takie cisze, jeśli jakiś zegarek jest źle skompilowany, źle przecięte są pliki, to można sobie to tutaj skonfigurować. No właśnie, tutaj mamy opis tej opcji. Czy ma być mówione, gdy zegarek nam podaje pełną godzinę słowo AM, PM, jakby ktoś nie chciał tego, żeby mówiło na przykład, nie wiem, it's 8 o'clock, no to można sobie to zaznaczyć.
1: All of sounds. All of sounds of Switch.
0: To jest ciekawe.
1: All of threshold for if present. To sound of dot heavy top of threshold.
0: Bo często zegary mają też taki dodatkowy dźwięk, który jest odtwarzany po podaniu godziny. I jeśli to pole zaznaczymy, to ten dźwięk będzie zsynchronizowany tak, że ten dźwięk będzie odegrany równo o pełnej godzinie. Czyli tak, na przykład, nie wiem, w radiu mamy, tak, jest podawana godzina, później mamy kilka sygnałów dźwiękowych i na takim dłuższym sygnale mamy pełną godzinę. Tutaj sobie też tak to można zsynchronizować. Dla zegarów, które mają kuranty, to też można skonfigurować tak, że ten kurant zacznie się odgrywać kilka sekund przed pełną godziną, natomiast pierwsze uderzenie zegara, pierwsze wybicie godziny właśnie też będzie padało na moment, kiedy faktycznie mamy pełną godzinę.
1: System quarters of switch.
0: O właśnie, tutaj można ustawić własne inne zegary na każdy kwadrans. I mamy przycisk, aby jeszcze tutaj autora wesprzeć, gdybyśmy chcieli. To są jedyne zakupy wewnątrz aplikacji. Jakbyście to zobaczyli, to się nie marcie. To generalnie służy do tego, gdyby ktoś chciał poza tym bazowym kosztem aplikacji, czyli tym 30 zł, jakby ktoś chciał jeszcze jakąś dotację dorzucić później, no to z tego miejsca to można zrobić. Harmonogramy są bardzo rozbudowane, więc tutaj nie będziemy się zatrzymywać za długo. Ale tak najprościej można sobie ustawić okres, kiedy aplikacja ma nic nie mówić, godziny ciszy tak zwane.
1: Scrollare. No routine schedules. Schedule.
0: Ale też możemy sobie rutynowo jakiś harmonogram ustawić, że na przykład, nie wiem, aplikacja nam będzie mówiła tylko w weekendy, a nie w czasie pracy, no bo właśnie od poniedziałku do piątku, tylko, nie wiem, po godzinie 15, jak już nie pracujemy na przykład, a w weekendy przez cały czas. No tutaj można sobie jeszcze bardziej doprecyzować. I jeszcze tymczasowo można sobie te rutyny nadpisać, to tak mówiłem, na przykład ktoś sobie inne

0: zegarek zabić na święta albo na jakąś inną okazję, no to tutaj naprawdę można bawić się z tymi harmonogramami. Na iPhone'ie nawet też do nich można sobie budziki przypisać. I mamy opis, jak one działają. Więc jeszcze zobaczmy zakładkę przy zarządzaniu zegarami. I tutaj mogę wam pokazać wszystkie zegary, które z aplikacją przychodzą. I mamy tutaj tabelkę, naciskamy spację, żeby usłyszeć podgląd, enterem wybieramy zegarek jako domyślny i teraz domyślnie tak, dostajemy dwa głosy mówiące, dwa zegary mówiące, mamy głos żeński. 8:20 p.m. Mamy głos męski. 8:20 p.m. A potem mamy różne zegary bijące. Mamy taki zegar, który wybija na gongu co pół godziny. No i wiadomo tam, ile która byłaby godzina, tyle razy by nam wybiło. Przez to, że zbliżamy się do w pół do, to wszystkie próbki są właśnie na pół godziny nam odgrywane. Tutaj mamy głos, który ja sobie zaimportowałem. It's 8:21 p.m. Głos Andrego. Swoją drogą, jakby ktoś chciał te własne zegary, to ze Steve's Clocka na przykład, no to na forum Apple Viz, tam w wątku ktoś wrzucił link do takiego dużego archiwum zip, w którym tam kilkadziesiąt tych zegarów jest, więc można bardzo łatwo je zaimportować, bo aplikacja jest w stanie taki cały plik zip połknąć i automatycznie te wszystkie zegary zaimportować. Jeśli o import chodzi w ogóle, to na Macu, no wiadomo, możemy importować po prostu wskazując na konkretny katalog lub plik. Natomiast na iPhone'ie no możemy też właśnie robić to w ten sposób. Możemy eksportować całe zestawy ustawień. Mamy taką funkcję kopii zapasowej, ale też mamy serwer. I to jest też ciekawe, po prostu możemy uruchomić serwer. I wtedy nawet z komputera na Windowsie możemy załadować znów taki jeden katalog lub kilka, jeden plik zip lub kilka i aplikacja nam jest w stanie wszystkie zegary jednocześnie zaimportować, co właśnie na iPhone'ie testowałem i to mi zadziałało. I tutaj wchodzimy w kilka kurantów, bo aplikacja przychodzi z jeszcze dwoma zegarami, jeden z nich to ma trzy różne melodie, które może odgrywać i to jest pierwsza z nich. No i to jest akurat melodia na kwadrans. Tutaj mamy, oprócz takich kurantów westminsterskich, najbardziej znanych, do których zaraz pewnie dojdziemy, tutaj mamy jeszcze kuranty St. Michael, świętego Michała z jakiegoś kościoła i Whittingtona, to też jakaś katedra chyba w Anglii. No generalnie kuranty na wielu zegarach dość popularne i tutaj też na pełnych godzinach oczywiście, oprócz tego kurantu, który też na każdy kwadrans jest inny, jest nam godzina wybijana. Westminster Colonial Building, Method 11, Traditional Hymn. No właśnie, tutaj kilka kurantów westminsterskich. Mamy tutaj, mamy chyba zegar, który tu jakiś rurak dużyk wygrywa. Westminster Hamilton Mantle Bulletin. I mamy kilka takich mniejszych zegarków. Westminster Slick Mantle Bulletin Method 11 Traditional. I to jest ten, który ma spacer to prawie w Westminster. Trzy różne opcje. Ja na pewnych godzinach to jest jeszcze lepiej słychać. No generalnie z tego poziomu możemy sobie te zegary ustawić. Mamy jeszcze menu kontekstowe. I to jest ciekawe, mamy komunikat, dodatkowe informacje są dostępne, bo bardzo często z tymi zegarami przychodziły jakieś pliki dokumentacji, które pisało na przykład skąd dany zegar pochodzi, kto go stworzył. Pliki tekstowe, jakieś readme.txt z reguły to było. I aplikacja, chociaż to nigdzie nie jest udokumentowane, to widzi te pliki i jak taki zegarek importujemy, to informuje nas, że jest dostępne więcej informacji i jeśli taki plik był gdzieś dostępny, no to z poziomu menu kontekstowego na Macu, na iPhone'ie to mamy pod czynnościami. Możemy sobie te informacje wyświetlić. Dialog done, button. Onitslock 2, additional info. Outhor, Andrepe, Lois, Histlock, Vastreated, Force, Westlock 2.0. I mam informację, skąd ten zegarek pochodzi. Natomiast w sekcji pomocy mamy opisane, to jeszcze pod spodem mamy import lock, commandy button. Mam przycisk import lock, export lock, commandy button. Mamy export. Export selected lock, sa file. Import file, command shift button. I możemy import setting sans lock. Taki cały zestaw ustawień też sobie wyeksportować. Natomiast na zakładce pomoc, której już pokazywać nie będę, można sobie poczytać, jak się tworzy nowy zegar, jak wszystkie funkcje generalnie działają. Tutaj ta dokumentacja jest dość szczegółowa. Więc jeszcze sobie przełączę powrotem, żeby już nam nie przeszkadzała. I zanim zakończymy omawianie tej aplikacji, nie słychać, mam nadzieję, już syntezy?
1: I już nie.
0: Okej. To jeszcze na moment muszę wyłączyć nie przeszkadzać, bo to nam chyba zakłóci działanie aplikacji na iPhone'ie. Bo, no właśnie, na iPhone'ie aplikacja działa używając powiadomień push. Natomiast co ciekawe, gdyby ktoś chciał, żeby też ustawić sobie jakiś konkretny głos na czytanie godziny, gdybyśmy chcieli konkretny zegarek sobie ustawić, tak opisywałem w zeszłym tygodniu, aplikacja ma do tego skróty. Skrót sobie można przepisać, czy to do klepnięcia w plecki iPhone'a, czy do przycisku akcji z boku, gdyby ktoś taki przycisk posiadał. No i słuchajcie, to po prostu działa. Proszę bardzo, mogę nawet zademonstrować i to działa, no, praktycznie natychmiast. I przez to, że to przychodzi jako powiadomienie, to nam telefon zawibruje, jak użyjemy tego polecenia. I ja teraz sobie jeszcze aplikację otworzę, żeby pokazać wam zakładkę z budzikami. I już po prostu będziemy chyba wszystko mieli opisane. No interfejs generalnie jest bardzo podobny. Tutaj też mamy cztery karty. Na tej głównej stronie też mamy informacje, kiedy będzie następny komunikat.
2: Mógłbyś ewentualnie jeszcze, Piotrze, zwolnić trochę syntezę.
0: Tak, bo już. Tutaj mamy informację, kiedy będzie następny komunikat.
3: Przycisk.
0: Mamy przycisk po tej godzinie. To zresztą też można wywołać Magic Tapem.
3: Zaznaczone. Unknown cement son. Przycisk. Doble tap to doble.
0: Tutaj można wyłączyć szybko też wszystkie komunikaty, gdybyśmy chcieli.
3: Unknown cement settings. Przycisk.
0: I możemy od razu przejść do ustawień.
3: Zaznacz headless. 2 z 4.
0: No tutaj harmonogram to wygląda podobnie jak na Macu.
3: Alarms. Karta. Wszystkie.
0: No i możemy sobie ustawić budzik.
3: No alarms set. Alarms. No alarm. Add alarm. Przycisk.
0: Mamy przycisk dodaj w prawym górnym rogu.
3: Cancel. Nef alarm. Save. Pime.
0: Mamy przycisk zapisz.
3: Alarm pime. 1 z 1. 8 oclock. Wybieracz. Regulacja. 27 minutes.
0: Mamy taki tradycyjny interfejs. Dwa wybieracze sobie ustawiamy godzinę.
3: Wybiera label. Nagłówek. Alarm label. Pole tekstu.
0: Można sobie ustawić opis.
3: Sound. Nagłówek. Use default clock. Current clock. On its clock 2. Przełącznik. Włączone.
0: Czy ma być użyty dźwięk budzika z danego zegara, który mamy ustawiony?
3: Alarm sound. Alarm. Jeden alarm sound. Double tap to select.
0: Albo można sobie wybrać. Co ciekawe, w tej aplikacji zegarki mogą definiować kilka dźwięków budzika. Jeśli jakiś zegar tak ma, no to tutaj możemy sobie jeden z nich wybrać.
3: Snoze. Nagłówek. Enable snoze. Przełącznik. Włączony.
0: Czy mamy mieć opcję drzemki?
3: Snoze duration. 9 minutes. Przycisk.
0: Po ilu minutach ta drzemka ma nam się z powrotem włączyć w budzik?
3: Repeat. Nagłówek.
0: I mamy powtarzanie.
3: Mondal. Jednesdal. 2 z 9. Wednesdal.
0: Tchursdal. Można sobie wybrać dni tygodnia.
3: Saturday. Sundal. Prevent expiration. Przełącznik. Wyłączone. Wchene na bled. Alarm will remain in our list butturned off mirroring default your behavior.
0: Czyli w tej aplikacji, jeśli tej opcji nie zaznaczymy to i ustawimy budzik, który się nie powtarza, to on nam automatycznie z listy budziku alarmów zostanie usunięty. Chyba, że sobie to zaznaczymy, to wtedy będzie zachowywało się tak jak w domyślnej aplikacji zegara na iPhone'ie, gdzie po prostu nie będzie już powtarzany, ale nam zostanie na liście w stanie wyłączonym i po prostu my wtedy możemy sobie ten budzik jeszcze raz włączyć. No i w ten sposób generalnie możemy sobie budziki ustawiać i w ten sposób to się wszystko konfiguruje. Generalnie aplikacje są do siebie bardzo podobne. Na iPhone'ie bardzo aplikacja intensywnie korzysta z czynności, kiedy na przykład przeglądamy różne dostępne zegary, tam też właśnie Magic Tapem sobie wywołujemy, czyli to jest dwukrotne stuknięcie dwoma palcami podglądanego zegara. Z poziomu czynności możemy dostać się do tych innych opcji, dodatkowych informacji, zmienić nazwę, dostosować przecinanie sampli, to się przydaje, kiedy jakby ktoś chciał sobie własne kuranty na przykład jakieś dodać, no to już jest generalnie opisane w pomocy, jak się budziki czy zegary właściwie do tej aplikacji tworzy. No i deweloper planuje cały czas stały rozwój, że jakieś kolejne sugestie się pojawiają. Co ciekawe, kiedy tworzymy rutynę, to w ogóle aplikacja może też, używając naszej lokalizacji, dostosować się do czasu wschodu i zachodu słońca i na przykład przestać wysyłać nam powiadomienia, kiedy mamy zachód słońca, no to to też bardzo fajna funkcja, jakby ktoś tak chciał sobie to skonfigurować, można. No i z moich testów to działa i to naprawdę działa całkiem fajnie. Nawet na iPhone'ie, no gdzie z tymi powiadomieniami było różnie, a tutaj deweloper faktycznie się postarał, zaraz tutaj to wyłączę, żeby już nam co kwadrans na żywo nie szły te komunikaty, ale jak widać tutaj na Macu też to po prostu działa naprawdę całkiem fajnie.
2: To ja mam od razu pytanie. Jakie są aktualnie możliwości, co można spersonalizować tworząc własny zegar? Rozumiem, że można nagrać sample na godziny i minuty. Jakby rozumiem, że jest rozróżnienie na zegary bijące i zegary mówiące.
0: Tak.
2: I teraz pytanie brzmi, czy to się jakoś łączy? W sensie można oczywiście do zegarów mówiących nagrać sobie każdą godzinę i każdą minutę od 0 do 12, do 24 i od 59 minuty, tak?
0: Nie wiem, czy aż tak można. Na pewno można nagrać na każdą godzinę i nawet każdy kwadrans w danej godzinie, czyli kwadrans po pierwszej może być osobno, kwadrans po drugiej i tak dalej.
2: Okej, okay, ale i tak potrzebujesz sampli, żeby oznajmiać godzinę kiedykolwiek, nie? Jak chcesz wywołać skrótem godzinę, no to skądś muszą być sample na godzinę i na minutę.
0: No tak, no to wtedy faktycznie mamy sample na każdą minutę. Nie wiem, czy aplikacja pozwala nam na nagranie innych sampli na same godziny. I to chyba będzie coś, jako system musiał do dewelopera napisać, no bo to w języku polskim może stanowić problem.
1: No bo znaczy, ja się zastanawiam bardziej, bo jeżeli na przykład mówi, że jest 20:15 albo nawet 20:20, to czy on czyta, jest 20:20, w sensie it's 12:12, czy to jest ten sam sample, czy jest inny na...
0: Można zrobić tak. Są dwa warianty.
1: Właśnie, bo może w ten sposób dałoby się jakoś to ogarnąć. No w każdym razie, no gdyby w ogóle można było nagrywać swoje sample, no to być może dałoby się zrobić polską wersję.
2: A właściwie już da, czy nie da się? No bo można importować własne mówiące.
0: Można, zgadzać. Tak, tylko nie da się wewnątrz aplikacji nagrywać, ale jak nagra się sample na komputerze na przykład, no to...
2: To inne pytanie. Okej, okay, czyli mamy na godziny, minuty PM, AM. Mamy dźwięk poprzedzający oznajmianie godziny o pełnej i o kwadransie o pół. Mhm. Mamy też dźwięk budzika, tak?
0: Tak.
2: Okej, okay. Jest jeden dźwięk, tak? Czy tam jest ich więcej? Jeden na zegarek. Czy można?
0: No można kilka sobie ustawić na budziki i wtedy po prostu użytkownik może sobie wybrać.
2: Okej, okay, ale czy pak danego zegarka ma już swój dźwięk budzika?
0: No może mieć, tak.
2: Może mieć.
0: Kilka nawet.
2: A kilka, okej. Okay. No to teraz się jeszcze zastanawiam, to jest chyba to, co właśnie powiedziałeś, czyli nie można mieć sampli na bijące zegary, żeby o każdej godzinie był inny, co byłoby o tyle fajne?
0: Można. Akurat można. To też można, tak. To też jest stworzone pod zegary, które tam są bardzo popularne, takie zegary chyba w Japonii, tam Seiko chyba tworzyło, które wygrywają różne melodie.
2: O tym myślałem. Ten. Albo no się i... zegary...
0: Też.
2: Albo inspirowane radiem, że masz na przykład, nie wiem, zapowiedzi godziny konkretne, jak zaczynają się wiadomości w jakiejś stacji radiowej.
0: A to ciekawy pomysł na zegar w sumie. Tak, to jak najbardziej można zrobić do tego stopnia, że dokumentacja pisze, że można zrobić 12 sampli, ale jakby ktoś bardzo chciał zrobić 24, to też się da.
2: Okej, okay. No to jest właśnie, teraz mi się przypomina, była taka aplikacja na Symbiana, DV Beep, która pozwalała właśnie na takie rzeczy i był gotowy pak na przykład z Radia Z, nie? Że minęła właśnie któraś tam w Radiu Z i można było tego używać po prostu jako oznajmienia co godzinę. I to było właśnie też to z tym piknięciem chyba trzy razy czy coś przed samą godziną. To piknięcie też można sobie nagrać, rozumiem, własne.
0: Tak, tak.
2: Okej. Okay. No to ciekawe, są jeszcze jakieś dźwięki, które można nagrać, o których nie wspomnieliśmy?
0: Jest dźwięk na przed, jest dźwięk na po, jest dźwięk na kwadransy, no i też jak się robi taki zegar, który na każdą godzinę ma inny sample, to też właśnie można osobne sample na kwadrans po każdej godzinie sobie ustawić.
2: Okej, okay. Czyli bardzo tak można nawet dźwiękami go spersonalizować sobie, żeby on
0: tak
2: cokolwiek robił. No, jest to ciekawe. Myślę, że to jest jakaś taka pokusa, żeby zacząć samplować te różne zegarki, które są dla niewidomych i nie tylko. Czy wokół tego jest jakaś społeczność zbudowana, która powiedzmy, nagrywa te zegary. To znaczy, okej, okay, są kompatybilne zegary ze Stevens Talking Clock, jest jakiś oficjalny format apki Val, ale czy jest też jakaś społeczność, która się wymienia na przykład zegarami, że gdzieś jakby te zegary są tworzone nowe, można je skądś oficjalnie ściągać, czy trzeba szukać po mediach?
0: No, aplikacja jest bardzo świeża, no bo ona tak naprawdę dopiero wczoraj się pojawiła, natomiast autor na Mastodonie pisał, że planuje dodać jakąś zakładkę społeczności wewnątrz aplikacji. Więc okay. Niebawem w przyszłości będzie jakieś bardziej publiczne repozytorium. Na ten moment właśnie no, generalnie na Mastodonie można szukać. Ktoś już na przykład zrobił, widziałem zegar, który skonwertował wszystkie dźwięki, tak jak na Apple Watchu może sobie wystawić ptaszki na każdą godzinę. No to już jest w wersji zegara na Val.
2: Mm-hmm. No kurczę, szkoda, że wiele moich zegarów takich ciekawszych padło. Miałem kiedyś zegar ptasi. Mój dziadek miał kiedyś zegar, który też jakiś takim elektronicznym, bardzo podstawowym chipem grał Westminstera, niby nic wielkiego, ale ja mam sentyment. No dużo różnych ciekawych. Jakieś miałem, były takie popularne kiedyś, przynajmniej ja miałem do takich dostęp, koguty, które budziły budzikiem i tam w różnych językach ten budzik był tam jakiś po hiszpańsku, po angielsku, po niemiecku, że on tam coś zagdakał i powiedział tam Guten Morgen czy coś na przykład, nie? No, ciekawe różne rzeczy istniały. Ciekawe, jak się społeczność rozkręci, bo jestem ciekaw, jakie były różne zegary na świecie. I takie fizyczne, i takie elektroniczne. Mam nadzieję, że się ludzie w to wkręcą. Fajnie by było.
0: Ja też, no, wspólna sprzedaż była dość duża, więc zobaczymy, co będzie.
1: Dobrze. Piszecie do nas. Bardzo nas to cieszy. Mamy komentarze. Mamy komentarz od Sylwestra, który nas prosi, żebyśmy przeczytali komentarz pod poprzednią audycją dotyczący okularów Ray-Ban.
4: Ja zajrzałem na ten komentarz Sylwestra i tam w zasadzie Sylwester pisze tylko o tym, że rzeczywiście testuje, potwierdza, że jest język polski, no i że na razie są niedociągnięcia, więc to tak naprawdę potwierdza tylko to, o czym Piotr pisał, Piotr Witek, w artykule opublikowanym w jego szufladzie i w Tyfloświecie.
1: Mam jeszcze komentarze tekstowe, na przykład od Michała. Cześć, mam pytanko. Co do gry Glory Frontline, jeśli dobrze to czytam, ale chyba tak. Gram sobie w chapter 1 i pierwszy poziom. No i respons po jakimś czasie. Nie mogę trzymać palca na ekranie, żeby strzelać. Wcześniej mogę sobie trzymać palec, a to mi strzela automatycznie. Po tych około 2 minutach, czy w jednej, muszę klikać jednak pojedynczo palcem. Nie wiem, dlaczego to występuje. Czy ktoś może mi, proszę, powiedzieć, jak to zrobić? Czy muszę levelować staminę, czy może broń? Byłbym wdzięczny za odpowiedź. Swoją drogą piszę z aplikacji Tyflo Centrum z Windowsa. Świetnie mi się z niej, z tej aplikacji chyba korzysta miało być. Chyba tak. Więc pytanie, czy ktoś tu grał w tę grę?
0: Bardzo dawno.
1: Bardzo dawno.
4: To jeszcze, skoro jesteśmy w tym temacie, to ja jeszcze może jeden komentarz a propos gier, bo tam widzę, że jeszcze na naszym panelu są komentarze inne, ale ten będzie dotyczył też gry i jest z YouTube'a. I tu Matius do nas napisał tak. Witajcie, kiedy dojdzie się do części, ale ten, kiedy dojdziecie do części gra, to mam pytanie. Jak zainstalować poprawnie i gdzie znaleźć całą specyfikację do modyfikacji do gry Skyrim z polskim dubbingiem i z interfejsem? Takie pytanie od Matiusa.
0: To jest modyfikacja, o której słyszałem, ale ona jakoś bardzo publicznie dostępna nie jest. Może, chociaż nie, na którymś gdzieś na forum Audio Games kiedyś chyba to było zamieszczone, więc pewnie tam trzeba byłoby po prostu w wyszukiwarkę Audio Games pisać Skyrim i tam by się to znalazło. Ja jeszcze osobiście akurat tej modyfikacji nie instalowałem. Może tutaj ktoś ze słuchaczy się wypowie, bo z tego co wiem, to parę osób to testowało. Natomiast jeśli chodzi o samą grę i jej polski dubbing, to przypuszczam, że jeśli ją po prostu sobie na przykład kupimy na Steamie i pobierzemy, to Steam powinien automatycznie polską wersję pobrać. Jeśli nie, no to we właściwościach gry na Steamie samym można wybrać język i prawdopodobnie tam opcja polski powinna być, no i chyba wtedy ten dubbing też powinien się pobrać.
1: Mam jeszcze komentarze. Komentarze od Łukasza. Cześć. Metale różne tu były, roboty wrażenie robiły, innowacje podziwiały i o dostępności rozmawiali. Przemysłowa wiosna. Czy warto przyjechać tu? Na to pytanie chyba nie trzeba odpowiadać. Na tegorocznych targach obróbki metali w Kielcach było kilka nowości, a między wierszami dziesiątki nowinek smaczków, a między dziesiątkami, no właśnie, smaczków i technikaliów na przywitanie robot do spawania laserowego i jego drugi towarzysz z pistoletem lakierniczym. Łączy je to, że oprogramowanie do nich zostało napisane przez Copilota, oczywiście na wirtualnej maszynie z Linuxem. Niesamowitą ciekawość wzbudził robot służący do wycinania otworów pod śruby za pomocą palnika plazmowego. W ogromnych elementach konstrukcyjnych słupy, belki, szyny, sporo czasu spędziłem na stanowisku z ruchomymi prowadnicami przewodów i ogromną ilością przeróżnych wtyczek i złączy dla maszyn przemysłowych. Ethernet, gruba skrętka, Profinet czy Euromap 67. Prawdziwą bestię pokazała japońska firma Mazak. Tak, Mazak. Była to tokarka CNC współpracująca z robotem o udźwigu do 250 kg, który wkładał i wyjmował materiał z maszyny, a potem przedmuchiwał uchwyt tokarski z opiłków. Tokarka i robot pracowały na autorskim systemie operacyjnym Mazatrol. Umysł rozjaśniły też przykłady powykręcanych przenośników taśmowych znanych z różnych fabryk. Uwagę przykuł też mały robot pobierający do drewna i umieszczający je w znakowarce laserowej, która wypalała na nich cyfrę oznaczającą grubość, na przykład 6, 8 czy 10 mm. Wisienką na torcie była wielonarzędziowa wykrawarka młotkowa służąca do wybijania w blasze otworów o różnych kształtach, napędzana silnikiem o mocy 9 kW. Skok narzędzia wynosi 5 cm, a stół roboczy, na którym kładzie się blachę, porusza się w poziomie w lewo, w prawo, przód, tył. Z boku znajduje się okrągły stół z magazynem narzędzi. Pokazanie tego 20-tonowego inteligentnego potwora zajęło 1,5 godziny czasu. Ale najciekawszym eksponatem była mała, komputerowo sterowana maszyna do mocowania frezów w oprawkach stożkowych za pomocą stali termokurczliwej. Zazwyczaj frez w oprawce mocuje się za pomocą małej śrubki przykręcanej kluczykiem imbusowym, a w tej technologii na początku obliczany jest czas podgrzewania zależny od grubości frezu, natomiast następnie dane wprowadzane są do komputera. Potem laser wypala na obrazce przypisany do każdego narzędzia kod kreskowy, dzięki czemu nie trzeba za każdym razem wklepywać cyferek. Jak wymienić frez? To proste. Bierzemy oprawkę, skanujemy kod, a następnie umieszczamy w uchwycie, gdzie znajduje się bardzo mocna cewka indukcyjna i wciskamy start. Oprawka jest podgrzewana do zaprogramowanej temperatury. Po 5 sekundach frez sam wypada i operator wkłada do oprawki nowy. Potem cewka się wyłącza, oprawka stygnie i kurczy się, dzięki czemu frez się zaciska jak wiertło w wiertarce. Cała operacja trwa około 12 sekund. Frezy nie parzą, ponieważ są wykonane z bardzo mocnej stali, która nagrzewa się o wiele wolniej niż oprawka. Na koniec nasi kochani chłopcy przemysłowcy znowu pokazali umiejętności, tworząc na żywo autentyczne i niezwykłe pamiątki, dające mnóstwo radości na przywitanie. Piękny wielkanocny świecznik lub uchwyt na kielicha z imieniem i świątecznymi życzeniami. Następnie kontynuacja wspaniałej przygody z produkcją słuchawki o imieniu Asia. Rok temu powstały 4, a w tym roku też prasa krawędziowa i znakowarka razelowa wkroczyła do akcji i zrobiła 2 nauszne imienniczki. Mazak stworzył specjalnie dla mnie fajną zabawkę na zmysł dotyku. tak zwany labirynt, ale największe wrażenie jednak się, marzenie jednak się nie spełniło. A uwierzcie mi, było bardzo blisko. Chodziło o wypalanie napisów w alfabecie Braille'a na plastiku za pomocą lasera. Niestety zabrakło jednego komponentu do programu sterującego odpowiedzialnego za wielkość liter i maszyna nie wykonała wymarzonego projektu. Chcieliśmy wypalić Asię na stoliku od słuchawki bezprzewodowej, a do tego kilka pamiątnowych napisów na plastikowych tabliczkach, żeby rozdać znajomym. Pomysł nie wypalił, ale pomysł nie poszedł na marne, wręcz przeciwnie. Firma potrzebowała kogoś, żeby ocenił, jak znakowarka wypalała napisy w Braille'u. Znaleźli właśnie mnie, przywieźli z Niemiec wypalony laserem dowód osobisty. Okazało się, że literki są zbyt małe, a na dodatek program nie umie wpisywać znaków liczby i duże litery. Pokazałem na przykładzie leku, że litery powinny być większe. Operatorzy zaakceptowali moje uwagi i zadeklarowali, że dopracują program i za rok lub dwa lata, miejmy nadzieję, że śmiało będzie w ciągu kilku sekund wypalać napisy w Braille'u. Tak więc
4: swoją
1: nie ma na co
4: drogą,
1: narobić.
4: To ja tu od razu wejdę ci, Tomku, w słowo i ja myślę, Łukaszu, że może warto by było, żeby producentom zaprezentować ten dokument, który opracowała Fundacja Prowadnica. Co prawda to dotyczy punktów brajlowskich w druku 3D, ale no, są tam, myślę, że dosyć istotne informacje dotyczące pewnych standardów, jakimi punkty brajlowskie się charakteryzują, jeżeli chodzi o ich wielkość, odległości między tymi punktami. To jest wszystko konkretnie opisane. Tam Dawid i spółka zrobili naprawdę kawał dobrej roboty i myślę, że to może być dla osób, które są zainteresowane drukiem brajlowskim w jakiejkolwiek formie, być po prostu użyteczne.
1: Tak, to prawda. Zwłaszcza, że no właśnie, jeżeli jesteś no takim kimś, kto właśnie lubi sobie pojeździć po różnych tego typu wystawach, to myślę, że to może być naprawdę też bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo rzeczywiście ja trochę się zapoznałem, chociaż nie bardzo, bo no, tam właśnie było bardzo dużo takich technikalów, ale tam są naprawdę podana wielkość punktu brajlowskiego i odległości rzeczywiście między tymi punktami. Także no bardzo, bardzo fajne. Kontynuując komentarz Łukasza, spotkania odbyły się na bardzo wysokim poziomie, więc wycieczkę uważam za udaną. Było przewspaniale i do zobaczenia za rok. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie śmiało. Pozdrawiam. I jest jeszcze drugi komentarz Łukasza. Labirynt opiszę wam za 2 tygodnie, ponieważ mam sporo pracy i jeszcze się nim nie bawiłem. Okej, okay. Jeszcze jest Adrian. Testuję aplikację Tyflocentrum, wszystko działa dobrze, gratuluję. 2 pytania. Czy będzie opcja pobierania audycji do trybu offline? 2. pytanie, co trzeba wpisać w wyszukiwarce Astora, aby pobrać aplikację do zegarów? Aha, App Store'a. Dobrze.
0: Aplikacja się po prostu nazywa VAL, V-A-L. Pytanie, czy ta nazwa, to nie jest za krótka nazwa. Będzie oczywiście pełny link do App Store'a w komentarzu, ale nawet pod poprzednią audycją jest link do wątku na Podwisie, w którym link do App Store'a jest podany. Więc możesz zawsze wejść sobie po prostu na stronę Tyflo Podcastu, znaleźć poprzedni Tyflo Przegląd, on już na stronie jest. I tam w komentarzu znaleźć link do tej aplikacji.
4: Jeżeli natomiast chodzi o pobieranie podcastów do trybu offline, to myślę, że tak. To po prostu jest kwestia tego, że trzeba no, pewne jeszcze rzeczy dorobić do wersji iOS-owej Tyflocentrum, ale myślę, że to wszystko w swoim czasie. Na razie trwają prace nad Tyflocentrum na Androida. On już bliski jest opublikowania oficjalnie w sklepie Play, także jak tylko to się uda, to myślę, że będzie można zacząć jakby finalizować też kwestie związane z iOS-owym Tyflocentrum i tymi rzeczami, które gdzieś tam dotarły do mnie, że warto poprawić albo usprawnić.
1: Sylwester jeszcze nagrał informację, że chodzi też mu o komentarz dotyczący opłaty reprograficznej, która rzeczywiście wchodzi, znaczy, czy wejdzie, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
4: No właśnie dlatego niespecjalnie na razie wiadomo, jakkolwiek to skomentować, no bo jeżeli wejdzie, to rzeczywiście no, używane przez nas urządzenia nowe taką opłatą będą objęte, ale no, jak i wszystkie inne tak naprawdę.
1: Tak, znaczy, no bo słuchajcie, jakby ilość rzeczy, która być może się zmieni, jest dużo większa niż rzeczy, które się już zmieniły, a że i tak mamy tych newsów bardzo dużo, to myślę, że nie ma co dyskutować nad kwestiami, które być może się zmienią, a może się nie zmienią, a jeszcze nie wiadomo, jak się zmienią, to poczekajmy na to, aż rzeczywiście to wszystko będzie wiadomo dokładnie co i jak i myślę, że wtedy będzie
2: można. Zwłaszcza, że do chyba tego tematu to już jest któreś z kolei podejście. Z tego, co ja tak śledzę media, nie uważam się tu za jakiegoś znawcę, ale to już i o COVID-u była jakaś dyskusja i nic się nie wydarzyło. I teraz
1: a to jakieś dyskusje to już było kilkanaście lat temu,
4: tak,
1: nie?
4: No, także to tak co naprawdę chwilę.
2: Dyskusje tak, tylko że bardziej chodzi o to, że to się tam coraz głośniejszy robi ten temat gdzieś tam.
4: No to tak naprawdę chodzi po prostu o uaktualnienie listy tych urządzeń, tak, które taką opłatą powinny być objęte, no żeby to przystawało do dzisiejszych czasów, bo...
1: Dokładnie, bo chyba na chwilę obecną to są jakieś kasety magnetofonowe, tak, jakieś dokładnie takie rzeczy, więc tu nawet nie ma chyba kart pamięci, pendrive'ów,
4: dokładnie, chyba. Dokładnie. I tutaj oczywiście zawsze pojawia się taka dyskusja, czy to słuszne, czy nie, czy i tak dalej, no ale to jest jakby dyskusja już poza naszymi tematami, no jeżeli oczywiście będzie taka sytuacja, że ta opłata wejdzie jeżeli chodzi na przykład o smartfony, czy tego typu urządzenia, no to będą one objęte. Natomiast wziąwszy pod uwagę fakt, że zwłaszcza sprzęt specjalistyczny, który no być może byłby taką opłatą też objęty jako na przykład, nie wiem, urządzenie pokroju komputera albo jakiegoś innego tego typu, to wziąwszy pod uwagę fakt, że i tak te sprzęty są objęte dofinansowaniem, to nasz wkład w to będzie naprawdę minimalny, a na razie to, tak jak Tomek powiedział, no to wszystko to są plany i założenia.
1: Tak. Mamy jeszcze wiadomości, napisał do nas użytkownik Graco. Ja przychodzę do was jak zwykle z newsami dotyczącymi Messengera. Jeśli chodzi o stronę, nic się nie zmieniło, więc tu nie będę nic rozwijać. Natomiast apka na Androida doczekała się aktualizacji i poprawili i zepsuli dwie rzeczy. Co poprawili? To nazwy wątków. Są wreszcie odczytywane tak jak powinny. Co zepsuli? To przewijanie wiadomości w czatach. Jak wpisujemy, flikujemy w prawo albo w lewo, to wiadomości nie przewijają się automatycznie i trzeba to robić ręcznie. I rzeczywiście przynajmniej kwestie z poprawą odczytywania nagłówków czatów potwierdzam, też u mnie się to poprawiło.
0: Skoro jeszcze mówimy... Mhm. A, dobra. Mhm. To chciałem się odnieść do mety i do Facebooka i do regresów dostępności, które tam się pojawiają, to ostatnio Jakub Rozing na Mastodonie zwrócił uwagę na coś bardzo przykrego moim zdaniem, mianowicie problem, który będzie dotyczył bardziej przedsiębiorców, a przynajmniej osoby, które zarządzają stronami na Facebooku, używając aplikacji Business Manager, chyba to się nazywa. Po prostu tam zniknęła
4: możliwość...
0: Business Suite, przepraszam. Tam po prostu zniknęła możliwość dodawania tekstu alternatywnego do zdjęć. I jeśli ktoś chce takie teksty dodawać, to trzeba się przełączać na konto prywatne i tam po prostu zmieniać źródło tego posta i potem przełączać się z powrotem. No.
4: To znaczy, co do mety i co do tego, dlaczego te różne rzeczy się dzieją, są pewne poszlaki, by stwierdzić i by mieć jakieś takie przypuszczenia, z czego to wynika. To znaczy, ostatnio dość głośno jest o takim trendzie wśród największych korporacji, a Meta bez wątpienia do takich należy, jak mierzyć skuteczność pracy programistów. I teraz w związku z tym, że mamy sztuczną inteligencję, to jest jakiś wręcz bardzo duży wyścig, żeby zespoły programistów przepalały jak największe ilości tokenów I w ten sposób mierzy się wydajność danego czy programisty, czy danego teamu. I ponoć jest tak, przynajmniej gdzieś tam te technologiczne portale, które opisywały te sytuacje, to, że jest to no, w ten sposób, jest właśnie tak, że teraz wdraża się różnego rodzaju funkcje, jakieś no powiedzmy, że poprawki, czy jakieś nowe rzeczy, którymi dyryguje się tak naprawdę z użyciem sztucznej inteligencji, no bo chodzi o to, żeby jak najwięcej rzeczy różnych, czy jak największą ilością rzeczy różnych dodanych można się było pochwalić i być na samej górce tej tabelki, że tak, że my teraz bardzo intensywnie korzystamy ze sztucznej inteligencji. Tylko ja się tak zastanawiam nad jednym i tak sobie myślę i w głowę zachodzę, czemu nikt na to nie wpadł, że przecież sztuczna inteligencja, oprócz tego, że może programować, to naprawdę sporo tokenów można by było przepalać na testowanie. Między innymi na testowanie dostępności. Bo się da. Nie wszystko, ale się naprawdę da. I dlaczegoż by nie robić tego, bo tu mam wrażenie, że ludzie z Mety ewidentnie tego nie robią. Po prostu tam jest, zrobiliśmy coś, dobra, jakieś tam mniej więcej testy przeszły, to jedziemy z tym na produkcję i mamy kolejne jakieś tam rzeczy odhaczone. Tak to ostatnio wygląda.
1: I mam jeszcze jeden komentarz, też od użytkownika Graco. Jeszcze jedno. Od tygodnia już prawie używam nowego launcher. Zrobiłem sobie import z nowej i póki co ja przynajmniej jestem zadowolony. To dzięki za przypomnienie, bo rzeczywiście gdzieś mi to wyleciało z głowy, a też chciałem to przetestować, więc no być może za jakiś czas również dołączę do grona użytkowników tego właśnie launchera. Zobaczymy. I jeszcze jedna jest wiadomość tekstowa od Roberta. Hej, w sprawie zegara Val na iOS pojawia się jako pierwszy w wynikach wyszukiwania. Jeśli wpiszemy w App Store, tak, VAL, Wojce, Alarm. I mamy jeszcze wiadomości głosowe, ale je, pozwolicie, odtworzymy po tym, jak powiemy coś może my. Pozwolicie, bo troszeczkę już tutaj tych waszych wiadomości było, to może teraz news od Pawła, który, Pawle, ty masz kilka takich nowych doświadczeń z technologią.
2: Tak, i to jest w ogóle chyba taki nowy blok. Ja nie obiecuję, że on będzie się regularnie pojawiał, no bo nieco tydzień mam się czym dzielić, ale z drugiej strony chciałbym was też zachęcić, bo często do nas dzwonicie albo z jakimiś odkryciami czegoś nowego, o czym mogliśmy jeszcze nie słyszeć, albo z pytaniami o coś, co nie działa. A ja chciałbym zachęcić, mam nadzieję, że się tutaj inni współprowadzący ze mną zgodzą, nawet pod kątem tego, że nie wiem, że audycje staną się może przez to za długie i tak dalej, ale myślę, że byłoby to bardzo fajną praktyką, jakbyście zaczęli się dzielić, jeżeli oczywiście macie ochotę i coś w jakiś sposób wami, nie wiem, wstrząsnęło, zszokowało, ale pozytywnie zaskoczyło, siedzi wam w głowie. Chodzi o po prostu takie codzienne sytuacje, w których technologia już znana, nie jakaś specjalnie nowa, wam pomogła. No bo może ktoś nie wpadł na to, żeby użyć czegoś w takiej sytuacji, w jakiej użyliście tego wy, a może to rzeczywiście pomóc, wykorzystując no chociażby te różne aplikacje, różne rozwiązania, które my tutaj podajemy, bo my często coś wrzucimy, jakąś informację, po czym no wieki nic nie słychać o tym, czy to się w ogóle rozwija, wieki też nie słychać o tym, czy w ogóle ktoś tego używał, a ja myślę, że byłoby fajnie jakby się dowiedzieć, że nie wiem, dzisiaj udało wam się za pomocą dodatku do NVDA, o którym mówiliśmy pół roku temu, zdziałać coś, czego no nie bylibyście w stanie inaczej. Ja myślę, że to byłoby całkiem fajne mieć taki, jakby takie repozytorium praktyk, co za pomocą już istniejącej technologii byliście w stanie ciekawego zdziałać. No więc ja zacznę. Przez długi czas jakoś nie to nie, że nie ufałem, ale miałem, stosowałem i no teraz stosuję, ale chyba troszeczkę zliberalizowałem, zasadę ograniczonego zaufania, jeśli chodzi o opisy zdjęć robione sztuczną inteligencją. Ja wiem, że one są całkiem niezłe, że one się też, że to się wszystko jakoś też polepsza z czasem i gdzieś te modele nowe są trenowane na nowych danych i gdzieś to powinno być wszystko dużo bardziej wiarygodne i coraz mniej powinno być błędów. I wiem, że one jeszcze nie zniknęły. Natomiast jak człowiek mieszka sam i jest czasem podstawiony pod ścianą, no to korzysta z rozwiązań, którym na co dzień nie ufałby w takiej sytuacji albo aż w takim stopniu. Wydarzyła mi się ostatnio awaria. W moim zlewie w kuchni odpadła rączka od kranu. Już teraz wiem, że to się nazywa mieszadło to jest kran, ale uchwyt mieszadła zamontowany na trzpieniu. Sztuczna inteligencja bardzo tutaj po profesorsku podeszła do wyjaśniania zagadnienia. No i postanowiłem skontaktować się z firmą, w której mam wykupione ubezpieczenie tutaj na mieszkanie, które wynajmuję. No celem dowiedzenia się, na jakich zasadach i czy w ogóle mogę tutaj na jakąś pomoc hydrauliczną liczyć. No w sam proces tego, jak to wyglądało, nie będę się wgłębiał, bo nie on tu jest przedmiotem. Natomiast w pewnym momencie zostałem poproszony o kilka zdjęć tej awarii, która nastąpiła. No więc stwierdziłem, ok, be my AI i zrobię sobie fotkę najpierw tej rączki, która odpadła, oczywiście od tej dolnej strony, tam gdzie ona powinna być zamocowana, a nie jest. No i otrzymałem informację o tym, że na zdjęciu jest element kranu metalowy, metalowa rączka i pokazany jest otwór, który powinien być zamocowany na trzpieniu mieszacza. Ja mówię, no dobrze, no to brzmi jak to, co chciałbym pokazać. I rzeczywiście zostawiłem to zdjęcie, tak? Mówię, dobrze, to jeszcze sfotografuję ten kran z góry, żeby widzieli po prostu, jak jest uszkodzony tam, że co odpadło w którym miejscu, bo może im to jakoś tam panom fachowcom pomoże. No i zrobiłem jedno zdjęcie. Zostało wszystko bardzo dokładnie opisane, cały mój zlew, co się w nim znajduje. No oraz, że widać kawałek kranu, który posiada ślady gdzieś tam uszkodzenia. No więc ja napisałem, okej, to zdjęcie ma posłużyć jako dowód u mojego ubezpieczyciela, jako po prostu ewidencja szkody, która się wydarzyła. Czy takie zdjęcie może być? No i otrzymałem odpowiedź, jeżeli chcesz użyć tego zdjęcia przy zgłaszaniu szkody, no to byłoby lepiej, gdybyś skierował aparat bardziej w stronę dziobu kranu. Nie, z tym dziobem to był chyba potem, ale żebym skierował w stronę tego uszkodzenia. Zrobił to zdjęcie z trochę większej odległości i bardziej skierował kamerę właśnie na to uszkodzenie. No, na tyle, na ile umiem. Postarałem się skierować. Ja to zazwyczaj robię tak, że w ogóle przykładam. Ktoś mi kiedyś udzielił bardzo ładnej porady. Wieki temu, chyba z 10 lat, 12 temu, jak zaczynałem jakieś przygody z jakimś KNF Beriderem i pytałem, jak tam osoby niewidome skanują tekst. I ktoś powiedział, przyłóż kamerę bezpośrednio do środka kartki, a następnie zacznij ten telefon podnosić tak, żeby znaleźć się na wysokości twoich rąk zgiętych w łokciu. Czyli telefon mam trzymać w obydwu dłoniach zgiętych w łokciu. No i tak na tej wysokości powinno być ok. To jest oczywiście porada bardzo o tyle niedokładna, że każdy ma inną długość rąk. Czy też przedramion, więc no różnie, ale mniej więcej chyba dzięki tej poradzie nauczyłem się w jakiś sposób ten telefon tak podnosić, żeby było widać ten obiekt, który chcę sfotografować, plus oczywiście mam Be My AI, no więc mogę weryfikować cały czas po opisach, tak, czy widoczne jest to, co chciałem, żeby było uchwycone. On sobie pamiętał kontekst, więc nie musiałem mu kolejny raz pisać, że słuchaj, to jest do ubezpieczenia, czy teraz jest okej, i tak dalej. Tylko tu rzeczywiście powiedział, teraz widać całe uszkodzenie. Widać element, na którym powinna być zawieszona rączka, no który to element jest urwany. Widać też ślady tam zardzawienia, no coś tam, jakieś takie szczegóły mi tam podał. Jeżeli chcesz mieć bardzo dokładne, bardzo dokładnie tam skompletowane zdjęcia pod zgłaszanie szkody, dobrze by było, gdybyś jeszcze zrobił zdjęcie, tu chyba pojawiła się informacja, bliżej dziobu kranu, tak aby był widoczny cały kran oraz miejsce z uszkodzeniem. No i też powiedział właśnie, że pod innym kątem, żebym właśnie też z dużej ilości odległości to zrobił, no i przesunął bardziej w stronę dziobu kranu. No więc postarałem się też to tak zrobić. No i tu już otrzymałem informację, tak, teraz widoczny jest kran plus uszkodzenie. Zdjęcia, które wykonałeś, mogą posłużyć jako ewidencja szkody. Ja te zdjęcia wysłałem zarówno do koleżanki w pracy, jak i do mojej mamy. No i otrzymałem bardzo pozytywne opinie a propos tych zdjęć, że naprawdę świetnie są zrobione, aż niektórzy byli zdziwieni, jak mi się udało to zrobić aż tak dobrze. No więc wysłałem je do już firmy, której ubezpieczyciel zlecił wykonanie naprawy i dostałem jeszcze prośbę, a mógłby pan jeszcze zrobić zdjęcie rur, jak są rury podpięte, jakby jak ten zlew jest podpięty do kanalizacji. Mówię, kurczę, no to tutaj będzie pewnie ciężej, bo no to jest już zamontowane u mnie pod szafką w zabudowie, w tej samej szafce, gdzie jest też kosz na śmieci, więc tam jest troszeczkę z definicji ciemniej. No ale spróbuję, zobaczymy. Może światło słoneczne dzienne się tu przebije też. No i zrobiłem to zdjęcie też tak z pewnej odległości od, powiedzmy, boku tej rury, czyli nie od przodu, tam gdzie to U się zgina, tylko tak bardziej z boku samej rury, jakby lewego ramienia tego U. No i dostałem informację, że zdjęcie przedstawia przyłącze do kanalizacyjne w kształcie litery U oraz widoczne są też gwinty i śrubki, czy coś takiego. No tutaj AI założył, że po prostu ja chcę to zrobić jako dowód na to, że coś mi tam przecieka woda albo jakieś są zacieki. Więc mówię, jeżeli chcesz, nie widać żadnych śladów zacieków, więc jeżeli chcesz, aby było to widoczne, zrób jeszcze pod innym kątem coś tam. No tu już nie ukrywam, że spasowałem i stwierdziłem, no jeżeli oni chcą po prostu mieć zdjęcie, jak to jest przyłączone, no to, to wyślę takie i przynajmniej zapytam, czy takie może być. No i na to już odpowiedzi nie dostałem. Dopiero potem, jak rozmawiałem już z przedstawicielką tej firmy przez telefon, to zapytałem, czy to zdjęcie, czy wszystko z tym zdjęciem było ok. No i również dostałem pozytywną odpowiedź, także no jestem pod wrażeniem tego, że jesteśmy w stanie teraz zrobić sobie zdjęcia, które mogą w takich sytuacjach pomóc całkiem sami. No i to jest jedno doświadczenie, a drugie doświadczenie o funkcji, o której pewnie mówiliśmy, że jest, ale nie wiem, czy ktoś opowiadał, jak jej używał. Jak wiecie, mam dwa numery telefonu, polski i austriacki, i chciałem mieć też dwa WhatsAppy. Do tej pory rozwiązywałem to tak, że numer polski, tak jak od dawien dawna miałem podpięty pod WhatsApp zwykły, a austriacki pod WhatsApp for Business, który no nie wymaga w ogóle tego, żebyśmy zakładali jakąś firmę, potwierdzali tożsamość i tak dalej. Po prostu można go sobie zainstalować de facto jako drugą instancję WhatsAppa i używać zupełnie innego numeru. Od jakiegoś czasu WhatsApp wprowadził funkcję dodawania kilku kont. Konkretnie prawdopodobnie dwóch, no bo na iPhone'ie można mieć dwa numery aktywne naraz. Nie wiem, czy da się więcej. I ja postanowiłem, jakoś tak grzebałem w ustawieniach WhatsAppa, uporządkować te sprawy i po prostu pozbyć się WhatsAppa for Business, bo po co mi on? I ten numer sobie przerzucić do, no, do WhatsAppa zwykłego. To, co się dzieje, kiedy wybierzemy opcję dodaj konto, tam w ogóle ta opcja w ustawieniach, co ciekawe, jeszcze nie jest spolszczona, ona się nazywa add account. Więc ten przycisk jest jeszcze po angielsku, natomiast wszystko w środku jest po polsku. Zaproponowano mi przerzucenie tego numeru prosto z WhatsApp for Business. I tutaj nie musiałem już tego numeru wpisywać, musiałem go tylko wybrać. No i przyszedł kod i była też informacja, że wszystkie dane biznesowe, czyli jakiś katalog, godziny otwarcia i tam inne rzeczy, które mogłem w związku z działalnością swoją tam mieć, gdzieś tam, no może się okazać, że znikną. Ja się na to zgodziłem, no i przyszła informacja, że będzie... że chcieliby mojego maila jako taki drugi gdzieś tam element weryfikacji. Ja się na to zgodziłem, oni chyba wcześniej chcieli też jakiś klucz, ja tego klucza akurat nie miałem jakoś tam skonfigurowanego, więc to na ten moment pominąłem, więc poprosili o maila. Na maila przyszło... Przyszedł kod potwierdzający, przepisałem. No i się to wszystko zsynchronizowało, moje czaty zostały przerzucone. Szczerze mówiąc, nie patrzyłem, czy mi przeniósł też dane, na przykład głosówki, których jeszcze nie odsłuchałem. Natomiast co zaobserwowałem, bardzo uciążliwy błąd, kiedy przełączamy się między dwoma kontami, no bo teraz musimy się przełączać, trochę jak kiedyś się przełączało, profile w gadu gadu. Czyli no jak otworzymy WhatsAppa, to domyślnie pokazuje nam się lista czatów z tego konta, które ostatnio było aktywne. Jeżeli chcemy przejść na to konto drugie, to musimy przejść znowu do zakładki, która się chyba nazywa Ty, ta ostatnia zakładka w WhatsAppie, w aplikacji iPhone'owej, o tej mówię. Tam jest opcja chyba Switch Account, właśnie jeszcze nie spolszczona. Możemy wybrać drugi numer, przełączy nam się konto i tu dzieje się coś bardzo niefajnego, bo przez długi, długi czas, cokolwiek byśmy nie zrobili, jakikolwiek gest nie zostanie wykonany, czy dotknięcie bezpośrednio elementu, czy przesunięcie gestem lewo-prawo, odczytywany jest z automatu komunikat przełączono na i tutaj nasz numer telefonu, ten, na który przełączyliśmy. I to przez jakąś dobrą chwilę nie chce zniknąć, więc przez tą chwilę no WhatsApp jest nieużywalny. Podobnie jak Messenger, kiedy się otworzy czat i on zaczyna nam czytać na potęgę wszystkie nieczytane wiadomości. Natomiast jak już się to opanuje, no to widzimy wtedy znowu do przełączenia wszystkie czaty z tego drugiego konta. Nie musimy się martwić o powiadomienia, bo te właśnie nam się pokażą, nieważne z jakiego konta przyjdą, z tą tylko adnotacją, że jeżeli one są z tego drugiego konta niż to, które aktualnie mamy, powiedzmy, aktywne, no to tam jest jeszcze dopisana po takiej strzałce zawiniętej w prawo, po takiej emoji, nasza nazwa wyświetlana z tego drugiego konta. U mnie to jest bardzo niepomocne, bo na obydwu kontach się nazywam Paweł Masarczyk, no ale powiedzmy, że w tym koncie, na którym jestem zalogowany, tej adnotacji nie ma, no więc po tym mogę się zorientować. Problem jest jedynie przy udostępnianiu czegoś na WhatsAppa, bo o ile się nie mylę, to jeżeli wybiorę z arkusza udostępniania właśnie WhatsAppa, no to pokazane mi są czaty z tego konta, które jest aktualnie aktywne. Nie wgłębiałem się jakoś bardzo, ale obawiam się, że może nie być w opcji przełącz. I to jest, kurczę, trochę szkoda, bo ja bardzo często operuję na tych dwóch kontach dość szybko, czyli powiedzmy chcę wysłać jeden link do kogoś z numeru polskiego i do kogoś z numeru austriackiego, no tutaj może być z tym autentycznie problem. No i pod tym względem trochę jest ta funkcja niedopracowana. Natomiast tak poza tym to na ten moment wszystko działa świetnie. Także jeżeli również macie, podobnie jak ja, dwa numery, no to myślę, że mogę spokojnie polecić.
4: Swoją drogą, skoro już tak, Pawle, też wspomniałeś o sztucznej inteligencji, to też mogę od razu wspomnieć, przy czym mi ostatnio kodeks z kolei pomógł. Mianowicie, i to też taka informacja dla tych wszystkich, którzy korzystają z Bitwardena, bo słuchajcie, od kilku dni zaobserwowałem taką sytuację, że przeglądarka Google Chrome strasznie zaczęła mi spowalniać. I to w kilku konkretnych miejscach. W pasku adresu i w polach edycji. Do tego stopnia, że no, strony dawało się przeglądać, ale po prostu wchodzenie w interakcję z jakimkolwiek polem formularza czy nawet poruszanie się po pasku adresu za pomocą strzałek lewo-prawo, to graniczyło nieomal z cudem. Na Firefoxie tego problemu nie miałem, na Brave'ie tego problemu nie miałem, no to kodeks do dzieła. No i kodeks metodą właśnie eliminacji, a trochę tych wtyczek miałem, najpierw pogrupował mi je na podstawie jakichś tam swoich założeń, dlaczego one mogą powodować konflikty z NVDA, i potem zaczął je eliminować. Zaczął eliminować taką wtyczkę, takie grupy i prosił mnie po prostu za każdym razem o testy. No i co wyszło? I co się okazało? Że właśnie wtyczka Bitwardena niestety robi jakieś problemy, jeżeli chodzi o kwestie współpracy z NVDA. Nie wiem, czy na przykład widzący użytkownicy mają z tym problem, czy nie. Może to też być na przykład wypadkowa jakiejś jeszcze innej wtyczki, ale nie wygląda na to. W moim przypadku po prostu no, tę wtyczkę musiałem na razie dezaktywować i Chrome wrócił do swojej sprawności naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ale to rzeczywiście było takie fajne, że odeszła mi jakby ta konieczność ręcznego debugowania, wyłączania tych wtyczek, testowania, grupowania. Ja po prostu tylko miałem sprawdzić, czy teraz jest OK, czy jest większy problem, a w międzyczasie mogłem zajmować się zupełnie innymi rzeczami. Nie musiałem zaprzątać sobie tym głowy, bo sobie ten kodeks gdzieś tam w tle działał i zarządzał tą przeglądarką. Ja mogłem korzystać z innych aplikacji bez problemu.
0: Ja mam taki ślepy strzał, jeśli chodzi o tego Bitwardena. Ja akurat w Firefoxie czy w Safari takiego problemu nie zauważyłem. W Safari mam inny problem, gdzie jak próbuję uzupełnić hasło, akurat mój save nie jest jeszcze odblokowany, to tam otwiera się pole

0: ten monit mnie denerwował. Jestem ciekawy, czy to nie to.
1: No i
0: Bo to by
1: ty, wiesz
0: faktycznie
1: co,
0: się włączało w polach edycji.
1: można by to jeszcze sprawdzić i zerknę na to, natomiast najdziwniejsze jest to, że to się stało ostatnio, dosłownie tam kilka dni temu. Wcześniej tego problemu nie było. I tak nagle bardzo
0: może
1: mnie to...
0: Tak, była,
1: jakaś aktualizacja zapewne i tu coś po prostu zostało popsute, jeżeli chodzi o tę wydajność. Mamy telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami po drugiej stronie?
2: Dobry wieczór, Milena z tej strony.
1: Dobry wieczór, słuchamy.
2: To nawiązując tutaj do waszej dyskusji, ja wam powiem jeszcze lepszą też sytuację. Też mamy Bitwardena z chłopakiem i na przykład jak wchodzę w pole formularzy, ja wciskam Ctrl-Shift-S, żeby się zalogować do tego jakby Bitwardena, żeby tam sobie to hasło i tam dane logowania sczytało. A u niego ten skrót nie działa. U niego działa jakiś skrót Ctrl-Shift-Y. I to też jest ciekawa historia, czemu się tak stało. I tak naprawdę nie wiemy. Więc nie wiem, macie tylko problemy. No, każdy ma różnego rodzaju problemy. To jest jedna kwestia, a ja dzwonię tutaj z kwestią odnośnie regionalnego systemu ostrzegania. Już jakiś czas temu minął, a ja o tym zapomniałam właściwie i zrobiłam tak, jak mówiliście, właśnie odinstalowałam aplikację całkowicie, zainstalowałam ją ponownie, sobie skonfigurowałam wszystko tak, jak trzeba, czyli tam te moje województwa i tak dalej i powiem wam, że teraz już działa. Więc co to było? Nie wiadomo. No, ale problem się rozwiązał.
1: Bardzo ciekawa historia.
2: No.
1: Niestety, czasem po prostu nie da się odkryć do końca, w czym leży problem.
2: Dokładnie, ale no cieszę się, że działa, bo faktycznie no,
1: no tak,
2: tam,
1: bo to przydatne
2: no,
1: jest.
2: Ważne informacje są, tak.
1: Oczywiście.
2: I te powiadomienia się normalnie pokazują, jest ich dość dużo na ciągu dnia, więc... No, więc jest tak, jak było i tak, jak powinno być.
1: Super.
2: No to tyle ode mnie, co chciałam powiedzieć, to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Dzięki za telefon, do usłyszenia.
3: Mamy oczywiście jeszcze wiadomości tekstowe, wiadomości głosowe. No to jeżeli wcześniej czytałem wiadomości, to teraz może kilka głosówek. Najpierw od Pawła.
4: Witajcie. Chciałem się zapytać, czy testowaliście inne rozwiązania odnośnie programowania za pomocą sztucznej inteligencji oprócz kodeksa? Czy najlepiej się trzymać właśnie jednej platformy, bo najwięcej widzę osób używa właśnie kodeksa. Mi Google podpowiedział edytor, który się nazywa Cursor, podobno dostępny dla naszych czytników ekranu, ale że właściwie stawiam dopiero jakieś nieśmiałe pierwsze kroki w programowaniu, więc tak naprawdę szukam rozwiązań i też zaczynam od kodeksa, skoro tak najłatwiej, ale zapytać nie zaszkodzi, czy nie testowaliście na przykład Gravity bądź Clouda, jak z dostępnością tych platform?
0: Co do to znaczy może zacznijmy od Cursora, bo z tym będzie najkrócej, ponoć właśnie nie jest dostępny. Ja osobiście nie testowałem, ale mam znajomych, którzy testowali i ponoć z tym jest źle. Co ciekawe,
1: inna
0: w ogóle,
1: sprawa, że Cursor to jest taki bardziej edytor do kodowania, który się wspiera AI, a nie taki agent jak Codex i to też warto o tym pamiętać.
0: Tak, ale on chyba też tam potrafi jakieś procesy wywoływać sobie, tam można też z nim pracować jak z agentem, tak mi się wydaje, w jakimś stopniu. W ogóle co ciekawe, Cursor, podobnie zresztą jak Anti-Gravity, to są aplikacje na bazie Visual Studio Code'a, które w sam sobie jest bardzo dostępne, natomiast te nakładki, które to producenci tam robią, to właśnie z tym jest gorzej. No i właśnie, jeśli chodzi o Anti-Gravity, bo ja tak sobie ostatnio to testuję po części przez to, że ostatnio Google no bardzo hojnie rozszerzył przestrzeń na dysku Google w planie AI, więc ostatnio właśnie intensywnie Gemini'em coś tworzę, może w przyszłym cyklu przeglądzie już pokażę efekty tej pracy, bo coś fajnego przygotowuję pod NVDA. Natomiast właśnie testowałem trochę Gemini CLI, czyli narzędzie bardzo podobne do Codexa, też działające z wiersza poleceń, które co ciekawe ma swój tryb dla czytników ekranu. Mówiliśmy kiedyś o tym w cyklu przeglądzie. Da się z tego korzystać, natomiast to jest no, trochę gadatliwe, zresztą podobnie jak Codex, więc tam najlepiej poczekać chwilę, jak on skończy myśleć, zanim coś zrobimy. Natomiast Antigravity to już jest coś właśnie bardziej zbliżone do kursora. To jest też edytor, też na bazie

0: Visual Studio Code'a zresztą, które sam sobie, no, VS Code jest bardzo dostępny, natomiast te części, które dodał do niego Google, no bo Antigravity jest produktem googlowskim, są, bym powiedział, używalne, ale tam też zdarzają się rzeczy, które mogłyby być bardziej dostępne. Gdzieś przewijanie konwersacji działa trochę dziwnie, to taki panel zarządzania agentami, chyba się to nazywa, tam mamy historię konwersacji wszystkich, też mógłby gdzieś działać lepiej, kiedy nam na przykład prezentuje jakiś plan implementacji tak zwany, jeśli zaczynamy tworzyć jakiś projekt, tam możemy mu zadać jakieś pytanie, zwłaszcza jeśli podajemy mu jakieś bardziej złożone zadanie i korzystamy z tych modeli myślących, tak, modeli pro w tym przypadku, no to on nam na początku może zaproponować jakiś plan implementacji, my ten plan sobie możemy otworzyć, osoby widzące mogą tam konkretne akapity zaznaczyć, na przykład dodać jakieś komentarze, no dla nas to ta część dostępna nie jest. Natomiast też tam czasem ci ta konwersacja się jakoś dziwnie przewijała. Tam trzeba czasem parę razy przejść do pola edycji, przejść do góry, bo tam ostatnie linijki się mogą załadować po chwili. Ale generalnie jakoś da się z tego korzystać. Ja właśnie przez Antigravity tworzę ten projekt, nad którym pracuję i da się generalnie z tego korzystać. No mogłoby być tam parę rzeczy zaetykietowane lepiej, ale no da się z tym pracować. Jak ktoś bardzo nie chce wiersza poleceń, wolimy pracować w takiej stronie internetowej, no to ponoć jest całkiem okej. Podobnie zresztą, jeśli chodzi o Claude Code'a, tam też no mamy dwie wersje. Mamy tą wersję typowo pod wiersz poleceń, natomiast Claude Code też niedawno pojawił się w formie takiej aplikacji webowej, podobnie zresztą jak Codex. Claude'a przeglądarkowego Code nie testowałem, ale znam kogoś, kto właśnie tak pracuje, nie pracuje przez wiersz poleceń, tylko przez tą aplikację i ta osoba generalnie ponoć jest z tej wersji przeglądarkowej zadowolona, więc ewentualnie też tutaj jakieś opcje też są, ale jeśli Codex się działa, to też się wiadomo, jest też całkiem spoko.
1: Prawda jest taka, że każdy, kto gdzieś tam decyduje się na współpracę z AI przy kodowaniu, czy w ogóle przy jakichś działaniach, no też będzie miał swoje preferencje. Ja na przykład nie znalazłem niczego innego i niczego lepszego od Codexa. I dlatego trzymam się Codexa. Natomiast jak ktoś by posłuchał, w jaki sposób ja pracuję, i jakie ja mam różne triki, o których zresztą opowiadałem przy okazji audycji, którą robiliśmy z Patrykiem a propos Codexa, i też nie opowiedziałem o wszystkim, to się za głowę złapie. Że co w ogóle ten człowiek robi i w jaki sposób i po co i ja tak nie chcę. A ja chcę i taki sposób pracy mi bardzo odpowiada, ale to też dlatego, że no, ja się nie boję terminala i dla mnie na przykład korzystanie właśnie z terminala nie jest absolutnie niczym problematycznym i po prostu dla mnie to jest wygodne. Na przykład to, że mogę sobie pracować jednocześnie na przykład na kilku kodeksach, które mam odpalone w screenie, mam skonfigurowane to tak, że się przełączam między nimi, jak jeden skończy, to jeszcze nawet mi wyśle jakieś tam dźwiękowe powiadomienie, no tylko to wszystko to jest metoda jakiejś tam pracy, dostosowywania sobie tego środowiska, to tak na pewno nie jest, jakby ktoś tak jakby wszedł z marszu do tego i stwierdził, a to ja też tak chcę i też tak będę miał. Bo ja musiałem sobie to środowisko pracy przystosowywać naprawdę no chwilę czasu, a tak intensywnie z Codexem pracuję chyba od października, jakoś to wtedy tak na większą skalę zacząłem się z tym bawić i rzeczywiście no, od tamtego czasu intensywnie, bardzo intensywnie z tego korzystam. Testowałem Claude'a, nie podszedł mi. Mówię o Claude'ie CLI, o tym z wiersza poleceń. Jakoś za dużo gadał, w sensie za dużo tych różnych takich komend, za często się pytał o różne rzeczy, mimo tego, że ja mu kazałem zrobić jakąś jedną konkretną rzecz i zezwoliłem mu na to, to i tak się pytał o wykonywanie różnych komend. Testowałem też jeszcze Chińczyka, konkretnie Gwena, Gwen Code, i też on mi się bardzo kojarzy właśnie z Claude'em. On też taki jest naprawdę dość przegadany, te wszystkie jakieś tam informacje, co on robi i to taki, takie, ja bym powiedział, takie bardzo rozrywkowe, tak, że tam na przykład już teraz nie jestem w stanie przytoczyć konkretnego stwierdzenia, jakie on tam z siebie wypluwał, ale to nic nie wnosiło, a to był taki bardziej marketing niż cokolwiek mądrego, co by ten model miał do powiedzenia w trakcie, kiedy on tam przetwarzał jakieś informacje. Także z mojej perspektywy nie ma na ten moment nic lepszego od kodeksa, ale to jest moje zdanie, a jak słychać, no ile osób, tyle opinii. Trzeba sobie tak naprawdę wypracować coś własnego, bo ktoś może powiedzieć, że mu zdecydowanie lepiej się pracuje z tym, a na przykład, czy na przykład z modelami Google'a. I myślę, że tak naprawdę po owocach ich poznacie, czyli jeżeli ktoś tworzy jakieś rozwiązania, które po prostu działają i używa jakiegoś danego modelu czy danej technologii i osiąga z tego tytułu jakieś tam sukcesy, jakieś efekty, no to znaczy, że wybrał sobie dobry zestaw, że po prostu jest w stanie się z tym narzędziem w odpowiedni sposób dogadać.
2: Tak. To nie koniec wiadomości od was. Mamy jeszcze wiadomość na przykład od Sylwestra.
3: Ale część już weszła przed weekendem majowym. Już rozporządzenie część weszła i prawdopodobnie druga część niedługo wejdzie.
2: Jak rozumiem, chodzi o opłatę reprograficzną.
1: No, znaczy, i jakby ciężko tu w ogóle dyskutować na ten temat.
2: Dokładnie.
1: No, bo część weszła, część nie weszła. Sylwestrze, no, gdybyś mógł jakieś konkrety w tej materii podać, albo na przykład, nie wiem, jak ty się do tego w jakikolwiek sposób odnosisz, co tobie to zmienia, bo jakby nie chcemy się też jakby stawać serwisem informacyjnym kraj, świat, bez jakiegokolwiek osadzenia w tej naszej rzeczywistości i w kwestiach, które mogą być dla nas istotne, no bo wiadomości z kraju, ze świata to możecie mieć włączając sobie dowolny serwis informacyjny.
2: Tak jest. Natomiast wiadomość, która jak najbardziej jest zdecydowanie tutaj osadzona w naszych realiach, przesłał do nas Mariusz.
4: Dzisiaj jest 5 maja, Dzień Równości Osób Niepełnosprawnych. Czym jest Dzień Równości Osób Niepełnosprawnych? Dzień Równości Osób Niepełnosprawnych to dzień, w którym każdy człowiek niesprawny i sprawny szanuje drugiego człowieka. Nieważne, czy nie widzisz, czy nie słyszysz, czy jeździsz na wózku, czy leżysz w łóżku, czy rozumiesz, co się do ciebie mówi, czy nie rozumiesz, czy jesteś nerwowy, czy spokojny, czy dużomówny, czy małomówny? Czy coś potrafisz, czy nie potrafisz? Ważne jest to, żeby człowiek człowieka szanował i nie był dla niego wilkiem. Ważne jest to, żeby ludzie byli sobie pomocni i dla siebie kochani. Ważne jest to, żeby każdy każdego człowieka szanował i dzielił się z nim tym, co ma i mu pomagał. Ważne jest to, żeby osoba niewidoma, która ma jakieś talenty, podzieliła się talentami z osobami, którzy tego nie potrafią. Jeden potrafi obsługiwać komputer, a drugi potrafi grać na organach i budować z klocków. Jeszcze inny potrafi brać udziały w przedstawieniach. Jeżeli będziemy się szanować, świat będzie łatwiejszy i piękniejszy, a życie będzie dla nas fajniejsze i lżejsze. Nasza niesprawność nie jest powodem do wstydu, a czasami do dumy. Osoby niepełnosprawne lepiej wykorzystują swoje talenty niż osoby sprawne. Często zdarza się tak, że osoba, która ma wszystko, jest zdrowa, silna, bogata, nie wykorzystuje swoich możliwości i popełnia życiowe błędy. Osoba niepełnosprawna dąży do sukcesu i do osiągnięcia swojego celu. I dlatego w dzisiejszym dniu przestrzegam innych, żeby nikt drugiemu nie dokuczał, nie wyzywał, nie ubliżał. Żeby każdy każdemu pomagał, nie tylko w Dniu Równości Osób Niepełnosprawnych, ale również w każdym dniu, który nadejdzie.
2: No i myślę, że w tej materii dobry bardzo przekaz. Dobrze sprawdza się Tyflo Podcast i Tyflo Przegląd również. Także gdybyście też chcieli jakąś audycję u nas w Tyflo Podcaście opublikować, no to myślę, że Michale...
1: Zapraszamy, oczywiście.
5: Ja myślę, tak, że jeszcze warto też a propos tego dnia zaznaczyć, że on jest też znany z tego, co widziałem na przykład tu w niemieckojęzycznych mediach społecznościowych, jako dzień protestu osób z niepełnosprawnością. I rzeczywiście o Austrii nie wiem, ale w Niemczech wiem, że takie czy protesty, czy właśnie wydarzenia podkreślające tą dumę, o której wspomniałeś, Mariuszu, są zaznaczone, były organizowane i warto też wspomnieć o tym, że szacunek wzajemny do siebie nawzajem to jest jedno i to jest bardzo ważna sprawa, ale też zauważenie tego, że pewne problemy nas dotykające są problemami systemowymi i wymagają po pierwsze zmian pewnych postaw społecznych, po drugie rozwiązań na poziomie polityk różnych, nie tylko państwowych, ale też właśnie firm i tak dalej, żeby po prostu pewne rzeczy zadziałały.
2: Tak jest. I ostatni chyba komentarz jest od Stefana. Tydzień temu Tomasz w jednym zdaniu powiedział, że pełno jest do kupienia tanich kart dźwiękowych z wejściem stereo. Niech proszę poda jeden przykład, bo ja szukałem na własną rękę i z różnymi czatami AI, no i nic nie znalazłem. Co by było tanie, miał wejście stereo. Tak, kartą na USB zwykłe, na USB-A, jest na przykład coś takiego, co nazywa się Axagon, A-X-A-G-O-N, ADA-17. To jest taki malutki, plastikowe coś, co ma dosłownie, nie wiem, 2x3 cm albo jeszcze mniejsze. Z jednej strony ma USB, z drugiej strony ma dwa jacki. Jedno wyjście, drugie wejście. Natomiast jeżeli poszukujesz czegoś na USB-C, to zdaje się jest jeszcze w sprzedaży karta Unitek, U-N-I-T-A-K, Y chyba 248. Na pewno jest 248 i zdaje się, że tam jest ten Y. Teraz modelu dokładnie nie pamiętam. Ta karta wygląda odrobinkę inaczej. Jest metalowa i ona tak wygląda, no troszeczkę bardziej premium. Też ma dwa jacki. Jedno wejście właśnie stereo, drugie wyjście stereo. Znaczy słuchawkowe. Obie karty kosztują w granicach kilkudziesięciu złotych. Także no myślę, że mam nadzieję przynajmniej, że coś takiego będzie ok. Jeszcze sprawdzę, czy mam jakieś wiadomości na przykład na WhatsAppie,
1: to
2: ale...
1: W międzyczasie, jak będziesz, Tomku, sprawdzał, odbierzemy telefon, bo mamy słuchacza na linii. Kto jest z nami po drugiej stronie?
6: Cześć, Michale, z tej strony Darek.
1: Cześć, Darku, słuchamy.
6: No ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie, może ktoś z was to rozgryzł. Ja nie ukrywam, że kakofonia muzyki, która towarzyszy graniu w gry, jest tak duża, że nie jestem w stanie po prostu korzystać z syntezy. Ja mianowicie mówię o tym, co polecaliście tydzień temu, o tych planszówkach, szachy, warcaby. Wy mówiliście o wersji iOS i wersji androidowej. Ja znalazłem wersję na komputer, chciałem się tym pobawić i zainstalowałem plik do tych planszówek. Wy to umieściliście, ja to zainstalowałem, chciałem sobie tę aplikację otworzyć, po czym muzyka, która leci w tle, jest tak głośna, że po prostu nie jestem w stanie przebić się przez nią i wejść do jakichś ustawień. Jakbym znał jakiś skrót klawiszowy, jak ją ściszyć, może wy właśnie wiecie, jak to zrobić, to pewnie bym się pobawił dalej, ale czy macie na to jakiś pomysł?
0: Tak, na pewno zgadzam się, po pierwsze zgadzam się właśnie, wybór muzyki jest bardzo niefortunny, po drugie można ją wyłączyć w ustawieniach, a po trzecie korzystasz z NVDA, rozumiem?
6: Tak.
0: no to NVDA Shift D przełącza złagodzenie dźwięku systemowe. I po prostu możesz sobie wymusić, żeby NVDA po prostu dźwięk gry ściszył i wtedy można spokojnie przejść do ustawień i tą muzykę wyłączyć.
6: Nie, ja rozumiem, ale i tam się da, rozumiem. Czyli, no tak, tak, o, faktycznie, no, bardzo proste rozwiązanie, o którym nie pomyślałem. No tak, faktycznie, jest to jakiś pomysł. No tak, ta muzyka to, nie wiem jak w wersji na iOS na przykład, może się pobawię, ale nie wiem, czy tam też jest to tak rozwiązane. Tam się akurat też to, no jest to dziwne, o tak powiem.
0: Bo przypuszczam, że taki pewnie tam podobny patent może pomóc ewentualnie, także...
6: No tak, tak, ściszę sobie. No nie no, poziom jest tak zniewalający, powiedziałbym, że no, nie spodziewałem się tego, ale dzięki, faktycznie proste rozwiązanie, na które nie wpadłem. A drugie pytanie też do was wszystkich. Jak wy teraz korzystacie z Messengera? Mówię o wersji komputerowej, bo ja od bardzo wielu lat korzystałem ze strony Facebooka, nie ze strony Messenger, tylko ze strony Facebooka klasycznego. I było wszystko dobrze, ale ostatnio coś takiego dziwnego się stało przy jakiejś aktualizacji czy zmianie. Nie wiem, co się stało. Jak teraz korzystam z Messengera i chcę sobie przejść po prostu przewinąć wiadomości, to kursor mi skacze niemal jak na iPhone'ie. Ja nie wiem, co się dzieje. Przecież ta strona facebookowska, mówię o tym dużym Facebooku, działała dobrze od bardzo wielu lat. A teraz coś się zmieniło i faktycznie te wiadomości jest trudno czasami nawet przewinąć. One jakoś tak skaczą. To nie wiem, czy... spotkaliście się z tym może, czy z takim problemem?
1: Ja ujmę to w ten sposób, z Messengera staram się korzystać jak najmniej i jeżeli tylko mogę, wybieram alternatywny komunikator, bo po prostu z tego korzystać się na dłuższą metę nie da.
6: Okej, rozumiem.
1: No, jakby rozwiązanie jest takie, że można próbować pisać do mety, gdzieś tam zgłaszać, bo jest to problem. Dziś na przykład też słyszałem, że na Androidzie w Messengerze są jakieś cyrki związane z odświeżaniem się konwersacji, bo tam się z jednej strony naprawiło to, że już jakiś bzdur nie gada przy tych użytkownikach, ale teraz z kolei z odświeżaniem konwersacji są jakieś problemy. Na iOS-ie na całe szczęście jakoś to pływanie się uspokoiło, przynajmniej u mnie, na tyle, na ile potrzebuję. Na ile potrzebuję. I jeżeli ja potrzebuję, jeżeli ktoś już rzeczywiście do mnie pisze na tym Messengerze i jest potrzeba, żeby mu odpowiedzieć właśnie tym kanałem, bo nie mam z tą osobą innego kontaktu, to po prostu robię to z poziomu telefonu, bo ja nie mam cierpliwości do korzystania z tego z poziomu komputera po prostu.
6: Rozumiem. A czy ktoś z pozostałych uczestników tego podcastu zetknął się z tym problemem?
5: Ja ostatnio w kwestii komunikatorów się przestawiłem bardzo na mobilne rozwiązania, więc przepraszam najmocniej, ale tu nie pomogę.
0: Ja mogę podpowiedzieć to samo, co mówiłem przy okazji, jak rozmawialiśmy, jak te nagłówki zniknęły, czyli zamiast próbować korzystać z tego przez tryb przeglądania, to przejść w tryb fokusu i z pola wiadomości cofnąć się shift-tabem. I teraz nie przypomnę sobie ile razy, natomiast kiedy dojdziemy do tej listy wiadomości, to tam można strzałkami po prostu wiadomość po wiadomości się potem poruszać. Natomiast pewnie będzie niestety tak, że czasem nawet przez sam fakt, że strona się załadowała, ten kursor może skoczyć.
6: A dwa tygodnie temu jeszcze było tak ładnie, naprawdę. Tak to fajnie działało w tej wersji przeglądarkowej. Tak fajnie się korzystało, a teraz coś dziwnego. No trudno, no, oczywiście, że trzeba będzie się przesiąść, ale czasami ktoś jednak pisze na tym Messengerze.
1: No dokładnie, ja osobiście naprawdę najbardziej sobie w tym momencie chwalę Telegrama i dla nas jest to ze względu na mnogość tych alternatywnych komunikatorów i na to, że rzeczywiście Telegram pozwala na korzystanie z aplikacji zewnętrznych, no dla nas jest to najwygodniejszy w tym momencie sposób komunikacji takiej wieloplatformowej. Wiadomo, że problem jest w tym, że nie wszyscy nasi znajomi z Telegrama korzystają. Telegram też nie ma najlepszej sławy gdzieś tam, więc jest to też coś, co na przykład część osób może zniechęcać do tego komunikatora. Natomiast dla nas z perspektywy dostępności to w tym momencie nie ma niczego lepszego.
6: No, oczywiście, ale ja tutaj mówię o takiej sytuacji, że no, jednak czasami się ludzi szuka przez Facebooka.
1: Zgadzam się z tobą. To ja się w pełni, Darku, z tobą zgadzam, tylko no, sam widzisz, jak jest.
6: Ja wiem, no Blindshed jakiś swój komunikator tandem udostępnił. Ja tego jeszcze nie testowałem, przyznam szczerze.
1: No, tylko z kim to będziesz chciał testować? To jest jeszcze większy problem niż w przypadku Telegrama, żeby kogoś namówić na instalację czegoś nowego.
6: No, jak najbardziej, ale po prostu z czystej ciekawości zastanawiam się, jak to działa na przykład między Blindshedem a iPhone'em. Ja, może sam się... Nie, no ja mam ten sam numer na dwóch telefonach akurat, to odpada, bo... ale może się pobawię kiedyś, faktycznie, zobaczę jeszcze, pomyślę o tym, bo tak z czystej ciekawości, jak ten tandem się sprawuje, po prostu zobaczyć, czy to jest wygodne, czy to jest na przykład tylko wygodne dla Blindshed'a, a na przykład dla iPhone'a nie wiadomo. Dobra, dzięki wielkie za podpowiedzi i na pewno skorzystam właśnie za chwilę, testując te planszówki, bo zwłaszcza warcaby mnie ciekawią, bo jeżeli to są stupolowe, to fajnie byłoby sobie pograć warcaby stupolowe na iPhone'ie. Nie ukrywam, byłoby to coś nowego.
0: Tylko tam, jeśli chodzi o wersję na iPhone'a, nie wiem, czy wspominałem, też warto o tym jeszcze raz przypomnieć, że oni generalnie tej gry w App Store nie opublikowali, więc tam trzeba sobie ten plik IPA zainstalować ręcznie narzędziem Sideloadly. O tym kiedyś Michał opowiadał, nie wiem, w którym tym przeglądzie pokazywał tą procedurę instalacji, ale to też uczulam, że tego w App Store nie ma.
6: Tak, to o tym, dlatego ja właśnie najpierw sprawdzam na komputerze, jak te gry wyglądają i potem. Jasne, oczywiście. Dobrze, dziękuję wam za podpowiedzi w takim razie i do usłyszenia.
1: Dzięki, cześć. Darku, do usłyszenia, pozdrawiamy.
2: I ostatnią wiadomością, jaką na razie przynajmniej tutaj widzę, to jest prośba Sylwestra, żebyśmy powiedzieli o stacjonarnym odtwarzaczu książek. No dobrze, w takim razie, to jak to wygląda? Bo tu zdaje rzeczywiście Victor, nie tak? Jaka to
0: tak,
2: firma
0: Victor
2: jest?
0: Reader Stratus 2, więc to jest kontynuacja serii, która już była od 15 lat nawet, co ciekawe, jak możemy przeczytać. I no jest to faktycznie taki odtwarzacz bardziej stacjonarny, który ma trochę większe głośniki i większe przyciski, aczkolwiek to jest cały czas urządzenie przenośne, więc ja trochę sobie wyobrażam coś, co wygląda trochę jak taki radio, taki boombox trochę, bo producent pisze, że to waży jakieś 800 gramów, więc to też jest generalnie urządzenie przenośne, no ale Victor Reader Stream, które się zmieści w kieszeni, to zdecydowanie nie jest właśnie. No, natomiast pierwsza wersja tego urządzenia to faktycznie była nastawiona na odbiór takich książek dystrybuowanych między innymi na płytach CD. I co ciekawe, ta wersja cały czas jest dostępna w sprzedaży, mimo to, że pojawiła się wersja druga, no dlatego, że po prostu wersja druga jest bardziej zoptymalizowana pod treści cyfrowe. I tutaj nie mamy już napędu na płytę, bo ponoć w ogóle nawet z tymi napędami jest coraz większy problem z dostępnością. To pamiętam, Paweł kiedyś przytaczał jakiś wywiad, to parę lat temu było. No co ciekawe, jeszcze cały czas na szczęście tego pierwszego Stratusa sprzedają. Natomiast w tej drugiej wersji mamy większy nacisk na dystrybucję cyfrową, a więc oczywiście mamy Wi-Fi, mamy wszystkie usługi online. Myślę, w tym polskie usługi też się tam pojawią, bo już jest wymieniony język polski jako jeden z języków wspieranych, więc jeśli nie teraz, to pewnie w przyszłości z DZDN-u też się będzie dało na to urządzenie książki pobierać. Jest też opcja podłączenia jakiegoś pendrive'a na przykład, czy dysku na port USB. I co ciekawe, jest też slot na kartridże. Nie, to nie jest konsola do gier, ale w niektórych krajach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych na przykład, taka metoda dystrybucji książek istnieje, gdzie po prostu biblioteki dla osób niewidomych mogą książki dystrybuować na kartridże. Kartridże, na które co ciekawe, pracownik biblioteki na przykład może nadpisywać. Są specjalne urządzenia, które się podłącza do komputera na przykład i w ten sposób można taki kartridż nadpisać. Nie wiem, czy to jest używany ten sam standard, którego używa amerykańska biblioteka NLS, czy HumanWare wypuściło jakiś taki bardziej międzynarodowy, czyli wie jeszcze w jakichś krajach te kartridże będą używane, czy tam w innych miejscach jest jednak nacisk większy na łączność po Wi-Fi czy po USB, no mniej więcej takie opcje mamy do dyspozycji. Co możemy przeczytać na stronie producenta? Victor Reader Stratul 2, czyli multimedialny odtwarzacz, oferuje proste, ale też rozbudowany dostęp do książek Daisy, audiobooków, muzyki i plików komputerowych, plików tekstowych z większej ilości źródeł niż kiedykolwiek. Z jego szerokim dostępem online, intuicyjną nawigacją, czterema przyciskami, czyli mamy takie ściałki do dyspozycji i zintegrowany czytnik kartridży, możesz łatwo cieszyć się treściami zarówno online, jak i offline, czyli w internecie i bez internetu, tutaj kontynuując wątek tłumaczenia różnych pojęć. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby być zarówno praktyczne, jak i dostępne. Stratus 2 jest idealnym urządzeniem na stolik do codziennego czytania i rozrywki. No to co? Przejdźmy sobie do specyfikacji. Tutaj pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to może zanim przejdziemy dalej do specyfikacji, to już mamy wymienioną cenę. I urządzenie zostało wycenione na $655 na polskie. To jest około 2400 zł, w sumie 2340 na dzisiejszy kurs walut, więc tak to wygląda. Co jeszcze możemy wyczytać? Urządzenie jest wyposażone w rączkę, która nam pozwoli je łatwo przenieść. Bateria będzie nam starczyć na 20 godzin słuchania, więc całkiem sporo. Ładuje się przez 2 godziny, więc nie jakoś bardzo długo. I ładujemy to urządzenie poprzez port USB-C, więc tutaj każda ładowarka tak naprawdę nam zadziała. Też interfejs został zaprojektowany tak, żeby był prosty zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników, do tego stopnia, że mamy duże przyciski, mamy te ściałki, o których wspomniał producent, ale też mamy taką klawiaturę numeryczną do bardziej zaawansowanej nawigacji, ale co ciekawe, mamy też w zestawie nakładkę, którą możemy sobie założyć i wtedy interfejs jest maksymalnie uproszczony do tego stopnia, że po prostu przypomina magnetofon, tak przynajmniej opisuje Humanware, więc gdybyśmy chcieli maksymalnie uprościć urządzenie, to nie wiem, play stop, przewijanie, jakaś podstawowa nawigacja, głośność, no to taka opcja też jest i jest, no można po prostu fizyczny interfejs uprościć. Oczywiście jak to przystało na urządzenie z serii Victor Reader, to mamy rozbudowaną nawigację po treściach, zarówno w plikach tekstowych, jak i w książkach możemy nawigować po akapitach, po rozdziałach, po sekcjach, po nagłówkach. Wszystkie możliwości nawigacyjne są dostępne. Mamy dostęp do podcastów, do muzyki, którą mamy dziś nagraną, do książek Daisy, mamy szybki klawisz informacyjny, który nam zawsze powie, gdzie jesteśmy w danej książce, czego akurat słuchamy. Mamy pomoc klawiatury, która też na wszystkich urządzeniach Victor Reader wcześniej była dostępna. Duże przyciski, o tym już wspomnieliśmy. Wbudowana synteza mowy. Oczywiście tutaj tradycyjnie też już jak w poprzednich urządzeniach mamy dostęp do głosów a cappella, więc tutaj polskie głosy też jak najbardziej są. Mamy rozbudowane możliwości nawigacyjne. Dostęp do bibliotek Daisy Online, czyli tutaj polski DZN też powinien być wspierany. Nawigacja po folderach, po plikach, po konkretnych jednostkach czasowych, w plikach audio, w plikach tekstowych też można nawet słowa pojedyncze literować, zapamiętywanie pozycji, zakładki też w każdym trybie multimediów są wspierane, zmiana prędkości odtwarzania też jest wspierana, mamy usypiacz, więc można sobie ustawić, żeby urządzenie po jakimś czasie się wyłączyło podczas słuchania, klawisz informacyjny, który nam zawsze podaje informacje o upłyniętym pozostałym czasie, ilości nagłówków, gdzie akurat w danej książce jesteśmy i tak dalej. Bateria ładuje się w tej pół godziny. Działa przez 20 godzin w trybie samolot, czyli jak mamy włączone Wi-Fi, słuchamy czegoś przez internet, to ten czas jest skrócony. Lista wspieranych języków jest bardzo duża, no i między innymi też język polski też na tej liście jest. Mamy też wymiary fizyczne i to jest 21,5 na 21,6 na 4,06 cm. I waga to jest około kilograma, 900 gramów mniej więcej to urządzenie wspiera cartridge USB TTS, wspiera książki audio, DAISY Audio i MP3, wspierane formaty DAISY, zarówno DAISY 2 i 3, wspierane formaty audio AAC, FLAC, MP3, OGG, Vorbis, Speex i Wave. Natomiast synteza a cappella dostępna dla plików tekstowych w formacie PRF, DOCX, czyli pliki Microsoft Word, RTF, TXT, HTML, XML. Co ciekawe, nie mamy tutaj książek EPUB, a to mnie trochę zaskoczyło, no bo Victor Reader Stream ten mniejszy ma. Mam nadzieję, że to jest tylko po prostu coś, co zostało w specyfikacji pominięte, jeśli nie, no to coś, co może dałoby się jednak do tego urządzenia dodać, bo wydaje mi się, to też jest coś, co byłoby przydatne. No i też ładowanie przez USB-C i mamy też jack na słuchawki 3,5 mm, więc gdybyśmy nie chcieli słuchać na głośnikach wbudowanych, no to nie ma problemu. Można do tego urządzenia też sobie podłączyć słuchawki. No i to wszystko, co wiemy na temat tego urządzenia. Ono chyba generalnie przynajmniej w Stanach już w sprzedaży dostępne jest, więc jeśli polski dystrybutor, czyli to prawdopodobnie będzie firma Harpo, zdecyduje się na sprzedaż tego urządzenia w Polsce, no to ono też, myślę, że lada chwila powinno u nas też się pojawić.
2: I mamy znowu wiadomości od was. Mamy wiadomość, pytanie w zasadzie od Sylwestra, który pyta się: Michale, czy ciebie za tydzień faktycznie nie będzie?
1: Nie będzie mnie i nie będzie na żywo na pewno Tyflo Przeglądu, to już też wiemy, ale być może coś będzie nagranego i wyemitowanego dla was w późniejszym czasie, także tutaj jeszcze myślę, że to ten temat jest do ustalenia, a jeżeli nie, no to zrobimy sobie po prostu tydzień przerwy.
2: Tak jest. Pisze do nas jeszcze Bartek. W temacie Messengera chciałbym powrócić do problemu, który już występuje od jakiegoś czasu. Chodzi o iOS. Gdy poruszam się po liście aktywnych osób i chcę którąś z nich otworzyć, VoiceOver czyta imię tej osoby oraz, że jest aktywna, ale stukając dwa razy palcem, konwersacja się nie otwiera. To jest wiadomość od Bartka i mam jeszcze wiadomość od Natalii. Cześć. 2 tygodnie temu Roberto mówił o problemie w Messengerze na Androidzie. Dzień później pojawił on się u mnie. Mam na myśli ten problem z losowymi ciągami znaków, cyfr i liter zamiast imion, nazwisk i nazw grup. U mnie problem naprawili, natomiast zauważyłem kolejne dwa. Na Windowsie 11 na stronie nie mogę w ogóle wejść do żadnej konwersacji od kilku dni. Na telefonie nie mam tego problemu. Na komputerze niestety występuje drugi problem, który zauważyłam dzisiaj. Na telefonie z Androidem nie mogę przewijać konwersacji, bo po wejściu w nią... Tak, o tym mówiliśmy i chyba tyle, jeżeli chodzi o wasze wiadomości. Sprawdzam jeszcze WhatsAppa, ale na WhatsAppie też nic nie widzę. W związku z powyższym możemy przejść do kolejnego newsa dotyczącego tym razem słuchawek Sennheisera. Konkretnie Sennheiser Ambeo to w zasadzie są bardziej w naszym przypadku mikrofony niż słuchawki.
1: Zgadza się.
2: W każdym razie, no właśnie, dla tych, którzy mają nowe iPhony z USB-C, no te słuchawki są na Lightning, więc teoretycznie nie powinno to działać, ale...
1: Ale może to działać i ja mam to przetestowane w praktyce, zresztą za moment mały dowód rzeczowy zaprezentuję, że to rzeczywiście działa i ma się dobrze, a rzecz cała w małej przejściówce, którą sobie kupiłem. Na Allegro kosztowało mnie to tam 70 kilka złotych i to jest oryginalna przejściówka od Apple. I to może być ważne. Nie testowałem jakichś tańszych przejściówek z USB-C na Lightning. Być może są i no, na pewno są, ale pytanie, jak one będą działać. Stwierdziłem, że jednak wolę mieć spokój i po prostu kupić sobie tę przejściówkę, która jest sygnowana logo Apple i ona rzeczywiście działa. Taka przejściówka to jest w zasadzie taki krótki kabelek. Krótki kabelek z jednej strony ma męską wtyczkę USB-C, z drugiej strony żeńską wtyczkę Lightning, no i po prostu podłączamy sobie ten port Lightning właśnie z tych słuchawek, czy z jakiegokolwiek innego urządzenia, bo no przecież Lightning to było z nami przez ileś lat, więc myślę, że nazbierało wam się trochę tego sprzętu, który może chcielibyście wykorzystywać, może jakieś mikrofony do iPhone'a, może jakieś inne urządzenia, które działają właśnie na Lightning, no a dzięki takiej przejściówce, przynajmniej w tym konkretnym przypadku, będzie to działało. Jeszcze taka mi w ogóle myśl przyszła do głowy, ale no teraz już raczej nie będę się tym bawił, a prawdopodobnie bardziej po powrocie ze swojego urlopu. Czy na przykład dzięki temu, że teraz mamy tę przejściówkę, to dałoby się taki zestaw podpiąć do Androida i jak on by tam się zachowywał? Przypuszczam, że będzie to działało, więc...
0: Słyszałem, że tak.
1: No właśnie, więc w sumie ten zestaw nie był jakiś bardzo drogi. On też nie jest jakoś specjalnie nowy, bo to jest zestaw, który oryginalnie przez Sennheisera był wypuszczony w 2017 roku. Więc to już jest no sporo lat. Natomiast jeżeli macie gdzieś tam w szufladzie schowany taki zestaw i zastanawiacie się, co z tym można zrobić, czy w ogóle jeszcze do czegokolwiek się to przyda, no to nie wyrzucać, kupić sobie taką przejściówkę i przynajmniej z tego, co testowałem, to działa. A że to działa, to teraz krótka demonstracja. Zapraszam na kawkę. O, tylko chciałem zaprosić na kawkę, a mam problem z odtworzeniem tego nagrania, bo wygląda na to, że dysk Google'a mi się odpiął, a akurat tamto miałem, więc... Próbkę otworzymy za chwileczkę, a teraz może przejdźmy do... Okej.
0: To ja jeszcze może coś dopowiem, bo też akurat z takiego zestawu korzystam. Nawet już udało mi się parę rzeczy nagrać do tego podcastu tym zestawem. Na przykład recenzja głośnika Tribeat, czy tam próbki do recenzji MacBooka. Właśnie. To do MacBooka też taki zestaw można podłączyć i to też zadziała. Jeszcze co do tych przejściówek, to chciałbym się tylko podpisać pod tym, że lepiej kupić tą przejściówkę oficjalną od Apple'a. Faktycznie ona jest droższa, ale wiem, że ludzie z przejściówkami innych firm mieli różne problemy. Wiem na przykład, że ktoś próbował na przejściówce Ankera, też niby firma dobra, sprawdzona, no oni generalnie dobre akcesoria tworzą, a tutaj były problemy tego typu, że na przykład niby słuchawki były przez system wykrywane, ale był używany ten mikrofon, który jest przy pilocie słuchawek, ten taki do rozmów, a nie te mikrofony binauralne. Więc zdecydowanie lepiej używać tej przejściówki od Apple'a, która właśnie, co ciekawe, nie tylko działa z urządzeniami Apple, bo spokojnie można te słuchawki podłączyć do Maca, do Androida i nawet, chociaż tego nie sprawdzałam, ale ponoć do Windowsa też i to zadziała.
1: No, a mi udało się już odzyskać plik, no to proszę bardzo, słowo się rzekło. Zapraszam na kawkę.

0: No. I tak to brzmi za pomocą tych mikrofonów. Może kogoś to zainteresowało. Wiadomo, tutaj przestrzeni w tym nagraniu jakoś niewiele było, natomiast działa, jak słychać. Nagrywałem to, jeszcze tylko dopowiem, z użyciem aplikacji Just Press Record na iPhone'ie. Urządzenie bezproblemowo jest wykrywane przez system. Co prawda jest widoczne jako przejściówka. To urządzenie jest jakoś tak nazwane. Wcześniej mam wrażenie, że to inna nazwa tego była i rzeczywiście odpowiadająca nazwie tych słuchawek, a teraz jest to po prostu tam Apple przejściówka, USB-C, jakoś tak to urządzenie się nazywa, no ale robi co ma robić i po prostu działa.
1: To w takim razie teraz kolejny temat, teraz coś dla tych, którzy robią, czy chcą, muszą zrobić różnego jakąś prezentację do szkoły czy gdzieś. No i jest sposób, żeby taką prezentację zrobić w przeglądarce.
2: Tak, to znaczy zrobimy ją w dowolnym edytorze tekstu, ale wyświetlimy ją w przeglądarce. No i chodzi o system Reveal.js, który pozwala nam na robienie prezentacji w HTML-u za pomocą składni Markdown. O Markdownie podcast już nagrywałem swego czasu, więc składnia tam tak naprawdę się no, nie różni za bardzo, bo używam już znanych konceptów. Jedyne, co się różni, to to, że musimy to przekonwertować potem na właśnie taki HTML, który zawiera no, to wszystko, co, czego trzeba, żeby ta prezentacja nam się ładnie w przeglądarce wyświetliła. To jest system, którym się bawię już od jakiegoś tygodnia, może i nawet dwóch, bo czeka mnie niedługo wystąpienie. Właśnie teraz w weekend będę po raz pierwszy coś takiego prezentował na konferencji Accessibility Club Summit w Würzburgu w Niemczech, takiej dotyczącej właśnie dostępności. I tutaj zarówno jak chodzi o tematykę tego wystąpienia, jak i o system, troszkę tutaj pozwoliłem się zainspirować tym, co na konferencji PragmaConf przedstawiał Arek Świętnicki, bo Arek przedstawiał swój system pracy, który w dużej mierze bazuje na dźwiękach, na pobieraniu różnego rodzaju informacji, no właśnie nie mową, tylko już specjalnie skonfigurowanymi alertami dźwiękowymi. Ja będę mówił o tym, jak osoby niewidome mogą sobie radzić na stronach internetowych właśnie za pomocą dźwięków lub zmodyfikowanych właściwości mowy, więc czy to w JOSie, czy przez wtyczkę EarCons and Speech w NVDA, czy różne inne systemy. Jako taką ciekawostkę dla widzących programistów, którzy mogą o tym nie wiedzieć, i designerów stron. Natomiast też postanowiłem się zainspirować trochę, bo Arek prezentował, co prawda pisał w OrgModzie, w Emacsie swoją prezentację i w LaTeXu. No a ja piszę w Markdownie, bo Markdown jest mi gdzieś bardziej, jest mi bliższy, bardziej znam składnie i wiem, co w nim robię. No i używam też znanego programu Pandoc do konwersji tejże prezentacji na HTML. I teraz to jest temat, który może być prosty, a może być bardzo, bardzo trudny. I tutaj jest właśnie cały szkopuł. No bo zaczynamy bardzo prosto. Tworzymy sobie plik, może być w notatniku Windowsowym, może być w Notepadzie, w czymkolwiek, w czym lubimy pisać, który zaczyna się od tak zwanego bloku metadanych. No tam piszemy rzeczy, które będą w naszym slajdzie tytułowym i które będą trochę tak by definiowały całość prezentacji. Czyli tam możemy zawrzeć tytuł tej prezentacji, tam możemy zawrzeć autora, czyli nas, datę stworzenia. Chyba nawet da się ustawić tam język, czyli ten plik wynikowy ma mieć zdefiniowany język, co oznacza, że po prostu czytniki ekranu się przełączą na właściwą syntezę, a nie wiem, Chrome będzie w stanie nam, czy Firefox ostatnio też, czy Safari, taką prezentację przetłumaczyć na nasz język, jeżeli nie jest w naszym języku. No i dalej piszemy po prostu nasze slajdy jako Markdown. Każdy nagłówek, pod którym znajduje się jakaś treść, jest nowym slajdem. Ja postanowiłem pisać moje slajdy, czy tytuły moich slajdów, jako nagłówki poziomu pierwszego. Także po prostu jest krzyżyk, spacja, tytuł slajdu, Enter. prezentacje na tego typu konferencjach, takich zawodowo-naukowych, które nie są prezentacjami, nie wiem, produktu, tylko po prostu są de facto notatkami, czy po prostu takim skrótem notatek, skrótem naszych myśli, którymi się po prostu podpieramy, żeby po pierwsze osoby widzące miały na co patrzeć, żeby pewne nieznane słowa czy nieznane nazwy były też napisane, a nie tylko wypowiedziane, żeby później było się do czego odnieść. One nie muszą być jakieś bardzo wyfiołkowane graficznie. To znaczy, one powinny ładnie wyglądać, powinny być jakieś litery na jakimś tle. Można oczywiście używać obrazków, jak kto potrzebuje, ale nie zawsze jest to wymagane czy konieczne. I dzięki temu wystarczy, że skorzystamy z szablonu i w tym bloku metadanych, o którym wspomniałem, możemy też wpisać, jakiego motywu chcemy użyć. I tutaj Reveal.js ma kilka wbudowanych. Ja polecam motyw Night, bo motyw Night, z tego co z koleżanką w pracy, która jest u nas ekspertką od właśnie dokumentów, dostępności dokumentów też i prezentacji, doszliśmy do wniosku, że ten motyw zapewnia najlepszy kontrast, najlepszy stosunek kontrast liter w stosunku do tła. W związku z czym to jest motyw, którego ja używam. No i dalej piszemy sobie te slajdy. Na każdym slajdzie coś tam może być, jakiś tekst, jakaś lista. W takich prezentacjach bardzo ludzie lubią listy, czyli jak sobie nasze myśli wymieniamy w punktach. Na niektórych slajdach zamieściłem też pliki audio, bo będę pewne rzeczy prezentował z nagrań. Zamieściłem też obrazki, tam gdzie uznałem za stosowne, żeby coś zilustrować. Głównie są to zrzuty ekranu, aczkolwiek w pewnym miejscu wstawiłem akordeon, bo był mi potrzebny, żeby zilustrować trochę kontekst. Znaczy, jest to oczywiście też pewien rodzaj żartu, ale potrzebowałem takiego obrazka. Tutaj z Wikipedii sobie obrazek ściągnąłem, ChatGPT mi go również opisał. Jeszcze porównałem z osobą widzącą dla pewności, wszystko jest okej. Mogę wstawiać obrazek. To wszystko robimy oczywiście standardowymi tagami markdownowymi. Tekst piszemy jako tekst. Możemy go sobie tam gdzieś pogrubiać, pochylać i tak dalej. Listy od myślników. Zarówno obrazki, jak i dźwięczki wstawiamy. Wykrzyknik, otwarcie nawiasu kwadratowego. Jakiś tam opis, który będzie potem, okazuje się, że właśnie nie tylko opisem alternatywnym, ale też podpisem zdjęcia. Więc tu jeszcze muszę pokombinować, jak wstawić tylko opis alternatywny, bo na przykład jeżeli wstawiam obrazek, który wziąłem z Wikipedii, no to byłoby w dobrym tonie, a nawet licencja tego wymaga, podać po prostu źródło, z którego wziąłem, czyli czyjego autorstwa jest to zdjęcie, skąd wzięte i tak dalej. No i wtedy w opisie alternatywnym chciałbym mieć coś innego, a w podpisie zdjęcia już coś innego. To wtedy NVDA czyta figura, koniec figury i tak dalej. Czy ilustracja? Nie, czekaj, to jest teraz ilustracja chyba. Tak. No i w ten sposób sobie napisałem prezentację tych slajdów. Tam wyszło z 11-12. No i skompilowałem sobie to do HTML-a Pandokiem. To jest część, która jest no, trochę trudna, bo tego Pandoka trzeba sobie zainstalować. On co prawda ma też swoją wersję webową, że nie trzeba używać wiersza poleceń, bo standardowo Pandok to jest program używany w wierszu poleceń, który ma mnóstwo parametrów. No ja zazwyczaj piszę Pandok spacja myślnik T spacja rev.js, czyli tu do jakiego formatu chcę to skonwertować, reveal.js minus myślnik S, to znaczy standalone, czyli wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne, żeby ta prezentacja się ładnie wyświetlała i działała tak, jak ma działać, są w tym jednym pliku HTML, który nam wyjdzie, nie muszę niczego dostawiać w osobnym folderze i tak dalej. No i potem już nazwa pliku .md, czyli ten plik markdownowy, w którym mam te moje notatki, moje kod mojej prezentacji, myślnik O, no bo chcę output, tak, chcę, żeby do jakiegoś pliku mi to wypluło, no i nazwa pliku wynikowego .html. No i naciskam Enter, to się robi. Jest też wersja webowa, aczkolwiek na dłuższą metę, tak powiem szczerze, nie wiem, czy nie jest szybciej rzeczywiście pracować w wierszu poleceń. Przynajmniej ja, wprowadzając dość szybko zmiany, gdzie co chwilę coś poprawiam w tej prezentacji, mam wrażenie, że dużo szybciej to w ten sposób idzie. Ale jest wersja pandok.org/app, z której można skorzystać. Tam są te wszystkie opcje, o których mówię, również dostępne jako po prostu przyciski w normalnym interfejsie. No i zrobił nam się plik HTML. No i co się teraz dzieje? Otwieramy go sobie, otwiera nam się w naszej domyślnej przeglądarce. No i czytnik ekranu podaje nam w pasku tytułu tytuł, ten, który podaje się w metadanych, i oznajmia aplikacja. No aplikacja to jest taki twór na stronie, w który trzeba wejść albo enterem, albo tabem. Ja wchodzę enterem, no i wtedy mi się aktywuje tryb formularzy, no bo aplikacja oznacza, że tu mamy własne sterowanie klawiaturą, tak? Aplikacją są na przykład dokumenty Google, aplikacją jest na przykład Playroom, więc wtedy już nie nawigujemy po stronie normalnie w trybie takim przeglądania, gdzie mamy nagłówki, tabele i tak dalej, tylko po prostu strzałkami, tabem. W tym przypadku jest to błąd, bo no bo jak najbardziej my możemy ten tryb formularza sobie wyłączyć, insert spacją w NVDA, i mamy piękny slajd w HTML-u, który nam się ładnie czyta. Jest tytuł pod nagłówkiem i to wszystko, co my napisaliśmy, jest jako normalnie strona w przeglądarce. Osoby widzące widzą to jako jeden pojedynczy slajd. Gdzieś z boku jest też widok wszystkich slajdów, to się tam gdzieś da wyłączyć. Natomiast mamy przyciski pod zawartością slajdu, pod tym wszystkim, co tam w danym slajdzie napisaliśmy i osadziliśmy. Mamy ładne przyciski, previous slide i next slide, i możemy nimi przełączać się między slajdami, więc jak skończymy referować jeden slajd, naciskamy na next slide i przechodzi do następnego. Możemy też wejść w tryb formularzy znowu i strzałkami przesuwać te slajdy. Jeżeli już na przykład znamy treść na pamięć, a nie mamy żadnych multimediów do odtworzenia, to możemy po prostu przerzucać slajdy. NVDA nam wtedy przeczyta tytuł tego slajdu, więc wiemy, na co się przestawiliśmy. A jeżeli mamy jakieś multimedia, na przykład wideo lub audio, no to pokaże się nam po prostu osadzony odtwarzacz, taki typowy HTML-owy, więc będzie przycisk odtwarzaj, będzie wycisz, pasek postępu, tam gdzie możemy przewijać i tak dalej. Także tutaj da się tym również sterować. Obrazki mają swoje zdjęcia i opisy alternatywne. No i w ten sposób możemy przeglądać slajdy. Takie slajdy mają tą zaletę, że możemy je, jeżeli mamy jakiś swój serwer www, coś, na czym możemy wystawić plik i ten plik się potem z linku podanego otworzy, no wystawić na jakimś naszym właśnie serwerze, podać link komukolwiek i ta osoba może sobie ten link otworzyć w przeglądarce i przeglądać nasze slajdy. Za chwilę w praktyce powiem, czemu to nie jest takie proste i hop-siup. Natomiast w idealnym świecie tak to działa. Ja też tak zrobiłem, bardzo byłem zadowolony z siebie, no bo te slajdy zaczęły mi się wyświetlać, wszystko, nawigacja działała pięknie, do ostatniego slajdu mogłem poprzewijać. No więc skonsultowałem sprawę z moją koleżanką, która stwierdziła, że ładnie to wygląda, motyw jest świetny, obrazków nie trzeba, bo tekst jest na tyle duży, że przykuwa uwagę, ale jednocześnie jest tak duży, że nie widać całego slajdu bez przewijania, a przewijanie z jakiegoś powodu z klawiatury nie chce działać. No bo jak używam, normalnie przewija się strony, osoby widzące tak przewijają, no albo rolką od myszki, albo strzałkami góra-dół. No a tutaj strzałki góra-dół, zarówno jak i lewo-prawo, zarówno jak i page up i page down, przerzucają slajdy. No więc pytanie, jakbym tu mógł jeszcze przewijać. Ale okej. Okay. No to mówię, dobrze. No to spróbuję jakoś zmniejszyć czcionkę. I nagłówką, bo nagłówki są przede wszystkim bycze, ale też samemu tekstowi, który ponoć jest no za duży, jak na to, czym powinien być. Okazuje się, że nie jest to takie proste, bo Reveal.js ani też Pandoc nie przewidują prosto w Markdownie jakiejś swojej własnej składni na rozmiar czcionki. Więc tu już trzeba się bawić troszkę w HTML. Co ja zrobiłem? Zrobiłem to, że w metadanych włączyłem taki blok, który pozwala na osadzenie czegoś w nagłówku. A w nagłówku pliku HTML często są też style. No a w stylach można określić bardzo szczegółowo, jakie konkretnie elementy mają mieć jakie właściwości wizualne. To jest ten tak zwany CSS, który obok HTML-a jest, HTML jest taką najważniejszą warstwą tego, jak nie tylko jak co strony zawierają, ale też jak wyglądają. No więc muszę przyznać, że tutaj bardzo, bardzo mi pomagał też ChatGPT, bo ja sam no CSS-a jakoś tam kojarzę, ale żeby samemu w nim się odnajdywać i pisać klasy i tak dalej, próbowałem nawet, nie, że nie próbowałem i nie osiągałem tego rezultatu, który chciałem. Więc no po pewnych przeprawach udało mi się zrobić tak, że mój Markdown zawiera teraz

0: No czyli zasadniczo cały tekst, którego ja używam, mają mieć inną wielkość czcionki. No i się udało. I teraz mam gotowy plik Markdown. I to jest właśnie fajne w tego typu prezentacji. Ja to mogę zrobić raz. Poustawiam to sobie pod siebie, pod mój styl pracy i styl prezentowania rzeczy. I potem mogę w tym samym pliku po prostu zamieniać treść i pisać sobie te różne moje slajdy, teksty i tak dalej. To się może różnić, ale podstawy pozostają takie same.
1: Tak, i dzięki temu na przykład możesz sobie za każdym razem, jeżeli na przykład będziesz reprezentował firmę, w której pracujesz, jeżeli macie na przykład jakieś papeterie, jakieś formatki tworzone do prezentacji, co jest bardzo częstą praktyką, to można sobie zrobić raz taki wzór, odpowiednie style, w odpowiedni sposób to ostylować i potem już po prostu tylko rzeczywiście wkładać nowe treści do tych prezentacji.
0: To prawda. Przez CSS rozumiem, tak? Bo Markdown sam chyba nie pozwala na to, żeby... Bo to musiałbym wtedy obraz w tle, tak?
1: Tak,
0: o to ci
1: tak.
0: Chodzi
1: musiałbyś, musiałbyś przez CSS coś takiego tak. prawdopodobnie zrobić. Ewentualnie jako jakiś obrazek w tle, ale to też raczej stylami wtedy trzeba by było.
0: No właśnie tak sobie to wyobrażam, tak, że to tak, musi tak, być tak. CSS-em. No więc tak. Więc mamy to gotowe i rzeczywiście prezentacja się już nam wyświetla, ale oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powymyślał sobie jeszcze jakichś dodatkowych wyzwań i też nie byłbym sobą, gdybym nie napotkał na jakieś problemy. Bardzo się ucieszyłem, że to wszystko się tak ładnie kompiluje. Jest jeden plik HTML, w którym wszystko jest zawarte i skrypty JavaScriptu się ładują ze zdalnych serwerów i mam style CSS osadzone. No cud, miód i orzeszki. I teraz no chciałem to wystawić ludziom na świat, żeby mogli sobie po prostu na tą prezentację wejść i sobie ją przeglądnąć. No udostępniłem na jednym serwerze, na którym miałem dostęp. No i nie da rady. Czemu nie da rady? Bo wiele serwerów blokuje wykonywanie zewnętrznych skryptów JavaScriptu. JavaScript, dla tych, którzy nie wiedzą, na stronie robi to, że strona nie tylko coś zawiera i jakoś wygląda, ale też coś na niej się dzieje, jakieś funkcje się wykonują. Na przykład, no mogę w HTML-u zdefiniować jakiś przycisk. Ten przycisk nawet ma kilka podstawowych zachowań, które twórcy standardu HTML, bo HTML to jest standard, na który się umówili ludzie, którzy go tworzyli i twórcy przeglądarek i tak dalej. Więc jest parę zachowań domyślnych, przewidzianych, typu nie wiem, wyślij formularz, do którego ten przycisk należy, no coś tam jeszcze zrób. No ale internet dużo bardziej ewoluował, no i przez to też te nasze interakcje są dużo bardziej złożone. Więc jeżeli chcemy, żeby ten przycisk coś robił, nie wysłał jakieś konkretne zapytanie, a jednocześnie odebrał potem jakąś informację, chcemy, żeby coś się zadziało w wyniku tego, że ten przycisk naciśniemy, no to ten JavaScript jest nam potrzebny. Więc żeby wyświetliła się ta cała ładna aplikacja, żeby on nie wypluł mi wszystkich slajdów naraz jako nagłówki, żeby on przerzucał te slajdy, miał jakieś tam pewnie swoje efekty animacji i różne inne funkcjonalności udostępniał, żeby to był pokaz slajdów, a nie ładnie sformatowany HTML, no to potrzebny jest JavaScript. No i te skrypty mogą być, ja je mogę wrzucić razem z tym plikiem, a mogę mieć co jeden plik HTML, w którym mam powiedziane, ten skrypt załaduj z tej stronki, ten z tamtej, ten z jeszcze innej i się niczym mogę nie przejmować. No ale ja to wykorzystuję po to, żeby zrobić sobie prezentację. Ktoś złośliwy może sobie wykonać na tym wirusa, tak? Albo przejąć kontrolę nad moją maszyną, dokonać ataku przez jakąś podatność. Więc dobrą praktyką bezpieczeństwa jest teraz deaktywowanie wykonywania tego typu skryptów na większości serwerów, o ile nie masz konkretnej potrzeby, żeby to robić. No i rzeczywiście ja na tych serwerach, do których mam dostęp, taki problem mam. Więc nie jest to takie łatwe, żebym sobie tą moją prezentację tak o po prostu wystawił.
1: Ale pytanie, czy to jest kwestia serwera, bo przecież JavaScript jako taki jest wykonywany po stronie przeglądarki, a nie po stronie serwera.
0: Widzisz, też tak myślałem.
1: Więc mi się wydaje, że to bardziej jakaś kwestia polityk bezpieczeństwa, na przykład może ewentualnie brak certyfikatu tego bezpiecznego połączenia SSL.
0: Nie wydaje mi się, bo raczej tam, gdzie próbowałem, ten certyfikat jest, bo też po HTTPS-ie to wszystko się odbywa. Mm-hmm. I co ciekawe, lokalnie wszystko mi działa, Na innym serwerze, na którym próbowałem, działa,

0: Na tym konkretnym nie.
1: A to jest ciekawe, to jeszcze jakieś tam dodatkowe regułki muszą być pewnie
0: tak,
1: gdzieś.
0: I konsola JavaScriptu mi pluje, że jest Content Security Policy. Oczywiście mógłbym to pewnie jakoś ponadpisywać w przeglądarce, ale no nie o to chodzi. No to nie będę teraz prosił pół świata, żeby relaksowali swoje polityki bezpieczeństwa, bo ja chcę im prezentację pokazać. Więc pewnie coś w konfiguracji serwera sprawia, że przeglądarka czegoś nie lubi.
1: Jakieś być może to... agresywne filtrowanie z różnych rzeczy. Mhm.
0: Tak, więc tutaj warto na to spojrzeć. Ponoć takim najprostszym sposobem, żeby tak od kopa to jakoś wystawić, są strony na GitHubie, czyli GitHub.io. No tylko to znowu trzeba znać się na Gicie, stworzyć repozytorium, do tego repozytorium wrzucić właśnie te pliki, no i mieć nadzieję, że to się wszystko odpali. Może się tym zajmę i wtedy będę mógł wam, nie wiem, pokazać moją prezentację. Na ten moment jeszcze tego nie zrobiłem. Drugie wyzwanie, które sobie postawiłem, no to oczywiście musiałem wyczytać o tym, że jest wtyczka do Reveal.js'a, która nazywa się Multiplex. I tutaj ja uważam, że to jest w ogóle rewolucja, jak chodzi o prezentowanie też w sposób dostępny. Bo jedna rzecz, że oczywiście te prezentacje są w HTML-u w przeglądarce, więc można sobie po prostu przeglądać na dowolnym urządzeniu. Ale inna rzecz, że no te prezentacje nie synchronizują się, czyli ja mogę sobie te slajdy przerzucać i wy sobie możecie te slajdy przerzucać i nagle się okaże, że nie jesteśmy na tym samym slajdzie i wy patrzycie na coś innego, ja mówię o czymś innym. Multiplex pozwala na to, że ja mogę być sterującym, a wy możecie być widzami i ja wam te slajdy przerzucam. I one się w tej przeglądarce waszej, przynajmniej w teorii, też przerzucają. No i to jest cała droga przez mękę, jak to skonfigurować, bo się okazuje, że to kiedyś była oficjalna wtyczka w Reveal.js-ie, teraz już nią nie jest, ergo Pandoc jej nie posiada, więc po mojej stronie leży odpowiedzialność, żeby ją dołączyć. No i żeby to zrobić, no to ten domyślny szablon Pandoca, z którego powstaje ten HTML, z którego ja potem korzystam, tego nie obsługuje. Więc muszę ten szablon zmodyfikować i korzystać z tego zmodyfikowanego, bo inaczej nie pójdzie. I to wszystko przekonałem się o tym po kilku godzinach spędzonych z czatem GPT, który on mi co prawda sugerował, że tak się też da, ale też mnie starał się przekonać. Może nie było to najbardziej rekomendowane, ale uparłem się na tą ścieżkę, więc on mnie po niej prowadził, że to się da dołączyć coś przed nagłówkiem, przed na końcu tego elementu z treścią, czyli body w HTML-u, a tak, a śmak, i myśmy się nakombinowali, a taki wariant, to już próbowałem, tamto, tylko po to, żeby on mi na koniec powiedział, że się nie da. Że jednak nie, wiecie, przeprowadził mnie przez ileś błędów, ja mu te błędy przeklejałem, opowiadałem mu, co ja już zrobiłem, jakimi komendami, jak teraz wygląda mój plik. I on mi cały czas sugerował, nie? To jeszcze spróbuj to, to jeszcze spróbuj to. Aż w końcu doszliśmy pod ścianę i on stwierdził, no nie, no rzeczywiście się nie da. Najlepiej zrób to po prostu cały szablon. Nowy. No, potem przeczytałem, bo ja też zgłosiłem to na GitHubie Pandoca, że kurczę, fajnie by było, gdyby Pandoc oferował w jakiś sposób uproszczony opcję włączenia tej wtyczki, bo to może być naprawdę fajna rzecz, zwłaszcza tak jak mówię, dla dostępności. No to autor Pandoca mi odpisał właśnie dokładnie to samo. I gdybym, kurczę, pewnie przeczytał tą odpowiedź i nie wiem, podszedł do tematu od tej strony, no to bym zaoszczędził sobie tych kilku godzin. Natomiast no tak jak to było zrobione, się namęczyłem, żeby się tylko dowiedzieć, że po prostu autor Pandoca miał rację. I tu szkoda, że mnie ChatGPT wcześniej nie odwiódł od tego i nie stwierdził, że słuchaj, to w ogóle nawet nie, że to jest trudniejsze albo niepolecane, nierekomendowane, tylko po prostu niemożliwe. Więc no tutaj szkoda. Pewnie nie zajmę się tym od razu, tylko już jak wrócę z konferencji, będę po prostu, nie będzie od tej prezentacji zależało to, czy ona się odbędzie, czy prezentacja pójdzie gładko, czy nie. Natomiast potencjał tego jest ogromny. Po pierwsze, bo jako osoby niewidome możemy mieć już gotowe takie pliki i sobie po prostu nawet napisać jakieś skrypty BAT i w ogóle mieć te szablony, to wszystko gotowe i sobie samemu robić prezentację już potem ze wzorca. A po drugie, możemy te prezentacje dostarczać w dostępnym formacie. Możemy je dostarczać w HTML-u, który jest najbardziej dostępnym formatem dokumentów, jaki można sobie wyobrazić, więc one są zarówno ładne wizualnie i fajnie się je prezentuje, jak i są też dostępne z czytnikami ekranu i bardzo wygodne w przeglądaniu. Co więcej, jeżeli uda mi się opatentować ten multiplex, a na pewno dam wam o tym znać, jak mi się już to gdzieś uda przetestować, no to będziemy mieli gotowy zestaw narzędzi, żeby tak naprawdę dostarczać prezentacje też synchronizowane, no bo na ilu już byłem różnych webinariach, konferencjach, właśnie jakichś spotkaniach, to prezentacje były zawsze czymś, co było pokazywane na rzutniku, co było pokazywane przez udostępnianie ekranu. Ewentualnie ktoś mi to potem wysłał jako osobny plik, jak o to ładnie poprosiłem. Natomiast teraz jedyną w sumie aplikacją, która potrafiła nam w przeglądarce prezentację pokazać na tym właściwym slajdzie, na którym prezentujący jest, były Teamsy. No a teraz my tak naprawdę możemy podać komuś link do prezentacji na początku spotkania i ta osoba może sobie tą prezentację spokojnie śledzić w przeglądarce i nie wymaga to jakichś rozwiązań kosztownych typu, tak jak my pokazywaliśmy, tak, tego RIM, nie RIM, tylko z tej samej stajni, Scribe for Meetings. Tylko rzeczywiście na własnych warunkach, na własnym serwerze, za kompletną darmożkę można taką prezentację po prostu zrobić. I jest to niesamowite.
1: I jak ty, Pawle, o tym opowiadasz, to ja już mam w głowie pomysł na narzędzie, dzięki któremu można by całą procedurę jeszcze uprościć.
0: Tak.
1: Czyli wrzucasz, bo to jest super. To, o czym mówisz, to już po prostu, już mi się podoba, jak to słyszę. Natomiast całym problemem jest tak naprawdę Pandoc. Tak. I całym problemem jest to, o czym ty mówisz w kontekście no, zabawy z tym plikiem JS i z tą całością. Ale gdyby stworzyć narzędzie, które po prostu pozwala na wsadzenie tam treści, niechby już w tym Markdownie, no bo to myślę, że od tego nie odejdziemy, a poza tym to jest fajny format dla nas, jako dla osób
0: niewidomych. Tak, ja nie chcę od niego odchodzić, więc, on jest bardzo dobry, jego się łatwo zmienia po prostu. Tak. Nawet jak chcę slajdy przearanżować, przerzucić w inne miejsce, dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że coś zepsuje, niż dużo mniejsze niż w PowerPoincie.
1: Dokładnie. Natomiast jakby cała ta kwestia, jeżeli dałoby się to uprościć na zasadzie takiej, że wsadzamy tam ten Markdown, ewentualnie jakieś multimedia i jakiś system nam przygotowuje z tego prezentację, daje linka, bo zakładam, że będą to prezentacje, które po prostu ludzie i tak będą chcieli udostępniać jakoś tam publicznie i generowany jest taki link i za pomocą tego linka można to komuś przekazać i wszyscy, którzy ten link mają, po prostu oglądają, a jedna osoba jest, dajmy na to, tym prelegentem, więc załóżmy, ona ma ten swój jakiś inny link, no to byłoby super i gdzieś mam już coś takiego w głowie i też się chętnie zmierzę z tematem, bo wydaje mi się to świetnym rozwiązaniem.
0: No ja polecam. Właśnie tutaj widzę też, bo ja patrzyłem na konstrukcję tego pluginu. Tam trochę polecimy techniką. Pod maską chodzi po prostu o to, że ten HTML, gdzie ty jesteś prelegentem, zawiera po prostu secret. Ten secret musisz znać ty, ale zawiera też ID i to ID musi być identyczne dla ciebie i dla wszystkich, oglądają. No. I serwer ma być też zdefiniowany, który zestawia to połączenie między wami. Są takie publicznie dostępne serwery. Jest to oficjalny serwer na przykład oferowany przez sam plugin. Natomiast można też postawić swój, jeżeli chcemy mieć infrastrukturę niezależną od... To jest taki I.O. socket, po prostu którego zadaniem jest tylko zapośredniczyć to połączenie i wymieniać zdarzenia. Czyli przesunąłem slajd, wróciłem na slajd i tak dalej.
1: Tak.
0: Także Michale, jeżeli chcesz się zmierzyć, no to zachęcam, ja chętnie skorzystam potem z takiego rozwiązania, jeżeli ono będzie już działać. I no myślę, że moje przyszłości prezentacje będą dokładnie w ten sposób wyglądać. To się też da później przekonwertować jakoś do PowerPointa. Pandoc potrafi też takie rzeczy. Ja próbowałem bezpośrednio z Markdowna do PowerPointa, bez jakichś tam opcji konfiguracji specjalnych, bo się nie wczytywałem w szczegóły. No ponoć wyglądało to strasznie, ale no to wynika to z tego, że pewnie nie podokonfigurowywałem sobie tych styli, żeby to jakkolwiek wyglądało. Co by się stało, gdybym z Reveal.js'a HTML-owego zrobił bezpośrednio PowerPoint Pandociem? Dobre pytanie. trzeba by sprawdzić. Natomiast no wiem, że Pandoc potrafi takie rzeczy. Pandoc potrafi też na przykład przejąć styl z innego PowerPointa do naszego PowerPointa. Także no takie rzeczy również można robić, więc przypuszczam, że gdyby było jednak zapotrzebowanie na klasyczne PPT, PPT, to można też to zrobić. Fajne jest też to, że w takich slajdach te slajdy są podlinkowane, więc można podać na przykład komuś link bezpośrednio do konkretnego slajdu. To jest też mega, mega fajna rzecz. Także kurczę, fajny system i opowiem, myślę, o wrażeniach, jak już będę po zaprezentowaniu czegoś nim po raz pierwszy. No i może zmierzymy się w międzyczasie też tu z twoją pomocą, Michale, z multiplexem.
1: Tak, bo to jest rzeczywiście coś, co myślę, że no, da ludziom bardzo fajne możliwości, zwłaszcza, że na przykład jeżeli chodzi o dźwięk chociażby, o system, jeżeli mamy na przykład jakieś szkolenia, robimy jakieś szkolenia, to z perspektywy odsłuchu, to najlepszą platformą jest Zoom. I wszystko fajnie, tylko on jest beznadziejną platformą do udostępniania treści. Bo jeżeli udostępniamy ekran, to dla osób niewidomych jest to kompletnie niedostępne. Trzeba te treści dostarczać w jakiś inny sposób. Tu Teams górą. No ale Teams ma dźwięk, jaki ma i słuchanie tego dłużej niż kilkadziesiąt minut, no nie należy do przyjemności. Więc temat fajny i myślę, że się tym trzeba będzie jakoś zająć, a teraz zajmujemy się odbieraniem telefonu, bo mamy kogoś na linii. Kto jest z nami?
2: No, cześć wam, tu Grzegorz Turek.
1: Cześć Grzegorzu, słuchamy.
2: No, bo właśnie tak przysłuchiwałem się tej waszej dyskusji na temat tam serwerów, prezentacji i tak dalej. No ja akurat, no kurde, mi się kodeks skończył, bo też bym tu w temacie pomógł, ale tak, tak do Pawła, tak mam prośbę, niech wejdzie mi na stronę jestem.gejowski.uk. Tam nieważne, no tam nie ma żadnych treści, tam jakby jakichś no, do takich obscenicznych, ani nic. Tam, tylko to jest taka testowa strona, tylko chciałbym jakby powiedzieć, o co tam chodzi, w czym to jest zrobione i jak to fajnie działa, co nie? No, bo to, co ja tam zrobiłem, to normalnie ja to zrobiłem właśnie za pomocą kodeksa. To akurat stoi na rogu, a frog, no to no, jakby coś takiego własnego postawić. No tak myślałem nad Mastodonem, ale to za grube. No w ogóle cokolwiek by tam było za grube. Ale to, co ja tam zrobiłem na tym serwerku...
1: To dodajmy tylko, że frog to jest serwer... Praktycznie rzecz biorąc darmowy, bo on tam 5 zł kosztuje i to jest opłata wieczysta, że tak powiem, i to jest to samo, co Mikrusy, to oferuje Jakub Mrugalski. I to jest serwer na przykład, no nie na Frogu akurat, bo Tyflo Podcast stoi na Mikrusie, ale rzeczywiście stoi na tej właśnie infrastrukturze.
2: No, jak ja sprawdziłem, jakie on ma parametry, 250 megaramu, jakiś tam procesor, jakiś słaby, co tam w ogóle zrobił? Chciałbym jakiegoś tam bloga postawić, co ja tak do zabawy, no. No i tam na początku tam Gemini, czat GPT, coś tam mi podpowiedziały tego, ale no dobra. I coś tam było, że któryś z tych mi podpowiedział mi, że coś można na języku Go postawić. No i dobra, na tym swoim serwerze, że akurat tam nie wiem, jak ty, Paweł, masz, czy masz tam dostęp do roota na tych serwerach, bo to jest istotne.
0: No nie. Ja mam dostęp, mam podpięty po prostu folder, do którego jak wrzucę pliki, to one są po prostu podlinkowane i dostępne na świat. To jest wszystko, do czego mam dostęp.
2: Aha, czyli nie masz dostępu do sudo, nic takiego.
0: Nie. To nie moja zabawka.
2: No, bo to akurat będzie wymagało sudo, no bo trzeba zainstalować środowisko Go. No i można za pomocą takiego kodeksa po prostu, żeby... I to będzie działało no, na pewno szybko. No w ogóle, co ja na tej stronie zrobiłem, na tej jestem gejowski UG, tam mogę, tam nie ma dostępu do panelu admina, jakby no po prostu linku nie ma, bo to tak specjalnie zrobiłem, tylko po prostu z palca wpisuję i mogę się logować przez KIS, PassKeys. No zrobił mi to kodeks normalnie ten. No i o co chodzi, że po prostu można byłoby tego kodeksa poprosić, żeby stworzył właśnie taki program specjalnie dla ciebie, żeby te prezentacje jakoś tam po prostu, że wrzucasz plik, tam ten markdown, on to przerabia na właśnie ten HTML i po prostu link puszczasz, po prostu ci generuje tam link tam w panelu admina, tam może sobie to tam tego pewnie by się dało tak zrobić, że jak ty przerzucasz te slajdy, to ci, co mają ten link, to pewnie też te slajdy by się przerabiały.
1: To jest no. To, Grzegorzu, o czym ja mówię, tylko to jakby tu już myślę, że nie będziemy aż tak bardzo szeroko szli w kwestie związane z technikaliami, natomiast ja chciałbym powiedzieć o jeszcze takiej jednej rzeczy, o której warto zawsze myśleć, jeżeli realizujemy takie projekty, które, zwłaszcza, które będą projektami serwerowymi i od których będzie potem zależało coś, co będzie wykorzystywane przez innych. Bo też musimy pamiętać o tym, że jeżeli udostępniamy jednak jakąś usługę, to fajnie byłoby, żeby zapewnić jej albo długą trwałość, albo przynajmniej to, że taka usługa będzie zachowywać się w miarę stabilnie. Czyli albo po prostu jakkolwiek ogarniamy administrację tym serwerem naszym, albo staramy się wykorzystywać narzędzia, które są dostępne najlepiej w formie bezpłatnej albo na które możemy sobie pozwolić. I na przykład wydaje mi się, że tu jest to dość istotne, o czym mówił Paweł, czyli można wykorzystać dość fajnie GitHuba i akcje związane z GitHubem. Ja bym na przykład właśnie odchodził tu od stawiania tego wszystkiego gdzieś tam u siebie, pisania wszystkiego od nowa, to nie ma sensu. Najlepiej po prostu wykorzystać gotowe technologie, które już są. I ja skłaniam się ku takiej filozofii, bo trzeba też pamiętać o tym, że oczywiście, tak jak ty stworzyłeś ten system CMS, który jest i on na pewno działa i jest wszystko fajnie, tylko to jest trochę wymyślanie koła na nowo, a pytanie na ile jest to potrzebne, wymyślanie takiego koła na nowo, a po drugie, ile w takim systemie na przykład jest różnego rodzaju kwestii związanych z jakimiś lukami bezpieczeństwa.
2: No tutaj to aż nie, ja logowanie właśnie mam właśnie przez PassKeys i w ogóle i myślę, że to jest bezpieczne i no i to jeszcze przez Cloudflare'a idzie, więc to...
1: To myślę, że właśnie to, że się zabezpieczyłeś Cloudflare'em, to jest największe, jakby największy bezpiecznik tego wszystkiego, bo no niestety, ale jeżeli robimy coś z użyciem AI, to trzeba mieć świadomość tego, że ta sztuczna inteligencja no, może popełniać jakieś takie błędy, które mogą prowadzić do różnego rodzaju luk bezpieczeństwa. Oczywiście wiadomo, że jak pisałby to człowiek, to też do tego może dojść i też mogą być takie sytuacje. I dlatego wydaje mi się, że jeżeli decydujemy się na coś, na rozwijanie jakichś projektów, to najlepiej w miarę możliwości jak najwięcej czerpać z tych kawałków kodu, z tych bibliotek, które już są. I żeby ta sztuczna inteligencja tylko miała jedno zadanie, skleić to, co jest i stworzyć z tego coś, co będzie działać. Niech ona najmniej, jak się tylko da, pisze swojego kodu. Niech on po prostu jest wykorzystywany tylko tam, gdzie to jest faktycznie niezbędne.
2: No to znaczy on ten właśnie kodeks, on ściągał te biblioteki do tego Go, co nie? Tego języka programowania. Mm-hmm. To jest język kompilowany. No i też co ciekawe, że on właśnie za pomocą tego Go, tego, nie wiem jak to nazwać, frameworku, czy no, no coś jak Python, tylko że to jest kompilowane, co nie?
1: No jasne.
2: Że on sobie to pościągał, co tam tego, no i... stworzył normalnie taką stronę, gdzie mogę wrzucać, nie wiem, wrzucę link do MP3, no to mi od razu przerobi na odtwarzacz. Wrzucę link, gdzie jest na końcu MP4, to on mi przerobi na odtwarzacz. Wrzucę link z Facebooka, to on mi przerobi na taką miniaturkę z Facebooka.
1: Z drugiej strony, na przykład jeżeli masz potrzebę stworzenia swojej strony internetowej, to zawsze można na przykład skorzystać z jakichś statycznych generatorów treści.
2: No, można, ale ja tak, no po prostu tak...
1: No jasne, no chciałeś popróbować i fajnie, że coś takiego wyszło. To rzeczywiście, no jak widać, można robić sporo różnych ciekawych rzeczy, ciekawych projektów. Natomiast no ja też tak uczulam, że nie zawsze wszystko trzeba budować od nowa, a już totalnym absurdem dla mnie ostatnio, ja sobie śledzę taki Reddit Vibe Coding. I tam ja mam wrażenie, że tam po prostu część ludzi, bo ja w to po prostu nie wierzę, co czytam, co ludzie wypisują. I na przykład ostatnio ktoś się bardzo żalił, że stworzył menedżera haseł,
2: no,
1: który dał sobie, do, jakby używał on i używało kilku jego znajomych i po kilku dniach ktoś im ten menedżer haseł po prostu zhakował. No, jak dla mnie na przykład, to jest jedna z gorszych rzeczy, które no, można dać do stworzenia sztucznej inteligencji. A jeszcze pomyśleć, że ktoś dał to ludziom, być może nie do końca świadomym, jako usługę. No, no moim zdaniem to jest gruba nieodpowiedzialność. I dlatego też tak trochę uczulam na to, co robimy i w jaki sposób. Bo oczywiście fajnie, teraz mamy naprawdę fajne możliwości. Można powiedzieć, że no, kodeks jest nam w stanie, czy jakakolwiek sztuczna inteligencja jest nam w stanie stworzyć wszystko i możemy zrobić dużo różnych ciekawych rzeczy, natomiast po prostu to też wszystko musi być jakkolwiek przynajmniej przemyślane. Po co coś robimy, jak to robimy, jak chcemy to ludziom udostępniać. I nad tym się naprawdę myślę, że czasem po prostu warto też zastanowić.
2: No, to tutaj w tym przypadku z tym menadżerem haseł to jest naprawdę można kipasa użyć, no bo jest.
1: A jeszcze co ciekawe, to ten ktoś w przyszłości chciał na tym zarabiać.
2: Aha, no, jeśli chodzi o to, co ja stworzyłem, no dobra, no bym postawił tego mastodona, ale no, dobra, no, ale ten rok to taki słabiutki, że to no kurde, no dobra, no to...
1: To znaczy myślę, no że nie, jakbyś to... postawił sobie Mastodona jako własną, nie, jako swoją instancję prywatną na, z jakiegoś obrazu Dockera, bo frogi zdaje się obsługują Dockera, to dałbyś tak radę.
2: Nie. Ja jeśli chodzi o instancję Mastodona, to też mam postawioną, ale u siebie na kompie, co nie mam postawioną, więc no...
3: No generalnie słyszałem, że Mastodon akurat jest dość zasobożerny, to zarówno jest na chodzi... No
2: ja nawet chciałem postawić na tym roku Linkstack, czy jak się to nazywa? Takie coś do wrzucania tych linków do social mediów, coś takiego jest, no. To nawet to nie poszło. To nawet chodziłem, nie wiem, dwa, trzy zakładki i po prostu brak pamięci. No więc, kurde, no dobra.
1: To jeszcze tak tylko a propos Mastodona, bo mi się przypomniało i to muszę powiedzieć, dość mocno trzeba uważać, jeżeli ktoś by tak sobie pomyślał i też w dobrej wierze, że ktoś, że odpalamy instancję publiczną Mastodona. Z tym trzeba bardzo uważać, bo ostatnio czytałem, że właśnie publiczne instancje Mastodona stały się siedliskiem różnych użytkowników wrzucających tam materiały multimedialne o treści takiej, no, za którą można by było mieć naprawdę poważne kłopoty. Więc no, już może nie będę tego jakoś bardziej rozwijał, natomiast jest to problem i też trzeba na to bardzo, bardzo uważać.
2: W sumie w końcu to Mastodon zdecentralizowany.
1: Dokładnie, dokładnie. Więc jeżeli tworzymy sobie taką instancję, to raczej lepiej na własny użytek. A jeżeli publiczną, to już naprawdę musimy kontrolować po prostu, co tam się dzieje.
2: To akurat na Grzegorz Gojowski UKA, no to akurat to tylko ja mogę tam posty pisać.
1: No i okej, i to jest prawidłowe. Dobrze, Grzegorzu, bo rozmawiać moglibyśmy długo, a tematów jeszcze mamy sporo, także dzięki w takim razie za telefon i za podzielenie się swoją tutaj kolejną stworzoną rzeczą. Do usłyszenia.
2: To jest.
4: Mamy oczywiście jeszcze wiadomości od was na stronie. Piszecie do nas i z aplikacji, i ze strony. Graco napisał: z dostępnością napędów nie jest aż tak źle. Pełno jest slimów, chociażby na Allegro. Gorzej jest z napędami klasycznymi 5,25 cala. To już tak, są problemy, a jeszcze żeby wyrwać dobry napęd do dobrej jakości, to już w ogóle ciężko. Ja tylko wytłumaczę, slimy to są napędy na USB, które mają być przede wszystkim cienkie. One swego czasu były tworzone z myślą o laptopach, czyli chodzi o to, żeby one się zmieściły do torby z laptopem, dało się coś takiego wziąć i żeby to było jak najbardziej przenośne. A te 5,25 no to jest napęd, który wsadza się do komputera stacjonarnego. To są te napędy, które siedzą sobie w komputerach. I mamy jeszcze komentarz od Martyny. Hej, czy da się synchronizować hasła z Apple'a na Windowsa? Jeżeli się da, to jak?
3: Dużo rozwiązań jest, zaczynając od aplikacji hasła po prostu. Jeśli masz już te hasła zapisane w chmurze Apple'owskiej, w tej aplikacji hasła, która przychodzi systemem, no to wystarczy, że zainstalujesz sobie aplikację hasła na system Windows. To jest bodajże w sklepie Microsoftu, to jest jedna część. Tą aplikację musimy sobie poprosić, żeby to się synchronizowało, tam też można wtedy tymi hasłami chyba zarządzać. Nie wiem, jak jest dostępnością tego rozwiązania po tej stronie, ale no myślę, że powinno to być używane, to jest jednak Apple, raczej tragedii nie powinno być. Natomiast druga część wtedy też warto sobie pobrać rozszerzenie do przeglądarki, żeby też w przeglądarce, czy to jest Chrome, czy Firefox, czy coś innego, żeby te hasła też były wpisywane na różnych stronach, na które chcesz się zalogować. I to też po prostu w sklepie z rozszerzeniami danej przeglądarki, czyli Chrome, Web Store, czy w Firefoxie, to jest w menu narzędzia, sekcja dodatki, też trzeba pobrać rozszerzenie. Teraz nie pamiętam, czy ono się nazywa hasła Apple, czy hasła iCloud, jedno albo drugie. Może też wewnątrz tej aplikacji hasła będą linki. No i po instalacji tego rozszerzenia już będziemy mieć dostęp do tych wszystkich haseł. To jest jedno rozwiązanie, a drugim jest przejście na jakąś wieloplatformową aplikację, wieloplatformowego menadżera haseł. I tutaj też opcji jest dużo. Od Bitwardena, o którym już tutaj wspominaliśmy, o którym też swojego czasu na łamach Tyflo Świata napisałem artykuł, choć tam interfejs się trochę od tego czasu zmienił, ale cały czas jest to mimo wszystko rozszerzenie, aplikacja dostępna i ona jest też dostępna za darmo, co też myślę jest istotne, ale kilka innych opcji też jest. One Password, który też cieszy się dostępnością. To chyba są takie dwa najbardziej popularne rozwiązania w sumie.
4: Patrzę, co jeszcze mamy? Mamy jeszcze wiadomości na WhatsAppie. Tu jeszcze jest Mariusz. Mam do was pytanie. Czy będę mógł zrobić audycję o narzędziach do tworzenia muzyki, które posiadam w domu i na warsztatach terapii zajęciowej? Dokończę nam audycję o Dniu Równości Osób Niepełnosprawnych i doślę wam resztę. Bo dzień u nas jest podzielony na dwa. Drugi dzień to przygotowanie utworów. O tym dniu przeze mnie Aha, przesadzenie własnych kompozycji, które sam wymyśliłem, własne melodie i słowa, czyli tekst. Używam klawiatury Casio CTK-200 dla dzieci. Stary, ale działa.
1: Ja tylko, Mariuszu, bo ty wysyłałeś do nas materiały różnego rodzaju i też, żeby cię jakoś tu no, nie zniechęcać, ale jednak no, muszę to powiedzieć, bo już kontaktowałeś się z nami na WhatsAppie i te materiały po prostu no, były w takiej jakości, że one nie do końca nadawały się do emisji. I taką mam też prośbę, że jeżeli przygotowujecie jakieś materiały, co do których no, nie umawiamy się jakoś wcześniej, to zanim zaczniecie je nagrywać, to sprawdźcie swój sprzęt, to jak wam to wszystko działa, czy ten dźwięk nie jest przesterowany, czy ten dźwięk jest dobrze słyszalny, bo po prostu czasem no, szkoda waszej pracy, na pewno ciężkiej i zaangażowania, kiedy dostajemy coś, no, czego się po prostu będzie źle słuchało.
4: Dobrze, patrzę, czy to wszystko. Wydaje mi się, że coś tu jeszcze mieliśmy. Tak, mamy jeszcze pytanie od Łukasza. Jeszcze pytanie, które tydzień temu nie doszło. Jak zostać geekiem? Jak zdobyć taką profesję? Ile się na tym zarabia? Słowo to po raz pierwszy słyszałem w audycjach laptopy i smartfony 2026 oraz smartfony wczoraj i dziś. Geek to nie jest profesja, to jest po prostu określenie no, człowieka, który bardzo dobrze się obraca w tych technologiach. Jest takim fanem tej technologii nowej, więc to nie jest żadne profesjonalne określenie. I tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które mamy od was, przynajmniej na tę chwilę. No, a teraz jeszcze jeden news, tym razem ode mnie. Chodzi o Ableton Move. To jest tak zwany Groovebox od firmy Ableton. Jest to pierwszy ich produkt tego typu, czyli taki syntezator, powiedzmy, sprzętowy normalnie, który służy no, albo jako taki, jak to się mówi czasami, peryferyjny, czy taki dodatkowy syntezator na scenie, którym można sobie odtwarzać jakieś dodatkowe dźwięki do głównego jakby występu, albo jako można go użyć jako taki podręczne coś do tworzenia takich szybkich, jak to powiedzieć, notatek muzycznych, no takich, takich utworków małych, czegoś takich, gdzie można sobie usiąść gdzieś, nie wiem, w poczekalni, w autobusie, w pociągu i coś sobie tworzyć, bo to jest no jednak dość przenośna. I do Ableton Move wyszło niedawno nowe oprogramowanie w wersji 2.0, więc skoro zmiana głównego numerka z przodu, no to prawdopodobnie można się spodziewać przynajmniej, że jest rzeczywiście dużo zmian, no i faktycznie tak w tym przypadku się zdarzyło. I mamy tak, przede wszystkim jakby to istotne dla nas, zaktualizowane udźwiękowienie, czyli duża część komunikatów, które do tej pory odczytywania nie była, czyli na przykład ustawienie tempa, tak zwanej kwantyzacji i jeszcze kilka innych rzeczy, no zaczęło być odczytywane. W końcu, chciałoby się powiedzieć. Do otwierania tych setów, które stworzymy, bo to się tak nazywa jako set, co tworzymy sobie w Ableton Move, jeżeli chcemy je otworzyć w programie Ableton Live, bo to jest no, też program tego samego producenta, rozwijany zresztą od wielu lat, ze 20 będzie, no to teraz jest wymagana wersja 12.4, żeby te sety otwierać, czyli rzeczywiście najnowsza wersja tego programu. To, co rzeczywiście jest chyba największą nowością dla większości użytkowników, również widzących, to są tak zwane ścieżki audio. Do tej pory było tak, że w Ableton Move można było tworzyć no, ścieżki z wbudowanych syntezatorów, czyli albo podłączamy klawiaturę, albo gramy na tak zwanych padach, które ten Ableton Move w sobie już posiada i no sobie tam coś gram, to się zapisuje i można to sobie potem jakoś odtwarzać, zmieniać, modyfikować. Teraz doszły ścieżki audio, czyli mogę wrzucić jakiś plik muzyczny, no nie wiem, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, no to nie wiem, ścieżka wokalna albo ścieżka jakiejś pętli perkusyjnej, bo pętli też w internecie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. I to wszystko można sobie wrzucać na takie ścieżki audio, na ścieżki z plikami dźwiękowymi i też te ścieżki sobie dołączać do tych naszych setów. Te wszystkie rzeczy audio, które sobie wrzuciliśmy do MoveUS, mogą być synchronizowane z tempem projektu. To znaczy, jeżeli tworzę sobie jakąś muzykę, ma tempo, nie wiem, 130 bpm, czyli uderzeń na minutę, pobrałem pętlę z internetu, która ma tempo 140. To Ableton Move będzie starał się wykryć w jakiś sposób, jakie tempo jest tej pętli. Może to zrobić na dwa sposoby. Albo analizując nazwę pliku, bo często w nazwie pliku, znaczy często te pętle w nazwach plików już mają napisane tempo, zapisane tempo. Jeżeli Ableton Move wykryje taką właśnie informację w nazwie pliku, no to dostosuje to tempo do naszego, do tego, które jest w tym secie, który sobie tworzę. Natomiast jeżeli tego nie ma, no to spróbuję na podstawie długości pliku jakoś odgadnąć takie tempo. No i też w ten sposób dostosować to sobie do naszego tempa projektu. Dodatkowo oprócz tempa możemy sobie zupełnie niezależnie zmieniać wysokość dźwięków tych pętli, które sobie importujemy do naszego projektu. Tam jest, z tego co wiem, wykorzystywany taki algorytm, który nazywa się Bungee. To jest dość nowa rzecz, nowy algorytm, który jest dostępny na komputery PC, Maci, na Androida, na iOS-a, no i w związku z tym, że Ableton Move to jest Raspberry Pi, no jak widać też na tę platformę jest dostępny ten algorytm. On jest nawet w dwóch wersjach, w wersji darmowej, nawet open source'owej, chyba kod jest, zdaje się, na GitHubie i wersja płatna. Oczywiście no ciężko powiedzieć, ile kosztuje ta wersja, bo to nie jest efekt taki dla każdego, to jest biblioteka dla programistów, którzy chcieliby w swoim programie no dodać możliwości przyspieszania albo zwalniania, podwyższania, obniżania wysokości dźwięku bez zmiany tempa. No i takie coś właśnie jest dostępne, jak się rzekło, w dwóch wersjach. Dodatkowo, jeżeli mam podłączony albo nawet mikrofon wbudowany, to też można do tego wykorzystać, bo Ableton Move ma wbudowany mikrofon. Tak czy inaczej, podłączony sprzęt do wejścia liniowego lub mikrofon można teraz w czasie rzeczywistym przetwarzać przez te efekty, którymi dysponuje Move, więc można sobie podłączyć coś do Move'a i nie wiem, przepuścić przez pogłos, przez echo, przez tam inne efekty, które tam są. Został dodany również nowy efekt, erosion, czyli taki coś, co no powiedzmy, że pogarsza jakość dźwięku, czyli dodaje jakiegoś przesteru, obniża częstotliwość próbkowania albo ilość bitów, no tworzy takie lo-fi, jak to się określa, czyli taki dźwięk trochę ala bardzo retro i taki zepsuty. No to się czasem przydaje. Niektórzy coś takiego robią. I drugim efektem jest auto shift, czyli zmiana wysokości dźwięku. No jak podłączam, nie wiem, mikrofon czy cokolwiek i po prostu zmieniam wysokość dźwięku, który przez ten efekt przechodzi. Oprócz tego jest coś takiego, co nazywa się link audio i to jest możliwość przesyłania dźwięku bezpośrednio z Ableton Move do programu Ableton Live. Może to być po USB-C, ale co ciekawe, można tego dokonać również przez sieć. Teoretycznie nawet Wi-Fi, natomiast producent no, zaleca jednak używanie USB-C, no bo to jest najbardziej stabilne połączenie. Niemniej myślę, że no, mogłoby być jakaś sytuacja, można, w której można użyć czegoś takiego po sieci bezprzewodowej. No fajnie, że coś takiego jest. I zostały dodane również nowe dema przez producenta, które pokazują nowe efekty, pokazują działanie ścieżek audio, jakieś tego typu rzeczy, po prostu, no, żeby było wiadomo, że coś takiego jest i jak to działa. I ostatnią taką rzeczą jest regulacja długości nagrywanego klipu, powiedzmy. To znaczy, chodzi o sytuację, w której mam nagraną jakąś, powiedzmy, ścieżkę albo nawet jakiś kawałek utworu i mogę sobie ten kawałek utworu zgrać do pliku dźwiękowego i na przykład wrzucić na inną ścieżkę. To się przydaje na przykład w momencie, gdy chciałbym wykorzystać więcej niż maksymalna ilość ścieżek, jaką dysponuje MOVE, czyli 4. I no, na tych 4 ścieżkach nagram sobie jakieś bębny, bas, coś tam. Potem mogę to zrzucić do jednego pliku i ten plik mogę wrzucić na jedną ścieżkę i dogrywać do tego kolejne takie ścieżki. I można jakby regulować maksymalną jakby długość, w jakiej chcemy nagrywać ten plik. Czy to miały być 2 takty, 4, 8, to chyba 16 jest maksymalnie. Tak mi się wydaje. I to są główne nowości w wersji 2.0. No tam jest jeszcze oczywiście powiedziane, że no, poprawki błędów i inne usprawnienia, więc być może, jeżeli ktoś też miał jakieś błędy, to no, może któryś z nich został naprawiony. Nie wiem. Na pewno będę testował tego MOVE'a.
1: Mamy telefon. Mamy okay. Telefon, więc odbierzmy. Kto jest z nami tym razem?
5: Patryk z tej strony.
1: Witaj, słuchamy.
5: No to tak, to w pewnym sensie poczułem się wywołany do tablicy, ponieważ zostałem zapytany o Skyrima. Tutaj padło pytanie, ale to odpowiem na to pytanie za chwilę. Natomiast tutaj jeszcze chciałem, ponieważ już tutaj to tematy związane z dźwiękiem, no to ja chciałem również się poniekąd zapytać. Pytanie Alice.
1: Patryku, przełącza ci się chyba głośnik z zestawu głośnomówiącego na...
5: A teraz?
1: O, teraz jest okej. Okay. Teraz jest okej, okay, więc słuchamy.
5: No to tak, to właśnie jeżeli chodzi o wyciąganie wokali, to mam takie... To mam takie dwa pytania. Pierwsze to jest, jeżeli na przykład, bo ja się spotkałem jakiś czas temu, już teraz dokładnie nie pamiętam, które to modele, ale ja się spotkałem z tym, że jeżeli mamy plik MP3 z jakimś wokalem, jeżeli że na przykład wyciągniemy sobie wokal i na przykład chcemy, żeby ten wokal sobie mieć osobno, no bo na przykład chcemy sobie z nim coś zrobić i tak dalej, no to on w MP3 takiej, powiedzmy, 320 kilobitów na sekundę, ja się spotkałem z tym, że on brzmiał sobie dobrze, tak jak zresztą cały utwór, ale po wyciągnięciu tego wszystkiego, tego wokalu, ten wokal sam z siebie, on się po prostu zaczął gotować. Dodam tylko, że to było dość dawno, ja do końca jakby tego nie pamiętam, który to był model, natomiast właśnie się chciałem zapytać, jak to Tomek z swojej perspektywy wygląda, jeżeli chodzi o właśnie wyciąganie z MP3-ek. Czy on jest w stanie ten wokal po prostu wyciągnąć w taki sposób ładny, jeżeli chodzi o jakość, czy to jednak może się czasami gotować, jeśli to jest MP3-ka? No bo wavy, no to wiadomo, tutaj nie ma jakby o co pytać, natomiast jeżeli właśnie chodzi o MP3, takie, czy ty miałeś do czynienia z samym wokalem i chodzi po prostu sam wokal, sama ścieżka z wokalem sobie wyciągnięta. Jak to brzmiało u ciebie?
1: Ale to nawet przecież Tomek pokazywał ostatnio, kiedy prezentował te aplikacje z różnymi modelami i tam właśnie ta próbka, na której pokazywał, to była właśnie MP3.
5: Aha.
1: I ten wokal był w porządku, moim zdaniem.
4: A czy w tym Music Separatorze jest tak, że tam jest ileś różnych modeli, teraz w ogóle weszła wersja 1.3, tam zostały dodane kolejne modele, więc teraz jest, ja nie liczyłem tego, ale myślę, że z 50 to będzie. I naprawdę one mają bardzo różną jakość, są trenowane pewnie na różnych materiałach, części z nich to nawet nie bardzo wiem, do czego one służą. Więc naprawdę ciężko mi to jakoś powiedzieć. W każdym razie, no na pewno jest sporo tutaj do odkrycia.
5: No to będę musiał w takim razie jeszcze popróbować to. Natomiast jeszcze mam takie ciekawy pomysł a propos zastosowania tego i ciekawe, czy to zadziała, chociaż to też podlega pod wokal. No na przykład miałem przykładem piosenki, na której chcę to zrobić, o czym zaraz powiem, to jest piosenka Zbigniewa Wodeckiego Chałupy Welcome To. I powiem, o co mi chodzi. Pod koniec piosenki jest taki, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, taki sample podłożony czy coś, gdzie jest jakby taka imitacja sztucznej imprezy, ja to tak nazwę, gdzie tam po prostu słychać jakiś niby tłum, jakieś tam dzwonki dzwoniące i tak dalej. To się kiedyś takie coś w piosenkach stosowało. Ja po prostu chciałem zobaczyć tak z czystej ciekawości właśnie na tej piosence, czy uda mi się właśnie wyciągnąć tylko to, właśnie, czyli żeby zostawić jakby wokal, zostawić instrumenty i po prostu wyciągnąć właśnie ten moment tylko, gdzie jest ta imitacja tej sztucznej imprezy, żeby po prostu posłuchać, czy ci ludzie coś tam gadają, czy to jest jakieś takie, czy coś tam w ogóle jeszcze słychać w tym, bo bardzo mnie to ciekawi. Obawiam się, że to się może nie udać, bo to jest on to może traktować jako wokal i to po prostu z wokalem może przyjść, ale no sam jestem ciekawy, czy w przypadku właśnie tej piosenki by to AI by to było w stanie wydobyć coś takiego.
3: Wiesz co, tam w presetach chyba nawet był jakiś preset, który miał za zadanie wyodrębniać.
5: Ale wiecie, o co mi chodzi z tą piosenką, nie? Jest tam taki moment.
1: Tak, na samym końcu, wiem.
4: Tylko tam chyba oprócz głosów, tam chyba są jakieś, nie pamiętam,
1: jakieś dzwonki, dźwięki. Tak,
5: właśnie o tym mówiłem.
4: I to jakby już nie wlicza się w głos, także to też trzeba o tym wiedzieć. Natomiast ja widzę jeszcze jedno rozwiązanie, bo to, przynajmniej niektóre z tych modeli, dobrze też działają na takim zwykłym głosie. To znaczy, jeżeli mam na przykład jakiś materiał, w którym jest rozmowa w jakimś szumie i on też potrafi nieraz dość dobrze oddzielić rozmowę od szumu otoczenia. Więc tu też można, myślę, do tego tego użyć programu, choć oczywiście są do tego dedykowane programy, również za darmo. Niemniej, no myślę, że to też może być jednym ze sposobów na coś takiego. Nawet widziałem jeden taki algorytm, znaczy jeden model, który starał się oddzielić jakby główny wokal od wokalów pozostałych. I wrzuciłem tam kawałek wywiadu z Rechy sprzed chyba 3 lat, już nie pamiętam, w którym mówił ktoś, no coś tam tłumaczył o, nie wiem, linijkach chyba, czy czymś takim, i gdzieś w tle to się troszkę mieszało z jakimś innym głosem, który też coś mówił, ale no zupełnie nie do nagrania, tylko no tak po prostu no telefon to złapał. I rzeczywiście ten algorytm postarał się oddzielić ten głos główny mówiącego od tych głosów innych, więc no, do podcastingu również coś takiego może się, myślę, nieraz przydać.
5: O to dzięki. To w takim razie ja się tym pobawię właśnie. I ewentualnie, bo naprawdę bardzo mnie to zaciekawiło, bo na przykład jak jest, nie wiem, przypuśćmy piosenka, koncertowa wersja piosenki Przeżyj to sam, gdzie na przykład śpiewają ludzie z tym wokalistą z Lombardu i jestem bardzo ciekawy, czy dałoby się wyciągnąć właśnie Grzegorza Stróżniaka z tego i na przykład zostawić ten sam tłum, który se śpiewa szerzej to sam.
3: Są presety na wydobywanie osobno wokalu i tłumu z nagrań koncertowych. Tam, nie pamiętam, jak się ten preset nazywa, ale tam też coś takiego widziałem.
5: O, no muszę zobaczyć. Dobrze, a teraz już odpowiadając na pytanie a propos Skyrima, jak to wygląda? Ja powiem w ten sposób, bo tam chyba było pytanie, jak to, z czym to się je, jak się w to gra, tak? Co tam zainstalować? Tam ktoś pytał, jakbyś mógł przypomnieć.
3: No i też skąd pobrać tego moda i samą grę chyba.
5: No to nie jest mod, to są dwa mody. To znaczy instalacja tego moda to jest po prostu... To nie jest prosta rzecz, to mówię od razu. Tomek Tworek po prostu, który jest no, twórcą modów i dość zaawansowany to już teraz technologicznie, to po prostu do mnie powiedział, że weź mi to, zainstaluj, bo ja siedziałem i ja nie umiałem tego zrobić, bo naprawdę instalacja modów do Skyrima to jest po prostu... Trzeba zainstalować mody, które są wymagane do tego, żeby mody dostępnościowe działały. Trzeba zainstalować API. Trzeba zainstalować różne rzeczy. Jest do tego menedżer, taki najbardziej spotykany do tych operacji, to jest mod organizer, on się nazywa. Bo większość tych modów pobiera się przez taką stronkę nie SourceForge, tylko Nexus. Nexus ma swój własny menedżer modów, no ale do Nexusa, żeby można te rzeczy wszystkie pobrać i tak trzeba mieć konto. Pobieranie z Nexusa, no to też jest dość na pierwszy rzut oka, jeśli ktoś nie do końca wprawnie posługuje się stronami internetowymi, to też strona też jest trudna, bo ona też pokazuje różne reklamy, jakieś takie różne rzeczy. Natomiast jak już uporamy się z tym modem, no to mamy tak naprawdę dwa mody dostępnościowe. Mamy Skyrim TTS, a w zasadzie Skyrim NVDA TTS, który nie dość, że dodaje mowę do wszystkich rzeczy, to jeszcze dodaje oprócz tego autonawigację i jest jeszcze drugi mod, który się nazywa Skyrim Access, który dodaje całą resztę, czyli jakiś dodatek, który czasem odtwarza dźwiękowo, kiedy chodzimy za questem, taki dźwięk, gdzie jest po prostu quest marker, który czyta plecak, który czyta jakieś takie rzeczy. Zamiast, no jest to bez sensu zrobione, bo zamiast po prostu jednego moda mamy dwa mody. No i niestety tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś szybko się nudzi, mimo że Skyrim to jest gra, którą ja uwielbiam, bo to jest gra, która ma ogromny otwarty świat, to jest gra, która naprawdę jest grą RPG, która daje bardzo ogromne możliwości, jeżeli chodzi o eksplorację w ogóle wszystkiego i o zdobywanie questów i o system dnia i nocy i w ogóle takie rzeczy, ja kocham to. Natomiast ja powiem tak, jest to mod, który bazuje na autonawigacji. Ta autonawigacja w obecnym stanie, to działa bardzo wolno. To potrafi się zgliczować, czyli to po prostu się potrafi zatrzymać. Wczoraj wyszły wersje tych modów, które to poprawiają. Są jakieś dźwięki pod niektóre rzeczy, jak na przykład, nie wiem, dźwięk od gdzie są drzwi na przykład, dźwięk gdzie są NPC, dźwięk gdzie są przedmioty. To my słyszymy, ale to my słyszymy w momencie, kiedy już jesteśmy w zasięgu tego. Natomiast jeżeli my chcemy podążać za jakimś zadaniem czy za jakimś obiektem, do wszystkiego musimy używać autonawigacji. I niestety przez to, że ten świat jest bardzo, bardzo duży. Czasami wzięcie na przykład nam zadania jakiegoś pobocznego, to on musi przejść przez pół świata, co czasami mi zajęło naprawdę, ja czekałem 45 minut, aż ta postać dojdzie. Jeszcze musiałem sprawdzać, czy ta postać doszła, czy ona się czasem gdzieś nie zacięła.
3: Bo rozumiem, że ani fast travel, ani na przykład wsparcie na jeździe konne nie jest wspierane przez tą autonawigację, żebyś mógł sobie po prostu konia załatwić jakiegoś.
5: Koń jest, no tylko trzeba to czas zdobyć.

0: i jakby przeszkadza, oczekujesz gry, która będzie działała stabilnie. Nie. Ja tego nie polecam.
1: To ja
0: Naprawdę,
1: jeszcze
0: nie.
1: może. Nie, może dodam, że ja osobiście nie grałem, ale obserwowałem przez kilka dni w sumie, więc tak w sumie to kilka godzin rozgrywki miałem okazję oglądać, jak nasz dobry znajomy Kevin próbował tego moda. I generalnie wrażenia były podobne. No i jeśli chodzi o glitche, no to faktycznie czasami musiał gdzieś z tej nawigacji pomagać, a w pewnym momencie doszedł do takiej sytuacji, gdzie nawigacja. No generalnie skończyło to się tak, że cały czas postać pływała, nawet kiedy wchodził do budynków, cały czas było słychać chlupanie i chodził
0: Tak,
1: zdecydowanie
0: bo on
1: wolniej.
0: chodził
1: Nawet
0: z wyjścia do wyjścia, z wyjścia do wyjścia. On nie miał wejścia, nie
1: czytanie
0: wejścia.
1: zapisu gry ponownego nie naprawiło problemu. W końcu to się jakoś naprawiło po wejściu w dialog z jakimś NPC-em, ale faktycznie no jeszcze jest dużo do opracowania. Po części tak, przez to, tak jak wspomniałeś, to jest bardzo duży świat, ale no tam jeszcze, no jeszcze jest dużo do zrobienia.
0: I
1: I jeszcze
0: niektórzy w
1: były
0: ogóle
1: problemy
0: będą
1: z
0: mieć.
1: mapą.
0: Niektórzy będą mieć problem z przejściem z tutorialem nawet.
1: No akurat
0: To już.
1: tutaj to się udało, ale tam jeszcze był duży problem z mapą, która nie zawsze chciała się ładować, tylko było komunikat wczytywanie punktów orientacyjnych albo coś takiego, tak, wczytywanie markerów i zostawił tą grę na pół godziny, wrócił, cały czas taki był komunikat, więc też nie
0: O,
1: zawsze to się
0: to
1: chciało
0: ja tak nie
1: ładować.
0: miałem.
1: A
0: To ja
1: widzisz,
0: tak
1: no
0: na
1: to tutaj
0: szczęście
1: był
0: nie
1: taki
0: miałem
1: problem.
0: tak dobrze. W każdym razie mam jeszcze takie jedno pierwsze pytanie, natomiast od razu ciebie zapytam, jeżeli grałeś, to zapytam, jeśli nie, to nie będę. Krótko, czy grałeś w grę Against the Storm?
1: Nie.
0: No to okej, okay. To w takim razie pytania nie będzie, bo skoro nie grałeś, no to okej.
1: Szczerze, po prostu tyle teraz ciekawych rzeczy, no akurat jakoś takie zarządzanie to nie są może do końca moje klimaty, też widziałem jak inni
0: Moje
1: grali.
0: też nie, ale próbuję, że tak powiem. I po
1: Rozumiem.
0: prostu zastanawiałem się nad tym, czy Polana to jest jedna kratka, czy to jest kilka kratek, ale
1: Może ktoś nas
0: to
1: słucha,
0: dowiem.
1: to może ktoś ci podpowie.
0: To się dowiem. Natomiast nie wiem, czy ty, Piotrze, widziałeś a propos Forcy. Wszedłem sobie ostatnio na Steama i zobaczyłem, że tam w kwietniu się jakiś news pokazał, jeżeli chodzi o Forcę, że tam oznacz sobie kalendarz, że coś tam, że za chwilę w Forcy się coś ma pojawić. To jest z kwietnia news. I czy coś jakby wiesz więcej, czy do Motorsporta jakaś aktualizacja się może będzie szykować, albo jakieś wydarzenia, albo coś.
1: Prawdopodobnie tutaj bardziej chodzi o to, że teraz chyba za kilka dni ma wejść Forza Horizon 6. I tutaj już też niestety wiemy, zanim ktoś zapyta, czy gra będzie dla nas dostępna. No raczej nie, bo tutaj kanał na YouTubie, którego nazwa mi teraz uciekła, to jest słabowidzący streamer, YouTuber.
0: Steve Saylor.
1: Dziękuję, właśnie. Steve Saylor testował wersję poglądową tej gry. I niestety, chociaż jakieś udźwiękowienie jest, to po pierwsze, to udźwiękowienie nie działa nam na mapie, czyli problem z poprzedniej
0: A,
1: części
0: tak jak
1: Forza
0: tam
1: Horizon.
0: poprzednio.
1: Tak, a po drugie, nie mamy żadnych dźwięków na nawigację, więc nie mamy tych asyst z tej pełnej Forzy. Możemy sobie włączyć, samochód nam będzie sam się prowadził, ale jaka w tym frajda? No, ale niestety. Dostępne to dla nas nie jest. I przypuszczam, że tutaj o to raczej chodziło.
0: Natomiast no, może właśnie do Motorsporta wejdzie jakaś aktualizacja, bo też coś tak
1: No nie
0: słyszałem, że.
1: pogniewałbym się, byłbym też bardzo zaskoczony pozytywnie, no ale jednak z tego, co słyszałem, to tam chyba już praktycznie nikt nie pracuje. Może to się zmieni. No teraz tam były duże zmiany w zarządzie Xboxa. Nadzieja umiera ostatnio i tak dalej, więc
0: Ja muszę
1: może.
0: zainstalować i sprawdzić, czy tam w tym co nowego nie ma jakichś wydarzeń, bo może wydarzenia jeszcze jakoś działają. Czy to też już nie działa? Jakby ten.
1: Znaczy aktualizacji nie widziałem, jedyne co tam widziałem na Steamie, to tam wydarzenia tworzone przez społeczność tam publikowali na Steamie w tej sekcji co nowego, więc.
0: Natomiast ja jeszcze chciałem powiedzieć o grze, o której nie mówiłeś jakiś czas temu, a w zasadzie o modzie do gry, o którym nie wspominałeś, a który może się przydać i to może się przydać fanom piłki nożnej, fanom futbolu, a w zasadzie. No właśnie, futbolu, nie do końca takiego futbolu, jakiego znamy z FIFA czy z

0: Tam jest jakiegoś tam. No, z tego, co oglądamy w telewizji, bo mamy moda do gry Football Simulator. I to jest w ogóle, to jest gra, w której gramy w futbol amerykański. Nie wiem teraz, jaka to się nazywa, soccer? Taki ten amerykański futbol?
1: Nie, oni to po prostu nazywają futbol, soccer to oni nazywają naszą piłkę nożną.
0: No w każdym razie to jest
1: Futbol to
0: futbol
1: jest dla nich futbol
0: amerykański.
1: amerykański, a soccer to jest dla nich futbol
0: Aha,
1: europejski.
0: czyli to jest co innego. Natomiast jest mod do takiego symulatora, gdzie po prostu mamy. To nie jest jakiś tam menedżer taki jak przeglądarkowy. Nie, to jest normalna gra, w której czy to tworzymy sobie drużynę, tworzymy sobie stadion, możemy grać w jakieś sezony. I to jest właśnie futbol amerykański. Szczerze nie grałem w to, bo nie do końca też wiem, jakie są zasady takiego futbolu amerykańskiego, ale jest coś takiego, jest taki mod. Ten Football Simulator jest w ogóle we wczesnym dostępie, więc tam cena jest też jakoś dość mała. Nie za duża. Nie wiem, czy Piotrze słyszałeś o tym akurat. Jak nie, to jest na AudioGamesie w
1: Chyba
0: playtesting bodajże.
1: słyszałem, nie wiem czy to w poprzednim miesiącu nie było, teraz nie przypomnę sobie, to ostatnio trochę tego wyszło, ale tak, na pewno to widziałem.
0: Jeszcze taka informacja a propos Hadesa 2. No, ponieważ ostatnio Hades 2 dostał aktualizację, która spowodowała, że przestały działać mody dostępnościowe, ponieważ trochę zmian zaszło. Tomek Tworek, znany jako Irin, wydał wersję modów w wersji 1.7, której to w zasadzie już powinno w większej rzeczy działać, bo mieliśmy przez 2 tygodnie taką sytuację, że to nie działało. Teraz wydaje się, że powinno to działać. Nie testowałem, ale myślę, że kto by chciał, to wystarczy sobie uruchomić, jeśli ktoś ma mody R2 Modman Manager, tak? Ten taki aktualizator do modów. I te mody powinny się zaktualizować ze wszystkimi komponentami. Dobrze. To myślę, że tyle ode mnie. Jak
1: Okej,
0: już.
1: Patryku. To dzięki w takim razie za telefon. Dobrej nocy.
0: Dobranoc.
2: To jeszcze nie wszystkie wiadomości, które od was mamy. Od Łukasza mamy. Dzięki wielkie za tą poradę z dokumentacją od Dawida. Przyda się. Za 2 tygodnie będę na Plastpolu i jak będą fajnie specy od tamtego druku zainteresowani Braille'em, to śmiało przekażę. No i bardzo się cieszymy, bo rzeczywiście no, krzewienie takiej wiedzy gdzieś tam że się tak wyrażę, w narodzie, zwłaszcza wśród specjalistów, no to tego brakuje, bo wydaje mi się, nie wiem jak wam, że jednym z takich większych problemów dostępnościowych nawet to jest niewiedza. Niewiedza ludzi na takim wstępnym etapie, że trzeba to zrobić. Bo gdy przychodzi już produkt finalny i są zgłaszane uwagi, to wtedy okazuje się, że trzeba cały projekt zmienić i wtedy koszty rosną bardzo. No, tak to wygląda. Jeszcze sprawdzam, czy mamy jeszcze coś na panelu kontaktowym, ale na panelu kontaktowym nie widzę już nic. W związku z powyższym, no chyba przechodzimy do naszych. Jeszcze sprawdzam, czy
0: Ja
2: tutaj mamy jakieś.
0: się jeszcze chętnie włamię, bo też w ostatniej chwili dorzuciłem coś, co mi umknęło w czasie prowadzenia notatek, a jest to fajna rzecz. Otóż ktoś taki jak Michaela Dulha ze Słowacji, która też jest, ona jest ekspertką dostępności szkoli, ale też szkoli osoby niewidome z zakresu technologii, prowadzi swojego bloga po słowacku technologiebezzraku.sk. I też się ostatnio bawi AI i programowaniem, stworzyła bardzo
3: przydatne narzędzie, które nazywa się GitHub Release Search. I ono jest prawda dostępne w języku słowackim. Link będzie podany oczywiście w naszej audycji. Ja go mogę już teraz też podać. Technologie bez zraku.sk / GitHub myślnik, czy GitHub myślnik search.html. I to jest bardzo prosta w działaniu strona, bo tam w polu wyszukiwania, które jest, a nazywa się ono, i zaraz wam to powiem, nazw aplikację, no czyli nazwa aplikacji. Tu porada jest taka, żeby wpisać od razu jakby autora / i nazwę, tak jak w GitHub podaje to w formacie swoich adresów, linków do repozytoriów, no ale umówmy się szczerze, kto takie rzeczy pamięta. Ja na przykład wpisałem Fastplay i no co prawda nie pierwszy wynik z góry, ale pod kolejnym znalazłem repozytorium Masona z Fastplayem. Inna sprawa, że on w ten sposób nie wypuszcza przez release'y nowych wersji Fastplaya, więc w ten sposób tu sobie nie poradzimy. Natomiast przy NVDA, na przykład jak piszemy NVDA, to jedno z pierwszych wyników jest właśnie NV Access NVDA. Zaraz to nawet zrobię. NVDA. Moment, ja mam coś tu. Tak, tu jest NVDA. Naciskam Enter. O. I usłyszałem, że zobrazono 10 sledków, czyli że pokazano 10 wpisów. I mamy tutaj listę, która nawet jest nazwana na ten repozytoria, czyli znaleziona repozytoria. No i mamy to na przykład jako pierwszy, na tej liście są nagłówki, mamy NV Access NVDA, nagłówek poziomu trzeciego. Pod spodem NVDA, the free and open source screen reader for Microsoft Windows, czyli opis repozytorium. Wersja, release 2025.3.3. I dalej, datum wydania 16 lutego 2026. I pod spodem mamy ściachowanie, czyli ściąganie, grupa. I mamy ściachnuj NVDA 2025.3.3.exe. Podane jest, zastanawia się, ile megabajtów, jakby jaki jest rozmiar. I możemy nacisnąć Enter i to się pobierze. Jeszcze mamy otworzyć repozytorium, czyli możemy przejść do repozytorium na GitHubie. I nachlasić problem, czyli zgłoszenie błędu. No i potem mamy kolejne wyniki, akurat Bookworm się wyświetla jako drugi wynik po wpisaniu hasła NVDA. No, potem NVDA Remote gdzieś dalej, Rigela, także i można ładować dalej kolejne wyniki. Ta stronka jest fajna, aczkolwiek ma jedno ograniczenie. Przez to, że Michaela tam podała swój klucz na API do GitHuba, no to możemy wspólnie chyba jako użytkownicy tej aplikacji zrobić 60 wywołań, czyli 60, rozumiem, wyszukiwań albo jakichś zapytań na godzinę chyba? Więc niby dużo, zależy ile osób na to wsiądzie. Jest też opcja, żeby podać swój własny klucz do GitHuba, no ale trzeba go sobie najpierw wygenerować w ustawieniach GitHuba i po prostu wpisać sobie secret i jest do tego przycisk tam pod wyszukiwarką. Także można również to zrobić i mieć swój własny limit API. No ale tak, jakby ktoś chciał jeszcze, oprócz tego, że jest git RLS, o czym też przypominamy zawsze, jak widzicie link do czegoś, co na przykład my podajemy w naszych notatkach, gdzie jest to na GitHubie, czyli github.com, to tą część hub możecie zamienić na RLS, tak żeby było git rls.com i wtedy automatycznie się zacznie coś tam pobierać, jeżeli jest to w taki typowy sposób wydane. Natomiast jeżeli nie macie pod ręką linka, pamiętacie, że było na GitHubie, pamiętacie, że o tym mówiliśmy, wiecie, jak to się mniej więcej nazywa, ale linka nie macie pod ręką, no to z tej strony właśnie możecie sobie to, jest szansa, że sobie to będziecie mogli wyszukać, no i tam od razu pobrać najnowszą wersję.
2: Zaraz jeszcze odtworzymy wiadomość, którą dostaliśmy, ale to jeszcze za chwilkę. Na razie przejdźmy sobie do naszego stałego punktu programu, jakim są drobne newsy.
1: Może zanim to jeszcze jeden news, który był przed drobnymi newsami, czyli kolejne nowości związane z okularami Meta Ray-Ban, tym razem z kącika zewnętrznych aplikacji. Bo tutaj deweloperzy szumnie zapowiadali, że pomału tych aplikacji będzie coraz więcej. I do tego grona dołączył PikiBot sobie. Na razie w fazie zamkniętego beta testu, do którego przypuszczam, że jak ktoś ma te okulary, to pewnie można dewelopera napisać i się jakoś dostać. Natomiast to jest spowodowane tym, że to SDK, czyli narzędzie, które pozwala deweloperom pisać aplikacje, które korzystają z okularów Meta, jest samo w sobie w fazie beta, no to deweloperzy nie mają na ten moment dostępu, chyba nawet licencja tego zabrania, żeby publicznie takie aplikacje publikować, dopóki to samo narzędzie z fazy beta nie wyjdzie. Niemniej jednak PikiBot, jak wiecie, pewnie to jest bardzo ceniona aplikacja na urządzenia mobilne do opisywania zdjęć, filmów, nawet ponoć na najnowszych wersjach plików PDF. Jakoś to przeoczyłem, szczerze mówiąc, że no teraz jakieś PDF-y można ładować, ale tutaj przy okazji rozmowy deweloper pisze, że taka opcja też ponoć jest dostępna. Natomiast jeśli chodzi o okulary, no to tutaj głównie skupiamy się na rozpoznawaniu w czasie rzeczywistym, czego PikiBot chyba do tego momentu nie miał. Oczywiście mogliśmy załadować film i on był nam został opisany. Natomiast no teraz też można sobie po prostu, jeśli mamy okulary, opisywać to, co się dzieje na żywo. To wszystko wiemy dzięki podcastowi Double Tap, który przeprowadził wywiad z deweloperem PikiBota. No i też, co podkreśla deweloper, to jest jeszcze beta. Jest jeszcze beta, dlatego że no jest trochę rzeczy, które trzeba będzie dopracować. Co ciekawe, tutaj deweloper ujawnił, że same okulary integrują się lepiej w systemie iOS, tam jest to dopracowane lepiej. A z drugiej strony sama funkcja rozpoznawania wideo, która w tym momencie działa na bazie modelu Gemini 2.5 Flash, działa lepiej na Androidzie. I tutaj musi jakoś kompromis znaleźć, żeby to działało jak najlepiej na obu systemach. To no, ponoć jakoś ma miejsce, natomiast przez to, że to jest taki używany model, a nie inny, że to wszystko nie odbywa się przez internet, bo no, tutaj aplikacja musi pobrać strumień od okularów, to idzie przez Wi-Fi, a następnie wysłać to na serwery Google, a następnie dostać odpowiedź, a następnie ją przeczytać na głos, no to opóźnienia w tym są. Jak tutaj deweloper pisze, na początku wszyscy właśnie odczuwają ten efekt wow, tak, rozpoznawanie na żywo, ale jednak tutaj są opóźnienia, przez które na przykład to rozwiązanie średnio może się sprawdzić w sytuacji na przykład do nawigacji. No tutaj faktycznie no raczej tego typu narzędzi do nawigacji bym nie używał, choć są firmy, które w tą stronę idą. Inna sprawa, że ten model Gemini 2.5 no, nie jest już modelem najnowszym. Mamy Gemini 3 w wersji Flash, natomiast to jest model jednak trochę droższy i na to też deweloper zwraca uwagę, że prawdopodobnie kiedy ta funkcja wyjdzie z fazy beta, no to będzie prawdopodobnie trzeba wdrożyć jakiś osobny abonament, jakąś osobną subskrypcję na to, bo to trochę tokenów zużywa i no niestety to no, po prostu swoje kosztuje i jakoś trzeba będzie tą usługę utrzymać. Ewentualnie myśli nad przejściem na jakiś model lokalny, jeśli coś takiego sensownego się pojawi. Na ten moment jeszcze nie wiadomo, jak ta funkcja będzie wyceniona, kiedy już to wyjdzie z trybu, z fazy beta. No to i robi się konkurencyjnie, no bo na przykład też aplikacja Orion ostatnio, też zresztą w podcaście Double Tap była demonstrowana, która też taki tryb ma. Było coś jeszcze napisane przez dewelopera z Indii bodajże. No, kilka tych aplikacji jest, które z tych okularów korzystają. No, na ten moment to wszystko też w Polsce chyba nie zadziała. No, jeśli Be My Eyes nie działa, to te funkcje jeszcze też, ale może w przyszłości to się zmieni. Nie wiem właśnie, jak to jest z tym SDK, kiedy mam ustawiony region na Polskę. No, to też będzie trzeba z tym zobaczyć, no, ale to jest cały czas wszystko w fazie beta, ale no fajnie, że generalnie że takie funkcje są rozwijane i jednak Meta na te okulary otworzyło dla deweloperów. A sam deweloper Wikiboda też zaznacza, że generalnie aplikacja jest otwarta też na współpracę z innymi okularami, z innych producentów. Jak tylko coś ma, mikrofon, głośniki, kamerkę, jest w stanie połączyć się z telefonem, jest jakieś SDK, narzędzia, które pozwalają deweloperom się skontaktować z tymi okularami, coś z tym obrazem zrobić, no to on bardzo chętnie wdroży też wsparcie dla innych okularów, które okularami Meta nie są. Więc to był PikiBot, a może teraz faktycznie przejdziemy do drobnych newsów, których też tutaj się troszkę nazbierało. Głównie to będą nowości dotyczące różnych aplikacji. A propos GitHuba, Brandon Bracey, osoba, której możecie nie znać z imienia, ale z jego aplikacji już jak najbardziej, bo między innymi stworzył Blind RSS-a, czyli aplikację, której już powstał podcast, stworzył też na przykład własnego klienta do pobierania torrentów, też stworzył wtyczkę Orca Remote, czyli do NVDA Remote dla Orki, aby ktoś chciał na Linuxie korzystać. No, jeśli ostatnio próbowaliście te aplikacje pobierać, to może zauważyliście, że wszystkie linki przestały działać. I długo zastanawiałem się, co się stało. W międzyczasie też w ogóle ogłosił, że Blind RSS na Maca się pojawił i na Linuxa. I coś chciałem o tym wam powiedzieć, nie mogłem. Dlaczego? A dlatego, że GitHub zbanował Brandonowi konto. Nie wie do dziś dlaczego, to nie jest zresztą pierwsza sytuacja. Wysyłał jakieś pull requesty do projektów, chyba coś tam z NVDA między innymi. I jakaś automatyzacja, tam jakiś bot stwierdził, że tam było coś źle zrobione, nieodpowiednio. No i pierwszy raz udało mi się konto odzyskać, za drugim razem już minął ponad miesiąc. Jak konta nie było, tak nie ma po prostu.
4: Tak,
1: więc...
4: i Brandon się bardzo skarżył na to, że jest bardzo utrudniony kontakt z Microsoftem.
1: Z GitHubem.
4: Tak, tak. Z GitHubem de facto. No, tam jest po prostu kłopot w tym i on do tej pory nie wie, co się stało.
1: Co się stało, tak.
4: I dlaczego tak się stało, a nie inaczej.
1: Natomiast no, cały czas aplikację chce rozwijać i ludzie też ją chcą pobierać. Tam dużo osób właśnie zwracało się do niego z pytaniami, gdzie to teraz można pobrać, i dlatego po prostu wkurzył się i postanowił utworzyć sobie nowe konto na GitHubie. I teraz wszystkie jego aplikacje znajdziecie właśnie pod tym nowym kontem, które znajdziecie pod adresem github.com/serrebidev. Serrebi pisane przez 2R i dev pisane przez V. I to, kiedy wejdziemy na tą stronę, to tam trzeba też kliknąć na łącze repositories i tam znajdziemy wszystkie jego repozytoria i stamtąd ewentualnie możemy właśnie przejść czy to do Blind RSS-a, czy do Orca Remote i te linki ewentualnie możecie sobie później do git RLS-a na przykład przykleić. Ewentualnie użyć tej strony, której wspomniał Paweł. Jestem bardzo ciekawy w ogóle, jakby tam się Blind RSS pisało, to czy nic po prostu nie wyskoczy. To może być łatwiejsze w sumie na ten moment. Ale tak, też będzie ale będzie podlinkowany ten link, który od razu nas przeniesie, was właściwie, do tej sekcji repozytoria i tam, jeśli chcielibyście znów sobie Blind RSS-a pobrać, zaobserwować te projekty znowu, bo na przykład ja sobie dodałem do tak zwanych projektów z gwiazdką, dzięki czemu później dostaję powiadomienia, no to też się przestało działać, no bo po prostu konto zniknęło, więc on też, jak ktoś sobie to gdzieś pozaznaczał, no to trzeba znów przejść na tą stronę i po prostu sobie te projekty znów polubić. No bo warto, tak? Blind RSS jest naprawdę fajną aplikacją, między innymi. Teraz NVDA, który bardzo szybko zbliża się do 64-bitowej migracji, która jest coraz bliżej, bo doczekaliśmy się już pierwszej wersji tak zwanej Release Candidate NVDA 2026.1. Co to znaczy? No, mieliśmy fazę beta, no bet chyba było 14 albo 15, więc nawet nie mówiliśmy w każdym cyfroprzeglądzie o tym, co w tych nowych betach się pojawiało, bo to generalnie były drobne jakieś poprawki w tłumaczeniach i jakieś naprawiane błędy, które były wykrywane przez użytkowników. Natomiast wersja RC, Release Candidate, czyli to jest dosłownie kandydat wydania, czyli to jest wersja, która, jeśli nie zostaną odkryte jakieś błędy lada dzień, nie wiem dokładnie jak tutaj wygląda harmonogram NV Access, no to już będzie ta wersja, która zostanie wypuszczona jako wersja stabilna. I kiedy to się stanie, no to już po prostu sprawdzając aktualizację, nawet skorzystając ze stabilnej wersji NVDA, no to już tą nową wersję dostaniemy. Ogólnie ta aktualizacja przynosi kilka bardzo fajnych zmian. To, co ja na przykład zapamiętam, to, że błędy pisowni podczas czytania, nie tylko podczas pisania, mogą być oznajmiane dźwiękami. Mamy też poprawki w Add-on Store, czyli tym sklepie z dodatkami, tam też się wyświetlają rezultaty skanów antywirusowych. Mamy od razu podczas pobierania aktualizacji czy instalowania dodatków informacji o tym, co się zmieniło w tych dodatkach w nowych wersjach. To też jest bardzo fajna rzecz, której wcześniej nie było. Mamy zintegrowanego MathCata do wyrażeń matematycznych. Ja myślę, że też do nowości w NBA 2026 jeszcze wrócimy, kiedy ta wersja już się pojawi finalnie. Ale też, tak wspominaliśmy, no to jest wersja, która nam popsuje kompatybilność z dodatkami, więc zanim ewentualnie tą wersję zaktualizujecie, warto zobaczyć, czy wasze wszystkie dodatki, z których korzystacie, zostały zaktualizowane. Ewentualnie możecie mieć potrzebę, żeby sobie ręcznie dodatki poaktualizować. Ewentualnie można sobie zainstalować nawet tą wersję RC w sumie, zobaczyć, czy wszystko wam nie działało. Jako wersję przenośną osobno i wszystkie dodatki, z których korzystacie, zainstalować, zobaczyć, czy wszystko zadziała.
4: Ja zawsze mam, jeżeli chodzi o NVDA, jak jest taka jakaś grubsza zmiana, to ja zawsze mam inny patent. On mi się sprawdza, że aktualną instalację NVDA tworzę sobie jako wersję portable i jak już mam zabezpieczoną w ten sposób tę wersję, która wiem, że działa, to wtedy po prostu nainstalowuję
1: tę
4: nową wersję i sprawdzam, co się stanie. Jeżeli coś pójdzie naprawdę nie tak, to sobie po prostu przywracam z tej wersji przenośnej. Tam też jest opcja, kiedy uruchomimy sobie NVDA w przenośnej wersji, żeby po prostu ją zainstalować i wtedy można to w ten sposób zrobić. I to jest najszybsza, przynajmniej z moich takich doświadczeń, ścieżka, żeby sobie to wszystko przetestować.
1: A to jest bardzo dobry pomysł, jak sobie można to zabezpieczyć. Generalnie, tak jak obserwuję to, co się tam dzieje, to spodziewałem się, że będzie gorzej, zwłaszcza jeśli chodzi o syntezatory, a tutaj trochę tak jak mieliśmy ten słynny rok 2000, gdzie wszyscy mówili, że komputery przestaną działać, a po prostu deweloperzy się wyrobili z tym tak przed czasem, że nic się nie stało w praktyce i tutaj chyba mamy podobną sytuację, bo SAPI 5 i 4, zarówno te starsze głosy też cały czas działają, RH Voice już się zaktualizował, wokalizery też, jeśli chodzi o syntezatory, więc to są takie najważniejsze kwestie, gdzie faktycznie to przejście na 64 bity ma znaczenie. Inne
4: ciekawe, czy w moim Apollo będę musiał coś poprawiać.
1: Nie wiem, no, ale myślę, że nie powinno być, nawet jeśli to jakieś pewnie drobne zmiany. Eloquence też, dla tych, którzy lubią Eloquence'a, to tam nawet mamy dwa dodatki, oba już też się zaktualizowały. Jedyny, który mi chyba nie działa na ten moment, to jest AI Content Describer, czyli dopisywanie zdjęć przez AI, ale to jest też dodatek jeden z wielu, który można zastąpić, ale tam też widzę, że autor go cały czas rozwija, więc pewnie kiedy ta wersja pojawi się jako stabilna, to będzie naprawione, więc generalnie z moich, to z tego ja zauważyłem, to w praktyce wcale nie będzie tak źle z tym przejściem na 64 bity. To był NVDA, a następnie aplikacja, która mnie trochę zaskoczyła, że dostała aktualizację, bo długo nic się z nią nie działo, a tutaj nagle niespodzianka, jeśli chodzi o czytanie książki na Windowsie, to mówiliśmy o paperbacku ostatnio, bardzo dużo. I tak sobie zapomnieliśmy, że kiedyś było jeszcze inne narzędzie, które było popularne, mianowicie Bookworm, który właśnie, jak wspomniałem, aktualizowany nie był, a tutaj niespodzianka, bo doczekał się nowej wersji. Więc jeśli komuś bardzo pasował interfejs Bookworma i chcielibyście dalej z tej aplikacji korzystać, to mamy aktualizację i głównie ta aktualizacja to przynosi nam na przykład zmiany w lokalizacjach na różne języki, między innymi został dodany język hiszpański, poprawki dla języka fińskiego, chińskiego, portugalskiego, francuskiego i gruzińskiego. Oprócz tego, to już takich bardziej istotnych zmian, mamy nowe silniki OCR, na przykład został dodany internetowy silnik OCR Baidu, został dodany silnik OCR Vivo, tutaj chińska społeczność się aktywniła, natomiast te silniki też z językiem angielskim działają, tak tutaj w ZDSR-ze korzystałem wiele razy i to często nawet lepiej niż ten mechanizm Windowsowy. Mamy wsparcie dla klawiszy multimedialnych dla sterowania odtwarzaniem TTS, więc jak sobie słuchamy książki przez syntezę, to po prostu przyciskami play, pauza na przykład na klawiaturze możemy sobie zatrzymywać odtwarzanie. No, fajna sprawa. Dodano opcję zawijania wierszy w interfejsie graficznym. Dodano sortowanie zakładek. I pozwolono na importowanie metadanych książek z plików QRD, więc jak ktoś na przykład sobie coś czytał w QReadzie starym, dobrym, to teraz można tu do Bookworma postęp swój z QReada zaimportować. Swoją drogą paperback chyba też coś takiego dostał, więc to też ciekawe, że tutaj obie aplikacje coś takiego
3: dostały. Natywnie czy osobnym narzędziem? Bo wiem, że było osobne narzędzie do paperbacka.
1: A możliwe, że tak było. No i też będzie pomoc została dodana opcja co nowego, więc można sobie z poziomu Bookworma przeczytać, co się zmieniło. Mamy też poprawki dotyczące otwierania konkretnych formatów, między innymi jeśli który plik EPUB albo Word, który stworzyliśmy, został zmieniony, to już będzie działało prawidłowo. Poprawiono otwieranie plików Word, które coś przestało działać. Poprawiono zapamiętywanie pozycji w książkach. I mamy też kilka poprawek dotyczących czytania plików i tutaj konkretne tagi, które nie zawsze działały, zostały naprawione. Może tutaj aż takie szczegóły się nie będziemy wczytywać, ale na przykład komentarze też możemy oznaczać, żeby komentarz dotyczył konkretnego wiersza na przykład, a nie całej strony. To też w paperbacku było, tutaj też po prostu możemy bardziej precyzyjnie sobie komentować. I mamy poprawki dotyczące nawigacji pomiędzy komentarzami i to, że komentarze nie zawsze się zapamiętywały odpowiednio ze swoimi plikami, czy czasami te komentarze się lubiły zgubić, to też zostało naprawione. I takie ogólne poprawki, sprawdzanie aktualizacji zostało dopracowane i powinno działać lepiej. Poprawiono wczytywanie różnych syntezatorów mowy, to nie powinno już aplikacje wysypywać. Kiedy aplikacja gdzieś wysyła jakieś zapytanie do sieci, to odpowiednio się identyfikuje. Jakieś zmiany takie wewnętrzne i zamieniono etykiety przycisków powiększania na pasku narzędzi, żeby były bardziej czytelne. To jest zmiana dla osób słabowidzących, która też myślę, że powinna być istotna. Mamy aktualizację różnych bibliotek. I generalnie to jest wszystko, jeśli chodzi o paperbacka. Boże, przepraszam, Bookworma tym razem. Może nowy paperback też niebawem się jakiś pojawi. Ale no właśnie, jeśli Bookworma lubicie, no to warto sobie tą aplikację zaktualizować. Ewentualnie, jeśli jeszcze jej nie sprawdzaliście, może chcecie sobie porównać, no to można, też to jest aplikacja zupełnie darmowa, będzie link w komentarzu, można sobie, swoją drogą właśnie też z GitHuba Bookworma pobrać. A teraz kilka nowych aplikacji, które się pojawiły, to też społeczność nie próżnuje. Między innymi mamy nową aplikację do tworzenia fiszek na system Windows, która działa w natywnym interfejsie. Aplikacja nazywa się Cosimo i jest to narzędzie, które myślę, że może być bardzo przydatne, zwłaszcza dla tych, którzy uczą się nowych języków, bo pozwala nam nie tylko sobie takie fiszki tworzyć, ale też później je sobie powtarzać w systemie Spaced Repetition. Ja w ogóle byłem święcie przekonany, że to zostało jakoś przetłumaczone na język polski, ale nie, okazuje się, że po prostu mówi się, że jest metoda Spaced Repetition, tak jakby ktoś narzekał na to, że mało tłumaczymy znaczeń, czyli to takie powtarzanie po odpowiednim czasie, tak by to można było luźno przetłumaczyć. Generalnie to jest taka metoda, która wykorzystuje algorytmy w taki sposób, że kiedy na przykład mamy fiszkę, uczymy się jakichś słówek, no to generalnie to wygląda tak, że aplikacja nam tak czyta jedną stronę jakiegoś słowa, na przykład, no nie wiem, kod, tak po polsku. No i musimy, uczymy się, nie wiem, angielskiego, jak się zastanawiamy, jaki jest ten kod i stwierdzamy, że wiemy. Najpierw mówimy aplikacji, jak pewni jesteśmy tego, że wiemy. Następnie fiszkę odwracamy, no i później mówimy też, musimy sami aplikacji powiedzieć, tak, odpowiedziałem dobrze, nie odpowiedziałem źle. Na tej podstawie aplikacja sobie tam liczy różne rzeczy, statystyki i później przy kolejnych sesjach nauki z daną talią fiszek, którą sobie utworzyliśmy wcześniej, aplikacja wie, które z którymi słówkami nam było gorzej i te słówka będą pojawiały się częściej do momentu, kiedy aż w końcu je wykujemy odpowiednio, no i wtedy te słówka będą pojawiały się po prostu rzadziej, a będą nam proponowane inne. I generalnie na tej zasadzie po prostu no, pomaga nam lepiej ten materiał odpowiednio się nauczyć. To jest metoda bardzo lubiana, która jest ponoć bardzo skuteczna, popularna między innymi w aplikacji Anki, to jest chyba taka najbardziej popularna aplikacja do fiszek, która niestety z dostępnością ma średnio, więc no tutaj też powstają takie alternatywy. Wiem, że też są pomysły, żeby dostępność samego Ankiego poprawić. Florian Bayer zapowiadał, że coś chce z tym zrobić, więc no kto wie, czy w przyszłości nie będziemy mówić, że Anki sam w sobie stał się dostępny, a ten moment, jak ktoś szuka takiej aplikacji konkretnie właśnie na komputery, no to warto sobie Cosimo sprawdzić. Zostając jeszcze na komputerach z systemem Windows, Andre Louis stworzył kolejne narzędzie, oczywiście z pomocą GPT, które może się przydać tym, którzy chcieliby zobaczyć, co się wewnątrz waszego komputera dzieje. I to dosłownie, bo gdybyście chcieli zobaczyć na przykład, jakie temperatury mają wasze podzespoły, nie wiem, procesor, karty graficzne i tak dalej, jak, w jakim stanie są wasze dyski twarde i SSD, albo na przykład, co się dzieje z waszymi wentylatorami, albo ewentualnie nawet, żeby prędkość tych wentylatorów zmienić, bo do tego nie było za bardzo dostępnych narzędzi. No i właśnie dlatego powstała aplikacja Accessible Sensor Readout, czyli dosłownie dostępne czytanie sensorów. Oczywiście aplikacja na system Windows, która no po pierwsze pozwala nam takie informacje sobie szczytywać. Bardzo prosty sposób, bo po prostu mamy dwa drzewka. W pierwszym drzewku sobie wybieramy, czy chcemy przeglądać wszystkie statystyki, czy konkretnie chcemy się skupić na przykład na temperaturach, na wentylatorach, czy na dyskach, czy na pamięci RAM, na procesorze i po prostu wewnątrz drzewka możemy sobie później te wszystkie komponenty w taki bardzo prosty sposób przeglądać. Aplikacja też posiada dużo skrótów klawiszowych, no i też mamy sekcję sterowania wentylatorami, która, i tu już też zaznaczam, nie działa wszystkim. Tutaj na niektórych komputerach jest wykrywane tych wentylatorów więcej, na innych mniej. Do sterowania wentylatorami, żeby czytać sensory z płyty głównej, tam też jeszcze trzeba jedno narzędzie zainstalować. Aplikacja nas o tym poinformuje, kiedy ją uruchomimy po raz pierwszy. I tutaj też użytkownicy na Mastodonie się wymieniali spostrzeżeniami, że u jednych widzi więcej, u innych widzi mniej. Nie każdy ma dostęp do sterowania wentylatorami, więc to jeśli ktoś takiej aplikacji szuka, to po prostu trzeba sobie to zainstalować, zobaczyć, czy akurat u was to zadziała. Oczywiście też nie musimy od razu, jeśli boimy się, że nam aplikacja te wentylatory zatrzyma. Domyślnie to jest powyłączane, tylko nam się wyświetlają wyniki tych różnych sensorów. Ewentualnie jeśli chcemy wentylatorami sterować, no to musimy sobie to włączyć ręcznie. I teraz coś na platformy Apple. Na koniec dwie informacje. Po pierwsze Perspective Transcribe, aplikacja, o której mówiłem kilka przeglądów temu, kiedy ta aplikacja była przez Taylor Arndt zapowiedziana, już została wydana na wszystkie platformy Apple. Jest to bardzo fajna aplikacja do generowania sobie transkryptów, natomiast skupiająca się na tym, że my sami sobie robimy notatki i to z każdego miejsca, bo możemy czy to za iPhone'ie, czy to na Macu, czy to nawet na Apple Watchu sobie coś nagrać i aplikacja nam automatycznie później w tle będzie generowała transkrypty, z którymi też później możemy sobie porozmawiać, byśmy chcieli, a w wersji premium, która to jest objęta abonamentem, które też, co ciekawe, nam daje dostęp do innych aplikacji z tej serii, jak Perspective Intelligence, taka największa, druga aplikacja, która pozwala nam rozmawiać z różnymi modelami językowymi, zarówno tymi aplowskimi, jak i na przykład z Gemą, która działa lokalnie nawet na iPhone'ach. No to te obie aplikacje dostajemy w ramach jednego abonamentu, więc jeśli sobie to wykupimy, to dostajemy jedno i drugie. No i wtedy, oprócz tego, co wymieniłem, to do naszych transkryptów też mogą być dodawane na przykład listę zadań, które sobie postawiliśmy. Ta aplikacja może wykryć, że musimy coś tutaj zrobić na przykład i nam ustawić przypomnienia, wyciągnąć jakieś podsumowania, jakieś główne punkty tego, co powiedzieliśmy. Też abonament pozwala nam ładować pliki audio i je też transkrybować. Aplikacja wspiera zarówno te modele Apple'owskie, no, które akurat polskiego nie wspierają, ale też są dostępne inne modele, czyli tutaj pewnie jakiś Whisper, który które już jak najbardziej nam pozwoli polskie teksty, tekst po polsku właściwie nawet, też sobie rozpoznać. I na koniec aplikacja A-Shell, pisane A-Shell, o której kiedyś chyba komentował Michał Molek, co swoją drogą, czyli taki, można powiedzieć, linuxowy terminal na iOS-a, który nam dostarcza kilka takich najbardziej potrzebnych, takich znanych linuxowych narzędzi, w tym na przykład SSH, Pythona, Ruby, Lua, takie języki programowania środowiska, GitHub, nawet jakieś kompilatory, jakby ktoś chciał, w formie natywnych binarek, czyli no, generalnie to po prostu działa bardzo szybko, szybciej niż na przykład Fish, który emulował środowisko działające na procesorze Intel, co na iPhone'ie, no wiadomo, działało trochę wolniej, stała się bardziej dostępna, bo deweloperzy wymienili bibliotekę, która jest używana do wyświetlania terminala i dzięki temu tutaj zaznaczają, że to po prostu powinno być wszystko dostępne lepiej z VoiceOverem. Aplikacja, której jeszcze sprawdzić nie zdążyłem, ale na pewno zamierzam to zrobić, bo wygląda bardzo ciekawie, zwłaszcza, że też mamy wsparcie dla skrótów i możemy wewnątrz skrótów, z tego co rozumiem, jakieś polecenia wywoływać, a to może otworzyć jakieś ciekawe możliwości, więc jakby ktoś chciał sobie na iPhone'ie coś w terminalu porobić, to połączyć się z danymi komputerami albo z poziomu iPhone'a sobie coś, co wymaga terminala zrobić, to A-Shell może być bardzo ciekawym rozwiązaniem, które nam na to może pozwolić. To wszystko ode mnie, ale tutaj widzę, że jeszcze Paweł przygotował kilka rzeczy. Tutaj jakieś widzę rozszerzenia.
3: Tak, dwa rozszerzenia do przeglądarek bazujących na Chromium. Pierwsze to taki ulepszony tryb czytania, bo Chrome gdzieś tam jakąś taką funkcję ma, ale to bardziej...
4: Ja mam wrażenie, że to cały czas jest w jakimś trybie eksperymentalnym, bo to się raz pojawia, a raz znika w Chromie ten tryb czytania.
3: To tutaj jest to dodatek, który dodaje dokładnie tą bibliotekę z Firefoxa i jakby interfejs z Firefoxa. Także możemy tam sobie z pałaska narzędziowego otworzyć, możemy nawet skrót klawiszowy przypisać i możemy nawet tą treść zapisać sobie w Markdownie, właśnie w HTML-u, wydrukować, przesłać dalej, albo jako screenshot. Możemy też sobie dostosować, oczywiście, kolor czcionki, rozstrzelenie tekstu i tak dalej. Także, no jeżeli potrzebujecie trybu czytania, to możemy też sprawić, aby strony się automatycznie ładowały z tym trybem. Natomiast to polecam. A drugi dodatek to dodatek, który użytkownikom Suno AI pozwoli na ściągnięcie wszystkich piosenek, jakie stworzyliście na swoim koncie naraz. Także gdyby miało się wam to przydać, to polecam i ja już na dziś będę się żegnał. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: No to na razie, że tak powiem. Mamy wiadomości, mamy... Sylwester pisze do nas z aplikacji Tyflocentrum i prosi o potwierdzenie tego, że przeczytaliśmy, że dochodzą te wiadomości.
4: Działa, tak, dochodzą wszystko, wiadomości. Sylwestrze, działa. Przetestowane.
2: Tak jest. I mamy jeszcze wiadomość głosową. Muszę tu się odnaleźć, ale już się odnalazłem. Wiadomość od Kasi.
5: Cześć, z tej strony Kaśka. Ja mam dzisiaj serię takich krótkich pytań. Po pierwsze, gdzie można dowiedzieć się o najbliższych audycjach Tyflo Podcastu? Bo szczerze przyznam, że odkąd nie mam Tyflosa, to te informacje umykają i już zdarzyło mi się, że nawet stosunkowo niedawno była audycja o Androidzie i chętnie udzieliłabym się na żywo, ale no nie wiedziałam, że audycja jest, a jakoś nie do końca się zaprzyjaźniłam z mechanizmem kanałów na WhatsAppie. Jakoś, nie wiem, nie przychodzą mi do nich powiadomienia, no ja jakoś nie umiem z tym za bardzo. Czy jest ewentualnie jakiś inny sposób? Poza tym podlinkowaliście ostatnio też linka do Tyflocentrum na Androida, aczkolwiek ja nie do końca rozumiem, jak ten plik pobrać, co tam konkretnie, bo tam się pojawia, wydaje mi się, kilka różnych plików i ja nie bardzo się odnajduję w tym, szczerze mówiąc. A też moje ostatnie pytanie jest a propos takiej sytuacji, która zaistniała mi dosłownie przed chwilą. Mianowicie słucham was sobie i myślę, że nie tylko ja mam, tak, że przychodzi dużo powiadomień różnych na telefon i nagle telefon mi się wyłączył, bo okazuje się, że któreś z tych powiadomień, które zignorowałam, bo jakby stwierdziłam, że jestem zajęta czymś innym i nie słucham, co mi tam, no nie odczytuję tego, co mi tam przychodzi, a mam ustawione właśnie tak, że nie mam czytanych powiadomień na zablokowanym ekranie, bo mnie to denerwuje. Właśnie zignorowałam pytanie o, nie pytanie, tylko powiadomienie o baterii, która jest już bardzo niska, na niski procent. I właśnie pytanie, czy da się w Androidzie, właśnie dlatego tutaj, ponieważ Tomek jest tam, tak chcę zapytać o to teraz, czy da się jakoś ustawić właśnie na przykład inny dźwięk powiadomienia o rozładowanej baterii? Albo i no, jakby chodzi mi o przypasowanie konkretnych dźwięków do konkretnych zdarzeń, które się dzieją. Pozdrawiam, dobrej nocki, słucham dalej.
4: To ja może odpowiem na te dwa pierwsze pytania. Kasiu, żeby cię nie męczyć już z naszym GitHubem i z plikiem APK, to wyślij na WhatsAppa swojego maila, którego używasz w Play Store, w koncie Google. To ja po prostu dodam cię do tych naszych na razie zamkniętych testów aplikacji Tyflocentrum, za pomocą których no, Google jakby weryfikuje, że ta aplikacja do czegokolwiek się nadaje i żebyśmy potem mogli ją opublikować w sklepie. Jak tego maila od ciebie dostanę, to po prostu dodam cię i wyślę ci link, za pomocą którego będziesz normalnie ze sklepu Play mogła sobie to na spokojnie zainstalować. No i właśnie ramówka Tyfloradia będzie chociażby dostępna dla ciebie wtedy z poziomu aplikacji Tyflocentrum, ale jeżeli ktoś nie chce aplikacji Tyflocentrum, to na przykład jest i nie chce mediów społecznościowych, to jest jeszcze kontakt.tyflopodcast.net. Tam można sobie przeczytać ramówkę. Ja ją też publikuję, no wiadomo, na Facebooku, na Telegramie naszym, na Eltenie, na... gdzie jeszcze ją publikuję? Na WhatsAppie, no właśnie, ale z WhatsAppem to tam jakieś problemy są z tymi kanałami. Czasem to przychodzi, czasem nie. Więc jest tych miejsc troszkę, za pomocą których można się dowiedzieć, no ale tak naprawdę to myślę, że najwygodniejsza będzie właśnie aplikacja Tyflocentrum.
2: A teraz a propos dźwięków powiadomień na Androida, to ogólnie dźwięki powiadomień na aplikacji da się zmieniać. I to jest jeden z takich powodów, dla którego no rzeczywiście ten Android u mnie, mimo tego, że mam dwa telefony, no to jednak Android, no bardzo go używam jednak często. Właśnie z tego powodu, bo można sobie w ustawieniach wejść do aplikacji i tylko nie do listy aplikacji tak po prostu, nie wiem, z ekranu głównego, tylko właśnie w ustawieniach, dlatego że tam możemy wejść w chyba właśnie powiadomienia albo dźwięki powiadomienia, już nie pamiętam dokładnie, w co tam trzeba było kliknąć. I tam w zależności od aplikacji jest jeden lub więcej tak zwanych kanałów powiadomień. Niektóre aplikacje mają jeden, niektóre kilka. Aplikacja chyba Google do tych kanałów to ma w ogóle kilkadziesiąt i do każdego z nich można przyporządkować osobny dźwięk, każdy można wyciszyć i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo fajne. Natomiast jeżeli chodzi o powiadomienia o baterii, to jest chyba aplikacja System, tylko nie pamiętam, czy ta aplikacja widnieje na tej liście aplikacji. Ja nigdy jeszcze nie robiłem sobie dźwięku osobnego na niski poziom baterii, choć może to jest dobry pomysł, bo rzeczywiście też rzadko, ale jednak zdarza mi się, że przeoczę sobie właśnie coś takiego, więc może spróbuję sobie poszukać tego. Tak czy inaczej, no na przykład ja mam ustawiony inny dźwięk na powiadomienia z banku, no bo to jest jakby na tyle ważna sprawa, tak sobie uznałem, że no dobrze by było, żeby o wszelkich powiadomieniach z no takich bankowych, jeżeli tylko oczywiście no czuwam jakby, no to żebym wiedział, więc tak rzeczywiście jest. No i fajnie. No i niestety w iOSie tego się zrobić, o ile mi wiadomo, nie da.
1: Natomiast potwierdzam. W Androidzie, niestety.
2: Tak, w Androidzie jest to możliwe. Bardzo liczę na to, że w jakiejś wersji iOS-a w końcu będzie się dało coś takiego zrobić, no bo już abstrahując od tego, że ktoś lubi, chce i w ogóle, no ale na przykład w przypadku bankowości, no to już troszeczkę zahaczamy o kwestie bezpieczeństwa na dobrą sprawę.
4: Z tego powodu właśnie mi to nie przeszkadza, bo ja korzystam z aplikacji, która ma inny dźwięk.
1: A to ja niestety tak nie mam właśnie równie dobrze ten dźwięk może dla mnie znaczyć, o, mikrofalówka skończyła grzać obiad, ktoś strzelił gola, albo właśnie była nieudana próba logowania na przykład, no i no, muszę po prostu sprawdzić.
3: Ja kojarzę z kolei, że raczej smartfony androidowe mają swój dźwięk rozładowującej się baterii. Mój Pixel 7a na przykład ma takie pa-ba-bam i to ja zawsze wysłyszę, to już wiem, że mi pada Pixel, no.
2: A nie, to na Motorola jest standardowy dźwięk systemowy, tutaj nie ma żadnej zmiany. Sylwester jeszcze pyta się, czy aplikacja Magda jest płatna. Podejrzewam, że tu chodzi o głos do RH Voice'a. To jest głos darmowy. Natomiast też taka prośba do was, słuchaczy, jeżeli, bo domyślam się, że ta wiadomość została podyktowana. Sprawdźcie, jeżeli dyktujecie, sprawdźcie, jak ta wiadomość jest pisana, bo naprawdę zdarzają się wiadomości, w których ciężko się domyślić w ogóle o co chodzi, bo one są no, pisane z błędami systemu dyktowania, no bo te systemy też się potrafią mylić. Jest jeszcze druga wiadomość, która nie ma treści od Sylwestra. Dobrze, to skoro były już nowości w aplikacjach, to może teraz przejdźmy sobie do nowości z gier.
1: Tak, tradycyjnie był koniec miesiąca, a więc mamy kolejne zestawienie z Audio Games Net. Natomiast nie będzie tego jakoś bardzo dużo, bo tradycyjnie też staram się was informować na bieżąco, więc może dzisiaj skupimy się bardziej na aktualizacjach, ale zanim, no to jeśli chodzi o nowości, Arcade Room, czyli te minigierki od Oriola Gomeza w stylu retro, to się cały czas rozwija, tam cały czas nowe gry dochodzą swoją drogą, więc tak omówiłem o tym tydzień temu, tam chyba było 10 gier, teraz jest 16. Doszedł jakiś taki test z tonów, jakiś beatstar w stylu retro też doszedł, gdzie musimy powtarzać nuty odpowiednio naciskając chyba strzałki. Więc tam też cały czas nowe gry się pojawiają, warto sobie tą stronę co jakiś czas sprawdzać, bo dużo się dzieje. O czym nie mówiliśmy jeszcze, jeśli chodzi o nowe gry? Na przykład o grze Echo Tower. Jest to gra łącząca elementy akcji, łamigłówki i dungeon crawler, czyli chodzenia po labiryntach. Generalnie po prostu w tej grze głównie naszym zadaniem jest wydostanie się z kolejnych coraz to trudniejszych poziomów labiryntu. Mamy do dyspozycji taki coś w stylu sonaru, które nam może wysyłać odpowiednie echa, dzięki czemu wiemy, gdzie po prostu są ściany, gdzie są otwarte przestrzenie i musimy sobie po prostu przez ten labirynt przejść. To wszystko jest ubrane w taką bardzo trochę śmieszną fabułę. Tutaj jest to gra udźwiękowiona w języku angielskim i francuskim. Nie jest to jakoś bardzo długie do przejścia, natomiast no, taka gra też się pojawiła. Pojawiła się na Steamie. Jest wersja demo, natomiast wersja pełna kosztuje 23 zł na Steamie na ten moment. Czy będziemy na tyle odważni, żeby przejść całą wieżę tytułową Echo Tower? No to już zależy od was. Teraz kilka gier na iPhone'a, takich bardziej łamigłówkowych. Trochę te gry przynajmniej z opisu mi przypominają Sudoku, tylko takie nawet bardziej skomplikowane. Między innymi gra Hashi Island Bridges. To jest Dight, zresztą kolejna gra, o której powiem, to są kolejne gry, które mamy udostępnione dzięki Matwisowi, czyli osobie podpisującej się jako DRG na forum AduGames.net, który cały czas kontaktuje się z deweloperami i to z powodzeniem, jak widać, bo cały czas kolejne gry są udostępniane. Codzienne zagadki z mostami Hashi. Połącz ponumerowane wyspy z jednym lub dwoma mostkami. Usatysfakcjonuj każdą liczbę wysp i tak, żeby cała plansza była połączona. Każda cyfra pokazuje, ile mostów musi styknąć się z daną wyspą, czyli na wyspie mamy numer. Mosty układamy albo poziomo, albo pionowo. Możemy maksymalnie dać jeden lub dwa mosty pomiędzy wyspami. Mosty nie mogą się przechodzić przez siebie i ostateczna sieć musi połączyć wszystkie wyspy. No i po prostu musimy odpowiednio tak te mosty postawić, żeby wszystko było ze sobą połączone tak, jak tego sobie życzy akurat dana plansza. Następna gra nazywa się Akari Glow Light Up Puzzles i to jest gra, która jest nie tylko dostępna na iOS-a, ale też na Androida. I idea jest podobna. Tutaj mamy też w tej grze samouczek. I o co w tej grze chodzi? Oświetl każdą komórkę używając tylko logiki. Ustawiaj odpowiednio żarówki, dopasowując je do odpowiednio ponumerowanych ścian i rozwiązuj 900 ręcznie stworzonych zagadek. Oprócz tego codzienne wyzwania każdego dnia. Jak gramy, układziemy żarówki na białych polach. Światło porusza się po prostej linii, dopóki nie napotka ściany. Każda biała komórka musi być oświetlona i ponumerowane liczby muszą mieć łączyć się idealnie, muszą mieć koło siebie daną liczbę żarówek. I dwie żarówki nie mogą świecić na siebie. No więc tutaj też taka gra na logiczne myślenie. Tutaj też DRG pisze, że deweloper postarał się, żeby gra też odpowiednio wykorzystywała między innymi czynności. I to zarówno na iPhone'ie, jak i na Androidzie. A propos takich kolekcji minigier, tutaj też kilka rzeczy się pojawiło, takich bardziej karcianok, kościanek, między innymi Minigames Bug. Tutaj mamy kilka takich gier, gdzie odkładujemy cyfry, rzucamy kościami. To też taki jeden z pierwszych projektów nowego programisty. Było już o grze Board, to już się o tym mówiliśmy wcześniej. Natomiast Nathan Smith też powrócił do tworzenia aplikacji i gier, natomiast nie pod marką GMA Games, którą też niedawno wykupił, a po prostu pod swoją marką. I stworzył nam dwie nowe gry. Mianowicie stworzył nam dostępną grę na system Windows w Go. I też stworzył grę w Warcaby, więc tutaj też mamy kolejną grę dostępną w Warcaby. Więc jeśli board tutaj się nie sprawdzi, to może właśnie Accessible Drafts, bo tak się akurat ta gra nazywa, może będzie działała lepiej. Natomiast to jest niestety gra tylko na Windowsa i... Nie wiem, czy to jest grafika w sumie, chyba jest. Teraz coś na przeglądarki, mianowicie gra Goblin Inc. I to jest gra z serii gier bezczynnych, więc po prostu musimy odpowiednio zarządzać akurat w tej grze goblinami, żeby odpowiednio się wzbogacać i przechodzić kolejne poziomy. Zaczynamy w goblina, który sobie tylko zawsze w życiu wiedział, jak robić jedno, pracować dla kogoś innego, ale nagle znalazł książkę gdzieś tam, książka wypadła, zaczął czytać i zrozumiał, że no, jak można się bardziej uniezależnić, między innymi zdobywając pieniądze. I tak tutaj ta gra się zaczyna, to bardzo często te gry tego typu właśnie nie mówią na początku za dużo, tylko musimy rozgrywkę odkrywać sami i tutaj jest nie inaczej. Zostając w klimacie gier przeglądarkowych, mamy grę AI Manager, która wbrew pozorom ma mało wspólnego ze sztuczną inteligencją, a więcej z piłką nożną. I tutaj już mówimy o naszej piłce nożnej, bo jest to gra, w której zarządzamy po prostu drużyną piłki nożnej. Gra jest ponoć bardzo rozbudowana. Na forum już widziałem rozbieżne opinie. Jedni mówią, że jest bardzo skomplikowana, inni mówią, że jest jednak za prosta. Więc przypuszczam, jest gdzieś po środku w takim razie. Idąc na logikę. Projekt powstawał przez 8 miesięcy. Został stworzony przez niewidomego programistę, który ma 25 lat doświadczenia w programowaniu. Gra została przetestowana przez inne niewidome i słabowidzące osoby, więc powinna być dostępna. Dostępność była od początku priorytetem. Wszystko jest udźwiękowione, działa z klawiatury, jest czytane, działa z czytnikami ekranu. Bo jest to gra przeglądarkowa i nawet co ciekawe ma na smartfonach, można ją sobie zainstalować jako aplikację tak zwaną PWA, czyli po prostu jak w Safari sobie klikniemy udostępni, znajdziemy opcję dodaj do ekranu głównego, to po prostu możemy sobie też na smartfonie grać. Mamy dostępne ponad 22 tysiące graczy, wiele krajów, lig zarówno narodowych i międzynarodowych, aczkolwiek co ciekawe to już ktoś wytknął to, niestety po

sterujemy naszym statkiem, żeby po prostu też jakoś się rozwijać naszą kolonię, budować obronę i tak dalej. Natomiast no, to jest ponoć gra bardzo otwarta, czyli tutaj bliżej jest chyba do platform typu Placing, gdzie sobie tworzyliśmy własną fabułę używając AI. Tak to ja rozumiem, więc jeśli lubicie takie rzeczy, to, no, to można ewentualnie sobie taką grę sprawdzić. Też dużo modów powstało, to o tym już też w większości tych modów wspominaliśmy. Dużo się dzieje, jeśli chodzi o wszelkie mody. W aktualizacjach właśnie, jeśli chodzi o mody, to tutaj dużo aktualizacji się pojawiło. O tym, że Super Liam się zaktualizował, to chyba już mówiliśmy. Great Toy Robbery, zresztą też mamy tutaj różne poprawki błędów. Glades of Glory dostało dużą aktualizację, która poprawia system walki. To jest taka wieloosobowa gra, w której walczymy, ale na miecze, tarcze, nie na, na broń palną. W każdym sezonie mamy inną erę. Wcześniej mieliśmy chyba starożytną Grecję, a teraz wchodzimy w epokę wikingów, więc będziemy walczyć jak wikingowie, używając odpowiedniej broni i też grając takie tryby, gdzie gramy w zespole przeciwko komputerowi, no to będziemy walczyć przeciwko różnym potworom znanych z nordyckich mitów, nordyckiej mitologii. No i też system walki został rozwinięty, mamy nowe możliwości obronne i generalnie gra powinna działać znacznie szybciej. Adventure to Fate, czyli bardzo dobry RPG na iPhone'a, też się zaktualizował. Tutaj mamy nowe rozszerzenie wulkaniczne, które dodaje cały nowy obszar, a w nim setki nowych potworów i przedmiotów, które możemy zdobyć. O tym, że mody do Hadesa już Patryk wspominał, mod do Slay the Spire też się zaktualizował i tutaj do drugiej części Slay the Spire konkretnie może nawigować do jakiegoś miejsca, które sobie na mapie wybierzemy i też mamy poprawki do trybu multiplayer, tam też więcej rzeczy jest czytane, więc to też jest, wydaje mi się, kwestia istotna. Mod do Against the Storm też się właśnie aktualizował, między innymi został przetłumaczony na wiele nowych języków, chyba w tym język polski, chyba zresztą też. I mamy inne drobne poprawki błędów. Mod do gry Melatonin, tworzony przez Miłosza Nowickiego, który zresztą tam już parę razy u nas podcasty różne nagrywał, też się zaktualizował i między innymi mamy audiodeskrypcję dodaną do minigier. Melatonin to jest gra rytmiczna, trochę podobna w pewnym sensie do Beats and Bobs w sumie, więc jak Beats and Bobs wam się podobało, to Melatonin też myślę, że warto sobie sprawdzić. Mod do Herosów Trójki też się zaktualizował i tutaj kolejne budynki są wspierane, między innymi Kowal jest wspierany. O tym, że Hearthstone się zaktualizował, to już mówiliśmy. Coś z takich bardziej rozwiniętych modów, to chyba to są takie najważniejsze, wydaje mi się, zmiany. Generalnie no może jeszcze tutaj Table X, czyli takie też gry karciane, planszowe, które też działają na urządzeniach mobilnych, zarówno na iPhone'ie, na Androidzie, jak i na Androidzie. Tak, iPhone, Android i Windows. Mamy nową grę, Zombie Revenge, w której to drużynowo musimy odprzeć inwazję zombie i przetrwać jak najdłużej. Oprócz tego mamy szybki ekran pomocy. Można pisać do ludzi, którzy mają konta ustawione na prywatny. Też Axel Pong się zaktualizował, co też myślę, że wiele osób ucieszy i został dodany tryb arcade, tryb taki zręcznościowy, w którym to mamy też takie power-upy, czyli takie przedmioty znane z Dragon Ponga, więc nasza piłka może stać się niewidzialna i też możemy dostać tarczę, która naszą bramkę będzie broniła, no i też to na przykład pozwala nam tą niewidzialną piłką odbić od tarczy i utrudnić życie później przeciwnikowi. No mi się to osobiście te tryby bardzo podobają, faktycznie wydaje mi się, że to poprawia no dość prostą rozgrywkę, jaką jest generalnie Pong, a dzięki temu no gra moim zdaniem przynajmniej jest bardziej dynamiczna. Jak ktoś woli grać takiego czystego Ponga, to ta opcja też cały czas w Axel Pongu też jest dostępna. I jeśli jeszcze chodzi o gry, to tutaj pojawiła się jedna jeszcze gra od Marco Salcici i Chancy Fleet, którzy ostatnio też przez GPT tworzą różne rzeczy, tak jakby ktoś chciał sobie poćwiczyć język angielski. Mamy grę Word Bob, w której to musimy tworzyć trzy literowe słowa przez dwie minuty na takiej

0: transze 5 na 5, w której się będą różne litery pojawiać i po prostu musimy na te litery jak najszybciej naciskać, żeby tworzyć jak to najdłuższe słowa. Najlepiej tak, żeby używać liter, które gdzieś koło siebie się znajdują i to wtedy dostajemy za to więcej punktów. Po tych 2 minutach też mamy transze najlepszych wyników. Możemy zobaczyć, jak nam poszło w porównaniu do innych graczy. I Intergra ma całkiem wdzięczne dźwięki, kiedy sobie grałem, więc też no, bardzo przyjemnie się w to gra. No i to wszystko.
1: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o wasze wiadomości, bo do nas piszecie, nagrywacie się i zacznijmy sobie od wiadomości, którą nagrał do nas Michał Kasperczak.
2: Michał Kasperczak, wiadomość jak dla mnie z ostatniej chwili, chyba że dopiero u mnie ta aktualizacja i aktualizacje z App Store'u przyszły. Mam na myśli aplikację Ether, znany wielu użytkownikom odtwarzacz stacji radiowych. Teraz wersja 3.0 się pojawiła i taką zauważalną zmianą z perspektywy użytkowników VoiceOvera jest to, że po kliknięciu w daną stację nie otwiera nam się odtwarzacz, tylko dalej jesteśmy na liście stacji radiowych, tak jak w aplikacji, nie wiem, Broadcast albo V-Radio. No, kto co lubi, ja akurat, ponieważ często te różne stacje przeglądam, to mi się to podoba. I tam na pokrętle się też pojawiło graj stacje, przenieść w górę, przenieść w dół, to oczywiście było wcześniej, więc chyba, żeby dostać się teraz do AirPlaya i tak dalej, to trzeba klasycznie na dole przed kartami wybrać odtwarzacz i po prostu włączyć, co trzeba. No chyba, że centrum sterowania. Ale ta lista, muszę powiedzieć, jakoś tak ciężko, troszeczkę topornie chodzi, bo mam wrażenie, że zostało wprowadzone coś, co no, niby to była poprawka dla użytkowników VoiceOvera, tak było napisane, ale takie nadgorliwe poprawki, jak dobrze wiemy, nie zawsze są dobre, chociaż znowu, no, ludzie są też różni. O co mi chodzi? O to mi chodzi, że aplikacja czyta nam liczbę elementów, na którym elemencie, z ilu elementów jesteśmy. Ja w ogóle na początku nie mogłem zrozumieć, o co chodzi. I on mi czyta 1 z 37, 2 z 37, tam, czy jakoś tak. I potem Tyfloradio 37 z 37. Jeszcze, żeby on to tak ładnie czytał, on to VoiceOver, on to czyta jakoś tak jednym tchem i nawet nie jestem pewny, czy tam wszystko dobrze czyta. No, mnie to męczy, tak? Nie wiem, może to jest, może to gdzieś można wyłączyć. Zaraz sprawdzę w ustawieniach aplikacji, może tam coś takiego zostało wprowadzone, ale jakoś tak nie, niezbyt mi się to podoba, ale to, że nie ma odtwarzacza i że można sobie klikać i po prostu odtwarzać poszczególne stacje, tak jak w innych aplikacjach, a naprawdę dzisiaj myślałem o tym, żeby do twórcy pisać w tej sprawie. Także ogólnie ja się cieszę.
1: I mamy jeszcze wiadomość tekstową od Łukasza. Pytanko do Darka. Czy ty masz Blanchella 2 czy 3? Pamiętaj, że Tandem jest na 3. Przypomina mi on programik z lat 90. Prosty, w miarę szybki i mało funkcjonalny. Nie ma możliwości przesyłania multimediów. Instalowałem u mamy na Infinixie Smart 8 i umordowałem się z tym linkiem. A potem jeszcze ceremonia rejestracji z mailem włącznie. Pozdrawiam. Także pytanie jest.
0: A to swoją drogą takie trochę smutne, bo wydawało mi się, że ja tak zrozumiałem, że to aplikacja ma pomagać między innymi takiej osobie właśnie niewidomej, która ewentualnie chciałaby zachować kontakt z widzącą rodziną. A wyobrażam sobie sytuację, gdybym na przykład chciał komuś wysłać zdjęcie, bo potrzebujesz czymś pomocy.
1: No właśnie.
0: To jest trochę dziwne dla mnie, ale no może przez to interfejs został uproszczony, ale no nie wiem. Wydaje mi się, że to byłoby przydatne.
1: No na pewno, no bo ja sobie też wyobrażam sytuację, w której ktoś coś wysyła, jakieś zdjęcie właśnie z taką prośbą, zobacz, czy to zostało dobrze zrobione. No, tak. Mam jeszcze wiadomość głosową od Sylwestra.
3: Michale, mam do ciebie prośbę, żebyś, masz mojego maila, sylwek.sorlowski@gmail.com. I jak chcesz, to możesz wrzucić na Play Store'a czy tam Google Play i to będzie właśnie te Tyflocentrum, właśnie żeby było na Google Play czy tam Play Store. I możesz wrzucić, bo jak powiedziałem, że tak tej Kasi, ta mój możesz wrzucić. To ja będę testował najwyżej. Chciałem o tym Markdownie powiedzieć, bo jak telefonie mi trochę źle to się napisało, czy ten program jest płatny, czy jest darmowy.
4: Ale Markdown to jest,
1: to nie
4: system
1: jest program
4: znaczników.
1: Tak, to jest tak. To nie jest w ogóle program.
4: Natomiast to od razu już mówię, Sylwku, za chwileczkę dodam twojego maila, bo akurat mam otwartą konsolę Playa i za chwileczkę też wyślę ci link, dzięki któremu będziesz mógł sobie Tyflocentrum pobrać, także nie ma najmniejszego problemu.
1: I mamy jeszcze wiadomość tekstową od użytkownika Lord Killer. Mam pytanko. Nie grałem zbyt wiele w gry przeglądarkowe. Czy takie gry mogą mieć dźwięki? I czy ten Football Manager, o którym mówił Piotrek, ma dźwięki? Ja nie lubię gier, które nie mają żadnych efektów dźwiękowych. Dzięki za odpowiedzi. Miłego prowadzenia audycji. Jak coś jeszcze, to się odezwę.
0: To tak, co do tego menadżera nie wiem, bo jeszcze nie sprawdziłem. Natomiast ogólnie, czy gry przeglądarkowe mogą mieć dźwięki? Jak najbardziej. Na przykład te gry Oriola Gomeza to są dobrym przykładem gry, które takie dźwięki mają. No generalnie to też zależy, jak ktoś takie gry przeglądarkowe pisze, bo jedni tworzą takie gry bardzo proste, które po prostu są jakby taką zbiorem stron internetowych, ale współcześnie przeglądarki to są w stanie naprawdę bardzo realistyczne gry tworzyć, gdzie mamy nawet dźwięk neuralny.
1: Tak, nie wiem, czy pamiętasz Cycle Path.
0: To właśnie się chciałem to powiedzieć.
1: No.
0: Właśnie tak. To był właśnie swoją drogą taki pierwszy projekt właśnie z już wspomnianego dzisiaj Kevina, który chciał zobaczyć w sumie, na co dzisiaj stać te współczesne przeglądarki. No i okazało się, że na bardzo dużo.
1: Tak, bo tam chyba chodziło o to, z tego co pamiętam, że się jechało motorem i trzeba było mijać różne...
0: Mijać samochody, tak. Jedzie się
1: samochody
0: przed siebie, tak.
1: I tam naprawdę był bardzo ładny jakoś dźwięk binauralny. To naprawdę bardzo miło się tego słuchało. Także tak. I była jeszcze gra chyba przeglądarkowa zrobiona chyba przez BBC, nie wiem czy pamiętasz.
0: A, to jeszcze we Flashu było, tak.
1: We Flashu. I tak.
0: No, teraz już też powstało dużo gier audio, to też prawda.
1: Tak, także no da się, naprawdę da się robić sporo. Dobrze, no to w takim razie przechodzimy chyba do technikaliów. W technikaliach mamy w sumie jedną wiadomość i to jest wiadomość od ciebie, Piotrze, na temat takiego programu znanego przez zwłaszcza ludzi, którzy zajmują się programowaniem, Notepad++, który... No właśnie.
0: Tak, ciekawa sytuacja, bo to jest program, który generalnie powstał już w roku 2003 i od tego czasu jest cały czas rozwijany na otwartej licencji, to też trzeba zaznaczyć. Natomiast jest to bardzo lubiany edytor prosty, tekstowy. No z jednej strony prosty, z drugiej strony bardzo rozbudowany, bo można do niego różne wtyczki instalować i no jest bardzo często używany przez programistów jako zamiennik szybszy i bardziej funkcjonalny systemowego notatnika, co pewnie w czasach Windows 11 jest jeszcze częstsze. Coś tak czuję. Natomiast, no właśnie, to jest aplikacja na Windowsa. Zawsze była to aplikacja używająca natywnych Windowsowych kontrolek, więc no, trudno byłoby ją na inne systemy przeportować. Co nie znaczy, że ludzie nie próbowali. I teraz niedawno obiegła nas informacja, i to na tych wszystkich dużych portalach Apple'owskich. Ja to założyłem na przykład na portalu MacRumors, ale to nie była jedyna strona, która o tym informację opublikowała. Gruchnęła informacja, że jakiś deweloper przeportował Notepada++ na Maca. I to mamy nawet taką szumną stronę internetową. Strona cały czas działa zresztą. Notepad --, mac.org. Z tej strony aplikację można sobie pobrać, zresztą ona też jest dostępna na GitHubie. Bo jak to powstało? Po prostu między innymi z pomocą sztucznej inteligencji, która dostała kod wersji Windowsowej, została poproszona o to, żeby stworzyć wersję na Maca, natomiast tam też chyba jakieś później poprawki zostały do tego dokonane. Nie wiem, ile tam było pracy AI, ile było pracy ludzkiej. Natomiast zanim przejdę do tego, co było później, jakby ktoś był ciekawy, jak jest dostępnością tej aplikacji, jest dostępna. Interfejs jest faktycznie natywny. Jedyna rzecz, która nie działa, to jest autouzupełnianie. Jeśli by wam na tym zależało, tam w przeprogramowaniu, to jest wyświetlane jak takie pływające okienko i VoiceOver po prostu nam niestety tego nie czyta. Ale generalnie aplikacja dostępna jest, ale ile to ma wspólnego z oficjalnym Notepadem++? Bo deweloper tej oficjalnej wersji na Windowsa nie ma nic przeciwko temu, żeby ludzie modyfikowali aplikacje, tworzyli różne wersje. No zresztą to wszystko jest na licencji GPL3, więc to jest licencja otwarta. Natomiast co tutaj zostało zrobione, to ta aplikacja na Maca użyła tej samej nazwy dosłownie. No adres on jest inny, ale na przykład też zostało użyte logo i to wszystko zostało zrobione bez pozwolenia autora. I tutaj to użytkownicy bardzo szybko zauważyli, zaczęli kontaktować się zarówno z deweloperem tej Macowej wersji, jak i tym deweloperem oryginalnym, na co ten deweloperowi się to nie spodobało i napisał do tego dewelopera wersji na Maca, żeby zmienił nazwę, usunął ten znak towar, to logo, tak, żeby ludzie nie byli wprowadzani w błąd. Na co deweloper na początku tam nasilał, że może jednak się dogadamy, że po prostu rozszerzymy zasięgi aplikacji i tak dalej, no to nie przeszło. Nawet skończyło się na groźbach sądowych. Na szczęście to zostało rozwiązane bardziej polubownie i faktycznie nazwa się zmieniła. Jak teraz wejdziemy na tą stronę, adres się nie zmienił, natomiast sam projekt teraz nazywa się Nextpad++, a nie Notepad++, jak do tej pory. Czyli, no, czy mamy Notepada++ na Macu? No, w pewnym sensie tak, ale no nie do końca, bo teraz też jest nazwa inna, też wtyczki wszystkie są niekompatybilne. To jest też nic dziwnego, no bo wtyczki na Notepada++ to są po prostu też pliki DLL kompilowane stricte pod system Windows, ale to też pokazuje, że jeśli widzimy, że tak nagle pojawia się jakaś aplikacja na inny system, której do tej pory nie było, to warto kilka razy sprawdzić, czy ta aplikacja faktycznie pochodzi z oryginalnego źródła, bo tutaj akurat nic złego się nie stało. Z tego co wiem, ta aplikacja nie ma jakiegoś złośliwego kodu w sobie, to wszystko jest to źródłowe, to ludzie sprawdzili. No a inna sprawa, że AI no, to faktycznie pozwala teraz szybko takie rzeczy robić. Patrz, jak jest rozwijane Fastplay, natomiast tam to był zabieg przemyślany. Ale no, warto czasami takie rzeczy sprawdzić. Dziwne, że też wszystkie media tak to, przynajmniej niektóre to bardzo szybko podchwyciły. No, warto takie rzeczy jednak weryfikować samemu. No nie wiem, jakbym zobaczył, że Krzysztof Telekomandera wypuścił na Maca, to pewnie też bym od razu pobrał. Ale no, kto wie, co będzie w przyszłości. Ale no, po prostu no, do końca to Notepad++ na Maca nie był. Natomiast może komuś się ta aplikacja przyda. Interfejs jest całkiem przyjemny. Pytanie, jak teraz te obie aplikacje będą się rozwijały? Czy to jakąkolwiek popularność zachowa po tej sytuacji? No bo też wyobrażam sobie, że wiele użytkowników, zresztą słusznie, może trochę być niesmaczone tym, jak deweloper do tematu podszedł.
1: I to wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Jeszcze Sylwester pyta się nadal o Markdowna. Sylwestrze, Markdown to w ogóle nie jest program. To jest, no tak jak już Michał powiedział, system znaczników, czyli można powiedzieć taki system zapisu pewnych rzeczy, które potem będą odczytywane przez różnego rodzaju programy.
4: Tak naprawdę w tym Markdownie opisujesz to, jak tekst, czym dany fragment tekstu jest. Czyli na przykład, jeżeli coś ma być nagłówkiem, to w odpowiedni sposób się to oznacza. Jeżeli coś ma być tabelą, to też w odpowiedni sposób. I jest to na tyle prosty system, bo na przykład HTML jest systemem bardziej skomplikowanym.
1: Markdown to jest coś podobnego jak jakby do tego samego rodzaju rzecz jak HTML. HTML, tak. No to też nie jest żaden program, no to jest po prostu system zapisu pewnych elementów tekstu. Tak samo Markdown też jest zapisem, systemem zapisu, na który się umówili, nie wiem w sumie kto go stworzył, ktoś się tam umówił i teraz niektóre programy potrafią z niego korzystać.
4: Tak, także tych markdownów jest tylko... też jest, to taka ciekawostka, tych odmian markdowna też jest ileś. One co do zasady w podstawowej części są ze sobą kompatybilne, ale są różne jakieś tam rozszerzenia, na przykład do jakichś bardziej złożonych konstrukcji.
1: Dokładnie, także to jest tylko no właśnie forma tego, jak oznaczyć, że tu jest nagłówek, albo tabela, albo lista, albo cokolwiek takiego, ale to jest tylko, wyłącznie no coś takiego, co można i w notatniku napisać, na dobrą sprawę. No, także mam nadzieję, że udało się nam to jakoś wytłumaczyć.
4: Jeszcze no i... taka informacja, którą akurat prywatnym kanałem od Michała Kasperczaka też dostałem, ale myślę, że warta wzmianki, że pojawiła się w App Store aktualizacja Agrama, czyli tego płatnego klienta Telegrama. No i sporo poprawek. Ja już też widziałem, że Jannik właśnie pisał o tym, że tam sporo poprawionych rzeczy jest, że dodanych jest sporo nowych funkcji, więc jeżeli ktoś ma, no to myślę, że warto zaktualizować. Ja będę też aktualizował na pewno i testował, bo no, jest szansa, że aplikacja będzie się rozwijać i oby tak rzeczywiście było.
1: I tu jeszcze dosłownie w ostatniej chwili od Mariusza jest jeszcze informacja na WhatsAppie, znaczy wiadomość. W Blind Shell Classic 2 mam aplikację czytnik RSS bez logowania się. Portal założony przez braci Karnowskich. Aplikacja ma 12 kanałów i każdy kanał jest podzielony na pozycje. Informacja odczytuje się w przeglądarce. No RSS to jest no właśnie system, który no jest trochę takim systemem, który można odczytywać w przeglądarce. No i tak. Chyba tyle. Dobrze. Kończymy chyba dzisiejszy cyfroprzegląd. Paweł Masarczyk, który już troszeczkę wcześniej nas opuścił, Piotrek Machacz, Michał Dziwisz i ja, czyli Tomek Milewski, braliśmy udział dzisiaj w audycji. Dziękujemy również drodzy słuchacze, wkład w audycję. No i do usłyszenia. No właśnie.
4: Kiedy na żywo do usłyszenia? Na pewno za 2 tygodnie. A co będzie w kolejnym tygodniu, co będzie za tydzień, czy jakiś tyfloprzegląd nagrany powstanie, to się okaże tak naprawdę.
1: Tak jest.
4: Dobrej nocy.
1: Życzymy dobrej nocy. Tak jest.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Poza dolbar. Enter YouTube. Mm-hmm. List.
7: Teraz co ciekawe wideo zrobi.
6: Wiadolenia i całe okno.
4: Ja bym wskaźnik już
6: postępu.
4: Sprawdzał.
6: 50%. 50% wskaźnik postępu. Wskaźnik postępu. Finis hepcali 12.05 w nocy.
7: Aha.
4: Czyli na small dłużej niż na base.
7: Tak, czyli small wychodzi
4: czyli
7: na to, że
4: small
7: on jest...
4: powinien być troszkę lepszy.
7: Troszkę lepszy, no. Czyli widzisz, w ostateczności base... Przy czym mamy dostęp do small, więc tak naprawdę...
6: List.
4: A jest jeszcze ten tiny, ale ty go chyba nie masz.
7: Wiesz co, mam właśnie, jeszcze są jakieś do pobrania, bo ja nie pobierałem tego, zaraz zobaczymy.
4: No zobaczymy.
6: No dobrze, więc znowu rozpoczęliśmy nagrywanie, tym razem w aplikacji Tweet Team Player, bim pop button.
7: O, widzisz, rozpoczęliśmy nagrywanie, to jest dobrze.
6: No i sobie sprawdzimy, jak on teraz, to znaczy, przepraszam, jak Mac Whisper się zachowa na poszczególnych modelach, bim pop button.
7: Zobacz, to znaczy teraz.
4: Tak.
7: A medium się pomylił i tam było, co znaczy teraz.
4: No, więc... czyli tu już jest lepiej.
7: O co chodzi? Że w płatnym modelu są takie tego typu rzeczy, a...
6: modelach, rozpoznawania mowy, rozpoznawania, no w zasadzie taki transkrypt i zastosowania tego, oj, jeśli chodzi o transkrypcję, bim pop button.
4: Transkrypt.
6: I teraz tak sobie pogadaliśmy, bo dzisiaj bardzo sobie rozmawiamy o aplikacji Mac Whisper, bim pop button. Dla systemu macOS może kiedyś być może zrobimy suplement dla aplikacji, bim pop button. Albo ja nagram w ogóle osobny krótki podcaścik na temat aplikacji dla iOS, bim pop button.
7: Ej!
6: Żeby sprawdzić, co to nam z tego wyjdzie i żeby sprawdzić, co wyjdzie nam teraz z tego mojego biadolenia.
7: Popatrz, nie jest źle. Tu bym powiedział, że jest nawet dobrze.
4: Fakt.
7: Kurczę. No czyli darmowa wersja, ale nie, bo na przykład mamy, ja tutaj mówiłem w miarę wyraźnie i mówiłem sobie tutaj do tego mikrofonu.
4: Dokładnie i byłeś jeden, który mówił.
7: Byłem jeden, tak. A jak mamy sobie kogoś, słuchacza na przykład w Tyflo Podcaście, który się wdzwania na linię, pufa, oddycha, jakość jest tragiczna, to oj, niewiele byśmy z tym zrobili tutaj. To nawet model Larch czasami
4: no,
7: gdzieś tam
4: Larch
7: sobie...
4: nawet czasem nie daje rady. To jest fakt.
7: Więc właśnie. Zależy, co robimy, dla kogo robimy i na co sobie chcemy, możemy pozwolić.
6: Poza list.
7: Zrobił fajną robotę.
6: Back,
7: ten model small, tak? Nigdy nie pamiętam. Base. Back, chyba base'a w sumie wywalę nawet.
6: Back.
7: Small mogę zostawić.
6: Polish. Glob. Weformant magnet. Pol. Small.
7: I tu...
6: Select menu.
7: Nie, póki co wyczerpałem listę swoich
6: small, medium,
7: możliwości,
6: large,
7: ale...
6: Manage model z wielokropek.
7: Idziemy sobie tutaj.
4: Models, tak.
6: W. Okno dialogowe close. Whisper mode. Whisper mode. Delete all. Scrollera. Scrollera. W. Donola. Tese model. Taredo. Small. Ad piwe. Normal speed with go attack curace. Delete this model. Normal speed with go attack curace. Delete. Boot. Medium. Slow boot gratac. Delete this. Slow boot gratac curace. Jeden. Delete. Large. Very slow boot amazing attack curace. Delete. Delete. Base. Fast with decent attack curace. 150 megabajtów.
7: Aha, no właśnie, czyli ta przeciętna jakość, a small... dobra jakość i chyba więcej
6: zajmuje. Normal speed. Delete this model. Normal speed with go attack curace. 500 megabajtów.
7: Widzisz, nawet więcej zajmuje.
4: No tak,
7: rzeczywiście.
4: Więcej, tak.
7: No, więc tu mam pół gigabajta.
6: Wyrysł butem. Delete, delete, base.
7: Który to był?
6: Fast view, delete, delete, button. Close, button. Whisper mode, scroll area. W, ad, piw, normal, slow boot, gratac, large.
7: Chora jest taki dziwny.
6: Delete, delete, multiple, tese model, stand, multiple languages, having.
7: Oj, tutaj nas interesuje.
6: Tese mode, tiny.
7: Tiny.
6: Wyrysł butem, teraz pracy, 80
7: megabajtów.
6: Download, button.
7: Okej, no dobra.
6: Download this model, to use locale. Close, button, whisper models, scroll area.
7: On sobie już go
6: pobiera. Normal speed with go, small. Normal, delete this mode, delete, button.
7: Nie jest już aktywny small.
6: Medium, slow boot, delete, medium. Delete, large. Very slow boot, delete, button. Ad piwe.
7: Widzisz?
4: Tak, przełączył go na aktywny.
7: Tak.
6: Very fast boot, delete this model from your machine. Delete, multiple land, tese models, base. Fast view, down, English only, heading.
7: A, widzisz?
4: No,
7: czyli
4: English
7: tak
4: only to
7: ten...
4: już nas nie interesują, czyli tiny jest do sprawdzenia.
7: Tiny jest do sprawdzenia i on zapewne jest tani.
6: Ze scrollera, delete all download, button.
4: Szybki,
6: tiny. Slose, button. Slose, demo, tiny, pop-up, button.
7: Dobra.
6: Select good, polish, globe, tiny, pop-up, button.
7: Ja, a, wybrany jest.
6: Select good, enter YouTube URL.
7: To teraz ja się, proszę państwa, boję.
6: List wiew. Wiadolenia i całego
7: ja. Ogłaszam to otwarcie, ja się boję.
6: Okno, toolbar.
4: Będzie na pewno szybko. No,
7: I wesoło.
4: Sprawdzaj.
6: Finis hepcali 12 w nocy.
4: W 0 sekund zrobił.
7: Tak.
4: No to uwaga.
7: Zapnijcie pasy, bo będzie turbulencja.
6: List. No dobrze, więc znów rozpoczęliśmy nagrywanie tym razem w aplikacji QuickTime Player. Bim pop-up button.
7: QuickTime? Czekaj.
6: No dobrze, no dobrze, więc no dobrze. Dobrze, player, time, quick. Q, U, I, C, K, S, I, M, E, S, L, A, I, E, E, kropka.
4: No, QuickTime wcześniej było chyba razem, nie?
7: Było razem, tak. Mogę to potem sprawdzić jeszcze w apkach, jak on jest podpisany.
6: Poza. No dobrze. No i sobie sprawdzimy, jak on teraz, co znaczy przepraszam, jak ma twój zachowane po szczególnych modelach, rozpoznawania, bim pop-up button.
7: Magły speść, tak? Waszmość. Już.
6: Mowy, rozpoznawania, w zasadzie taki transkrypt i zastosowania tego, jeśli chodzi o transkrypcję, bim pop-up button. Teraz no. Tak sobie pogadali, żebyśmy pogadali, żebyśmy bardzo...
7: No mowy. Teraz tak sobie pogadali.
4: No pogadali.
7: Pogadali se, no. Wiele z tego nie wynikło, ale trudno.
6: Teraz tak sobie pogadali, żebyśmy bardzo rozmawiamy o aplikacji w Mac Whisper, bim pop-up button. Dla system Mac OS, może kiedyś być może zrobimy suplementy dla aplikacji, albo ja nagrałem, bim pop-up button. Bo byłem osobny krótki podcaści, dla temat aplikacji dla iOS, bim pop-up button. Żeby sprawdzić, co to nam z tego wyjdzie, bim pop-up button. I żeby sprawdzić, co wyjdzie nam teraz z tego mojego biadolenia, bim pop-up button.
7: Okej. No, czyli jakość...
4: Jest gorsza, nie no, nie ma co się oszukiwać. I jeżeli chcemy po prostu mniej więcej orientować się, o co chodzi w danym nagraniu, a części rzeczy możemy się domyśleć,
7: przy czym
4: spoko.
7: Polecam to robić w swoim własnym języku, albo tak. W języku, którym naprawdę dobrze znamy. Bo...
4: Dokładnie, bo w tym języku to ja bym nie ryzykował tego tak. W ogóle.
7: Dokładnie.
4: Tak, mogą być naprawdę różne dziwne kwiatki. No ale tak, przetestowaliśmy te wszystkie modele, sprawdziliśmy jak to działa, sprawdziliśmy aplikację, też jak działa i działa naprawdę nieźle. Powiem tak, Whisper jest już naprawdę w zasięgu. Może jeszcze nie powiedziałbym, że wszystkich, bo no powiedzmy sobie szczerze, Maćku, no Maca z M2 to na razie tak nie każdy ma. Chociaż na M1-kach też ponoszę.
7: M1-kach jest okej.
4: Działa.
7: Też jest okej. Jest tak, w zasadzie jest tak samo. Autor zaleca M1-ki, M2-ki. Mhm. Mówi, że na Intelach działa, ale na Intelu nie testował. Ale mhm. mówi, że teoretycznie powinno bezproblemowo działać, więc...
4: Więc pozostaje mu uwierzyć na słowo. Jeżeli wy macie jakieś maki z Intelem, to też dajcie znać, jak wam się to sprawdza.
7: Tak, ale przede wszystkim autorowi, żeby też mógł zoptymalizować. Bo no skoro on nie ma, że tak powiem,
4: nie jak testował, tego testować, to... To może być różnie. No ale w każdym razie tu, jak słyszeliście, sprawdza się to. Działa. To nie jest tak, że są z tym jakieś wielkie problemy.
7: Tak, tylko tajnie nie wybierajcie i base'a też niekoniecznie.
4: No large tam.
7: No large, tylko large, owszem, no tylko, że wiesz, jak się człowiek chce zorientować przede wszystkim, co w trawie raczej się w nagraniu piszczy, to bardziej, to tak. No to od tego small można by zacząć.
4: Tak, ewentualnie, no jeżeli chcecie mieć wszystko na large'u, to pamiętajcie, że to się będzie robić i tu chyba, Maćku, jednak to nie jest tak szybkie jak na GPU. Bo
7: ten
4: nagrania, no mam wrażenie, że one tak powiedzmy ze dwa razy wolniej się rozpoznają. To znaczy minuta rozpoznaje się w dwie na large'u. Tak chyba mniej więcej, co? Czy masz jakieś inne obserwacje?
7: Chociaż no, byśmy tutaj w większości na autodetekcie bazowali tak naprawdę, żeby sprawdzić, co się stanie. No jakby się rzeczywiście wybierało docelowy język, to powinno to raczej...
4: To tak w czasie rzeczywistym myślisz?
7: No myślę, że tak.
4: Okej.
7: Okay. Że to pójdzie szybciej.
4: To dobra, no to warto szybciej. To też mieć na uwadze. No w każdym razie nie jest to coś, co będzie działało wam bardzo, bardzo szybko. Z tym się trzeba liczyć. No i jeszcze zapytam cię o jedno. Jak włączasz tego MacWhispera, dajesz rozpoznawanie tekstu, ty jesteś w stanie... coś robić na komputerze tak rzeczywiście? Jeżeli tak, to co i ile? I na ile ci ten MacWhisper jednak ten komputer obciąża?
7: A czy wiesz, mówimy o large'u teraz.
4: Tak.
7: No, tak naprawdę jestem w stanie. No, ta Safari się wczytuje powiedzmy 2 sekundy wolniej. Mail te, wiadomo, ogólnie aplikacje tam się... czuć, że obciąża, ale to nie jest tak, że się nie da robić, bo nawet się voice-over nie zawiesza, można, co tam sobie można, nie wiem, pisać, przeglądać ten internet, YouTube'y też tam można w sumie szaleć. Wiadomo, jak mamy otwartych tych kart więcej, no to pamiętajmy, że to też gdzieś tam RAM do RAM-u wchodzi, więc może być dziś problem, ale tak powiedzmy podstawowo i w sumie wydaje mi się, że znaczy renderować na przykład w Reaperze bym czegoś raczej nie próbował.
4: No bo by się mogło nie zmieścić wszystko w RAMie.
7: Katastrofa troszkę. Ale taki montaż w sumie, ja bym śmiał twierdzić, w sumie nie testowałem, ale ja śmiem twierdzić, czy to by dało radę. Dało radę. Nie wiem, czy koniecznie bym wtedy zapinał jakieś wtyczki, ale tak powiedzmy...
4: No tak, ale tak pomontować można, a potem ewentualnie sobie zapiąć wtyczki, jak już skończy Whisper rządzić na zasobach komputera.
7: Więc ja myślę, że jak najbardziej to jest możliwe, mimo tych 8 GB RAM-u, tylko mówię, to jednak jest jakaś taka swego rodzaju, mimo wszystko niedogodność, no bo jak kupujemy sprzęt, no my chcemy, żeby on nam po prostu śmigał zawsze i wszędzie, nie? Więc... jak ja bym teraz miał wybrać komputer i bym wiedział, że jest MacWhisper...
4: To byś kupił 16.
7: Ja bym wziął 16. Bo wcześniej nie. I naprawdę mi wszystko ładnie śmigało i działało pięknie. I zresztą nadal działa, tylko...
4: A tak zapytam, no bo teraz te Maci, no to mają już pasywne chłodzenie, ale ten MacWhisper to no daje jednak trochę w kość za sobą komputera.
7: A wiesz, że ta klawiatura to się nawet nie nagrzewa bardzo?
4: Nie? A tak po, jak na przykład odpalisz jakieś nagranie tak na parę godzin, to też?
7: Troszkę się ciepła zrobi, ale nie bardzo. Chociaż ja kiedyś sobie zrobiłem taki eksperyment, trochę głupi, ale okej. Okay. Znaczy, no nie aż tak, że wiesz, po prostu spać mi się chciało zwyczajnie. No prawie to już noc była, więc montowałem trochę, no właśnie, ten podcast, który tam się robi, zrobić nie może, ale się robi. Dobra, nie, podcastu wtedy nie odpalałem ani Reapera, ale po prostu ten MacWhisper na large'u i ten... Oj, wtedy mi się komputer zagrzał, bo to i kołdra była i ten, ale powiem szczerze, nie było i tak jeszcze tragedii. Tragedii nie, więc w sumie a działa to nawet sensownie.
4: No to
7: na biurku, jak sobie tak leży, powiesz, jak
4: to nie ma
7: normalnie
4: problemu.
7: Sobie człowiek, to nie ma problemu. Na kolanach też nawet jakoś bardzo znowu nie grzeje.
4: No, ale to dobrze, no bo powiem szczerze, tak, ten mój MacBook Air sprzed paru ładnych lat, który teraz cały czas pełni rolę mojego komputera roboczego, no co
7: jest
4: prawda...
7: Jest po prostu niezastąpiony
4: tak,
7: w tym.
4: Tak, dokładnie, tam jest Windows oczywiście odpalony na nim, no tak. Ale on, no, grzeje się.
7: Powiedzmy, że w imię większej produktywności i efektywności wybaczam ci te profanacje.
4: Dziękuję ci bardzo. Ale jak widać, daje radę, bo byliśmy w stanie zrobić ten program, tak, go dokładnie zrealizować i opowiedzieć wam o aplikacji MacWhisper, która to była bohaterem naszego dzisiejszego programu. Program prezentował Maciej Walczak.
7: Takim wręcz niezłomnym bohaterem.
4: Tak, tak. Dzięki Maćku za dzisiejszą audycję.
7: Dzięki serdecznie również.
4: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Ala Witek. Mam przyjemność gościć dziś Państwa Stanisława i Helenę Jakubowskich. Witam Państwa serdecznie.
9: Dobry wieczór. Na razie jestem sam przy mikrofonie. Żona się później przywita.
8: Pan Stanisław jest sam. Panie Stanisławie, korzystając z okazji, chciałam na początku bardzo serdecznie pogratulować nagrodę, jaką przyznało panu Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni za szeroko pojęte propagowanie dostępności. Bardzo serdecznie gratuluję raz jeszcze i tym bardziej cieszę się, że mogę gościć pana w Tyflo Podcaście.
9: Dziękuję bardzo. Właśnie wczoraj odebrałem tę nagrodę na konferencji, która była zorganizowana w Warszawie z udziałem pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych i wielu znaczących osób z naszego środowiska i nie tylko, bo było reprezentowane również środowisko niesłyszących osób, którzy mają nieco inne problemy, ale też bardzo wielu z nich jest poza światem cyfrowym. Jest do nich trudniej nawet dotrzeć. Mimo sprzętu potrzebują ogromnej pomocy w zakresie specjalistycznego oprogramowania.
8: Jasne. Tak jak mówiłam, ogromnie się cieszę, mając pana tak znamienitego gościa dziś w podcaście, ale dziś nie będziemy rozmawiać o dostępności cyfrowej. Będziemy za to rozmawiać o Braille'u w kontekście tego, jak Braille ma się na dziś, czy ma się dobrze, czy ma się źle, czy warto tego Braille'a się uczyć. Porozmawiamy o tym, jak powinniśmy się uczyć, z jakich metod korzystać i także z tego porozmawiamy także o tym, jakiego rodzaju wydawnictwa i zapisy brajlowskie są dziś dostępne i udostępniane. Jeśli będą Państwo mieli w trakcie naszego podcastu jakieś pytania do naszego gościa lub do naszych gości, bo później, tak jak już mówiliśmy, również małżonka pana Stanisława dołączy do nas. Można się kontaktować z nami na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. A zatem myślę, że możemy już przejść do konkretów związanych z tematem dzisiejszej naszej audycji. Chciałabym zapytać pana o taką rzecz. Oczywiście żyjemy w dobie niebywałego postępu technicznego, coraz to nowe rozwiązania, coraz bardziej dostępna cyberprzestrzeń i wszelkiego rodzaju informacje pozyskujemy raczej drogą elektroniczną. Chciałabym zapytać o powody, dla których pana zdaniem nadal warto uczyć się Braille'a. Nadal osobom niewidomym Braille jest potrzebne. Jakie to powody?
9: Ja może nawiążę do początków komputeryzacji drukarni. Wprawdzie o tym już mówiłem na Tyflo podcaście. Te początki zaczęły się w Polskim Związku Niewidomych. Niewielka grupa osób kierowana przeze mnie w roku 88-89 udało się przeprowadzić taką komputeryzację w mini skali najpierw, to znaczy opracować oprogramowanie i uruchomić na drukarce papierowej drukowanie cyfrowe, no tak bym powiedział, opracowanie tekstu cyfrowe i drukowanie cyfrowe, a potem na drukarce, która drukowała już na większe nakłady, to znaczy na blachach cynkowych. Dlaczego o tym wspominam? Bo od tego zaczęła się właśnie komputeryzacja środowiska niewidomych. To był impuls, który właściwie uruchomił tę lawinę albo otworzył puszkę Pandory, jak kto woli. Równolegle nieomal kończyły się prace nad mową syntetyczną. To był pan Konrad Łukaszewicz, który kończył opracowywać w Polskiej Akademii Nauk jeden syntezator mowy, a drugi syntezator przygotowała grupa osób prywatnych, właśnie tandem osób prywatnych, pan Jan Grębecki z panem Markiem Kalbarczykiem. I ta mowa syntetyczna ukazała się, o ile dobrze pamiętam, już na początku 90 roku, ale właśnie impulsem do przyspieszenia tych prac i do skonkretyzowania była właśnie komputeryzacja drukarni. I tak mniej więcej wyglądało w wielu krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, gdzie w latach 80. jako pierwsze osiągnięcie w dziedzinie komputeryzacji niewidomych zanotowano właśnie drukowanie systemem Braille'a. Było takie troszeczkę zachłyśnięcie się, powstało sporo wydawnictw, drukarki niemieckie, norweskie, szwedzkie były znakomite, również amerykańskie i stosowano je do wydawnictw przygotowywanych właśnie na komputerze, również pozyskiwanych z tak zwanych taśm fotoskładowych. To były taśmy czy nośniki, nazwijmy poligraficzne, które konwertowane na system Braille'a za pomocą specjalnych programów pozwalały przygotować taki oryginał cyfrowy brajlowski, z którego potem drukarka powielała to w wielu, wielu egzemplarzach. I tak mniej więcej wyglądało, że właśnie Braille zyskał ogromnie na komputeryzacji. Nie miał na razie konkurenta. Jednak dosłownie w parę lat później, 2-3 lata później, w tych krajach, o których mówiłem, również w Polsce, pojawiły się nie tylko mowa syntetyczna, ale również programy dostępu do ekranu. To było bardzo istotne, żeby za pomocą programu czytającego ekran można było wyłowić konkretną informację, która się wyświetla. Oczywiście to wszystko było jeszcze w systemie DOS, a więc użytkownicy, którzy chcieli pracować na komputerze, musieli umieć przynajmniej kilkanaście komend w języku angielskim. Nie było to tak jak teraz, że mieliśmy wszystko, że mamy wszystko wyświetlane za pomocą słów polskich w polskim języku, ale trzeba było wiedzieć, że jak ktoś chce skopiować na przykład informację na dyskietkę, to trzeba nadać copy po angielsku, prawda? Jak ktoś chce wyświetlić zawartość foldera, to dawniej się mówiło jednak katalogu, to się pisało komendę dir od słowa directory i takich komend było kilkadziesiąt, ale oczywiście najbardziej popularnych było kilkanaście. Natomiast co się pojawiło jeszcze, jeśli chodzi o Braille? Oprócz tego, że drukowano sprawniej na papierze, pojawiły się urządzenia, które popularnie nazywamy dzisiaj linijkami brajlowskimi, a ja raczej lansuję termin monitor brajlowski, dlatego że wprawdzie jest jedna linijka, która wyświetla tekst 20-znakowa, czy tam 40, niektórzy mają 80-znakowe, ale pamiętany jest cały ekran, po prostu za pomocą poszczególnych klawiszy w tym urządzeniu możemy wyświetlać dowolny wiersz. Gdyby nie musimy go przesuwać koniecznie, tylko możemy wybrać konkretny numer wiersza. Oczywiście teraz wraz z doskonaleniem się czytników ekranu mamy sytuację jeszcze lepszą, bo czytniki ekranu takie jak Windows czy JAWS czy NVDA przejęły również wiele funkcji potrzebnych do sprawnego posługiwania się pismem Braille'a. I pytanie, jaka jest teraz pozycja, właśnie pozycja Braille'a wobec mowy syntetycznej, wobec urządzeń, które potrafią czytać za pomocą mowy syntetycznej? Uważam, że ta pozycja nie jest tak silna jak kiedyś, bo w latach 70. pismo Braille'a było w zasadzie jedynym nośnikiem, za pomocą którego mogli niewidomi czytać książki. Może przesadziłem, bo jeszcze była przecież książka mówiona, więc ją zastąpiła książka, w dużej mierze zastąpiła książka tekstowa, którą możemy odtwarzać za pomocą właśnie urządzeń czytających, urządzeń lektorskich, bo zasoby książek tekstowych są wielokrotnie większe, myślę, że no co najmniej dziesięciokrotnie większe, jeśli nie kilkudziesięciokrotnie większe w stosunku do tego, co nam nagrywają lektorzy. Więc mamy do dyspozycji książkę mówioną, nagraną przez lektorów, mamy książki tekstowe, które odtwarzamy za pomocą urządzeń czytających, właśnie takich jak Milestone na przykład, czy jak wiele innych.
8: Jasne, to wiemy, tylko ja chciałabym zapytać, tutaj pozwoli pan, że doprecyzuję moje pytanie. W kontekście tej wartości Braille'a na dzień dzisiejszy, mimo tej dostępności i książek, i wszelkiego rodzaju programów, jak wygląda ta jakby wartość Braille'a sama w sobie? Dlaczego osoba niewidoma, mając również do wyboru wszystkie te zdobycze techniki, nazwijmy to ogólnie, powinna uczyć się Braille'a?
9: Nie powiedziałbym, że wszyscy muszą się uczyć pisma Braille'a, bo sądzę, że osoby starsze, które mają raczej małe szanse na wyćwiczenie dotyku, mogą darować sobie ten wysiłek, mogą ograniczyć się do właśnie komunikacji z komputerem za pomocą głosu i klawiatury. Natomiast bezwzględnie jestem za tym, aby robili to ludzie młodzi, nawet ludzie nowociemniali, którzy są w wieku niezaawansowanym, bo oprócz tego, że Braille'a możemy drukować na papierze, pismo Braille'a, to jego podstawowa rola jest przy komputerze, jeśli się ma monitor brajlowski, jeśli się ma linijkę brajlowską. Ona szalenie ułatwia pracę, przyspiesza bardzo często dotarcie do informacji. No, ułatwia opanowanie ortografii, zarówno w języku polskim, a zwłaszcza w językach obcych. Myślę, że bardzo często mamy kłopoty, jak słuchamy książek naukowych, z pisownią danego nazwiska, bo czy Booksense, czy też Milestone przeinaczają słowa obce. One są przystosowane do polskiej syntezy mowy. Natomiast jak napotkają jakiś wyraz, który się nie inaczej, że tak powiem, wymawia, niż to wynikało z ortografii polskiej, no to go przeinaczają. I wtedy często nie wiemy, jak dany wyraz napisać. Oczywiście posiadanie i korzystanie z linijki brajlowskiej ułatwia nam poprawne przygotowanie tekstu, bo bardzo często syntezator, znaczy pisząc na klawiaturze, możemy rozerwać dane słowo ze spacją, jak na przykład słowo czytanie, możemy napisać czyta i spacja nie, prawda? Tego program ortograficzny nam nie wykryje. Bardzo często przecinka nie postawimy. Są również słowa w języku polskim bardzo liczne, które brzmią identycznie, a pisane są inaczej. Myślę, że to jest dla humanistów wystarczający powód, żeby zwalczyć i starać się o monitor brajlowski. Wiele osób poza tym ma pamięć dotykową i łatwiej zapamiętuje fragmenty tekstu, jeśli je w stanie przeczyta sobie po prostu na linijce brajlowskiej. często zapamiętuję miejsce, w którym to było, czy po lewej stronie ekranu, czy po prawej. I to przy czytaniu tekstów trudniejszych, zwłaszcza podręczników, znacznie lepiej jest, jeśli mamy uruchomione dwa kanały, słuchowy i dotykowy. Jeszcze jedna sprawa jest to, że Braille na linijce nie jest tak gęsto drukowany jak na papierze. Jest tylko do dyspozycji właśnie jedna linia tekstu, nie zgubimy jej. Punkty, o ile linijka jest dobrze utrzymana, nie zamazują się. Odległości między punktami są nieco większe niż na papierze, same punkty są większe. Ja w swojej praktyce uczenia na komputerze osób nowo ociemniałych zauważyłem, że bardzo szybko się uczą Braille'a, pisma Braille'a, o wiele szybciej niż by to było możliwe na papierze. Z dwóch powodów. Jeden to, o tym mówiłem właśnie, o mniejszym skomplikowaniu, mniejszym zagęszczeniu punktów, ale drugi istotny powód jest to, że słyszą również to, co syntezator mówi, więc mogą same sobie korygować, sprawdzać, czy rzeczywiście dobrze odczytały dany tekst. I sądzę, że doskonałą sprawą byłoby, gdyby powstał wreszcie podręcznik do nauki pisma Braille'a multimedialny, gdzie uczeń mógłby sam w oparciu o mowę syntetyczną i właśnie linijkę brajlowską uczyć się Braille'a w konsultacji może z instruktorem na odległość. To jest taka ogólna, że tak powiem, ogólne spostrzeżenie. Co jeszcze jest istotne? No jest to ktoś, kto zna więcej języków, na przykład niż polski, może bardzo łatwo sobie przedstawić notację, że tak powiem, brajlowską, czyli taką tablicę właściwie Braille'a na inny język. Ja na przykład mam w JOS-ie możliwość, i sądzę, że każdy by mógł mieć, czy Windowsie, Penpaldoa, na język rosyjski, na język czeski i jeszcze kilka innych języków. O tyle jest to ważne, że języki, które mają dużo znaków diakrytycznych albo pismo niełacińskie, takim językiem jest rosyjski oparty na, jak wiemy, na piśmie greckim, w Braille'u mają zupełnie inne znaki niż w języku polskim. I wówczas jest trudno za pomocą tylko mowy syntetycznej nauczyć się ortografii, sprawdzić dany tekst, czy nawet korzystać ze słownika. Myślę, że jest potężną trudnością jest korzystanie ze słownika polsko-czeskiego czy polsko-rosyjskiego, gdzie mamy do czynienia z dwoma językami i syntezator nie jest w stanie nam tego dokładnie przekazać, bo po lewej stronie kolumna jest w języku na przykład rosyjskim pół wiersza, następnie po myślniku jest polskie, że tak powiem, słowo, tłumaczenie. Identycznie byłoby w języku czeskim czy francuskim, gdzie tych znaków diakrytycznych jest dużo i syntezator bardzo zniekształca takie słowa. Myślę, że angielski czy niemiecki język jest łatwiejszy do zrozumienia, jeśli go czyta syntezator polski nieprzestawiony na dany język, bo nie ma tych znaków zbyt wiele. W niemieckim raptem 4, w angielskim nie mamy żadnego znaku modyfikowanego. To jest bardzo istotna sprawa. No cóż, jest poza tym inne, że tak powiem, dziedziny działalności ludzkiej, pisarskiej, jak tory matematyczne. Tam, no nie powiem, wzór mówiony przez lektora, czy czytany przez syntezator trwa bardzo długo. W Braille'u jesteśmy go w stanie kilkakrotnie szybciej przeczytać, przenieść się o linijkę wyżej, niżej, na nową stronę. Więc to jest dla osób, które potrzebują korzystania ze wzorów matematycznych, niewątpliwie pismo Braille'a jest ogromnym ułatwieniem, czy możemy sobie wydrukować ten fragment na papierze, wziąć ze sobą, żeby go łatwiej opanować. Same wzory z danego podręcznika można wydrukować, a słuchać tylko omówień tych wzorów. Więc to jest bardzo istotna sprawa. Jeszcze muszę powiedzieć, że ważną dziedziną w naukach ścisłych jest rysunek wypukły. Nie tylko właśnie te litery, nie tylko znaki, ale możliwość pokazania osobie niewidomej, jak wygląda funkcja, jak wygląda hiperbola, jak wygląda parabola, jak wyglądają różne krzywe, które się nakładają właśnie w fizyce czy matematyce, odzwierciedlając ruch jednostajny, przyspieszony. To są znakomite efekty można uzyskać, bo drukarki, które obecnie są już na świecie i w Polsce, potrafią nam nawet oddawać nie tylko dokładny kształt, dokładniejszy niż dawniej to robiono za pomocą punktów, ale linii ciągłych, prawda, bardzo drobnych punktów. Potrafią również odzwierciedlać właściwie kolor. Linie czarne są bardziej wypukle drukowane, unoszone, że tak powiem, na papierze. Linie mniej ciemne są niższe. Jeśli chodzi teraz o kolejny zapis specjalny, no to jest również informatyka. Ja sobie nie wyobrażam, żeby efektywnie, szybko programować, będąc niewidomym, nie mając pisma Braille'a, gdzie każdy znak jest istotny. Mało tego, niektóre języki programowania wymagają, aby pisać dane formuły w odpowiedniej kolumnie. Nie od początku wiersza, tylko powiedzmy od szóstej albo jeszcze. Wymagają z tego, żeby mieścić tekst programu na przykład między 7 a 72 kolumną. Nie dalej, nie bardziej w lewo, nie bardziej w prawo. Więc to są argumenty, które przemawiają za tym, że jeśli chcemy się uczyć niehumanistycznych zastosowań, to znaczy dźwięk ścisły zwłaszcza, Braille dla osób niewidomych jest niezbędny, żeby osiągnąć poziom zadowalający w opanowaniu tego rodzaju materiału, wiedzy, można powiedzieć.
8: Myślę, że też z takich sytuacji codziennych, niekoniecznie związanych jakoś z pogłębianiem wiedzy, przede wszystkim dostępne notatniki, które pozwalają zapisywać różnego rodzaju informacje w piśmie Braille'a, pozwalają na szybkie i dyskretne robienie notatek, a z kolei właśnie te urządzenia, które służą do odczytywania, jak choćby właśnie linijka brajlowska, pozwalają dyskretnie i sprawnie z tych notatek korzystać. Więc tutaj...
9: Zgadzam się z Panią. Rzeczywiście takie urządzenia, które mają klawiaturę brajlowską, ona jest jakby łatwiejsza do opanowania, ale wolniejsza jednak niż zwykła klawiatura, więc dla mnie najlepszym rozwiązaniem jest mały laptop z klawiaturą normalną, do którego mam podłączoną też niewielką linijkę brajlowską i wtedy ona pozwala mi szybko i dyskretnie notować. Można mieć wyłączoną mowę syntetyczną, natomiast wszystko kontrolować ten zapis w Braille'u. Zwłaszcza jeśli to jest jednak język obcy, ale powiem więcej, że nawet wykład, który jest dobrze zanotowany, potem szybciej się czyta własne notatki, niż jeszcze raz te półtorej godziny z nagrania przesiedzieć i ponownie go przesłuchiwać. Jest to duża oszczędność czasu, żeby zrobić dobre i szybkie notatki.
8: Jasne, dziękuję bardzo za tak szeroką wypowiedź i powiem wszechstronną w kontekście różnych poszczególnych zapisów dotyczących właśnie pisma Braille'a. To zanim zaczniemy się uczyć, czy są jakieś ćwiczenia, techniki sensoryczne, które mogą przygotować osobę niewidomą czy też ociemniałą do nauki Braille'a, tak aby ta nauka, zapoznawanie się z pismem Braille'a było po prostu łatwiejsze i postęp był w nauce szybszy?
9: Tutaj nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie, ponieważ słyszałem tylko o pewnych rozwiązaniach stosowanych w Stanach Zjednoczonych, ale z własnego doświadczenia wiem, że podręczniki brajlowskie, zanim wprowadzono

0: nie widzą od dzieciństwa, mają wystarczająco dużo czasu, żeby w swoim życiu udoskonalić ten dotyk i w zasadzie jakichś wielkich przygotowań nie potrzebują, żeby usiąść do czytania podręcznika do nauki alfabetu. Tak to sobie mniej więcej wyobrażam.
1: Ja tutaj z tego, czego dowiedziałam się od osób uczących Braille'a, to z takich ćwiczeń to dobrym są na przykład liczenie ziaren przez materiał i zaczyna się od jakichś dużych ziaren, takich jak fasola, garoch, czy też jakieś większe takie okrągłe kamyczki czy kulki draże. Później coraz mniejsze jakby coraz mniejsze te ziarna wsypuje się do tych woreczków i właśnie w ten sposób też to jest takie jakby najbardziej podstawowe i taką najbardziej najszerzej dostępną metodą ćwiczenie sensoryczne właśnie prowadzone przed rozpoczęciem nauki Braille'a. Więc tutaj z moich, że tak powiem, źródeł tyle udało mi się tyle jakoś tutaj dowiedzieć. To teraz, jeśli Pan pozwoli, chciałabym przez chwileczkę porozmawiać o nauce Braille'a u osób dorosłych, dzieci, osób widzących. To zacznijmy może chronologicznie. Jaka metoda nauczania Braille'a sprawdza się w nauczaniu dzieci i jaki jest ten optymalny wiek, w którym dziecko powinno już rozpocząć naukę Braille'a? Oczywiście mówimy o dziecku niewidomym.
0: Ja mam większe doświadczenie w nauczaniu dorosłych, prawdę mówiąc, bo tutaj wiele osób nauczyłem skutecznie. Natomiast z tego, co zaobserwowałem i w innych szkołach i z własnych doświadczeń, uważam, że wiek rozpoczęcia nauki czytania dla osób niewidomych właśnie za pomocą dotyku można porównać do czytania za pomocą wzroku u dzieci widzących. Uważam, że jeśli dziecko jest sprawne intelektualnie, myślę tutaj o dziecku niewidomym, no to nie ma powodu, żeby czekać aż do klasy, czy do siódmego roku życia. Można to zacząć 2-3 lata wcześniej poprzez zabawę, poprzez uczenie poszczególnych literek i to właściwie równolegle, bo trzeba by uczyć literek wypukłych pisma ludzi widzących, które to się bardzo, bardzo przydaje, bo często są porównania różnych zjawisk, różnych efektów do liter zwykłych, czarnodrukowych powiedzmy. I wtedy dzieci nie bardzo są w stanie odebrać taką informację. Równolegle można uczyć właśnie pisma punktowego, jak to się często nazywa, pismo brajlowskie. I stopniowo komplikując oczywiście układ tych punktów. Jestem absolutnie zwolennikiem, żeby uczyć czytania za pomocą obydwu rąk. Mało tego, czytać nie tylko palcami wskazującymi, ale trzema palcami prawej i trzema palcami lewej ręki. Ja specjalnie ćwiczyłem, potem już będąc prawie dojrzałym człowiekiem, prawą rękę, żeby czytać samodzielnie teksty, po to, żeby ona nie pełniła tylko roli pomocniczej, tylko nieomal taką samą jak dłoń lewa, dzięki czemu uzyskałem znaczną poprawę szybkości Braille'a. W swojej karierze, że tak powiem, spotkałem osoby, nawet w Polsce kilka osób za granicą, które czytały tak szybko jak osoby widzące pismo Braille'a właśnie dzięki temu, że zwiększyły powierzchnię odbierania impulsów dotykowych poprzez przesuwanie obydwu dłoni. Lewa dłoń obsługiwała półlinijki tekstu, lewe półlinijki, prawą półlinijki, prawda? I nie traciły czasu na ten powrót obydwu dłoni do początku wiersza. To takie mam doświadczenia, może trochę rewolucyjne, ale uważam je za słuszne i jeśli nie uczy się właśnie

0: dzieci w ten sposób czytać, to jest to wielka szkoda, bo można uzyskać znacznie lepsze efekty. Mówię o czytaniu na papierze, gdyż jeśli mówimy o czytaniu na komputerze, to powrót do linijki się osiąga w inny sposób. Można to zrobić albo poprzez naciskanie strzałki w dół na komputerze, albo ustawić, jest taka możliwość, tekstu do czytania ciągłego, niezbyt szybkiego, wtedy, że tak powiem, Braille przesuwa się pod naszymi palcami samoczynnie. Niektóre urządzenia mają taką możliwość, no i myślę, że niektóre programy też można by tak przystosować.
1: 19:30.
2: To dziękuję bardzo. To zapytam jeszcze w kwestii uczenia najmłodszych. Jakie narzędzia uważa Pan za najbardziej takie odpowiednie do uczenia dzieci? Czy to powinno być rzeczywiście tym schematem takim tabliczka, maszyna, linijka, czy tutaj powinno się zwracać uwagę albo na indywidualne predyspozycje, albo zaczynać od tych form elektronicznych?
0: Myślę, że mamy podobną sytuację jak osoby widzące, to znaczy osoby widzące lubią czytać książki na papierze i wiele z nich niechętnie czyta na ekranach czy na różnych wyświetlaczach i podobnie dotyczy to moje spostrzeżenie osób niewidomych. Szybkości, takiej biegłości w czytaniu można nabrać jednak na papierze, bo mamy tam całą przestrzeń, prawda, i możemy szybko czytać. Natomiast czytać w sposób wybiórczy, wspomagany za mową syntetyczną i dokładny, prawda, zważając na rozmieszczenie i dokładną pisownię danego fragmentu, bardzo dobrze jest czytać na monitorze brajlowskim. Oczywiście monitor brajlowski jest kapitalny i technika komputerowa do edycji, do przygotowania tego tekstu, własnego tekstu na przykład, albo do sporządzania notatek, jest tutaj niezastąpiona. Sądzę, że rysik i maszyna brajlowska, no to jako demonstrujące powinny być wprowadzane. Rysik brajlowski się przydaje zawsze, bo są w użyciu takie malutkie tabliczki, które można ze sobą brać i coś ze sobie zanotować po prostu, albo nawet na taśmie, tak zwane dajmo, podpisywać dane przedmioty na taśmie i potem naklejać po prostu na segregatorach, czy na kasetach, opakowaniach różnych. Tabliczka się do tego bardzo przydaje. Oczywiście niezależnie od różnych penfriendów, bo jednak nie zawsze mamy taką możliwość, żeby mieć penfrienda i wystarczającą ilość etykiet. Co Braille, to Braille, muszę powiedzieć, o wiele szybciej się tutaj dociera do informacji. Także jestem za uczeniem pisania na tabliczką po to, żeby opanować wyobraźnia sobie, wyćwiczyć ucznia, jak wygląda sześciopunkt, jak te literki powstają. Również na maszynie, ale dlaczego na maszynie? Dlatego, że potem urządzenie, najczęściej urządzenia właśnie, o których mówiliśmy wcześniej, notatniki jak Braillite mają klawiaturę brajlowską. Niektóre programy nawet są komputerowe takie, że zapisujemy za pomocą sześciu punktów. Na przykład matematykę moim zdaniem jest łatwiej zapisać właśnie używając takiej klawiatury maszyny do pisania, nawet na komputerze właśnie symulowanej klawiatury brajlowskiej. Dlatego trzeba uwzględniać po prostu metody nauczania do sytuacji, jaka ma miejsce. No niewątpliwie książka brajlowska ustępuje miejsca, drukowana na papierze, ustępuje miejsca, jest coraz mniej tych wydawnictw, ale pozostają właśnie podręczniki do języków obcych, podręczniki matematyczne, których w Polsce jest absolutnie za mało, zwłaszcza jeśli chodzi o wyższą matematykę, o fizykę. Tego naprawdę potrzeba. Uważam, że wiele osób o zdolnościach ścisłych, z konieczności studiuje dyscypliny humanistyczne, dlatego że no właśnie brakuje tych materiałów w Braille'u, brakuje metod łatwych, do przyswajania informacji. Oni wolą sobie skanować dany tekst z socjologii, czy historii, czy jeszcze innych dyscyplin humanistycznych, niż męczyć się na wykładzie matematycznym, na którym wykładowca nie mówi wszystkiego, tylko smaruje kredą po tablicy. Gdyby powstały materiały właśnie nawet elektronicznie możliwe do odczytywania na monitorach brajlowskich, takie próby były robione w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim i są również zaawansowane na Politechnice Wrocławskiej, żeby elektroniczne podręczniki brajlowskie przygotowywać właśnie z dziedzin ścisłych.
2: Dziękuję bardzo. To kolejne pytanie, właściwie część tego pytania chciałabym zadać odnośnie tego, jak powinniśmy uczyć Braille'a osoby widzące. Czy Pan kiedyś uczył, ma Pan jakieś doświadczenie, bo dziś czy to rodzice dzieci niewidomych uczących się Braille'a, czy też osoby chcące pracować jako tyflopedagodzy czy nauczyciele osób niewidomych, powinny jednak tego Braille'a znać i właśnie w związku z tym chciałabym zapytać, jakie tutaj metody i narzędzia są najbardziej pomocne, jakie metody są najbardziej skuteczne.
0: No, jak powiedziałem właśnie, że moja działalność raczej ogranicza do uczenia osób dorosłych, do spraw związanych z komputeryzacją, natomiast nie mogę autorytetywnie się wypowiadać co do uczenia małych dzieci w szkołach. Uważam tylko, czego się powinno uczyć, a jak, no to już trochę powiedziałem, żeby właśnie obydwoma dłońmi czytać, trzema palcami w każdej dłoni i stopniować trudności, ćwicząc zmysł dotyku, dając ten materiał wypukły, coraz bardziej skomplikowany, ale jeśli chodzi o osoby widzące, no to taka potrzeba dotyczy chyba tylko w sytuacji specjalnych, to znaczy właśnie pracowników szkół specjalnych, tyflopedagogów, którzy wspierają osobę, znaczy dziecko uczące się w szkołach integracyjnych, no, oraz rodziców, którzy chcą w jakiś sposób uczestniczyć w procesie edukacji osób niewidomych. To grono rzeczywiście potrzebuje tej znajomości i tutaj sprawa jest dosyć prosta, bo właściwie wszystko, co zostaje napisane na papierze czy pokazane na monitorze brajlowskim, jest widoczne za pomocą oczu, prawda? I nie trzeba specjalnie męczyć tych osób, o których mówiłem, żeby koniecznie czytały to pismo Braille'a palcami, aczkolwiek są takie przypadki, znam osoby widzące, które sprawnie czytają za pomocą palców właśnie z papieru zadrukowanego Braille'em.
3: Ja proponuję, żebyśmy teraz może odebrali telefon, bo mamy słuchacza na linii, konkretnie dodzwonił się do nas Rajmund.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór,
4: witam wszystkich. Witam Alu, witam Michał, witam Stasiu.
0: No to chyba, jest mój kolega. Tak,
4: chyba Helenka też tam.
2: No, jeszcze nie, ale będzie. Zapowiada się, że będzie.
4: No ja tylko chciałem z wami trochę pobyć i podyskutować, ewentualnie może coś tam dodać z tego, co ja pamiętam. A akurat jest pytanie co do tego, jak uczyć dzieci małe, jak uczyć Braille'a. No więc ja przede wszystkim może wspomnę o czymś bardzo, bardzo archaicznej metodzie, na której ja sam się uczyłem Braille'a, jeszcze w Laskach, ale to dla mnie bardzo przemówiło i zastanawiam się, w tej chwili już chyba nie są produkowane takie urządzenia, a to wyglądało tak. To była taka linijka drewniana. W tej linijce było tam kilkanaście czy kilkadziesiąt sześciopunktów, to znaczy sześciopunkty z dziurkami, w które wkładało się takie kołeczki, w zależności od tego, jaką literę chciało się pokazać. No tam A, pierwszy punkt po lewej u góry, B i tak dalej. To było bardzo, bardzo wydajne moim zdaniem i dzieci bardzo chętnie się tego uczyły. I przede wszystkim nawet dzieci widzące, to znaczy słabo widzące, raczej stosowały palce i ręce do tego, żeby się tego uczyć. Druga sprawa, nasza biblioteka tutaj w Sztokholmie, to znaczy to jest biblioteka zarówno dźwiękowa, jak i brajlowska. Oni stosują coś takiego i polecają to bardzo rodzicom, którzy mają dzieci z wadą wzroku. Oni wypożyczają książki, które są zarówno pisane czarnym drukiem, pisane są też dużym drukiem, jeżeli są to dzieci słabowidzące, a równocześnie jest tam jeszcze brajl, ale brajl jest też w dwóch wydaniach. Jest w reliefie, czyli wypukłości są, punkty, ale są też bardzo kontrastowe punkty, punkty kolorowe. To znaczy na przykład na białym tle są czarne kropki, które są poustawiane w litery.
2: I ale to wszystko... one już nie są wypukłe.
4: Nie, to jeszcze są wypukłe.
2: Aha, okay.
4: Ale do tego są wypukłe. Tu chodzi o to, żeby dzieci z dysfunkcją, które jeszcze trochę widzą, mogły sobie to porównać. A jednocześnie mogły sobie też potem porównać przy pomocy rączek, jak to wygląda w reliefie. Ta metoda moim zdaniem jest bardzo... Oczywiście rysunki też tam są i rysunki są również pokazywane w reliefie, żeby dzieci jakoś przekonać i przyzwyczaić do tego, że może być czy dana figura, czy w ogóle dany tekst pokazany w bardzo różny sposób. To tak na szybko, co mi się przypomniało akurat teraz.
2: A bardzo dziękujemy za informację.
0: A jeśli można zapytać, jak wygląda sytuacja zaopatrzenia osób, dzieci niewidomych i osób dorosłych, użytkowników Braille'a w monitory brajlowskie, w te tak zwane linijki brajlowskie? Czy każdy, kto
4: każdy, jest w stanie... kto tego potrzebuje, to dostaje to.
0: I nie mówi się, że pismo Braille jest przeżytkiem, jakimś archaicznym środkiem dostępu do informacji?
4: Nie, nie. To znaczy trochę się podnosi tutaj niepokój, że tych ludzi, którzy chcą się uczyć Braille'a, zarówno dzieci, jak i dorosłych, jest coraz mniej. W tej chwili, o ile pamiętam dane z chyba stycznia albo lutego, to w sumie tak zwanych ludzi, którzy czytają Braille'a w pierwszej kolejności, to znaczy, którzy się posługują przede wszystkim Braille'em, to jest niecałe 600 osób. Ludzie, którzy... Szwecja. W całym kraju, ale Szwecja ma 8 milionów, prawda?
0: Czy no 9. Właśnie.
4: Ludzi, którzy czytają Braille'a jako swoją drugą umiejętność, to znaczy posługują się zarówno powiększalnikami i jakimś czarnym drukiem w jakikolwiek sposób, czy elektroniczny, czy też przez lupę, jest gdzieś około chyba 2000, o ile pamiętam dobrze. Także no nie jest wielu, a to się zmniejszyło już od przynajmniej 20 lat, to jest tendencja cała tendencja jest spadkowa.
0: No, o ile to jest to paradoksalnie trochę przebiega, ponieważ Szwecja i Norwegia obok Stanów Zjednoczonych to są kraje, gdzie powstawały znakomite drukarki brajlowskie. Przecież pamiętamy całą serię drukarek Index, prawda? Czy Brajlo norweski?
4: Prawda, oczywiście. No i Niemcy też produkowały
0: i produkują. Tila zwłaszcza, tak. Tila drukarki są
4: bardzo dobre. To jest paradoks pewien, ale z drugiej strony ja jestem w stanie to zrozumieć, bo sporo ludzi już nawet zaczyna uczyć się, chociaż tutaj jest nowy paradoks moim zdaniem, ponieważ każdy ma dostęp, każdy kto tego potrzebuje ma dostęp do czytników Braille'a elektronicznych, linijek, BookSense i tak dalej, to po prostu ludzie już pomijają tę naukę taką podstawową Braille'a, tylko próbują się sami uczyć przy pomocy właśnie tych czytników elektronicznych. I wtedy po prostu oni nawet się nie zgłaszają. Nie zgłaszają, no niestety zdarzają się sytuacje, że ludzie, którzy tego Braille'a nie znają, starają się o te linijki, o te pomoce takie, chociaż właściwie nie powinni tego robić. No ale to są marginalne przypadki. Z tym, że chodzi o to, że po prostu coraz mniej ludzi uczęszcza, bo są w dalszym ciągu organizowane kursy nauki, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. No a z drugiej strony dzieci są też bardziej zainteresowane komputerami i tą taką nauką elektroniczną. Także no zmniejsza się jakby przynajmniej według związku i tego urzędu, bo tutaj jest cały urząd stworzony do techniki informacji brajlowskiej. Według ich statystyk to się zmniejsza ta ilość ludzi.
2: Jasne.
0: A jak z podręcznikami z dziedzin ścisłych sytuacja wygląda? Czy takie osoby, które chcą studiować na Politechnice na przykład, albo matematykę czy fizykę, mogą się spodziewać, że taki podręcznik ktoś dla nich przygotuje na przykład? Jest jakaś instytucja, która to robi? Bo to zwykle może być w bardzo małym nakładzie. No, może być to dla jednej czy dwóch osób potrzebne, prawda?
4: To jest
0: w małym kraju.
4: Tak. A to nie ma nawet znaczenia większego, bo jest taka instytucja wewnątrz tego urzędu do podstawowej dostępnej informacji. To urząd się tak nazywa. Urząd do dostępnej informacji. I tam jest oddział, gdzie jeżeli się zgłosi ktokolwiek, kto potrzebuje, począwszy od wydrukowania w Braille'u jakiegoś artykułu z gazety, jakiegoś przepisu kulinarnego, jakiegoś opisu jakiegoś urządzenia, powiedzmy. Począwszy od tego, a skończywszy na całej literaturze potrzebnej do danych studiów, to otrzymuje to bez żadnych problemów, no chyba że taki podręcznik trzeba sprowadzić, no to może trwać powiedzmy do 2 miesięcy, nie dłużej. I to można zrobić w każdym języku, w jakim to jest potrzebne. A ponieważ Szwecja ma tych emigrantów bardzo dużo, to nawet w językach arabskich czy swahili nawet można coś takiego dostać, czy japońskim, czy chińskim.
0: Tak, no to niewątpliwie, ale jeszcze ja pytałem o te nieszczęsne wzory matematyczne. Podręczniki z dziedzin ścisłych, one trudno jest konwertować od razu. Ja nie słyszałem o programie, który by świetnie to robił. Raczej są to programy w trakcie jeszcze opracowywania niż zaawansowane.
4: No więc nie tylko to. Są też zatrudnieni ludzie, którzy to robią ręcznie. Konwertują, wpisują to w komputer i potem to drukują już po konwersji. Oczywiście nie wszystkie programy albo niewiele programów jest w stanie to opanować, ale aż tak głębokiej wiedzy na ten temat to ja nie mam, nie wiem jak to wygląda. Wiem tylko, że wszystko praktycznie co dany student, bo mówimy w tej chwili o ścisłych naukach, to coś takiego potrzebuje, to jest to w stanie otrzymać.
2: Rozumiem. Jasne. Bardzo dziękujemy za telefon i miło, że chciałeś z nami pobyć i też opowiedzieć nam, jak wygląda to w Szwecji. Ja jeszcze tutaj, panie Stanisławie, jeśli pan pozwoli.
0: Ja też bardzo dziękuję Raymondowi za
4: dziękuję,
0: taką kompetentną wypowiedź. Prawda? No właśnie, na pewno tak.
4: Ja będę was słuchał dalej, jeżeli będzie jakieś pytanie, na które będę w stanie odpowiedzieć, albo Stasiu, będziesz potrzebował pomocy czy podparcia się, to ja zadzwonię jeszcze raz.
0: Dziękuję.
2: Jasne,
0: bardzo.
2: Serdecznie zapraszamy. Ja tutaj na marginesie jeszcze pozwolę sobie w kwestii adaptacji tych materiałów dla studentów kierunków ścisłych dopowiedzieć, że również w tym podcaście gościł przedstawiciel BON-u krakowskiej AGH i właśnie też tutaj rozmawialiśmy na temat tego, na temat szans, możliwości studiowania przez osoby niewidome właśnie tych kierunków, które proponuje AGH i oni Oczywiście trudno jest mi mówić o zakresie, bo ani nie jestem dobrze zorientowana co do konkretnych jakichś materiałów, ani do tego, jaki zakres wiedzy te materiały przez nich adaptowane obejmują. Natomiast właśnie opowiadał Pan o tym, że też bardzo dużo wysiłku wkładają w to, żeby studentom wszelkiego rodzaju właśnie rysunki, podręczniki, jakieś materiały przydatne do ćwiczeń przygotowywać właśnie w tych dostępnych formach dla nich.
0: No to miła wiadomość, ale dobrze byłoby, żeby uczelnie techniczne jakby zjednoczyły się w tym wysiłku, bo wiem, że Wrocław, czyli Politechnika Wrocławska też takie podręczniki przygotowuje własnych, że tak powiem, pracowników. Nie słyszałem, żeby powstała jakaś taka wspólna inicjatywa. Poza tym powstaje program, chyba już nawet jest gotowy, który przekłada pismo, znaczy zapis edytora matematycznego LaTeX na pismo Braille'a. To pod egidą firmy Altix. Już od kilku lat taki program jest przygotowywany. Nie wiem, na ile on jest gotowy, ale problem w tym, że program jest, który z LaTeXa przekłada, natomiast tych podręczników jakoś nie widać w LaTeXu, które miałyby być przygotowane przez autorów. Tego ja w swojej działalności rzadko bardzo mi się udaje coś takiego znaleźć czy słyszeć o takim zapisie.
2: Dobrze, to może teraz porozmawiajmy o tych takich aspektach Braille'a praktycznych już w konkretnym stosowaniu, ale jednak bardziej zaawansowanych. Chciałabym zapytać właściwie o takie tłumaczenie z polskiego na nasze. Gdyby miał Pan zwykłemu użytkownikowi Braille'a wytłumaczyć kilka pojęć takich i zasad, na przykład może na początek, czym jest konterakcja w Braille'u?
0: Może Pani powtórzyć, bo ja chyba nie wiem, co to jest. Konterakcja.
2: Kontrakcja.
0: A, kontrakcja. Kontrakcja, no tak, no to jest takie tłumaczenie angielskiego słowa contraction, czyli skrót brajlowski. To są skróty brajlowskie, które powstały w językach europejskich, najpierw w języku angielskim, prawie równolegle we francuskim i niemieckim. Niemcy na to nazywają Kurzschriften, Francuzi Abrege. I te skróty to jest cały system, który skraca najczęściej spotykane w danym języku pisanym zbiegi literowe. Powiedzmy w polskim byłoby to CH, RZ, SZ. Prawda? W niemieckim by to było UNG na przykład, po angielsku by to było THE albo powiedzmy SH, no, po francusku byłoby to na przykład EAU albo OU, no, to zależy od języka oczywiście.
2: Czyli to są zbiegi konkretnych liter, nie to są wpisywane skrótem słowa, tylko
0: Nie tylko. To jest pierwsza grupa skrótów. Druga grupa skrótów, która odzwierciedla część słów, nie tylko te najczęstsze, ale na przykład no, po polsku by to było na przykład gdy i można by to zastosować do słowa nigdy, prawda, czy gdykolwiek. Natomiast trzecia grupa skrótów to jest taka, która potrafi skrócić całe wyrazy, często spotykane w danym języku, no i w języku polskim niewątpliwie takimi częstymi słowami. No to jest ale, prawda, więc, no tam jeszcze się bardzo często i na, pod, przyimki, prawda, zaimki. Więc w ślad za tym powstały skróty w języku, dla języka polskiego. Były opracowane w dwóch ośrodkach właściwie, w Bydgoszczy i w Laskach, ale te w Laskach są o wiele bardziej popularne, były popularne bardzo, powstały jeszcze przed II wojną światową, bodajże prace zostały zakończone w 1932 roku. Ja sam w szkole podstawowej, czy też na dalszych etapach edukacji używałem bez przerwy tych skrótów właśnie, bo pisałem na tablicy, o wiele szybciej było pisać, ale co ciekawe, mówi się wyraźnie, osoby, które mają do czynienia z pismem skróconym. A znam takie właśnie w Niemczech czy w Anglii, mówią, że szybciej się czyta. Po jakimś okresie takim opanowania wstępnym, potem się osiąga o wiele szybciej, no nieomal o 1/3 większą szybkość w czytaniu skrótami niż w czytaniu normalnego pisma, nieskróconego, tak zwanego integralnego pisma.
2: To ja tutaj, jeśli mogę, jeszcze jedną rzecz chciałam dopytać. Jeśli na przykład są skracane jakieś konkretne słowa albo konkretne fragmenty słów, to się zapisuje jakimś jednym znakiem? Czy to są ciągi znaków, ale inne? Jak to wygląda? Gdyby był Pan uprzejmy na przykład, żeby zobrazować słuchaczom i mnie, opisać jakiś taki przykładowy skrót od jakiegoś słowa, jak to wygląda?
0: Skróty laskowskie były takie, że właściwie były jednoznakowe, te pierwszego stopnia. Bo może nie tylko E to oznaczała ale, powiedzmy znak równa się oznaczał na, no, czy no, punkt trzeci to było pod, no ale było też próby rozwinięcia tego systemu i na przykład już skróty, które powstały na bazie skrótów laskowskich opracowanych przez pana Józefowicza, były już dwuznakowe, stosowały do tego celu takie klucze tak zwane, czyli punkty, które się używa rzadko w Braille'u, to są zwykle punkty właśnie, tak zwane punkty prawostronne w kratce, bo Braille jest taką macierzą, gdzie trzy punkty się zapisuje po lewej stronie, 1, 2, 3, a po prawej stronie 4, 5, 6 się numeruje, tak? No i punkt trzeci jest obok punktu szóstego na samym dole, drugi obok punktu piątego, a pierwszy obok punktu czwartego na samej górze. No i te punkty właśnie czwarty, piąty, szósty oraz czwarty, szósty, piąty, szósty były często używane w różnych językach, są używane właśnie w polskim też ostatnio w tych nowych wersjach skrótów jako tak zwane klucze, więc one oznaczały właśnie, wstawiane przed daną literką, oznaczały właśnie poszczególne różne słowa. Najczęściej ta literka występuje, na przykład punkt piąty, jeśli ja dobrze pamiętam, z literą S oznaczał społeczny. No, ale społeczny, część słowa społeczeństwo, społeczne, prawda, potem się dopisywała tę końcówkę. No, ale teraz jest pytanie nad sensem używania skrótów. No, to jest dylemat, którego ja nie potrafię rozstrzygnąć po prostu. Wydaje mi się, że czas niestosowania w języku polskim skrótów, który wynosi już no, 30 lat, myślę, może 30 powiedzmy, oduczył większość ludzi, znaczy nie przyzwyczaił młodzieży następnego pokolenia do tego, żeby skrótów używać. No, a poza tym jakby potrzeba troszkę zniknęła tego szybkiego pisania, bo jednak mając klawiaturę komputerową pisze się szybciej niż skrótami brajlowskimi nawet, prawda. Jedynie pozostaje sprawa czytania i miejsca drukowanego materiału na papierze. Tutaj można przyspieszyć to czytanie pod warunkiem, że ktoś ma do czynienia z danymi skrótami no, w ładnych kilka lat, może osiągnąć tę wprawę. No i zmniejszyć pojemność materiału drukowanego na papierze, jak już powiedziałem. No cóż, jak powiedziałem, nie jestem w stanie się ustosunkować do tego. Myślę, że jest możliwa polityka indywidualizacji. Jeśli ktoś chciałby mieć skrótami dany podręcznik, to program na komputerze potrafi to przełożyć na wersję skróconą. A jeśli ktoś woli mieć dany tekst napisany integralnie, to się drukuje po prostu bez konwersji. Chyba takie podejście indywidualne by trzeba zastosować.
2: Myślę, że tak, że to dobre rozwiązanie. Wcześniej wspominał Pan też o tym, że ludzie używający Braille'a w krajach zachodnich szybciej czytają, mówią, że szybciej czytają przez to właśnie, że używają skrótów.
0: Tak,
2: też tutaj przygotowując się do podcastu uzyskałam takie informacje, że nie pamiętam już dokładnie, które to konkretnie były kraje, ale uczy się osoby niewidome najpierw tego pisma skrótowego, a później jest ono tak jakby dopiero uzupełniane, rozwijane o tą pisownię taką zasadniczą. Czy może z tego bierze się ta wprawa właśnie w czytaniu tymi skrótami i czytania Braille'a szybciej niż tego?
0: Tak, ja spotkałem taką metodę, będąc w Stanach Zjednoczonych, właśnie w ośrodku Hadley School for the Blind, i tam mówiono, że u nich uczy się od razu osoby czytające, dzieci właśnie z pisma skróconego, jak właśnie contractions, czyli pisma skrótowego, dlatego że jest to zachęta wielka dla osoby, która przeczyta jeden znak albo dwa znaki, już ma cały wyraz, prawda? Nie musi się specjalnie trudzić, żeby przeczytać na przykład taki for, jest zapisany zamiast trzech znaków tylko jeden, to w dodatku sześciopunkt, bardzo ładny. Ona ma for, czyli dla, nie cztery liczba, i ma od razu jakby szybciej zaliczone słowo, czy słowo and napisane za pomocą jednego znaku i wiele, wiele innych. A w angielskim rzeczywiście jest bardzo dużo skrótów jednoznakowych, które całe słowa oddają, nawet dosyć długie. I to może być powód, o którym pani mówi, świetnego opanowania skrótów przez dzieci. Tam się prawie nic nie drukuje integralnym pismem. Wszystkie materiały, czasopisma spotykałem wyłącznie skrótami. I nawet osoby widzące umieją te skróty. Ja poprosiłem kiedyś o adres, jak dotrzeć w Chicago do danej instytucji, to widząca nauczycielka orientacji przestrzennej usiadła do maszyny do pisania, to było jeszcze dawno, 30 lat temu, i mało tego, że mi napisała Braille'em, to jeszcze skrótami polskimi, nie pytając, czy ja, obcokrajowiec, znam te skróty. Tak, ta, no tak. Taka duża popularność tam właśnie w Stanach była skrótów, ale no, czasy się zmieniają, prawda, i myślę, że no, to trochę zależy właśnie od możliwości danej osoby. Myślę, że obecna technika i zwłaszcza informatyczna technika pozwala na indywidualizację podejścia i metod nauczania bardzo wysoką.
2: A cóż, u nas mimo niewątpliwej wygody, jaką niesie za sobą korzystanie ze skrótów, takie formy się nie przyjęły. Czy to dobrze, czy źle, to już chyba tylko osoby, które potrafią korzystać i z tej formy skróconej, i z tej bardziej rozbudowanej, mogłyby rozstrzygnąć. To moje pytanie do pana dziś, ostatnie. Chciałabym porozmawiać przez chwilę o czymś, co z całą pewnością jest najbliższe tym dziedzinom, którymi pan zajmuje się w kontekście Braille'a i nie tylko Braille'a. Chciałabym, żeby też w taki obrazowy sposób, przystępny dla zwykłego zjadacza chleba, opowiedział pan, podobnie jak o skrótach brajlowskich, o tym, jak wygląda i jakimi prawami rządzi się brajlowski zapis informatyczny. Co poszczególne znaki jakby obrazują, czy komendy, czy jakieś innego rodzaju zapisy. Tutaj myślę, że nie tylko ja, ale też wiele osób zaciekawionych może nie tyle akurat zapisami brajlowskimi, co też samą informatyką, pewnie będzie zaciekawionych sposobami, w jaki w Braille'u wszelkiego rodzaju zapisy informatyczne są prowadzone.
0: No, ile mogę się wypowiedzieć, ja już jestem, że tak powiem, starej daty programistą, już na co dzień nie programuję, jeszcze sporo piszę rzeczy w HTML-u, prowadząc witryny Towarzystwa Muzycznego. To jest taki język skryptowy, który osobie niewidomej pozwala przygotować stronę i nanosić różne zmiany. Natomiast wcześniej programowałem w Pascalu, w Fortranie. To są jeszcze niskiego poziomu języków, tak zwanym planie. To on jest takim basiciem, powiedzmy, podobny do współczesnego basica. No, języki programowania nie dysponują takim bogatym repertuarem jak języki mówione, czy języki pisane, powiedzmy, używane w poszczególnych krajach. Oparte są jednak na alfabecie języka angielskiego, łacińskim alfabecie, gdzie używane jest te 26 dużych i małych liter. i mniej więcej podobna ilość znaków dodatkowych, znaczy oczywiście cyfry, no są różne znaki, kreska pozioma, slash, backslash, zwany ukośnikiem, no tylda, prawda, w niektórych językach jest ważna. Znak większości, znak mniejszości oczywiście jest bardzo istotny. No to wszystko można zapisać za pomocą pisma Braille'a. Ta notacja się różni od notacji matematycznej głównie tym, że symbole są zdecydowanie jednokratkowe. To znaczy, znak, o ile znak większości w piśmie matematycznym to są dwa znaki, to jest pierwszy, trzeci, piąty i drugi, prawda? Skierowany tym otwartym pyszczkiem, moglibyśmy powiedzieć, do symbolu o większej wartości, to tutaj zapisujemy znak większości za pomocą punktu czwarty, piąty w obecnie przyjętej notacji informatycznej. A znak mniejszości to z kolei za pomocą punktu piąty, szósty. Oczywiście w wielu językach ma znaczenie również procent, który zapisujemy za pomocą sześciopunktu. A w Braille'u normalnym procent zapisuje się za pomocą trzech znaków. Znaku liczbowego, potem górnego zera i dolnego zera. Więc to jest podstawowa różnica, że właśnie notacja informatyczna jest znak do znaku. A to z tego powodu, żeby była dokładność stuprocentowa, że tak powiem, do pisma czarnodrukowego, tego co na ekranie, żeby niewidomy miał możliwość zapisania dokładnie tego samego, co powinno być na ekranie, żeby miał odpowiedniość w Braille'u i na wydruku brajlowskim. To jest podstawowa różnica.
2: Myślę, że tutaj też to, o czym Pan mówił, że jeśli musi się zgadzać liczba kolumn, wymagania
0: właśnie,
2: co do kolumn.
0: Właśnie, to jest istotne. Nie tylko ilość, ale rozmieszczenie musi się zgadzać, bo są właśnie takie języki, które wymagają tego. Niestety właśnie COBOL, w którym się u nas w Polsce nie programuje, ale również są inne języki, gdzie nie tylko właśnie wartość, nie dane słowo, powiedzmy, bo język programowania to są właściwie mieszanina słów takich z języka potocznego. Bardzo często występują jak begin na przykład, to jest rozpocznij, end, skończ na przykład go to, bardzo prawie w każdym języku programowania coś takiego jest, to znaczy skocz, przejść, prawda? I to są te jakby dosyć popularne słowa if, jeśli, o to jest chyba najczęstsze słowo w programowaniu, to jest to if, jeśli, bo dany warunek zostanie logicznie spełniony, to potem należy druga część instrukcji mówi, co należy zrobić. Więc to jest jakby pierwsza sprawa, a drugie to są symbole, właśnie symbole, no w zasadzie matematyczne, można by powiedzieć, literowe, które dotyczą wielkości pewnych i każą, że tak powiem, komputerowi działać w różny sposób, w zależności od wartości odczytanych. I to co do normalnych słów, to nie ma problemu, zapisuje się bez znaków dużych liter, bo jeśli to są duże czy małe litery, no to spokojnie można zapisać to w Braille'u małymi literami. Jeśli to są duże litery, no to na monitorze brajlowskim trzeba pisać. I jest tutaj dodatkowa sprawa, dodaje się punkt siódmy. Znaczy to robi oczywiście sama linijka brajlowska, bo taką ma możliwość. Właśnie ten brajl został rozszerzony niby do 8 punktów, zwłaszcza informatyczny, poprzez dodanie punktu siódmego pod punktem trzecim, punktu ósmego pod punktem szóstym, ale praktycznie się tego ósmego punktu nie używa z powodu kursora, bo trzeba zarezerwować ten ósmy punkt dla kursora, no i zwykle się używa właśnie ten zapis siedmiopunktowy i nie wszystkie kombinacje oczywiście, bo niektóre są bardzo trudno czytelne. Trudno jest odróżnić dotykiem na przykład punkt szósty, czwarty od punktu siódmego, siódmy, czwarty od takiego zapisu. No to są duże odległości, więc stosuje się tylko cząstkę, tylko niektóre symbole z tego repertuaru poszerzonego Braille'a. To jest jakby druga cecha, która wyróżnia Braille'a komputerowego od Braille'a drukowanego, znaczy stosowanego w matematyce. I chyba bym powiedział, że najważniejsza. No, przypominam o elastyczności tego, możliwości zapisu dzięki komputerowi, monitorowi brajlowskiemu. Ten Braille można modyfikować wielokrotnie. Nie jest on taki pojemny, bo grunt w gruncie rzeczy to jest zapis cyfrowy, który się mieści na dysku czy na jakimś nośniku, a Braille jest tylko reprezentacją tego zapisu, nie jest zapisem w sensie fizycznym taki, jaki był, jaki mieliśmy właśnie na papierze drukowanym w książkach. To chyba tyle bym miał do powiedzenia o samym Braille'u komputerowym. Ja sobie nie wyobrażam nawet pisania właśnie HTML-u teraz czy wcześniej, gdybym nie miał monitora Braille'owskiego, nie